0: Ja to się nie nadaję, co ja będę programowaniu czytać. I myślę, że nałożenie tego wszystkiego, oprócz tego, że plus tego, że społeczność Eltena, no wiadomo, jest dość liczna. To jest jednak w polskiej społeczności tam chyba 200 czy 300 osób, ale jednak z tego 200 czy 300 osób, powiedzmy, aktywnych jest 200, bloga przeczytało 120, no to wcale nie ma dużej szansy, że w gronie 120 osób, tak, że tak powiem, przybliżając, będzie programista.
1: Właśnie. A propos, jak byście zapatrywali na statystyki czytających na blogach, tak jak jest na forach?
0: Wiesz co, ja o tym często myślałem i ten pomysł bardzo często wchodził, tylko problem jest taki, że na chwilę obecną, jeżeli ktoś śledzi bloga, to będzie wyświetlać wszystko tylko po to, żeby wyświetlać, i te statystyki będą dość mało wiarygodne. To najpierw musiałoby się w tej materii coś zmienić.
1: Fakt. I jeszcze jedna kwestia. O matko, z blogami. Czy jakoś te zewnętrzne blogi będą lepiej wspierane? Czy to będzie sobie tak, jak jest?
0: To znaczy, może kiedyś, bo było ten pomysł w beta, który nie przeszedł, bo był źle zrobiony, z biblioteką zewnętrznej blogów, może w tej materii coś drgnie. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, trudno zrobić coś lepszego, bo niektóre portale są bardzo dobrze wspierane i niektóre gorzej, no to już zależy od wtyczek i całej reszty,
1: No tak, a
0: niestety.
1: szczególna zabawa jest wtedy, kiedy ID-ki użytkowników jakby
0: A, to
1: Eltena
0: trzeba w końcu poprawić, tak.
1: pokrywają się z ID-kami, które mają ludzie z redakcji i na
2: I wtedy, jak
1: przykład
2: rozumiem,
1: się
2: autorem danego
1: dowiadujemy,
2: wpisu na
1: że
2: zewnętrznym blogu jest
1: tak,
2: ktoś z Eltena.
1: się
0: Tak.
1: dowiadujemy, że jakiś, nie wiem, no nie obrażając oczywiście, ale dla przykładu Patryk Kubaszczyk napisał wpis o tym, jak, nie wiem, rutować telefony z Androidem.
0: A mnie się kiedyś bardzo fajnie pokryło. Bardzo właśnie, jak przeglądałem któryś z technologicznych blogów z poziomu Eltena, jak to testowałem, to rzeczywiście wyszedł mi artykuł jakiś. Jeszcze to było z czasów, kiedy miałaś ją już, albo miałaś ją niedawno, że jeszcze pamiętam sygnaturkę Happy Hacking i była chyba na niebezpieczniku,
1: Dalej ją
0: co.
1: mam.
0: A, to już mi się myli. I rzeczywiście było na niebezpieczniku coś tam. I pokazujemy, w jaki sposób zhakować jakiś tam samochód. Autor Paulina.
1: Ojej, no to
0: Bardzo mi się
1: faktycznie.
0: spodobało, więc rzeczywiście jest to dość zabawny błąd. Z drugiej strony mam wrażenie, że jakbym go wreszcie rozwiązał, znaczy oczywiście go rozwiążemy, to będzie wspominane z rozrzewnieniem.
1: Smutno. Tak, jest parę błędów, które są
3: Wspominane z
1: miło
3: rozrzewnieniem.
1: wspominane. No cóż, nie zajmuję linii w takim razie. Miłego prowadzenia dalszego, no
2: Dzięki,
1: i
2: Paulino, za
1: do
2: telefon w
1: zobaczenia,
2: takim
1: do
2: razie
1: usłyszenia.
2: i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Jeżeli chodzi o wiadomości, no to widać, że zapotrzebowanie jest, że użytkownicy korzystają. A co z pozostałymi takimi społecznościowymi funkcjami? Coś się pozmieniało?
0: Jeżeli chodzi o fora, no to nie ukrywajmy, był taki moment, że Eltem przyszedł dość duży kryzys. Ja jeszcze do tego wrócę. Jakby ta aktywność w pewnym momencie spadła. W tej chwili już trochę mamy to za sobą. Te wszystkie nagonki, nienagonki, burze, które były w tym roku 2019-20, co się działo, trochę umilkły. Myślę, że w tym roku znowu padnie rekord pod względem ilości wpisów. To jeszcze zobaczymy, ale na to się zapowiada. One tam nie są duże. Tam jakby z roku na rok tych wpisów jest jakieś 8-9% więcej, ale jakby forum jest coraz popularniejsze i to widać. Więc to mnie cieszy. Jeżeli chodzi o blogi, no to niestety od przejścia na WordPressa, czego ja nie rozumiem, bardzo drastycznie spadła ta aktywność blogowa. W tej chwili już ze szczytowego okresu mamy jakieś 8-7% aktywności. Tak jak kiedyś wpisy pojawiały się codziennie po parę wpisów, no w tej chwili od czasu do czasu coś się pojawia.
3: Co jest ciekawe, że ludzie w ogóle jakby. Bo gdyby to dużo zmieniało, no to tak, ale w sumie jeśli ktoś nie chce nic z tym WordPressem robić, to nie musi do końca, więc to.
0: Też mnie to dziwi i dziwi mnie, że bardzo często ja słyszę, no bo ja nie prowadzę Eltena, bo jest bloga, bo jest WordPress. Jakby przyczynowo-skutkowego łańcucha też znaleźć nie umiem, ale no problem jest i o ile ja myślę, że otwarcie właśnie blogów, to żeby rzeczywiście każdy mógł go czytać, żebym mógł mieć swoją domenę, żebym mógł naprawdę profesjonalnego bloga pisać na Eltenie, dla całej publiki, ze wszystkimi systemami społecznościowymi, jakimiś Facebookami, nie Facebookami, no i całą otoczką profesjonalnego bloga, że to będzie dobre, zwłaszcza, że no, były takie komentarze, że ja to zamiast na LTN-ie wolę pisać blog na WordPress.com na przykład, czy Blogspocie, no i to jakby jest zupełnie zrozumiałe, zwłaszcza wtedy. No więc umożliwiliśmy to na LTN-ie i tak jak ja spodziewałem się, że ta funkcja jednak pozwoli paru naprawdę profesjonalnym blogom rozkwitnąć, bo przecież były takie na LTN-ie, no tak się okazała jakimś nożem wbitym w ich plecy i też nie rozumiem czemu, ale tak po prostu jest.
2: Bo jak rozumiem, LTN nie może być nadal takim edytorem blogowym.
3: Może.
2: Jak, to znaczy, ale tylko skończę myśl, bo chodzi mi o to, że czy można LTN-a jako LTN-a dopiąć do bloga zewnętrznego nie będącego na LTN-ie?
0: Nie, i to by było niemożliwe, bo API WordPressa na coś takiego nie pozwala. Ono nie ma nie ma w nim opcji zalogowania się z zewnątrz.
2: To znaczy, no jest ta jedna metoda, która kiedyś była wykorzystywana, te XML-RPC,
0: tylko,
2: ale...
0: Tylko, że XML-RPC się już bardzo często nawet w ogóle nie ma.
2: No jest wyłączane, jest wyłączane, tak, dość często, bo przez to dość dużo różnych ataków można było przeprowadzać.
0: Dokładnie, więc jakby WordPress natywnie nie ma czegoś takiego, że ja się zaloguję na bloga ze swojego programu. Więc to jest główny gwóźdź przeciw tej funkcji. Natomiast też szedłem tym tropem, tylko to wcale nie jest tak, że użytkownicy opuścili... Nie wiem trochę, o co chodzi, przyznaję, bo jakby ta aktywność blogowa bardzo drastycznie się ucięła, z bardzo wielu wpisów spadła.
3: To trochę wygląda tak, jakby ludzie przeczytali, jakby użytkownicy blogów przeczytali wątki a propos WordPressa i to, co tam można zrobić. Wręcz użytkownicy zaczęli tworzyć jakieś tam tutoriale, instrukcje, jak pewne rzeczy robić, żeby sobie te strony w miarę czytelnie zrobić i ogarnąć wtyczki, jakieś widoki, szablony i tak dalej. I przyznaję się, że ja na przykład piszę blog, a naprawdę nie nauczyłam się tego wszystkiego ani od razu, ani w ogóle do tej pory nie wszystko jeszcze mam zrobione i tak jakby nie zawsze tam zaglądam od strony tego WordPressowego obszaru roboczego, tam można dużo więcej zrobić, ja tego nie robię. Jakoś bardzo często, a piszę bloga, dlatego że to wyglądało trochę tak, jakby wracając do spadku aktywności, że ludzie przeczytali to, o tych możliwościach i oni chyba zrozumieli, że oni tak muszą. A w sumie, no nie muszą, bo mogą cały czas korzystać tak jak było i ten blog będzie wyglądał jak wyglądał na stronie, ale tak było też wcześniej, bo te blogi nie były ukryte.
2: Ja tam pamiętam
3: jedyne... One były jakby widoczne cały czas, więc... A z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład nie chce, żeby były widoczne z jakiegoś powodu, tylko były
2: to
3: na
2: może
3: LTN-ie,
2: ukryć.
3: To może ukryć, tak. Może to nadal jakby zrobić i wtedy tego też nie widać, więc to jakby nie ma żadnej różnicy od strony LTN-owej, tylko może być różnica od strony, no, strony webowej, a jak ktoś się nie chce w to bawić w ogóle, to nie musi, więc jakby zachęcamy, bo
0: dokładnie.
3: Nic tam się nie zmieniło i tak naprawdę to jest tylko dodanie funkcji, a nie odebranie funkcji, a jeśli ktoś mówi, że na przykład, no bo nie można całego bloga ukryć, jak mówiłam, wszystkie wpisy mogą być prywatne, więc po prostu będzie pusty. Tak samo jakby był pusty
0: kiedyś, to rzeczywiście tylko po prostu gorzej wyglądały. I no jakby też bardzo, bardzo mnie to dziwi, ale nie umiem, ja wiele razy siedziałem, główkowałem nad tym, co jest nie tak. Zapytałem kiedyś na użytkowników, czy gdybyśmy wrócili do starego systemu blogowania, to by wróciła aktywność. Nawet były opinie ludzi, że no oczywiście. Ale jak ja pytam o konkrety, co w WordPressie jest złe, to uzyskać nie mogę i chyba się już nigdy nie dowiem. Po prostu tak się stało.
2: Ja mam taką jedną teorię, ja już nawet nie do końca pamiętam ten cały proces migracji na WordPressa, ale pamiętam, że tam wymagało to jakichś jeszcze dodatkowych działań. Coś tam było z hasłami, coś trzeba było zmieniać i... Być może na etapie tej migracji część użytkowników po prostu przez to, że musiała dokonać jakiejś dodatkowej aktywności, najzwyczajniej w świecie się zniechęciła. Może to jest problem.
0: Może tu jest problem. Coś było rzeczywiście... ale co to było? A, pamiętam. Bo była kwestia taka, że no jak migrowaliśmy konta na WordPressa, to każdy użytkownik dostał link z możliwością zmiany hasła do panelu WordPressa, gdy chciał korzystać z panelu. Takie hasła były wysłane jednorazowe, bo WordPress oczywiście nie wykorzystuje haseł LTN-owych i ja bardzo odradzam używanie tego samego hasła do LTN-a i do WordPressa, bo nie ukrywajmy, WordPress jest bardziej podatny na takie niż LTN. To jest jednak platforma blogowa i dość często różne tam błędy bezpieczeństwa w WordPressie są. Ja sam miałem okazję taki błąd wychwycić i do WordPressa zgłosić. I mimo wszystko nie należy go traktować jako najbezpieczniejsze oprogramowanie na świecie, dlatego że nie musi być. I w tej całej kwestii była możliwość wygenerowane te hasła tymczasowe z możliwością ich zmiany, ale to było zupełnie opcjonalne.
3: I tam też była cała instrukcja, jak to zrobić, tak, że teoretycznie nawet jak ktoś tej strony nie widział. Dla mnie też ta strona wyglądała na początku strasznie, bo wcześniej tego nie robiłam, ale tam wszystko było krok po kroku wyjaśnione, jak zrobić. No i tak jak Dawid powiedział, nie trzeba było w sumie tego robić, więc...
0: Więc nie umiem wyjaśnić, chyba już się nigdy nie dowiem, po prostu jakby coś, co myślałem, że będzie dobre. Zresztą nie ukrywajmy, jedna naprawdę rzecz na WordPressowym Eltenie wyrosła, czyli audiomemy.pl.
2: No tak, bo rzeczywiście audiomemy to jest coś, co nawet jakoś później w podcastach Google zaczęło być indeksowane, tak. jak dobrze pamiętam. Swoją drogą właśnie, jedna z autorek audiomemów, Paulina, nam tu jeszcze raz się podłączyła do naszego Zooma, więc coś może powie na ten temat, albo jeszcze będzie chciała dodać coś innego.
1: Jestem?
2: Jesteś.
1: Okej, okay, czyli drugi raz nie trzeba się z nagrywaniem godzić. Okej, okay. Ja właśnie też a propos tych vlogów, no audiomemy to faktycznie, no wypaliło teraz trochę tych audiomemów mniej, ale ja trochę nie o tym, a mianowicie w sumie zaświtała mi koncepcja na to, czemu to się tak stało z tym WordPressem i z tymi blogami. Ponieważ w sumie jak była ta migracja, no to zaraz po tym wysypały się na bloga morze botów.
3: Słusznie.
1: Które komentowały po prostu wszystkie wpisy w ilościach hurtowych i ludzie się zniechęcili. No druga sprawa też była taka, że w sumie no było parę takich obietnic, że no w sumie pokażę, jak można na WordPressie sobie to ogarnąć, jak to można wykorzystywać. Z tych projektów mało co wyszło i może
3: tylko
1: ludzie
3: to jest też, tylko to jest
1: że...
3: błędne koło, bo jeśli nie ma pytań, to nie ma odpowiedzi, jak nie ma odpowiedzi, no to siłą rzeczy nie ma pytań.
0: To jakby dwie rzeczy. Rzeczywiście o botach ja zapomniałam. Była taka akcja, może ona rzeczywiście miała wpływ. Tam w końcu skończyło się na tym, że na wszystkich blogach po prostu, bo jakby każdy blog dostał, już pamiętam, wtyczkę do antyspamu, ale ludzie nie wiedzieli, jak ją włączać i tak dalej. I w końcu skończyło się na tym, że po prostu ta wtyczka została włączona domyślnie na wszystkich blogach.
1: Tak, i też jeden z użytkowników stwierdził, że pokaże, jak to jest z tym WordPressem i tak dalej. Miała być cała seria, w sumie tej serii były szczątki. I ludzie może po prostu jakby, nie że coś wypominam czy coś, ale może ludzie stwierdzili, że no dobra, to ja poczekam, aż ta seria wejdzie, sobie to wszystko poustawiam.
0: Tylko niestety to była inicjatywa zupełnie oddolna, jakby myśmy...
1: Nie, no ja rozumiem, ale no akurat to była dość szumna inicjatywa.
3: Tak,
1: no
3: tylko to jest, jak powiedziałam, to może być równocześnie raz, że błędne koło na zasadzie... Ktoś nie robił, to tam ci nie pytali. W drugą
0: nie
3: stronę,
0: do końca,
3: no nie,
0: tam były
3: pytali,
0: pytania.
3: No to...
0: W sensie tam niestety Aha, no to, chyba, tam no, chyba no motywacji bardziej... zabrakło.
3: Znaczy no to w takim
0: tak,
3: razie
0: tak ja
3: im w takim razie też, bo wydaje mi się, że to nadal zostaje argument, że teoretycznie można, czekając na te odpowiedzi, pisać nadal normalnie, tak jak było wcześniej, więc może ktoś po prostu uznał, że okej, okay, to poczeka na tego ładnego WordPressa i gdzieś tam po drodze mu się pomysł skończył albo czas. No możliwe.
1: No ale tak w sumie, jak mam dobry pomysł na wpis i w sumie chciałabym go rozpromować, no to wolę poczekać na to, aż ten WordPress będzie fajny, niż napisać i potem promować wpis, który ma już pół roku.
3: No słusznie, ale w sumie...
0: Chociaż dwie rzeczy warto zauważyć, chociaż się zgadzam. Jedna jest taka, że w internecie też jest dużo poradników, jak ładnie ustawić WordPressa, to nie jest tak, że ich nie ma. Chociaż rzeczywiście jakby pomysł z tym, żeby zrobić poradnik dla Eltenowiczów w oparciu o to, co mamy na Eltenie i tak dalej, był bardzo dobry i też bardzo żałuję tej inicjatywy, bo to był bardzo fajny pomysł i bardzo wiele osób się do niej przychyliło bardzo pozytywnie. Ale jakby jest skąd czerpać informacje, o tak bym to ujął.
1: No to ja rozumiem.
2: Tym bardziej,
1: no,
2: że WordPress jako taki jest dostępny i jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać i ma ochotę sobie go ustawić, oczywiście wiadomo, nie zrobimy tego graficznie, tak, nie zadbamy o tę szatę graficzną, ale umieszczenie konkretnych jakichś modułów w WordPressie, zadbanie o to, żeby były one względem siebie ułożone w taki, a nie inny sposób, jest to dostępne, to da się zrobić.
0: Tak. No ja powiem też jako ciekawostkę, że strona Fundacji Prowadnica,

0: wpisy z prowadnicy.
1: To jak najbardziej może też po prostu, czy to znajomemu, czy to nawet odpłatnie jakiemuś freelancerowi, czy nawet firmie profesjonalnej, zlecić zrobienie całej szaty do bloga. I to też jak gdyby jest całkowicie możliwe.
2: To jest ten tak zwany motyw w WordPressie.
1: Motyw, albo nawet po prostu w ramach motywu ustawienie wszystkich zdjęć, kolorów, tła i tego wszystkiego, czego my nie widzimy.
2: No tak, bo tam też można się tym bawić.
1: Tak, i można po prostu, w sensie to już niestety nie za darmo i trzeba by mieć taką osobę, ale jeżeli ktoś bardzo profesjonalnie myśli o blogowaniu, to może coś takiego zrobić. I wiem, że na stronie wordpress.com, jak są blogi, bardzo często coś takiego się robi, że po prostu się zleca coś takiego zewnętrznej firmie.
2: Tak, no przede wszystkim też, bo oczywiście te motywy na stronie wordpress.com są dość ładne, można sobie je powybierać, ale też część osób decyduje się na własne motywy ze względu na to, żeby się jakoś tam jednak wyróżniać.
1: Wyróżnić,
2: Albo
1: tak.
2: są potrzebne jakieś funkcje gdzieś tam. Tak na przykład jak jest u nas w przypadku Tyflo Podcastu do sprawozdawczości, chociażby te liczniki pobrań podcastów, liczniki odtworzeń podcastów, które mamy, nam się to potem rzeczywiście dość mocno przydaje. Wiemy, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o słuchalność danych materiałów, o odwiedzalność ich. Także no, tego typu rzeczy, jeżeli ktoś ma potrzebę wprowadzenia jakichś niestandardowych funkcji, no to wtedy, no niestety, trzeba za to zapłacić, ale oczywiście wiadomo, no wtedy wiadomo, za co się płaci. Czy coś jeszcze, Paulina?
0: Tak, to już ode mnie tyle, tylko no, jakby nie chciałam przerywać konwersacji, więc żegnam się i jeszcze raz pozdrawiam.
2: Dzięki za telefon, pozdrawiamy również. No i cóż, czyli tak, wiadomości, blogi, a co z forami?
1: Fora, tak jak poprzednio wspomniałem, mają się dobrze, to znaczy zaraz powiemy o pewnych wydarzeniach, które bardzo starają się, żeby nie miały się dobrze, ale mają się dobrze. Aktywność jest. Nie jest to ani spadek, jak w przypadku blogów, ani tak spektakularny sukces jak wiadomości, ale dyskusje trwają, nawet bardzo ciekawe. Czasami ja się czegoś dowiaduję z forum, różne jakby pomysły są wymieniane. Ta aktywność z roku na rok. Od tego spadku parę lat temu troszeczkę wzrasta. To są delikatne wzrosty o parę procent, ale wpisów jest po parę dziesiąt tysięcy rocznie tworzone. Ja teraz nie pamiętam dokładnej liczby z zeszłego roku, nie chciałbym czarować. Coś mi świta, że to było w granicach 40, nie, no 40 tysięcy na pewno nie, bo tyle chyba jest łącznie wpisów. W każdym razie, no i po parę tysięcy tych wpisów rocznie, paręnaście jest pisane. No to przekłada się na całkiem sporo wpisów dziennie. Jakby jak ja wchodzę na forum, to zawsze coś nowego na mnie czeka. Powiedziałbym, że jest stabilniej ku wzrostowi.
2: No to w takim razie teraz co z tą cenzurą na Eltenie? Muszę zadać to pytanie, bo się pojawiają rzeczywiście takie głosy i pojawiło się kilku użytkowników, którzy na Eltenie, na forach polskiej społeczności Eltena, bo to też w ogóle warto, żeby to jakoś rozgraniczyć, bo forum swoje dyskusyjne w obrębie Eltena, czyli taką grupę, może mieć każdy, ale są wyróżnione pewne grupy, które są no, promowane, w których jest największa aktywność użytkowników. No i tam w co niektórych tych grupach zaczęły się pojawiać takie głosy, że tu jest cenzura, że tu się ukróca wolność słowa. To w takim razie jak się do tego odniesiecie?
1: To ja bym zaczął od stwierdzenia, że takie głosy o wolności wypowiedzi prędzej czy później pojawiają się na każdym większym forum i w każdej większej społeczności, w jaka powstaje. I to już niezależnie nawet, czy to jest lista mailingowa, czy to jest forum dyskusyjne, czy to jest kanał na IRC. Ja to widziałem już w bardzo wielu kontekstach.
0: No bo to jest bardzo dużo wątków do poruszenia, bo tak, po pierwsze to my powinniśmy wyraźnie rozgraniczyć, mimo że mieliśmy wrażenie, że to było wyraźnie rozgraniczone, ale jednak się nadal to powtarza i pojawia, że bardzo dużo osób, które tam się wypowiadają, w pewnym momencie idzie sobie w dwóch kierunkach, tak jakby mieli prowadnicę, bo albo idą w wycieczki osobiste, czyli po prostu kojarzą kogoś i mówią, że a on to jest taki i taki, dlaczego właściwie jest administratorem, albo w drugą stronę, uderzają w fundację. Czyli na przykład jeśli im się

0: nie podoba coś, co się dzieje tam na forach jakichś, to zawsze jest, że no bo dlatego, że mają fundację, albo dlatego, że fundacja coś robi, to dlatego tak jest. Nie chcecie pokazać czegoś z fundacji, bardzo wiele
1: W
0: rzeczy
1: ogóle
0: tego
1: to warto
0: typu.
1: zacząć od tego, jak bardzo podzielony jest Elten, bo jest tak. W tej chwili zarząd fundacji, czyli ja, Maja, jeszcze Julita i Monika, to jest Rada Starszych Eltena. I my właściwie w tej chwili już od paru lat w ogóle nie angażujemy się prawie w fora. To znaczy,
0: O
1: no
0: czym my
1: jak
0: wspieracie?
1: angażujecie się w
0: W
1: zarządzanie
0: zarządzanie,
1: forami,
0: tak. W sensie
1: tak, dokładnie.
0: wspieramy oczywiście, jeśli jest takie sytuacje jak ostatnio, na przykład, że pojawia się spam duży bardzo, albo jest, gdyby była jakaś zupełna niezgodność z regulaminem ogólnym portalu, ale my nie jesteśmy administracją forum taką sensu stricte w tym
1: Tak.
0: momencie, a bardzo dużo osób mówi, że to dlaczego. To na pewno jest robione pod Radę Starszych, pod fundację i tak dalej. Problem jest taki, znaczy problem, niezgodność w myśleniu w ten sposób jest taka, że po pierwsze to jest demokratycznie wybierany zarząd, forum,
1: Forum, tak,
0: administracja.
1: administracja.
0: Administracja jest wybierana i tam się ludzie zgłaszali i tam się
1: A do
0: ludzie
1: tego za chwilkę
0: wybierali.
1: przejdziemy.
0: I druga rzecz, my wcale nie musimy się zawsze, no nie chcę powiedzieć zgadzać, bo my raczej no wiemy, jakby jesteśmy poinformowani, co moderacja ma i ma zamiar zrobić i też mamy z nimi stały kontakt,
1: Ale to nie
0: ale
1: do
0: to nie
1: końca
0: jest tak, że
1: jest.
0: my jesteśmy głosem decydującym, że my powiemy, że nie, bo ktoś powiedział, na przykład, nie wiem, dużo osób mówi, że o, bo jakbym źle powiedział o fundacji, to nie. Ile mnóstwo było pytań o to, dlaczego coś robimy, po co coś robimy, oskarżeń, że na pewno czegoś nie robimy.
1: Bo zacznijmy od kwestii jednej, którą trzeba niestety poruszyć. Głosy o tym, że się źle dzieje na Eltenie, były za czasów, kiedy Rada Starszych administrowała całością forum. Myśmy w pewnym momencie podzielili to na grupy. Przejęliśmy pod swoją skrzydła tylko polską społeczność Eltena, tą największą grupę, tą taką najbardziej integracyjną, ogólną, a te grupy informatyka, gry i tak dalej oddaliśmy innym. Jeszcze później w ogóle zrezygnowaliśmy z administracji forum. W tej chwili my tylko administrujemy te fora związane bezpośrednio z samym Eltenem, rozwój Eltena, no bo siłą rzeczy jakby to jest trochę nasza działka. Jakieś rozpatrywanie propozycji i tak dalej, i tak dalej. I te fora były przez nas administrowane i wtedy mówiono, że się źle dzieje. O ironio, wtedy nam zarzucano, że jest zbyt duża tolerancja i zbyt mało jest akcji i są wpisy obraźliwe nieusuwane i wątki są, jest spam i że administracja za mało działa. W dużej mierze dlatego, że nie mieliśmy czasu, więc zorganizowaliśmy wybory. I wybory te wygrała właśnie tutaj w opowiadance wcześniej Paulina. Paulina powołała sztab moderacji. Ta moderacja przez ponad rok działała i bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Tylko pojawiły się głosy, że moderacja Pauliny jest zła. Oczywiście, bo zawsze są takie głosy. I w tej chwili, no, od początku roku Paulina z moderacją zdecydowali, że no, już są trochę, mają inne obowiązki i tak dalej, więc no, muszą przekazać stery komu innemu. No i zorganizowane są były wybory, w których to wyborach każdy mógł zostać administratorem. W tej chwili społeczność polska to jest około 200-300 użytkowników, powiedzmy może 150 aktywnych użytkowników. Kandydatura wpłynęła jedna. No i administratorem jest w tej chwili Hubert, którego była to kandydatura, który znowu zmienił troszeczkę wizję zarządzania. No i są znowu krzyki. To, co ja bym chciał podkreślić, że narzekanie pochodzi naprawdę od wąskiej grupy użytkowników.
2: Ja może powiem tak, bo to myślę, że nakreśli procent niezadowolonych użytkowników, którzy rzeczywiście mają z tym jakikolwiek problem, bo pamiętajmy, że grupy na Eltenie może tworzyć każdy. I ja w tym momencie sobie właśnie tak obserwuję grupę, która została stworzona jakby w kontrze do polskiej, czy to polskiej społeczności Eltena. Mam wrażenie, że do tej przede wszystkim grupy, ale aczkolwiek mogę się mylić, ale w każdym razie, która powstała w wyniku no, takich głosów dotyczących tego, że jest cenzura. I grupa ma być otwarta, mamy otwartą debatę na dowolny temat. Mamy ileś kategorii w tej grupie, w których można dyskutować. I tak, jedyny wątek, w którym pojawiło się kilka postów, dotyczy cenzury. To jest jedyny wątek, gdzie mamy jakiekolwiek wypowiedzi, jakąkolwiek dyskusję. Drugi wątek, który dotyczy kwestii agresji rosyjskiej i tego, co się dzieje w Ukrainie w tym momencie, ma tylko jeden post. I więcej tam się tak naprawdę nie dzieje. Ja właśnie teraz zadałem sobie trud, żeby to przejrzeć po prostu i żeby sprawdzić, jak bardzo tu faktycznie jest to problematyczne i czy faktycznie użytkownicy do tej grupy się jakoś garną i czy chcą rozmawiać na tematy. No tutaj z inną moderacją, bez cenzury, bez jakichś obostrzeń, tak? Przynajmniej tak deklaruje autor tej grupy, który ją założył. Logika podpowiada, że jeżeli byłby to rzeczywiście problem duży, bo ja też otrzymałem gdzieś tam w korespondencji prywatnej takie informacje, że to nie jest problem marginalny, natomiast jeżeli byłby to duży problem, to podejrzewam, że ta grupa tętniłaby życiem, nawet mimo tego, że nie jest grupą wyróżnioną, bo te grupy rekomendowane, tak jak Informatyka, Polska Społeczność Altena, Telefony i jeszcze chyba kilka, czy Samodzielność na przykład, no to są grupy wyróżnione, do nich łatwiej trafić. Ale to też nie jest tak, że jest to grupa jakoś ukryta i do której dotrzeć się nie da. Ja bym się spodziewał, że tu będzie mnóstwo dyskusji. Nie ma.
0: Też jest to dobrze podkreślić, że często ludzie, którzy zarzucają ten brak wolności tam, na różnych forach, oskarżają no pośrednio również nas o kierowanie tym wszystkim, o to właśnie, że to tylko ci, którzy nam pasują, są na tych stanowiskach, że to na pewno jest tak, że po prostu krewni znajomi i tak dalej. Problem jest taki, że w pewnym momencie pojawiły się, co nas oczywiście cieszy i my za to bardzo dziękujemy, głosy obronne, głosy, które tłumaczyły, że wcale tak nie jest, od ludzi, którzy po pierwsze wcale nie mają identycznych poglądów jak my. Po drugie, czasami mieli inne pomysły na rozwój Eltena. Po trzecie, wręcz nas prywatnie nie lubią czasami, a mimo to potrafili powiedzieć, no przesada, nie było tak, nie do końca jest to możliwe, że przynajmniej ja to tak pamiętam, że w pewnym momencie zaczęły się pojawiać posty, które mówiły wcale tak nie jest, od ludzi, którzy nawet nas zdziwili, że jednak wypowiedzieli się w tym temacie i powiedzieli, że no wiadomo, nie zgadzam się z większością rzeczy, które tu się dzieją, aczkolwiek nie jest prawdą to, co wszyscy chcą nam wmówić.
1: Tak? Ja jeszcze jedno bym chciał podkreślić, bo ludzie mają... Jest kilka tematów, które są jakoś tam kontrowersyjne. Kwestia tego, że wątki są dzielone, to znaczy jednym z tych tematów jest to, że jeżeli mamy wątek na przykład o, powiedzmy, Warszawie i ludzie zaczną rozmawiać o Krakowie, no to moderacja ten wątek dzieli i tworzy z niego odrębny wątek o Krakowie, żeby w wątku o Warszawie mówiono o Warszawie. Jakby to jest zachowanie, które się nie podoba. Kwestia tego, że wpisy z wycieczkami osobistymi są usuwane, to jest druga kwestia. Jest parę takich kwestii, które różnym osobom się nie podobają. Natomiast na poziomie ilości sprzeciwów tego, że no jest pewne grono, może 10, parunastu osób, które sprzeciwiają się Eltenowi, każdy z nich ma jakby jakieś swoje punkty i to wszystko się łączy w jeden worek, a tak naprawdę bardzo często każdy trochę czego innego się przyczepia. O tak bym to ujął.
2: No i cóż, i chyba w zasadzie nie dodamy tu nic więcej. Tak to wygląda od
1: tak
2: tematu...
1: Tak musi wyglądać
2: od
1: na tematu dużym portalu.
2: No oczywiście, że tak. Od tematu nie uciekamy. Natomiast to, co ja zresztą też napisałem i na forum i co zresztą będę podkreślał, ja, bo też oczywiście to tak zakulisowo powiem, są użytkownicy, którzy zrobili sobie na przykład bardzo dobrą zabawę z tego, żeby pisać różnego rodzaju komentarze na panelu naszym kontaktowym. I ja już dziś na przykład otrzymałem to tak w kontekście tego, co powiedziała Paulina. Ja otrzymałem ileś takich komentarzy już. Oczywiście ja tego nie czytam. Nie będą tolerowane jakieś zagrywki takie, jakie miały miejsce w jednym z ostatnich tyfloprzeglądów, że ktoś, kto nie ma odwagi się w żaden sposób sposób przedstawić i nawet ujawnić swojego głosu i chowa się za syntezą mowy, będzie jakieś stosował tutaj pomówienia. Takie po prostu sytuacje będą najzwyczajniej w świecie w postprodukcji audycji usuwane, bo no też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wejść na głowę i rzeczywiście to jest, no niestety, moderacja. Do moderacji oczywiście każdej grupy i każdego forum można mieć różnego rodzaju zastrzeżenia i podejrzewam, że nawet i dałoby się stworzyć lepszą moderację niż obecna, która jest w grupach rekomendowanych, czy to w polskiej społeczności Eltena, czy w innych. No ale to się trzeba zgłosić, samo nic nie przyjdzie, a narzekanie, no niestety, jest trochę takim naszym sportem narodowym.
0: No też przypominać warto, że nikt nikogo nigdzie jakby do niczego nie zmusza, bo ludzie bardzo często mówią, że nie będą korzystać na przykład z jakichś funkcji czy coś takiego.
2: Czy w ogóle nie będą korzystać z Eltena?
0: Tak, i mówią to w taki sposób, jakby to była jakaś nie wiadomo groźba, czy coś.
1: O tak, bardzo
0: dużo
1: często.
0: Dużo osób na przykład, no nie wiem, nie korzysta z Facebooka, bo się nie zgadza z jego polityką, albo z jakichś innych portali i jakby, słuchajcie, niebo nie spadnie niestety i to nie jest tak, że my teraz się będziemy, oczywiście my musimy się pochylić nad nieprawidłowościami, to nie jest tak, że my ignorujemy zgłoszenia, ale z drugiej strony, jak ja widzę kolejny post od kogoś, kto mówi, nigdy już nie będę używał tego portalu, bo jesteście okropni, tak w skrócie mówiąc, a potem i tak doskonale wie, co się na tym portalu dzieje i widać to po mnóstwie sygnałów, czyli to znaczy, czyta i ja mu nie bronię czytać. Ja bardzo proszę. Na przykład też chciałam przypomnieć, że jeśli komuś się nie podoba administracja jakiegoś forum, to nie znaczy, że to jest jedyne forum, bo ja na przykład też nie codziennie czytam wszystkie grupy, a na przykład jak się chce szybko dowiedzieć na temat, który mnie interesuje czegoś, są inne grupy, to jest całkiem spory portal i wyobraźmy sobie teraz, że nagle na całym Facebooku będzie się dyskutować o Facebooku, a potem o innych rzeczach.
1: No właśnie, to jest bardzo dobry przykład.
0: To jest bez sensu. W tym momencie, jak ten portal jest do tego stopnia rozbudowany, że mamy mnóstwo różnych grup, które można zakładać, to naprawdę uwierzcie mi, że jeśli podoba wam się interfejs, możecie go używać w ogóle z wyłączeniem polskiej społeczności. I druga rzecz to jest, że to dosyć bez sensu są wycieczki w tym momencie do fundacji i do mówienia, że no, nie zajmujecie się projektem i w ogóle jak to jest możliwe, że was nie interesuje, że ktoś tak mówi o fundacji. Tylko, że Elten nie jest równoznaczny z fundacją, bo po pierwsze to nie jest jedyny projekt fundacji, a po drugie, tak jak powiedzieliśmy, Elten jako forum nie jest kierunkowo zarządzany przez fundację i to nie jest tak, że jeśli ktoś jest przykre, jeśli ktoś łączy wszystkie projekty fundacji z tym, co się dzieje na forum, bo to nie jest, to nawet nie są ci sami ludzie i te same poglądy.
1: To znaczy inaczej.
0: Więc ciężko to jakby przyjąć jako oskarżenie, bo jeśli ktoś mówi o tym, że my mamy sponsorów, a nawet nie zada sobie trudu, żeby sprawdzić, czy tych sponsorów naprawdę mamy i w ogóle łączy to automatycznie tylko i wyłącznie z portalem, a nawet nie z portalem, ile z polską społecznością, to po prostu jest to pewien problem z łączeniem faktów, niestety.
1: To znaczy, ja jeszcze tutaj bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ludzie opuszczają jakiegoś tam Eltena, no to wiadomo, jest to dla nas trochę jakoś tam przykre, zwłaszcza jeżeli są jakieś nieprawidłowości i tak dalej, no każdy użytkownik jest cenny dla Eltena. Ale jeżeli ja słyszę od pewnych użytkowników groźby pod tytułem, no ja powtarzany na całym forum o grożeniu Eltena, to ja opuszczeniu Eltena, no to nie ukrywajmy. Po prostu praktycznie rzecz mówiąc, jest na Eltenie tylu użytkowników, że strata jednego nie jest bardzo zauważalna.
0: Nie jest to jakby rzecz, na którą możemy kierunkowo wpływać.
1: Że jeżeli to jest dla kogoś wielkiej ujma na honorze, że korzysta z Eltena i się z tym nie zgadza, no to jest taki fajny aplet, dodaj lub usuń programy. No.
2: Dawidzie, ale tu jest jeszcze jedna kwestia i o to też muszę zapytać, bo zazwyczaj, jeżeli ktoś nie chce korzystać z jakiejś aplikacji, czy z jakiegoś portalu, z jakiegoś narzędzia, no przynajmniej w teorii ma możliwość usunięcia swojego konta. Jak to jest w przypadku Eltena?
1: To znaczy, w tej chwili z przyczyn technicznych takiej możliwości nie ma, ale też nie zawsze są. Bardzo często w portalach jakby takiej opcji nie ma. Też bardzo często jest tak na przykład, że po prostu usunięcie konta równa się jego zbanowaniu na zawsze, też się bardzo często z tym spotykałem, mogą następujące kwestie. Dlaczego nie można usunąć wpisów na forum? No bo by to zaburzyło dyskusję i tam nawet była duża dyskusja prawna. Ja ostatecznie też wyłożyłem na forum, można znaleźć wątek, w którym jest tok cały rozumowania prawnego od strony tej prawnej, dlaczego my nie umożliwiamy usuwania swoich wpisów. W dużym skrócie chodzi po prostu o to, że wyobraźmy sobie, że ktoś zadaje pytanie, jak coś zrobić. Ja odpowiadam na to pytanie. W odniesieniu do mojej odpowiedzi pojawia się dyskusja, w której ja biorę udział. No nagle usunięcie moich wpisów sprawiłoby, że cały temat, cała informacja straciła jakikolwiek sens.
2: Ewentualnie ja widziałem, wiesz co, kiedyś na Golden Line bodajże, tak zrobione ten mechanizm, że jeżeli ktoś usuwał konto, a tam rzeczywiście swego czasu już Golden Line, no, lata świetlności ma za sobą, bo LinkedIn teraz wszystko pochłonął z tego typu portali, ale tam kiedyś toczyły się naprawdę ciekawe dyskusje i jak ktoś usuwał konto, to pojawiała się po prostu informacja przy tym koncie, konto usunięte. To znaczy, nie było tam nazwy użytkownika, była zachowana wypowiedź, natomiast wszystkie wpisy danego użytkownika były zamieniane na konto usunięte.
1: Też o tym myślałem, ale jakby jeżeli ktoś chce, a są ludzie, którzy to zrobili, można taką wiadomość po prostu umieścić w sygnaturce, a to też byłby chaos pod tytułem, że na przykład dwie osoby mogą się wypowiadać. No, można wygenerować jakiś numer. Użytkownik usunięty numer jeden, użytkownik usunięty numer dwa, ale dla mnie to było trochę
0: obok linków po prostu.
1: Więc jakby to była ta pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o blogi, wizytówki, profile i tak dalej, no to wszystko jak najbardziej można usunąć. Więc wiadomości można usunąć, oczywiście nie od odbiorcy. Więc jakby dla mnie trochę kwestia jest o tyle, no nie jest może idealna, ale o tyle nie jest problematyczna, że po prostu można te wszystkie treści na spokojnie sobie pousuwać.
2: No tak naprawdę najistotniejsze jest to, że jest to zgodne z polskim prawem, a wiadomo, że teraz w przypadku RODO, no to trzeba tego dość intensywnie pilnować. Tak. I jeżeli tu masz ekspertyzę mówiącą o tym, że jest to w porządku, no to tak po prostu jest.
1: Trzeba pamiętać, że jednym z wyjątków od RODO jest przetwarzanie danych w celach archiwalnych albo w celach archiwizacji, w celach zachowania wartości, po prostu dyskusji i tak dalej. Więc to się dla mnie bardzo w to wpisuje. No, jest wiele portali, które nie umożliwiają usuwania kont. Być może rzeczywiście, jeżeli czegoś się już czepiać w kontekście RODO, to jest brak możliwości eksportu tych danych, no, nad którym muszę popracować, jeżeli to znowu nie umknie. No ale to trzeba po prostu zgłosić gdzieś na forum i do tematu wrócić.
2: No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który nam się tak jakby wyłania też z wątku poprzedniego, bo kiedyś, no, Elten, to byłeś ty i ty, i tylko ty. A teraz Elten doczekał się osobowości prawnej.
1: Tak, to się stało między naszym poprzednim podcastem, kiedy myśmy się ostatnio spotykali, to był chyba luty, o ile dobrze pamiętam, w kwestii Eltena. W kwietniu powstała fundacja Prowadnica, która przejęła pod swoje skrzydła właśnie Eltena i też no, zrobiła inne projekty, o których zaraz troszkę opowiem. Już w kontekście fundacji mieliśmy chyba nawet podcast o dostępności druku 3D.
2: Druku 3D, tak, wtedy rozmawialiśmy.
1: Jakby w kwestii też druku 3D i innych projektów ta fundacja się bardzo rozwinęła. No i więc Elten z tamtego okresu, ze stycznia zeszłego roku, lutego zeszłego roku, Elten teraz to jest coś zupełnie innego, bo to w tej chwili jest portal, który po prostu ma osobowość prawną, który może być reprezentowany, co nam po prostu bardzo dużo ułatwia. Bądźmy też szczerzy, trochę mniej muszę się bać bardzo wielu pogróżek, które też były przy okazji różnych spamów udostępniane pod tytułem, bo ja pozwę was do sądu, niejasny status prawny i tak dalej. No w tej chwili status prawny Eltena jest bardzo jasny. Jest to portal zarządzany przez Fundację Prowadnica. Ale oczywiście Fundacja Prowadnica to nie jest tylko zapewnianie osobowości prawnej Eltena, jest to też możliwość właśnie finansowania go, również poprzez zakup funkcji premium, ale są to też różne inne projekty, które się rodzą, które powstają i których jest coraz więcej i które o Eltena, jeżeli już, to tylko zahaczają.
2: A jakie to są projekty?
1: Właśnie pierwszym, może nie pierwszym, ale takim rozpoznawalniejszym była ścieżka do Betlejem. Nie wiem, czy o niej w ogóle wspominano w Tyflo podcaście. Chyba nie, bo to był projekt, który był bardzo odseparowany od środowiska niewidomych, poniekąd celowo. To była, o ile mi wiadomo, chyba pierwsza taka próba, że zebraliśmy ludzi.
0: Albo jedna z niewielu.
1: Jedna z niewielu, ale chyba pierwsza. Zebrane były osoby niewidome, tylko niewidome, nas była ósemka. I wykonaliśmy trasę koncertową. To były koncerty w Gdyni, były koncerty w Warszawie, były koncerty w Łodzi. Po prostu koncert kolęd. I to był zespół, który składał się wyłącznie z instrumentalistów i wokalistów osób niewidomych. Tam z nami grała Daria Barszczyk, Natalia Kaczor. No i takie koncerty rzeczywiście się odbyły. Było tych koncertów sześć. Ta akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością. No w tym roku z jeszcze większym zespołem wyruszymy w tę trasę już ponownie, też do nieco większych miejsc.
0: Większych miejsc, więcej osób i więcej prób, ale też więcej koncertów, o ile
1: tak, bo
0: się
1: śmiejemy, że o ile w zeszłym roku pierwsza próba miała miejsce we wrześniu i tak naprawdę próby, no bo to są ludzie z całej Polski, więc trzeba było jakoś zorganizować. Takie wielkie próby w całego zespołu były tylko dwie, parodniowe, no to teraz już mieliśmy trzy, no i jakby ćwiczone jest to od maja. Więc jakby trochę dużo większe to będzie. No i też jakieś spotkania się odbywały często z rodzicami, z jakimiś instytucjami dotyczące właśnie dostępności i tak dalej, ale chyba największy nasz projekt to jest jednak ten druk 3D, czyli badanie możliwości wykorzystania druku 3D na rzecz osób niewidomych. Pierwszą taką...
2: Ja jeszcze tak, wiesz co, ja jeszcze tylko tak zapytam a propos tego koncertu kolęd, a właściwie tych koncertów kolęd. Co one miały na celu? One miały na celu pokazanie jakby możliwości, czy po prostu zebranie funduszy, czy właściwie co było ich celem?
1: Myślę, że coś pomiędzy wszystkim.
0: Wszystko to, co mówisz i jeszcze trochę myślę, bo no wiadomo, że jeśli ktoś usłyszy, że jest to wydarzenie charytatywne naszej organizacji, no to tak jakby wie, że to też wiąże się z tym, że możemy zebrać jakieś środki na działanie względem nowych edycji albo innych projektów.
1: Chociaż
0: ale
1: może
0: też...
1: my się śmiejemy, że skoro płacili, to chyba się podobało.
0: No tak, no to inna rzecz, ale chodzi o to, że no to jest na pewno jednym z celów. Jednym z celów jest też to, co powiedziałeś, czyli żeby pokazać, że się da po prostu, bo jeśli wychodzimy od środowiska, jeśli idziemy do osób widzących i jeśli staramy się grać w coraz większych miejscach, to też mamy nadzieję, że przyjdą osoby, które może nie do końca sobie zawsze zdają sprawę, że faktycznie jesteśmy w stanie działać samodzielnie nawet w takich projektach i że jest dużo osób niewidomych w kraju, które po pierwsze grają i muzykują sobie i też to nie jest tak, że to zawsze jest jakieś hobby na boku, tylko to jest faktycznie ich zawód i to są ludzie, którzy z tego żyją w głównym
1: stopniu. A tutaj warto zauważyć,
0: stopniu.
1: Że na tych koncertach no czasami widownia naprawdę nas zaskoczyła, najwięcej osób było troszkę ponad 300.
0: I też to, co ludzie mówili, potem podchodzili do nas i mówili, podchodzili do konkretnych członków zespołu i się pytali, jak się nauczyli czegoś, albo też to, jak my się integrujemy podczas tych koncertów i to, czego się dowiadujemy, jeśli ja na przykład pierwszy raz rozmawiam z Darią i się dowiaduję, że ona była w stanie pojechać sama do jakiegoś miasta i grać tam na ulicy.
1: Na skwerku Kościuszki w Gdyni na przykład.
0: Na przykład i w różnych miejscach i ja się mogłam dopytać, ale jak w ogóle na ulicy samemu i jak to zrobiłaś, że coś tam... I to samo to daje możliwość rozwoju tych ludzi, tych muzyków, którzy tam
1: nas
0: są, nasz i ich, że poznają inne osoby, które się tym zajmują i mogą się dowiedzieć, jak to zrobić. I też, żeby pokazać ludziom z zewnątrz, tak.
1: No i kolejna kwestia też, jakby nie patrzeć, dość fajnie to wyszło. Ja tego trochę nie przewidywałem, ale pojawiły się osoby, które są jakoś tam ugruntowane, znane na scenie muzycznej, jak na osoby niewidome. W zeszłym roku, no w tym roku niestety nie, ale w zeszłym z nami wystąpiła Daria Barszczyk, w tym roku z nami jest Monika Czerczak, jest z nami Grzegorz Dowgiało. To są nazwiska, no myślę, że jakoś kojarzone, więc to jest bardzo fajne. No Natalia Kaczor, to jest bardzo fajne. Z drugiej strony, przez to, że ten projekt się zrodził na Eltenie, był casting w tym roku organizowany i tak dalej, no to też jest wiele osób niewidomych, które, no powiedzmy szczerze, prawdopodobnie, gdyby nie ten projekt, miałby dużo większą trudność, żeby zacząć, żeby pojawić się na przykład na scenie teatru muzycznego.
0: Adrian Scantito był.
1: O właśnie, był Adrian Wyka Scantito. Więc jakby były zarówno osoby, które mają za sobą koncertów bardzo wiele, jak i takie, które po prostu na scenie stanęły pierwszy raz. Myślę, że to bardzo fajnie wyszło.
2: No to oby szło tak dalej, to teraz przejdźmy do tego druku 3D.
0: Druk 3D jest jakby teraz jeszcze bardziej rozwinięty niż był wcześniej.
1: To znaczy, ja przypomnę, że cała kwestia zaczęła się od tego, że dostaliśmy pomysł, żeby dorobić na fundację w ten sposób, że będziemy robić karty do gry, brajlować i sprzedawać brajlowskie karty, bo one są bardzo drogie. Karty do dziś nie stworzyliśmy i na drukarce 3D robienie kart byłoby bardzo ciężkie i bardzo bezsensowne, ale jakby od tego pomysłu pojawiło się kupmy drukarkę i zobaczmy, co można zrobić. Bo się okazuje, że jeżeli wpiszemy w internet frazę druk 3D dla niewidomych, no to wyskoczy tych pomysłów, artykułów, masa. Teraz przecież zresztą jesteśmy w konsultacji, się z nami sami do nas odezwali. Uniwersytet Warszawski zaczął takie eksperymenty. Jest, sami, że tak powiem, nas skojarzyli, sami się z nami skontaktowali, czy się podzielimy już naszym doświadczeniem, bo jesteśmy w tym trochę dłużej. Ale jakieś podejścia były. Natomiast, żeby to zastosować, no to trochę z tym słabo. Na przykład myśmy zaczęli jako pierwsi robić tabliczki brajlowskie dla niewidomych. Nie wiem, czy ktoś próbował, zdziwiłbym się, gdyby takich
0: tabliczki z brajlem.
1: Z brajlem, było, tak.
0: Na drzwi. Nie żeby na nich pisać, tylko żeby my z nich czytać. Na nich napiszemy. O, to, no właśnie.
1: Więc podejrzewam, że takie próby były. Bardzo bym się zdziwił, gdyby nikt ich nie drukował. Natomiast w tej chwili, jak myśmy zaczęli wychodzić na ten rynek, byliśmy bardzo zdziwieni, bo takie tabliczki drukarskie, nie oszukujmy się, kosztują bardzo, bardzo dużo. A wykonane na drukarce 3D, czyli no metodą po prostu dużo prostszą, są tańsze. Jakby od tego się zaczęło, ale potem było tego więcej.
2: Było więcej, czyli co? Czyli co drukujecie oprócz tabliczek
1: Właśnie myśmy stworzyli nawet taki wątek na Eltenie, tam postawiła się gigantyczna burza mózgów, ja się bardzo nią wzoruję, tego co można by zrobić. My teraz na przykład eksperymentujemy i myślę, że dosłownie na dniach, to tak bardzo na dniach będzie można już to nabyć, z grami dla niewidomych. Najpierw zrobiliśmy najprostsze, czyli kółko i krzyżyk dla niewidomych. To jest takie małe podręczne półko i krzyżyk, które można schować do kieszeni i można sobie je wyciągnąć i zagrać. Taka trochę ciekawostka, pokazanie. Zrobiliśmy rewersów dla niewidomych. Grę właśnie rewersji. Pracujemy nad skrablami. One też już są na wykończeniu. Pracujemy nad grą w czwórki. Ona jest częściej znana jako Connect Four. Jesteśmy też bardzo otwarci na kolejne rzeczy.
0: W guziki się grało też czasami się to tak, bo tam się takie żetony wrzucały. No, taka też dla dzieci była.
1: Więc takie rzeczy robiliśmy.
0: No wiadomo. Generalnie cel jest taki, że takie gry były. To nie jest tak, że nikt nie próbował i nikt nie kupował skrabli chociażby, bo myślę, że parę osób pamięta też.
2: Ja właśnie o te skrable zapytam. Czy to będzie taka wersja integracyjna, do grania tylko przez niewidomych, bo tam będzie tylko Braille?
0: Nie. Tam będzie również z literkami czarnodrukowymi. I
2: to od razu, super.
0: Nie, od razu było mówione, że to muszą być gry, które są dostępne na oba sposoby i też chodzi o to, że no, tak jak z tymi tabliczkami, mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić troszeczkę prościej, trochę taniej, a też druk 3D, te rzeczy są dosyć wytrzymałe, więc myślę, że nie będą one gorsze niż to,
1: wcale,
0: co do tej pory.
1: Wcale bym się nie zdziwił, gdyby wiele rzeczy, które mamy z codziennego użytku jest drukowanych 3D, tylko nikt nie mówi, że to jest drukowane 3D, jak kupujemy ze sklepu. Nie mówię o grach nawet, ale o wszystkim.
2: Tak, bo sporo rzeczy można już w dzisiejszych czasach wydrukować. Wystarczy mieć odpowiedni wzór, sprzęt, który to wydrukuje, odpowiednio precyzyjny, no bo to wiadomo, że te drukarki różnie działają. Po więcej odsyłamy do audycji na ten temat w Tyflopodcaście, no i można działać.
0: No też, jeśli chodzi o gry, to u nas to jest tak, że albo łącząc dwa cele fundacji, bo raz, że druk 3D, a druga rzecz, że no oczywiście zajmujemy się konsultacjami, czy to z rodzicami, czy z ludźmi niewidomymi, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, gdzieś trafić, że jeśli chodzi na przykład o gry, albo różne zabawki, to możemy albo pracować nad ich drukiem, albo dowiedzieć się, czy one już są na rynku dostępne, bo możliwe, że na przykład nie są dostępne w tyflosklepach, tylko po prostu można je kupić i można w nie zagrać
1: takie
0: normalnie.
1: Takie rzeczy często widzieliśmy. Na przykład nie mamy zamiaru robić szachów dla niewidomych, bo jaki sens ma drukowanie plastikowych szachów, jeżeli można naprawdę wcale niedrogo dostać ładne rzeźbione, które przypadkiem będą dostępne.
0: Albo samotnika, który jest po prostu grą w jedną osobę. No takie rzeczy, że na przykład ktoś się pyta w grupach różnych facebookowych dla, nie wiem, rodziców osób niewidomych, tak? Gdzie kupić jakąś grę? Tylko, że pytają na przykład o domino, a domino można kupić w Kauflandzie, jakby nie patrzeć, więc nie mamy zamiaru drukować czegoś, tak jakby też nie mamy zamiaru brać pieniędzy za wynajdowanie koła na nowo, bo to też nie o to chodzi, ale jeśli można coś komuś ułatwić i na przykład zrobić skrable, które są dostępne w Polsce, bo na przykład teraz jest ciężej to kupić, no to jak najbardziej możemy nad tym popracować i już
1: teraz
0: jesteśmy w trakcie.
1: Teraz chyba nie można dostać.
0: No
1: teraz
0: właśnie, nie dlatego, można dlatego pracujemy nad tym.
1: Tak samo, co jeszcze robiliśmy, eksperymentujemy z tyflografiką, tyflomakietami, zrobiliśmy w tej chwili makiety dla Muzeum na Letnicy Pierwszych Piastów, eksperymentalne, no to jest taki rodzący się dopiero pomysł, ale te
0: tylko,
1: makiety...
0: że to jest rodzący się pomysł też w środowisku, bo to też nie zawsze...
1: Tak, bo teraz
0: właśnie ludzie
1: Uniwersytet,
0: to odbierają,
1: Uniwersytet
0: to...
1: Warszawski właśnie też akurat tym się zainteresował. Myśleliśmy o różnych pomocach edukacyjnych, drukowaliśmy linijki, drukowaliśmy też skalę różnych rzeźb znanych. Ja robiłem takie eksperymenty, że braliśmy różne jakieś znane dzieła sztuki, rzeźby i drukowaliśmy je. To akurat nie są nasze modele, to po prostu ja wydrukowałem to, co było w sieci dostępne. Ale to też jest ciekawe, bo jakby to, o czym wcześniej mówiłem, czyli gry, czyli pomoce edukacyjne, no to jest wykonywane przeze mnie akurat jako model, czy tyflografika. Też robiliśmy takie rzeczy, ja eksperymentowałem, akurat napisałem taki skrypt do robienia kształtów różnych miast. Ja akurat wykorzystałem w tym celu OpenStreetMap, OSM, żeby można było sobie wydrukować na przykład, jak wygląda Warszawa, albo gdzie w Warszawie płynie Wisła, gdzie są poszczególne dzielnice, jak to przestrzennie wygląda. I jakby taki skrypt napisałem, który to generuje na podstawie OSM-u, wydrukowałem takich kilka przykładów, wydrukowałem Warszawę, wydrukowałem Gdynię i chyba też to fajnie wygląda.
2: Czyli tak, drukowanie 3D, kolędy, LTN, jakieś poradnictwo też tym się
1: też,
2: zajmujecie?
1: Tak, tak, najbardziej. Jakieś audyty dostępności i tak dalej. Dużo tego.
2: No dużo tego. Na ile osób? Cztery?
1: Cztery.
2: Cztery. No to rzeczywiście macie co robić.
0: No i czyli... KR to 6, tak.
1: No i z komisją rewizyjną 6.
2: No tak. Słuchajcie, fundacja powstała po to, żeby LTN zyskał osobowość prawną, ale jak to jest teraz, tak po no, ponad roku działalności? LTN to jest nadal wasz główny projekt, czy jednak to jest tak, że on oczywiście jest ważny, ale jednak inne rzeczy również pochłaniają?
0: LTN jest pierwszy, ale nie jest jedyny i znaczy, też ja jakby wdzięczni jesteśmy za to, że... pewne rzeczy możemy oddać w ręce innych ludzi.
1: To znaczy
0: tak?
1: Inaczej, ja myślę, że LTN doszedł szczęśliwie do punktu, w którym może nie być największym pochłaniaczem czasu, ale to jest pozytyw, bo rzeczywiście jest teraz moderacja, która nas wyręcza. Wiele rzeczy jakby już jest sprawnych. Ten program wymaga jakby też mniej na szczęście czasu na jakiś rozwój i tak dalej. Zresztą też niestety nie da się ukryć, że wiele projektów fundacji, na przykład Ścieżka, służy finansowaniu LTN-a, bo mimo, że LTN ma konta premium i mimo, że jakby te konta premium się pojawiły i one są bardzo ważnym dochodem i to bardzo dobrze się sprawdza, no to już w tym roku na przykład samych kont premium LTN-a by się utrzymać nie dało, więc musimy też jakby innymi projektami niestety w tej chwili LTN-a utrzymywać.
0: Wesprzeć.
1: O tak, tak bym też to ujął.
2: Ale LTN raczej nie ma planów, żeby z niego rezygnować na rzecz innych projektów.
1: Nie, na pewno nie, na pewno nie. Nawet jeżeli on będzie się gdzieś tam nawet powiedzmy przesuwał w cień, no to na pewno nie będzie z niego rezygnowany.
2: To jest pierwszy
1: zbyt,
2: projekt, tak?
1: Pierwszy i zbyt dobry.
2: Sentyment pozostał.
1: Poza tym nie ukrywajmy, bardzo wiele projektów, które się toczą na fundacji, które pozornie nie mają nic wspólnego z LTN-em, czerpie z LTN-a garściami. Ścieżka do Betlejem to są LTN-owicze.
0: Casting, samo, tak, to nawet forum też... nam pomaga, bo mamy grupę.
1: Tak, właśnie, grupa Ścieżki do Betlejem przecież jest na LTN-ie i wszystko się dzieje.
0: Pomysły do 3D, my
1: 3D,
0: musimy mieć kontakt
1: jest,
0: ze środowiskiem.
1: Całość jest
0: tak.
1: Na LTN-ie, więc jakby te wszystkie projekty, nawet jeżeli pozornie nie mają żadnego związku z LTN-em, czerpią z niego garściami.
0: A jeśli my możemy powiedzieć, że projekt nie jest jedyny, LTN, że projekt, który był pierwszy, nie jest jedyny i nie zawsze jest na pierwszym miejscu, czyli na przykład jak będzie grudzień i będą święta, to raczej będą posty o ścieżce i tak dalej, to tylko i wyłącznie oznacza wcale nie to, że LTN nie jest ważny, tylko to, że LTN jest samodzielny. I my już w tym momencie nie musimy po prostu
1: tak naprawdę
0: się zajmować tylko i wyłącznie tym. Tak.
1: Ostatnie, co naprawdę pochłania już tylko czas przy LTN, to jest programowanie, bo właściwie reszta dzieje się sama. I to jest bardzo dobre.
2: To w takim razie jakie plany na przyszłość?
0: LTN-a czy fundacji?
1: Chyba LTN-a.
2: Wszystkiego.
0: A, wszystkiego.
1: To ja zacznę od LTN-a. Już w Czerwonej Księdze, o której ja wspominałem, zaraz zresztą powiem, mamy zgłoszeń błędów i do poprawki rzeczy. Już szukam. 82 plus 32, czyli 124, 114 rzeczy, które jeszcze trzeba zrobić. Trochę tego jest, to ciągle wpada, więc myślę, że możemy się spodziewać dalszych nowości w Eltenie. Będzie on rozwijany prędzej czy później, pojawi się jakaś wersja 2.6. To mogę przewidzieć, ten rozwój bieżący na pewno będzie.
2: Ale tak myślisz, że za rok się znowu spotkamy, czy szybciej będzie?
1: Kiedy powstał LTN 2.4, byłem pewien, że przed LTN 2.5 minie więcej czasu. Trudno powiedzieć. Myślę, to wszystko zależy od tego, jak się wszystko ułoży, jaki będzie feedback, jakie będzie zapotrzebowanie, jak ta cała praca się ułoży, ale na pewno LTN będzie dalej rozwijany. No jeżeli fundusze pozwolą, no to rzeczywiście chciałbym, żeby powstała aplikacja mobilna. Tu wiele zależy od niestety innych projektów fundacji, bo na chwilę obecną, jak to powiedziałem, LTN nie, konta premium są bardzo dobre i bardzo pomagają LTN-owi, ale nie utrzymałyby go, a o zatrudnieniu programistów to mowy być nie może, więc perspektywa takiego rozwoju jak nowa strona czy telefon,
2: mowy być nie może ze względów finansowych. Jak rozumiem, jak uda się pozyskać na przykład jakieś środki.
1: Właśnie o tym chciałem mówić, że jakby cała nadzieja albo w tym, że inne projekty fundacji przyniosą dochód, który pozwoliłby to pokryć, albo po prostu jakieś środki publiczne będą w stanie pokryć to zapotrzebowanie. Ja się o to staram.
0: Oczywiście też
1: bardzo
0: można wspierać fundację tak osobiście.
1: Po prostu.
0: To jakby
1: zachęcamy do. Albo kupować konta premium.
0: No to też fakt. Ale jeśli ktoś chce wspierać inne projekty, albo na przykład nie jest na LTN-ie, ale chce wesprzeć rozwój jego i innych projektów, to oczywiście jest to też możliwe, tylko my po prostu nie jesteśmy w stanie pokryć tego w tym momencie. Tak?
1: Technicznie, gdyby każdy użytkownik LTN-a, który z niego korzysta, opłacił pakiet sponsorski, to by nas było stać na stronę.
0: No to wiadomo.
1: W każdym razie rzeczywiście mam to ciągle na tapecie. No niestety LTN ma tę wadę, no ja tego nie ukrywam, że on jest mało, jakby to nazwać,
0: Co tu mówiono, że nie możemy go pokazać na zewnątrz, póki nie ma strony, a przez to, że nie możemy go pokazać na zewnątrz, to nie mamy pieniędzy na
2: tak
0: stronę.
2: Samą aplikację też trochę trudno pokazać.
0: Dokładnie.
1: Bo jest
0: dokładnie
1: niedostępna, więc jakby ścieżka do Betlejem, druki 3D to są bardzo medialne projekty, ale ten jest świetnym projektem, ale medialnie nie
0: mamy trochę jak dotrzeć do ludzi z nim, tak? Bo
1: więc ja trochę może coś się stanie, może się uda pozyskać środki z jakiegoś PFRON-u, może jakieś dofinansowanie, a może po prostu tak się okaże, że z innych projektów fundacji uda się go opłacić, ale na pewno to, co ja mogę obiecać, to, że będzie dalej rozwijany, będzie się pojawiać jakiś LTN 2.5.1, już jakby prace trwają, będzie LTN 2.6, pewnie będzie LTN 2.7, to na pewno. A aplikacja mobilna, strona internetowa jest dla nas bardzo wysokim priorytetem i jeżeli tylko pojawi się szansa jakiejkolwiek realizacji tego, to na pewno się do niej przychylimy.
2: To znaczy ja myślę, że w ogóle plusem bardzo dużym w waszym przypadku jest to, że macie jakiś projekt informatyczny, który jest rzeczywiście realizowany i który jest aktywnie realizowany, że nie trzeba robić czegoś powiedzmy od zera, a jest dość dużo różnych projektów, w których można powiedzmy coś zaimplementować w ramach jakiegoś działania i otrzymać na to fundusze, tylko po prostu największym problemem tego typu projektów jest to, że tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy pojawiają się środki, no to dopiero zaczyna się coś dziać, a tu już jakąś podbudowę mamy, więc pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie w tym kierunku uda się jakieś środki
1: tak
2: zgromadzić.
1: Tak, też mam nadzieję. Ja bym na pewno nie mówił, że to jest niemożliwe. No fundacja ma rok. W tym roku myślę, że dużo zrobiliśmy. Jeszcze przed nami daleka droga, dopiero to wszystko się wygładza. Na pewno LTN nie zniknie.
2: I tego się trzymajmy. To jeżeli chodzi o plany LTN-a, a plany fundacji?
1: Plany fundacji, chcielibyśmy dalej kontynuować ten projekt. Tak już nie ukrywam, myślę, że powoli ścieżka do Betlejem jako sam projekt dobiega końca, ale to nie znaczy, że to jest koniec naszej przygody muzycznej, bo jeżeli to się w tym roku sprawdzi, a jak mówię, w tym roku już mamy takie dość duże koncerty będą, chcielibyśmy pokazać, że to nie tylko kolędy, bo kolędujący niewidomy też się nie kojarzy jakoś spektakularnie. Myślimy o jakimś większym koncercie w innej w innej porze roku i z innym repertuarem. Nie mam jeszcze pojęcia, co to będzie. Pomysłów jest dużo, ale to jest tak bardzo luźno. Natomiast rzeczywiście te kwestie takiego pokazywania mamy. Ja bym chciał nawiązać kontakt z takimi osobami niewidomymi, które, jakby to ująć, które mogłyby rzeczywiście coś od siebie powiedzieć. Ja tutaj trochę liczę na te nowe blogi. I to mówię o osobach, które na przykład udało się znaleźć pracę na otwartym rynku, które mają jakieś ciekawe doświadczenie zawodowe, bo tego troszeczkę mi brakuje. To jest tak moja osobista refleksja, że często jeżeli osoby niewidome na przykład mają zatrudnienie i tak dalej, no to siłą rzeczy troszeczkę wypadają z tego obiegu. Może fajnie, żeby też się udało je zaangażować do jakiegoś czegoś. No nie wiem, to jest taka bardzo mglista myśl. Mamy ten projekt Zapytaj Niewidomego, a o nim nie wspomnieliśmy, w którym ludzie nam nadsyłają różne pytania i my jakby w tej chwili pojawi się 3 artykuły i one będą dalej publikowane. Mamy materiał chyba na ze 20 artykułów. To głównie
0: Maja
1: pisze.
0: Tak, to będzie długi. I to nadal się jakby pojawia. To są pytania od ludzi, którzy nie są w środowisku. Mało tego, w trakcie tego projektu, podczas tych pytań, my na przykład dostaliśmy informację a propos wolnego rynku i a propos wychodzenia ze środowiska, że pewne rzeczy u nas na stronie wyglądają profesjonalnie jak na niewidomych.
1: I to jest trochę przykre.
0: To jest miłe dla nas, ale to jest jednak oznacza, że jednak cały czas ta opinia jest, że niewidomy sobie sam nie da rady, albo że niewidomy nie może jakoś tam wyglądać i jakoś tam robić. Nawet pojawiło się zdanie, że mamy bardzo profesjonalne teksty. No teksty się pisze, a nie robi zdjęcia, więc jakby zaskoczyło nas, że tak, albo że kto pisze, albo że my piszemy tak ładnie i jak to możliwe. No i nam z jednej strony było miło, ale z drugiej strony zdaliśmy sobie sprawę, że
2: taki
0: faktycznie
2: trochę szok, ale jak to coś dziwnego, tak?
0: Tak, że my jednak dobrze jest, że jest organizacja, która się zajmie tłumaczeniem tego, dlatego że i też mieliśmy najpierw artykuły z tej serii się zaczęły pojawiać, ale wcześniej też było trochę postów na Facebooku na temat różnych na różne tematy i one zyskały popularność i nagle się okazało, że ludzie chwalą to, że nie tylko treść, ale też to, że jest dobra treść, dobra grafika i po prostu tak, jest to dostępne więc też dla innych. I też te pytania się pojawiają różne, mnóstwo pytań, co nie dość, że daje nam możliwość na odpowiedzenie im, to jeszcze na przykład niektóre pytania były takie, których my nie wymyśliliśmy i na które my na przykład też nie znamy odpowiedzi i my możemy popytać ludzi, bo faktycznie nie wiemy, jak coś robić, albo
1: A które było najśmieszniejsze? Jak to było? Jaką czekoladę lubimy?
0: A tak, to było do zarządu, a w drugą stronę patrząc, to było o niewidomych, czy mogą mieć konta w banku, albo coś
1: takiego. Czy niewidomym wolno mieć konta w banku?
0: Więc no to, że ktoś nas wspiera, super, to, że ktoś nas chwali, bardzo dziękujemy, a też czasami niektórzy ludzie tego nie widzą
1: tak samo.
2: Z drugiej strony, ja myślę, że to dobrze, że ludzie też nie boją się zadawać takich pytań, bo nie ma głupich pytań, naprawdę. I
1: dlatego właśnie staramy się na to wszystko odpowiadać i bardzo mnie cieszy, że takie pytania się pojawiają. Tak samo, no jak była ścieżka do Betlejem, jak my się staraliśmy o jakieś wsparcie finansowe ścieżki do Betlejem, sponsorów i tak dalej, to na przykład, no już nieistotne kto, ale nam odmówiono, ponieważ w grupie nie ma tyflopedagoga.
0: Widzący opiekun, po prostu musi być widzący opiekun. Aha, więc jeśli komentarze na Facebooku czy na stronie pojawiają się, że jak to sami robicie, to my bardzo chętnie nagłośnimy wręcz, jak my to sami robimy, bo może ktoś uwierzy, że faktycznie jest to możliwe, bo dla nas...
2: I warto też podkreślić, że wy przecież wszyscy jesteście pełnoletni.
0: A to już w ogóle jakby...
2: Bez tego ciężko by było założyć fundację i ją prowadzić.
1: Dokładnie, więc pod tymi wszystkimi względami rzeczywiście bardzo dobrze, że tak się stało i myślę, że tą działalność będziemy kontynuować, bo ona się zrodziła przypadkiem z paru komentarzy, ale w tej chwili w tym Zapytaj Niewidomego tych pytań jest już, ojej, dużo ponad 100. I ludzie zadają pytania szybciej niż my jesteśmy w stanie pisać. Znaczy to te wszystkie teksty, że tak uchylę rąbka, to pisze Maja i Monika i dziewczyny wykonują tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. I
0: teraz się będziemy łączyć w tych odpowiedziach na pytania, bo tam się pojawiły tematy, na które musi odpowiedzieć reszta.
1: O tej czekoladzie?
0: O czekoladzie to ja wiem, jaką ty lubisz. o, no i o programowanie, i o druk, i z drugiej strony o o rzeczy, które na przykład bardzo interesują Julitę czy Krystiana z komisji rewizyjnej, którego musimy o coś też spytać.
1: A
0: to
1: tak,
0: są
1: o sport,
0: rzeczy.
1: tak.
0: Tak, i to, a on jest, no jakby ciężko nie pytać mistrza świata o to, jak mu tam w sporcie idzie i w co może grać. Dlatego my się bardzo cieszymy, że mamy w fundacji bardzo różnych ludzi. I też wiemy, że jak się robi zebranie naszej fundacji, to nie tylko rozmawiamy o tym, co robimy, ale też musimy parę razy się posprzeczać albo porozmawiać dłużej o tym, jak coś widzimy, bo faktycznie my jesteśmy bardzo różni, robimy różne rzeczy, ale to dobrze z tej strony, że dużo osób zadaje pytania o bardzo wiele i zawodów, i kwestii, które są na przykład dla kogoś mniej ważne, a dla kogoś bardziej, i my się możemy z różnych stron wypowiedzieć, różne artykuły napisać. No i bardzo dziękujemy.
1: Będziemy...
0: Zapraszamy do pytania, a materiału mamy na 2 miesiące, także...
1: Myślę, że więcej.
0: Dziękujemy serdecznie, też bardzo się cieszymy.
1: Też taki projekt, który my rozważamy i może go uruchomimy, jakby jest mówione, że przydałoby się taka baza wiedzy, takie typowe wiki, coś takiego miało być tyflowiki, ale ona poszła trochę inną stronę, takie wiki z informacją szczególnie dla niewidomych, dla rodziców, dzieci niewidomych, konkretne artykuły, obiektywne, i to jest najważniejsze, żeby postarać się o obiektywizm. Szkoła masowa czy ośrodek, jakie ulgi nam przysługują, o co walczyć i tak dalej, gdzie dostać dostępne materiały. Jeszcze nie mamy dokładnej wizji, jakby to miało wyglądać, ale o czymś takim myślimy.
2: Na pewno będzie to przydatne. To już myślę, że nie tylko wy to wiecie, bo no jest sporo osób, które zadają tego typu pytania. Oczywiście wiadomo, w różnych miejscach internetu można trafić na odpowiedzi, ale... Raz, że te, dokładnie,
1: niestety.
2: Te odpowiedzi często się wzajemnie wykluczają, a w przypadku takim, gdzie was jest ileś osób w fundacji i każde ma jakieś swoje spojrzenie, to można coś z tego, jakąś esencję z tego wycisnąć, a też przecież mamy społeczność Eltena, którą też można zapytać o różne rzeczy.
1: I często to robimy.
2: No właśnie, i na podstawie tego również wyciągnąć jakieś
1: właśnie,
2: wnioski.
1: Tu jest kolejny punkt, w którym Elten się ładnie ścina z fundacją, tak? Fundacja przez Eltena ma bardzo szeroki dostęp do społeczności niewidomych. Co jeszcze? No, myślimy bardzo o tym projekcie Właściwe Drzwi. To był taki projekt, że myśmy jeździli do różnych osób, do różnych instytucji w ramach testów tych tabliczek na drzwi. Zaproponowaliśmy 10, ostatecznie to było 12 instytucji, że mogły zgłaszać zapotrzebowanie na takie tabliczki na drzwi brajlowskie. No i tam myśmy wybrali tych instytucji, wybraliśmy 12 zgłoszeń, było około setki. Więc to był trudny wybór. I jeździliśmy do tych miejsc i bardzo często słyszeliśmy, że takie miejsce nie jest w stanie wyłożyć pieniędzy na takie oznaczenie. Bo po prostu ta cena jest dla nich zaporowa. No bądźmy szczerzy, takie tabliczki są naprawdę drogie. To jest,
0: albo nie wiadomo, na jakie oznaczenia.
1: Znaczy, na jakie
0: powinny...
1: to jakby jeszcze jest druga rola. Ale ja na przykład wspominam jedną z gmin, w których byliśmy i która powiedziała nam wprost: nie stać nas. Jesteśmy gminą wiejską. To są wioski. Nie mamy funduszy, żeby w urzędzie gminy wyłożyć. I jakby ja myślę nad jakimś takim projektem, który by mógł zapewnić te dostosowania. Nie dla Warszawy, nie dla Gdyni, nie dla Krakowa, wielkich miast, które po prostu mają swoje biura dostępności, które na to stać, tylko takich małych miejscowości zaściankowych, o których nikt nie wie.
2: No widzicie, to jest też dobry punkt w dyskusji, bo ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest w przypadku tego typu miejsc publicznych. No wiadomo, teraz ustawy coraz bardziej wymuszają dostępność i to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony wiadomo, no są różnego rodzaju też przeciwności. Ja się zawsze zastanawiałem, na ile to jest po prostu niechęć, bo po prostu ktoś nie czuje takiej potrzeby, nie widzi tego, że w ogóle mogłoby jakkolwiek poprawienie dostępności być dla kogoś pomocne, a jak często są to takie zwyczajne przyziemne problemy finansowe, które wynikają z tego, że mamy na rynku no, producentów różnego rodzaju takich rozwiązań, którzy doskonale wiedzą, że mają gdzieś albo monopol, albo prawie monopol i mogą dyktować stawki.
0: No to 50 na 50 i coś pośrodku, dlatego że oczywiście są miejsca, gdzie ktoś tego nie chciał zrobić, bo nie wiem, bo nie uważał tego za
2: bo
0: konieczne.
2: Bo nie czuje takiej potrzeby
0: tak,
2: po prostu.
0: Albo nie wiedział, że w ogóle jest potrzebne, bo nigdy nie miał kontaktu i on zawsze powie, że nie mają kontaktu i to jest jakby argument.
2: U nas nie ma niewidomych, tak?
0: To tak, dokładnie. To
2: standardowa
0: problem,
2: odpowiedź.
0: Problem nie istnieje. Z drugiej strony oczywiście, że są tacy, których na to nie stać. I oni by bardzo chcieli i na przykład długo z nami rozmawiali i wręcz poprosili nas o szkolenie, tylko wcześniej nie mieli jak za takie rzeczy zapłacić i mówili, że no bardzo dobrze, że jakby sami się dowiedzieliśmy niechcący, że trafiliśmy w niszę, o której nie mieliśmy bladego pojęcia. A jeszcze jest jedna strona taka, że przez to, że ustawa teraz to wymusza, to po pierwsze, w niektórych miejscach się pojawią mimo to, że komuś się nie chce albo nie widzi potrzeby, a z drugiej strony zdarzają się...
1: może budzić wątpliwości.
0: Tak, ale też...
1: Bo pójdzie się po taniości.
0: No jeśli trafią na kogoś, kto to zrobi, okej. I druga rzecz to jest taka, że czasami ludzie zaczynają z powodu ustawy, a przez to, że zaczynają, to nagle zdają sobie sprawę, że to jest potrzebne, bo nagle widzą, jak dużo rzeczy można załatwić, albo na przykład ktoś o nie prosił, albo kto przyjeżdża i o jakich potrzebach mówi. I też mieliśmy takie sytuacje, że przyjeżdżaliśmy i mówiliśmy, że ale wiecie państwo, że to jest rozwiązanie, które tutaj jakby się nie sprawdzi. Albo
1: jest
0: na
1: bez
0: przykład,
1: sensu.
0: Albo na przykład w drugą stronę, że oni myśleli, że będą musieli wyłożyć parę tysięcy złotych na coś, co my mówimy, ale przecież to w ogóle jakby niekoniecznie musi być, tylko możecie to zrobić inaczej. I dobrze jest też przez to, że ta ustawa się pojawiła i nawet jeśli ktoś zaczyna od strony takiej typowo prawnej, że okej, musimy to wreszcie zrobić, to być może komuś przez to podrzucimy pomysł, który nie jest wcale trudny do wdrożenia, tak?
1: Jedną z ciekawostek, właściwie z na przykład, o której bym nigdy nie pomyślał, było, bo myśmy ogłosili ten konkurs i te tabliczki już się znalazły i myśmy wykonali oznaczenia brajlowskie dla szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu. Nie mówię, że nie, bo jakby w ogóle nie ma takich danych, ale nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej ktoś pomyślał o tym, żeby umieścić Braille'a w tak oczywistym miejscu jak szpital. Ja o tym nie słyszałem i nigdy się nie spotkałem z Braille'em w szpitalu.
0: Jest, ale nie jest tego dużo.
2: Aż się prosi.
1: Dokładnie. I jakby to, że oni się do nas zgłosili, myśmy ich wybrali, te tabliczki im wykonaliśmy, mnie zszokowało, bo rzeczywiście no, pomysł genialny. No, przecież...
0: A też mieli tak dużo utrafionych pytań, takich, co ja na przykład...
1: Trudnych,
0: my
1: tak.
0: My sami nie wiedzieliśmy po prostu. Zaczęliśmy się zastanawiać nad rzeczami, które nigdy nam od tej strony nikt nie zadał pytania. Ktoś nas zapytał na przykład, co się dzieje z psem przewodnikiem, kiedy kogoś zabiera karetkę. Co oni powinni zrobić? I my mieliśmy takie, No,
1: więc takie różne.
0: I mnóstwo rzeczy, których my zapomnieliśmy się w ogóle spytać w środowisku, albo nawet nas nikt nigdy nie spytał. O tych, no, o tym to akurat pamiętam, ale jeszcze było parę takich tam.
1: Więc rzeczywiście jakby jest zapotrzebowanie i widzimy, że w jaką stronę z tym iść, bo to jest ironia, ale niewiele jest organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych, w których są osoby niewidome. Tylko osoby niewidome, albo chociaż w większości.
2: A to też akurat prawda. To też akurat prawda i dobrze, że tutaj działacie w tym kierunku, ale czy to jest, no też wychodząc trochę naprzeciw różnym komentarzom i pytaniom, które się na LT nie pojawiają, czy Fundacja Prowadnica to taki wasz pomysł na przyszłość, na siebie, na życie?
1: Myślę, że jeszcze w tej chwili nikt nie zna jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. My,
2: ale czy w ogóle macie taką chęć? Czy to jest, czy jak widzicie, w jaką stronę to idzie, to czy chcecie się po prostu zaangażować w ten trzeci sektor?
1: Ujmę to tak. Myślę, że tu każdy z nas może wypowiedzieć się w swoim imieniu, ale generalne podejście jest takie, być może, ale zobaczymy. Bo to też zależy od tego, do jakiego stopnia możemy się spełnić też zawodowo w tej fundacji. Powiedzmy na przykład, no, fundacja potrzebuje programisty, ale czy fundacja będzie moim głównym, jakby ja w tej chwili na przykład już przyjmuję mniej zleceń jakichś tam pozafundacyjnych, bo ona pochłania mój czas, ja kiedyś tego więcej robiłem, jako człowiek. Jak to docelowo będzie wyglądać, chyba się okaże w ciągu najbliższego dosłownie czasu. Więcej się dowiemy, co jest potrzebne, bo na przykład...
0: No, od drugiej strony, ja mam zawód, który nie jest bardzo związany z fundacją i ja na pewno wiem, że będę chciała się spełniać w tym zawodzie najpierw, co nie wyklucza absolutnie działania w fundacji, podejrzewam, więc to...
1: Więc to u każdego z nas, myślę, zależy od wszystkiego.
2: Tak, to bo powiedzmy sobie szczerze, prędzej czy później trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, co przynosi nam zyski, bo na razie, jak rozumiem, fundacja to nie jest wasze takie typowe miejsce pracy, za które pobieracie wynagrodzenie.
1: Tak, konkretnie w tej chwili jeszcze nie. Natomiast no, nie chcę ukrywać, że to, do zmiany tego bardzo dążymy. Bo...
2: No i ja się wcale nie dziwię, bo tak naprawdę stan konta to jest też definicja tego, jak możemy przeżyć kolejny miesiąc.
1: No niestety, nie da się tego ukryć. No,
2: to, to są rzeczy bardzo przyziemne, ale taka jest prawda i takie jest życie i każdy, kto żyje na własnym garnuszku, że tak powiem, no to doskonale o tym wie po prostu.
0: Zwłaszcza, że teraz przez to, co się zmieniło, może no właśnie, od mojej strony, kiedy ja na przykład no, nie byłam, Dawid jest programistą, Dawid robił od początku to, od czego to się zaczęło, a ja na przykład nie. No to z mojej strony mogę powiedzieć, że może w tym kwietniu, kiedy fundacja powstawała, nie powiedziałabym, że robiłam tyle, żeby móc nazwać to pracą i żeby móc z czystym sumieniem

0: że musimy opracować potem notatki z tego spotkania i rozdzielić te zadania, co tam kto ma robić i potem właśnie się tym zajmować. I faktycznie tego czasu jest coraz mniej.
1: A w tym czasie mogłabyś zajmować się, Maju, czymś innym, za co na przykład dostałabyś odpowiednią gratyfikację, tak?
0: No też jest prawda, że akurat w tym zawodzie, który ja chcę robić, ważne jest poświęcanie czasu, żeby się go uczyć cały czas, więc jeśli ja na jakiś czas zarzucam naukę tego albo ćwiczenie tego, bo no to jest trochę tak, jakby być muzykiem, no jak nie będę grać przez jakiś czas, bo nie mam czasu, no to siłą rzeczy potem będę mniej grać, bo będę mniej umieć, tak?
2: I właśnie dlatego warto być w Fundacji Muzykiem. Szkoda, że nie mamy takiego zawodowego muzyka, bo właśnie na to to jest czas. W każdym razie.
0: No na to właśnie o to chodzi, że zależy w którym momencie, ale nie, właśnie no, o tym mówię, że jak mamy zawód, który przez chwilę, nie chcę powiedzieć zaniedbujemy, ale odchodzi na drugi plan, bo po prostu musimy bardzo dużo rzeczy zrobić w fundacji i na przykład daleko pojechać. Ja też przypominam, że nie mamy możliwości pojechania samochodem, więc musimy sobie zrobić całą wycieczkę przez pół kraju. To nagle się okazuje, że jednak fajnie by było z czegoś żyć jeszcze po drodze.
2: Ale kończąc myśl, bo już się dużo rozgadaliśmy, też bardzo ciekawą rzeczą, którą mi dała fundacja i która jakby teraz się wpisuje powoli już w działania fundacji, było to, że rzeczywiście myśmy zaczęli, wiadomo, ja wcześniej w ogóle byłem, no to już jest moja życiowa historia, przeszedłem przez masówkę, mieliśmy jakąś tam różną historię, ale nagle jako zarząd fundacji zaczęło się jeździć, podpisywać umowy po całej Polsce, w różnych miejscach. Ja się śmieję, że tyle, ile ja zwiedzam Polskę w ostatnim roku, to ja nigdy nie zwiedziłem Polski. Bo ja byłem i na zachodzie, i na wschodzie, i na północy, i na południu. Ja w Krakowie bywam teraz częściej niż kiedykolwiek, bo ciągle się przejeżdża przez ten Kraków. No to rzeczywiście bardzo dużo mi to dało jako postrzegania tego, jak się postrzega niewidomych, jak ludzi zdumiewamy tym, że są niewidomi, jak dojeżdżamy do miejscowości, gdzie są te osoby niewidome, tylko są to na tyle ubogie, małe miejscowości, jakieś wioski, że po prostu perspektywy rozwoju też są bardzo niskie, a mieliśmy parę takich spotkań. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawe i żałuję, że jest tak niewiele osób, organizacji, działań, które potrafiłyby w tym działać, na przykład. Z takich naszych głównych problemów, jednym z naszych trudności jako zarządu, bardzo dużych trudności, o których bardzo dużo rozmawiamy, którą chyba wreszcie udało nam się posortować, ale to naprawdę nie było proste, była najprostsza rzecz ubioru, bo to jak ma się ubrać osoba niewidoma, to każdy wie. To znaczy, że są jakieś tam patenty, każdy może mieć swoje zestawy, no ludzie mieszkają samodzielnie, nie wyglądają źle, ale nikt nie mówi osobom niewidomym, jak powinni zachować się, ubrać, wyglądać i spełniać etykietę w trakcie spotkania biznesowego.
1: No tak, to są rzeczywiście problemy, które tak naprawdę, jeżeli wam uda się te wszystkie szlaki przetrzeć, to może uda się je rozwiązać też i dla innych.
2: Właśnie trochę mamy taką nadzieję. Na przykład
0: samo to, że trzeba sobie zrobić zdjęcia odpowiednie i trzeba pamiętać, żeby te zdjęcia robić, bo my nie mamy odruchu robienia zdjęć ze spotkań, a już parę razy było tak, że byliśmy w jakimś miejscu, może nie przy umowach, bo przy umowach to jednak tak, ale...
1: No to się zdjęcie raczej nie robi, ale potem albo przed...
0: Tak, ale właśnie w jakichś spotkaniach takich...
2: Prowadzono jakieś szkolenie na przykład. Tak. O, mieliśmy taką sytuację bardzo niedawno, że prowadziliśmy szkolenie i sobie nawet mówiliśmy przed tym szkoleniem, pamiętajcie, żeby było zdjęcie na Facebooku, no i skończyło się szkolenie, my tak wracamy, zdjęcie.
0: I to tak parę, a z drugiej strony samo to, że trzeba sobie zrobić zdjęcia na stronę czy gdzieś, żeby były i też na przykład się ubrać w odpowiedni sposób i być spójnym.
2: Właśnie,
0: i to jakby to też jest od strony medialnej. Sławna zasada, przez 5 minut nie zainteresujesz, to nie będziesz miał sponsora, tak? I już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o zainteresowanie ludzi. W każdych mediach społecznościowych jest to też wiadomo, że to pierwsze wrażenie jednak jest i to nikt się nas nie będzie pytał, czy my widzimy, czy nie. Widzą stronę, która jest dobrze zrobiona, która ma spójne zdjęcia, okej, a jak nie ma tego i nie zainteresują się i pierwszym wpisem, i pierwszym obrazkiem, to niestety oni nie mają czasu czasami, dokładnie, żeby to przeglądać dalej. Więc my musimy tego pilnować, mimo to, że ludzie mówią, że to nie jest tak ważne. To może nie być tak ważne już w dalszym ciągu rozmowy, kiedy już ktoś konkretnie nas o pewne rzeczy pyta, ale jeśli od razu się prezentujemy dobrze, to myślę, że to też idzie na nasz plus. A z drugiej strony my musimy się dopasować i to, co my ostatnio robiliśmy, żeby się dopasować, matko, to po prostu samo to, żeby się dogadać, co kto ma,

0: I przecież trzeba też zapytać, albo pamiętać, albo sobie sprawdzić, albo
1: A to
0: w
1: nie
0: ogóle...
1: są takie rzeczy oczywiste, o których myśli się w pierwszej kolejności, albo nawet
0: Dokładnie.
1: I w drugiej podejrzewam.
2: Przynajmniej jeżeli się nie widzi, bo...
1: Dokładnie, jakby... tak.
0: To też chodzi o to, że na przykład samo to, że ja, nas jest 3 dziewczyny i musimy sobie zrobić zdjęcie zarządu i my sobie teraz musimy dogadać, w jakich kolorach się mamy pokazać i jakie mamy pod ręką i w ogóle nie mogę teraz zapytać, bo dopiero wieczorem będę mogła kogoś zapytać, ale prześlij mi to zdjęcie, a przepraszam, to nie to zdjęcie. I to nie jest tak, że to się
2: A to
0: robi
2: nie to zdjęcie,
0: minut.
2: To jest też bardzo częste.
0: To nie jest w ogóle tak, bo to od razu ktoś powie, że my to sobie robimy z tego jakieś wytłumaczenie. Broń Boże, no podejrzewam, że nawet jak się widzi, to to trochę zajmuje, żeby sobie ten styl dograć i dopasować, ale tutaj w momencie, kiedy my jeszcze się musimy konkretnie dogadać, kto, co, kiedy, nie takie światło. Ale jakie światło? No macie za sobą światło, nie możecie mieć.
2: Czy ta koszula jest biała, czy szara?
0: O Jezu Chryste Boże, czasami nawet jak się pytasz w sklepie, to jest takie światło, że ktoś ci źle powie, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Mamy takie sytuacje, kiedy nagle się okazuje, że do fundacji trzeba się douczyć mnóstwa rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia.
2: Więc to ja się zawsze śmieję, że było tak w pewnym momencie, że dziewczyny rozmawiały ze sobą o tym, jakie buty mają założyć, żeby znaleźć takie buty, żeby każda miała. No i rozmawiały, skończyło się na tym, że każda jedna kupiła.
0: No tak.
2: W każdym razie to jest ciekawe, no już żeby nie przedłużać. Jeszcze ostatnia taka rzecz, którą ja zauważyłem w fundacji, nawet w najbardziej sprzyjającym środowisku, w najbardziej zaufanych gronie jest spojrzenie, bardzo często jak my pytamy kogoś widzącego, kogoś zaufanego o jakiś wygląd, o jakąś prezencję, o takie kwestie, no to słyszymy, jest dobrze, a niekoniecznie jest, bo ludzie, kiedy widzą, że pyta ich osoba niewidoma, od razu włączają taki sposób myślenia.
1: Nie chcą zrobić przykrości. Tak
2: nawet
1: jakby.
2: Nie, że nie chcą
0: to
2: zrobić
0: też,
2: przykrości.
0: To też, ale oni
2: ale
0: sami
2: nawet...
0: nam robią taryfę ulgową, więc myślą, że Aha. reszta ludzi też. A to nie
2: a
0: do
2: tak
0: końca
2: wcale
0: tak
2: nie
0: działa,
2: jest.
0: Niestety.
2: I tak właśnie było na przykład z tym ubiorem. Myśmy w końcu bardzo dobrą duszyczkę znaleźliśmy. Jedna z osób sama się zadeklarowała taka... No, jedna,
0: ktoś niezwiązany z nami, Bogu dzięki.
2: Tak, napisała
0: w sensie
2: do
0: emocjonalnym,
2: nas
0: zupełnie ktoś
2: pod wpływem no, tego, że ona tam usłyszała, że nam doradzi, bo jest szef, prowadzi
0: bo
2: dział PR w jednej z firm.
0: W tym co nas
2: tak.
0: interesuje. I tu I... spotkać kogoś, kto kompletnie nie ma z nami nic wspólnego, jeśli chodzi o osoby.
2: Być.
0: No to najłatwiej, bo ona nam po prostu powie, okej, to jest źle, po prostu nie można tak, już w ogóle to się nie nadaje i my wręcz potrafiliśmy poprosić o pomoc w drugą stronę, czyli na przykład zrobiliśmy sobie te zdjęcia i no i jak, lepiej, nie lepiej i to jakby my możemy wierzyć, to nie jest tak, że nie mamy się kogo zapytać w domu, ale
2: tylko,
0: jednak
2: że
0: w domu ludzie są przyzwyczajeni do tego. I też często jest na przykład taka opinia, że no ale przecież nie będą was aż tak oceniać, no bo nie widzicie i to może... ale nie musi być prawda, a poza tym to my się dostosowujemy do nich, bo to my zwykle jedziemy do nich coś im jakby albo dać, albo wręcz poprosić ich, więc to nie jest tak, że
2: ale
0: my
2: się
0: możemy...
2: rozgadaliśmy bardzo, bo to jest w ogóle chyba bardzo ciekawy
1: to jest,
2: materiał
1: to jest
2: na zupełnie
1: w ogóle,
2: inną podcast.
1: Tak, ale myślę, że dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam są na Eltenie, którzy korzystają z niego, to też jest to wartością dodaną, że mogą sobie posłuchać właśnie, jak to jest wszystko za kulisami, jak to się wszystko dzieje. Niekoniecznie może jak się pisze Eltena, ale no teraz, kiedy mamy Fundację Prowadnica, no to już nie tylko ona zajmuje się Eltenem i to wszystko musi działać, a na Eltena też środki muszą się gdzieś tam pojawiać.
2: To ja mogę powiedzieć pół żartem, że to potrafi wyglądać tak, że kiedy rozmawiamy o jakiejś kwestii tego, jak coś zmienić na Eltenie albo jak wracać na Eltenie, to wymienimy 15-16 wiadomości i mamy porozumienie. Natomiast jak ostatnio dziewczyny zastanawiały się, jaką spódnicę założyć, to wymieniły ich 80 parę.
1: No to rzeczywiście jest sporo więcej tu do przedyskutowania. No cóż, to słuchajcie, to ja wam w takim razie życzę powodzenia, zarówno jeżeli chodzi o rozwój Fundacji Prowadnica, żeby wszystkie projekty, o których myślicie, jakie planujecie i też jakich nie planujecie, ale które się gdzieś tam w przyszłości pojawią, no to żeby wam się udawały. Jeżeli chodzi o Eltena, no żeby się rozwijał i cóż, i myślę, że za jakiś czas znowu się spotkamy, żeby porozmawiać o kolejnych nowościach.
2: A Elten na 10 urodziny coraz bliżej. To już nie
1: całe 2 lata. No właśnie.
2: Ja
1: no
2: pamiętam, to... ja zawsze wspominam, jak ja zaczynałem pisać Eltena, jak ja pisałem poza tym, że to był tragiczny program, to jakby ja jeszcze byłem w gimnazjum, dla mnie siedzenie po nocach jeszcze nie było standardowe. Ja zawsze wspominam, jak ja leżałem w łóżku, bo ja wiedziałem, że muszę Eltena uruchomić 24 sierpnia, bo tak. I jakby przygotowałem sobie podmieniony plik z pobraniem Eltena jeszcze ze swojej starej Nokii E52, leżąc w tym łóżku, żeby dotrwać do tej północy, musiałem wrzucić plik na serwer FTP. To po prostu niezapomniane.
1: No cóż, ale udało się, no i Elten rozwija się i miejmy nadzieję rozwijać się będzie dalej. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Maja Sobiech, Dawid Pieper, dziękujemy. Fundacja Prowadnica. Rozmawialiśmy o Eltenie, ale i nie tylko o Eltenie, zwłaszcza w drugiej części naszej audycji. Dzięki raz jeszcze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry, Ala Witek z tej strony. Chciałabym zaprosić wszystkich do wysłuchania mojego kolejnego Tyflo Podcastu. Dzisiaj spróbuję przygotować tortille, więc o składnikach, jakich potrzebujemy, będę mówiła na kolejnych etapach, ponieważ jest ich dużo i zwyczajnie mogłabym jakieś pominąć. Na początek zajmiemy się przygotowaniem placków do tortilli. Do przygotowania placków do tortilli potrzebujemy 2 rodzajów mąki, kukurydzianej i pszennej, po 1/2 szklanki. Ponadto 3 jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia, sól, pieprz i 3/4 litra mleka. Oczywiście, jeśli widzimy, że tam z jakichś powodów ciasto jest za rzadkie albo za gęste, no to dodajemy proporcjonalnie albo mąki troszeczkę pszennej, czy jednej i drugiej, albo mleka, jeśli jest zbyt gęste, tak? Dobrze, to ja zacznę przygotowywać ciasto. Będę chciała, odmienię o tym już teraz, przygotować nasze tortille z dwojakim farszem, z ciepłym i z chłodnym. Weźmy na początek szklankę, żeby mierzyć mąki. Wlejemy mleko i wlejemy sobie jajka. Tak, mamy 3 szklanki mleka. Co razem daje 3/4 litra. Teraz wbijemy sobie jajka. Tylko trzeba je przedtem umyć. Jajuszka już mamy. Teraz łyżeczka proszku do pieczenia. Wyjmę mikser i przystąpię do miksowania ciasta. Żeby nam nie rozwiewał mikser za bardzo po kuchni produktów, to można je sobie leciutko na początek rozprowadzić łyżeczką w środku. Dobra. I zaczynamy miksowanie. Najpierw nawłonę na drodze. Pamięć dobra, ale krótka. Jeszcze sól. Daję około łyżki, ponieważ to tylko ciasto. Farsz też będzie słony jeszcze, więc... Nie ma co z solą do ciasta przesadzać. Możemy stopniowo zwiększać obroty. Myślę, że już wystarczy. I możemy pomalutku przystąpić do smażenia naleśników do tortilli. Natomiast tak, smażymy je na niewielkiej ilości tłuszczu, więc trzeba to robić po prostu ostrożnie, żeby ich nie spalić na lekkim płomieniu, na małej ilości tłuszczu. Natomiast na dosyć dużym palniku, żeby cała powierzchnia patelni, normalnej patelni, była należycie podgrzana i, co ważne, podgrzana jednakowo. Ja już sobie patelnię w tym momencie nagrzewam. Do smażenia tych naleśników do tortilli, jak i w ogóle do smażenia jakichkolwiek naleśników, polecam zawsze olej słonecznikowy, ponieważ jest bardzo dobry i zdrowy. Jeśli już musimy smażyć na tłuszczu, to niech to będzie tłuszcz, chociaż który aż tak bardzo nam nie szkodzi. Dobra. Przypuszczam, że nasz olej jest już należycie rozgrzany. Więc wlejemy pierwszą porcję ciasta na tortillę. Ja wlewam ci zawsze około 1,5 fachelki na jeden naleśnik. Teraz będę smażyć kolejne naleśniki, więc wrócę do podcastu, kiedy będą już gotowe. Pilnujemy naszych naleśników cały czas, żeby się nie przypaliły. Żeby się jednakowo opiekały z każdej strony. Wspominałam już przy okazji smażenia zwykłych naleśników. Jak możemy poznać, że nasz naleśnik osiągnął już na tyle zwartą konsystencję, że możemy go przewrócić? Podważamy skarabek nożem, czy tam patką do przewracania. Jeśli słyszymy takie charakterystyczne pach, ten czas możemy stwierdzić, że nasz naleśnik jest już na tyle wypieczony, że możemy go swobodnie obracać. Tak, witam ponownie. Teraz, kiedy nasze tortille są już upieczone, usmażone, leżą sobie wygodnie i odpoczywają, zajmiemy się przygotowaniem farszu. Farsz chciałabym przygotować z frytowanych kawałków kurczaka i jeden farsz ciepły na bazie sosu ostrego pomidorowego z kukurydzą, czerwoną papryką, do tego dodajemy kurczaka, a drugi na bazie sosu czosnkowego z świeżymi warzywami, czyli pomidorkiem i ogórkiem zielonym i również z kurczakiem. Zacznę od włączenia frytownicy, podczas kiedy ona się nam będzie nagrzewać. My tutaj pokroimy sobie kurczaka i będzie można go smażyć. Dobrze. Do obtoczenia kurczaka użyjemy troszeczkę czosnku, znaczy nie troszeczkę, tylko całkiem sporo. Frytownicę nastawiam na 190 stopni. Kurczak się smaży dosyć szybko. Wsypujemy gdzieś około pół torebki czosnku takiego suszonego, mielonego do głębokiego talerzyka i na przykład delikat do kurczaka. Troszeczkę tego delikatu. Teraz będziemy kroić kurczaka na takie kawałki, powiedzmy sobie gdzieś 3×3 cm, bo później one się jeszcze oczywiście, jak to kurczak się skurczy, więc będzie troszeczkę mniejsze. Będę je obtaczać i wrzucać bezpośrednio do koszyczka z frytownicy, a później z całym koszykiem do środka. Dobra, więc kroimy, obtaczamy i wrzucamy. Trzeba sobie tylko zorganizować jakiś dobry nóż. Kurczaka oczywiście wcześniej musimy wypłukać, wysuszyć i w ten sposób przygotowanego, dlatego że nie wolno mokrego mięsa wrzucać do frytownicy. W ten sposób przygotowanego dopiero możemy sobie kroić na kawałeczki i tam obtaczać w przyprawach i frytować. Do przygotowania tego farszu ja zużywam jedną podwójną, dużą pierś z kurczaka. To tak do 8 placuszków wychodzi właściwie w sam raz. Podczas krojenia oczywiście usuwamy wszystkie jakieś tam twardsze elementy z kurczaka, kostki i tym podobne, bo przecież z zawiniętego już naleśnik tortilli nikt sobie kostek nie będzie wyciągał, więc musi być wyfiletowany absolutnie. Oczywiście można to samo zrobić nie w frytownicy, tylko w garnku z olejem przy pomocy koszyczka lub przesmażyć kurczaka po prostu na głębszym tłuszczu. Dobrze. Do połowy wypełniony koszyczek wkładam do frytownicy. mimo że mięso było wcześniej wysuszone i tak słychać jak głośno bulgocze, więc tak to teraz mamy. Za ten czas, kiedy pierwsza porcja kurczaka się gotuje, przygotujemy pierwszy sos ciepły, znaczy pierwszy warzyw ciepły, do którego skorzystamy sobie może z przecieru pomidorowego, lekko rozmąconego w wodzie, rydzy i czerwonej papryki, jak tylko uda się ją znaleźć. O, jest. W takim razie możemy przystąpić do przygotowania. Przecier wyciągamy łyżeczką ze słoika do garnka. Resztę słoika przekluczamy wodą, żeby nie zostało nie marnować resztę koncentratu. Dwa małe słoiczki wody wystarczą na rozmącenie przecieru. Teraz dodamy sobie przyprawy, jakimi będą pieprz i oregano. Oregano możemy wsypać całkiem sporo, bardzo dobry, nadaje smak sosom. Dodaję teraz jeszcze pół łyżeczki soli, ponieważ sos z przecieru jest słodki, a może pokuszę się nawet o 3/4, albo po prostu o płaską łyżeczkę. I wszystko to teraz delikatnie sobie rozmieszam, tak aby sos miał jednolitą konsystencję żelu. To oczywiście w zależności od koncentratu, ale jeśli wydaje się nam bardzo gęsty, zbyt gęsty, można sobie dolewać troszkę wody, tak jak ja to właśnie teraz robię. I możemy pomału przystępować do krojenia papryki. Zaczniemy od tego, żeby ją umyć i pozbawić nasion. Odsadzimy sobie już puszkę kukurydzy. Co do frytującego się kurczaka, będzie trzeba za jakiś czas sprawdzić, powiedzmy po około 10 minutach, jak tam się ma nasz kurczak, żeby móc go po prostu wyjąć, zanim się spali. I w międzyczasie kroimy sobie paprykę. A zaraz zajrzymy do kurczaka. Kroimy na małe kwadraciki albo prostokąciki. Mniej więcej takie centymetr na pół centymetra. Dobrze, jeśli będą małe, bo po prostu szybciej zmiękną podczas gotowania. Sos sobie przyrządzamy właściwie w małym garnuszku, no bo też i nie jest go dużo. Szybciej się nam po prostu zagotuje i wygotuje. Teraz zbawimy właśnie paprykę gniazdem nasiennego. Trzeba zwrócić uwagę, żeby papryka trochę nam zmiękła, ale się nie rozgotowała. Sos zrobiony. Papryka wkrojona. Wsypiemy teraz kukurydzę. Przemieszamy rączką, żeby resztki wody odsączyć z ziarenek. I zajrzymy, jak się miewa nasz kurczak. Tu właściwie za chwilę będzie można przygotować następną porcję. W razie oparłam koszyczek, żeby miał okazję okapać oleju na paku wewnątrz frytownicy. Za chwilę będę sprawdzała, czy kurczak jest już odpowiednio wyfrytowany. Za ten czas mogę sobie oczywiście przemieszać moją pomidorowo-paprykowy farsz. Dobrze. Sprawdzam w ten sposób, że zabieram koszyk z frytownicy, stawiam go nad miską, widelcem nabijam jeden kawałek mięsa, przez chwilę studzę i po prostu kosztuję. Jeśli smakuje tak, jak powinien smakować frytowany kurczak, rozumiem, że jest gotowy, wsypuję pozostałe. I wyłączę na chwilę frytownicę. Olej za ten czas za bardzo nie wystygnie, a szkoda marnować prąd. I będę zajmowała się krojeniem następnych kawałków, tak aby w czasie, kiedy będą się frytowały, móc przygotować sobie następny farsz. Sprawdzam jeszcze w przestudzonym koszyku, czy jakieś kawałki nie zostały. I od nowa to samo kroimy, obtaczamy w przyprawach i wrzucamy do koszyczka następną część kurczaka. Frytując cokolwiek, nigdy nie zapełniam zupełnie koszyka, ponieważ obawiam się, że mogłyby się nierównomiernie wysmażyć, wyfrytować. Jedne mogłyby być spieczone bardziej, inne mniej. No a przecież nie sprawdzę tego wzrokiem, a też każdego kawałka nie będę kosztować, więc z doświadczenia, wiedząc, że w połowie zapełniony koszyk frytuje się cały jednakowo, wolę po prostu upiec na dwa razy. Zresztą nie jest to zbyt czasochłonne, kurczak pieczy się bardzo szybko. Kurczaczek pokrojony, obtoczony, włożymy na chwileczkę do koszyczka i zaraz włączę frytownicę ponownie. Poczekamy, aż olej się podgrzeje i światło zgaśnie. Czeka w koszyczku resztą przypraw. Oczywiście olej po takim frytowaniu nie nadaje się już do niczego poza wylaniem. Frytownica ponownie się nagrzewa. Ja mam czas, żeby nieco uprzątnąć sobie stanowisko pracy. Bo za chwileczkę będziemy przygotowywać farsz drugi, tym razem na bazie sosu czosnkowego. Tego, który mamy już upieczony, wrzucić do pierwszego farszu, żeby się troszeczkę pogotował. Ale jeśli jest już dofrytowany, on i tak oczywiście do tego farszu trafi. Tutaj jest pełna dowolność. Kolejną porcję kurczaka do frytownicy. I pieczemy. Kolejny farsz będziemy przygotowywać z małego słoika majonezu, 2/3 małego jogurtu naturalnego i 2 ząbków sprasowanego na prasie czosnku. Wszystkie te składniki sobie wymieszamy, będą one stanowiły bazę naszego farszu. Natomiast do farszu jako takiego użyjemy jeszcze sparzonego wcześniej i obranego ze skórki pomidora oraz zielonego ogórka. Zatem bierzemy sobie naczynie, może to być mała miseczka, w której przeciśniemy sobie na prasę czosnek. Obieramy go najpierw bardzo starannie ze skórki, żeby nie zostały nam żadne zbłonek suchych na ząbkach. Teraz przetrzemy ząbki na prasie. Żeby nie założyć innych naczyń. Zaraz też trzeba będzie zajrzeć do naszego kurczaka piekącego się jeszcze. A nie jest specjalnie trudne, ani czasochłonne. Składniki są łatwo dostępne. Oczywiście, jeśli przeciśniemy, musimy sprawdzić, czy został przetarty cały ząbek porządnie. Jeśli zostały jakieś na obrzeżach tłoczka większe kawałki, musimy czynność użyć. Czosnek jest przetarty na prasie, przeciśnięty. Prasę możemy na razie wrzucić do zlewu, ponieważ jej umycie zabierze troszeczkę więcej czasu. Zajrzymy sobie najpierw do naszej pierwszej bazy. Gotuje się całkiem dobrze. Można przemieszać, żeby nic się nie przykleiło do dna garnka i nie zepsuło nam spalenizną smaku farszu. Teraz możemy nastawić sobie wodę na sparzenie pomidora, ponieważ będziemy go dawać do farszu bez skórki. Wody warto nastawić troszkę więcej, żeby przelać sobie po pomidorze z obydwu stron. W czasie, kiedy woda się gotuje, możemy dodać do sosu czosnkowego jego pozostałe składniki, czyli majonez i sos jogurtowy. Mały słoiczek majonezu w zupełności wystarcza.

Jeśli wyda się nam zbyt gęsty, możemy to jeszcze rozcieńczyć. Ten akurat wydaje się być w porządku. Czekamy na pomidora, ale zanim to nastąpi, zajrzymy do naszego kurczaka, którego ciągle mamy z tyłu głowy. Tak też musi wiedzieć. Opieramy o brzeg. Na ten czas wyjmujemy pomidor. Kładziemy go sobie na sitku. Dołkiem po ogonku do góry. Wtedy, przynajmniej moje doświadczenie tak mi podpowiada, skórka łatwiej odchodzi. Jeśli zaczynamy oblewanie właśnie od tej strony, myślę, że koszyczek okapał już na tyle, że można go, akurat się woda gotuje, więc no, można go na moment zdjąć. I robimy z kurczakiem dokładnie to samo, co przed chwilą. Nabijamy na widelec jeden z kawałeczków. Co przesadnie proste nie jest, ale w końcu i z tym sobie poradzimy. Kosztujemy, wszystko gra. Wracamy do góry dnem. Pamiętamy o wyłączeniu frytownicy, ponieważ zapłony oleju są bardzo niebezpieczne. Jeszcze podgotujemy wodę na pomidora w tym czasie. Zajmiemy sobie ogórka. Pomidor oblany od góry. Trzeba poczekać, aż woda chwilę ucieknie. Teraz z drugiej strony. I możemy przystępować do zdejmowania skórki, która odejdzie nam cała bez większych problemów. Tak, pomidor jest obrany. Wyjmę teraz deskę, aby go pokroić. Kroimy na niezbyt duże kawałki. Kroimy pomidora, nie przyciskając zbyt mocno, żeby nie wypłynęło z niego zbyt dużo miąższu. Świetnie, pomidor pokrojony. Potem wrzucamy go do przygotowanego wcześniej sosu czosnkowego i delikatnie mieszamy deszką, aż całkiem w sosie zatonie. Ostatnią częścią bazy będzie ogórek czy farszu. Jeśli ogórek jest mały, no to dajemy go w całości. Jeśli natomiast jest to bardzo duży ogórek, taki jak go akurat tutaj mam, to w zupełności wystarczy połówka. Obieramy go ze skórki starannie, żeby nie zostały żadne ślady. Nawet skórki na ogóreczku. Ogórka też nie kroimy na zbyt małe kawałki. Teraz, kiedy obie bazy za chwileczkę, oba farsze właściwie będą gotowe, i ten z sosem czosnkowym, i ten z pomidorowym, dodajemy do nich wyfrytowane mięso kurczaka. W tym ciepłym może pozostać i chwilę się pogotować. I też ten sos jako lekko letni czy jako ciepły farsz możemy dodawać do naszych placków, zawijać i podawać w gorących tortillach. Natomiast ten drugi, ponieważ ma w środku majonez, podgrzewamy sam placuszek. Ewentualnie oddzielamy kurczaka, to znaczy zostawiamy tą część, która przynależy do sosu czosnkowego. Podgrzewamy go również. Można to zrobić w piekarniku, można na parze. I ciepły mieszamy z chłodnym sosem i z chłodnym sosem razem faszerujemy nim dopiero gorące placki, tortilli. Nie można sosu tego z majonezem wkładać do

0: Oto obie bazy są już gotowe. Kurczak wyfrytowany. Wystarczy tylko nafaszerować nasze tortille. W związku z czym zadanie uważam za wykonane. Jeśli byłyby jakieś pytania, bo rozumiem, że przez tak długi czas przygotowywania tej potrawy mogło mi co nieco umknąć lub jakieś kwestie zostały omówione przeze mnie nie dosyć jasno, ponieważ koncentruję się głównie na gotowaniu, a opowiadam niejako przy okazji. Więc proszę o kontakt, z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Zapraszam na mój Skype Luftilka i życzę owocnych prac kuchennych i oczywiście smacznego. Dziękuję i zapraszam do kolejnego mojego Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Daria Barszczyk w kolejnym Tyflo Podcaście kulinarnym. Dzisiaj zajmiemy się daniem takim bardziej na imprezę, takim wieczornym. Przystawka taka może też być. Ciężko to jakoś określić, ale zawsze najszybciej znika ze stołu przy wszelkich imprezach. Potrzebne nam jest do tego ciasto francuskie. Ja akurat zakupuję je sobie w sklepie. Ser, szynka, no i wszelkie przyprawy i różne specjały, które my chcemy dodać tak w ramach inwencji twórczej, aby sporządzić właśnie takie zapiekanki. Należy oczywiście rozwinąć najpierw ciasto francuskie. Ono jest przełożone jakby takim papierem, więc na tym papierze spokojnie można to ułożyć na blacie. Nie trzeba żadnej podkładki. Ciasto posypujemy, wklepujemy w ciasto przyprawy. Trzeba je tak. Ja zastosuję takie standardowe przyprawy, nie będzie ich zbyt dużo. Wsypię pieprz, chili, oregano i bazylię. Chili oczywiście nie za dużo. No, jeszcze takie dane odrobinę curry. Jest to takie bardzo szybkie danie, które potem nie wygląda, jakby było szybkie. Ja mam pierś w miodzie i ser Gouda w plastrach oczywiście. Nie będę tutaj kroić. Jeśli mamy większe kawałki sera niż szynki, no to oczywiście szynkę staramy się w ser, ale ja niestety nie mam. Musimy położyć ser, trzy palce od krawędzi górnej i bocznej i zachowywać odległość trzech palców, aby była taka możliwość zwinięcia tej naszej zapiekaneczki i cztery palce pomiędzy dwoma zapiekankami na środku. Mi tu wyszło 5 roladek. Ja mam tu przygotowane oczywiście dwa ciasta francuskie, ponieważ będzie to taka, nie jest to przystawka niestety. Ja kładę plasterek sera, no i tak dwa plasterki szynki, mam takie cieńsze, to akurat będzie idealnie, aby zawinąć. Ciasto francuskie to jest zawinięty taki rulon. Kiedy go się rozwinie, przypominam taki prostokąt. Teraz rozkrawamy wszystkie zapiekanki. Oczywiście, żeby należy zachować odległości i postarać się jakoś tak to mniej więcej prosto przyrządzić. Odkroiłam jedną zapiekankę. Zawijam ją. Może być w pionie, może być w poziomie. zawijam ją w taką, w cudzysłowie, rolatkę. Tak, żeby nie wychodziły te... Sklejam ją, tak żeby nie wychodziły szynki ani ser, tak żeby była taka podłużna rolatka. Ja sobie tak w sumie zawijam, raz w pionie, raz w poziomie. Nie zwracam na to uwagi, byleby ciasto się mogło skleić, byleby nie wystawał żaden ser ani szynka. Teraz zanim zwinę, już podpalę piekarnik, aby się już nam stosownie rozgrzał. Myślę, że w kombiwarze też jesteśmy w stanie to zrobić. Trzeba pilnować z tych serków, żeby nam się nie zrobiło ich przypadkiem za dużo w jednym miejscu, tak jak mi się teraz zrobiło. Najpierw zwiniemy serek z szynoczką w środku, a potem go owijamy ciasto. W czasie, kiedy piekarnik się rozgrzewa, my musimy jeszcze na głębokim talerzu rozbić dwa jajka, oddzielić je od białka, od żółtek. Białko nada naszym zapiekankom dużo chrupkości. Ozdobię blaszkę papierem do pieczenia, żeby tak wiecie, bezpiecznie. Zmienię ten kawałek obecny, trochę przy palcach. Kiedy już ułożyliśmy na blaszę papier do pieczenia, obtaczamy nasze zapiekanki w białku i kładziemy w pewnej niedużej odległości od siebie. One nie rosną jakoś bardzo wszerz. Zaraz je jeszcze ponacinamy, żeby nie popękały sobie, bo lubią takie różne dziwne rzeczy odchodzić, ale należy tak ponacinać z wierzchu często. Wystarczą 3 nacięcia, takie leciutkie, żeby tylko miało gdzie to się rozrosnąć. Takie skośne nacięcia poprowadziłam w tym momencie. Blaszkę do środka i czekamy. Po 10 minutach oczywiście sprawdzamy, jak tam się miewają nasze cudowne rolatki. Ja w tym celu biorę swoją rękawicę kuchenną oraz widelec. Otwieram piekarnik, łapię za ruszt, oczywiście rękawicą kuchenną. Dotykam widelcem te nasze zapiekanki. Ręką też można, aczkolwiek czuję ręką, że jeszcze trochę nie potrzeba, żeby się zrobiły na ładnie. Podkręciłam temperaturę. Jeszcze na koniec powiem, że rolatki należy trzymać od 35 do 40 minut. To zależy oczywiście, jaką wydajność i moc ma nasz piekarnik. No mój ma niestety tak słabą, że musimy długo czekać, zanim się zrobią. Ale już są gotowe. Pierwsza tura. Ja zabieram się z moimi znajomymi do jedzenia, a Was zachęcam do sporządzenia takich przepysznych przekąsek. Do usłyszenia. Była z Wami Daria Barszczyk. Trzymajcie się. Cześć.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19 w kalendarzu. Dziś mamy środę, 24 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość, czyli Wojtek Figiel. Witaj, Wojtku.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś poruszymy ponownie temat, o którym już mówiliśmy swego czasu z Wacławem Rosą, ale temat to dość mało wyeksploatowany i myślę, że niejedno będziesz mógł dodać od siebie, bo dziś będziemy ponownie mówić o studiach doktoranckich. Jak się za to zabrać? Jak dobrnąć do szczęśliwego końca? Co tam się w międzyczasie dzieje? No i również po co właściwie ubiegać się o, jak to, stopień, tytuł? Bo tu już...
4: Stopień.
3: Stopień.
4: Stopień doktora, tak.
3: Nie tytuł.
4: To jest zawodowy magistra, a potem profesora tytuł.
3: Tak, a doktora jest stopień. Więc o tym wszystkim dziś sobie porozmawiamy. Już za chwileczkę do waszej dyspozycji będzie także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie, za moment go uruchomię. Więc na dobry początek proponuję, żebyśmy w ogóle poruszyli te kwestie. Właściwie dlaczego warto? Bo ty, jak rozumiem, już prawie całość studiów i pisania pracy doktorskiej masz za sobą, już tylko teraz obrona, tak?
4: Całość pisania mam już za sobą, wszystkie egzaminy mam już za sobą, miałem obronę 13 czerwca, więc to już jest naprawdę taka ostatnia z ostatnich prostych. No i teraz zapytałeś się o to, dlaczego warto, a ja może zacznę od anegdoty, bo ze swojego doświadczenia wiem, że dobre przemówienie się rozpoczyna zawsze od anegdoty, żeby trochę słuchaczy rozbudzić.
3: No to słuchamy.
4: Tak powiem. I moja anegdota dotyczy tego, dlaczego ja w ogóle tu jestem na tych studiach doktoranckich. I ona jest następująca. Otóż ja już zrobiłem w ogóle studia magisterskie ileś tam lat temu, w 2009 obroniłem się. I wtedy myślałem, no Boże, no nigdy w życiu tutaj nie wrócę. Jak się cieszę, już kończę, już mam ten dyplom, mam te kwalifikacje, skończyłem studia takie lingwistyczne, z lingwistyki stosowanej, więc to dobre kwalifikacje i nauczyciel, i tłumacz, i gdzieś tam pracowałem jako dziennikarz, ale gdzieś tam w pewnym momencie mój kolega jeszcze rok, bo już rok miałem spóźnienia, a mój kolega jeszcze jeden rok miał spóźnienia i się bronił tej samej promotorki. No i moja promotorka, po prostu ja się z nią wtedy spotkałem, a jeszcze moi rodzice byli tam wtedy, bo tego kolegę też bardzo dobrze znali i lubią do tej pory. No i tak się zapoznali moi rodzice z moją promotorką i ona tak mówi do nich, no wiecie państwo, fantastycznie się z synem współpracowało i ja właściwie to czekam na pana Wojtka na studia doktoranckie. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no czy to jest w ogóle dla mnie opcja? No i tak rozmawiałem przy niejednym piwie z różnymi ludźmi. No i w końcu kolega mnie przekonał, mówi, słuchaj, spróbujesz. Jak ci się nie będzie podobało, to najwyżej zrezygnujesz. I tak to się zaczęło i rok później zdałem te egzaminy wstępne na studia doktoranckie, o których zaraz, i zacząłem pracę jako doktorant, którą teraz kończę. Także taka jest moja anegdota, że wcale nie uważałem siebie za pisanego na te studia doktoranckie. A dlaczego warto? Wydaje mi się, że z wielu powodów warto, ale wydaje mi się, że szczególnie dla nas, dla osób z niepełnosprawnością wzroku, jest to ciekawa opcja, interesująca opcja na rozwój kariery. Jeżeli ktoś chce taką, lubi taką działalność badawczo-naukową, potem powiem, co to może być za działalność, to wydaje mi się, że środowisko uczelni wyższych, zwłaszcza takich dużych uczelni wyższych, ale też i prawdopodobnie mniejszych, nie wypowiadam się, bo nie miałem do czynienia, jest bardzo dobrym środowiskiem, bo bardzo wiele rzeczy można załatwić w sensie takim, że bardzo wiele rzeczy jest dostępnych. Będę o tym zaraz mówił, ale po prostu uważam, że to może być ciekawa ścieżka rozwoju, mogą się z tym wiązać różnego rodzaju stypendia, czy też projekty badawcze. No i jest to przede wszystkim miejsce, gdzie jesteśmy rzeczywiście traktowani równo z osobami widzącymi i jesteśmy darzeni takim szacunkiem, na jaki zasługujemy. Nie ma tutaj zbyt wielkiego wpływu, czy widzimy, czy nie widzimy. Jak robimy dobre badania, jeździmy na dobre konferencje, publikujemy w dobrych czasopismach, to ten taki szacunek środowiska zyskujemy. Ja nigdy nie spotkałem się, a znam też nie tylko mój przypadek, ale kilka innych osób piszących doktorat, żeby w jakikolwiek sposób środowisko naukowe dyskryminowało. Nie wykluczam, że takie przypadki mogą być. Ja się z nimi nie spotkałem.
3: To zapytam jeszcze tak w znaczeniu zawodowym. Czy jeżeli decydujemy się na studia doktoranckie, to czy później to raczej jest z takim nastawieniem... Może zapytam ciebie, czy ty się nastawiasz na taką pracę typowo naukową, czy gdzieś jednak na rynku komercyjnym będziesz chciał się zatrudnić, czy pozostać jednak na uczelni?
4: Znaczy, to jest tak, że ja mogę chcieć pozostać na uczelni, ale jeszcze jakaś uczelnia musi rozpisać konkurs, w którym ja będę startował, spełnię jego wymogi i wtedy będę mógł pracować. Także ja rzeczywiście bym się nastawiał na takie pozostanie na uczelni, bo już tyle lat życia włożyłem, ale z drugiej strony też właśnie mam te różne zawody w kieszeni i to już nie zależy od tego, czy mam doktorat, czy nie, no ale też chciałbym kontynuować. U nas na przykład nie ma, no ja nauczam przekładu konferencyjnego, więc to nie ma tak, że możesz być tylko teoretykiem. U nas jest taki wymóg, że nie możesz uczyć tłumaczenia, jeżeli sam nie jesteś tłumaczem. Także gdzieś tam na pewno będzie to jakaś kombinacja, jakiś patchwork i wydaje mi się, że no przed ludźmi w moim wieku czy młodszymi to już tylko taka perspektywa pozostaje, że w większości zawodów to będzie taki patchwork, że tu będziemy, nie wiem, tu będę pracować na uczelni, mam nadzieję, będę robić jakieś projekty badawcze dodatkowo jakieś zlecenia konferencyjne, plus jeszcze może jakieś inne projekty eksperckie i w ten sposób się złoży dopiero z tego jakaś pensja, jakieś życie. Nie wiem, ale nie wiem, jak się ułoży sytuacja moja życiowa. Może wyprowadzę się z Warszawy, może będę w zupełnie innym miejscu i będę robić zupełnie co innego.
3: Bo kiedyś to właśnie mówiło się tak, że no jeżeli już jesteśmy doktorem, no to w tym momencie mamy to w tym momencie otwiera się dla nas jakaś taka opcja do pozostania na uczelni i że to jest niemalże pewne i w zasadzie no to można sobie na tej uczelni tak przesiedzieć do emerytury. I to chyba kiedyś rzeczywiście tak było. Teraz to się faktycznie pozmieniało i wymaga no teraz się jednak praktyki też.
4: Bardzo pozmieniało. Nie wiem, czy nie wiem, jak było kiedyś, by nie było mnie kiedyś. Kiedyś na pewno też było bardzo ciężko, bo ten etat asystenta to jest bardzo trudny etat przed doktoratem czy po doktoracie. Bardzo dużo godzin dydaktycznych, to wtedy nie masz czasu na robienie badań, na robienie twoich badań, na rozwijanie twoich zainteresowań, tylko musisz siedzieć i robić, no nie wiem, czasem interesujące, czasem nie, zadania dydaktyczne. Natomiast no teraz jest sprawa jasna, to znaczy jeżeli w ogóle dostaniesz się później na uczelnię, a to nie jest takie pewne, to masz ileś lat na zrobienie habilitacji. To jest kolejny stopień naukowy.
3: I to jest wymóg.
4: To jest wymóg, bo tak jest skonstruowana ustawa, która to reguluje, że jeżeli nie zrobisz tego w ciągu 8 czy 10 lat, to uczelni przestaje się opłacać zatrudnianie ciebie. Więc teraz dochodzi do tego, że ludzie po 10 latach czy tam kilkunastu latach pracy jako adiunkt tracą to stanowisko i albo spadają na starszego wykładowcę więcej godzin dydaktyki, albo po prostu odchodzą z uczelni, czy są wręcz wyrzucani, dlatego że państwo wtedy przestaje dopłacać uczelni. Albo uczelnia ma pieniądze, albo nie ma pieniędzy. No jak nie ma pieniędzy, no to odchodzisz z tej pracy. Tak? Ale w momencie, kiedy już zrobisz habilitację, no to jest raczej jasne, że zostaniesz na uczelni. Także przede mną gdzieś ten wybór, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś za 10 lat będę musiał zdecydować. To już będę pewny, że gdzieś tam do końca pozostanę. Jeszcze tylko powiem, że emerytura jest później na uczelni. To znaczy profesor tytularny kończy pracę w wieku lat 70.
3: No proszę, no to rzeczywiście, to trochę jeszcze trzeba się gdzieś tam, trzeba się napracować i wykładać studentom.
4: Tak, ja jeszcze mam 32 lata, mam 33 już, także jeszcze sporo czasu
3: sporo przed tobą, tak. Okej, okay. No dobrze, to teraz może powiedzmy, ile czasu trzeba sobie przeznaczyć na studia doktoranckie?
4: To jest tak, że one teoretycznie trwają 4 lata. Ale można je, tak jak już kolega zresztą wspominał w poprzedniej audycji, przedłużyć o 2 lata. W praktyce wychodzi tak, że możemy przedłużać troszeczkę dłużej, ale raczej to jest 4 plus 2. No i tam są różne powody jakby wylistowane, dla których możemy to zrobić. Jednym z powodów jest właśnie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, też opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością, przedłużające się badania. Także tych powodów jest dość sporo i raczej no, ja u mnie na wydziale raczej się udziela tych przedłużeń, ale nie wiem jaka jest praktyka też w innych jednostkach. 4 lata, na zachodzie 3 lata bardziej, u nas 4 lata do 6 lat. To tak, ja właśnie kończę 6 rok, Także na szczęście zmieściłem się w tym czasie ustawowym. O, badania były trochę dłuższe, też miałem taki poślizg, miałem złamaną rękę i nogę i to, no w naszym przypadku to kompletnie czyni człowieka niepełnosprawnym, w sensie bariery są tak duże, że no nie można pracować z złamaną ręką i nogą.
3: No tak, no i nie ukrywajmy, że jednak także i problemy ze wzrokiem to też gdzieś tam, kiedy trzeba sobie odpowiednio udostępnić literaturę, jeżeli ona nie jest dostępna, bo dużej ilości przypadków jest, no ale jeżeli nie jest, to też na tym się schodzi, szczególnie jeżeli musimy robić to sami, a gdzieś tam nie mamy pomocy od kogoś, bo to też zależy od uczelni.
4: To zaraz o tym powiem, natomiast jeszcze tylko tyle powiem, że ten wymóg 4 lat może się wydawać, że to jest dużo, to nie jest do końca tak dużo, bo też jest tak, że bardzo wielu doktorantów nie ma jakby źródła finansowania badań, prawda? I to jest tak, że wielu doktorantów uczy się, studiuje na studiach doktoranckich, ale też ma pracę pełnoetatową z mojego rocznika, to była większość osób. Było nas chyba 15, a w tym momencie zdała pierwsza koleżanka, ja będę drugi. Koleżanka jeszcze jedna po wakacjach, druga po wakacjach złoży i myślę, że to już wszystko. Czyli ten taki poziom jakby sukcesu akademickiego jest bardzo niski. On jest szacowany na 15%. Także wielu ludzi tych studiów po prostu nie kończy, bo nie ma takiego finansowania. No, jest bardzo niewiele osób w takiej sytuacji, że może się poświęcić pełnoetatowo badaniom doktorskim, a jednak no, w pewnym momencie, przynajmniej przy pisaniu doktoratu, to jest niezbywalny warunek sukcesu. Tak z mojego doświadczenia jest tak.
3: Bo wygląda to w ten sposób, że możemy się oczywiście ubiegać o finansowanie naszych badań, jeżeli to finansowanie dostaniemy. No właśnie to, czy to możemy poniekąd również traktować jako jakiś tam grant na siebie i na swoją poniekąd pensję? Czy...
4: Tak.
3: Czy nie? Tak, możemy.
4: Tak, tak, tak, tak. Także jest bardzo wiele. Akurat my jesteśmy w takiej sytuacji, że nam zawsze jakby z automatu należy się ze względu na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, należy się tak zwane stypendium specjalne. To jest to samo, co na studiach. Nie wiem, u nas akurat tak wypadało w ostatnich latach, że chyba ono było troszeczkę wyższe niż dla studentów. Potem można się ubiegać o stypendium dla najlepszych doktorantów. Potem można się ubiegać o właśnie dwa rodzaje stypendium. To jest ten czas, w którym rozmawiamy, nie jest przypadkowy, bo teraz jakby... Teraz jest poszukiwanie, teraz najlepiej szukać promotora, ale też warto sobie zdawać co jest, sprawę z tego, co jest potem, prawda? Czyli są te różnego rodzaju stypendia, jest stypendium doktoranckie. Ono teraz musi wynosić, ono w ogóle musi wynosić 4/5 pensji zasadniczej asystenta, to jest chyba około 1500 zł. Do tego jest to stypendium dla 30% najlepszych doktorantów. Z ministerstwa, to jest to stypendium, o którym już tu kolega mówił, to jest minimum 800 zł. Więc jakby tak policzyć sobie, to jeżeli, no właśnie, teraz zaraz jeszcze powiem o czymś, ale no to wychodzi na to, że ten dochód z samych stypendiów czasem przekracza dochód no, w wielu pracach, którymi się zajmujemy. Natomiast dlaczego teraz jest taka zmiana? Otóż dlatego, że w wielu wypadkach było do tej pory tak, że wydział mówił, że nas nie stać na stypendia doktoranckie, w związku z tym pozostawały, no nie wiem, tylko w cudzysłowie, te stypendia naukowe dawne, czyli dla najlepszych doktorantów, stypendia specjalne i ewentualnie to zwiększenie, jak ktoś się załapał, do tej puli 30%. Ale teraz wprowadzono taki myk ustawowo zmianę wprowadzono, że wydział nie może powiedzieć, że nie stać wydziału, czy też jednostka, która to prowadzi, bo to nie musi być wydział, tylko musi zapewnić połowie doktorantów stypendium doktoranckie.
3: Na jakiej czyli podstawie jest przyznawana ta połowa?
4: To zależy. To znaczy na pierwszym roku wydaje mi się, że taką sensownym probierzem byłyby wyniki postępowania rekrutacyjnego. Ale ponieważ jest w ustawie, że muszą być, to jest artykuł tam 200 ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, tam jest wyraźnie napisane, muszą być osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. To nie jest lub dydaktyczne, tylko i dydaktyczne. Więc ten spójnik i oznacza, że to musi być i to, i to. No i niestety teraz jest tak, że to jest jakby są kryteria ustalane przez wydział na podstawie tam wytycznych ogólnouczelniany. ale to mogą być. Najczęściej to są. Liczba godzin przepracowanych, zrobionych zajęć. Liczba jakichś pozanaukowych aktywności popularyzatorskich. Nie wiem, festiwal nauki, pikniki naukowe, gdzie się pokazuje, co się robi, jakie badania się robi. No jakieś tego typu sprawy, plus do tego na przykład publikacje, o tym zaraz, konferencje, o tym też zaraz. No właśnie, realizowane granty, nagrody, wyróżnienia, bo o takie nagrody też można się ubiegać. No i tego typu sprawy to będą właśnie w tej dziedzinie staże, jakieś kwerendy, wyjazdy, uzyskane stypendia. Na tej podstawie są przyznawane tego typu stypendia.
3: Rozumiem. Jeszcze to też od razu zapytam. Jak to jest z ukończeniem studiów doktoranckich? Tu już musimy uzyskać stopień.
4: Tak, teraz się to zmieniło już od kilku lat. Ja pamiętam jeszcze, że jak ja zaczynałem studia doktoranckie, to moja promotorka mówiła mi: panie Wojtku, pan niech sobie nie da wcisnąć,

0: trzeba się za to, no trzeba się kiedyś wziąć w garść i to zrobić. Ja wiem, że to jest trudne i się skończyło te zajęcia. Miałem właśnie taki rok przerwy przy studiach magisterskich, a tych zajęć na studiach doktoranckich jest bardzo niewiele lub śmiesznie niewiele wręcz. Także myślę, że ja miałem chyba w ciągu 4 lat to zajęć miałem może tyle, co w ciągu jednego roku na studiach magisterskich. Nie jest tego dużo. Oni wiedzą, że też większość z nas pracuje etatowo, więc przeważnie to się odbywa w postaci takich zjazdów weekendowych. To już jest kwestia, jak się tam dogada z prowadzącymi zajęcia, ale nie jest to, myślę, jakoś strasznie uciążliwe, te zajęcie. Bardziej już własna dydaktyka.
1: Ale nie trzeba, prawda, studiować, żeby pisać doktorat. Jest jeszcze alternatywny sposób.
0: Nie, jest alternatywny, jest takie... można po prostu otworzyć przewód doktorski. Natomiast to wtedy kosztuje na uczelni publicznej. Zwykle na uczelni publicznej jest tak, że wszczęcie przewodu doktorskiego i jego etapy nie kosztują, bo wydział otrzymuje refundację tych kosztów z ministerstwa. Tak? Także ja robię studia, wszczynam ten przewód, jeśli go skończę w terminie i wszystko jest okej, to nie ponoszę żadnych dodatkowych opłat. Termin jest bodaj taki standardowy 4 lata, ale nie słyszałem też o tym, żeby ludzie, którzy przedłużali, to ponosili dodatkowe opłaty. Przynajmniej ja takich doświadczeń nie mam.
1: A jeżeli chcielibyśmy bez konieczności studiowania otworzyć przewód doktorski, to jakie to są mniej więcej koszty?
0: To są duże koszty, to jest chyba kilkanaście tysięcy złotych. Pewnie trochę to zależy od jednostki, ale są też określone rozporządzeniem stawki za na przykład, bo to co trzeba pokryć? Trzeba pokryć na przykład koszty recenzji. Jak recenzentów mamy zawsze 2 osoby, no to trzeba tym osobom zapłacić. Ja już teraz w tej chwili nie pamiętam, ale to nie jest 200 zł czy 300, no bo w końcu, w moim wypadku to musiały te panie przeczytać 309 stron, no to jest jednak trochę roboty. Także to są koszty, nie wiem, rzędu, strzelam powiedzmy, 1500 zł. Promotor nasz też dostaje takie wynagrodzenie za wypromowanie doktoranta. I to też nie jest 100 zł, czy 500, czy 1000, tylko to jest powiedzmy, 3000 zł, tak? Także to wszystko się składa na obsługę. No, trzeba zorganizować egzamin. Trzeba, jeżeli mamy recenzentów zewnętrznych, to ja rozumiem, że ci recenzenci też nie przyjeżdżają na własny koszt, tam, nie wiem, z jakichś innych ośrodków, tylko trzeba im za to zapłacić, tak? To są takie wymierne koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
1: No to rzeczywiście, jak sobie to tak pozbieramy, to sporo nam, to sporo nam się tego uzbiera, ale no i też chyba, nie wiem, no w jakich przypadkach ktoś mógłby się decydować na takie właśnie prowadzenie przewodu doktorskiego z wolnej stopy, kiedy rzeczywiście jego czas byłby bardzo ograniczony, czy słyszałeś tak. Jeszcze o jakichś innych przypadkach?
0: Tak, myślę, że to jest właśnie ograniczenie czasowe, albo, no nie wiem, są różne takie przypadki, że po prostu nie chcesz mieć tych studiów doktoranckich, nie chcesz, nie wiem, w to bawić się, może już właśnie masz bardzo ustabilizowane życie rodzinne, zawodowe i to ci jest niepotrzebne. Ja tylko dodam jeszcze, że w ramach tego modułu drugiego aktywnego samorządu jest takie dofinansowanie. Ono jest, nie pamiętam do jakiej kwoty, ale to nie pokryje na pewno całości wydatków na przewód doktorski, bo to jest tam 3 czy 4 tysiące złotych. Można się ubiegać w coś takiego i pewnie można to dostać. Natomiast jeżeli decydujemy się na takie studia doktoranckie, to jest tak samo jak w przypadku studiów magisterskich czy innych. Dostajemy, jeżeli płacimy czesne, to dostajemy dodatek do tych opłat i tak zwany dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. O.
1: Na takie studia jest przeprowadzana rekrutacja, tak?
0: Tak, jest przeprowadzana rekrutacja, dlatego że musi mieć jednostka prowadząca kontrolę nad tym, kto przychodzi. I taka rekrutacja, ona jest mniej lub bardziej, ale formalnością, myślę. Nie wiem, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że znowuż może ktoś zadzwoni i powie: nie, to nie jest tak, bo ja mam na wydziale doświadczenie zupełnie inne.
1: To może od razu powiedzmy, z jakiej uczelni, z jakiego wydziału masz to doświadczenie?
0: Doświadczenie jest z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej. To znaczy, to jest tak, że ja nawet byłem sam kilkakrotnie w tych komisjach rekrutacyjnych i to jest rzeczywiście bardzo dużo roboty. Natomiast jeżeli promotor się i pracownik samodzielny przecież, czyli osoba posiadająca habilitację, to jest promotor, czy tam opiekun naukowy wtedy jeszcze się zdecyduje, no to też

0: trudno oczekiwać, żeby, jeżeli nie ma jakiegoś rażącego uchybienia, nie wiem, wiedzy czy postawie, no nie wiem, oczywiście, no, jak przyjdziemy pijani na tę rekrutację, no to na pewno nas nie przyjmą, no, ale szczerze powiedziawszy, też trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakby, no, wydział też nie chciał się rozwijać, nie, bo to też jest rozwój, że ktoś przychodzi, chce robić badania. No i to zależy, no to już są wytyczne uczelniane, co trzeba na taką rekrutację, ale trzeba mieć na pewno zgodę, znaleźć właśnie tę osobę i to jest klucz. Znalezienie dobrego promotora, bo nie ma nic gorszego niż kopać się z promotorem. Ja znam tylko jedną historię, kopania się z promotorem. Strasznie nieprzyjemne, myślę, że też dla tego promotora, ale przede wszystkim dla tej osoby, która się kopie. A promotor jest nam w bardzo wielu sytuacjach, życzliwy promotor jest niezastąpiony. Od tej rekrutacji, gdzie on przecież musi wydać, czy ona, muszą wydać zgodę. Potem są różnego rodzaju stypendia czy granty. Przeważnie w to jest uwikłany nasz promotor. Musi coś podpisać, wydać nam jakąś opinię.
1: Wojtku, bo może tu jeszcze warto też o tym powiedzieć, jak to wygląda od jakby koncepcji. My sobie wymyślamy temat na naszej pracy i potem co? Na danej uczelni szukamy promotora, który chciałby tę pracę poprowadzić.
0: Tak, ale to też jest, znaczy, u nas jest taki wymóg w ogóle, żeby to niekoniecznie promotor, że jak się zdaje na studia doktoranckie, żeby przedstawić opinię od kogoś, kto nas zna z zajęć i ma jakiś stopień naukowy, jest powiedzmy doktorem czy habilitowanym. U nas jest taki wymóg, chyba dość mądry wymóg, no i ten promotor. Także albo my możemy mieć pomysł. U mnie na przykład było tak. Od razu powiem, że ja pisałem doktorat o tłumaczach z niepełnosprawnością wzroku. Mam nadzieję, że też o tym kiedyś, czy wkrótce porozmawiamy.
1: Oczywiście.
0: Natomiast u mnie było tak, że ponieważ pierwsza moja praca magisterska u mojej promotorki, pani profesor Małgorzaty Tryłuk, była na temat notacji w tłumaczeniach konsekutywnych, to są takie tłumaczenia na scenie, ja sobie opracowałem taki mój własny system, żeby zdać po prostu egzaminy końcowe ze ścieżki specjalizacyjnej. Musiałem i to opisałem. No i ona mi powiedziała tak, proszę pana, no to jest tak, że pan to zrobił, to było świetne, ale to teraz trzeba by było to rozszerzyć. No i teraz tak, no może napiszemy w ogóle o tłumaczach niewidomych czy słabowidzących, może pan napisze o tych tłumaczach, ale to też musimy mieć jakąś teorię. No i ja tu proponuję różne teorie socjologiczne, żebyśmy tam wykorzystali te teorie. Czyli to jest takie coś, że promotor powinien wiedzieć. My powinniśmy też mieć jakiś oczywiście pomysł, co nas interesuje. Czyli na tym etapie rekrutacji myślę ogólne rozeznanie w literaturze przedmiotu, wiedzieć, z czego chcemy pisać. Nie wiem, że chcemy pisać, nie wiem, w moim przypadku, no to chcemy pisać z tej translatoryki, no, czyli z nauki o przekładzie, nie? A nie chcemy pisać na przykład z literatury, no to jest ważne. No i żeby mieć pojęcie o tej literaturze translatorycznej i mieć jakiś pomysł, jakiś konspekt tego napisać, on nie jest zbyt wiele wart na tym poziomie rekrutacyjnym. To nie jest tak, że ktoś nam wyciągnie to po kilku latach i powie, aha, ale przecież pan się zobowiązał, że pan zrobi to, to, to i to i w punkcie 7 ustępie 3 konspektu pan to napisał, a pan tego nie zrobił, więc proszę, nie wiem, zwracać nam wszystkie stypendia doktoranckie. To nie jest tak. Ale
1: tylko to jest taki ogólny zarys, bo tak. Przecież jeszcze w trakcie pisania tak. Pracy, no to jakieś jeszcze badania prowadzimy, z których może nam wyjść, że na przykład pewnych rzeczy nie jesteśmy tak. W stanie zrobić, tak?
0: Tak, dopiero podczas otwierania przewodu, to już owszem są dokumenty formalne, gdzie to się składa ten przewód do Rady Wydziału. Takie dokumenty się składa do Rady Wydziału i tam też się robi taki konspekt, no i to już jest rzeczywiście dokument jakiś wiążący, no, że my obiecujemy, że zrobimy to, to, to i to. No i dlatego też warto też ten dokument napisać sprytnie, w taki sposób, żeby nikt się nie mógł przyczepić, że tego nie zrobiliśmy. Podobnie jak z grantami.
1: Ale w którym momencie składamy już ten...
0: To zależy.
1: Aha.
0: Od promotora. Bo może być tak, na przykład, że są jakieś stypendia, czy granty, czy możliwości, które można wykorzystać tylko z otwartym przewodem doktorskim. Kiedyś były takie stypendia unijne, doktoraty dla Mazowsza. O to można było się tylko ubiegać z przewodem doktorskim otwartym. Wszczętym, jak to się mówi. I dlatego jak na przykład moja promotorka jest kobietą bardzo mądrą i taką bardzo prodoktorancką i ona powiedziała mi tak, że no jeżeli pan się chce o to ubiegać, to oczywiście otworzymy przewód doktorski. Ale są niektórzy tacy promotorzy, którzy na przykład chcą widzieć albo całą, albo praktycznie całą już pracę napisaną,
1: i zanim dopiero wtedy się
0: pozwolą
1: otwiera.
0: Na otwarcie przewodu doktorskiego. To już nie bywa.
1: No tak, bo z drugiej strony to też nas poniekąd zabezpiecza, bo możemy już w tym konspekcie, tym formalnym napisać faktycznie rzeczy, które się znajdują.
0: Tak, tak.
1: I wtedy nie ma problemu.
0: Także to znowu jest kwestia dogadania się z promotorem. Znowu podkreślam, że to jest najistotniejsza rzecz w całych studiach doktoranckich. Jeżeli promotor nam sprzyja i jeżeli my pracujemy, to na pewno skończymy te studia doktoranckie. Te dwa warunki. Ale promotor sprzyjający jest tu, no bez niego nawet jeżeli pracujemy, a musimy się kopać z tym promotorem, to jest trochę bez sensu. Ja miałem fantastyczną promotorkę, mam ją jeszcze, bo to jeszcze kilka tygodni potrwa. No i na pewno jeszcze nawet dzisiaj będzie obiecała mi, że napisze mi opinię taką fantastyczną po prostu. Myślę, że każdemu bym życzył takiej promotorki.
1: No i oby rzeczywiście jak najwięcej doktorantów takich promotorów miało. W jakiej formie w ogóle może być praca doktorska?
0: Tak, więc są formy dwie. Klasyczna i nowa, w miarę nowa. Książka, monografia, czyli to, co zrobiłem ja. Po prostu napisałem książkę, wydrukowałem w ksero w kilku egzemplarzach, złożyłem. Ona została przyjęta przez moją promotorkę, przyjęta przez Radę Wydziału, wysłana do recenzji i tak dalej. Ale też jest druga opcja, to jest taka, myślę, że bardziej właśnie zachodnioeuropejska taktyka, technika postępowania. Tam często to się robi, ja mam też znajomych, którzy kończyli nie, w Barcelonie doktoraty i wiem, że u nich na przykład to tak działa, że się pisze, u nich się pisze trzy artykuły. U nas też chyba można z trzech czy czterech artykułów spokojnie zrobić doktora. I wtedy się jakby do tego, te artykuły oczywiście muszą być opublikowane w jakichś pismach, które no, zostały sprawdzone i wiemy, że to są pisma sensowne. Także piszemy te 3-4 artykuły. To jest trudny rodzaj pracy doktorskiej, bo te artykuły są potem wysyłane do recenzentów. Pisma dobre to są takie pisma, w których są, za przeproszeniem, podwójnie ślepe recenzje, czyli ani recenzent nie wie, kim my jesteśmy, ani my nie wiemy, kim jest recenzent. No i recenzenci mają jakieś uwagi, trzeba się ustosunkować do tych uwag i wtedy albo przyjmują, albo nie. No i jeżeli mamy takie, no to jest bardzo trudne, żeby w dobrym czasopiśmie publikować, to jest bardzo trudne i to najlepszym zdarza się, że odrzucą im takie artykuły.
1: No i też trzeba uważać, gdzie chcemy publikować, bo coraz głośniej i coraz częściej się mówi o tych tak zwanych drapieżnych czasopismach naukowych, które to w ogóle jest jakaś dziwna sytuacja.
0: Znaczy w ogóle są takie oszukańcze, że na przykład chcą pieniędzy, a potem się nigdy nie pojawiają, więc to jest trzeba sprawdzić. Ale to jest dobra wiadomość. Naszym polskim wyznacznikiem jest tak zwana lista czasopism, publikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku, chyba w grudniu. Przeważnie w grudniu to się odbywa co roku. I tam mamy po prostu wylistowane wszystkie czasopisma, które są punktowane. A żeby otworzyć przewód, obecnie musimy mieć albo chyba artykuł w punktowanym, albo rozdział w recenzowanej monografii. Recenzowanej publikacji, nie monografii. Także warto zajrzeć na tę listę czasopism. Ja o tym nie wiedziałem na przykład jak zaczynałem, więc warto wiedzieć, że jedna publikacja nie jest warta drugiej. Tak, możemy publikować w czymś, co ma 2 punkty, a w czymś, co ma 20 punktów. No to jak na humanistykę na przykład, to 20 punktów to jest bardzo dużo. Ja nigdy nie publikowałem w czymś, co ma 20 punktów. Najwięcej to opublikowałem w czymś, co ma 10 punktów. Jest to świetne pismo. Bardzo się cieszę, że tam mogłem artykuł opublikować. Także to jest to. Czyli patrzymy na te listy. Jest jeszcze dla humanistyki jest taka lista ERIH. To jest European Research Index for Humanities i to jest też taka ważna dla nas lista. No i jest jeszcze taki... no to może nie wiem, czy to teraz powiedzieć, ale to też się przydaje przy tych grantach, że tam trzeba mieć takiego opiekuna i trzeba zdobyć tak zwany indeks Hirsha. Tego opiekuna. To są już takie bardzo szczegóły, wkraczam, ale to jest bardzo taka sprytna miara znaczenia naszego opiekuna czy nas w nauce. I to jest indeks Hirsha polega na tym, że to jest zawsze liczba naturalna, to może być 0, 1, 2, 3, 4 i teraz ta liczba to jest jakby przecięcie liczby cytowań i liczby porządkowej publikacji. Czyli jeżeli pierwsza publikacja ma 1000 cytowań, druga ma 5 cytowań i trzecia 3, to indeks Hirsza będzie 3. Także to chodzi o to, żeby publikować dużo i być często cytowanym.
1: Ale cytowanym być gdzie? Czy to też jest ważne, gdzie nas cytują?
0: W innych czasopismach. Tak, znaczy ważne jest, żeby cytowali. Ważne jest, żeby cytowali w tych czasopismach, które są indeksowane. Tak?
1: Rozumiem. Czyli to nie jest tak, że na przykład jak sobie jakaś tam, nie wiem, gazeta albo jakiś portal internetowy zacytuje naszą pracę, to że nam się to liczy. Nie, tak nie jest.
0: No ja dam tutaj taki przykład z mojego własnego doświadczenia, że tutaj ze 2 lata temu pisał taki kolega tutaj też, że tak powiem, z naszej branży o moim projekcie do takiego biuletynu Biblioteki Narodowej, ale on nie jest indeksowany, więc na pewno to nie wlicza się do moich publikacji cytowanych. Szczerze powiedziawszy, nie wiem nawet, jaki jest mój indeks Hirsza. Będę tego szukał przy następnym projekcie.
1: No tak, to z pewnością może okazać się przydatne. To teraz może tak trochę bardziej formalnie. Co to właściwie jest doktorat według ustawy? Co nam prawo o tym mówi?
0: Jest taka ustawa o stopniach, to jest taka dość długa, o stopniach naukowych i tytule naukowym, a potem jeszcze to samo w sztuce, bo to jest tak, że można też być chyba doktorem artystycznym, nie wiem, jak to się do końca nazywa, czy habilitantem artystycznym. I tu mamy taki, zresztą do tego zaraz nawiążę, bo to jest taki artykuł 13 o tym mówi, czym jest ta rozprawa doktorska. I on mniej więcej idzie w taki sposób, że rozprawa są kilka warunków. Jest przygotowana pod opieką doktora, pod opieką promotora lub promotora pomocniczego, czyli możemy mieć też 2 osoby, które nas promują. Winna stanowić, i tutaj mamy pierwszy warunek, oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne, no to oczywiście oryginalne, dokonania artystyczne. Ja się o tych artystycznych nie wypowiem, ale problem naukowy, nie? Czyli stawiamy sobie jakiś problem i my rozwiązujemy go w taki sposób, jaki nikt do tej pory nie rozwiązał tego problemu. No w moim przypadku to było badanie tej grupy osób z niepełnosprawnością wzroku, które zajmują się przekładem. Nikt takich badań do tej pory nie robił, nikt nie wykorzystywał do tego tej teorii, którą ja wykorzystałem, więc spełniam. To jest potwierdzone już recenzjami, więc mogę powiedzieć, że potem tak, kolejny warunek. Wykazać ogólną wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej. I zaraz będę mówił o tym, jak się egzekwuje to wykazywanie ogólnej wiedzy teoretycznej. I kolejna sprawa, musi wykazać też umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Czyli są te 3 warunki. Umiejętność samodzielnego prowadzenia, wiedza z dyscypliny, no i oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Czyli to jest tak, że wiedza z dyscypliny to jest ta część teoretyczna, prawda? My niejako się chwalimy, że my możemy być częścią tego gangu, tak? Częścią tej bandy. Piszemy, że my wiemy to, to, to i to, przeczytaliśmy to, to i to. Potem wybieramy teorię. Pokazujemy, że ją umiemy wykorzystać i pokazujemy, że jest to oryginalne wykorzystanie. Tak? I to jest esencja doktoratu. Tak bym to ujął.
1: Jeżeli te warunki spełniamy, no to nie musimy się obawiać, że będą jakieś problemy. Mhm.
0: I tutaj jeszcze dopowiem, bo pytałeś się o formę sprawy, to ten artykuł, ustęp 2 artykułu 13 tej ustawy reguluje to, że może mieć formę maszynopisu książki, czy tak jak ja zrobiłem, książki wydanej, jeszcze nie wydanej, mam nadzieję, lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku. Tak, bo czasem jest tak, to przyjęte do druku, a opublikowane, to jest duża różnica, bo czasem się czeka na druk długo. Kilka lat można czekać na druk.
1: Rozumiem. Mhm. To teraz może kilka słów na temat materiałów i o ich dostępności, no bo tak jak powiedziałeś, trzeba pokazać, że się przynależy do gangu bądź też bandy ludzi oświeconych, no ale trzeba skądś tę wiedzę czerpać. No i tu dochodzimy do tematu literatury, na którą się powołujemy, a konkretnie jej dostępności.
0: Tak, więc ja zaczynając studia doktoranckie o tym nie wiedziałem, co teraz powiem i zrobiłem, no w cudzysłowie, błąd. Ale po prostu sam skanowałem na piechotkę, mając właśnie tego Optic Booka swojego, potem instytutowego i siedziałem i tysiące stron skanowałem. Puszczałem sobie tam jakieś podcasty i to wszystko grało. Natomiast potem się dowiedziałem, że jest taka sieć, która się nazywa Akademicka Biblioteka Cyfrowa, www.abc.uw.edu.pl. To jest sieć zarządzana przez Uniwersytet Warszawski, ale do niej wiele uczelni wyższych należy. No nie wiem, na pewno AGH należy, na pewno UJ należy, na pewno należy SWPS w Warszawie, skądinąd bardzo dobry uniwersytet. Nie znam szczegółów, nie wiem, pewnie KUL należy, na pewno, bo KUL jest tak w tych tematach dostępnościowych, jest też bardzo wysoko. Na pewno UAM należy w Poznaniu Adama Mickiewicza i kilka na pewno jeszcze innych ważnych uczelni należy. To jest bardzo fajny myk, ponieważ to jest taka baza tych książek naukowych, które już ktoś poprosił o zeskanowanie na tych uczelniach i tam są takie komórki. U nas w BUW-ie jest taka komórka, przemili koledzy, którzy to skanują i nie tylko skanują, ale też tak opisują. Czyli na przykład jeżeli są jakieś schematy, to oni to opisują. Na schemacie widać. No, to jest taki głupi przykład akurat, bo wiemy, że widaciów to nie powinno być w tych deskrypcjach, ale nieważne. No, w każdym razie są to dobre opisy,
1: schemat można przedstawia. Skorzystać.
0: Schemat przedstawia. Potem, co jest ważne, każdy numer strony jest poprzedzony hashtagiem. Jest poprzedzony po prostu kratką. A więc jak my chcemy szukać, że chcemy cytować ze strony 153 z drugiego akapitu, wpisujemy sobie po prostu Ctrl+F, hash 153, jesteśmy na stronie, nie musimy wciskać. Może 153 na przykład ten ciąg znaków występować 15 razy. Także oni to zrobili z głową i to jest strasznie, strasznie, strasznie pomocne. Jest jeszcze taki elektroniczny spis treści. Jest tych książek bardzo dużo. Ja sam osobiście dodawałem wiele tych książek, to znaczy za moją przyczyną zostały dodane te książki. To jest o tyle istotne, że nie tylko można z tego korzystać do pracy naukowej, lecz także można korzystać przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych, bo często jest tak, że my potrzebujemy przeczytać jakieś książki do prowadzenia zajęć dydaktycznych, studentom zadajemy, no więc wypadałoby, żebyśmy sami też przeczytali.
1: Też przeczytali,
0: prawda?
1: No tak.
0: No i nie wiem, jak to jest taka w tym systemie, jest na pewno tak, nie wiem, jak to jest z dostępnością na poszczególnych uczelniach, ale ja mam fantastyczne doświadczenie właśnie z kolegami z ABC, że nawet no, z dnia na dzień potrafili zrobić i to bardzo duże ilości materiału, żebym tylko miał dostęp do tego i mógł prowadzić zajęcie. Znaczy, to jest bardzo wartościowe.
1: No to i faktycznie to może być przydatne w
0: Jest
1: trakcie.
0: Jeszcze skanowisko działu zbiorów dla niewidomych, biblioteki i tak dalej.
1: Ale jak tam z literaturą taką typowo naukową? Chyba nie najlepiej.
0: Ja tam nie szukałem, ale myślę, że to jest jakieś kolejne źródło. No i myślę, że też ten Liberalite. To jest nowa propozycja kontrolowana przez wydawnictwo naukowe PWN, ale myślę, że ponieważ to jest PWN, to tam będzie, tam już jest teraz sporo książek naukowych w formie e-booków. Także warto się tym zainteresować, jeżeli się chce robić jakieś badania. Ja już kilka książek stamtąd ściągnąłem, bardzo interesujących dla mnie w mojej dziedzinie naukowej.
1: Kolejnym takim sposobem na zdobywanie wiedzy to są różnego rodzaju konferencje, tak?
0: Tak, to jest tak, że to sposób na zdobywanie wiedzy, sposób na bycie w środowisku, na zaistnienie w środowisku, na prezentowanie własnych badań, czasem na uzyskiwanie informacji zwrotnej. Ja się pamiętam, śmiałam się na pierwszej konferencji, na której byłem. Miałem referat o tym moim systemie notacji, dostałem jedno pytanie, no i potem ktoś się mnie pyta, no słuchaj, jak było? No mówię, wiesz co, świetnie było, ponieważ dostałem więcej pytań niż większość prelegentów, aż jedno. No i to często do tego się sprowadza rzeczywiście. Ale konferencje są niezbywalną częścią działalności naukowej. Już na etapie doktoratu to jest niezbywalne, na etapie magisterium możemy sobie to podarować, ale na etapie doktoratu Jak najbardziej. No i tu dla nas przedstawia się to tak, że jest kilka wyzwań związanych z tymi konferencjami. Po pierwsze, trzeba zdobyć na to pieniądze. Pieniądze można zdobyć pisząc wniosek grantowy, o czym dalej. Można też skorzystać z czegoś, co się pięknie nazywa DSM. Jeżeli jesteśmy poniżej 35 roku życia, możemy o coś takiego się ubiegać. To jest tak zwana dotacja statutowa dla młodych naukowców. DSM trochę się kojarzy psychiatrycznie, trochę jakoś też w inny sposób ciekawy, ale w każdym razie to nie są jakieś duże pieniądze. Mówiąc o niedużych pieniądzach, mam na myśli sumy czterocyfrowe, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę wyjazd na konferencję zagraniczną, to to już są koszty dość duże, bo musimy polecieć przeważnie tam, gdzie chcemy wygłaszać przemówienie, to już jest kilkaset złotych. Musimy się tam gdzieś zatrzymać. No w naszym przypadku najlepiej by było zatrzymać się jak najbliżej tego miejsca, gdzie będzie się odbywała konferencja. Musimy tam przecież za coś żyć, jeść, pić, być na tej konferencji za coś i musimy zapłacić opłatę konferencyjną, która dla doktorantów jest przeważnie w cenie małej, ale to i tak mogą być duże pieniądze. No mnie się zdarzyło, mnie właśnie z tych środków różnych, zdarzyło się płacić za mój udział w konferencji i po 200 euro chyba najwięcej, a i tak to była możliwie najniższa stawka. I myślę, że te konferencje humanistyczne, one są tańsze niż konferencje dla ścisłowców. Tam pamiętam, miałem taką koleżankę, która się zajmowała naukami przyrodniczymi, powiedziała: stary, co ty, poniżej 1000 euro, to my żadnych konferencji nie mamy.
1: Ale no, to nawet płacisz w momencie, jeżeli chcesz wygłosić coś na takiej konferencji. To zarówno czynny, jak i bierny udział jest płatny.
0: Tak jest. Oba te rodzaje są płatne. Przeważnie czynny jest tańszy i przeważnie ci, którzy uczestniczą w sposób czynny, dostają różne jakieś bonusy. Na przykład jest tak zwane, jak to my się śmiejemy z koleżanką, recepcja. Czyli po prostu takie powitanie dnia poprzedniego, nie wiem, z winem. Bo oni sobie to zorganizują z władzami miasta, bo czasami to są takie miasta, gdzie no niewiele osób przyjeżdża, a jest na przykład duże takie wydarzenie, jest to, no to miasta się bardzo cieszą, więc zapraszają do, na przykład do ratusza na taki wine reception, tak? Więc na to powitanie z winem, lampkę wina i to jest przeważnie tylko dla mówców, dla prelegentów.
1: No tak, żeby się poczuli jakoś wyróżnieni.
0: Tak. To czasem jest też tak, że są tak zwane publikacje pokonferencyjne, więc w tej opłacie konferencyjnej mieści się też możliwość publikacji w takim wydaniu pokonferencyjnym. One przeważnie są recenzowane, bo też bez sensu pisać nierecenzowane, bo się nie liczy do niczego, nie ma punktów, to bez sensu, to po co to komu, więc to są wydawnictwa recenzowane już teraz właściwie w całości, albo tam na przykład specjalne wydanie jakiegoś pisma i no, to pismo też musi się za coś wydrukować, więc w tej opłacie konferencyjnej publikujesz, czy nie, jest zawarta ta część na wydanie takiej publikacji pokonferencyjnej. I to jest tak, no dla nas taki specyficzny problem w udziale konferencji, czyli może takie zagadnienie związane, no to jest mobilność oczywiście. Bo na przykład pół biedy, jak to jest jeszcze w Polsce, nie? Ale za granicą, to ja na przykład muszę powiedzieć, że wybierałem takie raczej konferencje, gdzie mogłem pojechać z kimś. Dlatego też no, ważna jest taka sieć kontaktów społecznych, myślę, dla nas. Zdarzyło mi się pojechać w miasta, do których nigdy wcześniej nie jeździłem, ale przeważnie no, jednak to były miejsca, gdzie znałem język. No, nie, w Wielkiej Brytanii pamiętam, byłem w Manchesterze, nigdy wcześniej nie byłem w tym Manchesterze, no ale to wtedy zawsze pisałem do tych organizatorów, że no, jest taka sprawa, że ja tu mam jednak ograniczoną mobilność i czy mogliby mi przydzielić kogoś, nie wiem, studenta jakiegoś, który mógłby pomóc mi ogarnąć się w tym. No oni są bardzo życzliwi, tak jak podkreślam, to środowisko naukowe jest bardzo życzliwe, otwarte. Nie ma zbyt wielu takich osób, które mają jakieś niepełnosprawności w tym środowisku. Jesteśmy tam cenieni za to, że chcemy, za to, że się staramy, za to, że no, robimy po prostu jakąś dobrą robotę badawczą.
1: No tak, bo w końcu to i tak jest potem wszystko pod tym kątem jakości tych badań oceniane.
0: Tak, ale nieważne jaka jest jakość, to ja się spotkałem zawsze z dobrym przyjęciem, bo przecież no, ludzie, którzy przyjęli mój abstrakt, no bo to coś jest na konferencji, trzeba się zgłosić, wysłać abstrakt i tam on jest recenzowany albo nie, jest przyjmowany albo nie, ale już rozumiem, że jak ktoś przyjął abstrakt, no to już liczy na to, że coś dobrego z tego będzie. Moje doświadczenie jest takie, że wiele tych wystąpień konferencyjnych jest słabych. Ja ostatnio byłem na takiej konferencji w Londynie i tam szacowałem, że z tego całego dnia chyba ze 40% wystąpień było dobrych i to już było dużo. Więc tak, no ale rozumiem, że jak ktoś przyjmuje, jest organizatorem, to no to rzeczywiście stara się, żeby to wszystko dobrze wyszło i no ja zawsze spotkałem się z takimi postawą taką otwartą i nigdy taka moja prośba, żeby ktoś mi pomógł, nie była traktowana źle, ale tak jak mówię, rzadko kiedy to się zdarzało, przeważnie starałem się na przykład jeździć z koleżankami z instytutu na konferencję, czy innymi osobami, które znam, bo po prostu wtedy jest łatwo, no, zwłaszcza w obcym kraju to nie jest takie proste. Teraz jest nadzieja taka, że te opłaty roamingowe będą spadały lub w ogóle ich nie będzie, więc będzie można przynajmniej korzystać z tych GPS-ów, nie GPS-ów, tak samo jak w Polsce. Mnie dokładnie to dużo daje.
1: To z pewnością ułatwi sprawę. Jeszcze tak a propos wystąpień na takich konferencjach. Czy są jakieś wymogi w zakresie na przykład przygotowania, no nie wiem, prezentacji multimedialnych?
0: A więc tak, jest ten szał i jakiś kult PowerPointa. Jest to coś okropnego, to jeszcze ten Prezi wchodzi i to jest w ogóle chyba niedostępne zupełnie dla nas. Natomiast ja osobiście robiłem tak zawsze, że przygotowywałem te PowerPointy no tak jakby z takiego z automatu. Znaczy, to zawsze były białe prezentacje, czarne literki na białym tle, w tym standardowym formacie, ale potem sobie pomyślałem, ja jestem osobą słabowidzącą, jeszcze trochę widzę, więc mogłem korzystać na tablecie, to mogłem widzieć, śledzić, ale ostatnio stwierdziłem, że to jest w ogóle robota głupiego. I że ja nie będę w ogóle szykował żadnych prezentacji, albo będę szykował je w bardzo skrótowej formie. I ostatnio przygotowałem na tę konferencję w Londynie 4 slajdy chyba, czy 5 na 20 minut przemówienia. Ale miałem za to notatnik brajlowski, bo tak w czasie studiów doktoranckich się nauczyłem pisać i czytać w brajlu. Bardzo sobie to chwalę. I miałem tam króciusieńkie notatki. I naprawdę, to lepiej wygląda, jest lepiej odbierane i w ogóle to jest fajniejsze, jak się mówi, z głowy. Nie daj Boże czytać. Ja nawet mam taki pomysł, mogę tutaj zdradzić wam, bo na pewno nikt nie słucha. No może jak ktoś będzie na mojej obronie, no zapraszam oczywiście, ale prawdopodobnie niewiele osób słucha, które będą. To zamierzam zacząć, bo ostatnio taką mieliśmy obronę na wydziale, że talentka czytała. I ja zamierzam taki anegdotę na początek, dowcip na początek, to będzie, proszę państwa, dobrą wiadomość, że po pierwsze nie będę czytać. I to jest naprawdę dobra wiadomość. I ja to mogę powiedzieć z każdej, że tak powiem, strony mam temat obadany, bo też jako tłumacz nie ma nic gorszego niż ktoś, kto czyta. Jest to okropne, ja często śpię na tych konferencjach, bo ludzie czytają wystąpienia. Krótkie notatki w brajlu, żywiołowo, naturalnie, spontanicznie. To jest 15-20 minut. Nie ma się czego bać, środowisko jest bardzo przyjazne zawsze, no rzadko kiedy ktoś, nie wiem, zmasakruje nasze wystąpienie, bo było takie złe.
1: Bo zapewne no i tak zdążymy się do niego jakoś przygotować, więc też nam zależy na tym, żeby, no, żeby to wystąpienie po prostu było dobre.
0: Bo jest dużo czasu. Bo to jest tak, że na przykład, no znowu wrócę do tej konferencji, taki call for papers to się nazywa, czyli takie zawołanie konferencyjne, po polsku się to ładnie mówi. To konferencja była w maju tego roku, zawołanie było w maju ubiegłego roku. Zamknięcie terminu nadsyłania abstraktu, termin nadsyłania abstraktu, czyli krótkiego streszczenia wystąpienia 300-400 słów, 400 słów to już bardzo, 200-300 słów, to nastąpiło 4 listopada, potem ogłoszenie, kto wygrał, że tak powiem, kto będzie brał udział w konferencji, to jest kilka tygodni do miesiąca. No i właśnie, potem jeszcze zostaje pół roku, więc jest czas, żeby się zastanowić. Oczywiście między nami mówiąc, zwykle jest tak, że się człowiek szykuje i tak na ostatni moment, no ale nie ma takiego obowiązku. Jest ten czas.
1: Można sobie to rozplanować, jak ktoś chce. Mhm. Okej, okay, to teraz wróćmy do kwestii związanej z pisaniem naszej pracy. Mhm. Mianowicie wymagania techniczne. Podobne jak w przypadku poprzednich prac, czy jakichś tam licencjackich, magisterskich, czy tu jeszcze nam coś dochodzi?
0: No znacznie bardziej chlujnie, że tak powiem. Tak. To znaczy znacznie bardziej trzeba przykładać uwagę do tego, co się robi, być dokładnym, rzetelnym, sprawdzać wszystkie rzeczy. Nie pisać na przykład takie, to też ja pamiętam, że no, to kilka lat temu, no to jeszcze co jakiś taki głupi młody, taki się pisze jakieś takie rzeczy, które zupełnie nie są sprawdzalne, zupełnie jakoś nie są policzalne, wymierne, ale on to ogłasza jako prawdę.
1: Czyli nie używać robią. Jakichś sformułowań wiele, albo coś tam uważa się?
0: Nie, to jest bardziej...
1: Zdecydowanie nie.
0: Jeżeli uważa się, to trzeba podać, kto uważa. Ale nie, to jest tak, inaczej nie ma, jest to warunkiem niezbywalnym. Nie. Wybór prac, nie wiem, badania tego autora sugerują, nie wykazują ponad wszelką wątpliwość, tylko sugerują. Zdaje się, że wydaje się. Zawsze to są takie twierdzenia, które nie są jednoznaczne, dlatego że może przyjść kolejny badacz i to nasze twierdzenie obalić. No i to jest jakby kwestia rzetelności naukowej, tak?
1: Czyli pracę doktorską piszemy, że nam się wydaje.
0: No,
1: i innym.
0: Nie tak, ale że...
1: Tak mniej więcej.
0: Po prostu, że... Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli omawiamy wyniki naszej pracy, to wyniki cytujemy w formie takiej oznajmiającej, czyli to było to, tylu wypowiedziało się w taki sposób, tylu w taki sposób. Ale wnioski na podstawie tych wyników, uogólnienia, no to musimy być już bardzo ostrożni. Czyli, że na przykład tylu się wypowiedziało tak, a zatem wydaje się, że to wynika z tego. I to jest już bardzo takie ustalenie relacji przyczynowo-skutkowej, to nie jest już takie proste sprawa. Po prostu trzeba na to uważać, bo jeżeli głosimy jakieś twierdzenie, to musimy mieć coś na poparcie tego twierdzenia. Musimy się odnieść do tej literatury, znowuż pokazując, że myśmy ją przeczytali. Tak samo jak ci, którzy będą nas recenzować.
1: No tak, a nauka cały czas się rozwija i za jakiś czas może się okazać, że to, co my napisaliśmy, no to już niestety, ale...
0: Dlatego, tak jak mówi moja pani profesor, na każdej pracy jest data. I to jest ważne. Jest data, luty 2017. To jest stan wiedzy na luty, a nie na marzec. Ani nie na styczeń, ale na luty. Mhm.
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o korektę, to raczej kogoś warto poprosić.
0: Ja poprosiłem koleżankę, korektorkę, bardzo dobrą, fantastycznie. Znalazła się zresztą w moich podziękowaniach, chociaż podziękowania musiały być krótkie, bo mogłyby być bardzo długie, ale były krótkie. Ale ona się tam znalazła, dlatego że ona to przejrzała. Ona mi też zrobiła taką rozszerzoną korektę, nie tylko poprawiła tam jakieś przecinki, literówki, takie inne sprawy, ale także zajęła się właśnie takim formatowaniem, jakimś layoutem, ujednoliceniem, żeby to później w druku wyszło dobrze. Ja z moich doświadczeń i w zawodzie tłumacza, i z moich badań też, i z moich doświadczeń własnych przy pisaniu pracy doktorskiej śmiem twierdzić, uważam, wydaje się, że właśnie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością wzroku no może mieć duże problemy przy takim redagowaniu, formatowaniu. To być może jest możliwe, ale to zabiera bardzo dużo czasu. No wyobraź sobie tam z tymi atrybutami NVDA, walcz z linijką brajlowską 300 stron.
1: No tak.
0: Jest to trudne.
1: No jest
0: nie
1: to
0: ma
1: trudne.
0: Na to czasu.
1: Oczywiście, jest to trudne i zdecydowanie lepiej kogoś poprosić. Jakoś tam wstępnie, wiadomo, to trzeba sformatować, natomiast no wizualnie... Jeszcze też zależy, w czym piszemy. Z ciekawości, standardowo w Wordzie, czy
0: Word.
1: Używałeś czegoś innego?
0: Word ma bardzo dużo funkcji. Ważne, jak się pisze, żeby z tych funkcji korzystać. Na przykład struktura nagłówkowa, którą my tak sobie cenimy przy przeglądaniu strony internetowej. Ona jest jeszcze fajniejsza przy pisaniu książek. Dlatego, że wtedy Word nam samoczynnie generuje spis treści.
1: Tak.
0: Są różne jakieś takie programy, jakieś Mendeleje, jakieś inne, które nam pomagają zrobić bibliografię. Ja się tym nie zajmowałem, zrobiłem na piechotkę bibliografię.
1: Ale chyba nawet w Wordzie też są jakieś narzędzia do tworzenia bibliografii.
0: Za przeproszeniem, strasznie upierdliwe. Także ja próbowałem z tego... A jeszcze jest problem taki z tak zwaną lokalizacją. Nie ma nic bardziej mylnego niż pojęcie lokalizacji, bo rzekomo lokalizacja to jest tłumaczenie plus dostosowanie do realiów lokalnych. Otóż nie ma czegoś takiego w Wordzie, jest bibliografia po angielsku. Także można sobie napisać w dowolnym stylu, czy to będzie APA, czy jakiś inny styl, można sobie wszystko napisać w bibliografii, super, ale ona zawsze będzie ze znaczkiem AND, a nie na przykład literką I między nazwiskami dwóch autorów. Także raczej je na piechotę, ale to jest taka średniowieczna metoda. No na pewno będę musiał to jakoś usprawnić, bo jak masz, ja miałem 270 chyba pozycji w bibliografii, to jest chyba tak głupiego robienie tego na piechotę. No jest, potem sprawdzanie. Niestety. Ja też poprosiłem korektorkę, żeby to sprawdziła.
1: Rozumiem. Jak to jest z wydawaniem naszej pracy w formie książkowej? Bo też wspominałeś o tym, że masz nadzieję, że ktoś ją wyda,
0: tak.
1: Ale to...
0: Znowu pieniądze. To jest przede wszystkim kwestia pieniędzy. Bo jeżeli obroniliśmy doktorat, no to musimy mieć dwie recenzje pozytywne. Jeżeli je mamy, no to możemy się zgłosić do wydawnictwa. Ale wydawnictwo bardzo chętnie nam opublikuje doktorat, gdy zapłacimy mu. I to są kwoty rzędu, nie wiem, koleżanka publikowała doktorat, to chyba było 9 tysięcy? To nie są takie kwoty, że wyłożymy to
1: no nie.
0: za jakieś zapłatę za jakąś drobną pracę.
1: Tym bardziej, że no okej, okay, to i tak naprawdę pójdzie gdzieś tam pewnie do jakichś bibliotek, w takie miejsca. Raczej nie będzie ta praca bestsellerem.
0: Nie będzie, to jest przeważnie drukowane w bardzo limitowanej liczbie
1: egzemplarzy. Wtedy to wydawnictwa by same się otobiły.
0: Tak, kilkadziesiąt, 100 egzemplarzy. Aha, no i też nie liczmy na to, że na tym zarobimy. To jest raczej tak, że tutaj inwestujemy. Ba, nawet są takie czasopisma teraz, który to jest taki nowy model wydawania, bo do tej pory jest taki model, że my nic nie płacimy, jest ta recenzja i tak dalej, to się wydaje, ale potem nasza biblioteka płaci krocie za kupno tych czasopism, w których my publikujemy. To naprawdę jest kupa hajsu, naprawdę, bo ja pamiętam takie dobre czasopismo w naszej dziedzinie, jest takie czasopismo, to jedno wydanie kosztuje 200 euro i to jest, nie wiem, tam powiedzmy 150 stron, to jest jedno wydanie, nie? Czyli jakby chcieć na rok kupić, no to jakie to są już koszty, nie? Książka taka duża w tej naszej dziedzinie, jest taka encyklopedia, to 1000 euro kosztuje, także to są bardzo duże pieniądze. I teraz oni wpadli na to, bo teraz jest taka presja na to, żeby publiczne, finansowane z publicznych środków badania były też publicznie dostępne, co jest bardzo mądre i fajne, ale te wydawnictwa muszą z czegoś zarabiać. I one wpadły na to, że żeby się utrzymać, to one wprowadzą taki model, że w takim razie to badacze niech płacą, niech mają w tych swoich grantach środki na publikacje i na przykład jak zapłacisz nam 2000 zł, to my ci zrobimy ten proces recenzji, a potem proszę bardzo, niech będzie w Open Accessie ta twoja publikacja. To jeszcze do naszej dziedziny, do mojej dziedziny nie dotarło, ale w naukach ścisłych jest też taki częsty model i to 2000 zł to jest taka, myślę, no niewielka kwota, jak na przyrodnicze i ścisłe.
1: Z drugiej strony, no... dostęp taki publiczny do tych prac, to nie byłby głupi pomysł, no ale to można by przecież zrobić elektronicznie na przykład.
0: Tak, ale właśnie to jest takie śmieszne, że te czasopisma, które są dostępne, przecież wszystko już jest dostępne elektronicznie i w ogóle można cytować elektronicznie i są takie DOI, Digital Object Identifier, to jest, można po tym sobie cytować nie tylko książki, publikacje, ale filmy, jakieś inne rzeczy. Wszystko to jest opracowane, ale to nie jest tak, że skoro nie ma papieru, nie ma dystrybucji, to ceny są mniejsze. Nie, to pismo właśnie, o którym mówię, dalej kosztuje 200 euro. Pamiętam, że moja promotorka opublikowała tam artykuł i ten jeden artykuł chyba kosztował w wersji elektronicznej 40 euro.
1: 40 euro, tak, to są mniej więcej takie ceny.
0: A oczywiście one, no, my z takich artykułów po prostu nie dostajemy pieniędzy. To, nie, my to robimy, pouczestniczymy w pewnej grze, że tak powiem, naukowej.
1: Tak, a czasopisma sobie zarabiają. No to właśnie,
0: tak,
1: skoro
0: to
1: już
0: bardzo dochodowy.
1: Skoro już do kwestii finansowych przeszliśmy, to może właśnie porozmawiajmy o tych grantach, jakie można pozyskać w
0: tak.
1: trakcie pisania naszej pracy i na badania.
0: No trzeba się za tym rozglądać od początku, bo po prostu chcielibyśmy żyć na tych studiach doktoranckich. Chcielibyśmy mieć pieniądze na przeprowadzenie badań i chcielibyśmy mieć pieniądze na to, żeby te badania były gdzieś opublikowane, żeby... żeby skończyć ten doktorat z takim poczuciem, że o, super, coś zrobiliśmy. I te granty jednak się stają naszą rzeczywistością, że chcemy tego czy nie. I tutaj mamy do wyboru kilka właściwie źródeł. Wspomniałem już o tym DSM. To jest dobry początek. Trzeba się zaraz, jak się zapisujecie na studia doktoranckie, pierwsze pytanie, pójść i zapytać się, czy wydział, czy wasza jednostka dostaje tę dotację na statutową na młodych naukowców. I kiedy można składać o to wniosek, bo to nie jest tak. U nas na przykład to rok cała taka procedura trwa, żeby to dostać. No i trzeba mieć jakiś pomysł na badanie, składa się taki wniosek, znowu opinia promotora oczywiście, dotychczasowe osiągnięcia i w jakiejś tam drodze konkursu, nie wiem, to już są warunki wydziałowe, każdy wydział sobie inaczej ustala. Się dostaje, no to jest jakby z rozdzielnika ministerialnego, on wynika z tego, jakiej klasy jest jednostka dana, to tam są A+, A, B, C. No C to jest takie już kompletne badziewie do restrukturyzacji, A+, to jest chyba 30 parę takich jednostek w kraju. Także DSM to jest pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, można ją psychiatrycznie skojarzyć, ten skrót można skojarzyć z innymi rzeczami też. Natomiast taki bardziej długoterminowy dla doktorantów projekt to jest projekt, to są projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. To jest taka instytucja, która ma siedzibę w Krakowie, bo instytucje naukowe nie tylko mają siedzibę w Warszawie. Badań i rozwoju ma siedzibę Centrum w Warszawie, a nauki ma siedzibę w Krakowie. I teraz tak, może powiedzmy od razu, czym te dwa centra się różnią, bo to też ma znaczenie dla naszych badań. Otóż są w ogóle dwa rodzaje badań. Badania podstawowe i badania stosowane. To jest bardzo ważne. To nie jest jakaś taka ucieczka naukowa, dywagacje. My musimy wiedzieć, czym nasze badania są. Badania podstawowe to są takie badania, które zmierzają do powiększenia naszego stanu wiedzy. Niekoniecznie. Z definicji badania podstawowe, po angielsku to się nazywa basic research, nie mają charakteru aplikatywnego, czyli stosowanego. Czyli nie jest tak, że my po wynikach badań stosowanych przychodzimy do jakiejś firmy i mówimy, słuchajcie, my wam możemy sprzedać to, co zrobiliśmy, wy możecie to wdrożyć. Nie, my poszerzamy wiedzę. Takie badania są niezwykle istotne i w niektórych dziedzinach w ogóle trudno robić badania stosowane, ale myślę, że w każdej się da, w niektórych łatwiej, w niektórych trudno. Ale no, niekoniecznie musi być tak, no, bardzo dobrze, że jest tak, że nie zawsze musimy działać dla biznesu. To jest bardzo, uważam, wartościowe w naszej pracy. Ale są też te badania.
1: Możesz podać jakiś przykład, kiedy omówimy te rodzaje badań, czym się różnią jedno od drugich, na jakichś konkretnych przykładach?
0: No, ja zaraz podam moje badanie i badanie koleżanki, tylko powiem jeszcze, to są te badania finansowane przez NCBiR, czyli Centrum Badań i Rozwoju. Otóż to są wszystkie te badania, o których jest u was w tych podcastach. Wszystkie te Seeing Assistant Move, Seeing Assistant Home, wszystkie te jakieś inne zastosowanie, to co tam Magda Rutkowska opowiadała o tych, że tam ktoś w Łodzi testował jakieś systemy w Poznaniu, jakieś światła, sygnalizacje dla niewidomych. Wszystko to są badania stosowane, które można ciach od razu sprzedać miastu, czy sprzedać, nie wiem, jakiejś firmie, żeby to wdrożyła, albo w ogóle firma się tym zajmuje.
1: Czyli efektem tych badań stosowane. To jest jakiś produkt, jakiś tak, prototyp.
0: Jakiś prototyp, produkt, tak, te wszystkie tam czujniki haptyczne, to wszystko to są badania stosowane. A badania podstawowe to są te badania, które nie mają takiego, na przykład to jest moje badanie, czyli jak pracują na rynku, jak kształceni są tłumacze z niepełnosprawnością wzroku. No nie mogę przyjść do jakiejś firmy i powiedzieć, ja wam sprzedam tę wiedzę, którą zyskałem. Oczywiście, to jest duża wartość ma ta wiedza, dlatego że ona ma duże znaczenie społeczne. I tak zresztą myślę, że ten grant w pewnej mierze wygrałem, że podkreślałem cały czas to znaczenie społeczne. To nie jest tak, że badania jedne od drugich są gorsze, oba są bardzo ważne.
1: Ale natomiast na bazie tych badań podstawowych mógłbyś na przykład opracować jakąś metodę, która polepszałaby kształcenie niewidomych tłumaczy i już coś takiego można by było sprzedać.
0: No powiedzmy, że mógłbym coś takiego sprzedać, ale nie mógłbym tego zrobić w ramach grantu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, bo byłby to zarzut wobec mnie, że zobowiązałem się, że będę robić badania podstawowe. Mogę na to napisać sobie inny grant.
1: No tak.
0: Bardzo dobrze, no przecież wtedy będę miał mieć dwa granty. Także oba te badania, oba te typy badań są wartościowe. Nie ma tak, że jeden jest lepszy czy gorszy od drugiego. Ważne, że oba istnieją i ważne też, żeby były środki budżetowe na oba te typy badań, bo oba są potrzebne. Tak, czyli mamy badania podstawowe i badania rozwojowe. Ja tutaj zaglądam do notatek moich, bo jak się ubiegamy o granty? Otóż jest cały taki system składania wniosków. Jest taka instytucja, która się nazywa Ośrodek Przetwarzania Informacji. To jest instytucja rządowa. Jeśli ktoś nas słucha, kto pracuje w tej instytucji, pozdrawiam. Tak, i ta instytucja, ona zajmuje się tym, jak wskazuje jej nazwa, przetwarzaniem informacji. I informacji jest bardzo dużo różnych. Między innymi to jest budowanie i obsługa takiego systemu przyjmowania wniosków grantowych. Ten system, to jest obsługa strumieni finansowych, chyba to jakoś tak się nazywa, OSF w każdym razie. Strona jest osf.opi.org.pl.
1: To jest, jak rozumiem, jakiś system elektroniczny.
0: Tak, to nie jest tak w dzisiejszych czasach, że my będziemy przy tony papierów tłumy na sali, genialne myśli i tak dalej. Nie, nie, nie. Wszystko się odbywa w formie elektronicznej. Wszystko. Początek się odbywa w formie elektronicznej, potem zabija nas brzydkie słowo na S, sprawozdawczość. Tak, ale składamy wnioski w formie elektronicznej. To jest średnio dostępne, ale wiem z bardzo dobrego źródła, że OPI pracuje nad dostępnością. Jak ja składałem wnioski w OPI, to był koszmar. Teraz jak składałem raport końcowy do projektu, już było lepiej, ale jeszcze musiałem kogoś prosić o sprawdzenie, czy wszystko jest ok. Ale myślę, że no, za jakiś czas będzie lepiej, ale nie martwmy się. Wcale nie jest tak, że jesteśmy najgorsi. Ostatnio też miałem do czynienia z projektami Erasmus+. Formularz aktywny PDF. Koszmar totalny. W ogóle nie mogłem w tym uczestniczyć. O, tak to było.
1: Czy w ogóle procedura, już abstrahując od kwestii dostępności, czy procedura składania takiego wniosku to jest jakaś skomplikowana? Dużo wypełniania różnych?
0: Tak, tak, moja koleżanka teraz to pisze. To się zmienia też, trzeba przeczytać taką instrukcję. No to kto pracował, nie wiem, w NGO-sach z projektami, to wie, że każdy projekt jest masa różnych rzeczy do wypełniania.
1: Oj, tak. I
0: tam trzeba dużo rzeczy podać. Trzeba podać na przykład składniki oceny, trzeba podać własne osiągnięcie, osiągnięcie opiekuna, który zgodzi się też gdzieś tam podpisać i firmować naszą pracę, no bo skąd ma ten biedny NCN wiedzieć, że my nie urwaliśmy się jak ten słynny Filip z Konopi, ten tak, no skądś musi to wiedzieć, więc ktoś musi to firmować, że będzie się nami opiekował, samodzielnie jakiś pracownik, który się tym zajmie. Potem no, musimy opisać dobrze ten projekt, musimy budżet przygotować, to jest koszmar, bo w tym budżecie to są różne pozycje, jest aparatura, jest potem koszty naszych wynagrodzeń, które nie mogą być tam większe niż ileś tam miesięcznie, chyba 1500 brutto, teraz z tych najnowszych wiadomości wiem, i 30% ogólnych kosztów projektu. To musimy spisać na lata, można taki projekt realizować w rok, w dwa bądź w trzy. Do dyspozycji jest rocznie 60 tysięcy złotych. Potem jest jeszcze narzut naszej uczelni, bo musimy się dowiedzieć w jednostce. Akurat UW pobiera taki narzut 20% od wszystkiego poza aparaturą, tak? Bo no, oni obsługują, oni się bawią z tymi papierami, księgowo to obsługują. To jest przecież koszmar. My też oczywiście się z tym bawimy, ale no, uniwersytet to składuje, gdzieś to podpisuje, odpowiadają też za to. Jeżeli coś się nie powiedzie, no to odpowiadają za to, bo są też gwarantem. No, możemy oczywiście z wolnej stopy realizować taki projekt, ale myślę, że to by było trudniejsze niż przez uczelnię. Chociaż nie wiem. Także jest taki wniosek dość skomplikowany, tam jakieś oświadczenia, podpisy, to się wysyła w określonej formie. Nie wiem, czy to się teraz już tylko elektronicznie wysyła, czy też wydruk trzeba wysyłać. Potem jest to cała właśnie brzydkie słowo na S, sprawozdawczość, bo co roku trzeba raport pisać, potem raport końcowy, pokazywać im, co się opublikowało na tej podstawie, jakie się ma osiągnięcia, co się zrobiło. Jest tego dużo. No ale jeżeli chcemy uczestniczyć na poważnie w tej naukowej grze, nazwijmy to tak, naukowej przygodzie, naukowej sytuacji, kontekście naukowym, to granty są bardzo ważne dla nas. No i to nam otwiera drogę do, nie wiem, zakupu sprzętu, zakupu, no właśnie, niezbędnej aparatury, jeżeli mamy jakieś specjalistyczne badania, odczynniki, nieodczynniki, No w moim przypadku to były wywiady, więc kupiłem sobie porządny dyktafon, kupiłem sobie taki zestaw do transkrypcji, taki sterownik nożny, prawda? Kupiłem sobie też, nie wiem, monitor na wysięgniku, żeby mi pomagał w pracy. Świetny sprzęt. Bardzo jestem rad, że Narodowe Centrum Nauki zgodziło się wesprzeć mnie. Mam nadzieję, że nadzieje pokładane w moim wniosku spełniłem. Jeszcze nie mam informacji, czy raport został przyjęty.
1: A jakiś udział w konferencjach i podobnych też. Rzeczach też może być z tego finansowany?
0: Tak. To jest właśnie to, że można tam zawrzeć takie punkty, że my przeznaczymy na konferencję na przykład 15 tysięcy złotych, żeby mieć zabezpieczoną przyszłość konferencyjną i przez te 2 lata móc jeździć i opowiadać o tych konferencjach i nie przejmować się. Niestety, no to jest tak, że uczelnia publiczna to wszystko z przetargu, więc ten komputer to przetarg. Przelot to nie to, że ja sobie idę i kupuję bilet lotniczy, tylko znowuż muszę się zwrócić do wybranego w przetargu biura podróży, wniosek, podpisy wszystkich świętych. Bardzo dużo jest, to od razu nastawiam tych, którzy chcą na uczelniach publicznych zwłaszcza pracować, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo formalności, podpisów i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że z pomocą tutaj przychodzi u nas na przykład Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych, fantastyczna jednostka, oni przydzielili mi osobę, która asystuje mi w tym i dzięki pomocy koleżanki mogę wypełniać te wszystkie papiery, a naprawdę jest ich dużo. Bo na przykład wynagrodzenie to się wiąże z tym, że to jest wystawienie rachunku co miesiąc na jakąś tam kwotę uzgodnioną. Potem są wszystkie, brzydkie słowo na D, delegacje, nie? To nie jest jeden papierek, to jest kilka papierków, potem trzeba zbierać wszystkie zaświadczenia.
1: Zaświadczenia, jakieś rachunki pewnie.
0: Rachunki, bilety, faktury za hotel. Te faktury muszą być wystawione na uczelnię.
1: Na uczelnię, tak, no bo przecież inaczej nie.
0: Tak, jest taka możliwość, to o tym jeszcze powiem, w temacie asysty. Tu nieskromnie muszę powiedzieć, że sam to wywalczyłem dla nas. Nie wiem, jak to w końcu działa, bo też z tego nie skorzystałem, ale wywalczyłem. Jest w artykule 18 ustawy o zasadach finansowania nauki. Jest taki przepis, że właśnie jednostka, która ma osoby z niepełnosprawnością, może ubiegać się o takie pieniądze na wsparcie właśnie, na asystę. Powiedzmy, ja to widzę tak, badania terenowe, potrzebujemy asysty. No nieraz jest tak, że nie pojedziemy sami, no po prostu. I można się o coś takiego ubiegać. Potem jest jeszcze takie coś, że już przy samym końcu doktoratu, tak jak powiedziałem, promotor otrzymuje wynagrodzenie i jest taki dziwny swoją drogą przepis w jednym z rozporządzeń, to jest dotyczących wynagrodzenia. Jest taki dziwny przepis, bo tam jest właśnie napisane, że ten promotor, który ma osobę z niepełnosprawnością pod swoją opieką i to jest właśnie dziwne, że ta niepełnosprawność wymaga od promotora specjalistycznej wiedzy, może mu ta kwota wynagrodzenia zostać powiększona o 50%. I teraz ja nie rozumiem, co to znaczy wymaga specjalistycznej wiedzy. Ja tak mówię, no wszystkim życzę, żeby mieli taką promotorkę fantastyczną jak ja, która zrobiła wszystko, żebym zrobił to badanie i jeszcze więcej. No i teraz pytanie, no wrażliwość, czy to jest specjalistyczna wiedza, wrażliwość na niepełnosprawne, a może to jest na przykład chodzi
1: wiesz
0: o znajomość
1: co,
0: pisma Braille'a.
1: Wiesz co, ja myślę, że właśnie bardziej specjalistyczna wiedza to jest, czy znajomość Braille'a, czy na przykład jeżeli jest osoba głuchoniema, no załóżmy, że ktoś taki również chce studiować iść na studia doktoranckie, no to na przykład powiedzmy promotor fajnie jakby się nauczył tego języka migowego, żeby w ogóle być w stanie współpracować jakoś.
0: A czy to jest takie bardzo niejasne? Ja też to w najbliższych tygodniach będę chciał wyjaśnić ten przepis, bo nie rozumiem go. Powiem szczerze, on jest tak jak wiele przecież przepisów prawnych w ten sposób skonstruowany, że ja go nie rozumiem. Ale jeszcze chciałem nawiązać do czegoś, co nam trochę umknęło a propos tych badań rozwojowych i podstawowych, o czymś, co jest absolutną nowością, a może to kogoś zainteresować.
1: No.
0: A mianowicie nowa forma doktoratu, i to się nazywa doktorat wdrożeniowy.
1: Cóż to takiego?
0: I tenże doktorat wdrożeniowy to, jak wiele przepisów w ostatnim czasie, kilka tygodni temu jeszcze go nie było, a teraz już jest podpisana nowelizacja ustawy przez prezydenta i ciach, już jest. I doktorat, już są pierwsze spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorat wdrożeniowy polega na tym, że ty masz pomysł, jak wdrożyć, jak zmodernizować jakiś proces w firmie, no coś zrobić dla jakiegoś podmiotu. No właśnie, podmiotu gospodarczego. I to nie wiadomo. Ja to jeszcze nie wiem, to jest dopiero w powijakach. Tak jak mówiłem, kilka tygodni to ma. Masz jakiś pomysł i dogadujesz się z tą firmą. No rozumiem, że występujecie wspólnie w jakimś konkursie. I teraz tak. Masz firmę i masz uczelnię wyższą, która ma specjalistę, no promotora twojego, czy opiekuna naukowego po otwarciu przewodu.

0: minimalna to jest 2000, to zarabiasz około 4000 zł. No to już są dobre pieniądze w sumie.
1: I zajmujesz się wdrożeniem tego.
0: Zajmujesz się właśnie wdrożeniem jakiejś technologii, wdrożeniem czego. Ja jestem na przykład bardzo ciekaw, czy NGOsy mogłyby startować. No bo przecież my mamy różne rzeczy, na przykład w naszej tematyce, które są wdrażane, prawda?
1: Oczywiście.
0: NGOsy, to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Z chęcią je zadam Ministerstwu Nauki
1: Mi to przede wszystkim kojarzy się z jakimiś takimi rozwiązaniami typowo IT.
0: Tak.
1: I pewnie bardzo dużo tego typu rzeczy będzie realizowanych w ramach tych wdrożeniowych doktoratów. Natomiast to być może można to przekuć również i na inne dziedziny.
0: Właśnie bądźmy otwarci na to, że coś takiego jest i może też to dałoby się wdrażać właśnie w innych dziedzinach. Z tego co wiem, to nie ma jakichś ograniczeń, że właśnie to jest tylko nauki ścisłe, tylko nauki przyrodnicze, w żadnym wypadku nie społeczne nauki. No na przykład, nie wiem, z takiej branży, która jest gdzieś tam mi trochę znana, gdzieś się o to ocieram, napisy dla niesłyszących, czy też tak zwany re-speaking, czyli napisy na żywo dla niesłyszących tworzone przy pomocy rozpoznawania mowy. Ile tutaj jest wdrożeniowych zastosowań, prawda?
1: Oczywiście.
0: No bo to jest telewizja, to są konferencje, to są programy. No bardzo dużo tego jest. Myślę, że no na przykład w wielu krajach, mam takiego kolegę, który pracował, nie wiem czy teraz pracuje, czy pracował w Anglii przez wiele lat i on właśnie mówi, że w ogóle tam jest tak to oceniane, że on musi wykazać, jaki jego pomysł kupiła jakaś firma, nie? Kupiła w cudzysłowie, nie? Także może w tym kierunku to idzie. Inna sprawa, jak my to oceniamy, ale tak wygląda na to, że taki jest ten kierunek. Może ktoś się zainteresuje tym.
1: Oczywiście. To teraz porozmawiajmy o tym, co za tobą i co przed tobą, czyli o przewodzie i o obronie.
0: Tak, przewód. Jak wygląda ten przewód? Otóż przewód, no tak jak powiedziałem, otwieramy w momencie, kiedy nasz opiekun naukowy, który staje się promotorem po otwarciu przewodu, czy też wszczęciu przewodu doktorskiego, pozwoli nam na to. Tak, składamy dokumentację, tam są też jakieś takie kwestionariusze danych osobowych, CV, to wszystko jest formalność, wiadomo, że tego nikt nie sprawdza, ale musi to być. Ze względów po prostu formalnych wymagane jest to. I składamy taki wniosek, on może być na przykład opiniowany przez jakąś specjalną komisję. U nas na przykład tak jest, że taka komisja się nad tym pochyla wnioskiem i sprawdza, czy zwłaszcza tytuł jest przedmiotem u nas dużych obrad. W komisji jest przedstawiciel doktorantów, ja coś o tym wiem, bo takim przedstawicielem byłem przez wiele lat, który broni naszych interesów. Komisja przyjmuje, Rada Wydziału potem przyjmuje taki przewód i jest otwarty przewód doktorski. I piszemy. Dochodzimy do momentu, gdzie tam już, powiedzmy, kończymy pisanie. Składamy doktorat. To ja może powiem na moim przykładzie, żeby też było wiadomo, jak długo to trwa. A w moim przypadku uważam, że to jest błyskawicznie, jak na te przykłady, które ja znam, błyskawicznie. Złożyłem, ja pamiętam to wydrukowane, miałem egzemplarz 10 lutego chyba, czy 9 złożyłem. Mhm. I teraz to trafiło na Radę Wydziału 22 lutego. Na Radę Wydziału to trafia po oczywiście jakby kontrasygnacie promotorki i pojawia się to na Radzie Wydziału, też wiem jako insider, bo też w tym uczestniczyłem wiele lat, wiem jak to wygląda. Jest ogłaszane, że taka rozprawa się pojawiła, że promotor przyjął taką rozprawę i ją zgłasza. I Rada Wydziału jakby dopuszcza do dalszych etapów przewodu doktorskiego i przede wszystkim wyznacza recenzentów. To nie są recenzenci wzięci z nieba. Promotor proponuje takich recenzentów. Rada Wydziału i rola się ogranicza do zaakceptowania recenzentów. Recenzenci też muszą mieć jakiś dorobek naukowy, muszą mieć stopień doktora habilitowanego, czyli samodzielnie minimum. Chyba tak. Wyznacza tytuł egzaminu oraz skład komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej. Zaraz powiem, o co chodzi.
1: Ale zabrzmiało groźnie.

0: Tak, bo jest to dla wielu groźniejsze niż sama obrona publiczna. Ale zanim do tego dojdziemy, to no tamta procedura się zmieniła jeszcze, ale powiedzmy, że język obcy. Język obcy, jeżeli się nie studiowało na studiach językowych, to się zdaje język obcy. Ja i tak zdawałem język obcy, była to bardzo miła formalność. Zdawałem język hiszpański, bo to mój drugi język na dyplomie, więc mogłem tylko ten zdawać, pierwszego nie mogłem. Bardzo miła rozmowa. Język obcy mamy za sobą. Potem jest dyscyplina dodatkowa, podstawowa dodatkowa, zwracam na to uwagę. Dodatkowa możemy sobie wybierać z tego, co nasza uczelnia oferuje. Socjologię w moim wypadku, ale filozofia. Filozofia głównie wybierana. Po angielsku doktorat się mówi PhD i to jest właśnie dlatego, że to jest philosophy doctor. Tak? Bo to jest zawsze ten egzamin z filozofii. Tak? Mhm. Głównie ludzie to wybierają. Ekonomia, pedagogika. No jest tych dyscyplin sporo. To nie jest tak, że sobie idziemy do byle kogo. Też musi być wyznaczony pracownik przez Radę Wydziału na przykład socjologii, który będzie taki egzamin robił. I też ten egzamin, znaczy wiecie, to już jest tak, że jak już się zdaje te egzaminy, to...
1: Ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie się do takiego egzaminu?
0: Już mówię.
1: Właśnie, bo...
0: Przeważnie to jest taka przyjacielska rozmowa, no bo jeżeli się decyduje, na przykład ja się zdecydowałem na socjologię, no to już coś tam miałem, jakieś pojęcie o tej socjologii, gdzieś teorię socjologiczną jakąś wykorzystywałem. Spotkałem się z panem profesorem, który to prowadził. Pan zobaczył mój temat, mój spis treści, mówi, dobra, to ja proponuję panu takie i takie lektury. No i zaproponował mi tam listę tych lektur. Do akcji wtedy wkroczyli koledzy z ABC, którzy na czas oczywiście przygotowali mi wszystkie te książki. No, a tam nie wiem, miałem cztery powiedzmy książki. Przeczytałem te książki, umówiłem się na ten egzamin. Przemiła rozmowa. On tylko wypełnia protokół i jest po sprawie. Także przeważnie już na tym etapie, jak się dojdzie, to nikt z takich dyscyplin dodatkowych czy języków obcych to nie robi problemu. Ale dalej dochodzimy do egzaminu z dyscypliny podstawowej.
1: I tu jest gorzej.
0: No i tu jest już trochę gorzej. Może być trochę gorzej. Bo co to jest egzamin z dyscypliny podstawowej? To jest egzamin z tej, czy też kierunkowej. To jest jakby egzamin z tej dyscypliny, w której ramach piszemy. Czyli na przykład ja mam to badanie tłumaczy z niepełnosprawnością wzroku, więc u mnie egzamin moja promotorka wyznaczyła na wydziału, ale wniosek promotorki wyznaczyli mi z socjologii przekłady. A więc to musiałem znać dobrze lektury na ten temat. No i komisja. W komisji u mnie było aż 8 osób, a każda osoba chciała zadać pytanie. No ale egzamin okazał się akurat w moim przypadku miłą taką okazją do wymiany poglądów na różne tematy. Ale wiem z doświadczenia, że nie zawsze tak jest. Tak jak znam trochę ludzi, którzy zdawali ten egzamin, to jest taka grupa osób, która powiedziała mi, że ten egzamin jest o wiele trudniejszy niż sama publiczna obrona rozprawy. U mnie to trwało 15 minut. Bardzo miły egzamin. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczywiście odpowiedziałem na te wszystkie pytania, które dostałem.
1: Może dlatego był miły.
0: Na tę ocenę. Może dlatego był miły. Tak, może dlatego był miły. W międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie, napływają te recenzje. I tutaj mogę zacytować, bo mówiłem o tym na początku, czym jest doktorat według ustawy. Jest taka... musimy sobie zdawać sprawę, że ta procedura jest taka bardzo zrytualizowana i sformalizowana, że zejdziemy do obrony, no to już jest w ogóle taki rytuał przejścia. No ale teraz do czego nawiązuję? Taka recenzja na końcu, ja pamiętam, że jak dostawałem recenzję, to one oczywiście były zeskanowane, więc ja ciach, szybko do FineReadera, ale biegłem zawsze na koniec tego dokumentu i szukałem następującego stwierdzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe opinie, stwierdzam, że przedłożona do oceny rozprawa doktorska i tutaj nazwisko, imię, tytuł rozprawy, i teraz jest najważniejsze, spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przedstawione w artykule 13 punkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tak dalej. sztuki. I kolejne zdanie kluczowe. Wnoszę zatem o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim.
1: Czy zdarza się, że ta recenzja jest negatywna, czy to już też jest raczej formalność?
0: No, myślę, że spotkałem się z takimi sytuacjami, no bo to właśnie kończę się gdzieś tam przy Radzie Wydziału, może na poziomie habilitacji zdarzają się negatywne recenzje i wtedy to jest już taka wyjątkowa sytuacja. Na poziomie doktoratu myślę, że trudniej jest o to, ale wyobrażam sobie, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ale no oczywiście promotor to przyjmuje, podpisuje się pod tym też. Także raczej nie, ale to nie jest tak, że ta recenzja będzie zawsze pozytywna, hura optymistyczna, może mieć wiele zastrzeżeń, a do tych zastrzeżeń będziemy musieli się potem odnieść. Także mając te w garści dwie recenzje, egzamin z dyscypliny dodatkowej i z języka, możemy przystąpić do egzaminu z dyscypliny podstawowej. Jak przystąpimy i zdamy egzamin z dyscypliny podstawowej, znowu zbiera się Rada Wydziału. U mnie to nastąpiło dokładnie wczoraj, we wtorek. I znowu wychodzi ktoś, nie wiem, nie ma mnie tam już, wychodzi ktoś i mówi, kandydat zdał te wszystkie egzaminy. Jego postawa na egzaminie z dyscypliny podstawowej została oceniona pozytywnie. W związku z tym komisja na podstawie recenzji i przedłożonej dokumentacji egzaminu wnosi o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. I znowu głosuje Rada Wydziału, głosowanie tajne, głosują tylko habilitowani wzwyż i wyznaczamy termin. No ja już właśnie jestem na tym etapie, kiedy jest ten termin i potem rzecz na bieżąco mam to, pisze się tak zwany autoreferat, czyli taki skrót doktoratu. W moim przypadku to ma teraz 9 stron, właśnie go odesłałem przed naszą audycją do mojej promotorki, do sprawdzenia. Znając ją, to już pewnie jest z uwagami odesłanym, bo już rozmawiamy z półtorej godziny pewnie, czy godzinę.
1: No półtorej mniej więcej.
0: I taki autoreferat to jest coś, co się rozdaje członkom komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej. Przepraszam, egzaminy oczywiście z egzaminy publiczną obronę rozprawy doktorskiej. Oni to dostają.
1: Czyli to jest teraz na zasadzie, żeby wiedzieli, o czym ta praca jest.
0: Tak jest. I teraz są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, to jest gorsza szkoła dla mnie, mówi, bierzesz ten autoreferat i podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej czytasz go. Dla mnie to by był koszmar. Myślę, że dla moich słuchaczy byłby to koszmar. A zatem ja będzie to trochę w formie eksperymentalnej na wydziale. Nie będę mieć prezentacji w PowerPoincie, bo też ich nie lubię po prostu i uważam, że to bez sensu, ale będę taki wybrany wątek, no po prostu część będę tego prezentował, tak żeby się w tych 20 minutach zmieścić. Będę się posługiwał też tym Braille Sensem, który mam do dyspozycji, więc mam nadzieję, że to wszystko, chodzi o to, żeby to ładnie, zgrabnie wyszło. I teraz tak, jeśli chodzi o publiczną obronę, czyli coś, co jest przede mną za no, dwa tygodnie, trochę ponad dwa tygodnie będę mieć taką publiczną obronę, to wygląda to tak. To jest znowuż formalność, taki, znaczy formalność w sensie rytuał taki sformalizowany. Publiczna obrona, więc każdy może, a już teraz prawdopodobnie mój doktorat jest gdzieś tam wystawiony w bibliotece do odczytu, będą ogłoszenia, każdy może przyjść z ulicy, zadać pytanie. A zatem wygląda to tak. Jest określona godzina, tam dwa tygodnie wcześniej podane do publicznej wiadomości, sala, miejsce, czas i tak dalej. I wychodzi przewodniczący komisji, no, rozpoczyna obrady, następnie promotor taki robi prezentację kandydata, czyli tam właśnie no, te wszystkie jakby te stawki, które się liczą w tej grze naukowej, czyli te publikacje, konferencje, w ilu to uczestniczył, jakie miał stypendia, jakie nagrody zdobył, jakie projekty realizował. Chwali po prostu tego. Promotor wiadomo, że promuje, więc chwali.
1: No tak.
0: Następnie kandydat jest proszony o wygłoszenie tego autoreferatu, to jest około 20 minut, a następnie recenzenci odczytują recenzję, bo jeżeli nie ma recenzentów, to ktoś inny z komisji odczytuje recenzję. I to długo trwa, bo te recenzje to jest też kilka ładnych stron. No ale ja już mam te recenzje do dyspozycji, więc ja jakby wiem, znam ich treść, wiem do czego się odnieść. No i potem jest taka prośba, żeby kandydat się odniósł do uwag w recenzji. I ja to czynię. odnoszę się, no zachowując oczywiście wszelkie formy jakiejś debaty akademickiej, prezentuję argumenty i tak dalej, i tak dalej. Potem jest dyskusja otwarta. Każdy może zadać pytanie. Mogą to być pytania głupsze bądź mądrzejsze. I z mojego doświadczenia wiem, że często są to pytania dziwne. Jeśli nie głupie, to dziwne. Pamiętam, koleżanka broniła o pracę o tłumaczach języka migowego i ktoś się zapytał, jak się pokazuje w języku migowym marki samochodów. Tam Renault, Peugeot, Volkswagen. Jaki to ma znaczenie, jaki to ma związek? Żaden. No ale ma prawo. Jest to obrona publiczna, więc może zapytać się o dowolną kwestię. Przeważnie nie ma zbyt wielu tego typu pytań.
1: A jak w ogóle z frekwencją ludzi na takich obronach?
0: To zależy. No, to zależy od tego tak zwanego kapitału społecznego. Jak ktoś go ma dużo, to jest dużo ludzi, ale przeważnie nie ma zbyt wiele osób. No, przychodzą ci, co powinni, czyli komisja do przeprowadzania egzaminu. No i przychodzi, nie wiem, rodzina, trochę znajomych. Ja nie wiem, no zobaczę, no, myślę, że jednak sporo ludzi przyjdzie na moją obronę. Zachęcam wszystkich, którzy będą mogli o tej godzinie pojawić się. To jest w Warszawie przy ulicy Szturmowej 4 o godzinie 12.30 13 czerwca, jeżeli ktoś może, to niech się pojawi. Ja nikomu nie zabraniam, a wręcz zachęcam nikomu, też nie wnikam, czy ktoś chce zadawać pytania, czy niewielu ludzi tam mówi, że ojej, nie zadawajcie tylko pytań. Jak ktoś chce zadać pytanie, no może to się na coś przyda. Ja jednak żywię nadzieję, że ten mój doktorat coś zmieni, że coś wniesie, prawda? Nie tylko moje pozyskanie stopnia naukowego. No i potem następuje zamknięcie publicznej części obrony rozprawy. Wszyscy wychodzimy, zostaje tylko komisja. Komisja się naradza, co zrobić z delikwentem. Czy przyjąć, czy nie. Głosowanie jest tajne. Może być głosowanie nad dyplomem z wyróżnieniem. Jest taka, śmiejemy się z taką koleżanką moją, która już przez to przeszła. Mówi, słuchaj, przecież to tak długo trwa, dlatego że oni się rzadko spotykają, więc załatwiałem jakieś po prostu sprawy bieżące. Może i tak jest. Nie wiadomo. No, nie wiem, mnie nie ma na tym.
1: Może kiedyś sam będziesz miał okazję uczestniczyć w takich obradach, to wtedy będziesz mógł powiedzieć, jak to wygląda.
0: Wtedy z chęcią opowiem,
1: zrobimy suplement.
0: Tak jak powiedziałem, minimum 10 lat.
1: No.
0: Minimum. Także suplement za 10 lat co najmniej. Jeśli w ogóle, bo to nie wiadomo jeszcze. Na tym etapie to wszystko może się zmienić. No i potem już tylko kandydat jest zapraszany, wszyscy są zapraszani, jest odczytanie werdyktu komisji. No a następnie tradycyjny boczęstunek, czytaj wino. I to jest wszystko.
1: I to
0: nie oznacza nadania stopnia doktorskiego. To tylko oznacza, że komisja zwraca się do Rady Wydziału, która na następnym posiedzeniu, czy też jednym z następnych posiedzeń, nadaje stopień doktora.
1: I tu już nie ma głosowania.
0: Jest głosowanie i jest taki precedens, że było głosowanie negatywne, kiedy komisja się zwróciła, to był doktorat pana Marka Goliszewskiego, przewodniczącego jednej z organizacji pracodawców, no gdzie znalazła się taka grupa ludzi, która wytknęła mu różne nieścisłości. Komisja przyjęła to, ale w międzyczasie prasa rozdmuchała tę sprawę. No i właśnie ten ostatni zawód bezpieczeństwa, Rada Wydziału, i oni odrzucili ten doktorat. I mimo tego, że komisja przyjęła sprawę publiczną, to Rada Wydziału w głosowaniu tajnym odrzuciła. No ale to jest sytuacja no jedna na 1000 pewnie, albo na 10 000.
1: No w twoim przypadku miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, że wszystko potoczy się jak najlepiej.
0: Bardzo wątpliwe, bardzo wątpliwe.
1: Czy coś jeszcze oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, warto dodać do całej procedury?
0: Tak, do procedury rozprawy nie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a myślę, że warto powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy to jest warte świeczki, czy nie. Otóż jest taki wymóg, i to znowu jest też wymóg, że musimy, prowadząc działalność naukową, również angażować się w zajęcia dydaktyczne. Minimum 10 godzin pod opieką i w obecności doświadczonego pracownika naukowego lub promotora. To jest po to, żebyśmy potrafili na wszelki wypadek, gdyby się nam potem zdarzyło być już pracownikami uczelni, nauczać. I też są jakieś takie godziny jeszcze wcześniej, dostajemy takie szkolenie z dydaktyki szkoły wyższej. I to jest też ustawowo, to nieważne jaka to szkoła, to każdy doktorant musi coś takiego przejść. Niestety to 10 godzin, czy tam 20, do 90 to są godziny bezpłatne, ale one są tylko i wyłącznie wtedy bezpłatne, kiedy są realizowane w obecności promotora, opiekuna naukowego lub innego doświadczonego pracownika dydaktycznego. Czyli nie ma tak, że uczelnia wysyła doktoranta na 3 bloki zajęciowe, to jest 90 godzin, każdy po 30 godzin, taki blok zajęciowy, masz sobie rać. Nie może. Jeśli nie płaci, to musi być ktoś wtedy obecny. I już. Ale dydaktyka jest rzeczą bardzo ważną i nie uciekniemy od tej dydaktyki jako doktoranci. Ja na przykład przez długi czas uciekałem, ale teraz prowadzę zajęcia dydaktyczne. Myślę, że ja na przykład, no nie wiem, jak inne osoby, które by chciały podjąć taką działalność doktorancką, ja miałem trochę obaw, jak ja sobie poradzę ze studentami i tak dalej. No musiałem jakby wymyślić bardzo wiele rzeczy, chociaż no, taka prosta rzecz, jak sprawdzę listę obecności, nie? Jak to zrobić, nie? Musi być jakimś warunkiem zdania potem obecność. Tak? A ja wymyśliłem, że na przykład każę im kolejno odlicz, podać nazwisko i imię. Po prostu, no i nie ma szans właściwie, żeby nie zmienili. No ja mam grupy warsztatowe, grupy ćwiczeniowe.
1: Więc to są mniejsze grupy, tak?
0: Tak. Także to jest też inna sytuacja, ale doktoranci głównie dostają takie rzeczy. Doktorant nie dostaje wykładów, bo wykłady to prowadzą pracownicy już ze stopniami naukowymi. Także na to się raczej szykujcie. Ćwiczenia, warsztaty i tak dalej. To są ważne rzeczy. Myślę, że jest to bardzo rozwojowe. Myślę, że jest to jak najbardziej dostępne. Znowuż tu się kłania asysta i u nas jest takie wsparcie też Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To mi od razu powiedziano, że jeżeli będę potrzebował, to na przykład egzamin. To mogę dostać takie wsparcie w postaci na przykład osoby, która przyjdzie i przypilnuje, żeby...
1: Żeby nie ściągali.
0: Kandydaci nie ściągali, tak. Albo na przykład zbierze papiery, nie? I pomoże mi ogarnąć te papiery. Także nie bać się tego, bo zawsze jest jakaś możliwość uzyskania wsparcia. No i też myślę, że ludzie, którzy pracują na uczelni, nie są głupcami i nie dadzą nas do zadania, którego nie będą wiedzieli, że, no, że zrobimy, tak? No bo to jest bez sensu. Oni, ich też obowiązują przepisy o jakości kształcenia, potem są ankiety, to wpływa na ocenę tam jednostki prowadzącej studia. No i mnie się wydaje, że potrafimy sobie poradzić z bardzo wieloma zajęciami. Mam kolegę, który robi doktorat, jest osobą słabowidzącą, a jeśli dobrze kojarzę, to prowadzi zajęcia o perspektywie w sztuce. No i jakoś
1: i może
0: potrafi, nie? Ogarnia to.
1: No tak.
0: Ale no, nie bać się tej dydaktyki, nie ominie nas to, ale to nie jest na przykład, ja odnoszę się do moich doświadczeń, to nie jest takie straszne, jak mogłoby się to wydawać. O.
1: I to w ogóle chyba tak można podsumować kwestie zarówno pisania pracy, przewodu, jak i obrony, że to chyba też w ogóle nie jest takie straszne, jakby się mogło wydawać.
0: Tak, ale na pewno trzeba na to poświęcić trochę czasu, na pewno trzeba się przygotować na to, że są jakieś takie etapy pisania, to znaczy, że najpierw będziemy mieli jakiś pomysł, będziemy entuzjastyczni, potem zagrzebiemy się w literaturę, gdzieś to nas zbije z tropu, bo dowiemy się tylko tego, jak wiele rzeczy nie wiemy. To jest bardzo naturalne i no cóż, no, trzeba kochać siebie w każdej sytuacji i no i to nic nie szkodzi. No wiadomo, że nie wiemy wszystkiego. Wiadomo, że to trochę potrwa. Warto, moja rada jest taka, że warto, no, każdemu to nie dotyczy tylko osób tam z niepełnosprawnością wzroku, ale wszystkim tak radzę, moim kolegom, koleżankom, żeby pisali, jak najszybciej zaczynali pisać, bo nie warto nawet czytać książek, jeżeli nie tylko robimy notatki, ale ja mówię, zaczynaj pisać, bo to jest bez sensu. Potem i tak wrócisz do tych notatek i tak się okaże, że musisz znowu przeczytać tę książkę. Pisać, nieważne, potem się to poprawi, potem się to, nie wiem, promotor, promotorka powiedzą, co zmienić. Ważne, żeby pisać, żeby coś już było, ważne, żeby gromadzić jakąś bibliografię, gromadzić źródła. i jak najszybciej postępować w samym tym pisaniu i robieniu badań. Z mojego doświadczenia ta teoria, no straszna udręka. Ja to te rozdziały teoretyczne to krwią potem i znojem pisane, ale no właśnie, no fantastyczna promotorka, bardzo mi pomagała, nawet poprawiała mi przecinki. W wakacje umawialiśmy się na te korekty kilkudziesięciu stron. Ona w środku wakacji, byliśmy od dawna umówieni, ciach, ciach, wszystko było poprawione. Potem empiria, potem już ta praktyka, to już lepiej. To już taka przyjemność, bo już się pracuje z tym materiałem, który się samemu zebrało i jest to... No i wtedy też jak się zrobi dobrze tę część teoretyczną, to się widzi, że kurczę, to wszystko pasuje, to wszystko
1: to ma sens.
0: Jest ogarnialne. A po drodze można jeszcze publikować jakieś inne teksty, ale też nie dajmy się zwariować. No ja mam 7 publikacji i myślę, że to jest taka bardzo mocna. No nie. Koleżanka się broniła, to ma chyba 2 w druku. Ja mam 7 wydrukowanych. Powinienem mieć tak naprawdę 10, bo miałem grant, a nie mam za dużo w grancie publikacji, ale to już jest taka bardzo dobra liczba, myślę. No mam takie koleżanki z nauk ścisłych, to one mają po kilkanaście publikacji, ale to już jest takie coś, że no mówią wtedy na takiej obronie, no to już jest taki dorobek, że właściwie starczyłby na habilitację. No i teraz pytanie, po co nam to robić?
1: Skoro później można energię otóż poświęcić to. Właśnie na kolejne artykuły i rzeczywiście, kiedy one się przydadzą.
0: Otóż to. Także moim zdaniem, reasumując, jest to zajęcie, ścieżka kariery jakiejś dostępna. Jeżeli dobrze się postaramy, a teraz tych szans jest naprawdę trochę, to możemy nawet dobrze z tego żyć i jakoś funkcjonować na uczelni. Jest to miejsce takie, gdzie szanują nas, cenią naszą pracę. Nie dlatego, że o, bo on nie widzi, ale robi. Nie, dlatego, że po prostu robimy jakieś ciekawe badania. To nikt nie patrzy na to, czy widzi, czy nie widzi. Ja się z takimi komentarzami nie spotkałem, że o, bo ty to nie widzisz i robisz tyle. Nie, znaczy, okej, no spotkałem się z takimi komentarzami, ale to nie jest wyznacznik tego, dlaczego jestem gdzieś tam lubiany. No,
1: wyznacznikiem
0: jest to,
1: potem i tak będzie widać to, co publikujemy, a że publikować trzeba, no to niekiedy nawet ludzie nie będą wiedzieć, czy my widzimy, czy nie widzimy, po prostu będą nas oceniać przez pryzmat.
0: Tak, możemy oczywiście zrobić z tego atut pewien, no bo są takie rzeczy, o których osoba bez niepełnosprawności wzrokowej trudno jej będzie pisać. No ja na przykład to moje badanie, no ono wynikło poniekąd stąd, że ja sam jestem tłumaczem, no i sam jestem osobą z poważną niepełnosprawnością wzroku, więc wiedziałem, o co pytać się tych ludzi. No i to jest w jakiś sposób atut, to jest jakieś takie działanie na rzecz zmiany, to jest bardzo chyba pożyteczne. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to niesie ze sobą jak wszystko, konsekwencje pozytywne i negatywne, ale wydaje mi się, że naprawdę warto i możemy, no nie wiem, no możemy pisać jakieś takie doktoraty jak z mojej działki, to ja co tutaj mogę powiedzieć? No nie, niekoniecznie oczywiście, dobrze pisać to, na to, co nas interesuje, ale ja na przykład zdarzyło mi się kilka tekstów napisać o audiodeskrypcji i to było piękne, bo sam przecież nigdy nie będę tworzyć żadnych skryptów, nie ma mowy o tym. No ale na przykład zrobiłem takie badania, jak nauczyciele w różnych szkołach postrzegają tę audiodeskrypcję, do czego by im się to przydało. No i to takie bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, opublikowałem to. No i też jest fajne, że właśnie coś możemy wnieść, prawda, że jesteśmy twórcami czegoś. Myślę, że takie pozytywne doświadczenie.
1: Dokładnie, no wspieramy ten rozwój nauki naszą pracą dzięki temu.
0: Tak jest.
1: No to zachęcamy wszystkich tych, którym się chce po prostu, żeby kontynuowali swoją naukę, bo można i warto, jak się okazuje. Wojtek tu wyraźnym dowodem, Wacław zresztą, nasz poprzedni gość, również poszedł tą ścieżką. No i kto wie, gdzie skończycie, na jakich tytułach.
0: No nie jest nas niestety zbyt wielu, nawet nie ma za bardzo statystyki, ile jest osób z niepełnosprawnościami na studiach doktoranckich, tylko mamy dane na temat tego, ile osób pobiera stypendia specjalne. To jest trochę żenujące w ogóle, że tego nie ma w sprawozdawczości. Wiemy, że stypendia specjalne pobiera około 1000 osób na tym trzecim stopniu studiów, czyli studiach doktoranckich. Doktorantów jest obecnie 40 tysięcy, także fajnie by było, żeby nas tam było więcej. Nie dlatego, że niepełnosprawność, tylko dlatego, że naprawdę jest bardzo wiele osób, które mają bardzo wiele ciekawego, sensownego do zaproponowania. Ja też miałem takie podejście, tak jak mówiłem na początku, to nie jest dla mnie, w ogóle nienawidzę, już nie wrócę do tego instytutu, nie ma mowy. A okazało się, że jakoś to inaczej wyszło. I jest to przede wszystkim, moim zdaniem, jest dostępne i jest możliwość znalezienia odpowiedzi na różne pytania, które mogą nas dręczyć. Ja osobiście polecam się jako źródła informacji. Jeśli mogę, podam może kontakt.
1: Proszę
0: do mnie.
1: Bardzo.
0: Mój adres mailowy to w.figiel, tak jak moje nazwisko, czyli figiel, tak jak rzeczownik, @uw.edu.pl. Ponieważ dzisiaj różne rzeczy się tam otarłem i jakieś krajowe reprezentacje doktorantów gdzieś tam pracowałem, mam teraz kontakt z facetem, który jest pełnomocnikiem do spraw doktorantów z niepełnosprawnością. Też bardzo fajny facet, otwarty i dużo wie. Też w ogóle cała historia, człowiek historia. Jeśli słucha nas Andrzej, to pozdrawiam. Także zachęcam do kontaktu. Jeżeli będę potrafił jakoś pomóc, to na pewno to zrobię. I znajmy przepisy prawa, bo one działają przeważnie na naszą korzyść. A nie wszyscy je znają.
1: A to rzeczywiście, no, zresztą mówi się, nieznajomość prawa szkodzi.
0: Tak jest, a znajomość pomaga bardzo często, no bo na przykład chociażby te zasady przyznawania stypendiów.
1: Oczywiście.
0: Ludzie to, mówiąc kolokwialnie, olewają.
1: A czasem warto się zakręcić wokół.
0: Tak. Bardzo warto to śledzić, warto się udzielać. Warto gdzieś tam być widocznym. Nie wszyscy są tacy aktywni jak ja. Ja wiem, że to jest taka w ogóle cała publikacja była o osobach z niepełnosprawnością studiujących i tam właśnie był taki typ hiperaktywny, to ja się z nim identyfikuję. Nie wszyscy tacy muszą być, ale ci, którzy chcą i czują do tego powołanie, to działajcie. To jest, myślę, bardzo fajne.
1: Z pożytkiem dla wszystkich.
0: Z pożytkiem, tak, dla wszystkich, niezależnie od pełno czy niepełnosprawności. Jest to bardzo fajne. Polecam wszystkim.
1: Dobrze, Wojtku, no to nie
0: możecie się rozwijać w innych dziedzinach. To nie Nikt z wam nie zabrania pracować zawodowo.
1: Oczywiście. No, to mi osobiście nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć ci powodzenia 13 czerwca. W takim razie.
0: No, nie dziękuję.
1: Nie dziękuję. Daj znać w komentarzach, jak poszło.
0: mogę dać znać, może nie 13 czerwca.
1: No, bo to wiadomo.
0: Wielokropek, tak. Tylko jakoś w późniejszym terminie dam znać.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, to jest właśnie moje największe zmartwienie było, czy będzie mój lokal, w którym zamierzam zrobić imprezę, czy będzie? Będzie.
1: No, no i prawidłowo. I o to chodzi. Dziś to rozmawialiśmy ponownie o studiach doktoranckich. Wojciech Figiel tym razem był moim gościem. Dziękuję ci bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję uprzejmie i zachęcam jeszcze raz wszystkich.
1: A ja się dołączam i również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: No i już jesteśmy. Technika nas dziś nie rozpieszcza, ale udało się i jesteśmy po godzinie 16 w drugim wydaniu programu RTV. Znowu będziemy mówić do Was o tym, co interesującego dzieje się w radiu oraz w telewizji, a witają Was po raz drugi w takim duecie radiowym Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No to co tam się ciekawego? Dużo się ciekawego w ciągu ostatniego tygodnia w radiu i telewizji zdarzyło? Trochę rzeczy było, prawda?
1: Trochę się działo, ale najwięcej się dzieje teraz, podczas tego weekendu. To jest ważne wydarzenie, dlatego Wam o nim opowiemy na samym początku.
0: Dokładnie, ale żeby wszystko było zgodnie z planem i zgodnie z właściwą kolejnością, to ja tu przygotowałem taki dźwięk, który to wydarzenie będzie w tym momencie anonsował. Mam nadzieję, że uda mi się go wypuścić. Uwaga, próbuję. To spróbuję jeszcze raz.

0: No, to już myślę, że nie jest to zagadką, cóż to takiego był za dźwięk, ale może wyjaśnijmy, jaki to festiwal ten dźwięk zapowiadał?
1: Ten dźwięk to jest festiwal kojarzący się z festiwalem opolskim, więc taka jego zapowiedź, która zawsze się pojawia.
0: Chociaż kiedyś to chyba był w jakiejś takiej starszej wersji, mam wrażenie, ten sygnał.
1: Możliwe, to jest jakaś taka wersja na żywo chyba.
0: Tak, ale co do festiwalu opolskiego, to dziwne rzeczy się z nim dzieją, bo miał być w czerwcu, jak zresztą zwykle, ale no jest we wrześniu. Dlaczego? Przypomnijmy może o tym naszym słuchaczom.
1: Tak, przypomnijmy całą tę aferę, bo raczej właśnie festiwal nam się kojarzy z czerwcem. No a dlaczego mówimy o nim teraz? No bo w czerwcu festiwal został odwołany, a cała afera zaczęła się od tego, że Jacek Kurski miał podobno nie zgodzić się na występ Kai w jubileuszu Marii Girodowicz. Podobno z uwagi na to, że Kaja brała udział w czarnych protestach i to się miało prezesowi nie podobać.
0: Następnie a jak się prezesowi prezes... nie podoba, to nie ma przebacz.
1: No to już nie ma przebacz, tak. Następnie prezes spotkał się z samą Marylą Rodowicz i poinformował ją, że telewizja nie zamierza wpływać na dobór gości do jej koncertu. Ale Maryla Rodowicz z powodu osobistej tragedii, ponieważ mniej więcej w tym czasie zmarła jej mama, oraz politycznego skandalu wokół festiwalu, jaki się wytworzył, zdecydowała o odwołaniu swojego występu.
0: I zresztą nie tylko no Maryla.
1: I to wywołało taką lawinę, ponieważ zaczęli się wycofywać po kolei wykonawcy, niektórzy z solidarności z Marylą, a niektórzy mam takie wrażenie, że po prostu, bo tak wypadało.
0: Tak, i artyści pozostali, tak, scena by im tego nie wybaczyła, być może jakoś tak w przyszłości.
1: Dokładnie, więc już nawet debiutanci, o których świat nie słyszał, zaczęli
0: oni też
1: rezygnować z udziału festiwalu. Tak. Do tego stopnia, że już nie wiadomo, kto miałby tam wystąpić, stąd też podjęto decyzję o odwołaniu festiwalu. Dlatego on się w czerwcu nie odbył.
0: Tak, natomiast jeszcze planowano... tam w międzyczasie były plany przeniesienia tej całej imprezy do Kielc. Ale to takie były plany, na których się skończyło. Jakoś nie było zbyt dużo i zbyt często mówione o tym.
1: No w Kielcach się odbył jakiś festiwal TVP bodajże w sierpniu, ale to tylko na to
0: tak, tylko taki festiwal.
1: Opole jest w Opolu.
0: Opole jest w Opolu, nie
1: no
0: w Kielcach.
1: Jakoś tak krótko trwało to, jak się wszyscy tam na siebie wzajemnie obrażali, bo już tydzień po planowanym terminie festiwalu zaczęło się tak po cichu mówić o tej wrześniowej dacie, czyli właśnie o 15, 16 i 17 września.
0: No i cóż dalej, jeszcze w międzyczasie pojawił się też problem ze sprzedażą biletów, prawda? Bo
1: tak,
0: okazało
1: tak.
0: się, że biletów
1: Festiwal
0: jest dużo.
1: Tak, napiętnowany.
0: Tak, biletów dużo, a chętnych niewielu.
1: No bo zawsze podobno tak było, że bilety na Festiwal Opolski sprzedawały się dość szybko, już praktycznie po jednym dniu ich nie było, a tu nagle pojawił się problem. Jeszcze tydzień przed festiwalem było mnóstwo niesprzedanych biletów. No i szczególnie to dotyczy koncertu Jana Pietrzaka sobotniego, ponieważ kiedy festiwal miał się odbyć w czerwcu, bilety były rozprowadzane przez działaczy Solidarności, a tak się pechowo złożyło, że w obecnym terminie festiwalu wybierają się oni na pielgrzymkę,
0: a jak wiadomo,
1: nie za silą widowni.
0: A jak wiadomo, działacze Solidarności to są ludzie pobożni i religijni, więc no wszystko wszystkim, ale pielgrzymka jest istotniejsza.
1: To jest najważniejsze. No i festiwal się zaczął zbliżać, ale biletów w puli dalej było mnóstwo niesprzedanych i sytuacja już się zrobiła na tyle podbramkowa, że część biletów zaczęto rozdawać nawet za darmo.
0: Albo po celnie niższej o 40%, tak, niektórzy mogli sobie kupić.
1: Tak, ale to specjalnie dla pracowników Opolskiej Elektrowni oraz dla pracowników TVP Opole.
0: Jeszcze w międzyczasie pojawił się problem z prokuraturą, tak? Bo tam
1: tak, no
0: doszło
1: widzicie,
0: do...
1: tych afer po prostu tak. jest, a to niby święto muzyki ma być. To jest ciekawostka. W prokuraturze w Świdnicy się odbywa postępowanie dotyczące Opola, a dotyczy ono możliwości ujawnienia przez władze Opola tajemnic zawartych w umowie o organizacji Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, tej czerwcowej jego edycji, która się nie odbyła, a którą to tajemnicę ujawnił dziennikarzom prezydent miasta na konferencji prasowej po zerwaniu tejże umowy.
0: Natomiast rzecznik prasowy opolskiego ratusza tłumaczył, że po prostu stało się tak, gdyż mieszkańcy Opola mają prawo wiedzieć, na co są wydawane pieniądze i jak są rozporządzane te pieniądze. W zasadzie każda złotówka, na co jest wydawana i tak, na co idzie.
1: Tak, że to były pieniądze publiczne, no to tym bardziej taka jawność jest tutaj istotna.
0: Tak, i
1: chyba
0: tyle
1: już wszystkie afer omówiliśmy, możemy przejść do artystycznej strony festiwalu.
0: Wiesz co, o ile tam jeszcze w międzyczasie jakieś afery nie wyszły, ale nic nam na razie o tym nie wiadomo. Być może dziś na przykład okaże się, że ktoś nie wystąpi, bo też tak może być. Już tak zdradzamy trochę zakulisowo. Ale dobrze, na razie powiedzmy o tym, co było, bo festiwal trwa od wczoraj.
1: Tak, zacznijmy od tego, co było wczoraj, od czego festiwal się zaczął. Spróbujmy trochę podsumować. A na początku mogliśmy obejrzeć jubileusz Maryli Rodowicz. Niestety na imprezie zabrakło Kai i Margaret, które miały wystąpić w czerwcu, ponieważ artystki miały już inne plany koncertowe, a wystąpili za to Marcin Wyrostek, Kozak System, Pektus, Kasia Popowska, Andrzej Lampert, Phil, Doda, Cleo, Blue Cafe, Opole Gospel Choir, kto jeszcze? Jan Kliment, Damian Ukedże, Mateusz Ziółko, Piotr Cugowski i Tomasz Szczepanik. A koncert poprowadzili Maria Szabłowska i Marcin Kusy. Oglądałeś z ciekawości? No raczej nie, bo prowadziłeś
0: program.
1: Poprowadziłem
0: program. I jakie są twoje wrażenia?
1: Ja oglądałam, no nie całe niestety. Zgodnie z zapowiedzią pojawiły się duety Maryli Rodowicz i jej gości, jak również występy samych tychże gości w nowych aranżacjach piosenek pani Maryli. No uczucie dość mieszane, jak to bywa w tego rodzaju koncertach. Część gwiazd rzeczywiście dosyć dobrze wybrnęła z tych wykonań, jak na przykład Doda w utworze Niech żyje bal, nawet to wyszło nieźle. No ale niektóre osoby, na przykład no Kasia Popowska czy Phil, no to nie są jacyś artyści tacy o wysokim poziomie, no i to się jednak dało odczuć, aczkolwiek bałam się tego, że będzie zrobiona większa krzywda piosenkom pani Maryli. No i też dobrze, że podczas takiego długiego koncertu można było usłyszeć przeboje, które teraz dosyć rzadko można spotkać na przykład w radiu, tak jak Wariatka tańczy, tak zresztą się bodajże cały koncert nazywał, czy Polska Madonna, no to jednak takie utwory już mniej spotykane, aczkolwiek znane, więc myślę, że to ciekawie. A pani Maryla podczas koncertu ponoć się przebierała aż 6 razy.
0: Wow.
1: Chociaż niektórzy twierdzą, że wyglądało to jakby 10 razy się przebierała.
0: No tak, no skoro
1: jakieś
0: miała
1: w ogóle
0: co?
1: Miała takie tam układy taneczne, robiące ponoć wrażenie, no nie wiem, jakieś tu takie było szaleństwo.
0: Ale duetu z Zenkiem Martyniukiem nie było.
1: No może to lepiej.
0: A takie nie, wydarzenie nie. To się więcej razy nie powtórzy, mam wrażenie.
1: No nie.
0: Jak w sylwestrową noc. Ale to nie jedyne wydarzenie muzyczne pierwszego dnia Festiwalu Opolskiego, bo jeszcze mieliśmy koncert debiutów.
1: I to już oglądałeś.
0: Tak, to już
1: możesz coś powiedzieć.
0: To ciężko się tego
1: słuchało. Bardziej merytorycznie może.
0: No to właśnie już przechodzę. Nasz kolega tak skomentował to, że mógłby to podsumować na literkę B, słowem na literkę B. Ja może aż tak bardzo ostro bym się nie wypowiadał, że było to takie kompletne barachło, natomiast rzeczywiście, no niczym tam w zasadzie mnie nie zaskoczono. Nie miałem takiego odczucia, że wow, teraz tworzy się nowy przebój. W ogóle mam wrażenie, że muzyka w tym momencie ma takie jakby dwie skrajności w sobie. Ta muzyka nawet popularna, że ktoś chce albo być bardzo takim rozrywkowym artystą, schlebiać tym najniższym instynktom i gustom i śpiewa disco polo, albo jeżeli już ktoś idzie w tę scenę taką popową, to stara się iść w taką jakąś alternatywę, której ja osobiście, którą ja osobiście średnio trawię. Dlatego też większość rzeczy z debiutów opolskich, no po prostu mówiąc krótko, nie podobała mi się.
1: Przypomnijmy może, że w koncercie wzięli udział artyści wyłonieni podczas programu Opolskie Przeboje, który mogliśmy wiosną tego roku oglądać. Były to takie zespoły jak Ogień, jak Leon, jak Moa, jak młoda 13-letnia wokalistka Dominika Ptak, a także kilka osób spoza tego programu, ale gdzieś tam już znanych w świecie muzyki, jak Arek Kłusowski, którego pamiętam z programu The Voice, no jakoś nie podobała mi się ta jego piosenka, podobnie Karolina Leszko, chociaż już trochę lepszy był ten utwór. Najlepsze wrażenie na mnie kto zrobił? No chyba na pierwszym miejscu zespół Ravel, ale niestety nie dostał żadnej nagrody, a szkoda, bo to była taka dość ciekawa, energetyczna piosenka. A na drugim miejscu myślę, że egzekwo zespół Moa, no taki dość też utwór, który niektórym może się podobać, innym nie. Taki dość spokojny, ale myślę, że dość się odróżniający. Oraz Szymon Pejski ze swoją piosenką taką w klimacie reggae, no więc też powiedzmy, że coś innego. Ale widzowie uznali nieco inaczej niż ja, bo to właśnie zespół Ogień z piosenką Mary Jane najbardziej im się spodobał, podobnie słuchaczom Radia Opole, a jury, któremu przewodniczyła Izabela Trojanowska, uznało, że to właśnie zespół Moa był najlepszy.
0: No i rzeczywiście oni również otrzymali nagrodę, także no, twoje gdzieś tam przewidywania się sprawdziły. Poniekąd.
1: No ale nie do końca. Liczyłam na zespół Ravel, bo to ma większy potencjał.
0: Tak. To się zgadza. Mi osobiście Moa się nie podobała ze względu na to, jak wokalistka śpiewała, jak ją jeszcze usłyszałem, jak mówiła, to już w ogóle...
1: Mówiła
0: jeszcze gorzej niż śpiewała. Tak? No jakąś wadę wymowy miała po prostu, tak moim skromnym zdaniem i tyle. No i co, to teraz myślę...
1: Przechodzimy do tego, co dziś i co jutro.
0: Do tego, co dziś i co jutro. A jeszcze się będzie działo. Dziś się będzie szczególnie działo.
1: O, dziś to jest, słuchajcie, koncert. Ale zacznijmy od koncertu premier, który się pojawi o godzinie 20:20, w którym wystąpią takie gwiazdy jak Kasia Cerekwicka, Lambery, Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz, zespół Pektus, zespół Carpe Diem, Zako Power, formacja Nieżywych Schabów oraz Izabela Trojanowska. No i będą też takie zespoły jak zespół Navi i zespół Omen. Czy ty kojarzysz takie zespoły?
0: Ani jednego, ani drugiego nie kojarzę, ale może ja się nie znam na muzyce.
1: Zespoły są nikomu nieznane, ale to już się w pewnych mediach doszukano takich powiązań. Otóż wokalistą w zespole Omen jest niejaki Tomasz Siwak, który od marca 2017 roku jest prezesem zarządu PGE Energia Odnawialna SA, a podczas pierwszej kadencji rządów PiS-u w latach 2005-2007 zajmował się nieruchomościami biurowymi i mieszkalnymi w kancelarii premiera. No, naprawdę.
0: Przypadek?
1: Tacy ludzie będą śpiewać, no. Z kolei gitarzysta w grupie Navi, Paweł Poszytek, jest byłym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Garwolińskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i możemy również przeczytać, że dziś jest dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i no, pobiera dość wysoką pensję w związku z tym faktem. Także to jest jakiś taki chyba nie przypadek, ale no zobaczymy, jak się artystycznie zaprezentują. No. Zobaczymy.
0: Zgadza się.
1: Ale to,
0: pożyjemy,
1: takie
0: zobaczymy.
1: Powiązania są. Warto tylko podkreślić, że względem tej czerwcowej listy zabraknie Kasi Popowskiej, zespołu Golec Orkiestra i
0: doktora Misia,
1: który przypomnijmy, że został usunięty za nieemisyjny teledysk do piosenki Pismo.
0: Tak, bo tam szydzono z księży, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Tak,
0: coś tam takiego było, obrazoburczego.
1: Nowością będzie metoda głosowania, jaka będzie przyjęta, ponieważ widzowie wybiorą trójkę finalistów, a następnie zwycięzcę konkursu premier. A koncert dodatkowo urozmaici niezwykła podróż zaskakującego gościa koncertu. Nie wiemy, kto nim będzie, a ten gość będzie w różnych zakątkach Polski szukać recepty na przebój. A koncert poprowadzą Agata Konarska i Rafał Brzozowski.
0: A potem będzie Jan Pietrzak.
1: A potem będzie, słuchajcie,
0: Jan
1: naprawdę,
0: Pietrzak,
1: ja się tak cieszę, ja tak już czekam na to. Jeżeli oglądaliście w czerwcu taki ponad chyba 3-godzinny koncert, to się nazywało
0: Imieniny Pana Janka,
1: to powiemy wam tak szczerze, że was już niewiele dzisiaj zdziwi, bo to się szykuje powtórka z rozrywki powtórka.
0: Natomiast wystąpi tam m.in. Ryszard Makowski również.
1: Tak,
0: i to
1: z nową premierową piosenką.
0: Właśnie, i to będzie nowy akcent, bo pan tak. Rychu występował w czerwcu, natomiast no, miał tam swój stały repertuar, ale dziś ma być coś nowego.
1: A oprócz tego zespół Świt się pojawi, Natalia Sikora, to wszystko było w czerwcu, Kasia Nowa, była jakaś taka artystka i nawet w DHT ją gramy, ale w nieco innych klimatach.
0: Tak, tak.
1: Stanisław Klawę, projekt Patrioci, no i właśnie pan Ryszard.
0: Swoją drogą, a propos pani Kasi, to Jan Pietrzak się na nią ostatnio zdenerwował i powiedział, że jak będzie tak śpiewać i się mylić, to nie zaśpiewa z nim, więc nie wiadomo, czy ona wystąpi. To tak jeszcze nic nie jest przesądzone.
1: Na środowej próbie, na środowej próbie pomyliła zwrotki, więc jak się nie nauczyła, to będzie miała kłopot.
0: Więc może być jeszcze jedna afera dzisiejszego wieczoru. Kto wie, obserwujcie.
1: No, nie wiadomo, tak, bo co będzie.
0: Różne rzeczy mogą nas czekać. No i jeszcze mamy niedzielę.
1: A w niedzielę o 20.20 mamy koncert od Opola do Opola, w którym usłyszymy podobno największe przeboje minionego roku. Jest to koncert, który poniekąd zastępuje Super Jedynki, które od kilkunastu chyba już lat były takim stałym elementem wręczania tych statuetek. A w tym koncercie mają się znaleźć różne gatunki muzyczne, od klasycznego popu do, i tak napisano, słuchajcie, pogranicza muzyki alternatywnej, ale my nie wiemy z czym. To wy może ocenicie, z czym i nam powiecie.
0: facebook.com/radio-dht, może wy macie jakieś pomysły. Co to z pogranicze z czym właśnie?
1: No, ale jednak pomysł na wręczanie nagród cały czas zostaje, bo mają zostać nagrodzeni najważniejsi twórcy minionego roku. No i mnie to zastanawia, ten dobór artystów do tego koncertu, bo to będą tak, Edyta Górniak, nie wiem, co zrobiła rok temu, ale pewnie coś, ale to jest jeszcze nic. Bracia Ania Wyszkolni, Rafał Grzozowski, Natalia Schroeder, Mateusz Ziółko, no tu jakoś nic nas nie bulwersuje, Antek Smykiewicz, Monika Lewczuk, Demono, Rezerwat, czy zespół Rezerwat, coś wiesz?
0: Oprócz utworu Zaopiekuj się mną, który był kiedyś wielkim przebojem, zbliżającym ludzi, że tak to ładnie nazwę, no to oni nic więcej nie wytworzyli takiego jakiegoś bardzo znanego. No nie, no jeszcze Kocha Ciebie Niebo, tak, w latach 90., ale co
1: ale
0: potem?
1: Ale mówimy o zeszłym roku, a zespół No To Co, które zresztą mogliśmy usłyszeć na początku naszej audycji, no może zaśpiewają o polskich dziołchach. No.
0: W jakiejś nowej aranżacji.
1: W wielkich paradnicach.
0: Tak.
1: Ja się tego boję. Oddział zamknięty, no ja nic, to ja chyba jestem, w ogóle jestem nie na bieżąco z muzyką. A oprócz tego Aleksandra Bogucka i Rafał Brzozowski. I ja się pytam, gdzie jest ta alternatywa tutaj,
0: właśnie,
1: bo oni tak zapowiadali szumnie, że to pogranicza alternatywy, a ja tu nie widzę takich wokalistów, których się uznaje za alternatywy.
0: Wiesz, bo może to jest pogranicze alternatywy z popem i tak generalnie będzie pop, a nie
1: to
0: będzie alternatywy.
1: Wszystkich.
0: Tak. I chyba o to tu rzeczywiście chodzi, a później będą dansy.
1: Będziemy tańczyć.
0: Tak, tak, after party.
1: Naprawdę, koncert after party się nazywa.
0: Nie zespół, nie tam... zespół, nie będzie chyba ich, ale koncert nie. Tak się nazywa.
1: Koncert. Największe przeboje polskiej muzyki tanecznej, tam usłyszymy od Big Beatu i prywatek lat 70., przez elektroniczny pop lat 80., po wszelkie odmiany muzyki dance obecnej w Polsce od lat 90. aż do czasów obecnych. Koncert poprowadzą Edyta Herbuś, Rafał Patyra oraz Norbi. I kto wystąpi?
0: Formacja nieżywych schabów, m.in. The Chance, Papa D, Bolter. Tak, no D, tak, może nawet. Kto tu jeszcze będzie? Bolter, Pektus, Trojanowska.
1: Trojanowska. Andrzej Dąbrowski, Ryszard Rynkowski, no jestem cała szczęśliwa.
0: Kapitan Nemo.
1: I teraz jest to, z czego jestem najbardziej szczęśliwa, tercet egzotyczny, no będę tańczyć przed telewizorem. Dobrze, że to jest radio tutaj. Ewelina Lisowska, no to może mniej, Kleo, Robert Chojnacki. No słuchajcie, się zapowiada interesująco, my będziemy oglądać.
0: Zwłaszcza będziemy oglądać program pana Jana Pietrzaka, bo to jest...
1: Koniecznie.
0: Tak, to jest konieczne. A teraz, jeżeli ktoś z was nie ma ochoty oglądać pana Jana w telewizji...
1: Albo potrzebuje zachęty do
0: albo
1: tego,
0: potrzebuje
1: bo jak
0: zachęty.
1: Posłuchacie, to już będziecie wiedzieli, że chcecie to obejrzeć. Ja wam to mówię. Tak.
0: Dokładnie.
1: Będzie.
0: Ta piosenka na 99% pojawi się w tym dzisiejszym programie pana Pietrzaka. Teraz zostawiamy was z nią na niecałe 3 minuty.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Co zrobimy z naszą wolnością? Tak śpiewał na antenie radia DHT Jan Pietrzak. No, piosenka wybitnie nie w naszym stylu, ale mam nadzieję, że zachęciła was do tego, żeby oglądać
1: na
0: dziś
1: pewno.
0: Tak, występ pana Janka. My będziemy oglądać, ze względu na pana Makowskiego w szczególności. A teraz kontynuujemy kwestie związane z telewizją. Teraz będzie kultura wysoka.
1: Tak, TVP chce nas ukulturalniać.
0: Zgadza się i TVP kulturą stoi. Będzie teatr, będą opery, tak?
1: Tak, ale po kolei zacznijmy od... Tak, ale po kolei zacznijmy od teatru. Teatru telewizji, który jest od lat taką chlubą i znakiem rozpoznawczym TVP, TVP1 konkretnie. Spektakle teatru telewizji w TVP1 będą się jak dotąd pojawiały w poniedziałki, ale o kwadrans wcześniej niż to było, czyli o godzinie 20.15. Nie będą, jak to się zdarzało często, konkurowały w tym paśmie z filmami czy wielkimi testami,
0: które bo przypomnijmy, że
1: w poniedziałki.
0: Tak, one były w poniedziałki i przypomnijmy, że wielkie testy teraz będą w środy. Nie wiadomo, czy tak, jeszcze
1: tak
0: bardzo
1: będzie.
0: Regularnie, ale będą w środy.
1: Ale będą w środy, więc teatrów się możemy spodziewać co tydzień i o stałej porze. No i to dobrze, bo pamiętam, że często tak się zdarzało, że ten teatr był owszem w poniedziałki, ale tam go przerzucano na jakąś 22, jak już wszystkie tam filmy zdążyły polecieć, także w takiej porze największej oglądalności. A i to myślę jest dobra decyzja, bo ja te teatry często lubiłam oglądać.
0: Tym bardziej będzie można oglądać i będzie co oglądać, bo Telewizja Polska zapowiada, że 2 razy w miesiącu będziemy mieli do czynienia z premierowym spektaklem.
1: Tak, podpisano już umowy z niektórymi teatrami na nagrania ich spektakli z repertuaru tychże teatrów oraz emisję przedstawień na żywo. Pamiętam takie inicjatywy, na przykład spektakl Boska z Krystyną Jandą, to było takie duże wydarzenie, chyba już 7 lat temu czy jakoś tak. No i taka współpraca będzie się pojawiała zdecydowanie częściej niż do tej pory.
0: Ale to nie tylko to będzie się działo w telewizji, bo będziemy jeszcze mieli coś w TVP Kultura, jakieś nowe rzeczy, prawda?
1: Tak. I też teatr.
0: O,
1: też
0: proszę.
1: Teatr, ale we wtorki. Tyle teatru. Pasmo. Tyle teatru. Pasmo teatralne w TVP Kultura pojawi się we wtorki o 20.20. W nim będzie można obejrzeć wybrane spektakle z archiwum Telewizji Polskiej, a co najmniej raz w miesiącu premierę przygotowaną specjalnie dla TVP Kultura.
0: No i oprócz tego jeszcze...
1: Takie pewnie bardziej ambitne będą
0: spektakle. Tak, no w końcu TVP takie, no. Kultura, no i niedaleko teatru stać będzie również w TVP Kultura opera, bo już od 1 października pojawi się stałe pasmo operowe. Co tydzień po godzinie 14 będziemy mieli do czynienia z...
1: Będą pokazywane spektakle operowe, operetkowe i baletowe. Także dla fanów opery, jeżeli tacy nas słuchają, chociaż oni mi będą robić konkurencję z tą operą, to nie wiem, czy to tak dobrze.
0: No właśnie, przy okazji powiedzmy, co będzie jutro. Zróbmy sobie też reklamę, w końcu mówimy o mediach.
1: Tak, już jutro jest premiera mojej autorskiej audycji w Radiu DHT. W każdą niedzielę o 14 program Kapsel będzie się pojawiał. Kapsel, czyli wnikliwie o piwie, gdzie będę wam właśnie o tymże trunku opowiadała, przybliżała jakoś jego temat i mam nadzieję, że zachęcę was do tego, żeby się nim bliżej zainteresować.
0: No nie wiem jak
1: wy... Zachęcam już od jutra.
0: No nie wiem jak wy, ale ja będę słuchał. Radio DHT. Wracamy do was z kolejnymi nowościami, z kolejnymi ciekawostkami dotyczącymi radia i telewizji. Teraz będzie o radiu. Tylko czekaj, o radiu Chili Z, Z Chili, Chili Z, jak oni w końcu się nazywają?
1: Ja w notatkach widzę, że Chili Z, ale gdyby nie notatki, to bym też się zgubiła, bo ja się już pogubiłam odnośnie właśnie tej nazwy.
0: Bo oni z
1: bo
0: nią zmieniali.
1: Przypomnijmy, że stacja... wystartowała jako Chili Z w 2008 roku, bodajże po 5 latach zmienili nazwę na Z Chili, bo tak,

tym roku znowu wrócili do starej nazwy, czyli Z, tylko jakoś to się chyba inaczej pisze. Tam chodzi też o łączną i rozdzielną pisownię, więc to już tak kombinują. I co im to w zasadzie przynosi?

0: To najnowszy nabytek stacji Radia Chili Z i prowadzić będzie program, który nazywa się Dźwięki Nieoczywiste. Zaczął go już prowadzić. Premiera programu miała miejsce w czwartek, 14 września. I Kuba prezentuje utwory z gatunku jazz i funk. A jeszcze dodajmy, że w czwartek tego 14 września audycja pojawiła się po godzinie 21, jeżeli kogoś zainteresował jazz i funk. Oprócz tego, żeby tak rozszerzyć nieco ten opis, to ja jeszcze dodam, że w tym programie dominować będzie muzyka zagraniczna i to muzyka znana, natomiast Kuba będzie prezentował oprócz tego mało znane polskie utwory. Takie połączenie znanych przebojów z zagranicy z nieznanymi utworami z Polski. No ciekawe, ciekawe. Nie miałem okazji posłuchać, ale dla miłośników gatunku może to być interesujące, prawda?
1: Tak mi się wydaje. Myślę, że też tam któregoś dnia posłucham, bo czemu nie? No jednak Kuba Badak jest postacią znaną dla tych, którzy może nie kojarzą. Jest to kompozytor i wokalista. Prywatnie chyba związany jest z Olą Kwaśniewską. Działał w takich zespołach jak Poluzjanci oraz The Globetrotters, ale też no, głównie z tej kariery solowej jest kojarzony w ostatnich latach. Taka była płyta z piosenkami Andrzeja Zauchy między innymi. No także ceniony wokalista w tym świecie jazzu i gatunków przyległych.
0: A teraz ma okazję sprawdzić się jako prezenter radiowy. No, życzymy powodzenia. Jeżeli chodzi o Radio Chili Z, no to już powiedzmy, że nie jakieś bardzo wielkie nowości, natomiast od 7 lipca, tak na wakacje, wprowadzili różnego rodzaju nowe propozycje programowe i ta ramówka już od wakacji zaczyna ewoluować w stronę taką, żeby słuchacza przyciągnąć różnego rodzaju ciekawymi propozycjami programowymi. Oprócz tego mają grać więcej jazzu w ciągu dnia. Takie są założenia, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Tak, jakichś chyba akustycznych wersji też znanych piosenek, co chyba nie wszystkim fanom chilloutu się podoba, bo jednak nie to rozumie się przez chillout, no ale wyniki słuchalności pokażą, jak to rzeczywiście jest.
0: Tak, natomiast przyjrzyjmy się jeszcze tym propozycjom programowym Radia Chili Z. Co my tu mamy ciekawego w ramówce? Między innymi mamy audycję Past Perfect Rafała Turowskiego. W poniedziałki po godzinie 21 Rafał będzie prezentować muzykę chillout lat 80.
1: Kolejna nowa propozycja, a właściwie nowa wakacyjna propozycja, to Salon Polski Martyny Wawryło-Wojciechowskiej w poniedziałki o 22, gdzie będzie można usłyszeć polski chillout, a do tego pojawią się goście, będą to artyści i przedstawiciele show biznesu.
0: Ja mam teraz dla ciebie taką zagadkę. O czym jest audycja Chili 90s?
1: No nie wpadłabym. Raczej powiedziałabym, że to jakaś muzyka z lat, nie wiem, dawnych.
0: Dawnych. No, okazuje się, że to muzyka lat 90. Prezentuje to Bartek Winczewski. No i audycja pojawia się we wtorki po godzinie 22. I oczywiście muzyka chillout jest tam prezentowana, żeby nie było, że coś innego.
1: No nie wpadłabym.
0: Aha.
1: Również Marcin Wojciechowski, będzie również jego można usłyszeć w tym radiu, na co dzień, przypomnijmy, w Radiu Z, czyli na antenie głównej, a jego autorska audycja w Chili Z to Strona B. W czwartki o godzinie 22 do północy trwa, a Marcin tam będzie grał mało znane wersje znanych utworów, remiksy, wersje akustyczne, wersje a cappella i covery.
0: No po prostu wszystko to, co może nam się gdzieś kojarzyć na zasadzie ja to kiedyś słyszałem, ale może niekoniecznie w tej wersji. Kolejna propozycja Radia Chili Z to program Spokój w wielkim mieście w soboty i w niedzielę od godziny 10. Prowadząca Natasza Kotarska wraz ze swoimi gośćmi poszuka odpowiedzi na intrygujące i niecodzienne pytania.
1: Ponoć w pierwszej audycji gościem był jej mąż.
0: Jej mąż, tak.
1: Miała łatwo, żeby go zaprosić.
0: Tylko jakie nietypowe i niecodzienne pytania można sobie zadać wtedy?
1: A to ciekawe, to taki jakiś taki rozwojowy element dla związku widocznie.
0: Zgadza się.
1: A kolejną weekendową propozycją w niedzielę obecną od godziny 19 do 20 jest Wieczór z Melpomeną Rafała Turowskiego. Jest to audycja dotycząca wydarzeń teatralnych.

0: Tak, i to tyle, jeżeli chodzi o nowe propozycje Radia Chili Z. To wszystko za sprawą nowej szefowej tej stacji, Iwony Kostki-Kwiatkowskiej, się dzieje.
1: Wcześniej w Czwórce,
0: tak,
1: między
0: wcześniej
1: innymi.
0: W Czwórce, no a teraz właśnie zawiaduje Chili Z. Może powiedzmy, bo to nie jest wcale takie oczywiste dla słuchaczy, którzy nie są w miejscach zasięgu tej stacji, gdzie ich właściwie można posłuchać. No wiadomo, w internecie to na pewno, a poza tym gdzie?
1: No kiedyś Chili Z było obecne w większości dużych miast, ale na skutek pewnych tam zawirowań i poczynań Eurozetu. Obecnie można Chili Z posłuchać naziemnie w Warszawie, na Śląsku i w Krakowie, ale to jest stan tymczasowy, ponieważ tej stacji mogą się u siebie spodziewać również mieszkańcy Wejherowa oraz Helu. Niedługo.
0: No, fajnie, tylko...
1: Mnie to tak zastanawia, bo w ostatnim wywiadzie dotyczącym Meloradia akurat, Kamil Dąbrowa powiedział, że Chili Z to ma być taka wielkomiejska stacja, kierowana właśnie do takiego odbiorcy wielkiego miasta, i to Wejherowo mi się tutaj tak kłóci. No, z całym szacunkiem, jak tam nas słuchają mieszkańcy, to pozdrawiamy, no ale jednak nie jest to jakaś aglomeracja ogromna, więc nie wiem, czy ta stacja tam odnajdzie odbiorców.
0: Wiesz, jeszcze Hel mogę zrozumieć, bo to jest miejscowość turystyczna, przyjeżdżają ludzie zewsząd, także i z wielkich miast, więc fajnie, żeby sobie Radia Chili Z w wakacyjną porą mogli posłuchać, jeżeli te stacje lubią. Natomiast no, Wejherowo to jest zagadka dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie.
1: No co chcesz, filharmonię tam mają, to nie jest takie, taka mała mieścinka zupełnie. No to... Także tak, miasto tak się wspina kulturalnie, jak widać.
0: To się tak ukulturalniamy. Najpierw filharmonia, potem Chili Z, a potem masz jakieś propozycje, co jeszcze może się pojawić w Wejherowie?
1: No jeszcze nie wiem. Muszę pomyśleć, a ty?
0: Też nie mam jakiegoś pomysłu. Teatr
1: a
0: już
1: myślę,
0: tam
1: że tam DHT powinno zagrać.
0: Tak, a teatr już tam mają jakiś?
1: Nie wiem.
0: No, to jeżeli ktoś z Wejherowa
1: byłam
0: nas...
1: tylko w filharmonii.
0: Okej, okay, to jeżeli ktoś z Wejherowa nas słucha, to oczywiście my was bardzo lubimy, żeby nie było. Ale napiszcie nam, co jeszcze macie z kultury wysokiej. Bardzo chętnie o tym opowiemy na antenie Radia DHT. facebook.com/radio-dht. To jest droga kontaktu do nas tu na żywo. My cały czas jesteśmy z wami i opowiadamy wam o tym, co nowego i ciekawego w radiu i telewizji się dzieje w programie RTV. Do 18.
2: Radio DHT.
0: Za 9 minut będzie godzina 17, za 9 minut najświeższe wiadomości ze Studia Głosu Ameryki w Waszyngtonie, ale zanim te wiadomości, to my mamy jeszcze dla Was jedną wiadomość dotyczącą znowu radia, i to radia dla młodych, które już wcale takie młode nie jest.
1: To ja może zacznę tak, czy słuchają nas jakieś matki oczekujące dziecka i to w najbliższym
0: czasie, tak, bo to nie, że tam
1: i to, i to jeszcze jest mało wymagań, bo że to dziecko jeszcze musi być chłopcem, jeżeli już jest, to musi być chłopiec, ponieważ stacja RMF Max szykuje dość nietypowy konkurs. Otóż radio obchodzi niedługo swoje 13 urodziny, konkretnie 27 września, i tak sobie Państwo z RMF Max wymyślili, że jeżeli jakaś mama da im znać, że właśnie tego dnia urodziło się dziecko, i to chłopiec, i to jeszcze mało tego, da temu chłopcu na imię Max.
0: Ale przez jedno X, będzie... czy przez trzy X, bo się RMF
1: Nie,
0: Max...
1: Nie, przez jedno, przez spokojnie, 3. Na szczęście przez jedno, to będzie się można przy okazji wzbogacić i wygrać 1000 zł.
0: Taki dodatek do becikowego.
1: No właśnie, tak. Może warto pomyśleć. Niektórzy tu już komentują, że sprzedać imię swojego dziecka, jak tak można, no ale imię Max to jest imię gdzieś tam normalnie funkcjonujące, więc...
0: Zawsze lepsze niż Izaura, a w latach 80. taka legenda miejska krążyła, że mnóstwo pań swoim córkom nadawało takie imię, chociaż ja żadnej Izaury nie znam.
1: No jakąś Izaurę?
0: No właśnie,
1: no
0: mówię, że legenda
1: miejska.
0: Tylko
1: też zawsze słyszę w kategoriach legendy.
0: Właśnie, więc być może więcej Maxów się pojawi, no mój świętej pamięci dziadek miał na imię Max. I widzisz, gdyby wtedy było RMF Max, przed wojną, to byłaby okazja, żeby moi pradziadkowie dostali 1000 zł.
1: No.
0: a tu się nie udało. No ale w każdym razie, jeżeli któraś z naszych słuchaczek spodziewa się dziecka w niedługim czasie, to jest taka okazja, tylko jeszcze dajcie na imię Max i 1000 zł do wygrania. A właściwie do dostania, bo to nie będzie żadnego losowania, to każda mama dostanie, tak?
1: No każda, no bo przypuszczam, że jakoś tam ich dużo nie będzie, no więc...
0: Aż tak wielu tych Maxów 27 września na świat nie przyjdzie.
1: No właśnie.
0: No w każdym razie stacji z Krakowa grającej dla młodego słuchacza życzymy powodzenia, sukcesów, no i...
1: Nieco większej kreatywności w tworzeniu ramówki oraz powrotu do klubowej muzyki, ponieważ no co prawda nie ja, ale wielu słuchaczy na to liczy.
0: Dokładnie, a tak to Radio DHT musi wypełniać normy muzyki klubowej, a jednak nieco mniejszy zasięg mamy. No i to tyle, jeżeli chodzi o wieści w pierwszej godzinie programu RTV. Teraz odrobina muzyki, o 17:00 połączymy się z Waszyngtonem, ale my jeszcze nie odchodzimy ze studia.
1: Nie,
0: no jeszcze mamy mnóstwo wiadomości.
1: Jeszcze dużo ciekawych
0: informacji.
1: Tak,
0: zostańcie z nami, bo warto.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Video Killed the Radio Star i The Buggles na dobry początek drugiej godziny programu RTV, a witają Was w niej bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I znowu będziemy Wam opowiadać, co tam interesującego dzieje się na rynku radia i telewizji, a teraz mówić będziemy o telewizji, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że z telewizją wirtualnej Polski dzieje się nie najlepiej. Otóż stacja między innymi rezygnuje z programu Dzień Dobry WP. Symptomy już były od kwietnia tej decyzji, bo program w kwietniu skrócono o godzinę, zredukowano także część załogi, natomiast w czerwcu odeszła jedna z prowadzących ten program, Kamila Biedrzycka. Osica. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to mają odejść również kolejni prowadzący, Małgorzata Serafin i Marcin Antosiewicz. Ma także odejść reszta zespołu redaktorów tworzących ten program, chociaż zwalniani dziennikarze dostali taką opcję, że mogą wziąć udział w wewnętrznych rekrutacjach w firmie Wirtualna Polska, no i zostać zatrudnieni, jeżeli oczywiście będą spełniać różnego rodzaju wymogi na inne stanowiska.
1: Ponadto telewizja WP rezygnuje również z programu informacyjnego Dzieje się o godzinie 16:50. Prowadzącym był Maciej Orłoś. No ten prowadzący i ta godzina to ewidentnie przywołuje skojarzenia
0: z Teleekspresem.
1: Dla kogo i dlaczego chcieli być konkurencją, ale jak widać się nie udało. Zrezygnowano już wcześniej z wydania Dzieje się o godzinie 18:00. Już w kwietniu, już od kwietnia tego wydania nie możemy oglądać, a prowadził je Igor Sokołowski.
0: Tak, natomiast wszyscy fani Macieja Orłosia, spokojnie, spokojnie, prosimy nie regulować odbiorników i nie panikować. Maciej Orłoś zostaje w stacji, od 18 września poprowadzi talk show Orłoś Kontra i w tym programie będzie wyrażał swoje opinie na temat zjawisk dotyczących show biznesu, rzeczy i zagadnień społecznych oraz politycznych. W pierwszych odcinkach programu w studiu pojawią się m.in. Maciej Sztur, Piotr Gąsowski i Ewa Błachnio.
1: No i telewizja WP będzie nadal produkować swoje programy, właściwie samo WP, ale no niestety będzie je można oglądać tylko i wyłącznie w internecie, przynajmniej część z nich. A do takich internetowych programów będzie należał cykl Łukasza Mężyka oraz wspólny program Jacka Żakowskiego i Pawła Lisickiego.
0: Tak, no i
1: ty w ogóle oglądałeś kiedykolwiek ten program?
0: Nie,
1: w ogóle WP1 czy jakiekolwiek te nowe programy, Metro, Zoom? Bo ja tak szczerze mówiąc, no, pojawiły się te programy, nowe kanały w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej i jakoś no, ciężko było znaleźć na nie czas, bo jednak widzowie są przyzwyczajeni do tych kanałów, które oglądają najczęściej i w tym tkwi, myślę, problem. Jednak ciężko jest tym nowym, pojawiającym się kanałom, nie ma jakiejś tam atrakcyjnej oferty, znaleźć sobie jakąś taką niszę, bo jednak są już dość utarte te pozycje na rynku medialnym w Polsce, no więc też i trudno się dziwić, że się takie ruchy odbywają, jak na przykład kupno udziału w telewizji Metro, należącej do Agory przez Discovery, teraz takie redukcje w WP, no niestety, takie są konsekwencje, takie są prawa rynku.
0: Wiesz co, ja mam taką jeszcze jedną teorię, dla której to wszystko się nie udaje. Teraz już widz nie jest tak przyzwyczajony do oglądania linearnie telewizji. Teraz widz lubi mieć możliwość wyboru i oglądania tych pozycji programowych, kiedy chce, zwłaszcza ten widz młodszy. I no, Wirtualna Polska, mimo tego, że jest rzeczywiście, no, portalem internetowym, to jednak nie sprzysięgła się z jakimś większym wydawcą, tak jak chociażby zrobiło to TVN i Polsat z Onetem. No i te ich programy niby są gdzieś dostępne, przynajmniej niektóre w internecie, ale nie można sobie tego tak, wiesz, włączyć, odpalić jakiejś aplikacji i obejrzeć, no kiedy tak, mielibyśmy to na to ochotę. I to moim zdaniem też jest problem, bo no, z pewnością Telewizja Wirtualnej Polski nie może konkurować z TVN-em, z Polsatem, czy chociażby z publiczną telewizją, bo to są zdecydowanie bardziej rozpoznawalne marki i dziwi mnie to, że tak słabo starali się również innymi kanałami dotrzeć do swoich odbiorców, a myślę, że mogliby to śmiało zrobić i mogłoby to być rzeczywiście z dość dużym sukcesem. Natomiast jeszcze znamiennym jest fakt, tak a propos Wirtualnej Polski, że ludzie chyba z tego tonącego okrętu, tak może to duże słowa, ale powoli uciekają, o czym może świadczyć chociażby ostatnia decyzja szefa Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski Jarosława Mikosa, który to sprzedał akcje Wirtualnej Polski za 1,95 miliona złotych. I w ogóle akcje Wirtualnej Polski lecą na łeb, na szyję, bo z 55 zł do 43-45 zł obniżyły się przez ostatnie pół roku ceny akcji Wirtualnej Polski. No coś jest ewidentnie nie tak. Pytanie co? I pytanie, czy w ogóle Wirtualna Polska ma zamiar coś z tym zrobić? Ja mam takie wrażenie, że władze Wirtualnej Polski miały nadzieję na to, że znacznie lepsze będą wyniki oglądalności, wyniki klikalności w treści na portalu i tak dalej, i tak dalej. A to, co się dzieje, i tak słabe wyniki, zwyczajnie je po prostu przerosły. Nie wiem, co
1: dokładnie
0: o tym sądzisz.
1: Nikt tego nie przewidział, jakoś tak założono z góry ten sukces, a niestety.
0: Tak, no bo wydawałoby się, że Wirtualna Polska jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy taki internetowy serwis w Polsce, ikona internetu, no zdawałoby się, świat stoi przed nimi otworem. Jak się okazuje, chyba nie do końca tym otworem, który sobie zaplanowali i wymarzyli. Radio DHT. Powiedz mi, czy ty przed nadejściem tak zwanej dobrej zmiany w mediach kojarzyłaś kogoś takiego jak Marzena Paczuska?
1: Nie szczególnie, to znaczy jak potem gdzieś przeczytałam w internecie, ta pani już coś miała wspólnego z telewizją, z samymi wiadomościami chyba nawet, ale to już tak parę lat temu i przez krótki czas, ale bardziej to ją kojarzyłam z Twittera, nawet nie bardzo wiedziałam, kto to jest, że jest jakoś właśnie tam związana ze światem mediów. Gdzieś po prostu mi się taka osoba przewijała i potem coś tak mi się kojarzy, że był taki wątek, kiedy już pojawiła się plotka, że pani Marzena ma kierować redakcją wiadomości, to jakoś tak się postanowiła pożegnać z przeszłością i usunęła wszelkie swoje poprzednie wpisy na Twitterze.
0: A zapewne w internecie nic nie ginie i ktoś jeszcze nie jednego trupa z szafy może jej tam wyciągnąć. Natomiast a propos Twittera, jeżeli chodzi o panią Marzenę Paczuską, bo
1: to zawsze jest obecny, wiecie,
0: tak,
1: jak widać.
0: Zawsze jest obecny, no? Nawet przez Twittera ją zwalniają, a uczynił to Klaudiusz Pobudzin, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. Zwolnił ją ze stanowiska kierownika redakcji wiadomości, podczas urlopu. I pani Marzena się zbulwersowała tym faktem, zresztą również na Twitterze. Zrobiła się z tego wszystkiego cała afera. Jacek Kurski, czyli prezes TVP, musiał się gęsto tłumaczyć przed Radą Mediów Narodowych nawet, dlaczego w ogóle miało to miejsce i co się stało. No i pan prezes obiecał, że zaproponuje pani Marzenie Paczuskiej dwa prestiżowe stanowiska do wyboru. No i w końcu się spotkali w czwartek 7 września. Efektem tego spotkania jest to, że no, myślę, że pani Paczuska awansuje, bo z kierownika redakcji Wiadomości awansuje na doradcę prezesa Kurskiego do spraw informacji i publicystyki. To jest rzeczywiście no, spory awans i myślę, że również w wymiarze finansowym Marzenie Paczuskiej się to opłaci.
1: Ale to jest jeszcze mało, ponieważ przy okazji dostaje dość, myślę, prestiżowe i ważne zadanie do wykonania jako pierwsze, a ma być nim pilotowanie projektu stworzenia anglojęzycznego informacyjnego kanału TVP. O tym się już mówiło kilka lat temu, że taki kanał ma powstać. Już za pana Kurskiego był taki pomysł, ale jak widać, gdzieś tam dopiero wchodzi to w życie.
0: Musiał się odpowiedni człowiek pojawić dopiero do wykonania tego zadania.
1: Tak, to dlatego dopiero chyba z tym ruszono. Stacja się będzie nazywała albo Poland 24, to wtedy pewnie wydaje się, że trzeba przeczytać
0: 24. Tak.
1: Yeah. Albo TVP Poland Today, to są takie robocze wersje, więc jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak się kanał będzie nazywał.
0: Więc może się nazywać jeszcze jakkolwiek, bo różne propozycje mogą jeszcze paść.
1: Niezbadane są pomysły w głowach.
0: Ja myślę, że ja wiem, ja jestem złośliwy, ale ja proponuję, żeby zatrudnili jakichś konsultantów z Eurozetu do wymyślenia nazwy i myślę, że będzie
1: tak.
0: Spoko.
1: O, jestem za. Nazwę jakiegoś hasła promocyjnego.
0: Oczywiście,
1: że po prostu
0: tak.
1: Sukces murowany.
0: Z pewnością. Pierwotnie to w ogóle miał być taki projekt na dość szeroką skalę, bo to miała być wspólna stacja Grupy Wyszehradzkiej z siedzibą w Krakowie, nie wiadomo, natomiast jak to będzie wszystko wyglądało, prawdopodobnie tylko my, w sensie Polska, będziemy zaangażowani w tworzenie tej stacji, natomiast bardzo ciekawe wzorce ma prezes Jacek Kurski, bo chce, żeby ta stacja była w założeniach podobna do stacji telewizyjnych takich jak BBC World, France 24.
1: No i to jest w porządku.
0: Tak, czy Al Jazeera. Po prostu, wiesz, Al Jazeera ma prawa do transmitowania wystąpień i różnego rodzaju takich oficjalnych komunikatów Al-Kaidy. Zastanawia mnie tylko jedno, jak Jacek Kurski chce to przebić? Jakieś pomysły?
1: Nie wiem. Masz jakieś... Nie wiem właśnie, ale się już boję. Coś przewidujesz?
0: Nie, mój umysł nie jest w stanie tego ogarnąć, ale po prostu dobra zmiana czuwa i na pewno prezes Jacek Kurski coś wymyśli, żebyśmy no, po prostu byli godnie reprezentowani za granicą.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie radia DHT, a w nim programu RTV. Rozmawiamy o tym, co dzieje się interesującego i istotnego w radiu i w telewizji. A teraz będziemy mówić o telewizji i to będzie taki suplement tak naprawdę do naszego programu sprzed tygodnia, kiedy to opowiadaliśmy o ramówkach telewizyjnych, opowiadaliśmy o wiodących stacjach, ale zapomnieliśmy o jeszcze jednej stacji, no, która może nie ma jakiejś wielkiej oglądalności w rynku, ale się liczy, prawda?
1: No właśnie, bo ja tego wcale nigdy prawie nie oglądałam, tejże telewizji, o której mowa, a mówimy o telewizji Puls. Jakoś nigdy nie mogłam znaleźć tam nic dla siebie. Kiedyś jakiś taki teleturniej był. Jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, to chyba tam było. Gdzie dorośli ludzie musi odpowiadać na pytania takie dotyczące wiedzy ze szkoły podstawowej. To jedyne, co z Pulsu pamiętam.
0: I okazywało się, no że różnie im z tym idzie zapewne.
1: I że różnie idzie, ale te pytania też nie zawsze były takie... No wiesz, nie zawsze koniecznie dokładnie na tym poziomie piątej klasy. Moim zdaniem nie zawsze były takie proste. Natomiast ja bym nawet nie wiedziała, że telewizja Puls szykuje dla nas jakieś ciekawe nowości, ale nasi redakcyjni koledzy też czuwają, a nawet również osoby zaprzyjaźnione z redakcją.
0: Tak, między innymi człowiek od jednego wejścia sportowego w tym radiu, Paweł Warszachowski. Pozdrawiamy cię, Pawle, serdecznie, jeżeli nas słuchasz.
1: Tak, on, o ile nie zapomniał.
0: Tak, o ile
1: on
0: nie zapomniał.
1: On ogląda tutaj te nowości, śledzi i nam powiedział, że to są zdecydowanie rzeczy, o których warto powiedzieć, dlatego wam też powiemy. Chociaż już te seriale, o których mowa, trwają od jakiegoś czasu.
0: One już trwają, a mamy na myśli dwie nowe propozycje Telewizji Puls dla widzów. To są dwa seriale, tak jak powiedziałaś. Pierwszy z nich to serial, który nazywa się Lombard, Życie pod zastaw. Ten program, a właściwie ten serial, pojawia się od poniedziałku do piątku po godzinie 18:20. Fabuła tego serialu rozgrywa się w Lombardzie i kręci się wokół Lombardu. Bohaterami tego serialu są właściciel Lombardu, tu Zbigniew Buczkowski gra główną rolę, właśnie właściciela Lombardu, jego rodzina, gdzieś tam pewnie jacyś jeszcze znajomi, no a każdy odcinek kręci się wokół jakiegoś konkretnego tematu, konkretnej sprawy i losów konkretnego człowieka, który musiał z tego Lombardu skorzystać, żeby coś tam pod zastaw oddać. Przedstawiane są właśnie różne sprawy ludzkie w tych odcinkach, więc teoretycznie, jeżeli zaczniemy oglądać nawet teraz, to nic się nie stanie, bo każdy odcinek jest swego rodzaju odrębną całością, natomiast pewne wątki, prawdopodobnie dotyczące właśnie właściciela, czy jakiejś jego rodziny, znajomych, przyjaciół, mogą już być dla nas nie tak do końca zrozumiałe. No a problem jest taki, że w internecie nie da się tego serialu nigdzie obejrzeć, więc jeżeli macie ochotę sobie pooglądać Lombard Życie pod zastaw, no to albo pozostaje wam czekać na jakieś, no nie wiem, powtórki, zapewne Puls takowe ma, albo po prostu poczekać, może uda się gdzieś od początku to obejrzeć. Szkoda, że Lombardu nie da się nigdzie obejrzeć w internecie, ale a propos internetu, to ja jeszcze dodam, że Telewizja Puls razem z OLX, no, czyli takim serwisem ogłoszeniowym, stworzyło specjalną stronę internetową, na której można będzie kupić różnego rodzaju rekwizyty z serialu Lombard, które wzięły udział właśnie w kręceniu tego serialu. Całość zostanie przeznaczona na działanie Fundacji Pod Dębem, pomagającej seniorom. Także szczytny cel, nieprawdaż?
1: Tak, zdecydowanie. A kolejna nowość serialowa nosi tytuł Lekarze na start. I tutaj mieliśmy do czynienia z pewną zmianą, niedużą co prawda, jeżeli chodzi o porę emisji, ponieważ
0: minut.
1: Od 4 września przez tydzień można było serial oglądać o godzinie 19:10, a od ubiegłego tygodnia, czyli od 11 września, 15 minut później, czyli o 19:25. Nie wiem, co dokładnie podyktowało tę zmianę i co oni tam w tej ramówce pozamieniali, ale no tak teraz jest, więc się trzeba do tej nowej godziny przyzwyczaić. No i jak sama nazwa serialu wskazuje, bohaterami jest piątka studentów medycyny, konkretnie Zuza, Daga, Marta, Piotr i Łukasz. Trafiają oni do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. No i jak to w tego rodzaju serialach, życie zawodowe będzie się mieszało, łączyło z życiem osobistym, wątkami miłosnymi, pomiędzy postaciami i tak dalej. Młodych lekarzy zagrają postaci, których szczerze mówiąc nie znam. Nie znam tych aktorów.
0: Ja też nie.
1: Taka szansa właśnie na start.
0: Aktorzy młodego pokolenia, tak zwani.
1: Dominika Kryszczyńska, Maria Pawłowska, Zuzanna Grabowska, Filip Gurłacz i Kamil Szeptycki. A oprócz nich w serialu zobaczymy inne postaci, które zagrają doświadczonych lekarzy, a w ich role wcielą się Marta Król, Kamil Szklany, nikogo tu nie znam,
0: no właśnie...
1: Krzysztof Kudzicki oraz Aldona Jankowska. No to ją znam, bo to... Jeżeli ktoś kojarzy takie programy jak Bar u Danuśki, czy w ogóle Szymona Majewskiego, to ona się tam w różne role wcielała, no to panią Aldonę kojarzę, reszty nie.
0: I oprócz tego jeszcze kilku aktorów się pojawi. Tu to są znani jakoś bardziej.
1: Marek Siudyn. No to jest chyba Złotopolscy, nie? Czy nie? Pewnie oglądałam.
0: Jacek Borkowski,
1: Mariusz Jakus, nie znam. Katarzyna Kwiatkowska kojarzę, nawet pani w Radiu Złote Przeboje miała jakiś epizod, jeszcze bodajże w tym roku coś prowadziła, tak, ale aktorsko również, zdaje się, u Szymona Majewskiego, Jacek Borkowski, no,
0: no
1: tak.
0: To tak, to zgadza się.
1: Grzegorz Wąs też.
0: No to też.
1: Leopold Kwapisz w serialu Klan na przykład obecnie, Julia Wieniawa, nazwisko znam, ale szczerze nie kojarzę z żadnych dokonań, Joanna Jarmułowicz też nie znam. I ci aktorzy, których wymieniliśmy, zagrają pacjentów oraz członków rodziny głównych bohaterów. No czyli też w każdym odcinku, no tak jak pewnie w tego typu serialach, jak na dobre i na złe, będzie można obejrzeć jakąś tam odrębną historię poszczególnych pacjentów, ale wątki życia osobistego lekarzy będą się jakoś łączyły i mieszały, więc też jednak warto oglądać na bieżąco, a tak jak wam powiedzieliśmy, jak na razie nie ma jak wrócić do poprzednich odcinków.
0: Ale zobacz, to jest ciekawe. Tyle seriali jest o lekarzach. No, zapoczątkowało to wszystko na dobre i na złe, przynajmniej w wersji polskiej, bo gdzieś za granicą to pewnie sporo innych rzeczy tego typu było, chociażby nieśmiertelny ostry dyżur polsatowski.
1: No tak,
0: który
1: chirurdzy.
0: Gdzieś tam, tak, który się oglądało. Natomiast tyle seriali jest o lekarzach, a o radiu
1: no tak.
0: Było tylko Radio Romans.
1: Radio Romans.
0: Tak, i nic więcej. My się do... Chociaż nie, kiedyś chyba Polsat...
1: Był...
0: Tak, Polsat
1: TV4
0: jakiś...
1: miało TV4. Serial pod tytułem Sex FM.
0: Tak.
1: Czy ktoś to oglądał? Bo ja tylko wiem, że to było.
0: Ja tylko o tym
1: tak
0: słyszałem.
1: Tak 10 lat temu.
0: Ja tylko o tym słyszałem i nigdy nie udało mi się jakoś trafić na ten serial, więc się nie wypowiem, ale...
1: Ale ten tytuł tak brzmi, że ja nie wiem, co tam się działo w ogóle, jak jest sceny, jak to było Sex FM.
0: Zapewne był to serial o seksie.
1: O lekkim zabarwieniu
0: tak.
1: Erotyczno-radiowym.
0: Tak, o seksie w radiu.
1: No. Jak oglądaliście, to nam napiszcie i powiedzcie, jak to tam dokładnie wyglądało, jesteśmy ciekawi.
0: Dokładnie. facebook.com/radio-dht. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Piszcie do nas, jeżeli macie ochotę. A jeżeli wolicie skorzystać z poczty elektronicznej, to rtv@radio-dht.com.
2: Radio DHT.
0: Była telewizja, to teraz będzie znowu radio i to, żeby nie
1: I
0: było
1: polskie
0: radio, publiczne polskie radio, bo tam się dzieje, tam są afery również.
1: I tam jest czas powrotów.
0: Tak, dokładnie. Dziennikarze wracają do programu trzeciego, do programu drugiego, a są to konkretnie?
1: Są to Wojciech Dorosz do programu trzeciego i Marcin Majchrowski do dwójki.
0: Tak, w sierpniu już zawarli ugodę z radiem publicznym, natomiast zaczną pracę, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać, no zwłaszcza pana Majchrowskiego, to w czwartek 21 września już prawdopodobnie gdzieś tam się na antenie dwójki pojawi.
1: Tak, Wojciech Dorosz będzie wydawcą audycji w Radiowej Trójce, tak jak to było wcześniej, a Marcin Majchrowski prowadzącym w Radiowej Dwójce, czyli również wszystko po staremu. Może w ogóle przywołajmy tę sytuację, dlaczego oni wracają, no co się z nimi stało, że ich nie było? No bo z tego co pamiętam, pana Marcina nie słyszymy w radiu od grudnia, chyba pan Wojciech też jakoś w podobnym czasie zniknął. To może powiedzmy, jak to dokładnie było.
0: Poprzednie władze Polskiego Radia, bo tam się w międzyczasie ekipa rządząca również pozmieniała, postawiły zarzuty między innymi tym dziennikarzom, bo to nie są jedyni, którzy wtedy
1: tak,
0: zostali
1: było kilka
0: zwolnieni.
1: Takich osób,
0: tak,
1: ale o tym jeszcze wam powiemy.
0: Dokładnie. No, zarzuty były no, niebagatelne, bo to były zarzuty wywierania presji psychicznej na zarząd Polskiego Radia. Destabilizacja.
1: To strasznie brzmi. Boże, co oni robili tam?
0: Ja nie wiem, po prostu.
1: Są,
0: no...
1: Jacy źli ludzie to są.
0: Ale słuchaj, mało tego. Oni destabilizowali jego pracę, w sensie tego zarządu. Poprzez publiczne nękanie.
1: Publiczne nękanie.
0: Tak.
1: Żądaniami przystąpienia do mediacji.
0: Ale to wiesz,
1: nękanie,
0: to jest,
1: że się chce
0: no
1: mediować?
0: Właśnie, to jest publiczne nękanie na zasadzie, no pogódźmy się, zróbmy jakoś, dojdźmy do jakiegoś kompromisu. To jest publiczne
1: tak.
0: Nękanie zdaniem
1: Jezu,
0: władz
1: ja
0: Polskiego
1: nie wiedziałam.
0: Radia.
1: Ja jakoś tak żyłam w przeświadczeniu, że to inaczej się postrzega takie relacje między
0: też,
1: ludźmi.
0: Ja
1: no,
0: też, ok. Ja też, ale...
1: I oni czarny PR też stosowali. Boże, jedyny.
0: No są po prostu, to są po prostu niesamowite przewinienia i właśnie za to zostali zwolnieni. Zresztą nie tylko oni, tak jak już wspomnieliśmy, ale może przypomnijmy historię tych dwóch panów, gdzie oni tam się w Polskim Radiu i kiedy pojawili, zanim zostali zwolnieni.
1: Tak, Wojciech Dorosz do Trójki trafił w roku 2006, był właśnie wydawcą audycji, takich jak magazyn Bardzo Kulturalny, Trójka pod Księżycem i Klub Trójki. Natomiast Marcin Majchrowski pracę w Dwójce rozpoczął, ja myślałam, że on jest młodszy tak z głosu, a rozpoczął w 1993 roku. Prowadził no, takie standardowe dwójkowe programy jak Kanon Dwójki, Wolna Sobota, Europa Chopina, te wszystkie relacje z konkursów chopinowskich, o wszystkim z kulturą również. No i to dobrze, że będziemy mogli ich znowu usłyszeć, bo pamiętam, że moje rozgoryczenie było bardzo duże wtedy, kiedy się okazało, że już pana Marcina nie będzie można w Dwójce słyszeć. Ekipa Dwójki była również z nim bardzo solidarna, na znak tego grali jeden z polskich tańców, nie pamiętam, chyba anonimowy, zatytułowany Jeszcze Marcinie. No i Marcin powrócił.
0: I Marcin powrócił.
1: Jak widać, się udało.
0: Tak, ale jeszcze w ogóle taka była dosyć ciekawa sytuacja, bo Marcina Majchrowskiego, mimo tego, że go nie było, to w Dwójce można było swego czasu usłyszeć, prawda?
1: Tak, ponieważ były jakieś nagrane koncerty, bodajże z siedziby orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, nagrane już tam rok temu czy dwa lata temu, akurat transmitowane, i tak się pechowo wydarzyło, że akurat te koncerty prowadził Marcin Majchrowski, no i no, musiały, prawda, polecieć akurat z jego komentarzem, z jego opisem, no i jednak pan Marcin był obecny, mimo że go nie było.
0: Dokładnie, więc taki mały sabotaż się wkradł gdzieś tam na antenę Dwójki, ale to dobrze, dobrze, bo no przecież no, ci ludzie nic złego nie zrobili absolutnie, a zostali zwolnieni zupełnie za nic. Zresztą nie tylko oni, bo między innymi Jerzy Sosnowski, który wygrał sprawę, bo on nie poszedł na ugodę. Tam zdaje się, zasądzono mu chyba trzykrotność pensji z odsetkami, ale jak czytałem wpis na jego blogu, no jest bardzo rozgoryczony, bo wspominał o tym, że no takiej atmosfery, mimo tego, że obecnie Jerzy Sosnowski w Tok FM pracuje i prowadzi tam audycję, i mimo tego, że on pisze, że jest mu tam dobrze, no bo ekipa radia jest fajna, pomocna i wszystko jest super, to jednak takiego klimatu jak w programie Trzecim Polskiego Radia, no to po prostu nie ma. Nie ma i nie będzie, i już chyba nigdy nie będzie miał okazji, żeby pracować w podobnej atmosferze.
1: Dokładnie. Również proces wygrał już jakiś czas temu Tomasz Ławnicki, którego mogliśmy słyszeć w trójkowych serwisach informacyjnych, ale no jego tam już na razie nie usłyszymy. Obecnie pisze artykuły dla serwisu Na Temat. A do pracy powrócił również Paweł Sołtys, który również proces swój wygrał. Jest to dziennikarz zajmujący się głównie tematyką ekonomiczną.
0: Tak, więc takie zmiany czekają was, drodzy słuchacze, jeżeli słuchacie, no przede wszystkim Dwójki, bo raczej tego pana, który w Trójce wydawcą będzie, no to nie usłyszymy jakoś na antenie, bo wydawcy zwykle się nie pojawiają, prawda, pana Dorosza.
1: Tak, tak, dokładnie, tak. Ale to naprawdę jest bardzo radosna informacja, że panowie wracają. Ja na pewno będę pana Marcina słuchać.
0: Tak, zatem gratulujemy i dobrze, że jednak udało się zawrzeć ugodę i że wszystko, no powiedzmy, że skończyło się jakimś happy endem, bo tak jednak moim skromnym zdaniem, nie wiem jak twoim, ale jednak pewien niesmak po tej całej aferze pozostaje.
1: Oj tak, zdecydowanie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Kapsel. Wnikliwie o piwie. W każdą niedzielę po 14 zaprasza Milena Wiśniewska.
0: Zawsze jak słuchamy tego dżingla, to nam się jakoś tak uśmiech na twarzy pojawia.
1: Oj, tak, zdecydowanie.
0: Tak, bo słuchajcie, no, naszukaliśmy się w czeluściach naszej radiowej biblioteki akurat takiego podkładu i jest. I się udało
1: jak
0: go znaleźć.
1: Jak ja go usłyszałam, to byłam zauroczona od razu i tak. Mówię, to musi być taka melodyjka.
0: Tak, ja przy tym byłem. Milena po prostu krzyknęła, mój ci on. ten podkład.
1: Tak było?
0: Tak było.
1: A to ja nie pamiętam takich, nie? Aż, wiesz,
0: a widzisz, ja wszystko pamiętam.
1: To tak. Może i lepiej.
0: Okej. Okay. No w każdym razie kapsel będzie jutro. To teraz z racji tego, że jeszcze mamy chwilę wolnego czasu antenowego, zanim Grzesiek przystupa w zastępstwie za Kazimierza, który gdzieś tam buja po morzach i oceanach.
1: Pływa.
0: Tak, pływa. Poprowadzi dzisiejszą polostrefę, to możesz przy okazji jeszcze naszych słuchaczy do kapsla zachęcić.
1: Tak, ja jeszcze raz zachęcam do słuchania jutrzejszego premierowego wydania audycji Kapsel. To będzie pierwsza audycja, więc tak postaram się Wam przybliżyć, dlaczego w ogóle o tym piwie chcę opowiadać. No bo wydaje się nam, że o piwie, no co można o piwie opowiadać, że o piwie wszystko wiemy, no bo przecież kojarzymy tam różne marki tego piwa. Każdy to piwo pije gdzieś tam na imprezie, w domu, przy ognisku i gdziekolwiek tam jeszcze. A postaram się Was przekonać, że to nie jest taka prosta sprawa, ale tak z drugiej strony naprawdę zagadnienie piwa jest bardzo interesujące. Piwo może smakować na różne sposoby. No ja zdecydowanie jestem pasjonatką tego tematu od jakiegoś czasu i też postaram się Was do niego zachęcić. Ale więcej nie zdradzę, posłuchajcie jutro o 14.
0: Przy czym namawiamy oczywiście, że jeżeli pijecie, to pijcie odpowiedzialnie. Zresztą naprawdę ktoś musi być bardzo bogatym człowiekiem, żeby piwem rzemieślniczym chcieć się upijać. To już naprawdę ekstrawagancja.
1: Dokładnie, to byłoby... Bez sensu, bo to jest, to chodzi o to, że jednak piwo warto pić dla smaku, a niekoniecznie aż tak bardzo dla tych procentów, które w głowie czuć, ale to wszystko jutro dokładnie usłyszycie.
0: Tak, usłyszycie w programie Kapsel, przypomnijmy, w niedzielę po godzinie 14 i tak będzie już teraz co tydzień. Powolutku będziemy się z Wami żegnać, bo 18 coraz bliżej. Grzegorz Przystupa za moment na naszej antenie się pojawi, ale zanim Grzegorz się pojawi, to my jeszcze zagramy jedną polską piosenkę. Tak już w nawiązaniu do polostrefy. Tak, my przypomnimy.
1: My jeszcze przypomnimy, co nas dzisiaj czeka o godzinie 22 bodajże 30. To jest no, jedno z przez nas najbardziej wyczekiwanych wydarzeń opolskiego festiwalu. Koncert pana Jana Pietrzaka i jego gości zaproszonych. I tam jest... Sporo na pewno się wydarzy. Ale no, na szczególną uwagę, myślę, zasługuje pan Ryszard Makowski, który no, też jednak postacią medialną był, jest.
0: No chociażby no, prowadzący program Studio Jajo z Pawłem Dłużewskim.
1: Prawdopodobnie, no ja mam nadzieję, że jak ten program może wróci na antenę, to my wam na pewno o tym wtedy powiemy. Ja liczę na to, że to się jeszcze wydarzy, bo to jest zmarnowany potencjał.
0: Tak, bo to był naprawdę...
1: Studio Jajo nie ma.
0: My Studio Jajo oglądaliśmy. Byliśmy wiernymi widzami tego programu, bo po prostu takie rozrywkowe abstro, jakie działo się tam, to... Nie, nikt nie jest w stanie tego przebić i wyprodukować czegoś lepszego. W tej kategorii oczywiście. Także...
1: Dokładnie, ale pan Ryszard no, jest osobą wszechstronnie utalentowaną.
0: On teraz pisze, no, on teraz dużo pisze.
1: I pisze jakieś w ogóle artykuły do serwisów. Gdzie on dokładnie zamieszcza?
0: Czekaj, jakieś w sieci, w polityce?
1: Poglądy?
0: Tam, no, na prawo, na prawo w każdym razie.
1: No to wiem, że na prawo, ale tych serwisów też jest trochę. Więc możecie go poczytać, jego opinie dotyczące wydarzeń politycznych w Polsce, ale to, co jest również ważną częścią życia pana Ryszarda, to są piosenki.
0: To są piosenki,
1: które również opiewają w wydarzeniach polityki polskiej.
0: Tak, i my chcielibyśmy wam taką jedną piosenkę pana Ryszarda zaprezentować. To będzie oczywiście piosenka o całkiem nie takim lekkim, ale nawet dość mocnym zabarwieniu politycznym. A kolejny program RTV na antenie Radia DHT pojawi się już za tydzień. Zapraszamy was bardzo serdecznie, a na dziś już za uwagę dziękuję. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, a ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, przypomnieć o tym, że dzisiaj będzie można usłyszeć w Opolu premierową piosenkę pana Ryszarda, będzie jakoś podobno blisko finału, więc myślę, że warto na nią czekać, a teraz przebój, którym myślę, że zapadnie wam w głowy o przetraconych co do grosza pieniądzach. Temat się wydaje trudny, a zobaczycie jaka melodia lekka, łatwa i przyjemna.
0: Tak, ale pan Rychu niech zapowie się teraz sam.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Ulepszeń w live text ciąg dalszy. Nowości w grach. Problemy z konfiguracją i kompatybilnością głosu osobistego w systemach Apple. Formularz EZP w ZUS będzie się dało ponownie podpisać profilem zaufanym. Zmiany w cenniku JAWS. Tańszy abonament dostępny wyłącznie telefonicznie. Deweloperzy powoli zaczynają wypełniać etykietki dla swoich aplikacji zamieszczonych w App Store. Rozpoczynają się testy NVDA 2025.2. Raport z tegorocznych targów Side City. Aplikacja Mercusys staje się coraz bardziej dostępna. Masz papierowe książki, ale nie masz czasu na ich skanowanie? DZDN zrobi to za ciebie. Notatniki BrailleSense otrzymają nową przeglądarkę internetową i edytor dokumentów. Komputer Folks i Bitstream, czyli jak wyglądała dostępność w latach 90. z perspektywy Amerykanów? Nowy kanał na WhatsApp, skrót dostępności. Uber i nagrywanie rozmów jako nowe narzędzie bezpieczeństwa. Agent Ransack. Szybko przeszukaj duże ilości plików tekstowych. Meta umożliwia logowanie się na konto Facebook z użyciem kluczy passkeys. Apple Mirroring wciąż nie będzie dostępne w Unii Europejskiej. Nie chcesz płacić za aktualizację do Windowsa 10? Zrób kopię w OneDrive, a dostaniesz je za darmo. macOS 26 kończy wsparcie dla standardu FireWire. Nowy podcast OpenAI. Nowości w serwisach muzycznych. ChatGPT na WhatsApp umożliwia generowanie obrazów. YouTube celowo opóźnia filmy, gdy blokowane są reklamy. Mapy Apple w Polsce zaczęły udostępniać wskazówki dla rowerzystów. Apple wprowadza kolejne zmiany w App Store na terenie Unii Europejskiej. HomePod z dwiema wyczekiwanymi nowymi funkcjami. WhatsApp wprowadza podsumowania wiadomości oparte na Meta AI, ale jeszcze nie w Polsce. Apple rusza z globalną trasą stacjonarnych sesji po WWDC, także w Warszawie. Tworzenie list zakupowych do druku w Joplinie, jednak na co to komu? Aplikacja kalendarz Google otrzymuje wsparcie dla Apple Watch. Bardzo złe doświadczenia z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w 11 Labs. Nadchodzą zmiany w mObywatelu. Pierwsze poza Apple Pay płatności zbliżeniowe dla iPhone'ów dostępne w Polsce. Unia Europejska nakłada na operatorów obowiązek wdrożenia połączeń RTT. Wrażeń skorzystania z funkcji AutoMix w Apple Music ciąg dalszy. Google wycofuje wsparcie aplikacji Keep dla Apple Watch. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
5: Oj, dużo tego dzisiaj, dużo. Ja jestem Tomek Bilecki. Dzisiaj wraz ze mną Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i Maciek Walczak, który dość często do nas dzwonił, no a dzisiaj już jako pełnoprawny redaktor Tyflo Przeglądu tutaj jest również, uczestniczy dzisiaj w audycji. No i w, nie wiem czy można to nazwać wianem, w każdym razie w news, i jeszcze trochę newsów.
0: Rzeczywiście w kontekście tego, czego słuchaliśmy przed audycją, to on jest temu winien, tak? Że tyle tych newsów
5: tak
0: dzisiaj.
5: Jest.
6: Oj tak, dokładnie, witam tak, również serdecznie.
5: Słuchaliśmy dziwnych piosenek generowanych.
0: Weselnych przyśpiewek generowanych przez AI. Swoją drogą bardzo dobrze się sprawdza do takich zastosowań. Ja myślę, że branża disco polo powoli będzie mogła się zwijać, bo tu naprawdę niezłą konkurencję czyni sztuczna inteligencja.
6: Aż mówiłem, że szkoda, że tego nie słyszeliście.
5: Ale z drugiej strony dla mnie to brzmi trochę, widocznie jest to łatwe. po prostu.
7: Tomku, no ty, nie wiem, czy cię jakoś za bardzo nie wydam, ale zdaje się, że ty kiedyś postawiony przed zadaniem, tak prywatnie, to sobie chyba w 2 godziny poradziłeś?
5: No, to tak było też dla zabawy. To Michał pamięta na pewno.
0: Jesteś cyfrowa, a nie analogowa.
5: A nie analogowa, tak, kto zna, ten wie.
0: Może na, jakiś tam któryś jubileuszowy tyfloprzegląd odsłonimy wam te...
8: Do 30 niedaleko.
5: Tak. Oj.
0: No, tajemnicze to dźwięki.
5: Tak. Zdaje się, że mamy słuchacza na linii.
0: Mamy słuchacza na linii, już zaczynacie do nas dzwonić. A kto jest z nami po drugiej stronie?
9: Dzień dobry, oczywiście to Marcin z tej strony. Jeżeli chodzi o kwestie AI-owe, no to tu nigdy nie przesypiam tej możliwości, jeżeli chodzi o połączenie na WhatsAppie i na innymi metodami z cyfroprzeglądem. Mam dla Państwa bardzo, no, może dwie interesujące informacje, chociaż nie wiem, która się może ziścić. O ile jest to dobra wiadomość z mojej strony, o tyle myślę, że tutaj nie jedna osoba pisała do wsparcia Snu AI w związku z dostępnością dla osób niewidomych. Miesiąc temu, 5 bodajże tam gdzieś na początku, albo w połowie maja, albo dokładnie na początku maja pisałem do wsparcia Snu w związku z pojawieniem się problemem z dostępnością Snu, ponieważ no troszkę się zdenerwowałem, jeżeli chodzi o te niektóre problemy z użytkowaniem, bo niektóre rzeczy nie dało się zrobić za pomocą screen readera. No i co? W ciągu 2 miesięcy tutaj dwóch szefów, nie wiem, jak ich dokładnie nazwać, oświadczyło, że będzie nad tym pracowało, nad tą dostępnością, w związku z pojawieniem się rzeczywiście takiego zainteresowania wobec osób niewidomych. Będą członkowie umożliwiali pracę, żeby to, ta usługa była bardziej integracyjna dla takich osób jak my. I to jest pierwsza dobra wiadomość. O ile
6: to dobrze, Marcin, że mówisz. To dobrze, Marcinie, że mówisz, bo do mnie z kolei dotarła informacja prywatnie, że właśnie na maila jednej z użytkowniczek odpowiedziano właśnie dosyć lakonicznie, jakby tego zainteresowania jakby nie wykazywano, więc być może też twój głos tutaj wniósł też coś więcej i być może zauważyli, że jeden głos, a drugi... No. Co?
9: Co dokładnie, jakie było zainteresowanie? Czy ona nie chce rozwijać tej dostępności?
6: Właśnie, wiesz co, to było coś w stylu... No wiesz, jak nieraz piszą generalny.
0: Dziękujemy bardzo, to dla nas jest istotne, zainteresujemy się sprawą, czyli tak...
6: Tak, przekazujemy do dalszego rozpatrzenia.
0: Bez konkretów, prawda, po prostu.
6: Tak, totalnie, zupełnie.
9: Mhm. Dziwi mnie to, ponieważ troszeczkę dyskryminacyjnie podeszła ta osoba, jeśli chodzi o tą dostępność. I za to jej bardzo naprawdę jestem wdzięczny, za takie podejście. Przy czym Suno ma przejąć program, który przez 2 lata temu był dawem oparty na działanie, na tworzenie muzyki, jeżeli chodzi o AI. I ma się rozwinąć produkcja muzyki tutaj tworzona na bazie AI. To Suno ma przejąć się profesjonalnie.
0: Marcinie, to ja zapytam może tak, jakie jeszcze masz dla nas wieści, bo jak być może słyszałeś, my mamy naprawdę dziś dużo informacji.
9: No tyle mam dla Państwa informacji.
0: Tyle.
9: Troszkę się zniesmaczyłem co do tutaj, jeżeli chodzi o tą informację, że akurat osoba płci przeciwnej tutaj zdyskryminowała osobę niewidomą tutaj w tej kwestii.
0: To chyba akurat nawet nie wiadomo, kto to zdyskryminował.
6: Nie, bo to użytkowniczka, która pisała do nich maila po prostu.
0: Dokładnie. To dostała taką odpowiedź. Taką, wiesz, bez jakiegoś...
9: Rozumiem, że to ona dostała odpowiedź. No nie, przepraszam w takim razie, ale kto by mógł w takim razie tutaj... One są sprawy, w związku z tą dostępnością.
0: To znaczy, Marcinie, ja może tak, skoro ty dostałeś informację, że...
9: Sam informacja na początku czerwca.
0: Że mają się zająć dostępnością. No to miejmy nadzieję, że...
6: Osoba pisała wcześniej.
0: Tak, to miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. No coraz więcej jest jednak tych nacisków na to, żeby zapewnić tę dostępność, więc miejmy nadzieję, że tu... będzie to szło w dobrą stronę.
6: Proszę, być może się dowiedzieli o AI, o dostępności nawet.
9: No, zachęcam Państwa do tego, żeby ten głos szedł jakby dalej, żeby to zainteresowanie jakby nie zostało jakby porzucone, że no chociaż jakby nie są to inne usługi AI, które mogłyby służyć tworzeniu muzyki i jeżeli mogłyby się stać tak naprawdę narzędziem do profesjonalnego tworzenia muzyki za pomocą AI, nie tylko coś więcej niż generatory muzyki, przy czym bym naprawdę zachęcał, żeby to wsparcie jednak, wsparcie, te głosy szły dalej.
0: Też byśmy sobie tego życzyli. Dobrze, Marcinie, to jak
9: dziękuję,
0: rozumiem, więcej dla nas informacji na dziś nie masz, ale te informacje, które przekazałeś, no budujące są, to z pewnością tak. Dziękujemy Ci bardzo za telefon, do usłyszenia.
6: Tak, bo to potwierdza, co podkreślaliśmy niejednokrotnie jeszcze jako słuchacz, że warto właśnie pisać i zgłaszać.
5: To prawda. Na szczęście wersja webowa Suno jest dość dostępna. Może nie jest to najfajniejsza rzecz, ale jest dostępna, także fajnie. Mamy jedną informację jeszcze z poprzedniej audycji. Pytanie od słuchacza odnośnie WhatsAppa i dodawania nowego urządzenia. Werdykt ostateczny. Przy pomocy skodowania kodów QR odbywa się to tak, że urządzeniem głównym skanujemy kod QR wyświetlany na nowym urządzeniu, które chcemy dodać. Należy przy tym pamiętać, iż na urządzeniu pomocniczym, na którym jest wyświetlany kod, należy bezwzględnie wyłączyć kurtynę ekranową oraz rozjaśnić ekran. Jeśli główne urządzenie jest w etui posiadającym klapkę, należy klapkę ustawić w takiej pozycji, aby nie przesłaniała ona obiektywu tylnego aparatu, gdyż to nim skanujemy kod na dodawanym urządzeniu. Aby je dodać na głównym urządzeniu, wchodzimy w ustawienia bezpośrednio w aplikacji WhatsApp, następnie połączone urządzenia, a następnie aktywujemy przycisk Połącz urządzenie. W moim urządzeniu, gdy uwierzytelnienie się przy pomocy Face ID aktywowany jest aparat, którym skanujemy kod, w innym przypadku może to być Touch ID, a gdy brak jakiejkolwiek formy biometrycznego uwierzytelnienia, wprowadzamy kod, PIN urządzenia, aby rozpocząć. Jest również przycisk Połącz z numeru telefonu, jednak to działa wyłącznie, gdy drugim urządzeniem jest to z systemem Windows lub WhatsApp Web. Należy również pamiętać, że na głównym urządzeniu nie będziemy się logować dłużej niż 14 dni. Inne dodane urządzenie zostaną automatycznie wylogowane i proces ich dodawania będziemy musieli przeprowadzać raz jeszcze. W ten sposób można dodać do 4 urządzeń. Tyle, jeżeli chodzi o komentarze z poprzedniej audycji.
0: A mamy kolejny.
5: Tak.
0: Mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Któż jest z nami tym razem?
10: A dzień dobry, Miłosz z tej strony. Czy mnie słychać? Tak na
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
10: O, jak cudownie. Ja pozdrawiam w ogóle serdecznie całą ekipę prowadzącą. Miałem nie dzwonić, ale uznałem, że się jednak wdzwonię, bo mam taką chwilę. Parę wieści mam. Zacznę od wieści orientacyjnych, od wieści warszawskich. Dostępnościowych. Słuchajcie, mamy bardziej dostępne szpitale w Warszawie, jakkolwiek to nie zabrzmi, bo zarówno w szpitalu na Banacha, jak i w szpitalu na Żwirki Wigury pojawiły się, po pierwsze, jak idziemy sobie do okienek tych rejestracyjnych, to mamy, słuchajcie, bardzo ładne prowadnice i bardzo ładne oznaczenia. I generalnie jesteśmy w stanie się poruszać sami, akurat szpital na Żwirki jest prosty, no ale muszę przyznać, że to robi robotę. A po drugie, mamy, tego nie było wcześniej, ja dzisiaj pytałem jedną z pań, która tam pracuje, mówię, że to jest od tygodnia, taki nad tymi okienkami, do których się podchodzi, żeby się zarejestrować, nie wiem jak to się tam nazywa, mamy takie głośniczki, które generalnie w momencie, kiedy ten nasz odpowiednik Merek jest, kiedy my mamy podejść się zarejestrować, to nam po prostu ładnie mówią, że numer taki i taki jest proszony do okienka takiego i takiego. To jest w obu tych szpitalach, także myślą troszkę o nas, nie wiem jak bardzo to ma się tyflo, no ale są takie rzeczy. I to jest tyle, jeżeli chodzi o orientację. A no, drugie to jest...
6: Zwłaszcza tutaj mogą, no to tak, to na pewno.
10: Bo, tak, Maćku,
6: bo pytanie, tak. Bo pytanie jak, no co, numerek, żeby pobrać, to jeszcze póki co pewnie i tak musisz skorzystać, że tak powiem, z oka.
10: To, no tak, właśnie tak, bo to jest taka
6: numer komary, raczej, jest dostępne.
5: Dlatego myślę, że to raczej chodzi o osoby starsze. Bo albo to jest wygody taka... po prostu ludzi, którzy nie chcą patrzeć w ekran.
10: Tylko że no i tak to jest dla nas ułatwienie, bo na przykład ja sobie dzięki temu dzisiaj mogłem poradzić, wiadomo, sam. Znaczy sam, no wiadomo, że przy pomocy osoby dorosłej jednak, ale ułatwiło mi to mega, więc to jest super. No te prowadnice zwłaszcza, bo one, kurczę, to są takie prowadnice, jak mamy na stacji metra na przykład przy krawędzi, mm-hmm. nie? Coś takiego, takie plastikowe coś. Ci, którzy byli w Laskach, będą wiedzieć, o czym mówię, bo takie coś jest przy domu przyjaciół. To Tomek może będzie kojarzył, bo ja nie
5: aż
10: wiem, czy
5: tak, to
10: było.
5: To nie, bo jak ja tam byłem, to...
10: Taka
5: to
10: ścieżka jest tam między tymi kulkami wzdłuż. Druga rzecz, o którą ja chciałem zapytać, bo nigdzie się nie mogę, słuchajcie, doczytać. Jak to jest? Ja wiem, że ja powinienem pytać w Altixie, ale Joss przeszedł na jakiś moduł subskrypcyjny. Czy ktoś w ogóle wie, jak to teraz ma działać?
0: Będziemy o tym dziś mówić. Aczkolwiek no, pytanie, jak to będzie wyglądało w Polsce, to najlepiej pytać u źródła.
11: Tak, drobny spoiler, no, za dużo informacji niestety nie mamy. Mamy to, co jest na stronie.

0: albo zadzwonię po prostu. To też jest chyba dosyć istotne. No dobra, to
1: każda
0: tyle ode mnie.
1: Droga rozwalona.
0: Tyle ode mnie. Także życzę miłego prowadzenia audycji i trzymajcie się tam.
2: Dzięki za telefon.
0: Do słuchania.
2: Trzymaj
0: proszę
2: się,
0: bardzo.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: Oby nikt w szpitalu nie lądował.
2: No, zdrówka życzymy wszystkim.
1: I nie sprawdzał dostępności. No,
2: tak jest.
0: Dokładnie. Do usłyszenia.
2: Cześć.
1: Cześć, cześć.
3: Pozdrawiamy. A zatem przechodzimy już do tematów bieżących. Zaczynamy od ulepszeń w live text, których jest coraz więcej.
1: Tak, w tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, bo w to się rzeczywiście ja to wtedy odkryłem. Piotrek zdaje się tutaj przekazywał. Natomiast wtedy jeszcze, jeśli chodzi o skuteczność, jeśli chodzi o rozpoznawane znaki, no to powiedzmy było to 80 parę procent na 90, ale ostatnimi czasy to ja muszę przyznać, że to są takie raczej ciche aktualizacje, które się nie instalują, to znaczy, które się instalują po cichu, nie jakby bez wiedzy użytkownika, wydaje mi się, dlatego że od zeszłego tygodnia, jak wyszła druga beta, było jak zgodnie z tym, co przedstawialiśmy. Natomiast teraz, jak wczoraj sobie tam coś robiłem z VoCR-em, z tym dodatkiem dla VoiceOvera, który nam OCR-uje niedostępną zawartość, powiedzmy, no to byłem w ciężkim szoku, że to działa jeszcze lepiej. I szczerze mówiąc, ja bym wam to pokazał tak naprawdę na jednym z pism, które jest totalnie niedostępnym obrazkiem PDF, swoją drogą MPK krakowskie bardzo fajnie dba o dostępność pod tym kątem. I powiem tyle, że teraz 100% skuteczność tego udostępnienia była, gdzie VoiceOver najpierw mówił, że prawda pusty, zawartość jest pusta, że nie ma niby nic. Command, Control, Shift W i potem Control, Option, strzałeczkami góra-dół. Normalnie pięknie było czytany każdy diakrytyk, nic nie było przekręcone. Także
3: mnie to naprawdę cieszy, że...
1: W ciężkim szoku.
3: Tak, mnie to naprawdę cieszy, że w końcu mamy dostęp do tego Apple'owego OCR-a po polsku, bo do języka angielskiego, i w sumie do polskiego też, no tylko wiadomo, nie mieliśmy tych polskich znaków, to zdecydowanie moim zdaniem jeden z najlepszych mechanizmów, jakie mamy, który, no dodajmy, też działa praktycznie, no błyskawicznie tak naprawdę. No jest na pewno lepszy od tego, co mamy na Windowsie i wydaje mi się, że też jest lepszy na przykład od tego silnika Baidu, z którego ZDSR korzysta, chyba też jakiś dodatek do tego silnika.
2: Ale słuchajcie, czy to znaczy, że jest też szansa, że rozpoznawanie ekranu będzie działało po polsku jakoś lepiej?
3: Bardzo możliwe. Na ten moment to jeszcze nie działa, co natomiast działa, no to te funkcje rozpoznawania na żywo na pokrętle. I bardzo możliwe, że to teraz wielu ludziom może zastąpić jakieś Envision Seeing AI tego trybu Short Text.
2: Super.
1: Dokładnie, bo to naprawdę działa naprawdę bardzo fajnie. No,
4: no gdyby jeszcze to sprząc z jakąś kamerą i...
3: Tak.
4: Bo podejrzewam, że na iPhone'ie tego nie będzie, to raczej na Macu.
3: To, co mówiłem teraz, jest na iPhone'ie właśnie. Jest taki tryb, zresztą w sumie akurat to mogę w miarę prosto chyba zadawać.
4: Ja widziałem, że jest tryb rozpoznawanie na żywo chyba.
3: Tak.
4: I tam jest tekst.
3: I to działa.
4: I on rzeczywiście wtedy czyta z telefonu.
3: Tak.
4: Ja to sprawdzałem. Nie jakoś bardzo, ale porównywałem to troszeczkę do Google Lookout. I mam wrażenie, że to jest porównywalne.
3: Tak.
4: Ale ja teraz... może źle.
3: Ja to mogę, że spróbuję teraz szybko zadałem sprawę. Tobie na komputerze otworzyłem na stronę Tyflo Podcastu akurat, bo miałem wygodnie. Dałem ją na pełny ekran i to będzie troszkę dalej od ekranu, natomiast po prostu sobie teraz przełączyłem na polski głos. Zaznaczam opcję tekst. I teraz... A. No, czasami tutaj z ekranu...
4: Z ekranu generalnie.
3: To jest gorzej, tak? No, akurat nie mam kartki przed
2: sobą. Ale i tak całkiem nieźle on to rozpoznaje.
3: Tak.
4: No tak.
3: No tutaj mamy wykrywanie języku, czasami tam dziwnie to różne rzeczy czyta, ale...
4: Jeszcze chciałbym to sprawdzić i pewnie sprawdzę to prędzej czy później, jak on sobie radzi w ruchu, bo na przykład bardzo fajną zaletą Lookouta jest to, że mogę sobie iść z telefonem i rozpoznawać obrazy w ruchu. Zobacz, jak wygląda to w przypadku iPhone'a i tego rozpoznawania. Być może, nie wiem, może będzie lepiej, może gorzej.

0: zobaczymy.
1: To teraz mi przypomniałaś jeszcze jedną istotną rzecz. Mamy na tych iPhone'ach z lidarem rozpoznawanie drzwi. Jedną z funkcji tego rozpoznawania drzwi, przynajmniej w języku angielskim, jest to, że jak my sobie idziemy i on te drzwi rozpoznaje, to jeśli na tych drzwiach zobaczy jakiś napis, to on ten napis przeczyta. I no to w połączeniu z tym, że teraz czyta te polskie znaki prawidłowo, może być bardzo fajne, tak? Szukamy, nie wiem, konkretnego gabinetu na przykład, czy pomieszczenia, to...
0: Tylko nie zawsze napisy są na drzwiach, czasami są obok.
1: No tak.
2: No ale i tak, jeżeli on to lepiej teraz rozpoznaje po polsku, to myślę, że tym większe pole będzie miał, tym większy promień, prawda, tak. Mimo wszystko.
0: No na pewno będę to testował, bo to jest rzeczywiście coś, co no Lookout to mi się często przydaje, jeżeli idę w jakieś mniej znane miejsca i to jest coś, gdzie spodziewam się, że będzie coś napisane, bo to właśnie jest jakiś albo sklepik, albo gabinet, albo jakieś biuro, czy cokolwiek, no to rzeczywiście coś takiego się zdarza.
1: To jeszcze zostając przy tematach beta, bo tutaj też kilka rzeczy się znalazło. Ja znalazłem nową opcję, znaczy nawet nie ja, ale ktoś mi o tej opcji poinformował. O co chwila, słuchajcie, trzeba wszystkie ustawienia VoiceOvera 3 razy przeszukać, jak nowe bety wychodzą, bo nie wszystkim wiemy. Natomiast...
2: Takie
1: easter eggi. Tutaj coś, co na pewno ucieszy wielu użytkowników generalnie komputerów z Windowsem. Tutaj zaraz wytłumaczę dlaczego. No, na pewno jedną z rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić, jeśli ktoś zdecyduje się na korzystanie z iPhone'a czy z Maca, no to jest to, jak VoiceOver nam czyta znaki podczas edycji tekstu i co się stanie, jak naciśniemy backspace. No bo na Macu, na iPhone'ie zresztą też, to na Windowsie w sumie to jest chyba bardziej kwestia, jak screen reader to czyta, chociaż nie jestem tutaj pewny na 100%. Ten kursor jest tak jakby pomiędzy znakami. W praktyce dla nas to oznacza tyle, że jeśli idziemy po znakach w lewo, no to generalnie jak coś skasujemy na przykład backspace'em, no to wiemy, co się stanie, zostanie skasowany znak na lewo od tego znaku, gdzie jesteśmy, tak? Mamy słowo test, jesteśmy ustawiamy się kursorem na literę T, naciskamy backspace, skasuje nam się S. Natomiast jeśli idziemy w prawo, to w przeciwieństwie, bo na Windowsie jak idziemy w prawo, to cały czas działa tak samo. Na iPhone'ie pierwsze naciśnięcie nie spowoduje nic, spowoduje, że ten znak zostanie powtórzony, bo kursor przejdzie na prawą stronę od niego, natomiast od tego momentu, jeśli będziemy przesuwać się dalej w prawo i coś skasujemy backspace'em znowu, czy klawiszem usuń na klawiaturze ekranowej, to nie zostanie skasowany znak na lewo od tego znaku, gdzie jesteśmy, tylko znak, który nam VoiceOver właśnie przeczytał. I wiele osób chciałoby, żeby iPhone też zachował się tak, jak bardziej jak NVDA, czy JAWS, czy Narrator, tak? Generalnie czytniki ekranu na Windowsie. Na Macu do tego opcja była od dłuższego czasu, na iOSie takiej opcji nie było. Do drugiej bety iOS 26, no bo taka opcja została dodana do sekcji, to się chyba zostało przetłumaczone wpisywanie, jeśli dobrze pamiętam, w ustawieniach VoiceOvera. To jest to samo miejsce, gdzie mamy wybór pomiędzy wpisywaniem standardowym, bezwzrokowym i tak dalej. Tam między innymi teraz mamy nowe opcje, gdzie możemy właśnie ustawić, jak ma ten kursor się zachować, czy ma być czytany tak jak do tej pory, czyli w stylu aplowskim, tak to nazwijmy, czy ma być zawsze czytany znak na prawo od kursora, czyli w stylu, to nazwijmy, w stylu Windowsowym, Linuxowym, jak to woli.
0: To może zostańmy jeszcze przy Apple'u i personalnych głosach osobistych, głosach personal voice, tak? To jest te głosy, które
2: tak
0: można
2: sobie... Tak zwany głos
0: sobie...
2: indywidualny. Mhm.
0: Tak, o właśnie, głos indywidualny. I tu się pojawiły jakieś problemy z ich kompatybilnością, zdaje się.
2: Tak, no słuchajcie, ja liczyłem na to, że skoro te głosy się synchronizują po iCloud, to znaczy mogą się synchronizować poprzez iCloud, bo opcja na wszystkich urządzeniach jak najbardziej przełącznik dostępny jest. Natomiast spotkało mnie niemiłe zaskoczenie, gdyż na Macu, żeśmy sobie tak z Piotrkiem prywatnie rozmawiali o tym i Piotrek mówi, że u niego to jest dostępne. Że ta, powiedzmy, tam ile tam, 10 chyba fraz teraz się nagrywa, czy ile, jakoś tak, mało w każdym razie, i że te głosy na tej zasadzie, w oparciu o te 10 fraz powinny być tworzone w ten sposób, klonowane. No i słuchajcie, sobie tak myślę, dobra, sprawdzę na Macu, no bo myślę, na iPhone'ie być może to mi nie zadziała, bo nie mam Apple Intelligence, być może gdzieś tam na iPhone już na to jest za stary. A dobra, sprawdzam na Macu. Faktycznie opcja jest. Sobie się dobrze. To ja zrobię ten głos na Macu, stworzę sobie go i być może on się przetransferuje. No, nic bardziej mylnego niestety. Na iPhone'ie dostałem opcję właśnie, że nie można, powiadomienie dostałem push, że nie pamiętam jego treści dokładnie, ale w każdym razie, że no, niestety głos nie może być przygotowany, nie może być, nie będzie dostępny na tym urządzeniu. To sobie myślę, dobrze, no na iPhone'ie się muszę obejść smakiem, ale przetestujemy sobie go na Macu. No i w notce od Apple jest wyjaśnienie, że nieważne w jakim języku nagramy, która jest, to znaczy no z tych obsługiwanych, czyli angielski, Stany Zjednoczone, chiński bodaj, mandaryński chyba i hiszpański, meksykański. Nieważne w którym z tych języków nagramy swoje frazy, swoje wypowiedzi, głos ma być dostępny do używania w tym z voice-overem w pozostałych dwóch językach. No i sobie myślę, po angielsku działa, jest ok. To znaczy akcent pozostawia wiele do życzenia, on to w ogóle mój akcent nie jest aż tak tragiczny, jak on go zrobił. Zrobił go iście na modłę afrykańską, nie wiem dlaczego. Taką hindusko-afrykańską, taką... Dziwny jest w każdym razie, teraz nie pokażę, no bo problem z dźwiękiem mam, chociaż chciałem zademonstrować. Natomiast jak dodaję inne języki, to właśnie choćby nawet hiszpański, bo chciałem to przetestować po hiszpańsku, pojawia się na pokrętle, owszem, na parametrze głosy, natomiast cały czas oznajmia wszystko fonetycznie, po angielsku, fonetyką angielską. Dodałem również chiński, tak samo, więc to jeszcze być może jest bug bety, natomiast nie działa to tak, jakbym się spodziewał, zwłaszcza zawiedziony jestem tym, że w końcu stworzyłem na Macu, gdzie tak naprawdę Apple Intelligence, cały ten silnik gdzieś tam to przetwarza sobie i liczyłem na to, że to jednak na iPhone'ie już jako gotowy produkt, gotowy głos będzie dostępny, a tu jednak niestety nie. Takie zaskoczenie i rozczarowanie.
3: To ja teraz zaglądam do komentarzy, które do nas nadsyłacie. Mam dwa komentarze na naszym panelu kontaktowym. Natka pisze: Maćku, miło i ciebie słyszeć w roli jednego z prowadzących Tyflo Przegląd. Zostań na dłużej. Oj, dużo newsów dzisiaj macie, ale to i dobrze. Będzie można miło spędzić z wami wieczór i kawałek nocy. I drugi komentarz od Michała, tym razem to jest pytanie. Cześć, czy działa wam aplikacja Update pod iOS? Wydaje się, że w ciągu ostatniej doby lub dwóch padła. Reinstalacje i tym podobne nie są pomocne. Przed usunięciem danych były tylko stare wiadomości, a po reinstalacji nawet nie można ukończyć wstępnej konfiguracji, bo lista kategorii i zainteresowań jest pusta. Jeśli to problem globalny i stały, to znaczy padło na dobre, to co polecacie prostego jako alternatywę? Dla osoby tak niewymagającej, że wystarcza update, czyli powiadomienia o najważniejszych newsach i prosta lista najnowszych wiadomości ostatnich kilkunastu godzin. Najchętniej apka agregująca wieści od różnych redakcji, czyli jak update. Nie muszę znać każdego szczegółu, który zdobył redaktor konkretnej redakcji. Raczej chodzi o usunięcie braku poczucia bezpieczeństwa, które wynika z wykluczenia informacyjnego. Liczba newsów ma nie przytłaczać, a filtr ma przepuszczać najważniejsze aktualności. Z góry dziękuję bardzo i pozdrawiam. Ha, no z update'em dawno go nie otwierałem, szczerze mówiąc, muszę zerknąć, co tam jest i jak to wygląda. No pierwsze, co by mi przychodziło na myśl, to no wiadomości Google, ale czy to nie będzie dla ciebie, Michale, zbyt rozbudowana aplikacja? To się tak zastanawiam nad tym, bo może jednak za bardzo. Nie wiem, czy wy macie jakieś inne polecajki takich agregatorów.
2: Właśnie, bo problem z Googlem jest troszkę taki, że okej, no niby bazuje z jednej strony na tych źródłach, które sobie tam dodamy do obserwowanych, ale i tak algorytmy, w dobie algorytmów i tak to robią.
3: Coś tam podrzucają.
2: Tak podrzucają, zwłaszcza na sam wierzch. Niestety. No. Mhm.
3: Ale update to raczej była taka dość duża. To chyba Samsung w ogóle miał te aplikacje. Czy jakoś była powiązana z Samsungiem? Jak dobrze pamiętam. No to zdziwiłeś mnie, Michale. Aż zaraz przejrzę. Postaram się coś znaleźć na ten temat, co tam się z nimi dzieje, ale no teraz myślę, że chyba można by przejść dalej.
2: Tak, i jeszcze chcę powiedzieć, że te nagłówki nawet w tych w Google'ach to tak też się to zachowuje właśnie różnie, jeśli chodzi o nawigację, takie, o takie szybkie przeskakiwanie sobie między kategoriami, więc no można, da się tego używać, natomiast no i tak będziesz gdzieś tam zalewany tymi rzeczami podrzucanymi przez algorytm, a tobie Natko bardzo dziękuję. No i tak, myślę, że zostanę dłużej. Tak, dzięki.
0: No to w takim razie teraz bardziej tak europejsko będzie, bo wchodzi ustawa o dostępności, no i mamy zbiór tych deklaracji dostępności, które zdaje się, że niektóre firmy, nie wiem czy dobrze myślę, muszą wypełnić?
4: No zaktualizowały je albo je po raz pierwszy wprowadziły z uwagi na ustawę. No i jest to ciekawy projekt w ogóle, projekt, który stworzył niemiecki ekspert dostępności Erik Egert. Jest to człowiek, który w dostępności siedzi po uszy, bo jest to też człowiek, jeden ze współtwórców tak naprawdę te 20-25 lat temu wytycznych WCAG. Aktywny bardzo w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Mastodonie. No i postanowił zrobić repozytorium githubowe, gdzie pozbierał po prostu listę instytucji oraz podlinkował no, deklaracje dostępności tych, które to ostatnio jakoś tam, nie wiem, gdzieś się medialnie ukazało albo w jakiś inny sposób się dowiedział, że zostały zaktualizowane no, z uwagi na tą ustawę. No, jako, że sam jest Niemcem, no to tych niemieckich instytucji jest najwięcej. Lista liczy sobie około 170 firm i instytucji i organizacji, także jest chyba najbardziej okazała, a drugim jedynym jeszcze oprócz Niemiec krajem, który na tej liście jest, jest Szwecja. No ale no nic straconego, przecież to jest to na Codebergu, czyli na takim najbardziej, największym chyba otwartośródłowym konkurencie na ten moment GitHuba. I no wiem, że każdy może w tym też wziąć udział, czyli mamy Gita, podpinamy się pod to repozytorium, robimy jakiegoś forka, modyfikujemy, bo to jest chyba prosty plik w Markdownie, readme.md nawet taki standardowy, dopisujemy tam Polskę i jakieś polskie instytucje czy firmy i już Polska na tej liście się pojawi. Co ja zresztą też, jak tylko, nie wiem, może trochę się ochłodzi albo ja się zmotywuję, żeby sobie przypomnieć, jak to z tym Gitem było, pewnie coś tam dołożę, no bo już wspominaliśmy tu o, ja wspominałem o Santander Consumer Banku czy o mBanku. Piotr wspominał o WP Pilocie. Ty, Maćku, zaraz wspomnisz też jeszcze o jednej firmie. Ja znowu z kolei wspomnę o kantorze walutowym Aliora, którego jestem klientem od lat i muszę przyznać, że no o ile z samych usług, no to jakoś tam zadowolony jestem. Karta działa, konto w euro działa. No tyle niestety. Bankowość online akurat tej usługi stanowiła dla mnie no, pewne wyzwanie. I zwłaszcza jeśli chodzi o aplikację mobilną, bywało różnie. Był okres, kiedy nie dało się wymienić walut, ale dało się zrobić przelew. Potem ten przelew przestało się również dać robić. Jakieś różne inne operacje też były dość mocno utrudnione i w ostateczności ta aplikacja stała się po prostu nieużywalna. No ja w międzyczasie zmieniałem banki, różne jakieś były przesiadki też i do wymiany walut. Inne usługi były w użyciu. Natomiast nagle się okazuje, że aplikacja Aliora jest, nie wiem czy w pełni, ale przynajmniej te operacje, które wymieniłem, czyli robienie przelewów i wymiana walut, okazują się być, a przynajmniej się zdają, bo jeszcze tam nie prowadziłem ich do końca, ale te części interfejsu za nie odpowiedzialne, żeby coś zlecić, no wyglądają na w pełni dostępne i ewidentnie ktoś tam i nad etykietkami, i nad rolami przycisków popracował, przepraszam, i okazuje się, że jest to całkiem miła i używalna aplikacja, którą mogę nawet w tym momencie polecić. Także no, to jest taka realna zmiana, którą odczułem w wyniku tej ustawy, czyli no, odzyskałem władzę nad własnymi pieniędzmi. Myślę, że to jest super i nie do przecenienia. Też gdzieś docierają do mnie informacje, że branża ubezpieczeniowa bardzo sobie wzięła tę ustawę do serca. No więc trzeba będzie przejrzeć i zobaczyć może i jakieś zakłady ubezpieczeń czy firmy ubezpieczeniowe wylądują w repozytorium Erika. No nie wiem, czy Maćku, to jest moment, żeby chciałbyś wspomnieć też o Merkur.
2: Myślę, że tak, bo to się będzie ładnie wiązało tematycznie. Dobra, jestem. No tak, generalnie akt o dostępności, europejski akt o dostępności i właśnie co rusz pojawiają się wzmianki o nowościach. O WP Pilocie mówiliśmy, natomiast firma Mercusys to jest tak naprawdę submarka TP-Linka udostępniła właśnie swoją aplikację. Teraz wersji aplikacji nie pomnę, natomiast wprost przyznają tam, że aby spełnić wymagania nałożone przez Europejski Akt Dostępności, wprowadzamy poprawki dostępności, właściwie w sumie funkcje dostępności tak naprawdę. I co ja powiem? No, aplikacja technicznie była dostępna, to znaczy technicznie dało się tam tak naprawdę zrobić większość rzeczy. Jednak doświadczenie użytkownika korzystającego z VoiceOver było raczej mizerne, niestety. Trzeba było się wykazać nieraz cierpliwością, determinacją. Pewne rzeczy też, przyciski nie były zaetykietowane, a tylko dzięki temu, że przez silnik neuronowy, uczenie maszynowe, to inteligentne rozpoznawanie tam przez VoiceOver, to tam jakoś te przyciski próbował rozpoznawać. Więc powiedzmy się dało, ale na przykład, żeby nie zmienić jakieś parametry sieci Wi-Fi, na przykład czy generalnie i zapisać te ustawienia, do tego przycisku zapisz nie było, to on się pojawiał gdzie chciał, kiedy chciał. Niekiedy trzeba było robić różne rzeczy też bez voice-overa, na przykład na wyczucie tak zwane. Teraz powiem wam, i nie muszę chyba wspominać o tym, że przycisk wróć w ogóle nie działał tak naprawdę, gdzie miał działać. Teraz po prostu jest bajka, jest naprawdę, można naprawdę korzystać i się tym cieszyć, bo aplikacja zyskała naprawdę na tej dostępności. Jeszcze etykietek dostępności nie wprowadzili, ale skoro już przy tym jesteśmy, to może powiem, że odkąd Apple umożliwiło, bo na razie to nie jest jakiś nakaz wypełniania tych etykietek dostępności, to ma się ponoć w przyszłości zmienić, teraz jeszcze nie. Natomiast deweloperzy aplikacji już zaczęli te etykietki wypełniać w App Store. Poza Applem, który wszystkie swoje aplikacje opatrzyło takimi etykietkami. Mamy na przykład Eleven Readera i Eleven Labs Generatora, gdzie tak naprawdę oni, Eleven był pierwszy tak naprawdę, gdzie te etykietki się pojawiły. A drugą aplikacją jest Cache Reader, nasz środowiskowy, że tak wyrażę, Cache Reader, który też takie etykietki zaczął udostępniać. No i możemy tam na przykład znaleźć coś takiego jak wystarczający kontrast, jak informacje o czcionce, niedynamiczne, jak ona tam się nazywa, nie pamiętam teraz, ale w każdym razie odnośnie czcionki, że tam można sobie ją dostosowywać, o trybie ciemnym, o napisach synchronizowanych wideo, na przykład w czasie rzeczywistym. Zdaje się, że Shazam, z racji, że jest teraz Apple'owy, no to coś takiego ma. Zmniejszenie ruchu zostało to przetłumaczone. Zapewne chodzi o redukowanie ruchu. I to się może komu przydać. Na przykład Apple chyba, zdaje się, mówiło o osobach z chorobą lokomocyjną, że gdzieś tam to też się może przydać na przykład. Więc tych etykietek jest sporo. Jak już iOS 26, zresztą w ogóle wszystkie systemy Apple 26 zostaną oficjalnie wydane, to będzie sobie można te etykietki dostępności podglądać i sprawdzać, jakie aplikacja ma, jakie deweloper wpisał. Jeśli chodzi, nie wszystkie deklaracje, że tak powiem, pokrywają się z rzeczywistością. Cache Reader jest sam w sobie dostępny, bo został dla nas też z myślą o nas stworzony. Natomiast Eleven Reader, bo Eleven Labs Generator całkiem nieźle dostępnym jest, to prawda. I tam Eleven Reader, tam pewne rzeczy by się przydało dopracować. No i właśnie, pytanie, czy to deweloper zrobi, ale wpisał. I teraz na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że aplikacja dostępna nie jest, wbrew temu, co wpisał deweloper, jest niezgodna, powiedzmy, ta swego rodzaju deklaracja dostępności, tak to chyba można w uproszczeniu ująć, bo jednak deweloper zdeklarował, że to będzie. Po próbie, bezskutecznej próbie wyegzekwowania tego od dewelopera można zgłosić do Apple, tam jest, jest przycisk zgłoś problem, można wybrać, na razie nie wiem, czy na razie pewnie obchodzi to przez problem z jakością być może, no i samo Apple będzie wówczas interweniowało i egzekwowało od dewelopera, no żeby jednak sprostało temu, co zadeklarował. Jeśli chodzi jeszcze o ten akt dostępności europejski, no to Unia również na deweloperów, to już tak może jednym blokiem odnośnie do tego aktu pójdę. Unia Europejska nałożyła na telekomy, na operatorów telekomunikacyjnych będących, mających użytkowników swoich klientów w Europie, wprowadzenia połączeń RTT, Real Time Text, czyli generalnie tekst przesyłany w czasie rzeczywistym, gdzie w Stanach Zjednoczonych bodajże to już było od jakiegoś tam, no sporego czasu, nie wiem, 2017 rok, 2018
3: chyba. To połączenia TTI, tak?
2: Wiesz co, RTT.
1: Tak, to jest tak, to. No. To jest to, no. Czyli po prostu to w sumie działa prawie tak jak modem nawet. Generalnie to po prostu pozwala osobom niesłyszącym, czy z niepełnosprawnościami słuchowymi, na komunikację po prostu przez telefon. To wygląda tak, że po prostu, no kiedyś były tego dedykowane urządzenia, które się wpinały do gniazdka telefonicznego.
3: Tak, to były te terminale teraz, właśnie takie.
1: Tak, tak. Teraz to jest po prostu obsługiwane przez systemy operacyjne. No generalnie to po prostu pozwala na przykład konsultantom mi coś napisać i po prostu ta osoba potem może odpisać i w czasie, jak ta osoba pisze, te znaki są w czasie rzeczywistym przesyłane po linii telefonicznej.
2: Mm-hmm, wszelkie literówki, jak ktoś usunie znak i tak dalej, to też wszystko na bieżąco widać. A dla użytkowników tak naprawdę indywidualnych, no też, właśnie dla infolinii wszelkiego rodzaju i ponoć systemy powiadamiania ratunkowego też to mają dostać. Na razie nie są jeszcze na to gotowi. Ponoć w 2020 chyba 7 ma być wdrożenie, ma być tam dostosowanie i do tego czasu też do takie 112 powinno móc to obsłużyć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o europejski akt dostępności. Chyba tam już nie było więcej, wydaje mi się.
0: Mamy tymczasem jedną wiadomość głosową od Sylwestra.
5: Zobaczcie, żeby spróbował aplikację zainstalować, dźwiękowe, żeby przetestował, bo być może niektóre aplikacje albo sterowniki dźwiękowe mogą nie działać i na następny raz, żeby się przygotował lepiej, testowałem, ale odrzuciłem, po prostu odinstalowałem, bo mnie to męczyło i nie mogłem bawić się tym. Ta aplikacja jakaś dziwna jest. No i o Jonesa chciałem się zapytać, czy jak to subskrypcja będzie, czy to proszę mi powiedzieć.
0: No z Jonesem to jeszcze niewiele wiadomo.
3: Dokładnie. To na razie, jeżeli chodzi o... Ale do tego przejdziemy w swoim czasie.
0: Tak, przejdziemy. Dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o Suno, też zainstalowałem aplikację na Androida i też trochę z nią poległem. Lepiej jest chyba korzystać przez stronę internetową, przynajmniej na Windowsie, na Chromie. Nie wiem, jak to wygląda na przeglądarce z telefonu, ale na pewno na Windowsie jest lepiej w ten sposób się bawić. Sprawdzam, czy jeszcze wiadomości na WhatsAppie. Na WhatsAppie ich nie ma. To może sobie teraz przejdźmy do ZUS-u, bo w ZUS-ie też są nowości i chyba in plus nowości.
3: Zgadza się, a właściwie te nowości mają nadejść i taką informację dziś zauważyłem na facebookowym profilu Fundacji Blind and Proud. Jakiś czas temu o tym było głośno, że jeżeli chcemy zmienić na przykład informacje dotyczące tego, na jaki rachunek ma być wysyłana nam renta, albo zmienić nasz adres, no to nie da się tego wypełnić elektronicznie, nie używając podpisu kwalifikowanego. No i wygląda na to, że to się zmieni. Jak na swoim profilu pisze Fundacja Blind and Proud, wygląda na to, że zbliżamy się do szczęśliwego finału. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że od 7 lipca zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność, formularz, który się nazywa EZP, będzie można wreszcie podpisać bezpłatnym, osobistym podpisem elektronicznym. To ważne, bo obecnie ZUS wymaga do tego celu podpisu kwalifikowanego, który darmowy nie jest. Tymczasem wniosek EZP jest potrzebny do załatwienia podstawowych kwestii związanych z wypłatą świadczeń długoterminowych, takich jak renty czy emerytury. Składamy go, gdy chcemy poinformować o zmianie adresu, nazwiska, numeru rachunku bankowego czy sposobu wypłaty świadczenia. Więc bardzo dobrze, że to się zmienia. Swoją drogą, dlaczego to się zmieniło wcześniej, tego kompletnie nie rozumiem, bo kiedy ja zmieniałem numer konta kilka lat temu, to bez problemu mogłem to zrobić, podpisując taki wniosek profilem zaufanym, po prostu, jak dobrze pamiętam, na tym portalu PUEZUS. Nie było tam absolutnie żadnego z tym problemu. Nie rozumiem, dlaczego oni to popsuli, dlaczego wymagali aż takich kombinacji w postaci podpisu kwalifikowanego. No ale najważniejsze, że ktoś tam jednak poszedł po rozum do głowy i zostanie odpowiedni mechanizm wdrożony i znowu będzie można po prostu profilem zaufanym to wszystko podpisać.
0: I mamy odpowiedź, można powiedzieć, od Sylwestra na tutaj nasze porady odnośnie Suno.
5: Na Chromie Windowsowym testowałem na komputerze i to bardzo źle poszło. Bardzo jestem niezadowolony z tego Suno.
3: No Suno nie jest najwygodniejszą aplikacją, tak szczerze powiedziawszy, tak w ogóle, tak webowo nawet mam wrażenie.
0: A to oznacza, że chyba mam pomysł na kolejną audycję, czyli właśnie Suno.
3: Być może przydałoby się to pokazać.
0: Tak, to spróbuję tutaj znaleźć kilka osób jeszcze, które z tego korzystają. Mam nawet kupiony w tej chwili Suno Premium, więc będę mógł pokazać również te funkcje płatne. Spróbuję też kupić Udio pakiet i wtedy będzie można pokazać wszystkie te, znaczy obie platformy, czy oba te serwisy do tworzenia tego typu muzyki, bo rzeczywiście myślę, że to się może niejednej osobie
2: przydać. A jeszcze jest Refusion,
0: przydać.
2: W sumie całkiem fajnie dostępny. No powiedzmy, że można by było chcieć więcej, ale też jest.
0: No, to co testowałem, to jakieś takie sobie to było.
2: Nie wiem, no mi się sprawdziło akurat po pewnej rzeczy.
0: Także, no zobaczymy. Dobra, przechodzimy w takim razie może do DOS-a. Właśnie, bo tu były już pytania, czy subskrypcja, co, a jak to będzie. Co wiemy, Piotrze?
1: Co wiemy? Może zacznijmy od tego, jak doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy, jakie było kiedyś status quo. Od dłuższego czasu generalnie sytuacja wyglądała tak, że JAWS był dostępny w trzech wersjach. Był JAWS Home i JAWS Professional, czyli no, one generalnie różniły się tym, że JAWS Home działał tylko na w takich edycjach domowych Windows, a teraz to może ma mniejsze znaczenie niż kiedyś. On też chyba nie miał obsługi niektórych bardziej rozbudowanych pakietów do zdalnego dostępu, chyba takich bardziej korporacyjnych, z tego co pamiętam. Mniej więcej no, mieliśmy tą wersję Home generalnie, która kosztowała swoje i w tym pakiecie też dostawaliśmy dwie darmowe aktualizacje, czyli tak zwany program SMA. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Freedom Scientific, czy właściwie VFO, udostępniło użytkownikom bardzo atrakcyjną ofertę w postaci JAWS Home w formie abonamentu i to takiego abonamentu nie jakoś specjalnie drogiego. Na początku on kosztował $99, później ta cena podskoczyła chyba do 105, no więc cały czas tragedii nie było. To była cena roczna. Był chyba też dostępny abonament miesięczny za $9, ale nie jestem pewny, ale nawet powiedzmy te $100 rocznie to w porównaniu z tym, ile normalnie kosztuje JAWS, jakby ktoś go potrzebował, to nie jest długo. Co się stało potem? Nagle ze strony sklepu ten abonament za $100 po prostu zniknął. Jak ktoś miał do niego link, to można było na ten link wejść i ten abonament zakupić. Tutaj dodaję, to wszystko było dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce mieliśmy cały czas tylko dostępną tą jedną wersję JAWS-a. Nie wiem, ile ona kosztowała kiedyś, teraz kosztuje 5400 około złotych w dniu dzisiejszym. Jeśli ktoś chciał sobie wykupić ten tańszy abonament, no to trzeba było eksperymentować z VPN-ami na przykład, bo jeśli wchodziliśmy na stronę stronę sklepu Freedom Scientific spoza Stanów Zjednoczonych, no to po prostu strona nas blokowała. Natomiast nawet jak ktoś sobie ten abonament zakupił VPN-em, słyszałem o sytuacjach, gdzie ten abonament był po prostu wręcz ludziom anulowany i pieniądze zwracane po jakimś czasie. Nie wszystkim, ale słyszałem o takich przypadkach, no więc... Tak ta sytuacja wyglądała. No, w niektórych krajach gdzieś też był jakiś tańszy dostęp do licencji JOS-a, no akurat u nas nie. No i później ten abonament ze strony zniknął. Jak ktoś miał do niego link, to mógł go sobie kupić. Natomiast równolegle w którejś z ostatnich aktualizacji JOS-a 2025 w liście zmian pojawiła się wzmianka, że JOS teraz będzie wspierał albo wersję JOS Home w formie abonamentu. Co spowodowało małą konsternację, no bo przecież abonament od jakiegoś czasu był. No, był, ale inny. I w tym momencie na stronie sklepu, cały czas nie mieliśmy tego abonamentu za $100, natomiast pojawił się nowy abonament, ale już nie kosztujący dolarów 100 za rok, tutaj przypominam, a kosztujący dolarów 600. No i to spowodowało nie lada konsternację właśnie. Ludzie po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Nigdzie nie było informacji o tym, co dokładnie się stało. Ani na stronie z aktualnościami Freedomu, na ich mediach społecznościowych. Temat nie był tak naprawdę omówiony do momentu, kiedy no, nie zainteresowało się nim na przykład NFB. Temat został poruszony w podcaście Access on NFB właśnie, czyli prowadzonym przez Jonathana Mosena. I w tym momencie w tym momencie Freedom Scientific podał znów post na blogu, post taki mówiący bardzo mało generalnie, jak wybrać odpowiednią wersję JOS-a dla siebie i tam generalnie właśnie jest powiedziane, że mamy te trzy wersje, gdzie jest podkreślone, że ta wersja Home, no to jest właśnie generalnie, tutaj mówię o tej wersji albo pełnej, albo tej za $600 z abonamentem, to jest wersja, którą no, możemy kupić sobie sami, ewentualnie to jest ta wersja, którą prawdopodobnie kupi ci organizacje zajmujące się twoją rehabilitacją, tak generalnie to w Stanach Zjednoczonych wygląda, czyli coś jak nasz aktywny samorząd, tam generalnie jeśli ktoś do pracy tego potrzebuje, czy właśnie do zastosowań domowych, no to te agencje federalne się generalnie tym zajmują i tak często ludzie do JOS-a dostęp dostają. Natomiast cały czas została ta wersja za $100 i ona na stronę sklepu wróciła, natomiast kiedy wejdziemy na tę stronę, to już nie możemy sobie jej tak zamówić. Jeśli ktoś by chciał sobie nawet tą subskrypcję wykupić poza Stanów Zjednoczonych, no to już z tym będzie problem, bo żeby teraz tą wersję kupić, musimy do Freedoma po prostu zadzwonić i jest na stronie napisane, nikt nie wie dokładnie, co to znaczy, że po tym, jak się zadzwonimy, powiemy, że jesteśmy tym abonamentem zainteresowani, to zostaniemy sprawdzeni, czy się do tej licencji kwalifikujemy. Jakie są warunki tej kwalifikacji? Nikt tak naprawdę nie wie. Przypuszczam, że tutaj po prostu pewnie kwestia jest taka, że no jesteśmy osobą indywidualną, prawdopodobnie żyjącą w Stanach Zjednoczonych, no i chcemy korzystać z JOS-a do użytku domowego na naszym komputerze, tak tutaj strzelam. No mniej więcej jak ktoś tą licencję chce wykupić teraz, no to musi do Freedoma zadzwonić i kiedy już to zrobimy, no to później możemy tą licencją zarządzać przez ich portal, bo właśnie ktoś ma ten abonament, to można tym portalem zarządzać. Ludzie zastanawiają się, dlaczego tak to wygląda. No prawdopodobnie mówi się, że może jakieś firmy kupowały swoim pracownikom te licencje za $100 i tutaj Freedom próbował ten proces ukrócić. Może tutaj kwestia właśnie znów wypromowania bardziej takich usług właśnie dla firm, dla agencji federalnych, gdzieś tutaj właśnie tak dla instytucji. Bardzo podobny krok zdecydowała się na przykład Aira jakiegoś czasu. Też podobnie to tam wyglądało, że też dla użytkowników był dostępny tańszy plan, ale trzeba było zadzwonić i się o niego zapytać, co też spowodowało konsternację, więc tutaj mam wrażenie, ta oferta jest bardziej kierowana do firm niż do użytkowników prywatnych, no ale to tak trochę dziwnie na stronie wygląda, no ale mamy taką sytuację, jaką mamy. No może tutaj mamy do czynienia po prostu z w pewnym sensie z zaciskaniem pasa, dlatego że no generalnie ceny wszystkich produktów Freedoma poszły w górę, też ceny Focusów na przykład, wiem, przynajmniej w Stanach. No i teraz też pojawiły się promocje na konferencje, które mają miejsce teraz w Stanach. Mamy zarówno konferencje NFB, jak i ACB, tam jak ktoś jest na miejscu i podejdzie do stanowiska Freedom, to można sobie JAWS-a kupić w promocji. I ludzie też zauważyli, że tak w poprzednich latach ta promocja to było generalnie jakieś 20%, no to tym razem jest to procent 10, więc no tutaj też no widać, że ewidentnie coś się dzieje. Jak wygląda sytuacja w Polsce? No, tak jak wspominaliśmy, na ten moment nie wiemy dużo. Co mogę powiedzieć, jeśli wejdziemy sobie na stronę sklepu Altixu i przejdziemy do sekcji z JAWS-em, do informacji o produkcie, no to tam też właśnie mamy dostępne w tym momencie trzy wersje. Mamy tą wersję, o której już mówiłem, która kosztuje 5400 zł. No i mamy abonament, natomiast mamy ten abonament droższy, który w Polsce kosztuje około 2355 zł w tym momencie. No, na krótką metę to oczywiście wychodzi zdecydowanie taniej. Natomiast jeśli ktoś planuje z tego JAWS-a korzystać dłużej niż 3 lata na przykład, no to wcale już nie wychodzi tak atrakcyjnie, no bo tak by policzyć tego 5400, tam 60 chyba złotych, plus dwie darmowe aktualizacje SMA, czyli 5400 podzielić na 3, to wtedy wychodzi 1800. Więc no, jeśli ktoś dłużej chce z tego abonamentu korzystać, no to nie wychodzi to atrakcyjnie. Zwłaszcza, że później kolejne licencje SMA kosztują chyba 800 zł. Jakby ktoś później po tych 3 latach chciał z JAWS-a korzystać. No na ten moment nie mówi się o tym, żeby Freedom Scientific chciało zrezygnować z tej wersji dożywotniej, tak? No bo też nie zapominamy, jeśli ktoś później nie będzie chciał sobie SMA dokupić, no to zatrzymuje tą wersję, którą miało, natomiast gdyby nam się abonament skończył, no to dostęp tracimy, przechodzimy wtedy w tryb 40-minutowy, przypuszczam. No nie mówi się o tym, że chcą z tej wersji dożywotniej zrezygnować, natomiast no dużo, no, można sobie wyobrazić sytuację, że w przyszłości może to się jednak zmieni, ale na ten moment myślę, że tutaj możemy spokojnie zachować spokój, że no nic takiego przynajmniej w tym momencie się nie zmieni. Inne pytanie to jest takie, czy inni dystrybutorzy też planują zaoferować swoim użytkownikom taki tańszy abonament? Może też właśnie pod taką kwestią, że ktoś by do nich zadzwonił i o coś takiego zapytał. No nie wiem, takiego JAWS-a za, nie wiem, powiedzmy 400-500 zł na rok, to myślę, że byłaby całkiem sensowna propozycja, zresztą tak wiele razy mówiliśmy wcześniej i wydaje mi się, że cały czas to jest prawda, więc nie wiem, czy też po prostu na przykład Altix czy inni dystrybutorzy coś takiego oferują, tylko po prostu informacja o tym nigdzie się nie pojawiła. Czy takiej opcji nie ma i u nas faktycznie jest tylko dostępny ten droższy abonament? No jeśli będziemy coś wiedzieć więcej, tutaj no, może Miłosz do nas się odezwie w przyszłym tygodniu, będziemy w stanie podać wam więcej informacji, no to na pewno wam te informacje podamy. Ale tak podsumowując, czy JAWS przechodzi w pełni na subskrypcję? Na ten moment nie. Czy będzie u nas oferowana ta tańsza subskrypcja, którą można dostać w Stanach? No teraz już telefonicznie, więc prawdopodobnie spoza Stanów to już będzie bardzo trudno ją dostać. Pewnie tam trzeba adres i inne dane podać. No to no, na to będziemy musieli poczekać, kiedy dostaniemy więcej informacji, no bo na ten moment po prostu przynajmniej publicznie tych informacji nigdzie nie ma.
3: Z drugiej strony mogło się okazać, że właśnie ta tania subskrypcja to był taki balon próbny wypuszczony przez twórców JAWS-a. Oni liczyli na to, że drastycznie zwiększy im się pula klientów, a być może wcale się nie okazało, że nawet i w Stanach Zjednoczonych jakoś bardzo dużo osób chce za tego JAWS-a dodatkowo płacić. Kto ma, to ma, kto używa, to używa, głównie w pracy, no ale ten abonament, ten zwłaszcza ten tani, nie był adresowany do klientów biznesowych czy korporacji, tylko do użytkowników prywatnych, no i całkiem możliwe, że to po prostu się nie sprawdziło, a wręcz mogło zacząć jakieś straty generować.
0: Tego nie wiemy. No ale no, jest to jakaś myśl. Przejdźmy może sobie z JAWS-a do nowości z targów, które chyba są, tak? Side City.
3: Były.
4: No właśnie. Przez 3 dni w maju, 20, 21, 22 maja, odbyły się jak co roku we Frankfurcie, w centrum halowym, już nie w Sheratonie, tak jak to było na przykład w roku 2017, kiedy ja tam byłem. No to są w ogóle targi, które odbywają się co roku, tak jak już wspomniałem, największe targi sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku w Europie. To są targi, na których ja byłem dwukrotnie, jeżeli pamiętacie, i w 2017 roku, i w 2019. Z 2017 miałem nawet wywiady. W 2019 już tylko te wywiady omawiałem. A w tym roku chciałem być, nie ukrywam. Natomiast troszkę źle się zorganizowałem, bo byłem, żeby było śmieszniej, w Niemczech potem przez 10 dni. Ale jak się już zorientowałem, kiedy te targi są, to tam kwestie biletów, ich zwracalności i tak dalej się porobiły, więc niestety tak się złożyło. Może w przyszłym roku będzie lepiej. Za to skorzystałem z mojego ulubionego w ostatnim czasie źródła wywiadów z tych targów, czyli podcast Bawarskiego Związku Niewidomych Sideviews, prowadzony przez Christiana Stahlberga, który pieczołowicie rok po roku przeprowadza wywiady, no może nie z każdym, ale z prawie każdym stoiskiem, z prawie każdym wystawcą, który na targach się pojawił. No mam wrażenie, że tegorocznym tematem Side City, takim motywem przewodnim, bo naliczyłem aż 5 urządzeń w tej kategorii, a mam wrażenie, że jest ich jeszcze więcej, są, no właśnie, można by pomyśleć AI, można by pomyśleć jakieś systemy do czytania tekstu, do rozpoznawania otoczenia i tak dalej. A tu nic bardziej mylnego. Oczywiście takie akcenty AI się jak najbardziej pojawią, ale detektory przeszkód, których naprawdę się namnożyło w różnych formach, od okularów po moduły klasyczne do laski. No i jest tego, mam wrażenie, więcej niż zwykle. Z czego się to wzięło? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co taka moda się na to zrobiła, bo wszak w sumie sam pomysł nie jest jakiś bardzo innowacyjny, no ale trochę takich startupów i bardziej znanych produktów się jakoś zebrało. No więc okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj się podziało. No ja będę szedł w takiej kolejności, w jakiej były prowadzone wywiady. Też od razu przyznam, że nie ująłem w moich notatkach wszystkich tych wywiadów, no bo nie wszystkie były albo jakieś ciekawe, albo bardzo jakieś przykładające się do naszego rynku, albo no po prostu są to urządzenia, które w jakiś sposób już znamy. No, o Meta Ray-Ban Smart Glasses już był i podcast, i ostatnio Piotr Witek napisał też artykuł po miesiącu ich użytkowania, więc nie ma sensu po raz kolejny się w to zagłębiać. Też nie ukrywam, że jeszcze nie jestem na bieżąco z tymi wywiadami. Jeszcze parę mi zostało, a jeszcze dotrą nowe, więc myślę, że za tydzień również, a może i za dwa, jakiegoś troszkę mniejszego bloku takich nowości możecie się spodziewać. No ale już nie gadajmy o technikaliach, a przejdźmy wprost do mięska, czyli co na tych tegorocznych targach się pojawiło. Pierwszym stoiskiem, które postanowiłem gdzieś sobie upatrzyć i które mnie zainteresowało, była już omawiana tutaj na łamach Tyflo Przeglądu szwedzka firma Iris Hilpmittel, która zajmuje się no, różnego rodzaju pomocami. Oni w Szwecji dystrybuują też produkty firm zagranicznych, które my tutaj znamy. Natomiast co w tym roku chcieli zaprezentować? Zegarek mówiący. Więc zaczynamy, jak widać, bardzo lajtowo. Zegarek mówiący, któryż to wyróżnia się tym, jest zegarkiem na rękę, na ten moment mówi w języku szwedzkim, ale na nowe języki są jak najbardziej otwarci, jeżeli tylko znajdą dystrybutorów. Produkt dedykowany jest głównie osobom starszym i co ma go wyróżniać? No, producenci rozglądali się zarówno po targach, jak i też po innych sklepach z produktami, no i zauważyli, to też zgłaszali ich użytkownicy, zwłaszcza właśnie osoby starsze, że jest kilka podstawowych wad zegarków, które do tej pory są na rynku. Po pierwsze, głos nie jest wyraźny. Po drugie, nie da się ustawić jego głośności. Po trzecie, wiele osób sobie życzyło, żeby oprócz tego, że zegarek nam powie 10:39, tak jak my to znamy z naszych zegarków, to też było takie życzenie, żeby był podawany ten czas relatywny, czyli za 20:11. Żaden z zegarków do tej pory dostępnych na rynku tego nie oferował. No i tutaj firma ze Szwecji postanowiła to zmienić. Więc możemy regulować głośność, możemy zmienić język. Głosy są ludzkie, ale generowane sztuczną inteligencją, więc nie wiem, czy jakimś Eleven Labsem, czy jakoś inaczej. No i miałyby być wyższej jakości. Ja już zaspoiluję, bo nagranie w oryginalnym wywiadzie Christiana jak najbardziej jest. Te zegarki zostały zaprezentowane. No dalej jest 8 kHz. Także może i głosy są lepszej jakości, są wyraźne, to nie można im tego ująć, ale nadal z takim charakterystycznym telefonicznym poszumem się je słyszy. I ten czas może być właśnie podawany albo jako czas absolutny, czyli właśnie 10.39, albo jako czas relatywny, czyli za 20 w pół do i tak dalej. Zegarek ma wbudowany akumulator, który należy naładować odpowiednim kablem raz na 3 tygodnie. Cena to 369 euro, więc no dużo jak na taki zegarek, ale kim ja jestem, żeby to oceniać. Ma też ekran, który czas pokazuje, oraz datę. Data, co ciekawe, nie jest czytana. Na ten moment się producent skupił na tym, żeby był czytany czas. I ekran ten można wyłączyć, jeżeli jest się osobą całkowicie niewidomą, no bo po co nam on? Aha, i designem ma nawiązywać to do smartwatchy, więc może też za design się płaci. W całości produkt jest zrobiony w Szwecji, to pewnie też jakoś podnosi jego cenę. W kolorze czarnym. No i to tyle, co o tym zegarku wiemy. Zegarek nazywa się Talk Time. Także to jeśli chodzi o Szwedów. To o Szwedów myślę jeszcze wrócimy bardzo króciutko i znowu będzie motyw zegarków. Szwedzi lubią zegarki w tym roku. Czym byłyby targi w Niemczech bez mojego ulubionego niemieckiego stoiska, czyli firmy Feelspace. Feelspace jak najbardziej był, no bo co roku jest. I w tym roku jest pas troszeczkę unowocześniony, bo już pojawiło się to, co od jakiegoś czasu producent zapowiadał, że będzie, czyli pas już od teraz jest w wersji, która, no na razie jeszcze jakieś tam prototypy, ale już powoli na rynku się pojawia pas ładowany przez USB-C. Jeżeli pamiętacie moją audycję na temat Feelspace NaviBelt, no to pewnie pamiętacie, że ja jeszcze opowiadałem i mam ten pas nadal ładowany przez micro USB. I nadal muszę szukać ładowarki do niego, bo już coraz mniej takich kabli posiadam, także zawsze jest to jeden ekstra, jak to się u nas ładnie na Śląsku mówi, klamor, który trzeba spakować, żeby taki pas sobie potem naładować. To nie jest jedyna zmiana, bo również element sterujący, czyli ta skrzyneczka z przyciskami, została delikatnie przemieszczona. W moim pasie jest ona jeszcze po prawej stronie i zawsze się jej używało do orientacji pasa, czyli jeżeli skrzyneczka ładująca znajduje się pomiędzy guzikiem spodni a prawą kieszenią, to wiemy, że pas jest mniej więcej dobrze zorientowany. Teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kalibrację, natomiast skrzyneczka została przesunięta równiutko na środek. Zamysł był taki, żeby obsługa zarówno lewą, jak i prawą ręką była możliwa, no, równie komfortowo. Też aplikacja Feelspace dostała nową użyteczną funkcję, bo od teraz można różne miejsca, zarówno naszą obecną lokalizację, jak i miejsca wyszukane, jak i nasze ulubione, udostępniać znajomym, którzy posiadają aplikację Feelspace za pomocą linków. Jeżeli komuś ze znajomych takiego linka wyślemy i ta osoba również posiada aplikację Feelspace, to może tym linkiem to miejsce otworzyć i do niego od razu nawigować. Nie jest to jeszcze śledzenie w czasie rzeczywistym, no ale zawsze coś. No i to nie jest, co ciekawe, jedyna nowość, którą firma Feelspace zaczęła sprzedawać, bo Feelspace, podążając za pomysłem jednej z instruktorek orientacji przestrzeni w Berlinie, która się do nich z takim pomysłem zgłosiła, sama najpierw zaczęła to szyć, a potem Feelspace przejął to jako produkt. Słuchajcie, rękawiczka na laskę. No i można się zdziwić, o co chodzi, jaka rękawiczka na laskę? No otóż jest to takie materiałowe schowanko, które ma dwa otwory. Jeden większy, drugi mniejszy. Do pierwszego otworu chowamy naszą dłoń, do mniejszego otworu laskę. I w tym momencie ja sobie to tak wyobrażam, że ta dłoń i ta laska są bardzo blisko. Dziwne to musi być i szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to jest wygodne i w ogóle bezpieczne, ale rozumiem, że nie muszę już ręką tej laski cały czas ściskać. Chociaż dziwi mnie to, bo wielu instruktorów orientacji jednak nawet z uwagi na wyrobienie w sobie motoryki drobnej rekomenduje takie trzymanie laski techniką Hauera. Rozumiem, że tutaj nie musimy już tej laski cały czas ściskać, tylko przez to, że ona jest bardzo blisko prawie na naszej dłoni, możemy tą laską nadal robić te ruchy ukośne, natomiast nie trzymając tej laski bezpośrednio. No, ciężko mi sobie to wyobrazić, bo wydaje mi się, że może to nie dawać w takiej w pełni kontroli, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. No, jeżeli instruktorzy orientacji na to wpadli, to może mają jakieś wyjaśnienie, jak się to wszystko skleja. No, wiem, że tą rękę można w każdej chwili obrócić i laskę złapać, na przykład po to, żeby wejść po schodach techniką ołówkową. Natomiast nie, może coś źle rozumiem, może też chodzi o to, żeby ta ręka była jakoś chroniona na przykład zimą, żeby nam było troszkę ciepło. Nie wiem.
3: Szczerze mówiąc, to było właśnie moje pierwsze skojarzenie, że po prostu chodzi o to, żeby jednak ręką bez jakiejkolwiek rękawiczki trzymać tę laskę, ale żeby jednak z drugiej strony nam ta ręka nie marzła. To takie było moje skojarzenie.
0: Ale widzę jeszcze jeden problem, bo często jedynym ratunkiem przed tym, żeby ktoś tej laski nie złamał, jest to, że ona wypadnie z ręki. Bo wiecie, jeżeli ktoś stanie na laskę, laska wypada z ręki, okej, laska idzie sobie na ziemię, trudno, ale przynajmniej jest w całości. Ale jeżeli ta laska się trzyma, a ktoś nadal stoi na tej lasce, bo już po prostu no, nie da się czasami, tak? Ktoś biegnie i po prostu stąpnie na to, to jest większa szansa, według mnie przynajmniej, sądząc po tym opisie, że ona się najzwyczajniej w świecie złamie.
3: I pytanie, czy nam przy okazji też ręki albo nie uszkodzi?
0: Ręki to wątpię. Bardziej być może ktoś gdzieś tam się przewróci i nie wiadomo, co z tego wyniknie.
4: No nie wiem, jest duża opcja. Podcast to jest słabe medium, żeby sobie wyobrazić obiekt, który najlepiej byłoby na takiej wystawie dotknąć, ale możliwe, że nie zrozumiałem jakichś szczegółów konstrukcyjnych tego i zamysłu, jaki tam za tym stoi. To, co wiem, to, że jest rozmiar uniwersalny, to znaczy no, może jakieś dziecięce rączki i jakieś dłoń, jak to się mówi, jak polski złodziej, tak, takie powiedzenie. Gdzieś tam potężne jakieś ręce się nie przycisną, ale do większości takich typowych rozmiarów dłoni dorosłych ludzi powinno się to nadać. Kolor czarny i kosztuje to 60 euro. Także to jest to, co przedstawił nam w tym roku Fieldspace. No i zobaczymy, jak dalej aplikacja będzie się rozwijać, no bo czy mamy pas stary, czy nowej generacji, czy nowy, funkcjonalnie nic nam nie ubywa. Orion, aplikacja już znana, aplikacja, którą przedstawiał na łamach szuflady Piotr Witek. Aplikacja, która pozwala nam wyszukiwać tekst, pozwala nam wyszukiwać obiekty, pozwala nam czytać tekst i czytać obiekty. Kiedy szukamy obiektów, podaje nam informacje, gdzie ten obiekt się znajduje, czyli na przykład na półce, w którym rzędzie, za ile metrów, jeżeli mamy też LiDAR. No, bardzo rozbudowana aplikacja do celów już znanych. Okazuje się, że to nie wszystko, nad czym Orion pracuje, bo Orion wszedł też w rynek tak zwanej nawigacji indoor navigation, czyli nawigacji wewnątrzbudynkowej. Jak oni to zrobili? No nie beaconami, nawet nie jakąś całościową mapą, a po prostu rozbudowaniem tego trybu wyszukiwania obiektów. Aktualnie we Francji prowadzą współpracę z różnymi hotelami, restauracjami i supermarketami. Podany jako przykład był Carrefour. Ponoć już 12 czy 15 placówek Carrefoura we Francji zostało przeskanowanych, bo to działa też tak, że po prostu ekipa Oriona przyjeżdża do takiego supermarketu, obskanowuje tam różne obiekty, no i na podstawie tego aplikacja jest nam w stanie gdzieś tam powiedzieć, gdzie się dany, nie wiem, dział znajduje, tak? Czyli wchodzimy, kręcimy kamerą, ja to tak rozumiem, no i on nam powie, gdzie są kasy, a gdzie jest jakiś konkretny dział, nie wiem, warzywa, owoce, czy słodycze, czy inne jakieś tam chemia. Natomiast w hotelach na przykład działa to tak, że są opisane różne obiekty w pokoju, czyli my kręcąc kamerą trafiamy na jakieś klimatyzacje, jakiś termostat, jakąś lampkę, jakieś gniazdko. Oni twierdzą, że to nie są tak do końca zdjęcia, że oni żadnych zdjęć nie przechowują, bo gdzieś tam też względy prywatności, ale bardziej, że są to obiekty, czyli rozumiem, że to są mimo wszystko jednak jakieś zdjęcia, tylko robione pod różnym kątem, z różnych stron, żeby jakby był taki trójwymiarowy, pełnowartościowy obraz danego obiektu. I kiedy my już taki obiekt znajdziemy, to oprócz tego, że on nas do niego doprowadzi, to też usłyszymy jakiś dodatkowy tekst, który, nie wiem, taki właściciel hotelu chciał tam wpisać, czyli na przykład instrukcja obsługi, którym przyciskiem co się robi na takim termostacie i tak dalej. Stwierdziła ekipa Oriona, że oni są otwarci na to, żeby zrobić to gdziekolwiek. Język, lokalizacja nie jest dla nich ograniczeniem, więc jeżeli jakieś miejsce chciałoby zostać przez nich obfotografowane, to wystarczy się zgłosić i oni chętnie to zrobią. Tak jak już wspomniałem, Carrefour, już kilkanaście lokalizacji we Francji jest, no aktualnie trwają też rozmowy z Intermarché, także to również taka sieć supermarketów, które no gdzieś tam jeszcze, albo kiedyś przynajmniej w Polsce, popularne były, więc marki nam bynajmniej nie obce. Zobaczymy, może to będzie też jakaś polityka korporacyjna, która może do Polski też trafi. We Francji też na ten moment pozostajemy, bo stoisko swoje rozstawiła także firma Access Solutions, lub pewnie po francusku Access Solution, czyli firma, którą my

na przykład Himsowych notatników Brain Sensów. No, ale też mają swoje rozwiązania i rozwiązaniem, które ostatnio zaprezentowali i chcą też rozpropagować międzynarodowo, jest program Access Suite. Jest to edytor oraz czytnik, interpreter treści matematycznych w formie cyfrowej. Wspiera on różne rodzaje notacji matematycznej. No, w wywiadzie przyznano się do UEB oraz NEMETA, czyli typowo anglojęzycznych, skoncentrowanych na Stanach Zjednoczonych, może też na Wielkiej Brytanii notacjach. Przypuszczam, że francuska też jest wspierana, ale są otwarci na różne inne regionalne, więc pewnie gdyby jakiś dystrybutor w Polsce się znalazł, no to byłoby to adaptowane. Mamy trzy tryby: tryb czytania, tryb edycji i tryb korekty. Nie wiem, czym tryb edycji od korekty się różni. Mamy też Braille'a przedstawianego mową i w formie reprezentacji wizualnej, czyli nauczyciel widzący może z nami takie działania śledzić. Wspierane są również takie bardzo uniwersalne i elektroniczne formaty matematyki, czyli LaTeX i MathML. Mamy, oczywiście między tymi notacjami brajlowskimi można przełączać się w locie, więc jeżeli z jakichś powodów mamy potrzebę pracowania w kilku notacjach, no to możemy to też zrobić. I mamy też tutaj komponent online, który zawiera elementy AI. I to AI z jednej strony rozpoznaje treści matematyczne z obrazów, a z drugiej strony obrazy opisuje, więc pewnie jakieś kwestie wykresów mamy też załatwione. Na ten moment produkt można kupić online, jakaś dystrybucja międzynarodowa się nie zaczęła. Przechodzimy znowu do gospodarzy tego wydarzenia, czyli do Niemców, firma RTB, znana na niemieckim rynku z tworzenia systemów sygnalizacji świetlnej, a raczej akustycznej sygnalizacji na przejściach dla pieszych. Oni podbili rynek aplikacją LockIt, która pozwala na wykrywanie, czyli wyszukiwanie oraz sterowanie ich światłami za pomocą właśnie tejże aplikacji, ale okazuje się, że to nie wszystko, co firma produkuje. Wyobraźcie sobie, że na pewno kojarzycie taki moment z waszych jakichś doświadczeń z orientacją w przestrzeni, że wasi instruktorzy zwracali wam uwagę na to i pewnie sami z tego też korzystacie, że różne miejsca bardzo łatwo rozpoznać, bo pachną. No przykładowo salon fryzjerski albo piekarnia. To są takie bardzo charakterystyczne zapachy. Albo jakaś drogeria, albo supermarket. Supermarket też dość specyficznie pachnie takimi różnymi produktami. Zależy też chyba właśnie takie piekarnicze stanowiska są bardzo często gdzieś przy wejściu, gdzie się kroi chleb i tak dalej. Ktoś również, instruktor orientacji w przestrzeni w Niemczech, czyli szalone pomysły instruktorów niemieckich się nie kończą, wpadł na pomysł, że kurczę, no to jest bardzo fajna cecha, którą można wykorzystać. A co gdyby tak sztucznie takie zapachy wywoływać? No i teraz firma, która zazwyczaj robiła światła na przejściach dla pieszych, zaczęła się też zajmować i specjalizować w dmuchawach, które będą generowały określone zapachy. Już się śmiali w czasie wywiadu, że czerwone światło to będzie zapach cytryny, ale to chyba nie o to chodzi, to chyba chodzi bardziej o rzeczywiście miejsca, czyli jeżeli jakieś miejsce chciałoby być bardziej dostępne, ale samo z siebie zapachu no, nie wytwarza, no bo taki charakter biznesu, że nie bardzo, no to można sobie zamówić taką dmuchawę, która będzie nam taki zapach generować i wtedy osoba niewidoma szybciej takie miejsce odnajdzie. To nie wszystko, bo firma również specjalizuje się w różnego rodzaju systemach ostrzegawczych, na przykład dla rusztowań i różnego rodzaju robót drogowych. I na przykład jeżeli jest w mieście jakieś rusztowanie, jakieś prace są prowadzone i lepiej, żeby osoba niewidoma takie miejsce ominęła, no to można zainstalować system, który nie wiem jeszcze do końca jak jest aktywowany, ale generuje jakiś rodzaj komunikatu głosowego, że tutaj jest rusztowanie, proszę ominąć. Tak samo, jeżeli gdzieś tam znajdziemy się w pobliżu jakiejś stacji ładowania samochodów elektrycznych, one mają też jakieś takie swoje kable, którymi się podpina te samochody i można by, czy może nie kable, no ale jakiś tam rodzaj okablowania jest, na które łatwo nadepnąć, także tutaj też o to zadbano, więc różnego rodzaju systemy ostrzegawcze. No ja nie wiem, światła na przejściach dla pieszych, zapachowe, tego jeszcze nie grali. Mogłoby to być ciekawe, aczkolwiek ostatnio też się uczę, że jest wiele osób, tu mówimy już o neuroróżnorodności, które są bardzo przewodnicowane bardzo ostrymi, takimi intensywnymi zapachami, na przykład perfum. To było też dla mnie dość nowe odkrycie.
Tak.

0: znaczy, mi się bardziej wydaje, że można nie zwrócić uwagi na taki zapach, albo może być trochę... trzeba będzie pomyśleć, co to miałoby być za zapach, no bo przecież jeżeli przy przejściu dla pieszych będzie jakiś kiosk, że tak powiem, warzywny, albo nie wiem, coś takiego, co no, generuje po prostu taki zapach, no to no, będzie można to pomylić. To znaczy, wiesz, jakby różne dziwne zapachy można znaleźć na przejściu. I teraz pytanie, który to jest ten konkretny? To by trzeba było...
1: Ja mówię, ja o tych przejściach to mówię tak troszeczkę na pół serio, bo nawet nie wiem, czy taki był zamysł. Ja przypuszczam, że tu jednak chodzi o różne miejsca.
2: No ja sobie też średnio wyobrażam, żeby na przykład te światła były oznakowane, że zielone to taki, czerwone to taki, bo no te zapachy jednak mają jakąś tam swoją lotność i mogłyby się w tak szybkim czasie po prostu nie zmieniać i dezorientować użytkownika w takiej sytuacji.
0: A z drugiej strony takie zapachowe bodźce, no nieraz dla widzących, nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że podobno piekarnie, nie pamiętam, no już ze 100 lat temu, to już wyczaiły, że zapach świeżego chleba no może być bardzo fajnym zachęcaczem do tego, żeby człowiek tam przyszedł i sobie kupił chlebusia.
1: I dlatego też właśnie to, o czym wspomniałem, że ponoć bardzo często supermarkety te piekarnicze różne działy umieszczają gdzieś w miarę przy wejściu, żeby ten zapach się właśnie roznosił.
0: Roznosił, ale no podejrzewam, że i inne zapachy równie mogłyby być przyjemne dla ludzi.
1: Tak, to prawda. Ja bardzo lubię Lasza. Lasza czuć na kilometr. To jest taka dość znana marka różnego rodzaju mydeł, kul do kąpieli. Też droga przy okazji, ale
0: tak,
1: bardzo
0: ale to
1: bardzo
0: nie są tylko
1: rzeczy.
0: Kule. To są różne kształty rozpuszczalne. No właśnie, jakieś do kąpieli czy coś. Tak, to też...
1: To prawda. I jedziemy dalej, bo mamy firmę AMC. Firma AMC, niczym garnki Filipiuk, przyjechała z garnkami. Garnki same w sobie może jakieś tam wybitne nie są, natomiast chodzi o to, że mają specyficzne pokrywki. Te pokrywki mają w sobie wbudowany sensor. Ten sensor łączymy z termometrem i ten termometr można ustawić. Znaczy to z jednej strony są garnki, z drugiej strony też są patelnie. No, możemy po prostu tą pokrywkę z sensorem oraz ten termometr na takiej patelni czy garnku zawiesić i wtedy po pierwsze wybieramy sobie tryb, a tryb to jest z jednej strony smażenie beztłuszczowe, a z drugiej strony gotowanie bez wody. To jest też ciekawe, jak to tam działa. Natomiast no chodzi o to, że po prostu z jednej strony będziemy mieli sygnały dźwiękowe, kiedy takie gotowanie się już skończy, więc możemy sobie gdzieś wyjść i musimy tego gotowania cały czas, przy niektórych oczywiście pewnie potrawach, tam mniej skomplikowanych, obserwować, ale z drugiej strony mamy aplikację mobilną, w której możemy to wszystko śledzić i też dostawać powiadomienia, kiedy na przykład gotowanie się skończy albo tam w jakąś konkretną fazę przejdzie. Do kompletu, jeżeli byśmy bardzo chcieli, możemy też sobie kupić odpowiednią płytę grzewczą i ta płyta, kiedy to już wszystko jest tak połączone razem, też się wyłączy sama po odpowiednim czasie, kiedy ten garnek skończy tam pracować. No twierdzą twórcy, że można w jednym garnku ugotować naraz i ziemniaki, i warzywa, czego z normalnymi garnkami robić się nie da. I mają też bardzo ciekawy... model biznesowy, bo nie sprzedają właśnie tego bezpośrednio w internecie, tylko właśnie stąd też moje porównanie do garnków Filipiuk, że można zamówić sobie wizytę takiego przedstawiciela tejże firmy do siebie do domu. Razem z tą osobą coś sobie ugotujemy, żeby przetestować, czy ten system naprawdę działa, a następnie możemy zdecydować się na rzeczywiście już zakup. Tak. I to chyba tyle, jeśli chodzi tutaj o te właśnie garnki. iVision iC1, przepraszam. To jest tutaj już wejście w ten świat wykrywaczy przeszkód, no bo to są okulary produkcji włoskiej i zdaje się, że ja o nich mówiłem, bo one też jakąś wygrały nagrodę designu w Mediolanie, były na CES-ie i w różnych innych miejscach. Spodziewałem się wiele, okazuje się, że mogą niewiele, bo są to okulary, które wykrywają przeszkody za pomocą tak, sensorami ultradźwiękowymi, które działają podobnie jak samochód, czyli im bliżej jest piszczenie, im bliżej jest przeszkoda, tym bardziej tam pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip i tak dalej. Jest też kierunkowe, więc mamy stereo, czy to z lewej, czy z prawej strony. Wyglądają ponoć bardzo stylowo, no bo firma na co dzień zajmuje się tak po prostu okularami i oprawkami, a kosztować mają około 1000 euro. I to jest w zasadzie tyle, co wiemy. No ja w dobie różnego rodzaju smart okularów i aplikacji, które można na nie zainstalować, chyba nie jestem już fanem, zwłaszcza tak drogich sprzętów, które mają tylko jedną funkcję. Ale to nie koniec naszej przygody z okularami, bo holenderski startup Luna przedstawił okulary dla osób, które mają problemy z widzeniem w ciemności. Tutaj między innymi chodzi o osoby ze zbarwnikowym zwyrodnieniem siatkówki. Obraz jest przedstawiony na szkle okularów. Oni tu mówią, że to jest taki head over display, czyli trochę tak jak te takie ekraniki, które są w samolotach dla pilotów.
3: HD, tak zwany heads up display.
1: Tak. I jest jakoś ulepszany pod tym kątem, żeby mimo tej ciemności było widać. No i pierwszych 100 egzemplarzy trafi na rynek już jesienią. Bardzo krótki był to wywiad, tyle się o tych okularach dowiedzieliśmy. Ability Project to jest bardzo ciekawa rzecz. Jest to projekt unijny, przy którym pracuje konsorcjum beneficjentów. To zawsze w takich projektach unijnych jest, że po prostu kilka organizacji składa się do kupy i robią razem jakiś projekt przez kilka lat. Tu chodzi o tableta. Tablet ma być tabletem z ekranem dotykowym i ma ten tablet mieć system zlokalizowanej wibracji, czyli on może wibrować tak samo jak może wibrować, nie wiem, iPad czy iPhone czy jakikolwiek telefon, ale ta wibracja może pochodzić z konkretnego miejsca na ekranie. Czemu jest to ważne? Bo z jednej strony można przedstawić jakiś obraz taką wibracją, czyli po prostu można jeździć po ekranie tą wibracją i my palcem mamy za zadanie po prostu śledzić ten kształt, który zostanie nakreślony. Ale z drugiej strony mamy też tam jakieś AI, które zdaje się konsorcjum sobie samo wypracowuje. I to AI może nam oczywiście opisywać obrazy, jakieś tam graficzne konstrukty, ale też może odpowiadać na pytania. I takim pytaniem może być, pokaż mi, w którym miejscu jest coś tam, coś tam. No i w tym momencie taka wibracja się odezwie w tym miejscu, gdzie znajduje się to, o co nam chodzi. To nie wszystko, bo dodatkowym komponentem tego rozwiązania ma być wieloliniowy monitor brajlowski. Także te obrazy będziemy mogli także dotknąć. Tu Francja i Niemcy między innymi są w ten projekt zaangażowane i jednym z tych partnerów jest firma, którą już kojarzymy na przykład z Reha for the Blind, czyli Insight Vision, francuski producent tabletu Insight One. Bardzo ładny zresztą tablet, taki bardzo takie ładne szkło, trochę jak w iPadzie, ekran dotykowy, złączone z też takim dość stylowym monitorem brajlowskim. Chyba jedno z ładniejszych urządzeń brajlowskich, jakie widziałem w życiu. Na razie jest to jeszcze prototyp, no i zobaczymy, jak tam projekt się rozwinie. Ponoć dostali jakieś, zostało trochę to przedłużony ten czas, który dostali, od 3 lat już nad tym pracują, także zobaczymy, jak im się to dalej uda. No i wracamy, tak jak już wspomniałem, do Szwecji, ale bardzo na krótko, bo pan przedstawiciel firmy TokTek nie powiedział wiele. TokTek to jest firma znana na przykład z Penitox, czyli etykietownika do obiektów. Nawet nie wiedziałem, że PenFriend zniknął już z rynku, a ponoć zniknął. No i na ten moment Penitox to jest chyba jedyne urządzenie, które pozostało. Aczkolwiek dzisiaj dostałem maila od Hable, czyli producentów tej klawiatury z Holandii, Hable One na przykład, do obsługi smartfona i coś nam zapowiedzieli, że na razie jeszcze za wiele powiedzieć nie mogą, ale niedługo będziemy mogli etykietować wszystkie nasze obiekty. Także no, możliwe, że Penitox będzie miało za niedługo jakąś konkurencję. Ale w tym roku zapowiedzieli, że pracują nad nowymi zegarkami. Zegarki mają być mówiące oraz wyświetlać czas, mają mieć wysoki kontrast. Ma się dać dostosować kolor zarówno tła, na którym się pojawiają cyfry, jak i kolor samych cyfr. I to jest w sumie wszystko, co na ten moment o tych zegarkach wiemy. Mówiłeś, Piotrze, o Aira i Aira mi gdzieś cały czas po głowie chodzi, bo Niemcy uruchomili swój własny projekt na miarę Europy, czyli dba o naszą prywatność i o bezpieczeństwo naszych danych z siedzibą w Niemczech. Nazywa się to Tower Fan Assistance i na ten moment jest projektem pilotażowym. Podobnie jak Aira, pozwala na połączenie się z asystentem przez aplikację za pomocą kanału wideo. Jest to asystent, osoba, która jest przeszkolona, podpisała stosowną umowę o poufności naszych danych, czyli teoretycznie nic wyciec nie powinno i powinniśmy móc takiej osobie też bardziej wrażliwe rzeczy powierzyć. Oprócz oczywiście oglądania naszego obrazu z kamery, asysta może mieć dostęp do naszej aktualnej lokalizacji, więc teoretycznie jakaś podstawowa pomoc w zakresie orientacji również powinna być możliwa. Zapowiadana jest także pomoc techniczna. Na ten moment asystenci są w stanie używać po prostu TeamViewera, żeby nam z czymś pomóc, ale w przyszłości ma być to też zintegrowane do ich rozwiązania. Na ten moment można skorzystać, bo przypuszczam, że w Niemczech to działa i po niemiecku jedynie, skorzystać z rozwiązania przez 3 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie. Końcowo ma to działać tak, że będą pobierane pewne opłaty. Tutaj twórcy deklarują, że chcą być o połowę tańsi od Aira i jak zostali troszkę bardziej przyciśnięci, to mówili, że jakieś euro czy dwa za minutę będą musieli skasować. No w Niemczech będzie możliwość dofinansowania tego przez kasę chorych, tak jak każdego innego sprzętu rehabilitacyjnego. Ale też zapowiadane są współprace z różnymi obiektami, tak jak właśnie robi to Aira, czyli że będą firmy albo pewne miejsca, na terenie których korzystanie z Towera będzie darmowe. Patrzę, czy tu jeszcze niczego nie pominąłem. No chcą wejść na rynek tak w pełni już w przyszłym roku. Także i przyglądają się też AI, no bo mówią, że śledzą ten trend, jest to coś, co się rozwija i nie wykluczają jakiejś integracji czegoś AI-owego. Coś dla osób słabowidzących, znów powrót do Francji i Thomas Sinclair Laboratoire, czyli laboratoria Thomasa Sinclaira i ich powiększalnik TSL Mobile. Waży 2,5 kilo, można go łatwo spakować, jest to powiększalnik typu CCTV, czyli można go podpiąć do gdzieś tam też ekranu i coś powiększać. Można, jest do niego też stosowne etui. No i tyle na ten temat wiadomo. Mają też inne lupy i powiększalniki w swojej ofercie. Orkam pochwalił się tym, że ma Orkam AI 3, bardzo nowy produkt. Między innymi oferuje on asystenta AI, którego można zapytać o tekst, który zeskanowaliśmy, oraz jest możliwość podpięcia do komputera i zrobienia z tego również powiększalnika. Rango, czyli również prezentowany w tym przeglądzie łącznie z próbkami dźwiękowymi detektor przeszkód, który umieszczamy na lasce, rozbudował się o funkcję nawigacji. Przypuszczam, że przy współpracy ze smartfonem. W słuchawkach, bo jak pamiętacie, Rango jest detektorem przeszkód przyczepionym na laskę, który jest też połączony bezprzewodowo z zestawem słuchawkowym, z przewodzeniem kostnym. No i po połączeniu z aplikacją mobilną mamy też teraz funkcję nawigacji, która podobnie jak Voice Vista w dźwięku 3D podaje nam nazwy ulic i różnych punktów. Podawane powinny być również informacje na temat najbliższych linii transportu publicznego, komunikacji miejskiej. No i to zasadniczo jest wszystko, co o Rango wiadomo. Jak już zauważyliście, pływamy znowu po detektorach przeszkód i następny już się pojawia, czyli iEyes, tak nazywa się firma, a produkt to Arcane. Produkt, który jest, narodził się tak naprawdę z pomysłu niewidomego użytkownika, który przetestował już mnóstwo podobnych rozwiązań i z niczego nie był zadowolony, oraz inżyniera, jego znajomego, który postanowił to wykonać wedle zaleceń użytkownika. Projekt był na początek taką weekendową zabawką, a potem inżynier stwierdził, że wchodzi w to w pełni i założył firmę. Jest to moduł przyczepiany znowuż na laskę z dwoma motorkami wibracyjnymi rozłożonymi mniej więcej na szerokość kciuka i palca wskazującego. Im bardziej zbliża się przeszkoda, tym mocniejsza jest wibracja. LiDAR jest zastosowanym modułem. Można dostroić odległość wykrywania za pomocą dedykowanych przycisków. Albo jest to 12 metrów w przestrzeni takiej szerszej i otwartej, albo 2 metry w przestrzeni węższej lub zamkniętej. No, żeby nie było tak nudno i że tylko wykrywa przeszkody, to mamy dodatkowe przyciski. Jeden z przycisków włącza oświetlenie, jakiś rodzaj latarki czy też diody, żeby było nas w ciemności lepiej widać. Aha, kolejne przyciski to sygnały ostrzegawcze, więc na przykład możemy dzwonkiem od roweru, który wywołujemy naciśnięciem przycisku, zwrócić uwagę, żeby ktoś nas, nie wiem, wyminął albo w jakiś sposób powiedzieć uwaga. Jak ten przycisk przytrzymamy, odezwie się głośna syrena, którą możemy zwrócić uwagę, że coś nam złego się dzieje. Możemy też sparować wszystko z aplikacją, tam możemy na przykład dostroić nasz wzrost i długość laski, żeby to wykrywanie przeszkód było bardziej dopasowane do nas. Można też widzącemu na przykład instruktorowi orientacji pokazać wizualnie w formie pewnie jakiegoś wykresu na ekranie, kiedy to urządzenie wykryło jakąś przeszkodę. Mowa jest też o asystencie, którym możemy zadać kilka podstawowych pytań, takich jak gdzie jestem, gdzie jest najbliższe skrzyżowanie lub która jest godzina. Koszt 1800 euro. A szerokość takiego sensora można dostosować na przykład pod ręce dzieci drobne lub pod osoby leworęczne. No i nie opuszczamy jeszcze tematu wykrywaczy przeszkód, bo oto startup z Karlsruhe Sound Reasoning przedstawia swoje urządzenie iPass. Jest to moduł na laskę, tylko że tutaj nie ma już wibracji, a jest znowu dźwięk, tak jak w Rango, no tylko że słuchawki możemy podpiąć na kabel. Tak, ten detektor ma wbudowany jack. Oczywiście polecane są różnego rodzaju słuchawki z przewodzeniem kostnym, no ale można podpiąć teoretycznie jakiekolwiek. Wykrywa przeszkody przed nami i pod nogami. Im bliżej przeszkoda, tym wyższy jest dźwięk, czyli mamy coś takie... coś mniej więcej tego typu. No i jest też dźwięk stereo, czyli jeżeli przeszkoda nam się przesuwa z lewa na prawo, na przykład człowiek by szedł sobie gdzieś tam na tej osi, no to nam się ten dźwięk delikatnie gdzieś tam zmieni. Na rynku prawdopodobnie za 3 miesiące. Polecany jest też mały powerbank, bo gdzieś tam 3 godziny na jednym ładowaniu nieustannego używania ma to urządzenie wytrzymać. Również jest to LiDAR. No i ostatnie urządzenie, również wykrywacz przeszkód, wspominany już kilka miesięcy temu CapX od Capsysa. Jest to headset, który ma kamerę, wygląda trochę jak okulary i wykrywa kamerą przeszkody, ale no nie robi tego tak klasycznie, że informuje nas o przeszkodach, tylko dźwiękiem informuje nas o tym, gdzie jest wolna przestrzeń i możemy się wtedy, jest to również dźwięk kierunkowy stereo, możemy się w tą stronę zwrócić i przejść. Jeżeli cała przestrzeń jest wolna, to wtedy po prostu nie ma dźwięku. Urządzenie musi być wspomagane dodatkowym modułem, który jest wielkości powerbanka bądź 2-3 smartfonów złożonych do kupy. Na szczęście to urządzenie jest podłączane bezprzewodowo, więc nie musimy go trzymać na kablu. Możemy je sobie spokojnie na przykład schować do plecaka. Tu również dwie godziny na jednej baterii. Wykrywane są także przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych i parę innych obiektów, więc tutaj nam synteza mowy będzie opisywać, co mijamy. Można to jest szybkie ładowanie, więc nawet po tych 2 godzinach można w 10-15 minut już uzyskać jakąś energię do dalszego działania. Typ słuchawek to nie są nawet przewodzenie kostne, tylko takie te powietrzne przewodzenie, coś jak Meta Ray-Ban Glasses. Na rynku od jesieni, gdzieś październik, wrzesień mają pojawić się na rynku. No i mogą też działać jako słuchawki do smartfona po Bluetoothie, więc możemy jednocześnie korzystać z jakiejś nawigacji na urządzeniu, które sobie z tym sparujemy. To wszystko na ten moment. Natomiast myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze do targów Side City wrócimy. Ja jestem na przykład ciekaw japońskich butów Ashirase, które pojawiły się w Europie.
2: No to rzeczywiście będzie na co czekać. Pytanie, czy Patryk czekał, aż Paweł skończy. Jesteś z nami, Patryku? Miałeś cierpliwość?
4: Jestem.
2: No to witamy.
4: Czekałem,
2: i słuchamy.
4: Słuchałem.
2: To teraz my ciebie słuchamy.
4: No to ja tak jeszcze wrócę do tej ciekawostki a propos tych świateł zapachowych. Co to by miały, każdy zapach miał być swoje światło. Ja tu jeszcze tutaj przyszło mi do głowy jedna rzecz, co ze spalinami, które też samochody będą wydzielać. No i faktycznie innymi zapachami, że to akurat, no myślę, że nie o to akurat tutaj chodzi, chyba że kiedy to wprowadzą, to już będą auta elektryczne wszędzie i nie będzie samochodów spalinowych, kto wie. Zobaczymy.
1: No mówię, no, ja bym może trochę zbyt pochopnie powiedziałem o tych światłach, więc to było bardziej chyba żartobliwe. Przypuszczam, że rzeczywiście tu chodzi o jakieś budynki.
4: Dobrze, to ja teraz chciałem powiedzieć tutaj, no niestety powiem, ponarzekać trochę na Microsoft, no bo niestety zaczęły się u mnie problemy z kontem. Wczoraj, i powiem szczerze, powiem wam, że jeszcze dawno się tak nie zdenerwowałem jak na Microsoft. Chyba nic jeszcze mnie tak nie sfrustrowało od dawna jak ta firma. Już wam mówię, o co chodzi. Chciałem sobie dodać, mam nowy telefon, więc chciałem sobie dodać OneDrive'a, zalogować się na OneDrive'a, ponieważ korzystam z tego, z tej chmury. No więc dodałem sobie OneDrive'a, natomiast uświadomiłem sobie, że nie mogę się zalogować, ponieważ nie mam Authenticatora na telefonie zainstalowanego, którego miałem, więc stwierdziłem sobie, dobra, słuchajcie, dodam tego Authenticatora. Dodam go sobie do telefonu, więc wchodzę sobie do Microsoft Authenticator, swoją drogą aplikacja właśnie od Microsoftu do konta Microsoft. Dodaję sobie konto Microsoft, wpisuję e-mail, daję dalej i w tym momencie co mi się pojawia? Pojawia mi się, słuchajcie, że mam się zalogować w aplikacji Authenticator, znaczy, że mam powiadomienie, tam potwierdzić kod z tego Microsoft Authenticatora, do którego swoją drogą chcę się zalogować. Więc to jest w ogóle pozbawione, już pierwsza rzecz pozbawiona logiki.
2: Patryku, a czy Microsoft Authenticator ma coś takiego, ma taką samą opcję jak Chrome, czyli że backupuje sobie te twoje klucze w chmurze? Bo nie używam, więc nie wiem, dlatego pytam.
4: No niby teoretycznie miałem włączony iCloud, znaczy w ustawieniach iClouda miałem włączony iCloud, ale chyba coś nie wyszło. Ale słuchajcie, bo się zaczyna najlepsze, bo to jeszcze nie jest to się, to co powiedziałem, to jest mała górka, wielka góra, to się dopiero zacznie. No i stwierdziłem sobie, dobra, mam opcję zaloguj się za pomocą hasła, no ale ja hasła nie pamiętam, no bo przecież jeżeli logowałem się w taki sposób uwierzytelnianiem dwuetapowym, no to jakby no nie jest mi potrzebne hasło, więc po prostu zaznaczyłem, że no nie posiadam tej aplikacji. No i w tym momencie, czy chcę dostać kod na maila? Ja myślałem, że po prostu to będzie weryfikacja na zasadzie, że z maila się zweryfikuję kodem i wejdę. A tutaj na maila dostaję kod resetowania hasła do konta Microsoft. No więc wpisuję ten kod i on jednak się był niezadowolony, bo stwierdził, że przecież mam dwuetapowe uwierzytelnianie i to jeszcze im mało. No to jeszcze muszę z telefonu się uwierzytelnić, w sensie, żeby mi wysłali na SMS-a kod. A zrobiłem to wszystko z Safari, te wszystkie operacje, znaczy z telefonu ogólnie, w zasadzie no z Authenticatora, czyli z tej takiej aplikacji, no wewnątrz tej przeglądarki. No i wpisałem kod, który wszedł z SMS-a. No i pojawiła mi się możliwość zresetowania hasła. Co zrobiłem? Użyłem do tego pęku kluczy, znaczy z haseł, żeby mi po prostu wygenerowało się nowe hasło. No i wprowadziłem to hasło. Wyskoczyło mi, że wszystko jest zrobione, że wszystko, reset się powiódł. Natomiast z jakiegoś powodu pęk kluczy sobie tego hasła nie zapisał. Więc znowu, że tak powiem, to hasło, które miałem w pęku kluczy, ono mi się nie skopiowało. Chciałem tego samego dnia spróbować to zrobić jeszcze raz.
3: Przepraszam, może to się zapisało pod, nie tyle może pod Microsoft.com, tylko pod na przykład aplikacją Authenticator, no bo z tego miejsca to robiłeś, nie wiem.
4: Nie.
3: Nie skojarzył tego?
4: Nie skojarzył w ogóle, tak jakby tego nie zachował.
5: Czasami, jeszcze zwłaszcza w iOS 18, powiedzmy 4, 5 chyba, rzadziej mu się to zdarzało, ale zdarzało mu się nie zapisywać, nie pytać też użytkownika o aktualizację generalnie, czy uaktualnić hasło. I wówczas warto sobie bo ty rozumiem, ty to robiłeś z poziomu strony internetowej, tak?
4: W zasadzie z poziomu, powiedzmy, strony
5: jeśli chodzi o konto,
4: która się osadziła w tym aplikacji.
5: Bo generalnie Safari, jeżeli jest taka sytuacja, to on, jeżeli nie zapyta, to jeżeli odświeżysz stronę, nie zamykać, ale jak odświeżysz stronę, to on tam wtedy zapyta, czy uaktualnić hasło. To gdyby tak,
4: tak Maćku, nie wydarzyło się. Ale za chwilkę, jak dalej skończę, to za chwilę się okaże, że to wszystko psu na budę, ponieważ już wczoraj chciałem to zrobić jeszcze raz. To Microsoft stwierdził, że ojej, było za dużo żądań z tego konta. No i niestety no nie mogę tego zrobić w tym momencie, no bo było za dużo żądań. Spróbuję jutro. No więc dzisiaj spróbowałem jakby ponowić tą całą operację, ale stwierdziłem, dobra, pojawił się problem, że nie mogę wpisać teraz, drugi raz nie mogę otrzymać kodu z SMS-a, ponieważ wyskoczyło mi, że ta metoda uwierzytelniania teraz nie działa, spróbuj użyć innej. Więc jedyna metoda, jaka mi się pojawiła, to kod odzyskiwania konta Microsoft, którego musiałem sobie znaleźć. Znalazłem ten kod odzyskiwania. Znowu pojawił mi się formularz resetowania hasła, tak jak do tej pory, ale stwierdziłem, dobra, użyję Bitwardena, którego też mam na telefonie, ale to już sobie zrobiłem z komputera tą operację, nie z telefonu. I wszystko w porządku. Bitwarden wygenerował mi hasełko. Zachowało się wszystko. Dostałem powiadomienie, że dane moje zostały zmienione. Czy chcesz się teraz, mogę się zalogować? No to wpisuję mail, wpisuję hasło, które przed chwilą zmieniłem. Nawet nie wpisuję je, tylko po prostu w Bitwardenie daję, żeby Bitwarden nie uzupełnił. Hasło jest niepoprawne. I teraz ja już po prostu, a gdzie naprawdę ja to hasło nawet widziałem, bo dałem sobie podejrzyj hasło, więc ono to hasło się wpisywało. Z Bitwardenem sprawdziłem, dokładnie jest tak samo, ale Microsoft twierdza, że i tak hasło jest niepoprawne. Więc ja już po prostu się zdenerwowałem i skończyło się to na formularzu odzyskiwania w tym momencie, który też mnie zdenerwował, bo w ogóle były pytania o Skype'a, którego podobno Microsoft już zamknął. Na przykład pytali mnie, żebym im wymienił jakieś 3 kontakty ze Skype'a, które miałem, jakbym ja to pamiętał. Pytali mnie o stare hasło, jakie były używane, no tam jakieś wpisałem. Natomiast ja nie wiem, czy to się dopiero nie zaczną problemy z tym.
2: No odzyskiwanie kont, zwłaszcza w tych dużych korporacjach, to może być droga dość ciężka.
5: Powiedzmy 2 tygodnie.
4: Nie potrafię zrozumieć, dlaczego on nawet z tym hasłem, ja się teraz zastanawiam nad tym, czy po prostu to nie jest tak zrobione, że właśnie to hasło, że to hasło może było za długie i mu się nie spodobało.
2: Z drugiej strony, no powinieneś mieć taką informację, że jest coś nie tak od razu.
3: To tak nie powinno dokładnie wyglądać.
4: Mhm. Ale dlaczego on twierdzi, że to hasło jest niepoprawne, które już zresetowałem? To jest absurd.
3: Pewnie tylko Microsoft wie.
5: Tak, jeden Microsoft wie. Patryku, odnośnie tego Skype'a, to być może dlatego, że skoro oni, co prawda zarzucili Skype'a, ale jego rozwój i tak dalej zamknęli, ale jakby przemigrowali się do Teamsów, więc tak naprawdę tam też masz dostęp do kontaktów, więc być może oni liczą na to, że masz Teams.
3: No ale z drugiej strony w takim razie powinni te formularze zaktualizować moim zdaniem, no ale to...
5: Prawda?
4: Ale co byście mi jeszcze poradzili zrobić, bo on jeszcze w ogóle nawet mnie pyta o jakiś kod aplikacji uwierzytelniającej, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle.
2: No z aplikacji uwierzytelniającej, czyli właśnie z tego Authenticatora, tak jakby.
5: Albo z Authenticatora, albo z, jak sobie to też skonfigurowałeś w pęku kluczy w Safari, w hasłach, to też, to być może... No właśnie pytanie teraz, z której tak naprawdę? Dobre pytanie, bo na pewno gdzieś tam to mówi, która apka, ale jeżeli nie... W ogóle wiecie
4: ja
5: co?
4: Ja muszę sprawdzić w klucze zabezpieczeń po prostu, zarówno jak w jednej, jak i drugiej, co ja tam mam. Natomiast no... I takie po prostu pytanie, rada na przyszłość. W jaki sposób właśnie radzić sobie
5: klucze
4: z tymi zabezpieczeniami?
5: Klucze dostępu. To jest konto twoje prywatne, tak? Nie żadne służbowe,
4: tak,
5: firmowe.
4: Osobiste,
5: coś.
4: Tak.
5: No to dobra, o tyle dobra wiadomość, to znaczy jak ci się uda już z tym jakoś tam uporać, życzę bardzo powodzenia, żeby to jak się udało, ale to tak dla ciebie i dla w sumie innych słuchaczy też taka rada, bo Microsoft tak naprawdę wdrożył PASKIS, klucze dostępu do logowania się tak naprawdę. Wtedy hasła nie masz, uwierzytelnianie pomijasz, bo tak naprawdę twoja biometria już jest samym w sobie uwierzytelnianiem, więc te różne
2: no,
5: kroki...
2: No tylko, Maćku,
5: chyba,
4: jak to działa?
2: Tylko pod Windowsem, to z tymi PASKISami, to no. Nie jest wcale taka prosta sprawa. Ja pamiętam, ostatnio oglądałem webinar Adama Hertla z zaufanej trzeciej strony, który właśnie sobie chciał to skonfigurować na Windowsie. Zabrał się za to przed wystartowaniem webinara i jakieś tam bardzo dziwne rzeczy się podziały w trakcie. Także
5: bo teoretycznie
2: z PASKISami problem jest taki, że generalnie specyfikacja jest jedna, implementacji jest wiele. I to niestety ze sobą jeszcze nie jest do końca kompatybilne.
3: No, dlatego ja do końca jeszcze nie jestem tego przekonany. Teoretycznie na przykład Bitwarden nam to załatwia, ale jakby ktoś chciał tutaj, jak Patryk, pomiędzy iOS-em i Windowsem. Natomiast...
2: ja wam powiem, co mi się sprawdza jakoś... już od lat i co za mną idzie i z czym osobiście nie miałem nigdy żadnych problemów i obym nie miał, żebym nie wykrakał tylko. Słuchajcie, aplikacja Google Authenticator, zaznaczenie synchronizacji tego na koncie Google i po prostu tam to wszystko jest zapisywane są te kody w momencie, kiedy przywracam telefon, z którego korzystam w tym i gdzie mam tego zapisanego autentykatora. Gdyby coś mi się z backupem na iCloudzie stało, to te wszystkie klucze są zapisane jeszcze dodatkowo na koncie Google. No i to mi się sprawdza.
3: Jeśli jeszcze chodzi o takie urządzenia, no generalnie mówi się, że to powinno być w osobnym urządzeniu, w osobnej aplikacji, natomiast...
2: Wiecie, najlepiej to w ogóle klucze sprzętowe.
3: Tak, natomiast większość menedżerów haseł też takie funkcje posiada i na przykład Bitwarden też, nie wiem czy w wersji darmowej, to pewno w tej wersji premium ona kosztuje chyba $10 rocznie, ewentualnie aplikacja hasła na iPhone'ie też, no ale wtedy musisz wszystko uwierzytelniać iPhone'em. Natomiast no w Bitwardenie na pewno zauważyłeś, kiedy dodajesz hasło, tam jest pole, taki tak zwany kod TOTP, to jest właśnie to. Jeśli jakaś strona oferuje skonfigurowanie takiej aplikacji do dwukrokowego uwierzytelniania, to sobie to można właśnie do Bitwardena wkleić i to jest wtedy o tyle fajne, że kiedy na taką stronę się logujemy, Bitwarden wie, że musimy coś takiego zrobić, to jak poprosimy go, żeby nam wypełnił hasło, no to on od razu też wie, że musi nam wygenerować kod, bo to tutaj wygląda tak, że dostajemy kod w takiej aplikacji, musimy ten kod wkleić i on nam po prostu ten kod już daje do schowka, więc jak nam się załaduje strona i zapyta o ten kod, to możemy go po prostu od razu wkleić.
2: A jeżeli chodzi o taką rzecz, którą specjaliści od bezpieczeństwa najbardziej polecają, no to tak jak mówiłem, klucz sprzętowy, a tak naprawdę dwa. Tylko to są koszty.
4: Mhm.
5: A czy Bitwarden, na którą drogą nie ma też tych właśnie paskijów synchronizacji tego, bo One Password ma na pewno. Bo to też by może jakoś tam rozwiązało, wiesz, na przykład na iOSie sobie tworzysz taki klucz, powiedzmy, i tam potem to się ładnie synchronizuje, powiedzmy, na Windowsie i tak dalej, nie? Czy nie? Nie wiem.
4: To ja w takim razie spróbuję ściągnąć, jak już to odzyskam, tą aplikację od Google'a. Nie to ma do Microsoftu, po prostu zarzucę.
2: Ja kiedyś próbowałem tej aplikacji od Microsoftu, one wszystkie działają tak samo, ale jakoś się z nią nie polubiłem, powiem szczerze. Ja wszystko na Google'u robię.
4: To bardzo w takim razie dziękuję za poradę. No i jeszcze spróbuję zobaczyć, czy on faktycznie, czy ja jakiegoś klucza kiedyś tam nie dodałem.
2: I smutna prawda, Patryku, to jeszcze tak, żeby to wybrzmiało, smutna prawda jest taka, bo wszyscy namawiają na dwuskładnikowe uwierzytelnianie, ale to trzeba się, pamiętajcie, zawsze z tym liczyć. Jeżeli używacie jakiejś aplikacji do tego dwuskładnikowego uwierzytelnienia i jeżeli ta aplikacja wam wyleci razem z tymi danymi, które są w tej aplikacji, to macie bardzo duży problem, jeżeli chodzi o odzyskanie dostępu do konta. To trzeba o tym po prostu pamiętać.
4: Dlatego ja się zastanawiam w ogóle nad... No wiesz, bo wszystko no się tylko, mówi bezpieczeństwo.
2: No tylko jaka jest alternatywa? Ktoś ci złamie hasło i w tym momencie masz no tym bardziej problem.
4: No tak.
2: Bo na przykład twoje konto pocztowe, no to jest w zasadzie większość jakiejś tam powiedzmy aktywności twojego życia w dzisiejszych czasach, albo Facebook, czy jakieś inne tam tego typu miejsca. I jak ktoś ma dostęp do tych danych, do tych informacji, to cię bardzo może profilować w tym momencie i może to wykorzystać.
4: No i też a propos właśnie grania, to chciałem sobie w Forcę pograć, no to sobie nie pogram, a w ogóle jest absurdalne też to, że mimo, że grałam na Steamie, czego kompletnie nie rozumiem, to sorry, to że mam grę na Steamie, to Microsoftu to nie obchodzi, bo i tak muszę się do konta Microsoft zalogować, żeby w ogóle z Forcą jakiekolwiek mieć połączenie, a nie grać tylko w tryb dowolny. Tego nie rozumiem.
3: No i z tym też znajomy ostatnio miał problem, też wprowadzał wszystkie dane prawidłowo na nowym komputerze, a i tak mu po prostu nie chciało zalogować. Nie pamiętam, jak to się skończyło, jakoś to udało mu się obejść, ale nie pamiętam teraz jak, chyba jakiś błąd wyskoczył, więc jakoś dziwnie zamknął i to po prostu zaczęło działać. Ale dziwne rzeczy się dzieją z tym.
4: No niestety, nie wiem, ale to w ogóle też nie rozumiem, skoro oni sprzedają to na Steamie, no to powinna być możliwość logowania się przez Steam.
3: To znaczy to, że jakaś gra jest sprzedawana w Steamie, nie znaczy, że deweloperzy nie będą chcieli też swoich jakichś usług do tego dodać i to wielu producentów robi. Niektórzy tego wymagają, tak jak tutaj no niestety Microsoft wszystkie gry, niektórzy tego nie wymagają. Tutaj na przykład Mortal Kombat, możemy się zalogować do konta WB Games, jeśli chcemy grać na przykład z znajomymi, którzy mają konsole, ale no nie musimy. No inni próbują tego wymagać, ale potem dostają za to tutaj Sony. Na
4: Spider-Man
3: przykład,
4: na przykład
3: tak,
4: przy sobie też.
3: Tak, dokładnie, więc no...
4: Nie jest wymagane konto.
3: Tak, więc no zależy tutaj od dystrybutora tak naprawdę.
4: Okej, to bardzo dziękuję w takim razie za porady. W ogóle przydałaby się taka audycja właśnie dotycząca, nie wiem, może taka audycja już była, a jak nie, to by się właśnie przydała, żeby pokazać właśnie jakąś tam aplikację właśnie do uwierzytelniania właśnie typu Google Authenticator albo Microsoft, żeby właśnie porozmawiać właśnie o bezpieczeństwie, o właśnie tych dwuetapowych uwierzytelnianiach, właśnie taka...
2: Z Maćkiem robiliśmy taką audycję, bezpieczeństwo haseł ona się nazywała.
4: O, a to nie wie, to mi ominęło w takim
5: tak,
4: razie.
5: Tak, chyba
4: to.
5: Jakoś półtora roku temu, czyli czas leci szybko, więc...
2: Jakoś tak.
5: Ale była, no.
4: A to muszę sobie lekturę do snu w takim razie sobie zrobić.
2: No, była dość Patryku... długa, także...
5: Tak.
2: Jest czego
5: Patryku,
2: słuchać.
5: Ja Patryku potwierdzam, bo teraz sprawdziłem na oficjalnym bloku Bitwardena, skoro używasz tegoż menedżera, że paski są dostępne jak najbardziej i się integrują między platformami, się synchronizują, więc możesz próbować ewentualnie.
4: To znaczy ja tam miałem o jakiś tam pas, jak konfigurowałem to hasło, tam miałem jakiś kod do wpisania, ale to pole było puste.
5: Wiesz co, to jest tylko to chodzi o klucz dostępu jakby, nie? To się po polsku nazywa klucz dostępu.
4: Tak, jak już sobie skonfigurujesz.
5: Jak już sobie to zrobisz, w sensie jak już się uporasz z tym problemem, no bo teraz jak się nie zalogujesz, no to niczego nie zrobisz, ale jak już się zalogujesz, to żeby uniknąć tego typu problemów w przyszłości, nie? Mimo wszystko.
4: No
5: to z racji, że masz tego Bitwardena, to ci elegancko powinno sprawę załatwić.
4: Ale właśnie chodzi o to, że przy resetowaniu hasła miałem to pole na kod dostępu puste, to znaczy, że co?
3: On cię pytał o ten krok dwukrokowego uwierzytelnienia. To paski tak. To działa inaczej, to są dwie różne rzeczy.
5: Dokładnie.
4: No właśnie, tu mi się ta audycja przydała, bo ja nic z tego tutaj nie rozumiem. To jest czym.
2: Owszem, no to polecamy, to... polecamy tę audycję, posłuchaj sobie. Podejrzewam, że trochę ci to rozjaśni.
5: A mówiąc krótko, nie logujesz się hasłem, tylko logujesz się na iPhone'ie odciskiem palca / twarzą.
3: Twarzą.
5: I to ci załatwia sprawę. Ewentualnie jak coś nie pyknie, to jeszcze pinem do odblokowania
3: iPhone'a. Właśnie było takim dużym zaskoczeniem dla mnie a propos Google'a.
5: I to po prostu przechodzi.
3: Ja miałem, słuchajcie, bardzo zaskoczenie ciekawe a propos Google'a na nowym telefonie, bo tak naprawdę... Jeżeli teraz ja się loguję w Safari, loguję się właśnie do Google'a, to twarzą. I gdziekolwiek indziej do Google'a się loguję, to od razu Face ID i nawet nie muszę nic podawać.
6: To może Google po cichu ci właśnie paski skonfigurował.
3: Być może.
2: No. Dobrze, Patryku. Dobrze. To polecamy audycję, a jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, no to
3: dobrze. Się. Dobrze. To do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnych nowości, ale tym razem nie z targów, tylko z NVDA, bo ledwo mamy NVDA 2025.1, a już pojawiają się powoli bety 2025.2.
6: Tak jest, dokładnie beta 1 się pojawiła. Gdyby ktoś chciał sobie pobrać, no to tradycyjnie ze strony nvaccess.org, to kiedyś było NVDA Project, albo ewentualnie nvda.zip/beta, czyli ta skrótowa strona też jest i się poleca. Tak. A dopiero co emocje opadły po najpierwszej wersji, dopiero co dodatki zaczęły być kompatybilne swoją drogą przy okazji, a propos takich informacji, a cappella też już się zaktualizowała, więc jak ktoś korzysta z głosów a cappella, to też już z tą najnowszą wersją ten syntezator powinien działać. Wystarczy ze strony producenta acapella-nvda.com, acapella, tak pisane przez C, można sobie to pobrać. Natomiast, no właśnie, dopiero co opadły emocje, a tutaj już mamy kolejną wersję w przygotowaniu i każdy może sobie tą wersję ściągnąć. Tutaj od razu sygnalizuję, aż tak dużych zmian nie ma, natomiast zmiany istotne oczywiście są i tutaj nam nic dodatków nie powinno popsuć. A co w tej wersji mamy? No kilka istotnych nowości, w tym jedna bardzo duża poprawka błędów, do której dojdziemy, kiedy będziemy mówić o poprawkach, natomiast zaczynając od nowości, nowe funkcje, NVDA może nas teraz informować o języku tekstu. I tutaj mamy dwie opcje, jak to może wyglądać. Mamy dwie nowe ustawienia. NVDA może zawsze podawać tekst czy danego języka, jeśli tak się zmieni, czyli po prostu jeśli czytamy na stronę, gdzie ten język się zmienia, na przykład wchodzimy na tyflopodcast.net, no to NVDA, kiedy wejdziemy do zawartości tej strony, powie nam język polski, tak, witamy na stronie tyflopodcastu i wiemy, że po prostu czytamy stronę po polsku. Natomiast druga opcja przeczyta język tekstu tylko w momencie, kiedy nie jest on wspierany przez nasz syntezator. No i tutaj też jest sprawa oczywista. Załóżmy, że na przykład mamy zainstalowanego RH Voice'a, mamy głosy polskie, mamy głosy angielskie, sobie czytamy i generalnie jeśli napotkamy jakiś angielski tekst, no to głos nam się zmieni, ale sobie wejdziemy na stronę na przykład po chińsku. I co się wtedy stanie? No właśnie po prostu NVDA nas poinformuje, że teraz weszliśmy na zawartość w języku chińskim. Jaws chyba tak się domyślnie zachowuje i chyba narrator też, tego co pamiętam generalnie. To jest takie domyślne ustawienie, a więc to, jeśli ktoś tego nie chce, można to wyłączyć albo można sobie właśnie ustawić tak, że nas NVDA poinformuje w sytuacji, kiedy nasz syntezator będzie tego nie wspierał, a dodatkowo mamy też skrót, z którym możemy sobie w każdej chwili język tekstu sprawdzić. Ten skrót nie jest domyślnie nieprzypisany, ale gdyby ktoś tego potrzebował, no to można sobie w zdarzeniach wejść, czyli tego miejsca, gdzie skróty się ustawia, można sobie do tego skrót przypisać. Coś, co jak najbardziej możecie przydać, no mamy czasami tekst pisany w, nie wiem, w innym alfabecie, ale też nie możemy nie być pewni, w jakim języku. Tutaj języki pisane cyrylicą, może no, w sytuacji, gdybyśmy chcieli na 100% być pewni, w jakim języku, jaki tekst, jakiś fragment jest, zakładając, że autor strony lub dokumentu go ustawił dobrze, no bo stąd ta informacja jest czerpana, tutaj żadne AI wykorzystywane nie jest, no to możemy sobie tą informację łatwo sprawdzić. I teraz kolejne takie drobne zmiany. Kiedy zmieniamy układ strony w Wordzie między układem strony Ctrl-Alt a układem albo konspektu, czyli taki outline view, to jest Ctrl-Alt-O, po prostu NVDA nas poinformuje, jak jednego z tych skrótów użyjemy. Na monitorach Monarch możemy teraz przywołać kursor do dowolnej komórki, używając gestu, bo tam, przypominam, każda komórka jest dotykowa i to po prostu działa. I teraz na Windowsie 11 24H2, czyli tej najnowszej wersji, lub Windowsie Server 2025, jeśli użyjemy skrótów Windows, strzałka w górę, w dół, w lewo, prawo, no, Windows, strzałka w górę, to jest taki najbardziej przydatny skrót, który nam okno maksymalizuje, NVDA po prostu nas o tym poinformuje. Będziemy dostawać komunikat, kiedy to uaktywnimy. I zostały dodane nowe skróty klawiszowe, domyślnie nieprzypisane, ale możemy sobie do nich skróty dodać, żeby otworzyć kilka nowych panelów ustawień, czyli ustawienia widzenia, czyli tam, gdzie podświetlanie sobie możemy na przykład ustawić, Windows OCR, to na przykład jakbyśmy chcieli szybko język sobie OCR-a zmienić, Add-on Store, czyli możemy sobie dodać skrót do sklepu z dodatkami i sekcji zaawansowanych ustawień. Możemy sobie po prostu do tych wszystkich sekcji ustawień dodać skróty, które domyślnie nie mamy. Mamy wsparcie dla aplikacji Voice Access w Windowsie 11, czyli po prostu NVDA nam będzie informował, kiedy mikrofon jest wyciszony lub nie, na przykład. I też podczas wpisywania po prostu będziemy mieli komunikaty, już nie będziemy potrzebować do tego dodatku Windows App Enhancements. Musimy do tego NVDA mieć zainstalowane, więc to nie będzie działało z wersją przenośną. I mamy dodane wsparcie dla monitorów od firmy Zoomax dystrybuowanych przez NLS, czyli to jest federalny program w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, członkowie ich biblioteki z książkami cyfrowymi i nie tylko mogą właśnie o taki monitor się ubiegać. I teraz NVIDIA je wspiera. Następnie mamy zmiany. Mamy tutaj zmiany 4. Głównie są to aktualizacje komponentów. LibLuis został zaktualizowany i w tej najnowszej aktualizacji generalnie mamy nowe języki. Mamy dodany język hebrajski biblijny. Oraz mamy sześciopunktową komputerową tablicę języka rosyjskiego, zarówno drugi stopień tablicę tajską. Mamy też aktualizacje duże, znaczące aktualizacje tablicy litewskiej i drobne poprawki dla języków węgierskiego, holenderskiego, nederlandzkiego właściwie, norweskiego oraz tureckiego. eSpeak NG też został zaktualizowany i tutaj dochodzą do nowe języki. To takie całkiem ciekawe, bo mamy język arumski, krymsko-tatarski, mongolski oraz paszto. I to są wszystkie komponenty. Natomiast w trybie przeglądania zostały dodane nowe skróty klawiszowe. Do tej pory mogliśmy skakać do nagłówków do poziomu 6 cyframi od 1 do 6, a teraz możemy skakać aż do poziomu 9, więc cyfry od 1 do 9 pozwolą nam teraz po nagłówkach nawigować. I też w trybie przeglądania, kiedy otworzymy okienko wyszukiwania lub listę elementów, no to NVDA nam pozostanie w tym profilu, jaki sobie ustawiliśmy, więc jeśli mamy jakiś inny profil dla przeglądarki albo do jakiejś aplikacji, nie wiem, elektronowej na przykład, i otworzymy jedną z tych okienek, no to NVDA nam nie wróci do ustawień domyślnych. Dużo osób na to narzekało i problem na szczęście został rozwiązany. I kolejna poprawka dotycząca przeglądania internetu w Microsoft Edge, komunikatu typu ładowanie zakończone nie będą nam już przerywać funkcji czytaj wszystko, więc aby nam się na przykład strona jeszcze tam ładowała, zmieniała, no to czytanie po prostu będzie kontynuowane, nie będzie musieli go ręcznie wznawiać. Poprawki błędów. Tutaj mamy też kilkanaście, nawet 11 zmian. W aplikacjach niektórych, takich jak Copilot i niektórych częściach eksploratora Windowsa 11, prawidłowo teraz będzie działało czytanie na przykład myszką lub ekranem dotykowym. Tam nie wszystkie elementy zawsze były czytane, więc to już powinno działać. Poprawiono odtwarzanie dźwięków MIDI, które czasami powodowało wysypywanie się jakichś błędów. W Wordzie komunikat o końcu tabeli, kiedy U i A w Wordzie jest włączone, to już nie powinien się powielać ten komunikat w Braille'u. W aplikacji Geekbench 6.4 NVDA będzie prawidłowo czytał wstążkę, więc jakby ktoś chciał sobie sprawdzić wydajność komputera, no to teraz można, będzie bardziej dostępnie. NVDA już będzie prawidłowo czytał listy pól wyborów w aplikacji Microsoft Loop. W Microsoft SQL Server Studio NVDA będzie prawidłowo honorował ustawienie czytania numeru linii. I a propos w numeru linii, w okienku przejść do linii w notatniku w Windows 11 echo klawiatury teraz będzie działało prawidłowo, jeśli mamy je ustawione na znaki tylko w polach edycji, no to faktycznie podczas wpisywania numeru linii, do którego chcemy przejść, to będzie nam czytane. I najważniejsza jak dla mnie zmiana, to jest coś, o czym już mówiliśmy, to zapowiadałem, że to ma niebawem być i już jest, w menu start na Windows 11 24H2 i nowszym. NVDA nie będzie czasami błędnie przechodzić do trybu przeglądania, kiedy zaczniemy coś wpisywać. Nie będzie zawieszał się, kiedy będziemy nawigować w trybie przeglądania. I sugestie wyszukiwania będą teraz zawsze prawidłowo czytane. Ja nawet powiem, że tylko dla tej zmiany może warto tą wersję beta ściągać. Może mówię to dlatego, że wczoraj miałem potrzebę z Windowsa korzystać i 5 razy mi się NVDA przez to menu start zawiesił, więc no problem ostatnio mnie bardzo osobiście dotknął. Ale jeśli właśnie ktoś też miał z tym problemy, no to ta wersja beta już to naprawia. No i oczywiście też wersja 2025.2 no też tą poprawkę będzie miała. W Windows 11 NVDA też nie będzie dwa razy czytał elementów panelu emoji podczas przeglądania. I jeśli mamy na jakichś stronach internetowych czy aplikacjach web w trybie fokusa użyjemy skrótu NVDA Tab na przykład lub w trybie przeglądania, jak będziemy chcieli sobie jakąś etykietę przeliterować, no to teraz NVDA nam na to pozwoli, jeśli autor strony użył atrybutu Area Label. Dużo aplikacji z tego korzystało, to na przykład nam pozwoli na łatwe przeliterowanie treści wiadomości, nie wiem, w Slacku, w Discordzie, w Teamsach, w tych miejscach generalnie użytkownicy zwracali na to uwagę, że po prostu, kiedy użyliśmy tego skrótu, to NVDA nam czytał puste, bo ta etykieta była w taki sposób właśnie zaprogramowana, no a teraz też po tej zmianie po prostu no już nie będziemy mieli tego problemu i NVDA nam faktycznie tą etykietę przeliteruje. I podobnie będziemy mogli przeliterować zawartości menu i różnych kontrolek w oknach dialogowych w przeglądarce Google Chrome. I to wszystko. Mamy też jeszcze zmiany dla deweloperów, bardzo są aktualizacje komponentów, więc myślę, że tego już nie będziemy musieli czytać. No, generalnie tego możemy się w tej nadchodzącej wersji spodziewać. Natomiast gdyby ktoś chciał już testować i ewentualnie podawać informację zwrotną, a na przykład myślę, że dla użytkowników Windows 11 to może być warto zainstalować, no to tak jak wspominałem, można to ze strony NV Access tą wersję 2025.2 beta 1 pobrać. Tym razem nasze dodatki powinny po prostu działać, tutaj nic w tej sferze się nie zmieniło.
2: To ja takie ostrzeżenie tylko dla tych wszystkich, którzy korzystają jeszcze z wersji NVDA 2024, i tak nie aktualizują jej, bo na przykład obawiają się, jak to będzie z NVDA Remote, kiedy zaktualizują. No to muszę powiedzieć tak, ja jakiś czas temu byłem na wyjeździe i kontrolowałem swój komputer, który został w domu, zdalnie. I słuchajcie, tego się można było oczywiście spodziewać, ale bardzo dobrze, że nie zaktualizowałem NVDA. Bo trzeba pamiętać o tym, i zresztą o tym też mówiliśmy, że sobie ten dostęp zdalny trzeba włączyć. Nawet jeżeli NVDA Remote, ten dodatek NVDA Remote, miał ustawioną konfigurację, że łącz się do serwera kontroli przy starcie. No czyli de facto ktoś korzysta z tego komputera typowo zdalnie. nie ma dostępu do niego fizycznie w tym momencie, no bo po coś to skonfigurował, to nawet jeżeli tak to zostało ustawione w tym dodatku, to te ustawienia nie przechodzą do tego modułu wbudowanego w NVDA. Więc jeżeli nie macie dostępu fizycznego do tej maszyny, którą chcecie kontrolować zdalnie z użyciem NVDA Remote, to nie aktualizujcie, bo po prostu odetniecie cię od tego zdalnego komputera. Więc to tak sprawdzone, oczywiście już potem w kontrolowanych warunkach, ale muszę powiedzieć, że na przykład ja w tym momencie mam jedną maszynę, której nie ruszam i czekam na jakąś taką chwilę, żeby ją na spokojnie zaktualizować, ale wiem, że nie będzie to operacja trywialna. Trochę mam żal, że nikt nie przetestował tej ścieżki i że to tak naprawdę zostało bardzo mocno zlekceważone gdzieś tam przy etapie tej migracji.
0: Ja się zastanawiam nad taką kwestią. Gdybyś zanim zaktualizujesz

0: No, jeżeli stawiasz sobie coś takiego, to bardzo często może być tak, że stawiasz sobie to po to, bo na przykład dostępu do takiej maszyny fizycznie nie masz. I w tym momencie robi się proces aktualizacji, który teoretycznie nie powinien ci nic zepsuć. I nagle się okazuje, że na przykład, masz gdzieś działać. Powiedzmy komputer, który jest w takiej lokalizacji, że bardzo trudno ci jest do niego dotrzeć, bo jest w jakiejś dziwnej lokalizacji, nie wiem, dajmy na to, obsługujesz z tym jakieś urządzenie, które jest w trudno dostępnym miejscu.
1: No tak.
0: No i co? I pstro. I nie działa.
1: Ja bym właśnie ewentualnie spróbował zrobić, znaczy wiadomo, to trzeba wiedzieć o tym, że jest taki problem.
0: Tak, to trzeba przetestować w kontrolowanych warunkach, dlatego...
1: Bo być może z tym przesłaniem konfiga by zadziałało, a przynajmniej jakieś...
0: Całkiem możliwe, jeżeli to jest, wiesz, jeżeli to jest gdzieś na przykład to włączenie tego modułu jest też, bo problem jest w tym, że to też trzeba zaznaczyć w opcjach NVDA, że w ogóle ten dostęp zdalny ma być włączony. Moim zdaniem to jest w ogóle błąd. Że to jest realizowane w ten sposób. Ale
2: to jest krok pośredni, zanim wprowadzi NVDA jakąś pełną, myślę, kontrolę korporacyjną, bo tu chodzi o to, o środowiska korporacyjne, żeby oni, wiesz, żeby domyślnie w takim środowisku było to wyłączone, żeby tam ktoś chce przez przypadek, albo żeby nie była otwarta ta droga, ta ścieżka, żeby można było na jakieś wrażliwe dane wejść. Ja wiem, że oni nad tym jakoś pracują, tam teraz jest niezły kocioł na GitHubie, jak o to chodzi, żeby jakieś polityki rejestrów wprowadzić i tak dalej, żeby to było
0: kontrolowane. No fajnie by było, tak, to ja oczywiście tę kwestię korporacyjną jak najbardziej rozumiem, tylko po prostu tak z perspektywy swojej, no dobrze, że tak sobie pomyślałem, nie będę tego aktualizował, kiedy nie mam dostępu do komputera, bo tu za dużo się wydarzyło, za dużo różnych rzeczy, które mogą pójść nie tak, no i rzeczywiście mogłyby pójść nie tak i by na pewno poszły
1: nie tak. Też warto pamiętać, to tak w razie czego, bo tak chciałbym też uspokoić, to nie jest tak, że w nowym NVDA-u za każdym razem, jak się będziemy chcieli łączyć, to trzeba będzie tam coś zaznaczać w
0: ustawieniach. Nie, to tylko raz.
1: To jest jednorazowo, ale dla każdego, to znaczy jeżeli ktoś miał NVDA remote'a, to również trzeba będzie to włączyć.
0: Tak.
2: I to jest dla mnie
1: inna rzecz, że ja to sobie testuję tak w ogóle i to rzeczywiście działa.
0: Nie, to działa, tak, jak to już ustawisz, to działa okej, to nie ma z tym
1: problemu. To z perspektywy takiej użyteczności ma jedną fajną zaletę. Bo rzeczywiście teraz domyślnie jest to ustawione na zezwól na kontrolę tego komputera, czyli jakby domyślnie ustawione jest tak, żeby ten, któremu chcesz pomóc, nie musiał robić, znaczy żebyś ty jako kontrolujący musiał wykonać więcej czynności, bo no, pewnie założenie jest takie, tak mi się wydaje, że jeżeli trzeba komuś pomóc, to im mniej on ma do wciśnięcia, tym lepiej.
0: To się zgadza.
2: I to mi się gryzie z tym, że trzeba to włączyć ręcznie, bo wbrew pozorom...
1: Tak, to prawda.
2: Jest to mniej więcej tak samo skomplikowane
0: pokierować kogoś. I to jeszcze gdzieś tam,
2: kogoś.
0: To w zaawansowanych tak. ustawieniach zdaje tak. się jest.
2: Nie, chyba jest remote. Jest
0: dobra, okej.
1: Okay. Jest chyba zakładka,
2: czyli co ciekawe, ma opcję przypisania skrótu, ale to jest tylko opcja. Ja apelowałem o to, żeby był po prostu domyślnie skrót, bo wtedy ja mogę takiej osobie powiedzieć, wciśnij to, zahacz to, daj enter. A teraz to jest mniej więcej tak samo skomplikowane, jak gdybym kogoś poinstruował wejść do Addon Store'a, ściągnij remote.
0: Szczególnie, że niektórzy ludzie, słuchajcie, ostatnio ja miałem do czynienia z użytkownikiem, który nie wiedział, nie był w stanie wejść do ustawień NVDA, który używa komputera z NVDA, ale nie wie, jak wejść do jego ustawień. I to jest problem.
1: Ja sobie tak teraz wymyśliłem. Ciekaw jestem, czy ktoś już wpadł na to. Może NV Access odniosło się do tego, ale ciekaw jestem, czy byłaby możliwość, jakby czy oni już rozważali taki scenariusz, że ty jako ten, który chce udzielić pomocy, wysyła do tego drugiego osoby, do tej drugiej osoby link. I to jest link, który ma w sobie już zakodowane, powiedzmy, serwer i klucz.
0: I
1: teraz, gdy użytkownik kliknie w coś takiego, mu się tylko pojawia komunikat. Uwaga, że to jest link, który pozwala połączyć się zdalnie z tym komputerem. Czy na to zezwalasz?
0: No,

0: I to by chyba było najłatwiejsze.
1: To znaczy NVDA Remote, czy ta pomoc zdalna teoretycznie pozwala na generowanie takich linków, zdaje się. Ja tego nigdy nie testowałem w praktyce, ale tam jest coś ciekawe. Takiego, skopiuj link do połączenia. Jak jesteś...
0: Jest?
2: Pytanie, czy to jest w tej wersji, którą teraz mamy w NVDA, bo w Remote faktycznie było.
0: A to nie zauważę. No ja się zaraz...
1: Skopiuj link, jest taka opcja.
2: Aha.
1: Jest,
0: dostęp
1: jest.
0: Dostęp zdalny, połącz.
1: Jak jesteś połączony, to masz skopiuj link.
0: To zaraz się połączę, coś tam test... Dobra.
2: Też pytanie, co się stanie, jak mamy tą opcję wyłączoną? Bo teoretycznie powinniśmy wtedy dostać jakieś ostrzeżenie.
0: Znaczy, no tak,
2: powinniśmy być zapytani, czy to włączyć. Tak jest moje zdanie wtedy.
0: Skopiuj link, bo myślałem, że to jest jakiś link.
1: Nie, to jest link do połączenia. Tam... I tu masz... I ten link wygląda wtedy NVDA Remote w dwukropek, dwa ukośniki. Jest host. Portu właśnie... nie ma. Znak zapytania. Key równa się... Mode równa się, czyli tu jakby w linku są wszystkie te parametry zaszyte.
0: No tak, rzeczywiście.
1: Także to jest, tak, tylko ja tylko no to trzeba tak, by było
0: pewnie
1: posprawdzać.
0: Gdyby był wyłączony, to pewnie by to nie zadziałało, no. Rzeczywiście. No dobrze, to przejdźmy może z NVDA do skanowania, to znaczy do sytuacji takiej, gdy na przykład ja mam taką sytuację i być może będę korzystał z tej opcji, bo no czasami się zdarza tak, że jest książka w formie papierowej, ale nie ma jej wersji elektronicznej. No i co wtedy?
1: I wtedy no. przychodzi nam z pomocą działu zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który się przypomniał ostatnio z tą usługą, bo ona ponoć już jest dostępna od jakiegoś czasu, tylko ja mam wrażenie, że tak ona dostępna była, ale nikt o niej nie wiedział. No to teraz miejmy nadzieję, że się więcej osób dowie. Ja pozwolę sobie zacytować treść tego maila, który został ostatnio wysłany. Szanowni Państwo, dział zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przypomina o istnieniu i zaprasza do skorzystania z usługi skanowanie na życzenie. Polega ona na tym, że zarejestrowani w naszej bibliotece czytelnicy przesyłają do siedziby DZDN posiadane przez siebie książki lub czasopisma, których nie ma na rynku w postaci dostępnej dla osób nie mogących czytać zwykłego druku. A pracownicy naszej biblioteki przetwarzają nadesłane publikacje, skanują, oceruję oraz adaptują do formatu wyjściowego i udostępniają je zlecającemu drogą e-mailową w postaci plików tekstowych i tu są wymienione pliki TXT i DOC. Pliki takie mogą być następnie odsłuchiwane na komputerze, smartfonie bądź na innych urządzeniach posiadających możliwość odczytów plików tekstowych mową syntetyczną, a ja od siebie dodam i Braillem też można czytać. Pozycje do przetworzenia prosimy nadsyłać na adres i tu jest adres dział zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ulica Konwiktorska 7 00 216 Warszawa. Prosimy także o dołączenie danych pozwalających na zidentyfikowanie czytelnika. Po przetworzeniu papierowe publikacje czytelnikowi odsyłamy. Więcej szczegółów można uzyskać, kontaktując się z adaptatorem, pisząc na adres. I tu jest adres mailowy Sebastian_Nagorka@gbpizs.gbpizs. No, może nie tak łatwy, ale będzie na pewno też w komentarzu. To będziecie mogli sobie to po prostu skopiować. Sebastian_Nagorka@gbpizs.gov.pl. I jest jeszcze numer telefonu 507 065 519 507 065 319. Także jeżeli macie jakieś publikacje, nie macie czasu, żeby skanować, nie macie czasu, żeby to potem jakoś poprawiać, no to myślę, że tutaj DZDN może przyjść wam z pomocą. Zastanawia mnie tylko, no ale to jest pytanie prawdopodobnie właśnie do pana Sebastiana, jak na przykład, jakiego rodzaju publikacje będą w stanie i jak bardzo przetworzyć, na przykład, czy jeżeli będą to książki chociażby na jakieś studia z przedmiotów ścisłych, jakaś fizyka, elektronika, chemia, tego typu rzeczy, czy ktoś tam będzie w stanie to odpowiednio zaadaptować, no czy jednak raczej to jest taka usługa skierowana do tych, którzy po prostu potrzebują przetworzyć sobie bardziej tekst niż towarzyszące temu tekstowi różnego rodzaju ilustracje czy wykresy.
3: Jeżeli by to miało wyglądać tak, jak to na przykład wygląda w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, dawnym UP, to powiem szczerze, bardzo fajnie to robią, to znaczy, jeśli chodzi o... No, bo owszem, no ja na germanistyce będąc mało mam do czynienia z różnymi tego rodzaju postaciami przedstawiania danych, typu właśnie wykresy, diagramy i tak dalej. Natomiast raz czy dwa się coś takiego zdarzyło i oni naprawdę robią dobrą robotę, w sensie dobre opisy dają tych różnych właśnie diagramów czy wykresów, więc podejrzewam, że jeżeli tam też są łebscy ludzie, no to w sumie dlaczego nie? Bo ci naprawdę się znają na tym.
1: Dokładnie, no to jest po prostu kwestia wiedzy i jakby umiejętności adaptacji tego materiału. No tu trzeba by było to po prostu sprawdzić, może ktoś już korzystał, to może da nam znać na przykład.
3: To ja jeszcze powiem, że to właśnie dla wszystkich studiujących jeszcze, że jest też a propos właśnie takich źródeł z zaadaptowanymi materiałami Akademicka Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego. I naprawdę, jeśli zwłaszcza ktoś studiuje, a powiedzmy, nie wiem, jakąś filozofię, politologię, nie wiem, tą psychologię, historię i tak dalej, to tych materiałów zaadaptowanych jest, pedagogikę tak samo, jest bardzo dużo, jest sporo. Było mi dane parę razy z tego dobrodziejstwa skorzystać i no powiem szczerze, polecam. Adresu teraz nie pamiętam, ale jak sobie ktoś wpisze Akademicka Biblioteka Cyfrowa UW Uniwersytetu Warszawskiego, to powinno wyskoczyć elegancko.
4: Z dawnych czasów kojarzę abcuw.edu.pl, ale...
3: Wiesz co, być może, no tak, ale nie, jakby nie chciałem tutaj ściemnić. No i to się też, to się właśnie zdaje się załatwia przez BON naszej uczelni, na której studiujemy. Oni tam zdaje się wtedy to ogarniają, żebyśmy tam dostali do tego dostęp. I teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, ale jakby opcja jest, źródło jest, można korzystać.
0: To w takim razie co, przechodzimy może do następnego newsa, czyli do notatników brajlowskich Brainsense, które otrzymały nową przeglądarkę i nie tylko.
2: Właściwie otrzymają, prawdopodobnie w sierpniu, natomiast wracamy znów tutaj do różnych konferencji, które miały lub będą mieć miejsce tutaj właśnie, to będzie jedna z tych konferencji, która będzie dopiero. Konkretnie tutaj mówię o Site Village, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu, natomiast jeszcze przed tym podcast Site and Sound Technology, czyli jednego z angielskich dystrybutorów, nam ułamek tajemnicy tutaj pokazali, zapowiadając, co tam między innymi będzie. No i był właśnie w najnowszym odcinku tego podcastu, a właściwie przedostatnim, bo teraz tam kolejny pokazał się w różnych promocjach. Był wywiad generalnie z panią Jenny Axler z Selvas Healthcare, czy właściwie HIMS, tak? Tutaj, no właściwie tak, raczej teraz Selvas Healthcare. No i o czym było rozmawiane? No właśnie było rozmawiane o nadchodzących zmianach do notatników BrailleSense. Tutaj konkretnie mówimy o BrailleSense 6 oraz 6 mini, w których to, tak jak zapowiedział Tomek, możemy się spodziewać dużej aktualizacji przeglądarki. która do tej pory była bardzo prosta w obsłudze i intuicyjna, natomiast niestety nie działała bardzo dobrze z wieloma współczesnymi stronami internetowymi. Były problemy z formularzami, niektórymi z odtwarzaniem multimediów. Generalnie takie bardziej oskryptowane strony, takie bardziej skomplikowane po prostu z całą przeglądarką nie działały. To się ma teraz zmienić, bo nowa przeglądarka została przeprojektowana od zera i teraz jest na bazie Chromium najnowszego i pewnie to Chromium będzie się systemem aktualizować. Zresztą sama przeglądarka jest zapowiedziana też jako osobny komponent, więc nawet będzie można tą przeglądarkę zaktualizować bez aktualizacji całego systemu Braille Sense'a. No i spowoduje to po pierwsze, że ona będzie się na początku ładować wolniej. To tutaj na to producent zwraca uwagę, ale jak już się załaduje, to będzie znacznie lepiej. Będzie szybciej, bardziej responsywnie. No i co najważniejsze, po prostu wszystkie współczesne komponenty stron internetowych po prostu z tą nową przeglądarką powinny działać. Co było konkretnie powiedziane? No było powiedziane, że na przykład jakieś zagnieżdżone odtwarzacze multimediów, czy to YouTube, czy jakieś inne, powinny działać. Nie powinny już być problemów z wypełnianiem różnych formularzy na stronach internetowych, a więc tutaj można po prostu przypuszczać, że no generalnie jeśli jakaś strona polega bardzo na różnych skryptach, które działają w tle, no to po prostu te strony powinny z tą najnowszą przeglądarką działać lepiej. Ponadto skróty klawiszowe zostały uproszczone i generalnie wyglądają bardzo podobnie do tego, co znamy z czytników ekranu na innych systemach operacyjnych, czyli no, podany przykład był taki, że na przykład teraz, żeby nawigować po nagłówkach, będziemy używać skrótów Enter H, żeby przejść do następnego, oraz Backspace H, żeby przejść do poprzedniego nagłówka, więc no, tutaj bardziej to jest przypominające to, co znamy z innych systemów operacyjnych, po prostu tych skrótów będzie więcej i one po prostu będą pokrywać się z tym, co znamy, czy to z NVDA, czy z JOS'a, czy z VoiceOvera, więc po prostu dla nowych użytkowników będzie łatwiej, a nawet dla tych, którzy już się może do tych nowych skrótów przyzwyczaili, do tych starych skrótów przyzwyczaili, nie powinno być problemu, żeby przyzwyczaić się do tych nowych, no bo one po prostu są bardzo podobne do tego, co znamy z innych systemów operacyjnych. Podobna aktualizacja czeka nas w edytorze dokumentów, czyli chyba tak to jest przetłumaczone, nie wiem, mniej więcej tutaj chodzi o aplikację Word Processor, czyli no mamy na Braille Sense dwie aplikacje, mamy notatnik, no i notatnik to właśnie notatnik, pozwala nam po prostu otwierać pliki tekstowe i do tych plików pisać, natomiast nie mamy w ogóle funkcji formatowania, no i mieliśmy ten edytor dokumentów, który już na jakieś podstawowe formatowanie pozwalał, no jakieś pogrubienia, jakoś kursywa, takie bardzo formatowanie było podstawowe. No i dodatkowo gdzieś też ten edytor nie zawsze działał dobrze do tego stopnia, że ponoć producent czasami nawet rekomendował użytkownikom, że jeśli naprawdę nie potrzebują tego formatowania, to lepiej nawet skorzystać z notatnika, bo on po prostu działał bardziej stabilnie. To się wszystko zmieniło. Problem ponoć był w tym, jak komunikował się silnik, który był pod maską tej aplikacji, czyli Polaris Office, czyli taki całkiem rozbudowany pakiet biurowy na urządzenia mobilne, a komponent odpowiedzialny za przekład Braille'a, czyli ta nakładka HIMS, która z tym zarządzała, to zostało znacznie naprawione do tego stopnia, że teraz ten edytor dokumentów pozwala nam na bardzo rozbudowane formatowanie dokumentów. To wszystko powinno być po prostu zdecydowanie bardziej stabilne, no ale też te opcje formatowania zostały znacznie rozszerzone. Jak znacznie? No mamy na przykład do dyspozycji, oprócz takich podstawowych operacji na czcionkach, takie rzeczy jak nagłówki, tworzenie spisów treści, różne rodzaje list, czyli listy jakieś punktowe, tak numerowane i tak dalej. Możemy sobie przypisy tworzyć, może jakieś łącza wstawiać prawdopodobnie. Możemy też tworzyć tabelki i co najważniejsze, kiedy już skończymy pracować z takim plikiem, możemy go zapisać do takich najbardziej popularnych formatów, na przykład plików DOCX i możemy być pewni, że wtedy osoby widzące, które taki plik otworzą, będą to wszystko formatowanie widzieć tak, jak to powinno wyglądać. Tutaj było pytanie, czy to faktycznie działa i Jenny mówiła, że przygotowywała różne informacje prasowe w tym edytorze, potem wysyłała je do widzących pracowników w firmie i mówili, że faktycznie to formatowanie było w pełni zachowywane. Także jeśli ktoś chce na Braille Sense nad takimi bardziej skomplikowanymi dokumentami pracować i faktycznie jakieś nagłówki sobie potworzyć, tabelki, zresztą takie nagłówki, to nawet mogą być nam przydatne, jeśli sobie notatki robimy. Także fajnie, że to po prostu zostało rozbudowane. HIMSS też bardzo stawia na edukację, bez większego zaskoczenia, i co za tym idzie, cały czas mamy rozbudowane funkcje, które pozwalają dzieciom, i myślę, że też nie tylko, uczyć się Braille'a. Tutaj głównie mówimy o Braille'u angielskim, o Braille'u skrótowym UEB oraz amerykańskim. Coś, co w sumie nam też się może przydać, gdyby ktoś chciał się tego Braille'a nauczyć. Już od jakiegoś czasu Braille Sense wspierał tablice brailleowskie UEB skrótowe, które pozwalają nam włączyć tylko niektóre skróty, tak na podstawie tego, w której klasie jesteśmy, ile tych skrótów znamy, to możemy urządzenie skonfigurować tak, żeby tylko z tych skrótów, które są omówione w programie, używał, ale też mamy aplikację, która nam pozwoli się sprawdzić w tym, czy faktycznie tego Braille'a znamy. Urządzenie nas będzie pytało o wpisywanie różnych rzeczy. Do dyspozycji będziemy mieli 12 kategorii i to będzie wszystko od pojedynczych znaków, czy to liter, czy interpunkcji, do skrótów, kończąc na całych słowach, więc będziemy mogli po prostu sprawdzić się, czy faktycznie te skróty znamy. Urządzenie nas zapyta, żebyśmy jakieś słowo wpisali. My to słowo wpisujemy. Jeśli nam się uda, super, przechodzimy do następnego. Jeśli nie, no to dostajemy 3 szanse, żeby to słowo wpisać. Jeśli nam się nie uda za trzecim razem, no to po prostu nam urządzenie powie, co w tym miejscu mieliśmy wpisać. Dodatkowo też mamy naukę wpisywania matematyki w Braille'u i tutaj też mamy wspierane 2 standardy. Tutaj znów, mianowicie jest to znów UEB, czyli ujednolicony Braille angielski, i jego zapis matematyczny oraz standard NEMAT, używany głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też ponoć w kilku innych krajach. I też takich drobniejszych nowości, dużo było mówienia o tym, co już w tych urządzeniach mamy, o czym użytkownicy mogą nie wiedzieć, na przykład to, że aplikacja wspiera skróty w aplikacjach androidowych, czyli na przykład, jeśli był podany taki przykład, żeby w aplikacji Amazona możemy sobie dodać skrót do sprawdzenia statusu jakiegoś zamówienia do naszego ekranu głównego, no to z Braille Sense'a możemy z takich skrótów korzystać. Tutaj też na przykład w ten sposób można wejść do konkretnego trybu z aplikacji Seeing AI, to też taki ciekawy przykład. No generalnie jest jakaś aplikacja, nam pozwala zrobić sobie skrót do czegoś, konkretnego konta pocztowego, konkretnego folderu i tak dalej, no to na Braille Sense będziemy mogli z tego jego ekranu głównego, z tego skrótu wykorzystać. Było przypomniane, że mamy wyszukiwanie, aplikację do wyszukiwania filmów na YouTubie, że Wikipedia została zintegrowana, a z nowości, których możemy się jeszcze spodziewać, to w aplikacji podcasty będziemy otrzymywać opisy podcastów oparte o AI. I rozumiem to przez to, jeśli mamy kilka podcastów z podobnymi nazwami, no to nie wiem, co tam będzie wykorzystane. Generalnie jakaś sztuczna inteligencja przejrzy kilka ostatnich odcinków prawdopodobnie, żeby nam jakiś opis tego podcastu wygenerować, kiedy jakiegoś podcastu szukamy. I ma też zostać przeprojektowane trochę okno ustawień, które po prostu ma być uproszczone do 3 kategorii, tak jak to wygląda na Braille Emotion, które niedawno pokazywałem. Tam mamy takie 3 podstawowe kategorie. Mamy opcję Braille'a, opcję głosu i opcje ogólne, gdzie mamy pozostałe ustawienia. No i na Braille Sense producent deklaruje, że tak będzie podobny układ wykorzystany, że po prostu te opcje będą troszkę uproszczone i no właśnie będą rozlokowane do tych 3 kategorii. Prawdopodobnie aktualizacja powinna pojawić się w okolicach sierpnia, także jeśli planujecie pracować na takich bardziej skomplikowanych dokumentach albo chcielibyście lepiej przeglądać internet na waszych notatnikach Braille Sense, no to myślę, że warto na tą aktualizację czekać.
0: Tu pytanie mamy od słuchacza, od Sylwestra. Jak na komputerze w Braille'u napisać znak wielkiej litery? No i to chyba zależy, nie?
2: Tak, zależy od tego, jaką tablicę brajlowską mamy wybraną, natomiast jeśli chodzi o język polski, no to prawdopodobnie to będzie jedna z 2 tablic. Jeśli korzystamy z 8-punktowego brajla komputerowego, no to duże litery wpisujemy z punktem 7, a cyfry przy okazji też można wspomnieć z punktem 8. Natomiast jeśli korzystamy z takiego brajla 6-punktowego, brajla literackiego, różnie to się w czytnikach ekranu nazywa, to Po prostu wpisujemy te duże litery normalnie, uprzedzając je znak punktami 4, 6, no i cyfry. Podobnie też po prostu wpisujemy znak cyfry 3, 4, 5, 6, no i cyfrę, którą chcemy wpisać.
0: I przechodzimy do następnego newsa, tym razem ChatGPT, który raz jest bardziej dostępny, ale raz czasami przynajmniej jest dostępny mniej. No i teraz mam jakiś taki regres dostępnościowy.
3: Oj tak, zdecydowanie. Niestety. Tak naprawdę poprawka dostępności, o ironio, niestety. Tak, w piątek lub w sobotę niestety nam się wydarzyło coś takiego, że... I to oczywiście tradycyjnie na Safari, bo w Chromie chociaż też się pogorszyło, ale jest już z tym lepiej. O co chodzi? Pole do wpisywania wiadomości, które normalnie powinno być, prawda, polem edycyjnym, jest, słuchajcie, przyciskiem. Jest przyciskiem. Ja sobie aż przejdę do tego newsa tutaj w naszym systemie, dlatego że... Bo to się bardzo śmiesznie nazywa to... Jako kreator wiadomości pole wyskakujące... Nie, znaczy... Kreator wyskakujące okno... Kreator wiadomości, o. No i super, bo kreator wiadomości, który jest przyciskiem, który nam umożliwia zarówno wpisywanie, jak i wybór konkretnego narzędzia w GPT, czyli powiedzmy, nie wiem, deep research, czyli właśnie głębokie badanie, tudzież dla darmowych użytkowników włączenie w ten sposób opcji rozumujących, modeli modulu rozumującego, jak i wysyłanie pliku, słuchajcie. I jaki jest tego minus? No na pewno taki, że jeżeli my chcemy przejść do pola do wpisywania tak naprawdę, no skoro to jest przyciskiem, to B przy rozbudowanych formularzach nam tak naprawdę nic nie daje, no bo tak naprawdę przy poprzednich odpowiedziach, zarówno naszych wiadomościach, jak i odpowiedziach czatu, no cały czas też mamy przyciski, prawda? Przeczytaj odpowiedź, skopiuj i tak dalej, zapytanie, edytuj zapytanie w naszym, tak jak w przypadku wiadomości wychodzących. Więc takie B, no niestety nam mało co daje. No i generalnie jak się do tego dostać? No albo w przypadku macOS-a, znaczy zresztą generalnie przejść na dół strony, tak samo i na Windowsie, no ale to też nie zawsze chce działać, to też w ogóle wtedy nas przenosi zupełnie gdzie indziej. Generalnie ten dostęp do tego przycisku tak zwanego kreatora wiadomości wyskakującego, które jest oknem dialogowym, jeszcze nie wiem, dziwne anonsowanie tego, no jest bardzo utrudnione. No i teraz, jak my możemy w ogóle z tym w interakcję wchodzić? Ano, jeżeli chcemy dołączyć plik, jakikolwiek, no to na tym pospacja, na tym jednym przycisku. Jeżeli chcemy pisać, to wyłączamy szybką nawigację i wpisujemy, przy czym to też to wpisywanie działa różnie. W 90% przypadków się wpisze, a w 10% nie. I najlepsze jest to, że my w sumie o tym nie wiemy, czy coś wpisujemy. Znaczy, jak się nawiguje strzałkami prawo-lewo, to potem to gdzieś widać, ale kasowanych znaków na przykład nie czyta. Jak domyślnie różne rzeczy czyta, to nie czyta. Zdaje się, jak się kopiuje dany tekst, bo się chce go gdzieś indziej skopiować, tudzież wkleić, to chyba też tego nie czyta. No to jest wpisywanie. Wybór narzędzi? Również przy szybkiej nawigacji, ja mówię teraz o macOSie, strzałeczką w dół chyba, wybieramy właśnie w ten sposób i rozwija nam się to. To menu wyboru narzędzi. Przy czym nieraz to działa jako wybór modelu GPT, a nieraz jako wybór narzędzi, bo być może też on w losowych momentach w ogóle sobie skacze do tego wyboru modeli, więc grubo się porobiło niestety, moi drodzy, i ja do nich napisałem. Zobaczymy, co będzie. Tryb głosowy zresztą też zniknął. Nawet jeżeli zmaksymalizujemy do pełnego okna przeglądarki, właśnie okno czata, interfejsu całej tej strony, to nie zawsze ten tryb głosowy, a przeważnie go w tym momencie nie ma. Także niestety. Mało tego, jak zgłaszamy feedback do OpenAI poprzez platforms.openai.com i tam wybieramy pomoc, to tam też Intercom, jakoś tak to jest obsługiwane, Messenger chyba, który jest normalnie czatem webowym, jakby tam czyha na nas w tym momencie bot, operator. To też, żeby w to się dostać, to też trzeba gdzieś tam w coś, co jest anonsowane jako grupa, w ogóle kliknąć, przy czym druga grupa, a nie pierwsza. No, jest w tym sporo zachodu, plus jeszcze to, że jak już piszemy, tak naprawdę, też nam się to zmieniło, bo można było wcześniej wybrać, czy my chcemy sugestie, czy my chcemy zgłosić błąd, w jakiej kategorii i tak dalej, a teraz mamy po prostu, no, po prostu pole do wpisywania i ten operator cały, czyli agent AI, ichniejszy, jakby rozmawia z nami. Przy czym można do niego pisać po polsku, a on nam cały czas odpowiada po angielsku, to jest raz, a dwa, non-stop komunikaty dynamiczne są nam odczytywane, naszych wiadomości po 10 sekundach, jego wiadomości, jeszcze jakiś dziwny komunikat, którego teraz nie pamiętam i tak naprawdę nie jest do końca możliwe zapoznanie się z też z tą odpowiedzią, jak jest bardziej rozbudowana, którą nam ten operator wypluł. Także no jest źle. Teoretycznie, nie wiem, niby mój feedback został przekazany do odpowiedniego teamu, ale czy to jest tak w istocie? Nie mam pojęcia. Jest z tym. Ja to zgłosiłem chyba w sobotę albo w niedzielę, rozemocjonowany. Już po prostu do tej pory jakby żadnej reakcji nie ma. Zobaczymy, no zobaczymy, czy to nam naprawią.
1: A co ciekawe, pod Windowsem to ta aplikacja ChatGPT, mam wrażenie, że ostatnimi czasy zaczęła działać coraz lepiej. I te elementy...
3: Za to na Macu żadnej zmiany.
1: Te elementy właśnie, jakiś tam ten kreator tworzenia wiadomości, tam po angielsku to chyba nawet jakoś opisane, to się pojawiło. Mówię, o, ktoś tu się zabrał chyba za jakąś dostępność. Być może wszystko to jest z jakiejś jednej bazy kodowej tworzone i ktoś to testował na Windowsie z NVDA albo nawet jeszcze z jakimiś czytnikami, stwierdził, dobra, działa, to wypuszczamy to dalej, a na macOSie coś...
2: Z ciekawości sprawdzałeś w innych przeglądarkach, jak to jest?
3: Wiesz co, na Chromie? Na Chromie sprawdzałem, to tam to pole jakoś jest osiągalne, to znaczy też jest ten przycisk kreator wiadomości, coś tam, natomiast jakoś jest możliwość, że pojawia się jakby dodatkowa zawartość, powiedzmy, to wyskakujące okienko dialogowe tak zwane, jak się zainteraktujesz w to, wejdziesz w interakcję, to to już normalnie jakby ci się pojawia to pole tekstowe wewnątrz i tam różne przyciski, więc no, coś tu na grubo jest.
2: Co ciekawe, ja teraz sprawdziłem, jak to się zachowuje w Firefoxie. I w Firefoxie, oczywiście na Macu cały czas, to widzę to pole edycji Ask Me Anything, to ten kompozytor jest grupą, nie jest przyciskiem, którym nic nie ma, natomiast to pole jest anonsowane przez VoiceOvera jako element klikalny. Więc tam coś ewidentnie jest za nią bardzo nie tak.
3: Kolejny przypadek, rozumiem. To warto, słuchajcie, zgłaszać generalnie takie rzeczy. Ty też, Piotrek, ze swojej strony w sobie możesz, bo im będzie szerszy feedback, tym no może coś tym w końcu zrobią. No ja zgłosiłem ze swojej strony jako użytkownika Safari. No w sumie ciekawy przypadek jest z Firefoxem. No tak.
0: Dobra. To tak, bo troszeczkę się tutaj zakałapuciałem. Mam jakieś wiadomości od Sylwestra. I Sylwester pyta się o to, czym są aplikacje w wersji webowej. To są aplikacje, które są de facto stronami internetowymi.
1: Czyli na przykład możesz mieć aplikację na komputerze, ale przez przeglądarkę masz po prostu stronę internetową, która spełnia podobną rolę. Funkcje są podobne albo takie same. Bardzo często różnie to wygląda.
0: Tak, i jakby no różne mogą być takie aplikacje. Zdaje się, że nawet Goldwave jest w formie takiej aplikacji webowej, czyli otwieramy sobie stronę, nie pamiętam w tej chwili jaką. Ona co prawda średnio na razie dostępna, chociaż tam coś ponoć się miało zmieniać. A propos skrótów, można tam normalnie załadować plik i sobie go obrabiać tak jak w Goldwave'ie na komputerze. I to nawet, mimo że otwarte to jest w przeglądarce, to nie dzieje się to w chmurze, tylko w dużej części na naszym komputerze. Te wszystkie algorytmy działają w przeglądarce, z tego co pamiętam.
3: Kawe.
0: Mimo że no jakby, żeby uruchomić tę aplikację, to rzeczywiście potrzebny jest internet, ale po to, żeby no niejako zaciągnąć sobie te algorytmy na komputer i potem już przeglądarka je uruchamia lokalnie.
1: Tak, bo w dzisiejszych czasach...
3: Bo ja bym się spodziewał, że to będzie w chmurze, nie?
1: W dzisiejszych czasach przeglądarki potrafią bardzo dużo tak naprawdę i bardzo dużo rzeczy wykonuje się tak naprawdę po stronie użytkownika. Twórcy stron bardzo to lubią, bo dzięki temu te wszelkie obliczenia, które trzeba gdzieś tam wykonywać, to są scedowane na użytkownika, na maszynę użytkownika, dzięki czemu serwery twórców tych wszystkich narzędzi, stron i wszystkiego mają więcej oddechu. Także to jest metoda w tym wszystkim.
3: No, o tyle są fajne takie apki, że no właśnie są multiplatformowe, czy prawda, wchodzimy przez przeglądarkę i tak naprawdę dostajemy tak naprawdę pełną funkcjonalność, bo i skróty klawiaturowe, i dźwięki, i w sumie jak zezwolimy przeglądarce na wysyłanie powiadomień, żeby aplikacja wysyłała powiadomienia, jeśli takowych wysyłkę umożliwia, to się również dzieje zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, więc no, fajna sprawa z tym apka.
0: I Sylwester jeszcze się pyta, kto wczoraj był w audycji, w sensie z kim Michał wczoraj prowadził audycję, bo nie włączył z początku i nie usłyszał.
1: Z Gracjanem Nawrockim.
0: O. To już chyba możemy przejść do następnego tematu. Tym razem coś dla krótkofalowców, bo pojawiło się no jakaś spora chyba rzecz a propos dostępności. Właśnie.
4: No tak, temat mnie interesuje od jakiegoś już czasu, bo może się jeszcze tak oficjalnie nie pochwaliłem, ale zdałem sobie licencję tydzień temu. Nie mam jeszcze znaku, jeszcze nie mam żadnych porobionych QSO, żadnych łączności, nic takiego. Na razie zresztą tylko na tych UKF-owych częstotliwościach, czyli tam 22 metry 70 centymetrów i tylko w Austrii, bo taka licencja. No, ale to nie znaczy, że się nie interesuję tym, jak to się rozwija we wszystkich możliwych długościach i szerokościach. No i się okazuje, że takim rozwiązaniem, które ostatnio się bardzo prężnie rozwija, jest coś, co stworzył Richard DO9RE, niemiecki radioamator, zresztą też poniekąd mój znajomy. I on ze swoim znowu kolegą, też krótkofalowcem, wpadł na taki pomysł, że no można by stworzyć taką konstrukcję, za pomocą której możliwe będzie sterowanie tymi takimi zaawansowanymi radiotelefonami, przepraszam, tym transceiverami tak zwanymi. Na przykład takie ICOMy, które mają już takie rozbudowane funkcje i łączność jakąś tam po Wi-Fi, jakieś różne inne. No i tu okazuje się, że wykorzystali Raspberry Pi'a, klawiaturę numeryczną i kontroler MIDI. A czemu kontroler MIDI? No jakiś taki kontroler, na przykład jak DJ-ski taki, który jest używany właśnie do takiej roboty miksowania utworów jednego z drugim i tak dalej. Czemu akurat taki zestaw? No, klawiatura numeryczna, bo oni chcieli, żeby to było jak najprostsze w obsłudze, czyli menu bazujące na cyferkach. Trochę jak menu w różnego rodzaju infoliniach, gdzie tam kiedyś jeszcze tak było, teraz coraz bardziej już są boty, ale jeszcze, że aby coś tam wybierz jeden, aby coś tam wybierz dwa. No i to bardzo ułatwia, bo im bardziej skomplikowany odbiornik, w ogóle mało jest odbiorników, które, nawet nie odbiorników, tylko po prostu transceiverów, które same z siebie mówią, a mówienie jest o tyle przydatne, no, że z jednej strony właśnie wiadomo, żeby było wiadomo, na jakiej częstotliwości się jest, z drugiej strony są pewne parametry, typu na przykład słynne Santiago, czyli stosunek dźwięku, który słyszymy od naszego rozmówcy, z którym tworzymy łączność, do szumu, który słychać i tak dalej. To są takie parametry, które się podaje drugiej stronie, kiedy się wymienia dane techniczne przy łączności. No i różne inne rzeczy. No, takie radia mają mnóstwo funkcji i rzadko które radio tak naprawdę jakoś w nam dostępny sposób to podaje. Oczywiście są jakieś transceivery, które można sterować gdzieś tam komputerowo, jakieś są z apkami ostatnimi czasy, niektóre mają jakiś tam przycisk, że coś tam od wielkiego dzwonu powiedzą. No, ale zwłaszcza jak już wchodzimy na te niższe pasma, takie typowo na falach krótkich, czyli jakieś 20-40 metrów, 80, no to tutaj te transceivery już aż tak dostępne nie są i często się okazuje, że my to sobie promil możliwości możemy wykorzystać. Na szczęście jest biblioteka, która pozwala nam z tymi, zwłaszcza nowszymi urządzeniami, się jakoś połączyć. No i z tej biblioteki, czyli z Hamliba, skorzystał Richard i jego znajomy. Więc mamy sobie menu interaktywne, w które możemy dowolnie zwijać i rozwijać. No i mamy też kontroler MIDI. A po co nam ten kontroler MIDI? Ano, między innymi po to, żeby pewne parametry, jakby ich zmienność, ich zmiany w czasie rzeczywistym, można było obserwować w ten sposób, na przykład właśnie to słynne Santiago, że suwak naszego kontrolera będzie się sam przesuwał w miarę jak te parametry będą się zmieniać. No, ja będzie zamieszczony w komentarzu, ja zamieściłem w notatkach link do transmisji z YouTube'a, bo teraz w miniony weekend w miejscowości Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim odbyły się targi krótkofalarskie, czy powiedzmy takie wydarzenie, jakiś zjazd krótkofalowców niemieckojęzycznych i tam też różne firmy się prezentowały i różne rozwiązania. I właśnie MIDI to Hamlib również było prezentowane. No i tam można troszeczkę posłuchać w języku niemieckim o tym, jak to rozwiązanie działa. Na ten moment mówi eSpeakiem. No wiadomo, trzeba mieć te wszystkie komponenty, czyli trzeba sobie ogarnąć Raspberry Pi, trzeba to wszystko zainstalować, trzeba mieć jakiś kontroler MIDI. Ja postaram się w najbliższym czasie tak to wszystko zorganizować, żeby móc z tego rozwiązania skorzystać. No i jeżeli będę miał jakąś już możliwość, to na pewno poczynię jakieś nagrania i opiszę wam też bardziej szczegółowo takie wrażenia z pierwszej ręki, jak to rzeczywiście działa i na ile to pozwala rzeczywiście ze wszystkich możliwości takiego rozbudowanego radiotelefonu skorzystać. No i oczywiście jak sam już poczynię jakieś swoje własne doświadczenia w kwestii łączności, no to też będę się gdzieś na bieżąco dzielił. Na przykład teraz odkryłem aplikację, która pewnie już jest znana, Repeater Book, która na iPhone'a, która listuje nam wszystkie repeatery, czyli przemienniki tak zwane, przez które właśnie na tych wyższych częstotliwościach, z których ja mogę skorzystać, można się podłączyć i wykorzystać ich moc, żeby swoją moc zwiększyć. Także do usłyszenia, do wywołania 73.
0: To jeżeli już jesteśmy przy takich troszeczkę starszych technologiach, które gdzieś nam jeszcze jakoś tam działają mimo wszystko i mają zwolenników, to teraz może przenieśmy się do lat 90. i tego, jak wtedy używało się trochę komputerów. No to Piotrek ma kilka takich ciekawostek z USA lat 90.
2: Tak, a dokładnie to mam link do archiwalnych zapisów dwóch magazynów, które niedawno zostały udostępnione w internecie. Jakby ktoś właśnie był ciekawy, jak to wyglądało, co jakiś czas o tym wspominamy, jakiś czas temu, teraz nie pamiętam, w którym TV przeglądzie, podrzuciliśmy wam link do magazynu ze Zjednoczonego Królestwa, gdzie było omawiane, jak tam rozwijała się dostępność, między innymi migrację użytkowników z komputerów BBC Micro do takich tradycyjnych PC-tów, bo to w latach 90. miało miejsce. A jak to wyglądało za oceanem? No, tam BBC Micro oczywiście nie było, ale niewidomi użytkownicy komputerów jak najbardziej też. I okazuje się, że trochę takich magazynów, takich czasopism powstało zarówno na dyskietkach, ale też okazuje się na kasetach. Można było do takiego magazynu się zapisać. Ja odkryłem dwa takie magazyny. Drugiego z nich niestety nie mamy pełnego zapisu, ale trochę tych wydań się zachowało. No i wyglądało to tak, że później co miesiąc taką kasetę dostawaliśmy. Kasety generalnie trwały godzinę. Czasami zdarzały się wydania dłuższe, półtora godzinne. I Powiem wam, że bardzo forma tego przypomina mi to, co znamy nawet z dzisiejszych podcastów. Czy to prekursorów typu Main Menu, jak ktoś pamięta, to też jest w internecie dostępne, archiwane, to już są lata 2000, dosłownie od roku 2000 Main Menu powstawało. No i oczywiście bardziej współczesne podcasty, jak na przykład nasz Tyflo Podcast. Takie jedno wydanie, czy to jednego, czy drugiego magazynu, zawierało z reguły trochę takich informacji od użytkowników. Nam też była bardzo często giełda, ludzie wrzucali różne sprzęty, które chcieli sprzedać, ale też po prostu prowadzący podawali różne ciekawe informacje, jakieś informacje o aktualizacjach oprogramowania, czyli czytników ekranu, programów powiększających i nie tylko. No i bardzo często też pojawiały się różne demonstracje. Teraz te dwa magazyny, których możecie posłuchać, pierwszy z nich, którego mamy zdecydowanie więcej, to magazyn Computer Folks, prowadzony przez Richa Ringa przez 5 lat, od roku 91 do roku 95. Mówi to właśnie o różnych tematach związanych z komputerami. Głównie z tego, co widzę, słuchając kilku losowych odcinków, są to tematy pokrewne z komputerami IBM, czyli głównie jest omawiany DOS i późniejszych odcinkach Windows. I samo to już w sobie jest ciekawe, bo zwłaszcza słuchając wydań z końcówki roku 93, z początku roku 94, kiedy to Windows stawał się coraz bardziej popularny, mogliśmy zaobserwować taką trochę, może nie niepewność, ale no w taką, no w sumie w pewnym sensie taką niepewność osób niewidomych, jak to będzie z dostępem do tego Windowsa, bo na przykład w jednym z wydań mieliśmy takie zestawienie, jakie płyty CD są dla takich osób dostępne, bo tego typu materiału zaczęło pojawiać się coraz więcej. Jakieś książki telefoniczne, jakieś materiały, jakieś encyklopedie na płytach CD. No z dostępnością tego było różnie, zwłaszcza kiedy te materiały zaczęły pojawiać się coraz bardziej w wersjach graficznych, które wiadomo, sprzedawały się lepiej, a użytkownicy czytników ekranu pod DOS-a, no to wiadomo, woleli wersje tekstowe. Bardzo ciekawy też był wątek tego, jak zaczęły powstawać czytniki ekranu na system Windows 3.1, które, co ciekawe, zaczęły pojawiać się już w roku 93, więc stosunkowo szybko i z tych wydań, które miałem okazję usłyszeć, no to było na przykład zestawienie dwóch czytników ekranu, które były na rynku w tym momencie i co ciekawe, jeden z nich oferował zarówno czytnik ekranu dla DOS-a i dla Windowsa i właśnie było mówione, jak jeden z nich też już wymagał własnych sterowników do karty graficznej, które ponoć psuły obraz, więc to też no, z tym było różnie, ale też był wywiad na przykład też z autorami czytnika ekranu Outspoken, którego możecie już kojarzyć. On w ogóle pojawił się na rynku wcześniej na pierwsze Maci, to klasyczne Macintosze, jak to się mówi, przed systemem OS 10 i no, było właśnie mówione, jak oni podchodzą do stworzenia wersji Outspokena na system Windows, która też pojawiła się chyba w roku 94, do tego jeszcze nie dotarły, to akurat był zapis jakiejś konferencji. Więc były takie zestawienia, był na przykład pokazany w jednym z wydań program do sprawdzania telegazety, może nawet nie tyle telegazety, co programu telewizyjnego, który, co ciekawe, na nas działał tak, że użytkownik musiał zalogować się do akurat platformy CompuServe, która też wymagała swojego abonamentu i tam, jeśli mieliśmy odpowiednią subskrypcję wykupioną, mogliśmy co tydzień sobie pobrać nową bazę danych dla miejsca, w którym jesteśmy, tam dla stanu, dla miasta, no i później mogliśmy taką bazę sobie do programu załadować. Program generalnie powstał w wersji dla Windowsa i w wersji dla DOS-a, z której autor ponoć nie był dumny, no ale przez to, że wersja DOS-a była tekstowa, to stworzył też dla osób niewidomych taką wersję zoptymalizowaną, no i tak niewidomi sobie mogli sprawdzać, co akurat o tej godzinie leci w telewizji, bo program się otwierał na bieżącą datę godzinę i tam można było tego posłuchać. Było parę materiałów o MIDI. Był materiał o obcych syntezatorach mowy mówiących w językach obcych. Akurat tutaj polskiego nie było, ale nawet pojawiło się egzotyczne nagranie z Japonii, bo nawet ktoś z Japonii ten magazyn subskrybował. Także jeśli lubicie takie stare ciekawostki, to No tutaj tego jest naprawdę dużo, ja pewnie jeszcze będę wiele razy do tego wracał, na pewno będę słuchał kolejnych wydań tego magazynu. Drugi magazyn, który pojawił się później, niestety tego mamy zdecydowanie mniej, bo mamy tylko zapisy z roku 96 i jeden zapis z 97, a ponoć tego było później trochę więcej, to magazyn Beatstream, który ma no, bardzo podobną formułę, no ale przez to, że wychodzi trochę później, no to tutaj już mamy omawiane no, kolejne tematy, tutaj już wchodzimy w epokę Windowsa, konkretnie Windowsa 9.5, może 9.8, nie wiem do kiedy ten magazyn był tworzony. No i tutaj też znów mamy dużo demonstracji i takich różnych ciekawych informacji, natomiast po prostu z drugiej połowy lat 90., więc no, tutaj już po prostu mamy późniejsze czasy. Będzie link do tego, do tych materiałów w komentarzu. Na razie on jest umieszczony na Dropboxie, więc no ten link może być taki niestabilny, bardzo możliwe, że niedługo gdzieś z tego Dropboxa zniknie, natomiast przypuszczam, że prędzej czy później też użytkownicy wrzucą go gdzieś na taki bardziej stały serwer. Gdyby to się stało, to też tutaj myślę, że tą aktualizację informacje zaktualizuję, żebyście mieli dostęp do takiego bardziej stałego linku, ale gdyby ktoś chciał sobie to ściągnąć, lubicie starą technologię? Jak to kiedyś było? Naprawdę polecam, bo to bardzo ciekawe rzeczy można tam usłyszeć.
0: I ostatnią informacją przed naszym jednym ze standardowych kącików jest informacja o nowym kanale na WhatsAppie.
3: Tak, pojawił się on w sobotę bodajże. Stworzył go Hubert Meyer na WhatsAppie właśnie. I kanał nazywa się Skrót Dostępności. Link do kanału będzie w komentarzu pod audycją. Natomiast to, co sam Hubert mówi o tym kanale, to znaczy jak go opisuje, przedstawia się następująco. To, co najważniejsze bez zbędnego gadania. Technologie prawo życie bez wzroku. W prostej formie, w jednym miejscu. Twoja codzienna dawka wiedzy o tym, co dzieje się w dostępności. W świecie dostępności. Generalnie poruszane są na nim, właśnie na tym kanale różne tematy. Codziennie od poniedziałku do piątku przychodzą wiadomości różne po 20. Na pewno to jest tak, że to znaczy jest link do danego tekstu, do danego artykułu, ale też jest krótki opis, gdyby komuś tam się nie chciało czytać, to też jest zamieszczony skrót generalnie do danego linku. Więc kanał ja polecam, myślę. Zawsze to kolejne źródło różnych newsów. No i cóż, fajnie, że takie inicjatywy powstają. Tak jak mówiłem, link w komentarzu będzie, a jeszcze odnośnie do WhatsAppa i powiadomień na kanałach, to nie wiem dlaczego stało mi się tak, że powiadomienia, owszem, teoretycznie dostawałem informacje, natomiast powiadomień nie dostawałem i żeby to...
1: To jest, Maćku, domyślne zachowanie każdego kanału, niestety, to, a może i na
3: ale
1: szczęście.
3: Ale wiesz co, ale nie, bo ja Tyflo podcastowy kanał, miałem normalnie, mi przychodziły powiadomienia.
1: A z tego, co ja wiem właśnie, to trzeba sobie powiadomienia włączyć. Być może je sobie włączyłeś, a może kiedyś to się zachowywało inaczej. Ja z tego, co zaobserwowałem, a mam parę kanałów na WhatsAppie zasubskrybowanych, to właśnie to działa tak, że domyślnie te powiadomienia nie są włączone. Trzeba dla każdego kanału z osobna je włączyć.
3: A wiesz co, teraz mi to zadziałało tak, że jak włączyłem na jednym kanale, właśnie na kanale Huberta, to znaczy inaczej, włączyłem, to powiadomienia na Tyflo Podcaście też mi się włączyły. Jak wyłączyłem Huberta, powiadomienia mi się wyłączyły. Więc być może, nie wiem, najnowsza aktualizacja WhatsAppa albo...
1: Może.
3: W każdym razie wkradł się Bubble, niestety, przez co ja myślałem, że wczoraj informacji o audycjach nie było na WhatsAppie, a i owszem, były, się pojawiły, tylko sobie czekały dzielnie na odczytanie.
1: Dlaczego? To właśnie a propos kanałów też na WhatsAppie, dlaczego te informacje czasem się pojawiają, czasem się nie pojawiają? Słuchajcie, no generalnie Problem z kanałami na WhatsAppie jest taki, że one działają tylko w aplikacjach mobilnych. Ja nie znalazłem sposobu na to, żeby zmusić WhatsAppa desktopowego, nawet tego w wersji beta, do odczytywania treści z tych kanałów, że o publikowaniu nie wspomnę. Więc no, to jest taki jeden, jak dla mnie, problem z tymi kanałami, ale rzeczywiście no, warto sobie skrót dostępności zasubskrybować, dać suba, no bo tam już coraz więcej też użytkowników
3: ciekawe
1: jest.
3: Ciekawe nowinki pojawiają, tam ciekawostki.
1: I się bardzo ciekawe rzeczy pojawiają. Zresztą no, Hubert też na Telegramie z kolei ma ten kanał Tyflo Przegląd Rzutem Oka, z którego na którym to publikuje w głównej mierze linki, które się pojawiają u nas pod audycjami, ale też właśnie widziałem, że ostatnio dodawał różnych swoich treści. Tak przypuszczam, że to mogła być jakaś inspiracja, że skoro jeszcze był w stanie znaleźć coś ekstra i tego jest, bo tego jest naprawdę dużo, słuchajcie, z różnych
3: tak,
1: rzeczy.
3: My to też, prawda.
1: My też tak naprawdę, no, my też nie mówimy o wszystkim. Jakbyśmy my chcieli mówić o wszystkim, to ten Tyflo Przegląd nie trwałby 4 godzin czy 5, on trwałby nie wiem ile. Więc dobrze, że są kolejne źródła, więc dobrze, że są kolejne miejsca, z których można się dowiadywać. Od przybytku głowa nie boli.
3: Ja zaraz sprawdzę aplikację na Maca, czy ona tych kanałów nie obsługuje. W sumie sprawdzę i dam zaraz info. No, ciekaw jestem.
0: No, z tymi kanałami jest niestety troszeczkę jakiś problem. W każdym razie teraz może przejdźmy sobie do kącika, jednego kącika, który dzisiaj mamy. I to nie są drobne newsy, tylko to są nowości w grach.
2: Tak, i tradycyjnie mamy początek miesiąca, a więc czas na kolejne zestawienie nowości Audio Games Net. Chociaż co ciekawe, tutaj głównie będziemy dzisiaj mówić o aktualizacjach, bo jeśli chodzi o nowe gry, które się pojawiły, to nie było tego dużo, a to co było, mówiłem wam o tych nowych wydaniach na bieżąco, więc dzisiaj generalnie temat nowych wydań pomijemy, a skupimy się od razu na aktualizacjach, których jak zwykle było całkiem dużo. I między innymi mamy tutaj kolejne aktualizacje chińskich gier RPG, jak na przykład Xuanling Yangqi, które doczekało się dosyć dużej aktualizacji, które między innymi pozwala na tłumaczenie gry. Możemy sobie po prostu do gry tłumaczenia wgrywać nowa zawartość, kolejne rozdziały do fabuły zostały dodane, system tworzenia przedmiotów, czyli taki crafting tak zwany, i mamy nowy sklep z ekwipunkiem płatnym. Tutaj rozumiem, że po prostu możemy sobie do gry jednoosobowej dokupić płatny ekwipunek. No, ciekawy koncept, bardziej znany z gier wieloosobowych, no tutaj deweloper na coś takiego się zdecydował. O Transport World Simulatorze już mówiliśmy, o tym, że pojawiły się pierwsze polskie lokomotywy i polskie trasy. Od tego czasu pojawiła się kolejna drobna aktualizacja, która udoskonala dźwięk lokomotywy EP09 oraz jej logikę prowadzenia. Teraz nie możemy od razu dać pełnej mocy, tylko tą moc będziemy mogli zwiększać stopniowo, jak ta lokomotywa przyspiesza. Oprócz tego kolejna austriacka lokomotywa została dodana, spalinowo-elektryczna, więc też tutaj możemy inną nową lokomotywą się przejechać. Sound RTS Ultimate, czyli rozszerzony silnik do Sound RTS-a, cały czas się aktualizuje. I teraz możemy sobie wybudować budynki, które nam mogą różne zasoby oprodukować i te zasoby później mogą od razu albo trafić do naszej puli, lub musimy poprosić, żeby jakiś robotnik przyszedł i później te zasoby do jakiegoś innego miejsca zaniósł. Oprócz tego mamy tryb obserwatora dla gier wieloosobowych i rozbudowane opcje dodawania muzyki w tle dla tych osób, które sobie tworzą jakieś kampanie w tym nowym silniku. Echo Commander, czyli rozszerzona gra w statki przez internet, cały czas się aktualizuje i w czerwcu kolejne mamy zmiany w balansie niektórych statków flagowych. Podobnie z trybem roguelike, który teraz też doczekał się wyboru poziomu trudności. Mamy poprawki zarówno dla sterowania z klawiatury, jak i z ekranu dotykowego, bo to jest też gra wieloosobowa, którą możemy zresztą też grać z osobami widzącymi, ma zarówno grafikę i dźwięki. Nowa muzyka została dodana, mamy też dźwięki science fiction, możemy się przełączyć, jakbyśmy nie chcieli słyszeć takich no, typowych statków w morzu, no to możemy słuchać statków kosmicznych. Ekran statystyk, kiedy skończymy grę, więc możemy zobaczyć naszą dokładność, celność naszych strzałów i inne statystyki. Poprawa wydajności i wiele więcej. Deweloper teraz też cały czas prosi o informacje zwrotne, został dodany formularz odpowiedni do gry do tego i jeśli wypełnimy go do 4 lipca, więc dla tych, którzy nas słuchają teraz, to zostaniemy włączeni do losowania o kartę podarunkową o wartości 10 oraz 15 dolarów. Nie wiem, do jakiego serwisu, może jakiś Amazon, no, więc jak najbardziej jakby ktoś chciał przetestować i wysłać deweloperowi informacje.

zagrać i przetestować. Zresztą podobnie jak kolejną grę, która też jest dostępna za darmo, a mianowicie Toy Mania, czyli gra, w której musimy zbierać zabawki i później w odpowiednim czasie wydostać się ze sklepu z zabawkami, który tam gdzieś się rozpada, akurat tam nas nie goni Święty Mikołaj, ale inne jakieś samochody, strażnicy i inne rzeczy, które nas próbują generalnie zabić. Gra, która też doczekała się systemu tworzenia tłumaczeń, została teraz też spakowana do mówiącego instalatora, co ciekawe. Wcześniej było po prostu plik-zip, a teraz to jest instalator jeszcze udźwiękowiony. I też zawiera jakieś drobne poprawki błędów. Następnie City of Division, czyli wieloosobowa strzelanka FPS, doczekała się aktualizacji po dłuższym czasie, w której to zostało dodana obracanie się w 360 stopniach, więc mamy faktycznie taką typową pierwszoosobową strzelankę. Nowe bronie zostały dodane do gry, a raz na mapie znajdziemy różne pojazdy, różne samochody, których możemy wykorzystać jako, żeby się gdzieś schować. Natomiast jeśli też będziemy w te samochody strzelać, no to one po jakimś czasie też mogą wybuchnąć, więc też nie możemy się za nimi chować za długo. No i tradycyjnie też mamy poprawki błędów. Następnie gra Audio Race, czyli taka prosta gra wyścigowa, która wcześniej była dostępna na komputery, a teraz też pojawiła się na urządzenia mobilne, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Będą linki w komentarzu. Oczywiście też to wszystko, co czytam, jest dostępne na forum Audio Games. Jakby ktoś chciał sobie teraz przeczytać tą listę w sekcji Newsroom. Następnie kilka zmian w moodach, na przykład w Aerial Moodzie, który to doczekał się wielu aktualizacji, które dodały nowe umiejętności i zaklęcia, nowe przedmioty, które możemy sobie sami skontrolować systemem craftingu, możliwość tworzenia trofeów z mobów, które zabiliśmy, jakbyśmy chcieli jakieś trofeum sobie gdzieś w domu powiesić, no bo nasza postać może mieć dom. Nowe dźwięki dla paczki dźwięków dla soundpacka. Mamy też różne karty, które możemy zbierać i każda z tych kart ma jakieś unikalne efekty, więc generalnie zdobywamy za nie punkty, które później możemy wymienić na różne umiejętności, więc generalnie warto te karty zbierać. Nowe osiągnięcia też mamy i wyzwania i wiele więcej. Alter Eon, czyli też kolejny klasyczny mód, też cały czas się aktualizuje. Mamy kolejne zmiany dotyczące soundpacka do mush klienta, czyli takiego najbardziej popularnego sposobu, w jaki niewidomi grają w Alter Eona. Generalnie teraz on ma więcej dźwięków i muzyki. No a oprócz tego sama gra dostała kolejne jakieś nowe lokacje, a niektóre poziomy mobów w innych lokacjach zostały dostosowane. Balans gry generalnie został poprawiony. No i tutaj też doczekaliśmy się systemu kart, które nam będą mogły dawać różne umiejętności. Na ten moment jest to dopiero w fazie testów, ale niedługo wszyscy gracze będą mogli z tego systemu korzystać. A propos karcianek, Call of Fate, czyli chińska mobilna karcianka, bardziej może taki autobattler tak zwany, czyli gra, w której no, postacie walczą za nas. Rozpoczął się nowy sezon Nasienia Chaosu, tak się ten sezon nazywa i z tego powodu możemy różne jakieś unikalne nagrody zdobywać. Mamy różne wydarzenia, które mają ograniczony czas. Więc jeśli ktoś jeszcze nie grał, to warto teraz sobie tą grę przetestować. Następnie Warsim, czyli tekstowa gra w RPG, w której zarządzamy królestwem, często u nas gości. No i tutaj znów mamy dużą aktualizację, która znacznie rozszerza tryb areny, gdzie możemy patrzeć, jak nasi rycerze walczą za nas, czy no, nawet właściwie tak pojedynci bohaterowie walczą przeciwko różnym przeciwnikom, którzy do tej areny wejdą. Mamy nowy tryb wezwania Imperium, w którym startujemy od razu z dużą ilością ziemi i musimy tą ziemią odpowiednio zarządzać.
No i tradycyjnie mamy też poprawki błędów i

0: inne drobne zmiany. Soul Blaze, czyli taka alternatywna gra, która trochę jest inspirowana Pokémonami, ale też tutaj z elementami roguelike'ów i tego typu rzeczy, doczekała się nowego stworka, czyli Genmona, to mi przypomina taką właśnie taką rybkę jakiegoś węgorza chyba, który może pojawić się w różnych wariacjach kolorowych, w kolorach tęczy. Bo generalnie to ta aktualizacja właśnie pojawiła się w czerwcu, a więc podczas właśnie tego miesiąca Pride, czyli właśnie tutaj świętującego osoby LGBT. Oprócz tego mamy dużo innych poprawek w balansie gry i poprawek błędów, łącznie też związanych z funkcją TTS, a więc czytnika ekranu, więc no, zmiany jak najbardziej dla nas istotne. O aktualizacji Table X chyba już mówiliśmy, a jeśli nie, no to może mogę przypomnieć, że doczekał się aktualizacji, w której to gra wykryje, gdyby nam przestał działać internet na chwilę i nie wyrzuci nas z gry. Nowa gra została dodana, czyli gra w kółko i krzyżyk. Table X tak w ogóle to jest coś w stylu Playrooma, czyli gra, w której możemy grać przeciwko innym graczom przez internet, ale na urządzenia mobilne. No i możemy teraz grać w kółko i krzyżyk. Mamy tryb obraz w obrazie, więc możemy sobie grę zminimalizować na chwilę i zrobić coś innego na urządzeniu, ale gra nam będzie cały czas działać. I poprawki do interfejsu, tam kolejność przycisków została trochę pozmieniana i tego typu drobne zmiany. No i też na iOSie niestety gra w ruletkę została usunięta ze względu na regulamin w App Store. Apple po prostu przyczepił się, no i deweloperzy z wersji na iOSa musieli ruletkę usunąć. Na Androidzie cały czas można sobie w ruletkę grać.
1: A czy próbowałeś, Piotrek, czy próbowałeś zmieniać interfejs, jeśli chodzi o język interfejsu?
0: Nie.
1: Bo powiem szczerze, tam jakiś ciekawy bug się zrobił, bo tam ja sobie chciałem zmienić na niemiecki. Bo też jest, też dodali. I albo aplikacja się crashuje, że ląduje na ekranie głównym, i potem jak jestem wchodzę w ustawienia, to mam niby wybrany German, tylko że cały interfejs mam dalej po angielsku.
0: No to pytanie, czy tam jest jakiś błąd faktycznie, czy coś jest jeszcze nieprzetłumaczone. No warto to zgłosić do deweloperów.
1: Chyba, że beta, bo mi się po prostu wywala gra cała i...
0: No, wszystko jest możliwe, po prostu myślę, że no, też trzeba po prostu zgłosić i, no, i zobaczymy, co dalej. No i a propos iOS-a, no to Adventure to Fate Core Quest się zaktualizował, czyli kolejna gra RPG, która dodała nową klasę naturalisty, kilka nowych ras do gry oraz dusz, które możemy gdzieś dołączyć do naszych przedmiotów. Nową jaskinię szmaragdowego smoka, taką nową lokację, w której możemy jakieś unikalne nagrody zdobyć, no ale no, musimy tego smoka pokonać, co nie jest łatwe. Oprócz tego mamy dużo poprawek błędów, łącznie poprawki z dostępnością, w których skład wchodzi na przykład też ponad 350 opisów zdjęć przedmiotów, które możemy w grze zdobyć lub sami stworzyć. Także fajnie, że deweloper cały czas tutaj o dostępność w swoich grach dba. Podobnie zresztą jak deweloperzy gry Text Space, czyli tutaj znów gra RPG, tylko bardziej wieloosobowa, w klimatach science fiction, tym razem gra przeglądarkowa, która miała kilka aktualizacji. Generalnie te aktualizacje wprowadzały drobne poprawki błędów, które generalnie kierują grę w stronę stworzenia rozbudowanego systemu, tworzenia kolonii i współpracy między właśnie różnymi koloniami. Plush Meow House, czyli gra, w której opiekujemy się kotkami, żeby zbierać pierś z tych kotków, ciągle nie jest powiedziane w jakim celu, no, żeby nasz dom ulepszać, żeby tych kotów mogło wprowadzić się więcej. Też gra się zaktualizowała, generalnie jest to gra, jak to mi Gemini niedawno tak podpowiedział, jak to do takiej gry można przetłumaczyć, gra bezczynna, no bo z gra, w której generalnie no, nie musimy robić nic, ewentualnie sporadycznie, żeby rozgrywka się dalej toczyła. No i między innymi został dodany system satysfakcji, więc kotki nasze mogą się po prostu na nas obrazić, jeśli będziemy się nimi źle zajmować. nowe rodzaje jedzenia, tylko to jakieś tuńczyki, różne rodzaje ryb, z tego co widziałem, zostały dodane. Mamy możliwość konwertowania jedzenia, czyli na przykład mamy dwie małe ryby, to możemy je zamienić na jedną dużą rybę na przykład. Dwa nowe rodzaje kotów zostały dodane. Możemy nasz dom rozbudować o kolejne piętra. I jeszcze jakieś drobne zmiany i poprawki błędów. Gra Corruption of Champions, czyli tutaj kolejna gra przeglądarkowa RPG, tym razem z elementami dla dorosłych 18+. Dostaje kolejne treści, ale tym razem też oprócz tego dostała bardziej czytelny interfejs, który teraz też doczekał się trybu ciemnego, jak ktoś lubi, i możemy wybrać alternatywne czcionki też, które mogą być dla niektórych osób bardziej czytelne. Następnie Hearthstone. O Hearthstone'ie mówiliśmy przy okazji tego, jak do gry zostało zapowiedziane kolejne rozszerzenie, które w przyszłym tygodniu się pojawi, i właśnie do przyszłego tygodnia macie czas, gdyby ktoś chciał sobie wykupić paczki w tego rozszerzenia w zestawie. Tak przypomnę, one wprowadza też misje z powrotem do gry. Niektóre karty będą mogły nam dawać misje, które możemy później wykonać. Oprócz tego do ustawek wróciły anomalie w aktualizacji w połowie sezonu, więc teraz zarówno mamy ozdoby, jak i anomalie. I oprócz tego Blizzard zapowiedział, że będziemy mogli sobie też zdobyć zwierzaka. I tutaj podobnie jak to często bywa, jeśli mamy jakieś zwierzaki, możemy go karmić, on będzie też zdobywał różne poziomy, będziemy mogli się z nim bawić. Na razie będzie to tylko jeden zwierzak dostępny, król kruszec. Natomiast są zapowiedziani kolejni. Inna sprawa, jak to będzie rozbudowane, jak to będzie, jak tego zwierzaka będziemy musieli zdobyć, to tutaj społeczność nie jest zadowolona, bo generalnie będziemy musieli po prostu grać w takiego swojego rodzaju jednorękiego bandyta, który nam może dać 10, przepraszam, różnych rzeczy, od skórek po karty, inne rzeczy, no i właśnie jedną z tych rzeczy będzie ten zwierzak. Natomiast, żeby to grać, no pierwsze dwa zakręcenia, czy pociągnięcie w bajkę jednorękiego bandyty mamy za darmo, ale za kolejne będziemy musieli zapłacić. Plus jest taki, że jeśli coś wylosujemy, to już tej rzeczy nie będziemy mogli wylosować, więc po 10 razach na pewno już tego zwierzaka zdobędziemy. Natomiast jak szybko policzyła społeczność, żeby wszystko zdobyć z tego, no to będziemy musieli ponad $120 wydać, a więc nie mało, więc no tutaj społeczność jest niepocieszona, jak to zostało rozwiązane. Inna sprawa, czy to od razu będzie dla nas z Hearthstone Accessem dostępne, na ten moment chyba nie jest. Natomiast Hearthstone Access już się zaktualizował, to informacja z ostatniej chwili, bo właśnie duża aktualizacja do Hearthstone'a się pojawiła i też myślę, fajna informacja na plus, już nie mamy osobnej wersji dla ustawek z duetami, więc jeśli ktoś chce grać w duety, no to już nie musimy tej osobnej wersji pobierać, jak ktoś na przykład lubi korzystać z patcherów, które nam automatycznie tego Hearthstone Accessa aktualizują, a lubicie grać w duety, no to można sobie po prostu tym patcherem Hearthstone Accessa zaktualizować i możemy cały czas Hearthstone'em się cieszyć. Podobnie jak Forza też się zaktualizowała i tutaj mamy dosyć dużą aktualizację, która generalnie dodała do gry nowy turniej, turniej mistrzów, turniej czempionów, który będzie, co ciekawe, dostępny w grze na stałe. Tak, generalnie turnieje są usuwane z rotacji po miesiącu, ten nie będzie, więc mamy spokojnie czas, żeby sobie go zdobyć. Co ciekawe, pokonywanie kolejnych tych turniej w tym w dużym turnieju będzie nam odblokowało kolejne mniejsze turnieje, które mają też swoje różne motywy przewodnie, od konkretnych marek samochodów po typy samochodów, tutaj może już nie będę wchodził w szczegóły. Oprócz tego mamy cały zestaw wydarzeń otwartych klas, od najwolniejszych do najszybszych samochodów, tutaj są wszystkie klasy od E do X i to też będzie dostępne na stałe. I co ciekawe, też wszystkie poprzednie turnieje, każdy z tych turniejów dawał nam wcześniej unikalny samochód, który później też po miesiącu znikał, do gry zostały przywrócone i też tutaj producent deklaruje, że one będą dostępne w grze na stałe. Także też jak ktoś jakiegoś samochodu nie zdobył i bo po prostu go przegapił, no to spokojnie można do tych turniejów wrócić i sobie ten samochód na spokojnie wygrać. I to wszystko, co było na stronie, jeśli chodzi o aktualizację, ale też w międzyczasie pojawiła się kolejna aktualizacja do gry, o której już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, chyba zresztą mało, dwa tygodnie temu, czyli Joker Poker Texas Frenzy, czyli po prostu coś w stylu Balatro na urządzenia mobilne. Gra doczekała się w aktualizacji, która poprawiła trochę dostępność jeszcze bardziej tej gry, no bo między innymi, jeśli będziemy poruszać się po kartach na dole ekranu gestami lewo, prawo, no to one już będą nam pokazywane w prawidłowej kolejności takiej, jak one faktycznie na ekranie są, a nie takiej kolejności losowej. To też znacznie nam rozgrywkę ułatwi. W trybie wieloosobowym też punkty, jakie mamy zdobyć, już są prawidłowo czytane, z tym też były problemy, ale no jak widać, autor cały czas dostępność tej gry poprawia, więc jeśli podobało wam się Balatro na komputerze i chcielibyście coś podobnego na urządzenia mobilne, no to warto sobie tą grę ściągnąć, bo jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa, no i fajnie, że deweloper ją udostępnił. I jeszcze w sekcji innych informacji o tym, że Steam stał się dostępny, to już mówiliśmy, ale przy okazji myślę, że warto wspomnieć, że na Steamie teraz trwa do 15 lipca letnia wyprzedaż, co znaczy, że wszystko praktycznie zostało przecenione i w to wchodzą wszystkie gry, które prawdopodobnie chcielibyśmy sobie kupić. Czy to gry z funkcjami dostępności, nie wiem, Forza, właśnie Mortal Kombat 1, 1428 sprawdzałem, jest na przecenie. Brok prawdopodobnie też. Generalnie wpiszcie sobie do wyszukiwarki, jeśli jakaś gra was zainteresowała, jej nazwę, bo prawdopodobnie będzie można ją właśnie w tym czasie zdobyć, no z znaczącymi obniżkami, więc no, to może być dobry moment, żeby sobie jakąś grę na Steamie kupić. I jeszcze nawiązując do tematu gry F1 25, czyli oficjalnej gry w wyścigu Formuły 1 na ten rok, która doczekała się funkcji dostępności, które pozwalają nam prowadzić samochód, ale nie mamy czytnika ekranu w menu, więc no tutaj musimy sobie pomóc OCR-em lub nowym przewodnikiem, który niedawno został udostępniony. Przewodnik został stworzony przez panią Misty Rayburn, czyli partnerkę świętej pamięci Brandona Cole'a, który mniej więcej rok temu niestety odszedł, no człowiek z dużymi zasługami, ale fajnie, że Misty cały czas gdzieś jego misję, jego pasję kontynuuje, no i właśnie postanowiła napisać dla niewidomych graczy przewodnik po menu F1 25, więc nawet jeśli OCR-a nie mamy, bo po prostu nie chcemy z OCR-a korzystać, no to możemy sobie ten dokument otworzyć, będzie do niego link i odpowiednią opcję w menu, czy gdybyśmy chcieli jakieś ustawienie zmienić, czy na przykład właśnie te funkcje dostępności sobie włączyć, czy wejść do trybu wyścigu, który nas akurat interesuje, no to będziemy w stanie z tym przewodnikiem sobie to wszystko skonfigurować. No i to wszystko też, jeśli chodzi o gry.
2: I to wszystko, jeżeli chodzi o Tyflowieści, a teraz przechodzimy do technikaliach, a w technikaliach dużo dzisiaj się dzieje. Zaczynamy od nowej usługi bezpieczeństwa w Uberze, jaką ma być nagrywanie rozmów.
1: Tak, zgadza się. Generalnie jest ona dostępna w narzędziach bezpieczeństwa. I polega, w ogóle informację dostałem mailem o tym, że takowa usługa zostaje dla pasażerów uruchomiona. I chodzi o to, że tak naprawdę nic nie dzieje się bez naszej zgody, bo w sytuacji, powiedzmy, jakiegokolwiek dyskomfortu, kiedy czujemy się niepewni, tak naprawdę możemy zainicjować takową, możemy rozpocząć takową sesję nagrywania. I wówczas jest nagrywany cały przebieg przejazdu od momentu, od którego rozpoczęliśmy nagrywanie do momentu, kiedy zakończyliśmy. Nagranie jest wysyłane automatycznie na serwery Ubera i automatycznie usuwane po 7 dniach. I przy czym warto tu zaznaczyć, że zarówno pasażer, jak i kierowca nie mają dostępu w ogóle do tego nagrania danego, a jedynie wsparcie Ubera, ale za wyłącznym przyzwoleniem pasażera. Więc jeżeli pasażer nie poprosi o to wsparcia Ubera, no nie zostanie domyślnie to nagranie nawet otwarte, ruszone, nijak, tylko po prostu z automatu usunięte po 7 dniach. No i to tyle.
2: I tyle, jak rozumiem. No, zobaczymy, co się z tego urodzi.
1: Oby to dostępne było, bo powiem szczerze, no ostatnio Uber gdzieś tam zalicza w różne troszkę fopa, jeśli chodzi o dostępność pewnych rzeczy i no, miejmy nadzieję, że nie trzeba się będzie przekonywać, a jeżeli już, to po prostu będzie dostępne.
2: A no, zobaczymy. Ja ostatnio też miałem taki, a propos jeszcze Ubera, miałem jakieś takie dziwne rzeczy, które polegały na tym, że już od dłuższego czasu Uber mi nie pokazuje odległości kierowcy, tylko czas. A wiem, że nie, no, inni w tym samym miejscu bardzo często tę odległość widzieli. Więc patrzyłem i na iPhone'ie, i na Androidzie, więc coś z tymi odległościami...
1: Wiesz co, bo to jest losowe. Ja mam wrażenie, że to jest losowe, dlatego że w jednym przypadku właśnie podczas, kiedy kierowca się zbliża, ta odległość jest pokazywana przez, powiedzmy, cały czas. Innym razem dopiero od 2 minut, w sensie jak kierowca ma do nas 2 minuty i dopiero wtedy jest pokazywana. W innym zaś wypadku, kiedy te 2 minuty się zbliżają, to znaczy kiedy mamy te 2 minuty, ta odległość przestaje być pokazywana, więc tutaj też coś niestety jest na grubo z tą. Pytanie, czy dostępnością, czy samym rzeczywiście parsowaniem, wyświetlaniem tego wszystkiego?
2: No właśnie, też jestem ciekaw, ale no ostatnio mnie przez no kilka miesięcy to bardzo rzadko mi się zdarzało, żeby coś takiego było wyświetlane. A szkoda, bo jak wiadomo, jedna minuta to może być 2 minuty, może być 1 minuta, to może być, że zaraz faktycznie przyjedzie. Więc to trochę nie wiadomo. A w momencie, kiedy co chwilę tam ktoś parkuje, ktoś rusza, to trochę nie wiadomo, na co się nastawiać. Czy ktoś przyjechał, ten kierowca, czy jeszcze nie. Przechodzimy do naszego tematu, czyli agent, czy agent Ramzak, czyli coś do szybkiego przeszukiwania dużych ilości plików tekstowych.
3: Tak, to jest program, na który natrafiłem dzięki serwisowi Blind Review słowackiemu, który też publikuje raz na tydzień różne recenzje rzeczy z perspektywy osób z dysfunkcją wzroku. Głównie programów, czasem jakichś sprzętów, raczej programów. I dzisiaj właśnie podrzucili ten programik. To jest program, który, tak jak już wspomniał Tomek, jak ja też o tym napisałem w naszych notatkach, służy do przeszukiwania plików tekstowych pod kątem konkretnych fraz. Czyli mamy sobie folderek. W folderze są tekstówki, jakieś, nie wiem, HTML, PHP, no cokolwiek, jakikolwiek plik, który da się tekstowo jakoś tam przeglądać notatnikiem. I wpisujemy coś i on w tych wszystkich plikach znajdzie tą konkretną frazę. No może być to fajne do znalezienia, nie wiem, jak prowadzimy sobie jakieś notatki, nie wiem, numeru telefonu, jakiejś daty, czy adresu, czy czegoś. Może to być spoko do przeszukiwania jakichś dużych kolekcji, jeżeli posiadamy właśnie książek w tej Xteku. Tu wspominaliśmy, że można DZTN coś zdigitalizować, albo sami sobie skanujemy. No albo jak programujemy, no to możemy szukać jakichś konkretnych fraz, no bo nie wiem, jakieś tam funkcje użyliśmy, jakiejś funkcji, czy jakąś konkretną linijkę kodu, chcemy sobie sprawdzić, gdzie to wystąpiło. No i przeszukujemy. No i w podstawowej wersji, bo program ma wersję do użytku prywatnego i do użytku komercyjnego, ta do użytku prywatnego oczywiście jest darmowa, zdaje się, że jakiejś funkcji tam nie ma, no ale w tym podstawowym zastosowaniu no mamy możliwość wpisania, czego szukamy. Nie wiem, czy jakoś określamy też folder, w ramach którego szukamy i pokazują się pliki. Jest też tryb oczywiście zaawansowany, gdzie jest troszkę więcej filtrów różnych. Możemy szukać według jakiejś tam daty. Oczywiście możemy używać tych tak zwanych wildcardów, czyli znaków uniwersalnych, które oznaczają jakąś większą całość, na przykład gwiazdka.txt to wszystkie pliki z rozszerzeniem txt, wykrzyknikiem wykluczamy konkretne frazy, no takie bardziej spersonalizowane filtry, w ogóle wyrażenia regularne można też znajdować. Także jest tych opcji mnóstwo. Wpisujemy, klikamy start i się pokazuje. Ale możemy również ten program zintegrować z eksploratorem plików i tu możemy zarówno jego skrót wrzucić do menu kontekstowego na folderach, żeby po prostu konkretny folder, który mamy z jakimiś plikami tekstowymi, przeszukać, ale możemy też zastąpić tym programem wyszukiwanie Windows, czyli to, co się pokazuje, kiedy naciskamy F3 albo Ctrl+F. Możemy też tworzyć szablony wyszukiwania, czyli sobie skonfigurować jakieś konkretne warunki zapisać to jako szablon i potem ten szablon sobie znowu wywołać i w innym folderze pod kątem tych samych kryteriów te pliki wyszukać. Możemy też zarejestrować skróty globalne, które wywołują nam albo wyszukiwanie, albo ostatnie wyszukiwania. No także bardzo konfigurowalny program, tak jak wspomniałem, dostępny za darmo. Link do jego na ten moment najnowszej wersji będzie również podany w komentarzu. Także no, możecie się rozejrzeć. Agent Ransack, chyba tak się to czyta. I no, bardzo jestem ciekaw. Wiem, że chyba Everything ma też tą funkcję ostatnio przeszukiwania, czy jakiś plugin do niego powstał do przeszukiwania plików tekstowych. Pewnie Raycast na Macu też to ma i na Windowsie będzie miał. Zdaje się, że Raycast w ogóle wyszedł coś na Windowsa, już coś ostatnio czytałem.
4: Tak, jakaś może wersja testowa chyba na razie.
3: Tak, ale to może Arek nam opowie więcej. No i ale co nie jedno narzędzie, co więcej narzędzi, to nie jedno. No więc jeżeli potrzebujecie czegoś, co typowo przeszukuje pliki tekstowe, no to Agent Ransack.
2: A teraz Mac 26 i Apple Mirroring, którego nie będzie u nas.
1: Tak, niestety jeszcze nie będzie. Apple mówi, że jeszcze w tym roku w macOS Tahoe właśnie macOS 26 Apple, klonowania iPhone'a niestety nie będzie. No, wszystkiemu winne regulacje unijne, prawda, i oficjalnie przynajmniej. I to, że Apple jakby nie może dogadać się na szczeblu unijnym z urzędnikami, jeśli właśnie chodzi o kwestie prywatności i tak dalej. Więc no niestety będziemy sobie musieli na to poczekać. Nie wiadomo jeszcze ile, tak samo jak funkcje zapowiedziane w tym roku na WWDC, czyli właśnie odwiedzone miejsca, te wszystkie rzeczy związane z mapami, o których mówiliśmy, no niestety nie będą jeszcze przez te regulacje wprowadzone.
4: To ja teraz zaglądam do komentarzy, które się pojawiły na naszym panelu i tu mamy trzy wypowiedzi od Lorda Killera. Hejka, pozdrawiam wszystkich. Mam trzy pytania. Pytanie pierwsze. Używam na Macu aplikacji UTM do wirtualizacji Windowsa. W grze Hearthstone mam problem, mianowicie nie mogę otworzyć sklepu, gra się wywala. Maszyna ma 16 GB RAMu. Czy jest możliwość, żeby jakoś inaczej otworzyć sklep? Próbowałem przez OCR i UTM, nie dało się klikać. Zainstalowałem Hearthstone'a na Macu i też się nie dało. Czy może na iOS, zmieniając język iPhone na angielski i rozpoznawaniem ekranu, mógłbym tam się dostać, a jak nie, to jak mogę to zrobić?
0: Z UTM-em problem podstawowy jest jeden, mianowicie on niestety nie wspiera sprzętowego przyspieszenia dla kart graficznych. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że wszystko, co nie jest grą audio, prawdopodobnie po prostu będzie działało źle. Ja próbowałem kiedyś otworzyć sklep, sklepów Hearthstone nie otwierałem, samego Hearthstone'a na UTM raz zainstalowałem, spróbowałem otworzyć, to akurat było na procesorze M1. I co to powoduje, że nie mamy przyspieszenia sprzętowego do karty graficznej? No to powodowało tyle, że na przykład kiedy przywoływałem jakiegoś stronnika, to ta animacja, która powiedzmy normalnie powinna trwać, nie wiem, sekundę, trwała może sekund 10 albo 15, więc no grywalne to nie było niestety w żadnym stopniu. Przyspieszenie sprzętowe jest w UTM-ie wspierane tylko na Linuxie w tym momencie. Problemem jest brak sterowników do karty, która tam jest emulowana. Czy to się w przyszłości zmieni? Mam taką nadzieję, obserwuję temat, ale no na ten moment jedynym rozwiązaniem jest po prostu użycie innej aplikacji do wirtualizacji. Tutaj opcje mamy dwie. Ja osobiście korzystam z Parallelsa, który no darmowy niestety nie jest, ale no po prostu działa dobrze, bardzo fajnie zintegruje się z systemem. O Parallelsie powstał zarówno podcast, który Arek Święty Piętiński nagrał i też artykuł, który jest na stronie Tyflo Świata, który ja napisałem. Jest jeszcze VMware Fusion, który jest darmowy. On też wspiera wsparcie kart graficznych. Natomiast, żeby pobrać VMware Fusion w tym momencie, to musimy sobie dziś założyć konto Broadcom i wygenerować klucz. Ja tego osobiście nie robiłem, ale słyszałem, że to jest droga przez mękę nawet dla osób widzących. Tam po prostu to jest bardzo ponoć proces zawiły.
1: Ja szczerze mówiąc próbowałem, to znaczy kiedyś mi się to udawało pobrać i bez większego problemu. Natomiast, no nie wiem, ponad pół roku temu jakoś też próbowałem pobrać, żeby zobaczyć, czy tam coś się aby nie zmieniło na lepsze, bo no nie wiem jak na Intelach, ale na procesory Apple Silicon, mimo że jest, no niby, zdaje się uniwersalka to jest, chyba to jest uniwersalny pakiet instalacyjny, to się w ogóle, znaczy program się uruchamia normalnie, ale już maszyna nie chce w ogóle ruszyć, nie chce z dysku, nie chce z obrazu ISO w ogóle jakby ruszyć i instalować system, no to jakiś błąd wywala i generalnie no to po prostu zwyczajnie nie chce działać. Niestety. A jeśli chodzi o UTM-a, to powiedzmy taki TWS mi tam bez problemów, bez większych lagów działa, natomiast Eurofly na przykład ma taką przypadłość, że po powiedzmy pół godziny albo po godzinie grania, zaczyna niemiłosiernie się ścinać, po prostu zaczyna coraz bardziej ociężale reagować na wszystko. Włącznie z tym, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, mamy AirPodsy, wyjmiemy AirPodsy, włożymy coś tam i tak dalej, to się już tak ścina, że tak naprawdę się grać nie da, więc no tutaj jest grubszy problem.
4: No a propos Transport World Simulatora, to jest kolejne pytanie, bo to było pierwsze pytanie, więc tutaj jeszcze mamy kolejne dotyczące akurat właśnie tej gry. Na polskich pociągach, gdy nacisnę T, dzieją się dziwne rzeczy, jakieś dziwne dźwięki i gdy coś naciskam, to coś dziwnego dzieje się w NVDA. Nie testowałem innych pociągów, ale testowałem dwa polskie, więc myślę, że to wszędzie jest problem, więc no, nie wiem, może to też jest kwestia tego UTM-a.
0: Może, ale też tam generalnie zauważyłem, że faktycznie coś na rzeczy jest i to też będę musiał autorowi zgłosić, mianowicie kiedy gra odtwarza niektóre dźwięki, a na przykład takim długim dźwiękiem jest dźwięk, kiedy ta cała elektronika w tym pociągu się uruchamia, tam słychać jak tam jakieś wentylatory się włączają, to trwa kilka sekund, to aplikacja przestaje odpowiadać. Jak ona przestaje odpowiadać, to czasami się zawiesza NVDA. I faktycznie ja to na Macu też miałem, ale wydaje mi się, że nie pamiętam czy z polskim pociągiem, ale z jakimś innym pociągiem na Windowsie moim, czyli na takim moim normalnym komputerem z Intelem, też coś mi się tam z NVDA zawiesił, więc to też muszę autorowi zgłosić, że coś tutaj aplikacja faktycznie się tak przywiesza. I NVIDIA tego nie lubi.
4: I kolejna kwestia, pytanie trzecie, City of Division. Gdy miałem starą wersję gry, miałem ten error, most coś tam call last i coś tam traceback. Już nie pamiętam, nowa wersja się uruchamia, ale naciśnięcie spacji całkowicie wywala grę. Gdy chcę na przykład zaznaczyć zaakceptowanie zasad, nie mogę, gra w momencie od razu znika. Mam najnowszą wersję Windowsa. Co mam źle?
0: No tutaj się nie wypowiem, bo tej gry akurat nie testowałem jeszcze.
4: No i Lord Killer też jeszcze nam tu napisał, że Suno w przeglądarce mu też w ogóle się nie sprawdziło, Refusion też nie, Udio nie testował i byłaby fajna audycja o tych wszystkich serwisach. No to pewnie będzie.
2: Się zrobi.
4: Tak jest. I jeszcze jedna tu taka uwaga na marginesie. Ten zwierzak w Hearthstone to jak coś król, kruszor, a nie kruszec. O.
0: A tutaj przepraszam, tak. Z angielskiego King Crush i tam z polską nazwę na szybko sprawdzałem. No.
1: A to ja mam jeszcze pytanie odnośnie TWS-a w sumie. Tam autor kiedyś swego czasu obiecywał, że bodajże wprowadzi aktualizator jako tako. Wprowadził czy nie w sumie?
0: Nie.
1: Jeszcze nie wprowadził.
0: Cały czas trzeba zlicza pobierać.
1: Aha, okej. Okay.
2: No to w takim razie kolejny news, pewnie krótki, opaski z dzisiaj mówiliśmy, no i Facebook pozwala na zalogowanie się tą metodą.
1: Owszem, na razie póki co dla aplikacji mobilnej na iOS-a. Wersja komputer, jeśli chodzi o stronę nieszczęsną desktopową, znaczy tam właśnie, to bliżej nieokreślona przyszłość, z tego co jak informuje MacRumors, moje ulubione źródło informacji różnych tego typu. I to też generalnie się też rozszerza na regiony. Ja na przykład w zeszłym tygodniu jeszcze tej opcji w ogóle nie miałem. Natomiast przedwczoraj albo wczoraj, jak testowałem, jak jeszcze sprawdzałem, przygotowując się do audycji, a to się na szczęście pojawiło. Aha, jeszcze informacja taka, że wkrótce ma Messenger na iOS-a też zyskać tę funkcjonalność logowaniem się właśnie przy pomocy kluczy dostępu. No i aby tego dokonać, wchodzimy sobie na iOS-ie w zakładkę menu, tą ostatnią po prawej stronie, w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie przechodzimy do ustawienia i prywatności anonsowanej jako nagłówek tak naprawdę, który sobie należy kliknąć. Następnie ustawienia przycisk, tam hasło i zabezpieczenia. I powinno się pojawić coś takiego dosłownie jak klucz dostępu. Jeśli tam sobie w to klikniemy i tam dowiemy się między innymi tak pokrótce, czym ten klucz dostępu jest, dajemy utwórz klucz, podajemy hasło do Facebooka naszego właśnie i no i tworzymy po prostu klucz. Jest artykuł wsparcia, co prawda, ja go tu podlinkowałem do naszych notatek, oficjalny facebookowy, natomiast jeszcze w polskiej wersji językowej on dostępny nie jest. Gdyby ktoś miał problemy z tym, chociaż no nie wiem, czy powinien mieć, ale gdyby, no to artykuł jest. No i co? I generalnie tak jak mówiłem, no to bardzo fajnie obchodzi wszelkie właśnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe, bo tak naprawdę ten czynnik biometryczny, nasza twarz czy palec, no skutecznie nam jest takim gwarantem, że już tego uwierzytelniania dwuskładnikowego nie potrzeba stosować. No i tyle.
2: A teraz coś dla tych, którzy jeszcze się nie zaktualizowali do Windowsa 10, bo można to zrobić za darmo chyba, choć teoretycznie nie za darmo. Zdaje się. Tutaj od Piotrka ten news jest. Nie chcę spłacić za aktualizację Windows 10. Zrób kopię zapasową w OneDrive. Tylko Piotrka.
4: Pytanie,
2: nie słychać.
4: Czy Piotrek jest, bo gdzieś chyba nam zniknął.
2: To może tymczasem o macOS 26 i FireWire. Ciekawe, kto jeszcze pamięta FireWire. To niby jest. Ja widziałem nieraz karty dźwiękowe na FireWire. No i w macOSie już z tego standardu, tego łącza nie skorzystamy.
1: Już z tego prawdopodobnie nie skorzystamy. Odnotowano właśnie brak tego wsparcia w pierwszej becie macOS Tahoe. No i w drugiej, po wydaniu drugiej wersji, drugiej bety nie pojawił się komunikat, jakoby miałoby to wrócić, więc prawdopodobnie już tego rzeczywiście nie uświadczymy, więc jeżeli gdzieś powiedzmy nawet mamy jakiegoś tam starego iPoda, starego starunkiego powiedzmy, czy cokolwiek, co wspierało FireWire, no to już niestety nie uświadczymy. To generalnie nawet jeszcze były, zdaje się, stosowane też przejściówki, generalnie jakieś adaptery właśnie z USB powiedzmy na FireWire i tak dalej, gdzie powiedzmy jak ktoś miał te starsze sprzęty, no to mógł korzystać właśnie jeszcze do macOS Sequoia, w zasadzie no jeszcze może tak naprawdę, jeśli się nie testuje bet, no ale zostało wycofane najprawdopodobniej definitywnie. No i nie ma, nie podłączymy sobie już ani kamery żadnej tam, jeśli potrzeba, na FireWire, ani jeśli jeszcze mamy jakieś takie właśnie stare sprzęty, do których mamy sentyment, to będziemy musieli niestety sprzęt wymienić.
4: I chyba Piotr wrócił.
2: Tak, chyba. Tak. O, to Piotrze, Windows 10 i aktualizacje niby płatne, ale darmowe.
0: Tak, niby płatne, darmowe. Miejmy nadzieję, że już mnie internet nie wyrzuci. Tak, wracając do początku, bo nie wiem, kiedy mi je wyrzuciło. W październiku kończy się oficjalnie wsparcie na Windowsa 10 i dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą zaktualizować komputera do Windowsa 11, no Microsoft oferował kilka opcji. No pierwszą to jest po prostu zakup nowego komputera, na co bardzo zachęcają, ale gdyby ktoś bardzo nie chciał i nie ma też wersji tak zwanej LTSC, która tam gdzieś będzie aktualizację dostawać też trochę dłużej, no to została zaoferowana opcja rozszerzenia aktualizacji o kolejny rok. Już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że będzie to wyglądało tak, że kiedy ten termin się będzie zbliżał, pojawi się odpowiedni kreator na komputerze, który nam pozwoli decyzję podjąć i będziemy mogli zapłacić około $30, żeby to wsparcie o kolejny rok przedłużyć. Później dłuższego przedłużenia już nie ma, no chyba, że jesteśmy firmą. Natomiast no, o tym się mówiło, a teraz Microsoft zdecydował się na kolejne dwie opcje dla tych, którzy chcieliby jednak przy Windows 10 na trochę dłużej zostać, nie bawiąc się w jakieś niestandardowe wersje i tak dalej. Pierwsza opcja niedostępna w Polsce to nagrody Bing. Jak ktoś zdobył 1000 punktów, to można je wymienić na rok aktualizacji. A druga opcja, no już dla nas jak najbardziej dostępna, to pozwolenie Windowsowi na zrobienie kopii zapasowej przez aplikację Windows Backup, czyli właśnie kopia zapasowa Windows, do chmury OneDrive. Wygląda to tak, że w tej aplikacji możemy zdecydować, jakie foldery mają być wysłane do chmury, plus nasze wszystkie ustawienia. Tam można zaznaczyć pulpit, dokumenty, muzyka, zdjęcia, no generalnie takie katalogi. Nie wiem, czy tam można jeszcze jakieś katalogi dodać lub usunąć. O, generalnie problem jest w pewnym sensie taki, bo po pierwsze, że wysyłamy nasze dane do OneDrive'a, jeśli ktoś nie chce, no tutaj no, te dane po prostu tam będą. No to nam też oczywiście pozwala później szybko nasze pliki przywrócić. To oczywiście ma swoje plusy. Wiadomo, to też nie jest niestety tak kompletny backup, jak na przykład to, co mamy na Macu przez Time Machine czy na urządzeniach mobilnych. A drugi problem, no bardziej istotny, jest taki, że za darmo na OneDrive dostajemy 5 GB przestrzeni na dysku. Jeśli ktoś by chciał wysłać więcej, bo cały czas nie wiem, jakie foldery będziemy musieli zaznaczyć, gdyby, żeby to zadziałało. Nie wiem, czy na przykład możemy poprosić, żeby, nie wiem, nawet nie kopiowało się nic oprócz ustawień, albo na przykład tylko pulpit, gdzie mamy, nie wiem, same skróty. No to będziemy prawdopodobnie musieli sobie po prostu tej przestrzeni kupić więcej. W praktyce pewnie też dużo osób może tej przestrzeni mieć więcej, na przykład jeśli macie wykupiony pakiet Microsoft 365, bo tam dostajemy chyba 2 terabajty przestrzeni w OneDrive'ie, więc w pewnym sensie już za to płacimy, więc jeśli mamy trochę tej przestrzeni więcej, mamy Windowsa 10, chcemy cały czas z niego korzystać, ale nie chcemy zapłacić za te aktualizacje i nie przeszkadza nam to, że będziemy musieli sobie gdzieś taką kopię zapasową w chmurze Microsoftu stworzyć, no to mamy tutaj taką alternatywną propozycję, żeby te aktualizacje na dłużej dostać.
2: A teraz nowy podcast od OpenAI, który jest chyba?
1: Tak, podcast jest, nazwa bardzo ambitna, bardzo twórcza, bo nazywa się po prostu OpenAI Podcast, więc mamy sobie coś takiego. A odcinki ukazują się co 2 tygodnie. No, ostatni odcinek się ukazał, chciałem powiedzieć dzisiaj, ale to w zasadzie wczoraj. I generalnie podcast porusza takie kwestie jak tak naprawdę to, co się dzieje za kulisami OpenAI, czyli tak naprawdę słuchacz dowiaduje się tego, co no po prostu wtedy jako pierwszy, co oni tam, jakie tajniki zdradzają, powiedzmy. W pierwszym odcinku na przykład mówili o generatywnej sztucznej inteligencji, jak oni sobie tam ją ogarniają, jak również o nadchodzącym modelu GPT-5. No a w drugim odcinku na przykład, na ten przykład, rozmawiali o budowie agentów AI, tak naprawdę jak to należy poprawnie robić, korzystając z ich różnych narzędzi deweloperskich. Także generalnie no, tego typu są to podcasty od kuchni, jak OpenAI działa, takie smaczki. Więc w pierwszym odcinku zresztą sam Altman właśnie też występował i opowiadał o tym właśnie, o generatywnej sztucznej inteligencji i o modelu. Także,
4: ale jak rozumiem, tylko po angielsku to jest.
1: No tak, tylko po angielsku. No ale właśnie, bo gdzie on jest dostępny? Na podcastach, na Apple Podcasts, link w komentarzu będzie, na YouTubie, link bardzo ambitny, bo youtube.com/openai, też mogę powiedzieć, ale co, no transkrypcję mamy, i na Spotify'u też będzie dostępny, więc ten podcast,
4: transkrypcję. No i YouTube podcast, też wprowadza dubbing, mamy, więc kto wie,
1: YouTube
4: kto wie.
1: Też,
0: tak, już parę razy się z tym spotkałem, to jest bardzo ciekawe.
2: Aha. Ja też, tylko nie wiem, jak go wyłączyć z kolei, a najgorsze było to...
0: W ustawieniach.
2: Ale całego YouTube'a? Bo...
0: Nie, ustawieniach filmu. Tak? Czyli
4: filmu.
0: Na komputerze szukasz przycisku ustawienia, a na urządzeniu mobilnym, no iOS-ie to zaetykietowane jako ustawienia odtwarzania w sumie, no, podobnie.
1: Tak.
2: Bo jakiś czas temu ktoś bardzo... mało inteligentnie niestety, zrobił film o mikrofonach, znaczy o tym trybie w zasadzie studyjnym w AirPodsach. I to było zdubbingowane.
1: Okej. Okay. Brzmiało to jakoś?
0: Nie.
2: Typowa, to znaczy... Jakiś typowy syntezator mowy, bo niektórzy to rzeczywiście się starają. Na przykład jest taki twórca Mark Rober. On tworzy jakieś takie trochę popularno-naukowe coś, on ma w jakichś dziesiątkach milionów nieraz wyświetleń te swoje filmy.
0: Ma świetny kanał.
2: I on rzeczywiście ma to przetłumaczone bardzo dobrze na polski. To znaczy jakby zrobioną sztuczną inteligencją taką faktycznie, to jest pewnie jakiś Eleven Labs czy coś tego rodzaju. Natomiast rzeczywiście są osoby, które tłumaczą to jakimś Google TTS-em czy czymś takim.
0: A to znaczy, to nawet nie jest tak. To jest wszystko w pełni zautomatyzowane. Autor po prostu ewentualnie może tą opcję sobie wyłączyć, tak jak automatyczne napisy na przykład.
4: Chyba, że wiesz, chyba, że jest jeszcze jakaś dodatkowa opcja, że możesz sobie, tak jak masz napisy w tym filmie, że możesz sobie włączyć, jakby nałożyć własną ścieżkę, którą sobie zrobisz.
0: Dokładnie.
4: Albo skorzystać z tego, co ci automatycznie przygotuje Google, bo domyślnie, no tak, to przygotuje Google, ale być może jest właśnie opcja wgrania osobnej swojej
2: musi
4: ścieżki.
2: Musi być.
0: Jest.
2: Znaczy jest, to na pewno. I Mark z niej korzysta, bo on na przykład w pewnym momencie tam robił jakiś taki wielki taki wzmacniacz, ale mechaniczny głosu. Taką tubę wielką. I on mówił coś przez tę tubę i to, ten fragment był z oryginału wycięty. Znaczy jakby z oryginału, nawet w wersji polskiej.
0: No to tutaj tak mówisz, faktycznie to jest prościej zrobione, po prostu jest jakaś synteza. To nawet nie jest taki lektor, że słychać oryginalną ścieżkę, tylko ona jest wycięta, mamy tego lektora, to tłumaczenie też jest ewidentnie automatyczne i muzyka, która zostaje w tle, jest też taka dziwna, taki jakby chorus był nałożony, taki efekt stereo. To
2: tak.
0: Bardzo dziwnie to brzmi.
2: A, bo ty też to widziałeś.
0: Tak, spotkałem się z tym parę razy, tak.
2: Tak, no to jest jakieś dziwne, także...
0: No i czasami to się ludziom włącza domyślnie, nawet jak ktoś zna język i wiem, że już powstały rozszerzenia, które to automatycznie wyłączają, także no...
2: Okej.
1: Okay. No. Słuchajcie, a propos dubbingu, z kolei Eleven Labsowego, to próbowałem sobie jeden filmik właśnie zobaczyć, pokazać komuś tam, bo powiedzmy z polskiego na niemiecki mi to zadziałało całkiem nieźle, natomiast z polskiego na angielski, jak chciałem komuś pokazać, jak to działa, to słuchajcie, wyszły takie rzeczy, że głowa mała, bo po pierwsze angielski to był częściowy, troszeczkę mieszanka jakiegoś angielskiego, powiedzmy z RPA, troszeczkę z Indii, a troszeczkę włoskiego, nawet troszkę hiszpańskiego. Także tam się takie dziwne, mimo że język był wybrany jeden, angielski, także no tutaj też coś poszło niestety nie tak, więc doświadczenia, a 3000 kredytów mi na to poszło, więc ojej, troszeczkę niefajne doświadczenie też.
2: Tak.
1: Ja może jeszcze jednego newsa odnośnie OpenAI, bo i tak on jest. Odnośnie generowania obrazów i tego.
2: No właśnie, to chciałem zapowiedzieć, żeby już tak
1: No właśnie, bo i tak skoro OpenAI, no to właśnie teraz jest możliwość generowania obrazów. Jeszcze niestety my tam dzwonić nie możemy, ale oprócz właśnie wysyłania zdjęć i tego, że on nam opisuje wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe, WhatsAppowe, które są transkrybowane i przychodzi nam odpowiedź przychodzi nam odpowiedź w wiadomości tekstowej, to dostaliśmy bodaj 2 tygodnie temu możliwość też generowania tam obrazów. Nie bawiłem się tym jeszcze, ale to jest. Przychodzi w formie po prostu potem zdjęcia. I ciekawe w sumie, czy jeżeli mamy zachowywanie domyślne włączone w zdjęciach, czy od razu takie zdjęcie nam wyląduje właśnie
4: najprawdopodobniej tak, skoro to jest WhatsApp.
1: Pewnie tak.
4: Tak.
2: No. Więc tak. To zostając jeszcze przy sztucznej inteligencji, czy takich około sztuczno-inteligencyjnych tematach, no to Maćku, masz jakieś kiepskie doświadczenia, tak piszesz, z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w Eleven Labsie?
1: Ojej, to jest droga przez mękę, dlatego że w zasadzie od początku jak to zostało zaimplementowane, a na pewno od momentu, kiedy chciałem jakby się za to zabrać jak człowiek, to miałem z tym problemy, bo najpierw podczas próby dodania tej metody w koncie OpenAI, Eleven Labs, prosiło mnie o numer telefonu, tyle że numer telefonu wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych z tego wynika. Ja wpisałem 48 i plus 48 i bezkierunkowego i tak dalej. Żadne kody mi weryfikacyjne nie przychodziły, w związku z czym musiałem zarzucić pomysł, prawda? Potem nagle aplikacja uwierzytelniająca. Już numeru telefonu nie było, tylko aplikacja uwierzytelniająca. Przy czym był niby do zeskanowania kod QR, którego kodu nie było. Przez tam powiedzmy, nie wiem, tydzień czy jakoś tak. Po prostu niby było, że ma być kod, kodu nie było. I to nawet nie to, że niedostępne to było dla voiceovera, bo ja tam iPhone'em po rozjaśnionym ekranie Maca gdzieś tam próbowałem namierzać. Tego kodu fizycznie, autentycznie nie było. Potem, gdy on już się już pojawił, potem, gdy już ten kod pojawił, no okej, skonfigurowałem i po zalogowaniu się na stronie Eleven Labs IO, no to niby działa. Niby teraz działa, niby się elegancko kod weryfikacyjny wypełnia, ale gdy pojawiła się aplikacja ta nowa ich, AI Generator, czy jak ona się tam nazywa, właśnie Eleven Labsa, również w pierwszej jej wersji prosiło mnie z niewiadomych przyczyn o numer telefonu. Nie, w ogóle miał przyjść, a ja miałem od razu wpisać ten kod, tak naprawdę. Czyli jakby aplikacja zakładała, że numer telefonu jest jakby ustawiony na koncie, że ja się tym weryfikuję i miał mi przyjść już kod stricte do wklepania. No ale że nie było, bo było przez aplikację uwierzytelniającą, nie mogłem tego zrobić. No i teraz, po aktualizacji na szczęście się to udało, kod mogłem niestety tylko wpisać, bo ani wklejanie nie działało, ani wypełnianie. Z pęku kluczy niestety, tak jak mam miejsce w przypadku haseł czy innych danych. No i no dobra, no wpisałem, udało się zalogować, ale kiedy chciałem zalogować się na elevenreader.io po tym, jak Michał Brajer audycję zrobił i mnie zainspirował, no niestety wyskakuje jakiś nieznany błąd, dosłownie nieznany błąd podczas procesu uwierzytelniania dwuskładnikowego. I nijak tego obejść nie można, bo ani inne przeglądarki, ani czyszczenie pamięci, ani wyłączanie przekazywania prywatnego dostępnego w iCloud Plus nic nie pomagało. No to chciałem się tego pozbyć w końcu, no bo skoro więcej mam z tego problemu niż pożytku, to chciałem to po prostu wyłączyć. Co się okazało? Normalnie jak się wyłącza uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jak się chce usunąć, to tam przychodzą albo kod wpisać, prawda, żeby jeszcze raz z aplikacji uwierzytelniającej, no albo maile, albo SMS-y z kodem weryfikacyjnym i tak dalej. A tutaj co się stało? No, trzeba było podać kod odzyskiwania, którego ja jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby używać kodów odzyskiwania. bo zawsze jak trzeba było, nie wiem, dodać nową metodę, usunąć, bo coś tam, zawsze jakby dokonywałem tego poprzez uwierzytelnianie no tymi metodami, którymi ustawiłem. A tutaj nagle zażądali ode mnie kodu, to się niby ten kod się pojawił, ja to mogłem sobie pobrać, skopiować, tylko no nigdy mi to nie było potrzebne, więc tego nie zrobiłem. Nie wyłączyłem uwierzytelniania dwuskładnikowego, bo nie mogę tego zrobić. No i tak naprawdę z wersji desktopowej, czy przeglądarkowej, Eleven Readera nie mogę skorzystać w ogóle. Mało tego, pisałem raz do nich w tej sprawie. Tutaj pojawiały się głosy, że niby oni szybko reagują w miarę, że odpisują, że kontakt jest nawiązywany. A gdzie tam? Ja napisałem raz, do tej pory nie mam odpowiedzi. W spamie też patrzyłem, bo te maile mi od nich lubią lądować w spamie. Nie było nic. Napisałem w sumie w niedzielę dosyć wściekły już w tym momencie. Też napisałem i opisałem problem drugi raz. Gdzie tam? Też nie odpisali. Także niestety, jak zawsze lubię i szanuję to uwierzytelnianie dwuskładnikowe, no tutaj bardzo odradzam, bo są po prostu z tym problemy. Tak samo próbowałem się skontaktować z poprzez, mają takiego bota też na stronie, też takiego AI agenta. No i co? Też w sumie niewiele mi pomógł tak naprawdę. No jest problem ewidentny z kontaktem z państwem z Element Labs. Takie są moje po prostu doświadczenia w tym zakresie. Także, a jeżeli już to, jeżeli sobie chcecie włączać te uwierzytelnianie dwuskładnikowe, to koniecznie jednak zachowajcie sobie ten kod odzyskiwania, żeby potem problemów nie było na wypadek chęci wyłączania tego czegoś.
2: To może teraz niech będzie troszkę muzycznie, czyli nowości w serwisach muzycznych od Apple, Spotify i tak dalej. Tutaj Piotrek nam przygotował taki zestaw nowości.
0: No to właściwie będą dwie, więc myślę, że informacja będzie w miarę krótka. Może zacznijmy od Apple, bo tutaj z jednej strony jest mniej, z drugiej więcej, no raczej generalnie mniej. Apple Music wczoraj świętowało 10 lat. Ja nawet nie wiem, gdzie ten czas minął, słuchajcie. No Apple Music już jest z nami 10 lat, dzięki czemu Apple po prostu chwali się wszystkim, co udało im się w tym czasie osiągnąć. No udało się całkiem dużo tego rynku zdobyć, mimo to, że tutaj serwisy typu Spotify, ten rynek zdominował, w sumie cały czas dominują, no ale Apple zdobywa użytkowników. Dzięki temu otworzyli nową lokalizację w Kalifornii, jakieś nowe studio nagrań, gdzie też jakieś pomieszczenia do przeprowadzenia wywiadów i audycji radiowych zostały utworzone. No bo Apple Music cały czas też stoi radiem, głównie dostępnym w języku angielskim, ale jednak trochę tego radia jest. I cały czas zresztą to radio się rozwija, między innymi do bodajże 4 albo 5 lipca, teraz już nie pamiętam, mamy odliczanie 500 najczęściej odtwarzanych piosenek na Apple Music, które kulminuje się tym, że zostanie udostępniona wszystkim playlista, na której będziemy mogli tych piosenek posłuchać. A gdybyście wy chcieli dowiedzieć się, czego słuchaliście na Apple Music od początku istnienia usługi, więc tutaj ci, którzy mają ją dłużej, pewnie będą mieli na co popatrzeć, będziemy mieli, tak jak Spotify miało swoje Wrapped, Apple Music też miało swoje replaye, no to teraz będziemy mieli Replay of All Time. Taka playlista pojawi się na zakładce strony głównej, a przynajmniej tak to ma wyglądać. Ona po prostu się z czasem pojawi, no i na niej znajdziecie kilkanaście, bo kilkadziesiąt raczej piosenek, które ogólnie słuchaliście na Apple Music najczęściej. To jest Apple Music, a tymczasem Spotify wprowadza jedną zmianę, ale wydaje mi się zmianę całkiem istotną i przydatną, mianowicie będziemy mieli możliwość na delikatne wpłynięcie na playlistę Odkrywaj co tydzień, czyli tą playlistę Discover Weekly, tak to się po angielsku nazywa. No to jest playlista, która jest dla nas generowana co tydzień, jak się można spodziewać. I jest to generalnie playlista, która ma za zadanie pomóc nam znaleźć kolejne ciekawe piosenki w gatunkach, które lubimy i może gdzieś takie, o których moglibyśmy nie pomyśleć. No generalnie geneza jest taka, że powinna nam pomóc dowiedzieć się o artystach, których jeszcze nie znamy. Natomiast ona jest tworzona na podstawie tego, czego my już w tym momencie słuchamy, ale może być tak, że Spotify po prostu nie wie, że zaczęliśmy się jakimś gatunkiem interesować. No załóżmy, że słuchamy dużo muzyki elektronicznej, jakiegoś house'a na przykład dużo, no więc te listy generalnie będą wypełnione właśnie house'em. Ale no, niedawno stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się zainteresować trochę też metalem. I słuchamy teraz tego metalu więcej, ale Spotify jakoś jeszcze tego nie załapał, cały czas tam generalnie proponuje house'a, a tutaj nam się w sumie przydała jakaś pomoc, żeby odkryć jakichś ciekawych artystów grających metal. No i teraz będziemy po prostu mogli na ekranie personalizacji po prostu troszkę ten algorytm dostosować. Będziemy mogli Spotify'owi zasugerować, że owszem, interesujemy się tymi gatunkami cały czas, ale też ostatnio zaczął nam się podobać jakiś jeszcze gatunek i chcielibyśmy, żeby ta playlista po prostu utwory z tego gatunku też zawierała. A także fajna zmiana. Ogólnie te playlisty Spotify'a działały świetnie generalnie, więc to fajnie, że będziemy mieli na nie jeszcze więcej wpływu. Na pewno to jest coś, na czym na Apple Music trochę tęsknię. Jednak tutaj też ma jakieś funkcje do odkrywania muzyki, ale na pewno nie są one tak rozbudowane jak w Spotify.

0: Po drugie, znaczy inaczej, albo autoodtwarzanie, albo mieszanie, czyli odtwarzanie w losowej kolejności, albo powtarzanie odtwarzania. Więc jeżeli którejś z tych opcji nie mamy włączonej, to najprawdopodobniej to może nie zadziałać. Nie wiem, bo w końcu nie wiem, z którymi kawałkami to skutecznie działa, a z którymi nie. Natomiast gdzie na pewno działa? No, Piotrek, ty mówiłeś, że na playlistach, bo jak się tym bawiłeś. Ja potwierdzam, że działa na tych tak zwanych stacjach, gdzie można sobie dać utwórz stację i to wtedy faktycznie działa też. Przy czym jak odtwarzałem sobie to wcześniej na iPhone'ie, to mi to działać nie chciało. Zastanawiałem się, czy jak będę odtwarzał na AirPodsach, właśnie na iPhone'ie, to czy to będzie działać. No, działało elegancko. Rzeczywiście te przejścia były bardzo fajne, tak jak żeśmy mówili w zeszłym tygodniu, włącznie z tym, że takie fajne zwolnienie na przykład, lekkie wyciszenie, zwolnienie i od razu przejście do kolejnego jakby utworu, więc funkcja działa. Na razie, szczerze mówiąc, nie umiem określić, w czym leży problem, bo niektóre kawałki, które że tak powiem, są na tak zwane jedno kopyto. Pozdrawiam się w ten sposób nie zmiksować, a inne już tak, bądź też które w ogóle nie mają, że tak powiem, żadnego podobieństwa, to mi się potrafiły zmiksować. Więc to na razie jest bardzo różnie. Działa jak chce, no wiadomo, to jest beta. Co ważne, na playlistach działa, tak jak mówiłem, na stacjach działa, natomiast nie działa w albumach, więc
1: Ale ten
0: jeżeli
1: miks,
0: jeszcze.
1: to tak wejdę w słowo i zapytam, bo ja jestem kompletnym ignorantem, jeżeli chodzi o streamingi. Ja muzyki dalej z radia słucham i z własnych zbiorów. Czy to jest taki miks, że to się miksuje tak jak w radiu na tę tak zwaną zakładkę? Czy to jest bardziej na zasadzie takiego DJ-skiego miksowania, że to po prostu próbuję robić sobie taki set?
2: Bardziej DJ-skie, to przejścia są płynne, tam jest beat matching, czyli tak do taktu jest to dopasowane. Jeśli na przykład przechodzimy z piosenki, która jest szybsza, do takiej, która jest wolniejsza, więc tam stopniowo będziemy słyszeć, jak ta piosenka zwalnia. Czasami nawet mamy takie przejście z lekkim zastosowaniem korektora, że tam jedna piosenka się zrobi taka przytłumiona, a druga wchodzi.
0: Tak.
1: O, okej, okay, w ten sposób,
0: Więc
1: jasne.
0: tutaj jest cała zabawa z tym. No i generalnie dla subskrybentów Apple Music, czyli podejrzewam, że jeżeli, nie wiem, nie sprawdzałem, ale skoro dla albumów stricte nie działa, no to na razie, chyba, że to ma być domyślne zachowanie, nie wiem, ale to na
2: Ja coś
0: pewno też.
2: czuję, że artyści pewnie byliby niepocieszeni, jakby im tam próbowało jakieś przejścia robić. Wcale bym się nie zdziwił, jakby to nie było umyślne.
0: No ja bym szczerze mówiąc sobie tego, fajnie by było mieć takie coś w albumach również. No ale też dla muzyki, którą dodamy sobie do biblioteki stricte spoza Apple Music, no to podejrzewam, że to może nie być dostępne, skoro jest wymagana subskrypcja Apple Music, nie?
2: I to mogę potwierdzić, znajomy sprawdzał.
0: Aha, i nie działało.
2: Nie.
0: Okej, okay. No.
3: To jeszcze jeden temat muzyczny i Apple'owy, bo w Apple'u zostały zaktualizowane, znaczy oprogramowanie zostało zaktualizowane w głośnikach HomePod. Albo będzie zaktualizowane w sumie, chyba
0: A, to
3: będzie.
0: też mój news, dobra. Znaczy tak, generalnie, znaczy, bo mówi się o wersji HomePod OS 26, w którym zostały dodane dwie nowe funkcjonalności. Nowe jak na HomePoda, bo tak naprawdę to już powinno było zostać dawno dodane, ale okej. Okay. A o co chodzi? No o ręczne, jakby o zmianę sieci Wi-Fi w ustawieniach HomePoda, więc. No brawo, mamy. Wcześniej tego nie było. Jak żeśmy skonfigurowali, prawda, dodając go do domu i tak dalej, to no to nie można było tego zmienić. Teraz będzie można to uczynić. A druga funkcjonalność to crossfade'y w końcu. Jeszcze nie AutoMix, ale crossfade'y, które od iPhone'a, czyli te tak zwane przejścia z wyciszaniem, gdzie jedna piosenka zanika, się wycisza i druga wchodzi. No to na iPhone już mieliśmy dostępnych od ładnych paru wersji systemu iOS, a na HomePoda wchodzi to dopiero teraz. Znaczy
3: Zostajemy
0: wejdzie.
3: w. Aha.
0: Tak, wejdzie.
3: Zostajemy w kręgach, że tak powiem, Apple'owych, tym razem mapy, i pojawiają się wskazówki dla rowerzystów, więc być może ktoś, jeżeli jeździ na tandemie, to może skorzysta.
0: Już.

0: To też od
1: ja sobie
0: ciebie,
1: tym razem otworzę.
0: Znaczy news.
1: Tak.
0: Jeszcze będzie dobra. Kilka takich Apple'owych, no może sobie
1: tak.
0: Zostaniemy przy tym Apple'u, żeby był taki jeden kącik Apple'owy.
1: Tak, generalnie od całkiem właśnie niedawna, bo od tygodnia niecałego, możemy właśnie korzystać zarówno na iPhone'ie, jak i na Apple Watchu tak naprawdę ze wskazówek zakręt po zakręcie, jeśli chodzi o nawigowanie, zarówno no, głosowo z syntezą mowy wypowiadane, jak i na Apple Watchu to, co znamy z nawigacji pieszej z Apple Mapsów, czyli właśnie nawigowanie za pomocą haptyki, że powiedzmy jedna haptyka oznacza skręt w prawo, druga skręt w lewo, to również mamy w tym momencie dla użytkowników map. Dla tras rowerowych w całej Polsce. I to odnosi się zarówno do stricte dla ścieżek rowerowych, jak i nie do końca rowerowych, powiedzmy, ale no, przyjaznych rowerom, prawda? Gdzieś tam więcej miejsca i tak dalej. Więc takie trasy są uwzględnione. No i ta nowa funkcjonalność obejmuje podgląd przewyższeń na trasie, czyli użytkownik też może łatwo sprawdzić, czy na trasie znajdują się jakieś strome podjazdy i też odcinki o dużym natężeniu ruchu. No i można wybrać też dzięki temu alternatywną trasę i bezpieczniejszą trasę. Informacje o konieczności zejścia z roweru. Aplikacja informuje, kiedy należy przeprowadzić rower przez skrzyżowanie. Dane w czasie rzeczywistym, szczegółowe odnośnie do warunków, jakie panują na trasie. Głosowa nawigacja, o tym już mówiłem. Wyszukiwanie publicznych toalet, serwisów rowerowych, jak i miejsc na postój. A także możliwość udostępnienia przewidywanego czasu przejazdu. Ustawienie roweru jako domyślnego środka transportu. No i tak jak mówiłem, to samo też jest na zegarek, czyli obserwacja tych przewyższeń, stromych podjazdów i tak dalej, to trafiło też właśnie na Watcha. Haptyczna wibracja. No i tak naprawdę tyle. Dlaczego ja to zawarłem tutaj w technikaliach i generalnie w tym przeglądzie, skoro no, my generalnie z rowerów stricte samodzielnie raczej nie korzystamy, ale powiedzmy mamy tandem, jedziemy sobie z kimś, no to w sumie czemu tego nie mieć, prawda? No, to taka informacja, jeśli chodzi o te rowery.
0: To jeżeli mówiliśmy o trasach w mapach Apple, to teraz opowiedzmy o trasach Apple, w zasadzie o trasie Apple, bo Apple robi tournée po świecie, w tym po Europie i chyba nawet o Polskę też zahaczy. No i co?
1: Tak, generalnie oprócz Paryża, Londynu i tam kilku innych miast mamy również wizytę Apple'a w Polsce, gdzie generalnie będą oni stacjonować 9 lipca na pewno. I tak naprawdę będzie możliwość zadawania pytań na żywo tym przedstawicielom Apple. Generalnie będą mówić o tym, o czym mówili na WWDC, czyli Apple Intelligence, Vision OS i tam te wszystkie integracje międzyplatformowe. O. Warszawskie sesje, tak jak mówiłem, startują 9 lipca. Spotkania są darmowe, jednak wymagają wcześniejszej rejestracji przez stronę Apple Developer, czyli generalnie no, będzie darmowo, ale trzeba się wcześniej zarejestrować. Od 9 lipca te sesje u nas startują właśnie w Warszawie.
0: A jakie zmiany w App Store, bo w Unii Europejskiej zdaje się, że mają być jakieś zmiany w App Store.
1: Tak, generalnie zmiany dotyczące zarówno prowizji pobieranych od sprzedawców, ale to, co dla użytkownika jest ważne, że twórcy aplikacji mogą promować swoje aplikacje na innych stronach bądź w innych marketplace'ach, w innych alternatywnych sklepach. Umieszczać wiele linków generalnie w aplikacjach z różnymi przekierowaniami poza generalnie App Store. No i generalnie ważne jest to, że użytkownik, znaczy, że deweloper może zarządzić tak naprawdę jakby rezygnację z wyświetlania ostrzeżeń tym, że no, przechodzisz teraz na system zewnętrzny i tak dalej, że to może być niebezpieczne, bo to czy tamto. No i tak naprawdę deweloper ma możliwość jakby wyłączenia tych ostrzeżeń po pierwszym kliknięciu przez użytkownika, więc jeżeli sobie raz kliknie, to już potem nie będzie mu się coś takiego pokazywało. No i w oświadczeniu dla 529 Mac, że Komisja Europejska wymaga od Apple wprowadzenia wielu dodatkowych zmian w App Store, że oni się planują od tego odwołać, prawda, że się z tym nie zgadzają. No i zobaczymy generalnie, co z tego będzie. O opłatach, tak jak mówię, może mówił nie będę, natomiast też jest dostępna, o tym pisał Mac Rumors generalnie, znaczy, przepraszam, iMagazine też, natomiast podają też linka do pełnego oświadczenia Apple na stronie developer.apple.com i tam dalszy link, więc no takie mamy zmiany w App Store.
0: Były zmiany w App Store, ale zostajemy jeszcze w Apple'u, bo zmiany są również w płatnościach, bo w Polsce pojawiła się pierwsza zewnętrzna płatność, którą można wykonywać na iPhone'ie, już nie tylko Apple Pay.
1: A to się zgadza. O tym z kolei pisał cashless.pl i sobie pozwolę też przytoczyć pokrótce, mianowicie fintech Curve, który tak naprawdę pozwala nam na... Jest takim troszeczkę, powiedzmy, że pośrednikiem, bo tak naprawdę dzięki niemu możemy decydować... Możemy mieć kilka tak naprawdę kart i płacić za pomocą jakby jednej karty, czyli który jest takim hubem, powiedzmy, dla kart, takim powiedzmy centrum płatniczym, nie? Że dodajemy sobie karty z różnych banków, tak jakbyśmy dodawali do jednego portfela, i który ten portfel ma, powiedzmy, karty, który ma też swoją kartę osobną. I my dzięki temu możemy sobie zdecydować na tym, z której karty w danym momencie zostanie pobrana transakcja, jak również możemy przenieść tak naprawdę to obciążenie na inną kartę dodaną do 14 dni tak naprawdę. Więc jeżeli stwierdzimy, że a nie, myśmy w sumie się pomylili, bo z tej karty to nie chcieliśmy płacić, to właśnie Curve umożliwia nam przeniesienie tej transakcji na inną kartę. No i generalnie korzystający właśnie klienci w Polsce z tego rozwiązania mogą już uruchomić płatności zbliżeniowe na iPhone'ie, tak naprawdę poza, czyli to samo, co mamy w Apple Pay, tylko że to nie jest Apple Pay, tylko właśnie od Curve, czyli też naciskamy dwukrotnie przycisk boczny, jeśli chodzi o telefony z Face ID, a w przypadku Touch ID przycisk Home, no i płacić właśnie zbliżeniowo. No i generalnie to jest dostępne od czerwca. Wcześniej zostało uruchomione w drugiej połowie maja, ale mogli wtedy korzystać klienci z Włoch tak naprawdę, a od czerwca drugiej połowy bodajże mamy dostępne również w Polsce. Nad podobnymi rozwiązaniami pracuje nasz Blik, ale to jeszcze nie jest dostępne. PayPal w Niemczech, no i norweska firma jeszcze Bips, czy jak się ją tam wymawia. W każdym razie powoli się to zaczyna pojawiać. No i ażeby sobie zmienić ten domyślny portfel do płatności, no to wchodzimy sobie w ustawienia w aplikacje domyślne i tam płatności zbliżeniowe możemy sobie, jeśli mamy Curve'a zainstalowanego, możemy sobie jego wybrać i w ten sposób płacić. Także.
2: No to jest ciekawe, jak ten Apple się otwiera. Nie chcę, ale się otwiera.
1: Nie chcę, ale muszę. No.
0: Zastanawiałem się, czy to powiedzieć. No ale wyręczyłeś mnie. To kończąc ten maraton Apple'owy, mamy, zdaje się, jeszcze dwie informacje odnośnie Apple'a, chociaż to jest trochę Apple, trochę Google nawet bardziej. Google robi taką swego rodzaju podmiankę, bo Keep wycofują z Watcha, ale pojawia się kalendarz Google.
1: Ale pojawia się kalendarz, tak. Za jego pomocą... Czekaj. Dobra, generalnie możemy sobie podglądać, tak, w aplikacji Google Calendar możemy sobie podglądać nadchodzące wydarzenia. Mamy też dwie komplikacje na Apple Watcha. Jedna z nich służy nam do podglądania tego nadchodzących wydarzeń, które mamy i też tak naprawdę zadania mamy w tej aplikacji, że nie dość, że wydarzenia, to jeszcze zadania. W wersji 25.24.1 również przedstawia uproszczony ten widok, ale też o harmonogramie w formacie listy tych różnych wydarzeń. Generalnie mamy zaplanowany czas, tytuł wydarzenia oraz lokalizację, no a aktywowanie tego wydarzenia pokazuje więcej szczegółów. Aplikacja, jak mówiłem, chociaż chyba nie wybrzmiało, bo się zawiesiłem, nie umożliwia tworzenia ani edycji wydarzeń z zegarka. I generalnie jesteśmy wtedy wówczas proszeni o to, aby otworzyć aplikację na iPhone'ie, żeby takie wydarzenie sobie utworzyć. Tutaj mamy stricte podgląd. I generalnie, tak jak mówiłem o tych pierwszych, o tych komplikacjach, się nazywa co dalej ta komplikacja, czyli nadchodzące spotkania użytkownika i otwiera po kliknięciu właśnie w tą komplikację, w wydarzenie, otwierana jest od razu aplikacja i wyświetlane jest dane wydarzenie, szczegóły danego wydarzenia. No a druga komplikacja bardzo prosta, dzisiejszy dzień i data pokazuje bieżącą datę. Tak, i generalnie to też jest dostępne w Smart Stacku, czyli w tym inteligentnym stosie, jeśli mowa o tej komplikacji dalej, czyli ona też może być nam sugerowana. Jeśli mamy dane wydarzenie w danym momencie, też może jest możliwość inteligentnego nam podsunięcia tej informacji. No i właśnie, coś się kończy, coś się zaczyna, bo aplikacja kalendarz zyskała wsparcie dla Apple Watcha. Google Keep, czyli właśnie notatki, ją straciły to wsparcie. No i tak naprawdę to, co nam jeszcze zostało z Google'a na Apple Watcha, tak naprawdę to jest aplikacja Google Maps, bo faktycznie jest i działa sobie nawet nieźle, bo testowałem. Jak również YouTube Music, w sumie o czym nie wiedziałem, bo nie korzystam, ale też jest. Tak.
2: Swoją drogą, no to... ja mam tylko nadzieję, że to, że Keep znika z Watcha, nie oznacza, że Google ma wobec niego jakieś niecne plany. Nie to, żebym jakoś Keepa używał. Kiedyś miałem kilka podejść i on strasznie długo był w bardzo irytujący sposób niedostępny dla VoiceOvera, bo tam był problem z wprowadzaniem tekstu, a to w sumie byłaby niegłupia nawet aplikacja, bo taka bardzo wieloplatformowa i ona z nami jest od lat, ale pytanie, jak długo jeszcze pobędzie?
1: No właśnie, ona nie była tak naprawdę już aktualizowana, może, chyba nawet dla Watcha, więc...
3: Może będzie Notebook LM, to tak...
2: Całkiem
3: swoją
2: możliwe.
3: Drogą aplikacji, które zniknęły z Watcha, to w kwietniu też z Watcha zniknęła aplikacja Home Connect, tak? Jak ktoś by chciał na przykład sterować swoim, nie wiem, Expressem czy jakimś innym urządzeniem, które w tym ekosystemie działa, no to niestety, no, porozumienie, spokojnie powiadomienia cały czas przychodzą, no tak, ale jeśli chcemy coś z tym urządzeniem zrobić, no to musimy to już zrobić z poziomu iPhone'a.
1: W zeszłym roku Messenger, Uber, no też niestety.
3: Ale notatki dostaliśmy w tym roku.
1: Notatki. Możemy właśnie tworzyć, możemy edytować. Szkoda tylko, że widoku folderów nie ma jeszcze, może będzie.
0: Natomiast, bo ten Google, no ten Note LM, czy jak to się tam nazywa, to jest do takich dużych notatek, bo Keep to jest raczej do takich notatek małych, tak, gdzie można sobie zapisać jakieś coś dla pamięci malutkie.
2: Wiesz, ale z drugiej strony jakby dało się jedno z drugim połączyć i jeszcze potem, żeby sztuczna inteligencja od Google'a była ci w stanie to przeszukiwać, no to w sumie czemu nie?
0: To prawda i zobaczymy, no może, bo w sumie na Androida też chyba ten Keep nie jest jakoś szczególnie aktualizowany.
2: No dokładnie.
0: Choć ja go akurat mam, ale rzeczywiście coraz częściej korzystam z kalendarza i listy zadań, a coraz mniej z Google Keep. No bo jakoś tak. Może faktycznie będzie coś w w Nautele. Zobaczymy.
1: To ja jeszcze tylko dopowiem tytułem uzupełnienia, że wersja, z którą Apple porzuca to wsparcie dla Google Keep, to jest 2025.26200. Tak.
0: To zostając przy Google, ale przy usłudze, która jest zdecydowanie popularna, czyli YouTube, no to kolejne utrudnienia dla tych, którzy nie chcą mieć reklam i nie chcą za to płacić.
1: Oj tak, bo tutaj Google posuwa się do różnych niecnych czynów typu czarny ekran, długo buforujący się film i inne różne ciekawe niespodzianki. Jedne źródła podają właśnie czarny ekran, że się wyświetla i długo ładujący się film. Inne źródła też podają właśnie, że filmy ładują się, znaczy generalnie utrudnienia są tego typu, że tak jakbyśmy, znaczy wynoszą one 80% czasu wyświetlania tych reklam w całym filmie, że to się powiedzmy pojawia na początku tego filmu i jest to właśnie tak tego typu utrudnienia. Potem sobie filmik już możemy oglądnąć chyba, zdaje się, w całości. Natomiast na początku te utrudnienia to są, no potrafią sobie, jak jedna reklama nieraz potrafi sobie troszkę trwać. I no, więc tak to wygląda. A i nawet jest odniesienie do Google'a. Google Centra Pomocy też, czy komunikaty właśnie na stronie sugerują wyłączanie rozszerzeń. Nie mówią wprost o adblockach, ale wyłączają chociaż nie, no chyba właśnie mówią o wyłączeniu rozszerzeń po prostu blokujących zawartość. Więc ewidentnie Google bardzo z tym walczy.
0: I teraz czas na kolejnego giganta branży, czyli Meta, bo w WhatsAppie Meta będzie, co prawda, no mam nadzieję, że jeszcze nie u nas, robią podsumowanie wiadomości.
1: Tak.
0: W WhatsAppie.
1: Na razie tylko niestety w USA, ale wszystko przed nami. No oczywiście sztuczna inteligencja nie śpi, a wręcz szaleje i się rozwija. No i póki co właśnie te podsumowania będą wyłącznie w języku angielskim i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Wszystkich nieprzeczytanych wiadomości, które mamy na WhatsAppie. Przy czym zwłaszcza jest to przydatne w grupach. I tutaj też ważna uwaga jest taka, że zarówno Meta nie wie, że myśmy w tych podsumowań użyli, czyli nie jest to nigdzie wysyłane. To się dzieje na urządzeniu. I generalnie wszystko, co ten, to jest właśnie szyfrowane, te wiadomości, one są z założenia niby nigdzie wysyłane. No i tak samo, jeżeli mówimy o grupach, to inni użytkownicy nie wiedzą, nie są informowani w ogóle, że używaliśmy funkcji, że używaliśmy tych podsumowań opartych na AI. Także ani WhatsApp, ani Meta nie mają dostępu do treści.
0: Do tego, co się wygenerowało.
1: Tak. Podsumowania jeszcze są domyślnie wyłączone. I użytkownicy mogą samodzielnie zdecydować, czy w ogóle chcą korzystać z tej funkcji oraz dla których czatów to ma być włączone, a dla których nie.
0: To się może przydać w niektórych grupach, bo tam rzeczywiście sporo momentami tych treści.
1: Aha, i pytanie w sumie, czy wiadomości stricte tekstowe, czy też audio i powiedzmy potem w transkrypcja. No ciekawe też.
0: No właśnie, to...
2: No jakby audio, to warto... by było fajnie.
0: No właśnie. No. No angielskie wiadomości transkrybowane mogą być, a ja jestem ostatnio w kilku grupach angielskich, w których oj dużo się dzieje.
1: I jakość tej transkrypcji jest dobra? Kiedyś coś było z nią podobno, tak?
0: Gorsza od dużego Whispera. Natomiast, no, można się zorientować, o co chodzi. Natomiast, no, to jest chyba, z tego, co wiem, to jest chyba lokalnie robione, więc...
3: Tak, no... i pewnie to się poprawi z iOS-em 26, no bo Apple wprowadziło nowy moduł rozpoznawania mowy, który, no, niestety polskiego nie wspiera, ale dla, na przykład właśnie dla angielskiego, to, no, to ta dokładność faktycznie podskoczyła do góry.
0: No to zobaczymy, jak to wygląda. Zostały dwa newsy. Pierwszy dotyczący mObywatela, bo też w mObywatelu dzieje się dość dużo. Dochodzą nowe funkcje, nowe możliwości. A konkretnie?
1: Tak, wersja 41... nie. 4.61.0. Dodaliśmy nowe wygodne usługi i funkcje. Między innymi... Właśnie, może sobie to przytoczymy. Między innymi zawnioskujesz o wydanie dowodu osobistego dla siebie, dziecka i podopiecznego. Czyli na przykład, jeżeli zarówno jesteśmy rodzicem, opiekunem prawnym, ustawowym, ale też kuratorem, tak naprawdę ustanowionym przez sąd, możemy, to również zadziała. Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Zgłosisz utratę lub uszkodzenie lub utratę paszportu. Zweryfikujesz swoje dane zameldowania i historię ich zmian. I generalnie teraz dopowiem od siebie, że w sumie wydaje się być wszystko dostępne, to jest jedno. Znaczy, nie mam potrzeby w tym momencie składania wniosku o dowód osobisty, bo też można, tak jak było napisane. Wszystko to znajduje się w zakładce usługi. I mamy tam taki podział na twoje, właśnie twoje sprawy, funkcjonalność twoje sprawy też została wprowadzona, gdzie możemy sobie podglądnąć, jakie sprawy w ostatnim czasie, na razie dostęp do wybranych spraw. Natomiast ma być udostępniany w przyszłości dostęp do naszych wszystkich spraw urzędowych, jakie gdziekolwiek żeśmy wysyłali, wszelkiego rodzaju wnioski i tak dalej. W załatw sprawę przycisk, w sekcji załatw sprawę właśnie możemy tam te wszystkie rzeczy sobie sprawdzić odnośnie paszportu i dowodu. Natomiast jest jeszcze usługa sprawdź dowód, czyli tak naprawdę możemy sprawdzić dowód zarówno swój, jak i dowód innej osoby, wpisując jego dane, w sensie numer, serię i numer dowodu osobistego. I możemy sobie w ten sposób sprawdzić, czy dowód jest ważny, czy nie został zawieszony bądź unieważniony. I teraz jest kwestia tego typu, że zawieszenie dowodu na wypadek gdzieś tam zagubienia kradzieży możemy dokonać do 14 dni. To znaczy, jeżeli nie odwiesimy tego również z aplikacji mObywatel, no to dowód zostanie automatycznie unieważniony, więc no, trzeba by sobie tego, prawda, przypilnować. Natomiast jeżeli chcemy unieważnić, też możemy to zrobić również z aplikacji. No i pytanie, czy to jest dostępne? Nie próbowałem.
2: No też w mObywatelu ostatnio się pojawiła historia naszego zameldowania. To ostatnio, jak sobie właśnie zaktualizowałem tę aplikację, to zauważyłem, że też jest. I tam informacje o tym, jaki mamy meldunek, czy tymczasowy, czy stały, też to się nam tam wyświetla.
1: I też historia miejsc, w których się meldowaliśmy, nie?
2: Tak, no, tak, tak, tak, tak.
1: Obecny dokładnie. Status i historia.
2: I historia, tak.
1: Poprzednich. Mhm.
0: Tak. No to w takim razie został nam już ostatni news. Dotyczy on Joplina i list zakupowych w formie do druku, bo jest taka możliwość.
1: No właśnie, no bo zwykle kiedy sobie idziemy na zakupy, no to korzystamy sobie z elektronicznych, ale powiedzmy wysyłamy na zakupy kogoś, kto w technologię się nie bawi, nie lubi generalnie żadnych tego typu bajerów. No i chcemy mu dać listę zakupową. No i jak to generalnie zrobić po niewidomemu, żeby to było przy okazji atrakcyjne dla osoby widzącej? Ano, są w sumie dwie opcje, które ostatnio gdzieś tam testowałem. Właśnie jedna z nich jest z Joplinem. Robimy sobie taką notatkę w Joplinie i markdownem z listą z checkboxami, czyli właśnie z polami wyboru do zaznaczenia. Właśnie robimy sobie taką listę z tymi polami wyboru, żeby zamiast tych takich punktorów zwykłych, normalnych, żeby właśnie one były swoistymi checkboxami. I potem niestety, to nie jest oczywiste, ale jeśli wyeksportujemy to w Joplinie do PDF-a, No to tych haczków, tych checkboxów nie będzie. Tak samo jeśli wydrukujemy to systemowo, w sensie command P, czy tam control P i damy sobie zapis jako PDF, też to nam się nie wyeksportuje. Co należy zrobić? Nawet Safari, że tak powiem, sobie z tym nie radzi, jeśli wyeksportujemy to do pliku HTML i drukniemy w Safari. No niestety nie. To, co wspiera, to jest Chrome, więc w sumie dla użytkowników wieloplatformowych, powiedzmy, albo inaczej, tych, którzy bardziej korzystają na przykład z Windowsa niż z Maca i z iOSa, no ten Joplin jest dostępny na Windowsa i tak dalej, więc to jest fajna, powiedzmy, opcja, fajna alternatywa, bo te kwadraciki, te kratki, gdzie tam się xuje, prawda, wstawia krzyżyk x'a, są elegancko widoczne po lewej stronie każdego, powiedzmy, produktu zakupowego, spożywczego czy tam innego. Natomiast jest jeszcze alternatywa w postaci właśnie nie przypomnień iOS-owych, bo mogłoby się wydawać, że przypomnienia iOS-owe, no ja sobie tak zwykle oznaczam, jest super, no bo oznacz jako wykonane. No tak, tylko jak się to wyeksportuje do PDF-a, to okej, niby lista jest, ale to jakby był czysty tekst. No i co, gdzie najlepiej to zrobić? Ano w notatkach. W notatkach iOS-owych, tudzież Mac-owych, zrobić sobie taką listę zakupową, zaznaczyć ją, w sensie no całą, czy to na iOSie wyborem tekstu, powiedzmy, i zaznaczenie tych wszystkich pozycji i włączenie czegoś takiego, co się nazywa lista kontrolna. I w momencie, jak my sobie to włączymy, no to, to wtedy te wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje zamieniają się na tego typu właśnie checkboxy do rzeczy do odhaczenia. No i jeżeli to udostępnimy jako PDF, to wtedy to już są eleganckie. Podobno GPT, bo wersja z Joplina rzeczywiście testowałem z osobą widzącą, to mi potwierdziła. Natomiast wersję z notatek opisywało mi stricte GPT i on i mi powiedział, że tam są takie graficzne kółeczka generalnie, które tam też gdzieś tam się przekreśla i tak dalej. Też po lewej stronie, że wygląda to ponoć jeszcze ładniej, jeszcze estetyczniej. No i mało tego, słuchajcie, Seeing AI-em, jak wydrukowałem tę listę z Joplina, rozpoznałem ją, no to, bo wiemy, że ten Seeing AI ma, obsługuje bardzo ładnie formatowanie nagłówki, tabele, listy, łącza i co tam jeszcze. I obsługuje też te checkboxy. Centralnie w tym rozpoznanym wynikowym dokumencie tego Seeing AI nie miałem co prawda listy, nie wiem czemu, ale miałem centralnie te checkboxy, także no, ewidentnie to działa i jest interpretowane poprawnie. No. Także jeżeli chcemy komuś widzącemu dać taką listę, żeby to nie była stricte taka zbieranina tekstu, no to możemy sobie w ten sposób próbować. Safari to nie działa, z Chrome'em działa. GPT jeszcze podpowiada, że z Firefoxem to może działać. Nie testowałem. Testowałem wyłącznie z Chrome'em, także no, można się poprawić.
0: No i dobrnęliśmy do końca naszej listy. Pytanie, czy coś się jeszcze po drodze pojawiło, chociaż no 5 godzin tyflo przeglądu to dużo.
2: Tu jeszcze mamy po raz kolejny prośbę od naszej słuchaczki Eweliny, a jak się Ewelina odzywa, to jest prośba o podcast na temat gry Warshawel. I Ewelina kieruje tę prośbę do nas, ponieważ niekiedy ma problem z doborem ubioru dla obu postaci, pomimo zaawansowania gry. Taką prośbę ma, no to kiedyś tego Warshawela w końcu trzeba będzie zrobić.
0: Trzeba będzie zrobić, naprawdę, ja co prawda przestałem grać, ale z jednej strony to dobrze, bo będę mógł zrobić konto tyflopodcastowe i pokazać tę grę.
1: Właśnie, bo to jest troszeczkę utrudnione, dlatego że tam takiego oficjalnego samouczka tak naprawdę nie ma i to jest wszystko jakieś tak porozsiewane po grze i tak naprawdę
3: niby
1: grając...
3: Niby coś jest, ale w sumie nie ma.
1: Dokładnie. No właśnie, niby ale nie ma, więc tak naprawdę zbierając doświadczenia, spisując sobie wszystkie komunikaty tutorialowe pojawiające się na bieżąco, to chyba dopiero wówczas można zrobić jakikolwiek samouczek, sklecić to, omówić w audycji i no wtedy ewentualnie można, no po prostu. Więc Tomku, działaj.
0: Tak. No nie wiem, z Piotrkiem może trzeba było, bo już w sumie już mieliśmy to zrobić już jakiś czas temu nawet.
2: No to w końcu się także, może Ewelino
0: dzięki za przypomnienie, bo
3: tak.
0: Już mam do zrobienia i Sync Assistant Go i to jeszcze.
1: Ja także, też się
0: no, mam nadzieję, że już Okay, coś pewnie uda mi się zrobić. Dobrze, no to chyba pora kończyć nasze spotkanie.
2: Tak, zaczęliśmy we wtorek, kończymy w środę.
0: Tak jest. To po pierwszej. Już nieraz tak bywało, dzisiaj już tak konkretnie w środę. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, dobrej Paweł nocy. Osarczyk, dobrej Maciek nocy. Walczak i ja, czyli ten Bielski, braliśmy dobrze udział dzisiaj w audycji. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór,
6: dzień
5: Arku.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: O czym dziś będzie? Dziś będzie o Markdownie i to Markdownie, który może nam się przydać do tworzenia dokumentów i to wcale nie takich zawsze prostych.
6: No tak, dla ludzi, którzy na przykład nie lubią MS Worda, czy na przykład mają zbyt słabe komputery, czy używają NVDA, to Markdown jest jak najbardziej dobry. Oczywiście jak zawsze w moich audycjach zaczniemy od teorii.
5: No właśnie, co to ten Markdown? Bo tak zaczęliśmy z grubej rury.
6: Dziś tej teorii będzie bardzo dużo, od razu powiem. Markdown to jest taki... To jest zestaw pewnych symboli, które to symbole coś oznaczają. Tak jak na przykład jest język, powiedzmy język, bo to jest, no powiedzmy język znacznikowy HTML, przy którego pomocy tworzymy strony internetowe, to Markdown jest czymś podobnym, z tym, że Markdown jest o wiele prostszy, bo na przykład jeżeli chcemy zrobić nagłówek, wpisujemy znak krzyżyka, spację i treść nagłówka. Jeżeli chcemy zrobić listę, wpisujemy myślnik, spację i treść nagłówka. Jeżeli chcemy pogrubić tekst, piszemy ten tekst w gwiazdkach i tak dalej, dzisiaj o tych znacznikach sobie pomówimy. Ale nie będziemy mówić o samych znacznikach, a będziemy mówili o programie, który nam pomoże edytować tekst zapisany przy pomocy Markdowna.
5: Tak jest, bo Markdown to jest coś, co jest używane na przykład na różnego rodzaju też blogach, na forach czasem internetowych. Ale no zasadniczy problem, jak dla nas, mam wrażenie, jest taki, że nie było jakiegoś, przynajmniej pod Windowsem, sensownego narzędzia, za pomocą którego rzeczywiście z tego Markdowna by się chciało korzystać. Bo to jest prosty system znaczników.
6: Michale, nie tak. To jest Mówisz? Trochę nie tak. Nie. Bo nie było inaczej, nie było prostego narzędzia,
5: no właśnie,
6: które pozwalałoby uruchomić I pisać. Gdzieś w tamtym roku pojawił się Writage, o którym ktoś mówił w Tyflo Przeglądzie, to jest do MS Worda nakładka, o której nie ma sensu zbytnio mówić, no bo co, po prostu MS Word zachowuje się tak, jak się zachowywał, tylko że może renderować tekst do Markdowna. Mhm. No i gdzieś też...
5: Czyli tak jakby w drugą stronę.
6: Tak, i w pierwszą też, bo też można pisać w Markdownie i renderować do MS Worda.
5: No tak.
6: Ale nie o tym mowa. Później gdzieś też w tamtym roku niejaki pan Niklas Tegner z Danii stworzył program, który nazywa się Wiscon, nie pamiętam, czy jest przez V czy przez V.
5: Przez V.
6: Program jest pisany dla nas. Ja z reguły jestem ogromnym przeciwnikiem narzędzi pisanych pod niewidomych, ale w tym przypadku ten program jest fajny z jednego prostego powodu, o którym powiem, a mianowicie program jako z silnika swojego korzysta z programu takiego innego, który nazywa się Pandoc. Pandoc to jest bardzo zaawansowany, złożony, potężny, wszechstronny system dokumentacji, system do tworzenia dokumentacji, ale problem z tą aplikacją jest taki, że ta aplikacja jest tylko i wyłącznie konsolowa. Istnieje na nią wiele nakładek graficznych, ale one są albo bardzo mało funkcjonalne, albo zabagowane, albo niedostępne, albo jedno i drugie i trzecie naraz. No i Wiscon jakby próbuje zapobiegać temu problemowi. To jest program bardzo prościutki, nie ma w nim jakby zbyt wiele opcji i tak dalej, ale opcje najpotrzebniejsze ma i możemy dzięki temu zacząć przygodę z Markdownem. Od razu powiem też, że jeżeli na przykład chcemy coś bardziej złożonego robić, to oczywiście niezastąpiony jest Notepad++ w tym momencie, w którym to możemy sobie wszystko dostosować w taki sposób, aby tego wisko nas emulować, ale na przykład dla osób, które nie siedzą w komputerach jakoś bardzo mocne, na przykład dla osób, które po prostu piszą dokumenty, czy dla uczniów, którzy piszą rozprawki z polskiego, a nie są jakoś dobrze w komputerach, to właśnie ten Wiscon jest odpowiedzią na te pytania, które sobie tutaj wcześniej zadaliśmy.
5: Jak dla mnie z Wisconem jest jeden podstawowy problem i on ma jedną rzecz, której mi naprawdę brakuje, mianowicie spellchecker, mianowicie słownik, jakieś narzędzie, które podkreślałoby błędy pisowni, bo no wszystko fajnie, bardzo lekko się w tym programie pisze, to potwierdzam, bo ja zainstalowałem sobie tę aplikację, mówiliśmy o niej, tak Mikołaj Hołysz wzmiankował ją w Tyflo Przeglądzie, jednym z poprzednich, natomiast no problem jest taki, że jeżeli chcielibyśmy to wykorzystać, to narzędzie do pisania jakichś dłuższych tekstów, no to i tak warto to później gdzieś jednak jeszcze ten plik wynikowy, jeżeli na przykład konwertujemy go do Worda, no to fajnie sobie w tym Wordzie go jednak otworzyć i sprawdzić, czy tam aby wszystko jest w porządku, czy nie narobiliśmy jakichś błędów, no bo wiadomo, no polska język, trudna język. I mogą być z tym od czasu do czasu jakieś pewne problemy, a szkoda by było oddać jakąś pracę z błędami i zaniżyć sobie ocenę chociażby.
6: No tak, no ja staram się pisać poprawnie.
5: No, ja też, ale to wiesz,
6: nie zwróciłem
5: już nie bywa.
6: Na to, że nie mam tam spellcheckera, tak szczerze. Ale no, no tak. Zacznijmy od tego może skąd pobrać program.
5: No
6: jak
5: właśnie.
6: To zrobić w ogóle. Odpalimy sobie moją ukochaną przeglądarkę, Google Chrome. I wpiszemy sobie po prostu download, Wiscon, Markdown, Editor. Tak jest najprościej. No, trochę przesadzone to jest. Wiscon.com.
5: I dla Maca. Chociaż dla Maca mam wrażenie, że tych edytorów markdownowych, które jakoś tam działają z VoiceOverem, jest trochę więcej. Mam w ogóle wrażenie, że na Macu jakoś Markdown jako takie narzędzie pracy na co dzień bardziej się upowszechnił niż na Windowsie. Nie wiem, czy podobne masz odczucia. No,
6: wiesz co, nie mam takiego doświadczenia z Maciem, ale na pewno na Linuxie jakby społeczność Markdown jest potężna, dlatego że GitHub korzysta
5: dokładnie
6: z Markdowna.
5: I tam ta cała dokumentacja dopisana jest w Markdownie, tak naprawdę wszelkiego tak. rodzaju dokumenty, no pliki.
6: Mnie na przykład program Wiscon zainspirował do tego, żeby na forum chociażby z DSR-a stworzyć obsługę Markdowna i się sprawdza faktycznie. Ludzie starają się formatować posty, także widać, że ten język jest dość prosty. No ale nic, pobieramy sobie program. O, ja już mam pobrany, no program zajmuje 70 mega, bo jest pisany w Pythonie i z tego co wiem ma w sobie zawartego już Pandoka. Ja tutaj Pandoka nie mam zainstalowanego na tej maszynie, więc przynajmniej zobaczymy. Tu mam Wiscon Installer. Instalujemy program. Normalnie. Uruchom Wiscon.
5: To jest dziwne zachowanie, szczerze mówiąc.
6: Mhm.
5: Bo pobieramy najnowszy instalator. Ze strony. A on jeszcze nam będzie teraz serwował jakieś aktualizacje?
6: No i to tak dość...
5: Dość wolno. No dobrze, to poczekajmy, zobaczmy.
6: Teraz sobie ubiję to pobieranie instalatora, żeby szybciej troszkę może.
7: 17%. Remaining time 0,33.
5: To w międzyczasie, kiedy to się będzie pobierało, to ja dodam, że nasza audycja jest na żywo i możecie do nas pisać na Facebooku, w komentarzach pod transmisją, ale także na kontakt.tyflopodcast.net. To jest nasz panel taki webowy, którego możecie użyć do kontaktu z nami. Oprócz tego jest aplikacja Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, której możecie użyć na Windowsach. Możecie się z jej poziomu z nami kontaktować. No i oczywiście nieśmiertelny Zoom, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom, piszemy Zoom przez 2 O. Tam można do nas zadzwonić, no i głosowo wejść na antenę, porozmawiać z nami o aplikacji Viscon, zarówno z telefonu, z przeglądarki, z aplikacji mobilnej, z czego chcecie.
7: 36%.
6: No to się będzie ciągnęło troszkę, niestety.
5: Ja powiem szczerze, u mnie to, ja dziś sobie zainstalowałem jeszcze raz tego Viscona i też miałem jakąś taką właśnie aktualizację i
7: no,
5: poszła błyskawicznie. Być może ty, Arko, masz gdzieś tam wolniejsze łącze.
6: No ja mam tam takie łącze, że w ogóle szkoda na ten temat rozmawiać.
5: No u mnie to jest akurat około 200 megabitów, więc może dlatego to tak szybko poszło.
6: No to pewnie tak, bo raczej coś się ściąga z internetu, bo jakby to było z dysku, to też
5: dokładnie,
6: by błyskawicznie się
5: dokładnie
6: zrobiło.
5: Więc po prostu no warto mieć to na uwadze, że jeżeli coś takiego wam się wydarzy, no to po prostu trzeba cierpliwie poczekać.
6: I może po prostu człowiek wychodzi z założenia, że jeżeli tworzy instalator, to aktualizuje go tylko w momencie
5: albo Pandoka może sobie nowego dociąga.
6: Może. Bo ja na komputerze, na którym korzystałem z Viscona przez jakiś czas, miałem Pandoka zainstalowany, ale Pandok nie zajmuje wcale dużo.
5: Ale Pandok, nie musisz mieć jakby Pandoka zainstalowanego, bo nawet jak go nie masz, to on sobie...
6: On i tak też ciągnie, tak, on i tak on ma to wbudowane. W sumie też mógłby wykrywać, bo on na przykład, czy ktoś ma Pandoka zainstalowanego. No ale...
5: Będziemy finiszować.
6: No już coraz bliżej.
7: 96%.
5: No i...
7: Download z Viscon Installer Selected.
6: I się skończyło.
7: I ambienter
6: się zamknął.
7: O,
5: i jest.
6: I lądujemy w oknie głównym programu.
7: I okno
6: główne
7: składa
6: z pola edycji, w którym piszemy.
7: Zamykamy
6: sobie przez przypadek program. I tu możemy sobie pisać w tym. Jeżeli naciśniemy kombinację klawiszy Ctrl-Tab, to się nam otworzy lista wszystkich plików, jakie mamy w folii otwarte. I Enterem możemy sobie przejść do takiego pliku. Teraz pokażemy menu pod Altem. Naciskam Alt. I zaczynam od menu File. Czyli plik New, nowy.
7: Open,
6: Open. Otwórz. Save, zapisz.
7: Teraz
6: zapisz jako switch file, control tab, przełącz plik.
7: Recently opened files,
6: ostatnio otwierane pliki.
7: Exit,
6: zamknij.
7: File,
6: jak widzimy, program korzysta z dobrze znanych nam konwencji edytorów tekstu. Undo, czyli cofnij.
7: Redo,
6: nie wiem, ponów, nie wiem jak. Cofnij cofnięcie,
5: cofnij
6: po polsku.
5: Przywróć edycję, tak już było.
7: Mhm.
6: Cut, wytnij,
7: copy,
6: kopii, kopiuj,
7: paste,
6: paste oczywiście wklej,
7: select,
6: select all, zaznacz wszystko, search, przeszukaj, find and replace, czyli znajdź i zamień. Tutaj mamy inny skrót, nie Ctrl-H, a Ctrl-E. Go to line, czyli przejdź do wiersza.
7: No
6: i to jest tyle w menu edycji.
7: Insert.
6: Insert.
7: Headings,
6: headings, czyli nagłówki.
7: Lists,
6: lists, listy.
7: Links,
6: links, możemy linki wstawiać.
7: Block
6: quote, czyli cytat. Image, obrazek.
7: Headings,
6: tyle.
7: Level 1, level 6, level
6: 5,
7: headings.
6: Tutaj mamy dwa rodzaje list tych... No, nie, bez kolejności, które nie mają cyfry, tylko punktory. Nie wiem, czym one się różnią.
7: List, links, hasło.
6: Zobaczyłbym w składni prawdopodobnie.
7: Log, links, hasło,
6: links, inline link, czyli taki link jakby z innym tekstem.
7: Splitted
6: link, czyli link w nowej linii. To jest na tyle w tym menu. Tools, czyli narzędzia. Preview, to jest ciekawa opcja, bo nasz aktualny dokument uruchomi nam się w przeglądarce internetowej i możemy sobie go podglądnąć.
7: Document Statistics, Control TP.
6: Document Statistics, statystyka dokumentu, możemy sobie zobaczyć ile słów, znaków i tak dalej.
7: Premier Control TP.
6: To jest na tyle.
7: Tools, help,
6: menu Help.
7: About.
6: About, czyli o programie.
7: Preferences, Control Shift TP.
6: Preferences, czyli ustawienia, o których zaraz opowiem.
7: New Documentation, Control
6: TP. Documentation.
5: Trochę dziwna lokalizacja ustawień, prawda? W menu Pomoc.
6: No tak.
7: New
6: Change Log, czyli można zobaczyć zmiany.
7: Go to our homepage,
6: go to our homepage, czyli na otwarzamy stronę producenta.
7: No
6: i to na tyle. Ja sobie zobaczę Change Log, bo ja aż jestem ciekawy, co w tej aktualizacji tyle mi się pobierało. Oczywiście. Moja ulubiona przeglądarka.
7: Wiskom handel od pan Wiskom 1.0 w dniemiem. Kim prowadz bez handel od Wiskom omolder Windows versions. Fixed handel od showing incorrect versions for handel enter jest. Wiskom 1.0 w 8. Im prowadz de interfacje for the preferences.
6: Kompletnie nic, nic takiego. No nieważne, otwieramy ustawienia w tym momencie skrótem Ctrl Shift P, jak już pamiętamy.
7: Preferences ok button. Cancel from Robots General. Advanced. Advanced
6: General. Mamy dwie, aż dwie zakładki General i Advanced. Zacznijmy od tej pierwszej. Language, możemy sobie wybrać język programu.
7: Polskiego
6: nie ma.
5: A są dość egzotyczne języki, tak w sumie. Aż dziwne, że nie ma naszego.
6: No i to jest na tyle. Teraz w Advanced. Enable debug mode, no to informacje debugowania, to jakby coś nam w programie nie działało i chcielibyśmy twórcę powiadomić, to wtedy to włączamy, reprodukujemy problem i zbieramy logi. No to jest zawijanie wierszy domyślne, czyli na przykład przy spacji po kropce będzie się zawijało, jak będzie zbyt szeroki tekst. No to zawijaj tylko przy słowach. W każdym dowolnym miejscu to tak nieładnie. I nie zawijaj, czyli możemy pisać w nieskończoność. Ja zostałem to domyślnie. Encoding, czyli kodowanie pliku, możemy respektować domyślne encodowanie pliku.
7: UTF-8,
6: Unicode. Zastanawiałem się, czy będzie HZGB2312. Jest na szczęście.
5: Dużo stron kodowych, które już w dzisiejszych czasach, w momencie kiedy mamy Unicode, UTF-8, nie są aż tak bardzo istotne, ale czasem się mogą przydać, zwłaszcza jak będziemy mieli do czynienia z jakimiś plikami starszego typu.
6: No i jak chcemy zapisywać pliki też, zostawiam to domyślnie. Także jak widać, program jest bardzo, bardzo, bardzo prosty. I dlatego postanowiłem go pokazać, bo taki program może się komuś przydać. Teraz spróbujemy sobie coś napisać, żebym wam pokazał, jak działa Markdown. Więc napiszę sobie krzyżyk, spacji, znak spacji i napiszemy sobie powitanie.
7: Powitanie, blank.
6: To oznacza, że w tym miejscu będzie utworzony nagłówek. Zresztą mogę nacisnąć sobie Ctrl-P. Jak widać, otworzył się nam ładnie Google Chrome.
7: Powitanie H1.
6: Jak widać, mamy nagłówek.
7: Powitanie.
6: Powitanie H1, czyli nagłówek poziomu pierwszego.
7: Powitanie.
6: Teraz mogę napisać witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji na antenie Tyflo Radia. Ale jak będę pisał słowo Tyflo Radia, to sobie wstawię przed nim gwiazdkę.
7: Asterisk.
6: I za nim również gwiazdkę. To oznacza, że tekst jest pogrubiony.
7: Witam Tyflo Radio. Asterisk. Tyflo Radio. Asterisk.
6: Jak widać, tego już program w swoim menu wstaw nie ma.
5: No nie ma. Szkoda, że nie ma większej ilości tych rzeczy takich markdownowych. Mi szczerze mówiąc, przydałby się tu jakiś taki prosty generator tabel, bo największą zmorą chyba markdowna to są jednak tabele.
6: A co w nich jest złego?
5: No to, że musisz tam te ilości myślników się muszą zgadzać ze sobą.
6: Ale pan do tego jakoś nie... Nie znosi tego ograniczenia.
5: Szczerze mówiąc, nie wiem, ale wiem, że generalnie no, z tabelkami w Markdownie to jest problem. To wizualnie wygląda to fajnie, jest to dość czytelne, ale z czytnikiem ekranu no, to nie jest wcale takie przyjemne pisanie tych myślników i dorównywanie tego.
6: No tak. Chyba pandokowy Markdown to znosi, tak mi się wydaje. To fajnie by było. Tylko w kreskach pionowych się pisze.
5: To może spróbuj zrobić jakąś potem tabelkę, zobaczymy.
7: Witam wszystkich, powitam Tyflo Radio.
6: Ostatnio na antenie pokazywałem programy takie jak, sobie napiszemy. I teraz, że dla odmiany wstawimy sobie listę z poziomu menu insert. Na przykład przyjmijmy, że chcemy podlinkować stronę producenta. Zaznaczamy sobie to, co chcemy. Wybierzemy link. I dajemy inline link, żeby link był w tej samej linii, co reszta tekstu. No i możemy dalej to tak robić. Teraz pokażę, jak działa zapisywanie plików w tym programie. Naciśniemy sobie Ctrl-S. Możemy zapisać plik. Oczywiście mamy nazwę pliku. I to mamy, możemy do Worda zapisać.
5: I tu jest potęga tego narzędzia.
6: Do HTML-a. Do OTD. Do RTF-u. Do Markdowna czystego. I do tekstu. To jest i tak 1/10 formatów, które wspiera sam Pandoc, ale te najbardziej podstawowe tutaj są. No ja chcę zapisać to do dokumentu wordowskiego. Tu program ma taki bug, że jak najedziemy na jakiś program, to on zapisuje pod jakąś tam nazwą. No ale zapisał tam pod jakąś nazwą Chengdu Screen Reader, niechaj będzie. I teraz otworzymy ten plik w Wordzie.
7: Otwieranie. Word of Document programu Microsoft. Witam się, powitania. Powitania sele. Calibri 16, Chanis litera, litera, stelu, Chanis litera, litera, Calibri 16, LS, Closet of Stelu, Temet, Solor, Personality, Solor, 1, Polt, tyle, na kełubek, 1, F, Alignet.
6: A jak widać, jest nagłówek.
7: Witam wszystkich, bardzo ostatnio na antenie pokazywał temat. Caster.
6: Wszystko jest.
7: HTTPS, Caster. HTTPS, TRADTLimited.com i Mage for Windows.
6: Wszystko jest. Tak jak ma być. Są listy, też możemy sobie to sprawdzić. Ja mam wyłączone jakby automatyczne ogłaszanie list. To oznacza, że jest wcięcie, czyli oznacza to z kolei, że jest lista. Także tak to działa zapisywanie do Worda. Teraz faktycznie sprawdzimy te tabele, jak działają. Trzeba by na pewno. Gdzie mam już zrobione tabele, co prawda przez program, przez dodatek Writage, ale po prostu spróbujemy przerobić te tabele w taki sposób, żeby. Tutaj, żeby tylko mnie

0: może działać, nie zawsze zadziała nam idealnie, ale efekty są.
1: Właśnie. Ale ja sobie na przykład zrobię jakąś tam nowy dokument, bo w sumie tego nie chcę krzywdzić. I na przykład zrobimy sobie tak. Kreska pionowa. Imię, kreska pionowa chyba się robiło, tak?
0: Zdaje się, że tak.
1: Nazwisko. Wiek. I tyle, i zamykamy tabelę. I sobie napiszemy Arkadiusz Świętnicki 18 Tomasz Kowalski 22. Zapomniałem zamknąć tabelę. No można się pomylić. Aneta na przykład jakaś tam 31. No i dobra, fajnie. Renderujemy do Worda i sprawdzamy, czy on zdjął.
0: Nawet mógłbyś to zrobić przez Ctrl P i sprawdzić w podglądzie.
1: Mógłbym, ale chcę to w Wordzie to sprawdzać.
0: Aha, jasne.
1: Tylko zastanawiam się, czy on faktycznie renderuje to pandokiem w takim razie, bo coś mi świta, że pandok zdjął to ograniczenie, no nie wiem.
0: No w każdym razie no, potwierdza się to, co mówię, tabelki w Markdownie to dla nas nie jest najfajniejsza rzecz, ale jeżeli ktoś lubi...
1: No to można, bo tam trzeba dorównywać tymi tak. Jakby spacje, bo to nawet nie myślniki to są, tylko to są spacje.
0: Dobrze, Arku, to może, żeby nie,
1: no, nieważne.
0: Nie szukać tego teraz nie wiadomo jak, to pokażmy jeszcze inne możliwości Markdowna.
1: Inne możliwości Markdowna? No możemy sobie wstawić jakiś obrazek na przykład. Niestety ciężko nam będzie, w samym pandoku można to zrobić, ale tutaj ciężko nam będzie wstawić tekst alternatywny do obrazka. Ja sobie zdajmy jakikolwiek plik JPG. Skopiuję sobie go do strzałka, żeby był już gotowy. Wstawimy sobie obrazek.
0: Teoretycznie jest optional image description.
1: Czyli ten program jakby sam to jakoś zmienił. No ale wpiszemy coś tutaj, na przykład obrazek z niewiadomą treścią.
0: No i tu mamy ścieżkę.
1: Aha, to ja sobie nie skupiłem ścieżki, no ale to bez problemu. Gwiazdka.jpg.

0: Ulame to klik procent C, ósem słów oświeczone drzwa.
1: I on tu widzi to jako równanie matematyczne, nie wiedzieć dlaczego.
2: Także no to wstawienie interesująca sprawa.
1: Wstawienie obrazków jest nieco popsute. Możemy też wstawić... Pokażę też, możemy wstawić też blok cytatu. Blok cytatów wstawiamy tak jak cytaty w mailach, czyli znak większości i na przykład coś piszemy. Ale pokażę to dla jasności. No i to możemy sobie, jak widać, pisać o znaku mniejszości. Czyli na przykład piszemy: Marcin powiedział mi, że... Albo powiedział mi po prostu, żebyśmy mogli faktycznie cytować. Wczoraj byłem u babci. Taki mamy cytat. I teraz ja sobie uruchomię JOS-a. Z takiego względu, że w ZDSZ mam powłączane wszystko, aby to zbyt długo zajęło, jakbym to miał włączać. Więc uruchomimy JOS-a i naciśniemy Ctrl, ja zwolnię trochę mowę i nacisnę Ctrl P.
0: Premier von DTS Marcin powiedział mi, Marcin, Blomote, wczoraj byłem u babci, Blomote end.
2: O, i mamy block code, tak, cytat. Mamy.
1: Także to jest właśnie coś takiego. Markdown niestety wśród osób niewidomych jest bardzo popularnym formatem, bo w sumie to jest na tyle prosty program, że samego programu nie warto byłoby pokazywać, ale właśnie chcę wam tutaj pokazać, jak fajnie możemy, w sumie możemy nawet tworzyć strony internetowe w samym Markdownie, umówmy się szczerze. Jeżeli na przykład chcemy stworzyć jakieś portfolio czy coś, no
2: tak,
1: to...
2: są później takie generatory tak naprawdę, które biorą sobie na wejście teksty w Markdownie, a później wypluwają nam HTML i mamy stronę, tak?
1: Pandoc jest takim generatorem,
2: no
1: sam
2: tak,
1: w sobie.
2: Tak, ale mówię, wiesz, o takiej sytuacji, kiedy na przykład chcielibyśmy już to mieć od razu na serwerze gdzieś tam, też gdzieś widziałem takie generatory, te statyczne generatory, tak, generatory statycznej
1: treści. Jekyll tak zwany. Bardzo dobry generator też. Czy nawet jak na WordPressie piszemy, no Markdowna warto znać, tu tych znaczników jest parę, no parę mało powiedziane, możemy też wstawiać treści matematyczne, możemy na przykład wstawiać metadane, to jest...
2: W ogóle jako takiego Pandoka też warto poznać sobie jednak mimo wszystko trochę, bo oczywiście Viscon to jest fajna nakładka, natomiast jak przychodzi tam co do czego i chcielibyśmy zdecydowanie większą kontrolę mieć nad tym, co gdzie mamy, zwłaszcza jeżeli na przykład będziemy tworzyć treści matematyczne w LaTeX-u, no to Pandoka już zdać zdecydowanie warto.
1: No, chyba nawet trzeba, bo jeżeli chodzi o LaTeX-a, to tutaj Viscon nam niezbyt pomoże, bo tam trzeba trochę się naustawiać. Ale teraz trochę teorii znowu. Pandoc na przykład pozwala nam wstawiać tak zwane metadane. Niestety Viscon nie obsługuje metadanych w osobnym pliku, co do tworzenia większych dokumentacji się przydaje. Ale jeżeli piszemy mały tekst i na przykład chcemy podpisać się jako autor i tak dalej, to tworzymy taki blok, że piszemy trzy myślniki, dajemy Enter i potem piszemy title, dwukropek, cudzysłów, tytuł dokumentu, author, dwukropek, cudzysłów, autor dokumentu i tak dalej. I to wtedy zapisze się w metadanych pliku wyjściowego. Na przykład jeżeli robimy to HTML-em do HTML-a, no to w HTML-u jest tam taki tag, chyba meta author on się nazywa i tam będzie ten autor podany. Pandoc obsługuje bardzo wiele tych takich właśnie znaczników. Nie jestem w stanie ich omówić oczywiście wszystkich tutaj, bo to by było zbyt dużo, ale właśnie na tym polega takie proste pisanie tekstów w Markdownie. Oczywiście możemy podkreślać tekst, chyba znakami daszka się to robi. Możemy, tak jak już mówiłem, pogrubiać tekst, możemy tworzyć listy numerowane od, jeżeli na przykład zaczniemy pisać 1, coś, 2, coś, to Pandoc automatycznie zamieni
2: skonwertuje na
1: listę. Możemy, tak jak już było pokazane, robić linki, możemy wstawiać obrazki, co też nie za dobrze chciało w samym Visconie działać. Pandoc oferuje nam też możliwość automatycznego generowania spisów treści, tylko właśnie o tym już wspomnieliśmy na początku, że Viscon to jest program bardzo prosty i tak naprawdę jego omawianie już dobiegło końca. I chciałem po prostu pokazać ten program nie ze względu na samą aplikację, a ze względu na to, że Markdowna bardzo mało się używa i na przykład ludzie narzekają na Worda, że Word jest powolny dla niektórych, a mamy w sumie bardzo proste alternatywy pod nosem, tak? I dlatego z tego względu chciałem ten program pokazać.
2: Bo rzeczywiście, jeżeli zależy Wam na napisaniu jakiegoś prostego tekstu, no to spokojnie możecie użyć sobie właśnie takiego edytora jak Viscon. Jeszcze warto wspomnieć o tym, to już kiedyś pokazywaliśmy, to już jakiś czas temu, ale też bardzo fajne narzędzie, które również wykorzystuje Markdowna do formatowania treści. Działa online. Teoretycznie można nawet tam współtworzyć notatki, ale on ma dość duży problem z kolizjami. Jeżeli dwie osoby będą pisać w tym samym czasie, to no niestety on sobie z tym nie radzi. Ale to jest rwtxt. rwtxt.com. Bardzo fajne narzędzie, proste, które naprawdę nie wymaga jakiejś wielkiej znajomości, a działa w przeglądarce i dzięki temu mamy możliwość korekty na bieżąco.
1: A słyszałem, jest też takie narzędzie, Atom się nazywa, tylko ono jest ciężkie z dostępnością, jeżeli Word u kogoś działa źle, to będzie działało jeszcze gorzej.
2: Jest na przykład jeszcze taki edytor Markdowna, ja się tym bawiłem trochę, ale trochę mnie jakoś irytowała jego powolność też właśnie. Typora też było takie narzędzie.
1: A to nie jest webowe przypadkiem?
2: No właśnie takie webowe, elektronowe.
1: No właśnie,
2: no nie
1: tu jednak Viscon wygrywa,
2: dokładnie,
1: że to jest aplikacja Win32,
2: dokładnie, dokładnie,
1: prosta. Brakuje kilku rzeczy. Oczywiście, jak wszędzie. Niemniej jednak, no jeżeli ktoś mówi, ja na przykład używam, formatuję w Markdownie, jak piszę pracę do szkoły, naprawdę, bo jest mi po prostu prościej.
2: No tak, bo i szybciej przede wszystkim też.
1: No zdecydowanie, bo czasami w Wordzie coś znaleźć, to dlatego no, to był Viscon, taki sobie prosty programik, warto go znać. www.visconapp.com, www.visconapp.com. Tam możemy sobie pobrać wersję na Windowsa i na OS X-a. No i to chyba byłoby na tyle.
2: Tak jest. Arkadiusz Świętnicki prezentował Viscona. Ja polecam również tę aplikację. Ma swoje wady, ma swoje zalety. Czy Wam się do czegoś przyda, to oczywiście zależy tylko od Was. Dzięki, Arku, za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję również.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, tym razem w poniedziałek. W poniedziałek, a w kalendarzu mamy 22 dzień września 2014 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo, a w tym tygodniu tych Tyflo Podcastów na żywo będzie całkiem sporo. Zatem zapraszamy do tego, żeby nas słuchać, żeby słuchać Tyflo Radia na www.tyflopodcast.net. A jeżeli ktoś nie będzie mógł słuchać Tyflo Radia na żywo, no bo oczywiście też tak się zdarzyć przecież może, ktoś może mieć ciekawsze plany, albo jakieś plany niespodziewane, to oczywiście zawsze będzie mógł te wszystkie audycje, które publikujemy na żywo w Tyfloradiu, które prezentujemy na żywo w Tyfloradiu, pobrać później ze strony www.tyflopodcast.net jako pliki MP3. Czyli tak zwane podcasty. Dziś w naszej audycji kolejne urządzenie lektorskie bierzemy sobie na tapetę. Konkretnie będzie to urządzenie produkcji poznańskiej firmy Harpo, Auto Lektor Click. Ja witam bardzo serdecznie Marcina Borka, który ma to urządzenie na testach i który to urządzenie testował dokładnie i skrupulatnie. Witam cię, Marcinie, bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No więc, żeby już tu nie czynić jakiegoś niepotrzebnego, przydługawego wstępu, ja tylko dodam, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę do nas zadzwonić, to oczywiście może. 123-834-835 to jest nasz telefon, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. tyflopodcast.net to jest z kolei nasz Skype. Jeżeli macie ochotę w ten sposób się z nami kontaktować, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A teraz, no cóż, nie pozostaje mi nic innego, Marcinie, jak w zasadzie oddać tobie głos, bo to ty dziś będziesz prezentował urządzenie Auto Lektor Click. Może na dobry początek nieco o wyglądzie tego urządzenia.
1: Tak, na początku przedstawię krótki opis. Waga tego urządzenia to 2,4 kg. Wysokość 245 mm, szerokość 210 mm, grubość 95 mm. Urządzenie to sześcian, u góry jest zaokrąglony. Na prawym i lewym boku są różne wejścia. Na prawym mamy wejście zasilające i włącznik zasilania oraz włącznik urządzenia i trzy przyciski do podstawowego sterowania. Na lewym boku znajdują się wejście słuchawkowe, mikrofonowe, cztery porty USB 3.0 i porty HDMI, Display i DisplayPort. Z przodu urządzenia w takim wgłębieniu jest ramię kamery, a z tyłu jest wsuwana klawiatura. Ta klawiatura jest wsuwana, ją się wyjmuje, ona jest tak jakby na taki magnes wsuwana. Ta klawiatura posiada 27 przycisków. Niestety nie mogę powiedzieć, jakiej wielkości są te klawisze. Są one dosyć spore, dlatego że te klawisze są zaklejone, one są przykryte takim plastikowym materiałem, na którym są naklejone opisy, dwuznakowe opisy brajlowskie każdego klawisza. Tą klawiaturę po wyjęciu, po odłączeniu z tyłu podłącza się do jednego z portów USB. Teraz włączę to urządzenie, usłyszycie jak się włącza. Naciskam przycisk zasilania i startuje autolektor.

0: Dzień dobry, system autolektor, klik w wersji 1.0, w dowolnej chwili naciśnij klawisz pomoc, aby przejść do trybu pomocy kontekstowej.
1: Właśnie usłyszeliście, że urządzenie rozpoczęło pracę. Ja jeszcze przedstawię kilka parametrów tego urządzenia dla bardziej zaawansowanych użytkowników, tudzież informatyków, może być to interesujące. Urządzenie w swoim buforze, jak podaje producent, może pomieścić 15 milionów stron. Bufor to jest taka część dysku. Dysk to 32 giga. System operacyjny oparty jest o Windows 7. Procesor Core i3. Pamięć operacyjna 2 giga.
2: Czyli można powiedzieć, mamy tu taki, no, tego RAMu trochę mało. Procesor też nie jakiś bardzo mocny, ale mamy tu do dyspozycji tak naprawdę komputer, tak? Bo to nie jest tylko urządzenie skanujące, ale to także może być komputer.
1: Komputer, jeszcze najważniejsza informacja, jaki OCR. Tu producent podaje, że to jest najnowszy ScanSoft OmniPage.
2: Mamy informację...
1: Kamera 5 milionów pikseli jeszcze podam. O.
2: Mamy informację od Andrzeja. Andrzej się z nami dzieli taką swoją refleksją, że dość długo startuje to urządzenie. No, nie można się nie zgodzić, bo rzeczywiście chwilę to trwa. No, ale skoro tam jest Windows, to by wiele wyjaśniało Andrzeju. Natomiast...
1: Tak, najważniejsze... Mhm. Najważniejsza informacja, urządzenie posiada akumulator, także działa, może być właściwie całkowicie mobilny, możemy go przenosić, nie potrzebuje zasilacza. Na akumulatorze, jak podaje producent, w zależności zapewne od użycia oświetlenia, działa od 4 do 5 godzin. Ładować trzeba 4 godziny ten akumulator.
2: Natomiast jeszcze mamy taką jedną kwestię od Andrzeja. Andrzej pyta, po co jest kamera w tym urządzeniu?
1: Urządzenie służy do... Podstawową jego funkcją jest skanowanie tekstów, przetwarzanie tekstów na postać elektroniczną. Książek, różnych druków. Jak podaje producent w swojej instrukcji, również opakowanie, jakieś pudełka, co pokaże, może też skanować napisy na tych pudełkach.
2: Czyli w tym urządzeniu nie mamy skanera, tak? Mamy po prostu kamerę, tak jak w urządzeniu,
1: tak, kamera,
2: które prezentowałeś
1: pikseli, która poprzednio znajduje się pod spodem z tego ramienia.
2: Dokładnie. Czyli tak samo jak w Read It Now Easy.
1: Dokładnie. Tak.
2: Jeszcze taka jedna prośba od Andrzeja. Andrzej prosi, żebyś porównał to urządzenie wielkościowo do czegoś, żeby jakoś można było sobie to zobrazować. Czy to jest wielkości telefonu, mikrofalówki, a może czegoś większego? Tak mniej więcej.
1: Do czego to można porównać? No tak jak parametry przedstawiłem, te milimetry, to tak wielkościowo można sobie tą wysokość wyobrazić. Wysokość to jest 245 mm, czyli 24 cm. To nie jest zbyt dużo. Grubość też 95 mm. To nie jest dużo. Nie wiem po prostu, do czego to przyrównać, bo to na pewno jest dużo mniejsze od mikrofalówki. Przede wszystkim jest nie jest tak grube. No ewentualnie na wysokość może ciut, ale nic mi do głowy nie przychodzi, no, jak do jakiego urządzenia to można porównać. Jest to może, jak ktoś może widział już to urządzenie Read Easy, które omawialiśmy we wcześniejszej audycji, to wygląda podobnie, aczkolwiek obudowa jest, wydaje mi się, bardziej solidna i robiona z gładkiego plastiku. Urządzenie Read Easy miało szorstką obudowę.
2: Rozumiem. A tak jeszcze podrążę temat tej wielkości, to można przyrównać do jakiegoś, nie wiem, takiego małego komputera, czy to jest większe? Może idąc...
1: To może być mały komputer. Są takie małe komputery, które które możemy jakby położyć na biurku i na nim postawić monitor. To gdybyśmy to
2: czyli to tak zwane desktopy, w obudowie takiej desktopy, typu desktop, okay. Tak, bo mamy obudowę tower, czyli takie, które stawiamy pod biurkiem i mamy desktopy, czyli takie komputery, które, one sobie po prostu leżą, o, w ten sposób powiem. Tak. One sobie leżą.
1: A to urządzenie stoi.
2: Aha, to urządzenie stoi, ale tak wielkościowo...
1: Tylko stoi, ma cztery nóżki gumowe, także się nie ślizga. Na przodzie jeszcze ma dwa małe głośniczki, które no, tak średnio grają, zresztą będziecie mieli okazję posłuchać.
2: I z tych głośniczków wydobywa się też synteza, tak?
1: Tak.
2: No to trzeba przyznać, że ta synteza jest dość cicha, tak naprawdę. Można by sobie życzyć, żeby ona była nieco głośniejsza, aczkolwiek może to zostało zrobione tak specjalnie, żeby urządzenie gdzieś tam komuś nie przeszkadzało po prostu.
1: Właśnie to jest ciekawe, bo od razu powiem, że na odtwarzaczu dźwiękowym, gdyż to urządzenie posiada możliwość odtwarzania plików MP3, co zaprezentuję, odtwarzacz gra dużo głośniej, muzyka z tego odtwarzacza, a właśnie synteza jest dużo cichsza, także zostało to jakoś systemowo ograniczone.
2: Rozumiem. Jeszcze tu jedno pytanie od Andrzeja. Czy to znaczy, że autolektor Click nie ma skanera? No tak, nie ma skanera, ma nie tylko ma, kamerę. Ma jest tylko kamera, Andrzeju, za pomocą której można sobie czytać czarnodrukowy tekst. To jest teraz taki trend ostatnimi czasy, że produkuje się sporo takich urządzeń przenośnych albo półprzenośnych, w których zamiast skanera są zastosowane kamery. Skanuje to na pewno szybciej, ale czy dokładniej, to już jest sprawa dyskusyjna, ale nie uprzedzajmy może faktów. Przejdźmy dalej.
1: Tak, to teraz przedstawię może poszczególne przyciski klawiatury. W pierwszym są trzy rzędy, w każdym rzędzie jest 9 klawiszy. Pierwszy klawisz w rzędzie klawiatury, jakbyśmy ją postawili przed nami, to jest klawisz pomocy.
0: Wchodzę w tryb pomocy kontekstowej, naciśnij klawisz w celu uzyskania informacji o jego przeznaczeniu.
1: I teraz będę naciskał poszczególne klawisze, omawiając je pokrótce.
0: Zlecenie pobrania obrazu lub czytania danych z dysku.
1: Ten klawisz służy, on ma skrót SK, służy do skanowania, czyli pobierania obrazu z kamery lub z dysku. Od razu powiem, że urządzenie na razie ma, jak napisał mi producent, na razie ma zablokowaną, przynajmniej w tej wersji testowej, którą posiadam, pobieranie plików i po prostu ani z dysków zewnętrznych, czyli pendrive'u, ani z dysku nie pobiera żadnych plików, mimo że w instrukcji jest podane, że odtwarza pliki .docx, .docx i PDF. Ta funkcja przynajmniej w tej wersji została zablokowana, mimo że na ten dysk można plik zapisać. Kolejny, trzeci w rzędzie przycisk.
0: Czytanie tekstu od początku.
1: To wiadomo, czytanie tekstu od początku, skrót CZ.
0: Zmiana języka.
1: Zmiana języka, skrót ZJ. Tu można zmienić języki. Tu jest polski, angielski, francuski i niemiecki. Wydrukowałem sobie jedną kartkę po angielsku, ponieważ ten język znam i zaprezentuję, jak skanuje w obcym języku i jakim syntezatorem jest język odczytany, to później.
0: Wybór źródła tekstu.
1: Wybór źródła tekstu. Tu wybieramy, z jakiego źródła ma pobierać plik. Czy to ma być z kamery tekst, czy z dysku C, czy z pendrive'a, jak również, ponieważ to urządzenie jest takim jakby komputerem, może też pobierać z internetu, z poczty elektronicznej.
0: Wybór miejsca przeznaczenia tekstu.
1: Wybór miejsca przeznaczenia tekstu, skrót CE. Ten klawisz służy do miejsca zapisywania tekstu, czyli możemy go zapisać albo w folderze roboczym, albo na dysku C, albo w pamięci zewnętrznej, typu pendrive na przykład.
0: Polecenie zapisania bufora na dysku twardym.
1: Skrót TR, to jest już siódmy przycisk w rzędzie, służy do zapisania plików na wybranym przez nas miejscu.
0: Zmiana konfiguracji skrótów i interpunkcji.
1: Tu możemy zmienić interpunkcję na niektóre lub wszystkie.
0: Usunięcie wszystkich stron z bufora.
1: skrót OB to jest ostatni przycisk w rzędzie, służy do opróżnienia bufora, gdyż urządzenie skanuje po zeskanowaniu strony, umieszcza ją w tak zwanym buforze. I ten przycisk służy do opróżnienia tego bufora. Gdy chcemy wszystko usunąć, naciskamy go dwa razy i możemy zeskanować jakieś kolejne strony. Kolejny rząd.
0: Wybór opcji menu użytkownika.
1: Tu możemy, skrót FA, tu możemy wybrać opcję użytkownika, tak jak na przykład odtwarzacza, możemy mieć dostęp do odtwarzacza, do menu dysku, gdzie możemy usunąć plik, zmienić nazwę pliku.
0: Zatwierdzenie wybranej opcji z menu lub wejście do menu wewnętrznego.
1: Kolejny przycisk, skrót FB, zatwierdza wybraną wcześniej opcję, czyli na przykład usunięcie pliku.
0: Informacja o stanie autolektora.
1: Trzeci przycisk w rzędzie, skrót IN, służy do, podaje informacje o tym na przykład, ile stron zostało do rozpoznania, ile stron mamy w buforze i jakiego języka aktualnie używamy do skanowania.
0: Zwiększenie głośności wypowiedzi.
1: Skrót GL, zwiększenie głośności wypowiedzi.
0: Zmniejszenie głośności wypowiedzi.
1: Zmniejszenie głośności wypowiedzi służy do zwiększenia głośności czytania. Właśnie spróbujemy go podgłośnić, może to coś da, jak wyjdę z trybu pomocy. Trzeba chwilę cierpliwości. Wyłączyłem pomoc.
0: Cisza. Głośniej.
1: O, udało się bardzo dobrze. Trochę jest dźwięk przesterowany, nie wiem, czy słyszycie.
2: Jest troszeczkę dźwięk przesterowany, to fakt.
1: Ale nie wiem, czy Michale, ty jako radiowiec mówisz, że może tak zostać, czy go ściszyć?
2: No myślę, że może tak zostać, bo i tak ten dźwięk nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości, natomiast no, dzięki temu, że go troszeczkę podgłośnimy, będzie bardziej słyszalny. Natomiast mamy kolejne pytanie. Andrzej nam tu zadaje mnóstwo pytań dziś o autolektora. Kolejne pytanie Andrzeja jest następujące. Ile to urządzenie kosztuje? No bo nie powiedzieliśmy, a to
1: uwaga,
2: myślę, że ważne.
1: Proszę o chwilę skupienia. I cena 11 tysięcy złotych.
2: No, bez złotówki. Bez złotówki. Bo aż przed momentem bez zajrzałem. Tak, zajrzałem na stronę Harpo i tam w cenniku jest 10 999 złotych. Taka cena aktualna.
1: No, powiem, że ciut droższy od Read Easy. Read Easy kosztuje 10800 z tego, co pamiętam. Aczkolwiek gdyby chcieli zakupić wszystkie klawiatury i tak dalej inne akcesoria do tego Read Easy, to by się okazało, że to urządzenie jest droższe, gdyż kosztuje 11800. To poprzednie urządzenie, o którym omawialiśmy, czyli Read Easy. Czyli to urządzenie już od razu dostajemy z klawiaturą, wydaje się po prostu ciut tańsze, no i ma większe możliwości od omawianego poprzednie urządzenia.
2: Jeszcze jedno pytanie od Andrzeja, czy na to urządzenie, na autolektora Klik możliwe jest pozyskanie dofinansowania? No, jest możliwe w ramach aktywnego samorządu, podejrzewam, bo tam przecież jest gałąź urządzeń lektorskich.
1: Tak, maksymalne dofinansowanie to jest, jeśli dobrze pamiętam, 10 tysięcy chyba na taki sprzęt komputerowy. To nie będzie wliczane jako sprzęt brajlowski, tak mi się wydaje, więc oprócz wkładania 10% z tych 10 tysięcy, trzeba by dołożyć z własnej kasy około 2000.
2: Więc tak to się przedstawia. Jeszcze mamy pytanie od Michała. Michał zadał następujące pytanie. Czy autolektor ma ekran dotykowy, czy klawiaturę? No, powiedzieliśmy o tym już. Klawiaturę. Ma klawiaturę.
1: Ekranu nie ma. Na końcu prezentacji przeczytam, jakie otrzymam od producenta, jaka jest przewidziana lista ulepszeń i tam będzie napisane to, że jest przewidziane podłączenie do portu HDMI ekranu po to, żeby był tekst wyświetlany, żeby tekst zeskanowany można było śledzić na ekranie. Na razie takiej możliwości nie ma.
2: Tu jeszcze Andrzej się zapytał, ale to takie retoryczne chyba pytanie, dlaczego we wszystkich urządzeniach mamy głos Agaty? No, nie wiemy.
1: Po prostu być może, jeśli chodzi o sprzedaż głosu firmom, to może ma jakąś najtańszą ofertę. Może
2: dokładnie, tak, dokładnie. Więc to już akurat pytanie nie do nas, przykro nam bardzo, Andrzeju. Nie zaspokoimy twojej ciekawości.
1: Czyli włączam dalej pomoc, przechodzę do dalszej prezentacji, skończyliśmy na przyciskach głośniej, ciszej.
0: W pomocy kontekstowej naciśnij klawisz w celu uzyskania informacji o jego przeznaczeniu.
1: W drugim rzędzie.
0: Zmniejszenie szybkości wypowiedzi.
1: Kolejny przycisk to jest WO w drugim rzędzie, czyli zmniejszenie szybkości.
0: Zwiększenie szybkości wypowiedzi.
1: SZ, zwiększenie szybkości. I ostatnie dwa przyciski w drugim rzędzie to PS.
0: Przejście do poprzedniej strony tekstu.
1: Przejście do poprzedniej strony.
0: Przejście do następnej strony tekstu.
1: NS, przejście do kolejnej strony. I ostatni rząd.
0: Zatrzymanie lub wznowienie czytania tekstu.
1: Pauza, PA, zmniejszenie, zatrzymanie lub uruchomienie czytania tekstu.
0: Czytanie poprzedniej litery.
1: Czytanie poprzedniej litery.
0: Czytanie następnej litery.
1: NL, czytanie następnej litery.
0: Czytanie poprzedniego wyrazu.
1: PW, czytanie poprzedniego wyrazu.
0: Czytanie następnego wyrazu.
1: NW, czytanie następnego wyrazu.
0: Czytanie poprzedniego zdania.
1: PZ, czytanie poprzedniego zdania.
0: Czytanie następnego zdania.
1: NZ, czytanie następnego zdania.
0: Przejście do poprzedniego tytułu.
1: PT, przejście do poprzedniego tytułu. Ta funkcja, tak jak powiedziałem, ponieważ producent w wersji testowej, tak jak mnie poinformował, zablokował tą funkcję, więc nie jest możliwe chodzenie między tytułami, aczkolwiek pokażę ją na przykładzie odtwarzacza dźwięku, gdyż tam jakoś ta funkcja działa, czyli można się przełączać między poszczególnymi piosenkami, ale jakoś plików się nie da, plików tekstowych nie da się przełączyć.
0: Przejście do następnego tytułu.
1: I NT, ostatni przycisk w trzecim rzędzie, przejście do następnego tytułu. I to jest cała klawiatura.
0: Wychodzę z trybu pomocy kontekstowej.
1: Powiedziałem na samym początku, że urządzenie posiada trzy przyciski do sterowania. One znajdują się u góry na prawym boku. I od góry jest to przycisk uruchamiający menu kamery i różne opcje, które zaraz będę omawiał. Drugi przycisk pod nim to jest klawisz Start-Stop i trzeci przycisk służy do wyboru poszczególnych opcji.
2: Zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon od naszego słuchacza, bowiem jest z nami Michał. Witaj, Michale.
3: No dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo tu użyte były różne kombinacje takie klawiszowe, na przykład jak NZ, to ta klawiatura jest brajlowska, czy na czym ona polega?
1: Ta klawiatura posiada napisy brajlowskie, skróty, tak żeby było nam się łatwiej odnaleźć. Są to trzy rzędy po 9 liter i każdy klawisz jest opatrzony takim dwuliterowym napisem, po to byśmy mogli łatwiej się zorientować.
3: I jeszcze jedno pytanie, czy na autolektorze można nagrywać?
1: Tak jak wspomniałem na samym początku, posiada wejście na mikrofon, ale producent jeszcze nie podaje informacji, ale skoro posiada to wejście, to przypuszczalnie w kolejnych wersjach zapewne będzie można. Ta wersja, którą posiadam, to jest wersja 1.0 i producent poinformował, że będzie nadal rozwijał ten produkt, także zapewne będzie można nagrywać. W każdym razie posiada wejście na mikrofon to urządzenie.
3: Aha, to znaczy, że nie ma.
1: Ale zewnętrzny, nie.
2: Nie ma wbudowanego.
1: Nie ma wewnętrznego.
2: Nie, nie ma wbudowanego mikrofonu.
1: Nie ma wbudowanego.
3: Dobrze, to
1: nic producent na ten temat nie podaje.
3: To jak na razie wszystkie moje pytania.
2: Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Michale. I do usłyszenia. Jeszcze mamy tu pytania od Andrzeja. Andrzej dziś bardzo intensywnie nas wypytuje o różne rzeczy. Między innymi Andrzej zapytał przed momentem, czy to urządzenie jest w pełni mobilne, to znaczy, czy jest w stanie to urządzenie na przykład zapakować do plecaka, iść sobie gdzieś do czytelni i zeskanować jakiś dowolnie wybrany tekst. Czy jest z tym więcej zachodu?
1: Dokładnie, to urządzenie jest w pełni mobilne, wystarczy wziąć samo urządzenie z tą klawiaturką podłączoną na USB, ona nie zajmuje dużo miejsca, zresztą ma specjalne miejsce z tyłu, takie wsuwane, wsuwa się ją i ona jest doczepiona na taki magnes, także i kabelek USB do plecaka się zmieści, nawet do niedużego plecaka, także jeżeli naładujemy uprzednio baterię, to możemy wziąć bez żadnego kłopotu.
2: Okej, okay, no to przejdźmy może dalej.
1: Opisywałem, skończyłem na opisywaniu trzech przycisków w urządzeniu, które służą do sterowania. One są okrągłe. Ostatni przycisk służy, trzeci od góry służy do włączenia poszczególnych opcji. I teraz może ja je będę prezentował te opcje.
0: Menu kamery aktywne.
1: Menu kamery aktywne. Nacisnąłem pierwszy przycisk. I to urządzenie tutaj naciskając trzeci przycisk od góry rozpoczynamy skanowanie. Naciskam pierwszy przycisk od góry.
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym.
1: Informacje o module fotograficznym.
2: Wiesz co, Marcinie, ja proponuję, żebyś jednak troszeczkę ściszył ten dźwięk, bo czasem ten dźwięk, on oprócz tego, że jest przesterowany, to po prostu jest słabo zrozumiały, szczególnie na przykład w tych partiach.
0: Ciszej.
2: O, myślę, że tyle wystarczy. No trudno. Myślę, że jakoś tu nasz kompresor studyjny jakoś podciągnie głośność tego i że będzie to jakoś słyszalne dla naszych słuchaczy.
1: Informacje o module fotograficznym otrzymujemy taką informację naciskając ten trzeci przycisk, jakie opcje mamy włączone, czyli jakie doświetlenie głównie jakie oświetlenie i czy jest włączone skanowanie gładkich powierzchni, czy też nie. Ja go może nacisnę.
0: Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Włączone oświetlenie. Dodatkowe czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 20 sekund.
1: I czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia.
0: Menu kamery aktywne.
1: Niestety to może na początku się wydawać trudne, dlatego że ten pierwszy przycisk, on nie przechodzi po kolejnym naciśnięciu do kolejnej opcji, tylko trzeba jakby szybko go naciskać, żeby przejść do kolejnej opcji.
0: Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni.
1: Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Tu producent podaje, że przy włączonym trybie gładkich powierzchni możemy lepiej fotografować opakowania pudełek. Ja go też, przyznam się szczerze, wykorzystuję do skanowania książek i tekstów. Mam go cały czas po prostu włączonego. Ten tryb, wydaje mi się, że po prostu on lepiej skanuje książki, tudzież kartki, samodzielne kartki A4.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: Ten tryb jest wyłączony i nie da się tego trybu ponownie włączyć, gdyż jak jeszcze raz nacisnę trzeci przycisk, to on jakby rozpocznie skanowanie. Ponownie trzeba znowu przejść do tego menu.
0: Informacje o zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: I jeszcze raz nacisnąć ten przycisk, trzeci przycisk i włączyć ten tryb skanowania gładkich powierzchni. Co mamy dalej?
0: Zmiana tryb. Wyłączy oświetlenie dodatkowe.
1: Tu możemy włączyć oświetlenie dodatkowe, które pomaga w skanowaniu. Oczywiście jeżeli mamy duże nasłonecznienie, jak zresztą jak podaje producent, czy duże naświetlenie, dobre oświetlenie w pokoju, to najlepiej wyłączyć, gdyż może to przeszkadzać w odpowiednim rozpoznawaniu obrazu.
0: Informacje o module fotograficznym. Zmiana. Włączy. Podmenu zmiana czasu oświetlania sceny.
1: Tu możemy ustawić zmianę czasu oświetlania sceny, czyli tekstu. Nie wiem, dlaczego to jest tak napisane sceny. W końcu to urządzenie tekst rozpoznaje, no ale tak sobie producent wymyślił.
0: Wyłącza oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia.
1: Tu jest wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia.
0: 15 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia.
1: Możemy ustawić 15 sekund po zrobieniu zdjęcia.
0: 30 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 45 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 60 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. Wyjście z podmenu zmiany czasu oświetlania sceny. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Kolejny menu to jest regulacja ostrości. Ta funkcja radzę po włączeniu urządzenia i po ustawieniu tekstu pod kamerą jej użyć, gdyż to pomaga ustawić, pomaga nastawić ostrość, żeby tekst się prawidłowo zeskanował. Tu mamy dwie opcje.
0: Informacje o module fotograficznym.
1: Urządzenie po jakimś czasie się przestawia po prostu z menu, w którym jesteśmy, także znowu muszę znaleźć to menu ostrości.
0: Podmenu obsługi funkcji. Informacje o module zmiana trybu. Włącz, wyłącz oświetl. Podmenu zmiana czasu oświetl. Podmenu obsługi funkcji
1: przeskoczyłem.
0: Włącz, podmenu zmiana czasu oświetl. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Już mam. I tu mamy dwie funkcje. Pierwsza.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: A druga.
0: Ustaw standardową wartość ostrości na format A4.
1: Ustaw standardową na format A4. Zazwyczaj radzę korzystać z tej pierwszej funkcji, czyli żeby jednorazowo wyszukał ostrość. On sobie wtedy tam odpowiednio ustawia oświetlenie i opcje kamery. Dobrze, to może teraz przejdźmy zeskanuję na początku kartkę A4.
2: No właśnie, bo to najistotniejsze będzie w tej naszej dzisiejszej audycji.
1: Słucham?
2: Bo to najistotniejsze będzie w tej naszej dzisiejszej audycji, jak też właściwie ten autolektor jest sobie w stanie radzić ze skanowanym tekstem.
1: Dokładnie. Ustawiłem, na razie jest standardowa ostrość ustawiona, czyli na format A4. Naciskam trzeci przycisk w urządzeniu, bo on może też służyć do skanowania. Lub też na klawiaturze jest przycisk SK, czyli skany. Można go, można któregoś z tych przycisków użyć.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Właśnie poinformował mnie, że strona jest pusta. Czyli najlepiej będzie, jeżeli przy ustawionej standardowej ostrości, jeżeli ustawię tą jeżeli jednorazowo poproszę go, żeby jednorazowo ustawił tą ostrość.
0: Menu kamery, informacje o zmiana trybu fotografii. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości.
1: Nie wiem, czy to słychać, on tak sobie lekko pyka.
2: Tak, to jest słyszalne. Takie cichutkie pykanie.
0: Ostrość ustawiona.
1: Powiedział, że ostrość ustawiona. Naciskam tym razem na klawiaturze przycisk skanuj i zobaczymy.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu.
2: Pojawił się nowy tekst. Jest.
0: Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Otrzymaliśmy informację i teraz możemy użyć przycisku czytaj CZ.
0: Dal 4X R Y A T K B I Y G N R A R I R T 4 I I L Trilibem 1 F W W C R R 4 G M M 1 1 1 11 Y R F W F R V L V Koniec bufora.
1: Coś takiego zeskanował.
2: Co to było w oryginale, Marcinie?
1: To wziąłem sobie jakąś kartkę z banku, jakiś fragment regulaminu, która do mnie przyszła. Przyznam się, że nie wiem dlaczego tak to zeskanował. Zaraz spróbujemy go ustawić, żeby to było, żeby on to odczytał w miarę dobrze, bo...
2: Bo nie odczytał tu chyba ani jednego poprawnego słowa.
1: Dokładnie. Nacisnę przycisk OB, czyli usuwanie z bufora.
0: Czyszczenie bufora. Bufor został wyczyszczony.
1: Zaraz go tu spróbuję ustawić.
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włącz, wyłącz oświetlenie dodatkowe. Wyłączone oświetlenie dodatkowe. Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włącz, wyłącz. Podmenu zmiana czasu oświetlenia sceny. Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia. Oświetlenie gaśnie zaraz po zrobieniu zdjęcia. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobrane. Bufor jest pusty.
1: Tym razem nic nie zeskanował.
0: Menuk. Informacje o modułu. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni.
1: Włączę teraz ten tryb gładkich powierzchni.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: Był włączony. Teraz go wyłączę i zobaczymy, czy...
0: Menuk. Informacje o module fotografii. Zmiana. Włącz, wyłącz oświetlenie dodatkowe. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Spróbuję jeszcze raz ustawić tą ostrość. Jednorazowo zobaczymy, czy coś to, czy to wpłynie na poprawę.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości.
2: No i znowu małe
1: pyka,
2: tak. Tykanie. Tak.
0: Ostrość ustawiona.
1: Naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
2: Może Marcinie spróbuj za pomocą jakiegoś innego tekstu, jakiejś książki na przykład. Albo coś innego, bo być może ta kartka, którą skanujesz po prostu jest rzeczywiście pusta.
1: Tej kartki robiłem przed audycją i ona bardzo dobrze...
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu Włącz wyłącza oświetlenie dodatkowe. Włączone oświetlenie dodatkowe. Menu kamery. Informacje o... Zmiana trybu fotografowania gładkich. Włącz wyłącza oświetlenie dodatkowe. Podmenu zmiana czasu oświetlenie sceny. Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia. 15 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 30 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. Oświetlenie gaśnie po 30 sekundach. Pobieram obraz z kamery.
2: I teraz chyba coś z tego będzie.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Wór jest pusty.
1: To jest bardzo ciekawe. Spróbuję jednak zobaczymy z jakąś książką.
2: Dokładnie, bo być może po prostu on, coś mu się nie spodobało w przypadku tej.
1: Dokładnie.
2: W przypadku tej kartki. No to jest, proszę Państwa, audycja na żywo, no i tu się wszystkie tego typu rzeczy mogą dziać. No niemniej jednak, no. Urządzenie nie powinno się w ten sposób zachowywać, tak moim zdaniem. Być może tu ma coś na rzeczy to, że to jest jakiś jednak egzemplarz testowy troszeczkę. Pewne funkcje są w nim wyłączone, tak jak Marcinie mówiłeś. Fakt, że takie, które nie powinny mieć wpływu na jakość tego skanowania. No ale zobaczymy za momencik, kiedy podłożysz co innego pod oko kamery.
1: Książkę.
2: I zobaczymy
1: odwróciłem
2: teraz.
1: Odwróciłem ją mniej więcej na środek. Teraz znowu ustawimy tą jednorazową ostrość.
0: Menu kamery. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybów. Włącz wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Mhm. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: I naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery.
2: I chyba będzie coś z tego.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Uwaga, zobaczymy, czy to nie będą znowu jakieś głupoty.
0: Jeden. Koniec bufora.
1: O. To tylko było.
2: No,
1: nie wiem dlaczego.
2: Do 3 razy sztuka, Marcinie, może jeszcze jakąś inną stronę książki albo...
1: Tak, tak, dokładnie.
2: No, to jest zagadkowa. To jest zagadkowa sprawa. Dlaczego to tak działa?
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Menu kamery aktywne. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Wór jest pusty.
1: Przy trybie z wyłączonym gładkich powierzchni w ogóle jakby nie widział.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Włączone oświetlenie dodatkowe. Czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 30 sekund. Menu kamery aktywne. Informacje o module zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. IS-GR4I-4I-Y-4I-R-ukreskowane F-F-B-K-K-I-I-F-A-4.
2: No nie, no mamy znowu śmieci i to całkiem spore te śmieci.
1: Dobrze. Skoro mamy te śmieci, to spróbujmy teraz ustawić tą ostrość przy tych śmieciach, może to coś poprawi.
0: Zmiana trybu fotografu. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: Uruchom jednorazowe szukanie.
0: Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: No i zobaczmy.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu.
2: Mimo najszczerszych prób i chęci, no, jest problem, jest problem. I teraz Marcinie, no, pozostaje pytanie, czy ty wcześniej miałeś takie problemy z tym urządzeniem?
1: Przyznam się, że miałem, dlatego że to urządzenie, ono lepiej skanuje, jak jest pokój dobrze naświetlony. Chyba zbliża się, że tak powiem, już wiadomo, półmrok już jest i tak dalej, więc to urządzenie nie otrzymuje światła z zewnątrz. No ja to tak zaobserwowałem. Jeszcze o 18 tą kartę, którą na początku próbowaliśmy skanować, skanowało bardzo dobrze.
2: A czy masz możliwość włączenia światła? Nawet.
1: Właśnie zobaczymy, czy to zadziała, bo przy poprzednich próbach tak nie zadziałał. Na chwilę się odsunę od komputera, także...
2: Dobrze, a ja przypomnę namiary do nas, jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, 123 834 835. To jest nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. No i miejmy nadzieję, że chociaż uda się zeskanować coś autolektorem, żeby pokazać, jaka jest w ogóle jakość tego. Okej, okay. No i teraz spróbujmy. No, to już do 4 razy sztuka.
1: Teraz ustawię jeszcze raz tą ostrość.
0: Zmiana. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Na koniec Mialek trafi się odezwać. Było mnie. Dobrze ze strachu, więc poleglego właściwie znalazł. Jeden, co zaraz porę straci. 011 się asygodnie i AV Rej samej chwili usłyszał, że Duck zabiera pytanie, które jemu zapalą na ustach. A co się zrało? Długo BN temu pejcie odparte RC Leu Eriologikę R7C ze chwilę zdawano się...
2: Jest trochę lepiej, ale...
0: ...oboje zaczęli N jarcić się na Sofie.
1: Ja może tą książkę na przykład spróbuję jeszcze jakoś przesunąć lekko.
2: Dobrze, spróbuj.
1: Ten, to opróżni bufor, czyli usunę ten tekst, te głupoty, które wcześniej zeskanowaliśmy.
0: Czyszczenie bufora w celu potwierdzenia naciśnij. Bufor został wyczyszczony.
1: Jeszcze raz ustawię tą ostrość. Tu lekko książkę przesunąłem, dlatego chcę jeszcze raz ustawić tą ostrość, żeby ta kamera się dostosowała.
0: Zmiana trybu fotografu. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Bufor jest pusty.
1: No cóż, powiem tak, że to jest bardzo dziwne, dlatego że przed chwilą był tekst, a teraz podaję, że bufor jest pusty. Dobrze, to wróćmy z książką lekko na...
2: No nie no, tylko tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, no ja mam tylko nadzieję, że to jest bardzo testowa wersja tego urządzenia, naprawdę, że użytkownicy no nie dostaną w ręce czegoś takiego, bo jeżeli tak by miało działać to urządzenie w praktyce, to no niestety, ale...
1: No tak jak widzicie, to nie jest... dla osoby niewidomej jest to dosyć tak trudne, dlatego że po prostu przekładając strony nawet w książce, możemy ją lekko przesunąć. Ja to naprawdę przesunąłem tą książkę może o, nie wiem, pół centymetra i no tak jak przekładamy strony i tak dalej, możemy ją po prostu lekko przesunąć i już nam... I już tu mówi, że po prostu pusta strona, czy nic nie zeskanował.
2: Ja tym bardziej, że no, skanujemy zazwyczaj nieco więcej tych stron, a my tu próbujemy zeskanować chociaż jedną.
1: Dobrze, funkcja ostrości kamery znowu.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery.

0: ustach. A co się stało? Długo by mówić, odparł profesor Jolion, i przez chwilę zdawało się dzieciom, że nie powie nic więcej. Oboje zaczęli niercić się na sobie. Długo by mówić? Zazwyczaj oznaczało, że opowieści nie będzie było wygodnym sposobem wymigania się od relacji z przeszłości metodę tę w odpowiedzi na kłopotliwe pytanie stosowe często rodzice w Lachle Ani Duck. Jednak profesor zastanawiał się tylko...
1: To jest jakaś książka fantastyczna, tam pożyczona.
2: Ale w końcu udało się zeskanować chociaż jedną stronę.
1: Osoba niewidoma ma problem z poprawnym ustawieniem książki pod kamerą, dlatego przydałoby się, żeby producent zastanowił się nad zakupem jakiejś płachty, na której można by taką książkę odpowiednio ustawić pod kamerą, na przykład w Simulate Easy była taka mata, gdzie można tą książkę poprawnie jakoś ustawić. No tutaj już lekko przesunąłem i się dobrze zeskanowało, a wiadomo, książki mają różny format. No i poza tym już nie mogą być zeskanowane, bo ciekawe, jeżeli ja teraz tą książkę mam mniej więcej na środku. Ciekawe, jeżeli ja przesunę, znaczy przełożę tą książkę na przykład na początek, na pierwsze strony, gdzie już się zmieni trochę, czy zmieni się trochę układ druku i odległość od kamery, czy on to dobrze zeskanuje. Właśnie tak zrobiłem, jesteśmy mniej więcej na jakiejś, ja wiem, może 8 stronie. Książki nie ruszałem, przynajmniej starałem się nie poruszyć.
2: No właśnie, uwaga, starałeś się, a nigdy tego nie jesteśmy w stanie dobrze stwierdzić.
1: Dokładnie. No i właśnie to jest taki główny problem urządzeń, które nie są skanerami. Jednak na skanerze po prostu możemy tą książkę przełożyć do któregoś z rogów na przykład i wiemy, że ta książka dokładnie przylega. A tutaj lekko przesuniemy. No ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: I teraz tak, to urządzenie pamięta, gdyż jakby w trakcie skanowania, tak sobie producent założył, możemy czytać tą książkę. Czyli to urządzenie, kursor jest ustawiony w tym miejscu, w którym skończyliśmy czytać poprzednią stronę, więc aby zobaczyć, co wyszło przy zeskanowaniu kolejnej strony, trzeba nacisnąć przycisk NS, czyli następna strona, bo on jakby każdą następną stronę, zeskanowany tekst widzi jako następną stronę.
0: Strona numer 2.
1: Powiedział pierwsze zdanie strony. I naciskam przycisk PA, czyli pauza, który jest jednocześnie przyciskiem start.
0: Wilgotnymi morami. Największą popularnością cieszyły się gospoda z Wendelstocku i karcz na podniedźwiedziem i ja zachodziłem często w ich ciepłe, pachnące winem wnętrza, uciekając przed Ignatiusem, który nierzadko próbował mnie śledzić. W gospodach toczyły się bardzo śmiałe dysputy. Przypuszczam, że niektórzy szkolarze uczyli się tu więcej niż na wykładach. Moje wyprawy w miasto bynajmniej nie uświeżały podejrzeń Gnadiusa. Tym bardziej, że z kontynentu europejskiego zaczęły dochodzić pogłoski o czarnym rzemiośle sztucznym piśmie, dzięki któremu powstają lustrzane kopie ksiąg. Była to tylko plotka, jednak Gnadiuszu w przeświadczeniu, że klucz do tego rodzaju sekretów posiadam właśnie ja. Koniecznie cmuję dowiedzieć się czegoś więcej. Nocami czuwał i nasłuchiwał przy moim wózku płypiący zaplony się, lecz nigdy nie dowiedział się prawdy. Nosiłem księgę cały czas przy sobie na plecach, a esakwę na narzędzia trzymałem pod paskiem. W ten sposób stale pilnowałem swojej wiedzy.
1: No i wydaje mi się, że już jest trochę więcej błędów.
2: Tak, jest trochę więcej błędów.
1: Na poprzedniej stronie.
2: Dokładnie, tych błędów było mniej.
1: Przestawić teraz na poprzednią stronę celem porównania. O, może tak zrobimy.
2: Spróbuj.
1: Na poprzednią stronę.
0: Strona numer 1.
1: Strona numer 1.
0: Nie miał odwagi się odezwać.
1: I...
0: Belaka nie miał odwagi się odezwać. Było mu niedobrze ze strachu. Więc co takiego właściwie znalazł? I co zaraz potem stracił? Oparł się wygodnie i w tej samej chwili usłyszał, że Duck zadaje pytanie, które jemu zaparło na ustach. A co się stało? Długo by mówić, odparł profesor Jolion i przez chwilę zdawało się dzieciom, że nie powie nic więcej. Oboje zaczęli niercić się na sobie. Długo by mówić? Zazwyczaj oznaczało, że opowieści nie będzie było wygodnym sposobem wymigania się od relacji z przeszłości metodę tę w odpowiedzi na kłopotliwe pytanie stosowe często rodzice w Lachle Ani Duck. Jednak profesor zastanawiał się tylko, ile może dzieciom powiedzieć. Spochmurniał, jak gdyby wspomnienie wciąż napawało go bólem, po czym rozpoczął opowieść. Mówił powoli, niskim głosem, pocieki oczu. Było to dawno temu. Należałem ująca się oceną książek. Organista towarzystwo Libris, czy to nie ta sama, która zjecha? I była dzisiaj w redaktarzu? Spytała, gdy przez usta profesora przemknął.

0: świetna z ciebie obserwatorka M. Chwalił, towarzysz.
1: Czyli wydaje się, że czym bliżej środka książki, tym jest więcej błędów, zakładając, czym bliżej jakby środka strony, o tak, środka strony, tym, bo tu też na początku czytał lepiej niż teraz zeskanowaną stronę, tą poprzednią, ale teraz też zaczął robić więcej błędów. I teraz tak, możemy się poruszać tak, jak prezentowałem te klawisze. Po literach sprawdźmy, jak to działa. Następna litera.
0: T, O, W, A, R, Z, Y, S, T, W, O.
1: Towarzystwo.
0: Spacja, Z, W, A, N, E. Spacja.
1: Tak, po literach. Po wyrazach.
0: Zwane. X, Libri. Grona. Naukowców. Bibliotekarze. I. Bib. Świata.
1: Tu coś ucięło. Świata.
0: Powołane do ochrony cennych, wszakże wyjątkiem. Prospera, Marcha, Centuria, nową technologię edytorską, gro, mian, słowa, drukowanego, mam, na, m, cyfrową.
1: Tu są już jakieś teksty poucinane, tak po literach, możemy jeszcze po zdaniach. Nacisnąłem PZ, przeczytał mi jedno słowo, czyli poprzednie zdanie, zobaczymy, co będzie następne.
0: Wymówił ten termin ze wstrętem. Początkowo byla nas entuzjastów garstka podjął po chwili cieplejszemu, jakim zajmowaliście się książkami. Tylko najlepszymi. Interesowali na dania drukowane ręcznie przez taki Herhan Gutenberg, Peters, Hoeffer czy Altblatt, obi zaszkodły się oczy. MGLS. Gdy profesor dojdzie wreszcie do sedna i wigotnymi melami.
1: To już zaczął skanować następną stronę. To już przeszedł do drugiej strony, tą, którą skanowaliśmy także.
0: Uciekając przed Matiusem, który nierzadko próbował mnie śledzić.
2: Ja w ogóle mam takie wrażenie...
1: Po poprzedniej stronie, następnej stronie. Słucham?
2: Ja w ogóle mam takie wrażenie, Marcinie, że jeżeli chodzi o w ogóle skanowanie za pomocą autolektora, to po prostu istotne jest to, jak my tą książkę ułożymy, a później trzeba po prostu tej książki nie ruszać, no i ostrożnie przewracać kartki. I wtedy jakoś to będzie. Tak
1: no
2: z tej...
1: i ma znaczenie doświetlenie, czyli tak, to tak. Urządzenie, ponieważ jest mobilne, to zabierając jej do biblioteki, nie możemy jakby, no nie możemy wiedzieć, jakie tam będzie oświetlenie, no ewentualnie, jeżeli na przykład będziemy w czytelni skanowali, to nie wszyscy mogą chcieć, żeby na przykład światło jakieś zapalić, albo żeby coś zgasić, bo będzie na przykład za jasno dla tego urządzenia.
2: To się tak, wszystko zgadza.
1: Może być taki kłopot.
2: Zgadza się.
1: Dobrze, to powróćmy może do tej kartki A4, zobaczymy, jak sobie z nią poradzi. Książkę odłożę. Aha, jeszcze może na przykładzie tych dwóch stron pokażę, które zeskanowaliśmy, jak się zapisuje. Jest taki przycisk ZR, to jest, czyli wybieramy źródło, przepraszam, tu wybieramy źródło, z którego chcemy skanować. Przycisk CE odpowiada za wybór źródła zapisu.
0: Pamięć przenośna ustawiona jako miejsce transferu tekstu.
1: Właśnie, pamięć przenośna ustawiona jako źródło.
0: Dysk C ustawiony jako miejsce transferu tekstu. Katalog roboczy ustawiony jako miejsce transferu tekstu. Pamięć przenośna ustawiona jako miejsce transferu tekstu.
1: I mam włożony pendrive, zresztą firmowy, bo zapomniałem powiedzieć, że w komplecie oprócz klawiatury, kabla USB i zasilacza dostajemy właśnie pendrive, na którym znajduje się instrukcja w formacie PDF. Pendrive 8 giga pojemności. Ustawiłem na pamięć zewnętrzną i naciskam przycisk TR.
0: Zapisuję utwór w pamięci przenośnej.
1: Czyli transfer. Powiedział, że
0: zapisano bufor w pamięci przenośnej.
1: Zapisano bufor w pamięci przenośnej. I teraz przyciskiem ZR wybiorę sobie źródło tekstu na pamięć zewnętrzną.
0: Dysk C ustawiony jako źródło tekstu. Katalog roboczy ustawiony jako źródło tekstu. Pamięć przenośna ustawiona jako źródło tekstu. Wybierz tytuł za pomocą klawiszy poprzedni tytuł BT i następny tytuł NT.
1: I spróbujemy wybrać właśnie.
0: Koniec bufora.
1: niestety urządzenie w ogóle nie chce nic wybrać. Tak jak powiedziałem, producent poinformował, że najprawdopodobniej zablokował jakieś filtrowanie. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. A jak nacisnę przycisk skanuj odpowiadający za czytanie tekstu.
0: Nie znaleziono tekstu w pamięci przenośnej.
1: O, coś takiego. A po włożeniu pendrive'a do komputera widać po prostu ten plik, którego nazwa składa się z pierwszych 20 liter.
2: Pierwszych 20 liter po prostu tego tekstu, który znajduje się w tym pliku.
1: Tak, pierwszych, dokładnie.
2: I w jakim formacie zapisywany jest ten plik?
1: W formacie TXT. Pisałem do producenta, żeby, ponieważ, no wiadomo, urządzenie ma być mobilne, czyli no żeby miał jak największą funkcjonalność, żeby też rozszerzył ze względu formaty zapisu na DOT, DOCX, czy też PDF, żeby można było po prostu zapisywać formatowanie dokumentu, bo wiadomo, przy plikach TXT tracimy całkowicie formatowanie, co w przypadku, gdy komuś się nawet przy tego urządzenia uda zeskanować jakąś książkę, no po prostu szczególnie naukową, może stracić formatowanie stron, utracić część przypisów, czy w ogóle jakąś grafikę. Także, no ale być może w ogóle proces, znaczy samo skanowanie się zdecydowanie polepszy, bo producent zapowiedział, że w kolejnych wersjach ma być kamera 8 milionów pikseli. Także wtedy też na pewno pożyczymy urządzenie do testów i zobaczymy, czy jakość zdecydowanie się poprawiła. Tak jak powiedziałem, wziąłem jeszcze raz tą kartkę A4, ustawię ją pod kamerą, zmienię tylko ostrość, ustawię, żeby to urządzenie rozpoznało ostrość.
0: Włączy wyłącza oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenie. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: Jeszcze zobaczę, czy kartka jest równo ustawiona, znaczy równolegle do kamery, bo producent tak zaleca, żeby było wszystko w porządku. Jest.
0: Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: Zobaczmy, czy ja to mam jakiś tekst w buforze, czy nie.
0: Największą popularnością cieszył się gospodarz. Dysk C ustawiona. Kanały R. Poczta elektroniczna. Kamera ustawiona jako źródło tekstu. Gospodarz.
1: Skasuję ten tekst z bufora, żebyśmy tą poprzedni skan.
0: Czyszczenie bufora w celu. Bufor został wyczyszczony.
1: I naciskam przycisk skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu. 0585852157 Rona Dani 2B G 2014 I 1 1 R I A 1 1 T R 1 1 T I F T R D U I G 6 7 1 E 050600 Laski. Szanowni Państwo, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że z dniem 30 maja 2014 R wprowadza zmiany w regulaminach. Rachur K ukreskowane. Bankowych Banku Pekao S A dla osób fizycznych. Kart kredytowych Banku Pekao S.A. Meldawa CH osobom fizycznym. Kart PACH z odroczonym terminem płatności Banku Pekao S A. Rachunków oszczędnościowych i lokat terminu KC Banku Pekao S A. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Fundus Inwestycji TV i opłat bankowych. Niniejsze pismo dotyczy Państwa wyłącznie w zakresie produktów i usług, o które zawarliście Państwo umowy z Bankiem Pekao S A. Zmienione reguły E przez ramy i załączonej broszurze.
1: Czyli tak, czy to tą kartkę.
2: No, można się przynajmniej zorientować, co jest treścią tego pisma, o co chodzi.
1: Dokładnie. To teraz może pokażę tą kartkę z językiem obcym. Mam nadzieję, że gdzieś ją... Mam ją pod ręką. Myślałem, że gdzieś ją zgubiłem przy ustawieniu urządzeń, ale mam. Wstawię pod kamerę. W sumie nawet trudno się zorientować, czy ta kartka jest widoczna. Osoba niedowidząca, gdy będzie już możliwość podłączenie, gdy będzie już możliwość wyświetlania tekstu na monitorze, zapewne przy ustawieniu ostrości będzie widziała, czy ten tekst jest dobrze widoczny na monitorze. Jednak w EasyEasy to było dużo lepiej rozwiązane, nie musiałem nic tu w sumie ustawiać. On sobie sam przy naciśnięciu przycisku skanuj sam sobie dostosowywał jakoś to rozpoznawanie. Jakość rozpoznawania była dużo lepsza, mimo że kamera też miała 5 milionów pikseli. Dobrze, to teraz naciskam przycisk ZJ, czyli zmiana języków.
0: Ustawiony język angielski.
1: Pokażę jeszcze, jakie to są języki zaimplementowane w tej wersji.
0: Ustawiony język francuski. Ustawiony język niemiecki. Ustawiony język polski.
1: Mamy z powrotem język polski, to zmieniam na angielski.
0: Ustawiony język angielski.
1: Dostosujemy znowu ostrość.
0: Panu KBA, informacje o modułu. Zmiana trybu fotografowania. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu, oświetlenie sceny. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: To i przycisk skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery.
2: No i czekamy, co z tego wyjdzie.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu.
1: Powiem, że jest tu fragment tekstu.
0: To jest rozpoznawanie dokumentu.
1: Fragment tekstu o KNFB readerze, czyli programie do skanowania pod system iOS. No i naciskam przycisk CZ.
3: 0585852170 Wire 1 comma 1 RTA L 11 feet RP lower my IC 671 E 05060 Lasky.
1: A przepraszam, bo...
2: To jest jeszcze ta poprzednia strona.
1: Tak, muszę w stronę przerzucić, przepraszam, to z rozpędu. Tak, przerzucić na drugą stronę. Tak, on czyta...
0: Strona numer 2.
1: Strona numer...
3: ...highly anticipated KNFB reader converts printed text into high quality speech to provide accurate, fast, and efficient access to both single and multiple page documents with the tap of a button on the iPhone. Descriptionally highly anticipated KNFB reader converts printed text into high-quality speech to provide accurate, fast, and efficient access to both single and multiple-page documents with the tap of a button on the iPhone. Picture accuracy is facilitated by a field-of-view report, automatic page detection, and tilt control. Our app allows users to capture pictures of virtually any type of printed text, including mail, receipts, class handouts, memos and many other documents that you may encounter. Proprietary document analysis technology clutter means the words and reads them aloud to the user with high quality text to speech and braille access. Individuals with print disabilities will benefit from the synchronized speech and text highlighting capabilities. KNFB Reader will revolutionize access to print materials for the mobile professional and busy student by providing advanced, state-of-the-art mobile reading technology in a single handheld device. Features: fast, accurate, and efficient mobile text recognition that delivers near instantaneous results. Reading modes for books, articles, and labels, bills, and memos. Synchronized text highlighting with high-quality speech and braille output. Field of view report to assist with aligning the camera relative to the document. Tilt guidance feature to assist with capturing the perfect picture of a document. Automatic text detection to enable hands-free operation. Ability to import OCR and read image-based PDF and JPG files. Export TXT and HTML formatted text files.
2: No trzeba przyznać, że tu radzi sobie całkiem nieźle.
1: Tak.
3: Batch scan mode to process and read multiple pages. Recognize and read text in multiple languages. Please visit our website for details.
0: Koniec bufora.
1: No i właśnie chciałem dlatego ten tekst doczytać, dlatego że nie da się w tej wersji ustawić jakby prędkości czytania osobnej dla każdego syntezatora. No i najważniejsze też, że jakby nie ma podziału na syntezator do czytania i syntezator do obsługi interfejsu. I po prostu zwolniłem teraz, no i teraz żeby móc obsługiwać, no żeby ten interfejs szybciej działał, bo on teraz będzie tak wolno czytał, to muszę przyspieszyć.
0: Ustawiony język niemiecki, ustawiony język polski. Szybciej.
1: Czyli tak sobie radzi z tekstem angielskim. Jeszcze jest w tej wersji zaimplementowany niemiecki i francuski. Ciekawi mnie, czy w tej cenie 11 tysięcy mieści się tyle wersji językowych. Czy też za kolejne wersje językowe trzeba w normalnej wersji dopłacić.
2: No miejmy nadzieję, że mieszczą się wszystkie.
1: To tak.
2: Bo cena nie jest niska.
1: Przycisk in, czyli informacja, pokażę co tu można usłyszeć.
0: W buforze znajdują się dwie strony, czytana jest trzecia strona, brak stron do skanowania, zero stron do rozpoznania, ustawiony język polski, źródło tekstu, kamera.
2: A to ciekawa informacja, dwie strony, trzecia strona jest czytana.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, widocznie tu jakieś błędy są. Nacisnę przycisk F1, czyli służący do opcji, zobaczymy co my tu mamy.
0: Skaner, tryb czarno-biały, menu aktywne.
1: Tryb czarno-biały, menu aktywne.
0: Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora.
1: Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora, tu możemy zmienić.
0: Ustawiono tworzenie nazwy pliku z początkowych liter bufora. Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora. Wprowadź nazwę pliku z klawiatury zewnętrznej.
1: To, tak jak powiedziałem na początku, to urządzenie obsługuje klawiatury zewnętrzne. Nawet sprawdzałem i to działa. Myślę, że w kolejnej wersji, kiedy już będzie Wi-Fi w tym urządzeniu zaimplementowane, skupimy się bardziej poza oczywiście pokazem skanowania, pokazem jak to urządzenie działa, jak sobie radzi z obsługą internetu, poczty elektronicznej i kanałów RSS, bo też ma je zaimplementowane.
0: Zmiana ograniczenia listy dostępnych źródeł tekstu.
1: Tu, żeby się szybciej przełączać przy pomocy pomiędzy opcjami, naciskałem przycisk ZR, czyli wybór źródła, skąd ma być tekst pobierany. Możemy wyłączyć pokazywanie internetu jako źródła tekstu.
0: Podgrupa odtwarzać dźwięku.
1: Aha, i tu mamy podgrupę odtwarzać dźwięku. I właśnie to chciałem też zaprezentować.
0: Pamięć zewnętrzna, źródłem odtwarzania.
1: Nacisnąłem przycisk F2, pamięć zewnętrzna, źródłem odtwarzania.
0: Pamięć zewnętrzna ustawiona jako źródło odtwarzacza. 01 Chopin, prelude CSH, Arminor, op, 45.mp3.
1: I naciskam przycisk PA, czyli pauza.

0: No i gra.
1: Tak.
2: 12 kresek.
0: 11. A to aż nam się przesterowało praktycznie rzecz biorąc. Trochę denerwujące jest to, szczerze mówiąc, że ta synteza przykrywa, właściwie ta muzyka przykrywa nam syntezę i czasem nie bardzo wiadomo, kiedy nagranie jest dość głośne, nie wiadomo, co ta synteza usiłuje wypowiedzieć. Przy Chopinie było jeszcze dobrze, ale już tu, no, pojawiają się problemy. Te syntezy oczywiście moglibyśmy sobie tam pewnie podgłośnić, ale no to wtedy byłby jeden wielki przester.
1: To jak podgłośnimy, to i zapewne ten, ten odtwarzacz się podgłośni.
0: Ale tam, tam synteza też chyba, a też fakt.
1: Tak, zrobiłem najgłośniej.
0: Okej. A czy można w ogóle w jakikolwiek sposób, Marcinie, na przykład przewijać te utwory? Czy tylko można przeskakiwać od następnego
1: nie,
0: do poprzedniego?
1: Nie, z tego co wiem, to nie, w instrukcji nie ma informacji na ten temat. Możemy się tylko przełączać pomiędzy, naciskając klawisze PT i NT, czyli poprzedni tytuł i następny tytuł, który służy, powinien, służy też do przełączania się, znaczy do wyboru plików po prostu na pendrive. Niestety, tak jak powiedziałem, ta funkcja nie działa z racji ograniczenia tego filtrowania, no ale tutaj działa i jak nacisnę przycisk poprzedni tytuł
2: 10 kreska C H A R L I 09 kreska C H 08 kreska C H 07 kreska C H A R L I E H A D E E 01 Chopin 01 kreska C H A R L.
0: A czy jest ci wiadome, jakie formaty muzyczne są odtwarzane przez autolektora Click? Czy to jest MP3 tylko, czy jeszcze co innego?
1: MP3, no i klawisze PS, czyli poprzednia strona i następna strona służą do przełączania się po folderach. No, ja instrukcję, jaką otrzymałem, jest z kwietnia, bo, więc zapewne jest dosyć nieaktualna, a urządzenie otrzymałem niedawno do testów. Także zaraz zobaczymy, może tu znajdziemy przewijanie. Włączę jakiś utwór, tylko wybiorę jakiegoś Chopina, żeby to było ciszej, bo ten jazz jest jednak głośniejszy.
0: Głośny, tak.
2: 01 Chopin, prelude do CSH, Ar minor, op, 45.mp3. Details. For. The website. Oh. Visit. Prasę. Languages. Multiple. In. Text. Read. Art.
1: Nie, czytając PWNW czyta mi tekst w buforze, czyli to, co zeskanowaliśmy, ten tekst angielski.
0: Aha, czyli, no widocznie po prostu ten odtwarzacz to jest taki, wiesz, tylko dodatek na zasadzie, że można sobie użyć tego jako odtwarzacza muzycznego w ostateczności. Albo na przykład jako, bardziej pewnie jako czytnika jakichś audiobooków. Pewnie nawet bardziej
1: dokładnie,
0: z tą myślą zostało to zaprojektowane.
1: Ona nie pamięta po prostu miejsca, w którym skończyliśmy, więc to do czytania audiobooków, no chyba, że to będzie rozbudowane, dodadzą tam jakieś zakładki. Mhm. I naciskamy znowu przycisk F1, czyli pierwszy przycisk w drugim rzędzie, żeby powrócić do menu skanowania, do menu autolektora.
2: Odtwarzacz wyłączony.
1: Odtwarzacz wyłączony.
2: Skaner, tryb czarno-biały, menu aktywne. Otwórz, wprowadź, zmiana, podgruba, wyjście z menu autolektora.
1: O, wyjście z menu autolektora. I to może pokrótce o tym urządzeniu. Tak jak powiedziałem, ponieważ nie mam dostępu do Wi-Fi, a to urządzenie posiada tylko wejście Ethernet, czyli kabel RJ45. Nie mam dostępu po prostu, żeby podłączyć, także nie mogę zaprezentować w tej chwili jego innych umiejętności, jego innych funkcji takich jak obsługa poczty elektronicznej, czy poruszanie się po internecie, jak również obsługa kanałów RSS. Zobaczmy może, czy są już zapisane jakieś kanały RSS w tym urządzeniu.
2: Dysk C ustawiony jako źródło, katalog roboczy ustawiony, pamięć przenośna, internet ustawiony jako źródło, kanały RSS ustawione jako źródło tekstu, wybierz adres za pomocą klawiszy poprzedni tytuł PT i następny tytuł MP i naciśnij klawisz skanuj skanowodnie, aby wczytać listę kategorii. Kanały RSS RSS Gazety Wyborczej wybraną. Kanały RSS Gazety Wyborczej wybraną. Kanały RSS serwisu onet.pl wybraną. Kanały RSS serwisu onet.pl wybraną.
0: Kanały no są tu jakieś predefiniowane.
1: Wybraną. Tak. Kanały RSS serwisu onet.pl wybraną. Tak, są tylko dwa. Zobaczmy, jeżeli, co będzie, jeżeli wybierzemy źródło tekstu jako internet.
2: Poczta, kamera, katalog, pamięć, internet ustawiony jako źródło tekstu. Wybierz adres za pomocą klawiszy poprzedni tytuł BT i następny tytuł MP. I naciśnij klawisz skanuje skanowanie, aby wczytać stronę. Strona serwisu Interia, wybrana zakładka. Strona serwisu Onet, wybrana zakładka. Strona serwisu Wirtualna Polska, wybrana zakładka. Strona serwisu Wirtualna Polska, wybrana zakładka. Strona serwisu Interia, wybrana. Strona serwisu Interia, wybrana zakładka.
1: Czyli mamy te trzy strony domyślnie wczytane. Wpisane.
2: Wczytuję stronę www. Nawigacja do strony sieci web została anulowana.
1: Naciskałem przycisk skanuj, który ma powodować wczytanie strony, no ale...
0: No ale nie wczyta, bo nie ma połączenia z internetem, tak.
1: Taki dokładnie.
2: Kanały RSS, poczta elektroniczna ustawiona jako źródło, kamera ustawiona jako źródło tekstu.
1: I wróciłem do kamery. Także tak prezentuje się to urządzenie. Tak jak powiedziałem, żeby poruszać się, żeby swobodnie skanować na tym urządzeniu, to chyba trzeba nabrać jakieś długotrwale ćwiczyć. Ja przyznam się, że poświęciłem jakieś no tak 8-9 godzin na ćwiczenie skanowania i sami widzieliście, jakie są, że po prostu bardzo trudno jest. Ja jestem całkowicie niewidomy, więc bardzo trudno jest po prostu poprawnie tekst ustawić pod kamerą. Być może, na pewno zasugeruję producentowi, aby po prostu przygotował, tak jak ma to miejsce w przypadku Read Easy, tam na przykład taką matę, gdzie wiadomo, jak do krawędzi, do odpowiedniej krawędzi dosuwamy książkę i wtedy, czy tekst, i wtedy, tak jak zresztą prezentowałem, on nawet całkiem nieźle rozpoznawał.
0: Dokładnie. Jeżeli uda nam się już ułożyć prawidłowo tę książkę, to rozpoznawanie no nie jest idealne. Podejrzewam, że to nie jest to, co dałby skaner. Zresztą tu także takie komentarze pojawiały się także na naszym radiowym Skype'ie, że z pewnością gdyby był skaner, to byłoby to lepiej, bo przecież poprzednie wersje autolektora były wyposażone w skaner i efekty były bardziej zadowalające.
1: O, jeszcze może przypomniałem sobie, jeszcze nie zakończymy prezentacji, wyciągnę jakieś pudełko z lekami, ponieważ producent w instrukcji informuje nas, że można pudełko sobie zeskanować, żebyśmy wiedzieli, co to jest.
0: No właśnie, to zobaczmy.
1: Położę je pod kamerą. Zobaczymy. Wyreguluję ostrość.
2: Zmiana. Włącz, wyłącz oświetlenie. Dodatkowo podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: A i jeszcze tu jest taka uwaga też do producenta, że trzeba się po prostu szybko przełączać tym pierwszym przyciskiem od góry między poszczególnymi opcjami kamery, żeby dojść do tej ostrości, tudzież do innych ustawień, bo jeżeli będziemy naciskali powoli, to on po prostu będzie wracał za każdym razem do menu kamery. Także w ogóle na początku można przy wyjęciu tego urządzenia i rozpoczęciu z nim pracy, można w ogóle się nie zorientować, jak należy wybierać poprawnie poszczególne funkcje kamery.
2: Jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: Skasuję jeszcze ten tekst w buforze angielski.
2: Oczyszczenie bufora w celu bufor został wyczyszczony.
1: I naciskam przycisk SK, czyli skanuj.
2: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu. Neurotop Retard 300. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Carbama Zepinu. 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. VCU 7 litrów. Lampa. Koniec bufora.
1: Czyli przynajmniej wiemy, jakie co jest na opakowaniu, takie tabletki.
0: Więc też można się zorientować. No całe szczęście leki są też podpisywane Braillem. Ale na przykład jakieś ulotki, gdybyśmy chcieli, to, no to też możemy próbować się zeskanować tą ulotkę za pomocą autolektora Klik.
1: Wziąłem teraz inne pudełko, takie, które nie ma napisu brajlowskiego. Zobaczymy, jak on to rozpozna. Tym razem nacisnę sam przycisk skanu i zobaczymy, co zrobi.
2: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Przełącz na kolejną stronę.
2: Koniec bufora. VVCAR. Nagrybki PSC HZ V9SRDI. Na godzin. Suchość w jamie ustnej. Chrypkę. Przeciążenie strun glosowych. Pastelki rozsana. Koniec bufora.
0: Nazwy się chyba nie doszukaliśmy tych tabletek, ale przynajmniej wiadomo, na co one są.
1: Tak, a spróbujmy na przykład, zrobię teraz, ustawię tutaj ostrość, zobaczymy, czy to coś zmieni.
2: Zmiana trybu foto, włącz, wyłącz oświetlenie, podmenu zmiana czasu oświetlenia, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Czyszczony bufer został wyczyszczony. Pobieram obraz. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: A to
0: jest jeszcze gorzej niż
1: pudełko
0: było.
1: Jakoś
0: być może.
1: Lekko popchnąć. I widzicie, już powiedziało, że strona jest... Strona jest...
0: pusta.
1: Pusta.
0: Trzeba po prostu dużej precyzji.
1: Ciekawie, może producent się skusi na takie coś, żeby po prostu przy ustawianiu ostrości, żeby się nie bawić w ciągłe skanowanie i sprawdzanie, czy dobrze tekst mamy ustawiony, była jakaś funkcja zaimplementowana, że informuje, że na przykład nie widać tekstu, albo to jakaś taka... ustaw lepiej tekst, bo widzący, czy na przykład jak ma to miejsce w przypadku urządzeń kamer podłączonych do komputera skanujących, takich na przykład jak ReadDesk, to on może sam sobie dowolnie najlepiej ustawić ostrość, bo widzi, jak mu się tekst wyświetla na ekranie. A osoba niewidoma nie ma takiej możliwości, więc przydałaby się taka funkcja po prostu, która może by przy pomocy jakiegoś algorytmu informowała, że po prostu nie widać tekstu, czy jest źle ustawione. Bo tu musiałem po prostu lekko pudełko popchnąć w którąś ze stron i teraz, no ale już chyba nie będziemy tego szukać. Bo tu za każdym razem po prostu trzeba ustawić ostrość i skanować, więc to trochę trwa.
0: No jest trochę zabawy, to prawda.
1: Dokładnie.
0: Marcinie, więc może tak tytułem podsumowania autolektora Klik i jego możliwości. Co jeszcze można by było powiedzieć na temat tego urządzenia? Pokazaliśmy jego podstawowe funkcje. Autolektor także może pracować jako, no powiedzmy sobie praktycznie rzecz biorąc, komputer, tak? Czy my mamy w jakimś trybie, albo jest to przewidziane, że będziemy mieć dostęp do całego systemu operacyjnego, czy producent tego nie uwzględnia w żaden sposób?
1: Producent to uwzględnia dla zaawansowanych użytkowników, aczkolwiek nie jest to na razie opisane, jak to zrobić. Klawiaturę da się podłączyć do tego komputera. Nawet otrzymujemy poszczególne klawisze, na przykład jak wtedy poszczególne klawiatura literowa służy do wywołania różnych funkcji, jak na przykład C czytaj, S skanuj, na przykład naciskając klawisz funkcyjny F2 możemy nawet edytować poszczególne zdania, czyli na bieżąco na przykład sobie poprawiać tekst, potem poruszając się strzałkami. Także klawiatura taka komputerowa daje nam więcej funkcji. No producent nie opisuje tego w instrukcji, napisał mi, że być może już miał takie przypadki, że po prostu jak ludzie się o tym dowiedzieli, to chcieli mieć przy okazji komputer, wyłączali tę funkcję autolektora, a potem były z tego same problemy i to urządzenie po prostu się... musieli je z powrotem odsyłać do producenta, żeby on z powrotem je skonfigurował.
0: No bo rzeczywiście jak na komputer, jak na współczesny komputer, to urządzenie, parametry ma, powiedzmy sobie szczerze, słabe, jeżeli ktoś chciałby wykorzystywać to w ten sposób.
1: Że takie pieniądze rzeczywiście bardzo słabe.
0: Dokładnie, ja szczególnie mam tu na myśli ilość pamięci operacyjnej, no bo Intel, tam procesor i3, to jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w stanie jakoś przełknąć niektóre laptopy takie już troszkę starsze, ale jeszcze nadal gdzieś tam powiedzmy w miarę chodliwe mają tą i3. Natomiast 2 GB RAMu to jest jakieś nieporozumienie, jeżeli chcielibyśmy tego używać jako komputera. To maszyny powiedzmy, no nie wiem, 8-letnie to miały takie podzespoły, więc raczej nikomu chyba byśmy tego nie zalecali, żeby w ten sposób wykorzystywać autolektora Click.
1: No i przede wszystkim dysk 32-gigowy.
0: O tak.
1: Że tak powiem, niewiele, to już w ogóle... Chyba, nie wiem, jakie komputery, chyba rzeczywiście 10 lat temu miały jakiś taki dysk.
0: No, coś koło tego, masz rację.
1: Chociaż nie upewniłem się u producenta, jaki to jest rodzaj dysku, ale nie słychać, żeby on trzeszczał, także wydaje mi się, że to jest dysk SSD, więc...
0: Więc tyle dobrego, że po prostu to jest szybkie, ciężko. Że to jest szybkie.
1: Szybkie, tak. No, dosyć szybko nawet rozpoznaje tak strony, aczkolwiek nie wiadomo, jakby sobie radził... Jakby tak cały czas skanować książki. No i brakuje temu urządzeniu, poprzednie urządzenie, które mieliśmy okazję omawiać w poprzedniej audycji, Readeasy miał funkcję skanowania wielu stron. Czyli nawet był dźwięk przekładania strony. A to urządzenie, tu trzeba za każdym razem naciskać skanuj. Więc chociażby przy próbie odrywania, bo jednak jak wszyscy wiedzą, skanując książkę musimy ją rozłożyć i trzymać po prostu ręką, żeby te strony się nie zagięły i były jak najlepiej wyprostowane, więc chociażby przy próbie odrywania ręki i naciskania przycisku skanu i z powrotem tą rękę do książki przyłożyć szybko, żeby te strony przytrzymać, żeby one się nie zwinęły, możemy tą książką lekko poruszyć i już możemy mieć błąd. A wiadomo, że nie będziemy przy skanowaniu każdej strony sprawdzać i regulować ostrości, bo po prostu nie ma to najzwyczajniej sensu.
0: A też i czas takiej operacji zdecydowanie by nam się wydłużył, no a przecież nie o to chodzi, bo to ma być urządzenie przede wszystkim, oprócz tego, że przenośne, to także i szybkie. Być może o tym mówiłeś, ale mi to umknęło. To urządzenie ma akumulatory, tak?
1: Tak, ma akumulator.
0: A na ile czasu pracy nam to wystarczy, ten akumulator?
1: Producent podaje, że od 4 do 5 godzin. I zapewne praca tego akumulatora, ten czas zależy od zużycia oświetlenia. Czyli jakie mamy włączone oświetlenie, czy mamy włączone dodatkowe, czy wyłączone. I zapewne od ile skanujemy, czy pracujemy na samym urządzeniu. Czy też ciągle skanujemy.
0: No to na koniec jeszcze warto przypomnieć cenę. 11 tysięcy bez złotówki, tak? Czyli tak. 10 999 zł. Taka cena na stronie firmy Harpo, dystrybutora. Oczywiście serdecznie firmie Harpo dziękujemy za udostępnienie nam do testów.
1: Jak najbardziej. Ja liczę również na to, że kolejną wersję po prostu z tą kamerą 8 milionów i z dostępem do Wi-Fi będziemy mogli również przetestować. I wtedy, jeżeli by się to znacznie poprawiło, wtedy naprawdę taki sprzęt można po prostu polecać, szczególnie studentom, którzy na przykład... Czasami są problemy z wyniesieniem jakiejś książki, czy też właśnie ciekawe, na przykład jak przy tej lepszej kamerze radziłby sobie ten OCR, czyli skansów OmniPage z rozpoznawaniem jakichś starodruków, czy w ogóle by sobie potrafił odczytać ten rodzaj czcionki.
0: A to fakt, bo no, czasem to się może przydać, szczególnie jak ktoś historię studiuje. A na przykład, powiedzmy, jeżeli ktoś bardziej w ścisłe kierunki idzie, no to jakiś zapis matematyczny, chociaż to...
1: Dokładnie, jakieś rysunki, o, na przykład można by sobie zeskanować do biblioteki, czy jakieś schematy właśnie, dlatego fajnie, jakby to miało na przykład zapis pliku...
0: Graficznych również.
1: Właśnie, o, to może na podsumowanie ja przeczytam, tylko uruchomię sobie linijkę brajlowską, bo tu właśnie, żebym nie zapomniał, co producent, jaki producent wprowadza, będzie chciał wprowadzić ulepszenia.
0: No właśnie, bo to może być ciekawe.
1: I znajdę dokładnie, co producent przewiduje.

0: wyświetlanie rozpoznanego tekstu na ekranie podłączonym do portu HDMI, dodanie Wi-Fi, komunikaty informujące o zmianie ramienia, cokolwiek to oznacza. Powiem od razu, że to ramię, nie, ono się samo zamyka, także nie należy go jakby ręcznie, ręką go zamykać czy też otwierać. Zresztą na końcu audycji wyłączę go tak, że będzie słychać, jak to ramię się zamyka. Także nie wiem, do czego te komunikaty informujące o położeniu ramienia, czego mają dotyczyć. Kolejna informacja. Funkcja zapytaj Google, czyli...
1: Wyszukiwarka.
0: Wyszukiwarka taka, tylko ciekawe właśnie, czy to będzie na zasadzie głosowej, to by było fajne rozwiązanie. Google przewiduje takie... Czy też będzie można... Trzeba
1: no
0: będzie
1: jeżeli byłby tam na przykład Chrome, no to jest możliwe podyktowanie jakiegoś zapytania do Google'a za pomocą Chroma chociażby. Także może w ten sposób, no ciekawa opcja. To fakt.
0: Informacja o stanie baterii. Na razie nie mamy takiej informacji w ogóle, w jakim bateria jest stanie. Jeżeli urządzenie zaczyna padać, tu przy okazji powiem, że pod koniec działania, tu podłączyłem go cały czas pod zasilanie, gdyż obawiałem się, że po prostu może zacząć się resetować. Czasami przy wyczerpywaniu się tego akumulatora po prostu zaczyna się resetować. Na razie nie ma informacji o stanie baterii. Obsługa załączników w mailu.
1: No tak, bo autolektor potrafi także obsługiwać pocztę elektroniczną.
0: Tak,
1: tego nie,
0: nadzieję,
1: tego nie pokazaliśmy, ale pokażemy może w następnym razem.
0: Wczytywanie formatów graficznych, JPG, TIFF, BMP. Czyli będzie można po prostu, jeżeli dostaniemy jakiś fragment tekstu, czasami książki są tak skanowane, jeżeli ktoś korzysta z różnych serwisów, może po prostu znaleźć książkę na przykład zeskanowaną w PDF-ie lub zapisane poszczególne strony jako JPG, to będzie mógł sobie rozpoznać.
1: Tak, chociażby te biblioteki cyfrowe różnego rodzaju, które są i które mają jakieś tam swoje zbiory, szczególnie te starsze, zapisywane w formie cyfrowej, to są przeważnie albo pliki właśnie graficzne, albo jeszcze w takim formacie déjà vu, który też by się przydało, żeby był dostępny, bo on jeszcze w pewnych kręgach gdzieś tam jest popularny.
0: Dokładnie. Kamera 8 milionów pikseli, to już mówiłem. Możliwość obsługi urządzenia ze złożonym ramieniem. Ponieważ, tak jak wspominałem, Michał też przypominał, urządzenie może służyć jako komputer. Jeżeli nie chcemy skanować i korzystać tylko na przykład z internetu, no to wtedy nie będziemy rozkładali tego ramienia po to, żeby go po prostu nie uszkodzić. I to wszystko, jakie producent mi przesłał ulepszenie na ten czas. Także mam nadzieję, że kolejna audycja nie otrzymałem daty, kiedy mają być te ulepszenia zaimplementowane, ale mam nadzieję, że może na przykład na początku przyszłego roku kolejna audycja będzie równie ciekawa. Wtedy będziemy się posługiwali tą klawiaturą taką komputerową i zobaczymy, jak to urządzenie prezentuje się jako komputer.
1: Dokładnie. No i miejmy nadzieję, że wtedy będzie już się prościej za jego pomocą skanowało również tekst.
0: Dokładnie.
1: A zatem, Marcinie, to może na koniec wyłącz autolektora, żebyśmy usłyszeli, jak on tam się wyłącza.
0: Uwaga.
2: Włączam się.
1: I też to chwilkę potrwa. O.
0: Już się wyłączył. I teraz można nacisnąć przycisk zasilania, przełącznik, i teraz już jest całkowicie wyłączony.
1: No to i my będziemy się wyłączać w takim razie z dzisiejszego przekazu na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że dziś bohaterem audycji było urządzenie produkcji firmy Harpo, które nazywa się Autolektor Click. A to urządzenie...
0: Jeszcze może, tak? Przepraszam, że ci
1: okay.
0: Jeszcze może zaproszę was, gdyby ktoś był w Warszawie i chciał sobie obejrzeć to urządzenie, to będzie taka możliwość w Fundacji Edukacji Nowoczesnej 1 października między 12 a 20 na ulicy Łapskiej 132/8. Serdecznie zapraszam, gdybyś chciał sobie obejrzeć, sam poćwiczyć skanowanie, zobaczyć jak to wychodzi.
1: To może podajmy jeszcze raz adres, bo coś cię Marcinie zaczęło przycinać, to może jeszcze raz podajmy adres.
0: To jest adres Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ulica Puławska 132, mieszkania 8, przystanek Malczewskiego, tramwajowy.
1: Zatem zapraszamy, jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć na żywo, jeżeli komuś prezentacji na antenie Tyfloradia było mało, no zawsze to jakieś własne doświadczenia i będzie można sobie wyrobić własną opinię o urządzeniu Autolektor Klik. Marcin Borek prezentował to urządzenie na antenie Tyfloradia. Marcinie, bardzo serdecznie ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Bardzo dziękuję tobie i wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 17 dzień lipca 2024 roku, to jest w kalendarzu, na zegarze 23:24 już prawie, a zatem startujemy z 241 wydaniem Tyflo Przeglądu. Wakacje to jest taka pora, gdzie jedni się urlopują, innym coś wyskoczy, jeszcze gdzieś coś się wydarzy u innych, jakaś odmienna sytuacja, no więc te nasze składy Tyflo Przeglądowe to będą się różnić z audycji na audycję i dziś tak się akurat złożyło, że wspólnie ze mną te audycje poprowadzą Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
4: Witajcie.
1: Ja nazywam się Michał Dziwisz i dziś we trzech będziemy wam opowiadać o różnych technologicznych wydarzeniach dotyczących przede wszystkim osób niewidomych i słabowidzących. A jakie będą to wydarzenia? O czym dziś w Tyflo Przeglądzie? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w czytniku ekranu Orka. Nie masz Maca, ale chcesz pobawić się systemem? Uruchom go sobie w chmurze. Overcast kończy 10 lat i dostaje dużą aktualizację. Jak z jej dostępnością? Jak wygląda największy ośrodek szkoleniowy w Indiach? Co nowego w oprogramowaniu monitorów brajlowskich? Koleo pozwala na wybór miejsca ze schematu w dostępny sposób. Apple wydało pierwszą publiczną betę swoich nowych systemów. Wrażenia z używania dekodera Soundbox 4K od Polsatu. Dodatek Thunderbird Plus do NVDA ułatwi nawigację po liście wiadomości. Nowa wersja Xiaomi Braille. Start 11 Labs Reader w Polsce opóźniony do października. Założyciel Apple Viz poważnie chory. Co dalej z portalem? Czy duże modele językowe widzą? Są badania na ten temat. Nowości w grach. Kącik retro. Dokumenty Google dostają pełną obsługę Markdown. Audacity kolejnym interfejsem graficznym do Whispera. Radio Shuffle. Wylosuj sobie stację radiową do słuchania. 11 Labs uruchamia narzędzie do odszumiania nagrań. Czym są nagrania mikrofonami przystawkowymi? Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
1: Tyle dróg kontaktu do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie do korzystania z nich. A oczywiście przede wszystkim mamy dla was pokaźną paczkę różnych informacji i tymi informacjami zaczynamy się z wami dzielić już od teraz. Na dobry początek trochę o Linuxie, bo czytnik ekranu znany z graficznej dystrybucji Linuxa, czyli Orca, ma dla nas jakieś nowości. Będzie coraz lepiej. O tym więcej, Piotr.
4: Tak, będzie coraz lepiej. O dostępności Linuxa ostatnio jakoś mówiliśmy dosyć dużo, bo wspominaliśmy o całym nowym tak zwanym stosie dostępności, który w tym Linuxie ma się za jakiś czas pojawić. No do tego jeszcze nie doszło, ale Nie samymi bebechami systemu człowiek żyje, no bo czytnik ekranu Orca cały czas też rozwija się osobno na bazie tego, co mamy do tej pory. I okazuje się, że jest bardzo fajna strona internetowa, która oczywiście będzie podlinkowana, której możemy sobie sprawdzać, jakie to nowości się pojawiły. I tak Orca wielkimi krokami zbliża się do wersji 47, która na razie jest jeszcze w wersji alfa, ale już w tej wersji alfa całkiem sporo nowości się pojawiło, które dotyczą no, wielu aspektów tej Orki. To są wiadomości aktualne na 4 lipca, więc to są jak najbardziej zmiany nowe i które cały czas dziś będą jeszcze ulepszane. No i co takiego na przykład będziemy mogli zobaczyć. Między innymi jeśli chodzi o obsługę internetu, tutaj mamy kilka nowości. Po pierwsze, wsparcie WebKita w aplikacjach GTK zostało ustandaryzowane używając tych samych skryptów, które są używane w innych przeglądarkach. O co chodzi? No WebKit, ktoś kto korzysta z iOS-a Safari na przykład, czy na iPhone'ie, czy na Macu może kojarzyć tą nazwę, bo to jest silnik, z którego też Apple korzysta. No to są dwie wersje chyba, ten WebKit, którego ma Apple, a ten WebKit, z którego korzysta Linux i właśnie GTK głównie, no chyba trochę się od siebie jednak różnią. To są forki, natomiast to jest silnik, który gdzieś jest zbudowany w większości graficznych aplikacji w Linuxie, które na przykład nie są Firefoxem, więc nie wiem, klient poczty Evolution na przykład, jeśli jakaś aplikacja wyświetla jakieś internetowe treści, no to prawdopodobnie z tego korzysta, chyba pamiętam, że system pomocy też chyba z tego korzystał. I no to średnio się dało łatwo przeczytać, kiedy ostatnio z tego korzystałem. A teraz dzięki tym zmianom będziemy mogli sobie po prostu włączyć tryb przeglądania i tak jak w Firefoxie czy w Chromie po prostu sobie chodzić strzałkami po wierszach, skakać po nagłówkach, po łączach. To jest napisane, że wszystkie skróty nawigacyjne powinny działać. W trybie fokusa na razie coś tam jeszcze jest do usprawnienia. Tutaj deweloperzy sugerują, żeby włączyć natywne przeglądanie tak zwaną karetką, kursorem w danych aplikacjach. Szczerze nie wiem, jak się to robi. Natomiast tryb przeglądania po prostu powinien działać tak, jak działa w innych przeglądarkach, a te błędy, o których wspominają autorzy Orki, w samym WebKicie też pewnie za jakiś czas poprawione powinny też zostać. Live Regions area powinna być lepiej czytane, czyli to są informacje, które strony internetowe podają do automatycznego przeczytania przez czytniki ekranu. Tutaj mamy jakieś poprawki. Wyświetlanie, pokazywanie długości wierszy w trybie przeglądania powinno bardziej odpowiadać temu, co widzimy na przykład nawigując kursorem po polach edycji, czyli tutaj po prostu te wiersze powinny gdzieś tak samo się układać mniej więcej, jeśli mamy włączony tryb prezentacji tak zwany, że na przykład kilka linków jest na jednej stronie. Mamy poprawki wydajności, Orca nie powinna tak intensywnie sprawdzać stan klawiatury. Poprawiono problemy, że czasami Orca nie wykrywała, który link ma fokus i to jest internet. Mamy też poprawki w LibreOffice, czyli pakiecie biurowym. No tutaj po prostu jest napisane, że mamy kilka poprawek związanych z czytaniem interfejsu aplikacji w tym pakiecie. Następnie mamy Thunderbirda i tutaj też mamy poprawki podczas kasowania wiadomości, tam gdzieś fokus się gubił, teraz to powinno już po prostu działać. I też Thunderbird po prostu powinien być bardziej responsywny, Orca będzie sobie lepiej radzić z, jak to nazwali deweloperzy, spamem wydarzeń, które na aplikację do Orki wysyłała. I ogólne poprawki, no mamy dużo, kod został wyczyszczony, jakieś stare jakieś rzeczy w kodzie, które już nie są używane, zostały pousuwane. Wydajność powinna być generalnie dużo lepsza. Powstała dokumentacja dla deweloperów aplikacji, jak pisać dostępne programy na Linuxa. Poprawki, jak Orca wykrywa focus. I mamy takie zmiany bardziej deweloperskie. Inaczej jest obliczany etykiety pull edycji na przykład. Kiedy to możliwe, jest używany po prostu atrybut opisu danej kontrolki, a nie tak jak dotychczas, że Orca rozglądała się w

0: zdecydowano. Tryb pomijania klawiszy. Więc no mamy bardzo skrót, który pozwala nam dziś przepuścić następny klawisz do aplikacji. Został zmieniony w taki sposób, że teraz działa jako przełącznik, a nie tak jak dotychczas czy w innych czynnikach ekranu na przykład, że naciskamy ten skrót raz, klawisz jest ignorowany, następny, no a w Worce teraz to wygląda tak, że no jest po prostu przełącznik, czyli wyłączamy i włączamy sobie skróty klawiszowe tak naprawdę.
1: W sumie fajnie jakby były dwie opcje, to znaczy na przykład, no nie wiem, podwójne no naciśnięcie tego skrótu, albo jakieś zupełnie dwa inne skróty, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że możemy chcieć coś takiego włączyć na stałe, ale wydaje mi się, że częściej jednak potrzebujemy po prostu wykonać jakąś jedną akcję, a później niech ten czytnik ekranu dalej używa i przechwytuje te swoje klawisze.
0: No właśnie, nie wiem, tutaj klawiatura numeryczna na przykład, to no pierwsza rzecz, która mi do głowy przychodzi. No w sumie to, myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie faktycznie. Mamy poprawki w wirtualnym klikaniu myszką. Jeśli mamy w tym nowym graficznym środowisku Wayland włączone czytanie myszką, jest poprawione odzyskiwanie aplikacji, gdyby jakiś błąd wystąpił, orka już się po prostu nie powinna wysypywać. Generalnie powinna mówić mniej, kiedy mówiła za dużo. Nie były czytane zmiany zaznaczenia w zwiniętych listach rozwijanych, to już też zostało naprawione. Poprawki czytania, czytanie tabelek w aplikacjach GTK, poprawki przycisków pokręteł, również poprawki w czytaniu menu i aplikacji, tutaj takich mamy znów zmieniane, bardziej deweloperskie, ale na przykład kiedy zaznaczamy większy akapit tekstu, na przykład, no nie wiem, naciskamy Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko, no albo zaznaczamy no, całą na przykład stronę naraz, no to orka teraz nam będzie po prostu mówiła, ile znaków zostało zaznaczone, a nie próbowała wysyłać cały ten tekst do syntezatora, to pewnie często źle się kończyło, no NVIDIA na przykład też tak robi, więc myślę, że tutaj całkiem sensowny pomysł. Czytanie liczby powtórzonych znaków, jeśli sobie tak ustawiliśmy orkę na przykład, żeby nam mówiła, nie wiem, jeśli jest więcej niż na przykład dwa albo trzy jakieś znaki interpunkcyjne, wtedy nam mówi na przykład cztery kropki i tak dalej. No teraz te filtry też nie będą włączały się dla znaków alfanumerycznych, czyli pewnie dla liter, co może się zdarzało. Orka teraz powinna zawsze mówić pusta, jeśli nawigujemy na pustą linię w wielowierszowych polach edycji. I tutaj mamy znów mniejsze poprawki i mamy aktualizacje w różnych tłumaczeniach, między innymi w języku polskim, więc no orka powinna lepiej się do nas odzywać w języku polskim. No i pewnie tego będzie jeszcze więcej, bo tak jak wspominałem, ta wersja jeszcze się finalnie nie pojawiła, na razie to jest wersja alfa. No fajnie, że cały czas gdzieś ta orka się rozwija, no myślę, że jak najbardziej potrzebujemy więcej alternatyw, no i fajnie byłoby, gdyby ten Linux faktycznie stawał się coraz bardziej dostępny.
1: Tymczasem zaglądamy do waszych komentarzy, które już się zaczynają pojawiać, jak na razie w formie tekstowej. Michał do nas napisał: cześć, wiem, że to nie jest właściwe rozwiązanie braku dystrybucji przez Apple, ale HomePody są na morele.net. Tylko warto poczatować na dobrą cenę ze 2-3 tygodnie, sprawdzając codziennie, bo potrafi skakać 200-300 zł w górę lub w dół. Przepłaca się jakieś 1 lub 2 euro, albo wcale, liczyłem mniej więcej, nawet na bilety lub paliwo do Drezna lub Berlina z Polski nie starczyłoby. Warto też zwrócić uwagę, żeby sprzedawcą był Morele, choć nie wiem, czy to ma znaczenie, ale skoro jest wybór, to lepiej samo Morele niż inny partner ich marketu. Tak, to są ci, od których dane kilka lat temu wyciekły, więc warto mieć adres poczty z puli funkcji ochrony e-mail w iCloud i numer telefonu jakiś zakupowy i niekoniecznie powiązany z kontem bankowym. Zresztą przy każdych zakupach gdziekolwiek tak warto. Cała reszta klasycznie, włącznie z dostawą

0: paczkomatem, tylko uwaga na wagę, żeby to unieść, bo HomePod, szczególnie duży, trochę waży i warto rozważyć oddzielne paczki dla każdej sztuki. Mam informacje o kilku udanych zakupach w tej formie, więc działa i fajnie, że można nawet samodzielnie i bez wyjazdu zagranicznego. Może komuś się to przyda, szczególnie po ostatnich problemach Sonosowych. Zaczęło się od tego, że miałem do czynienia z zamówieniem, w którym sprzedali iPhone'a z niemieckiej dystrybucji. Początkowo byłem zły, ale później bezczelnie sprawdziłem, czy nie mają HomePodów. Mieli, więc mam nadzieję, że nie zrezygnują z tego, bo jest to niewątpliwa pomoc, szczególnie niepełnosprawnym, ze względnie zaufanego źródła i oficjalnego sklepu. Zbyt zaufanego, żeby w paczkach były cegły, a odebrać można na wiele sposobów, łącznie za pobraniem, jeśli ktoś tak woli. PS, pisze niestety nie mogąc słuchać na żywo i nie mogąc samemu przygotować nagrania prezentacji o HomePodach. Może tyle, co powyżej, komuś przyda się z kolejki zaległych tematów do skomentowania. HomePody wybrałem na dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Dzięki Michale za tę obszerną informację. Pozdrawiamy Cię również serdecznie. No a teraz myślę, że możemy przejść do właściwych kolejnych tematów, które mamy. Było przed momentem o Linuxie, to teraz będzie o Macach. O Macach, które można sobie przetestować, nie mając ich fizycznie na biurku.
1: Zdaje się, że tak. Mówię, że zdaje się, bo za chwilkę dojdziemy do drobnych szczegółów, które mogą o wszystkim zaważyć, ale pojawił się taki przeciekawy tutorial w internecie, taki instruktaż, który spisała Julie Moyna. Jest to znana we Francji ekspertka w dziedzinie dostępności cyfrowej. I no, ona wpadła na taki pomysł, że to pod kątem głównie właśnie testerów dostępności został ten instruktaż spisany, że no jeżeli nie mamy Maca, a chcielibyśmy przetestować, jak tam konkretna jakaś strona, którą audytujemy, działa z voiceoverem, no to da się to na okrętkę zrobić. No i na czym polega instruktaż? No okazuje się, że tak jak jeszcze jak Mikołaj Hołysz był z nami współprowadzącym, to opowiadał o jednym takim serwisie, albo nawet i kilku, teraz nie pamiętam, gdzie można było sobie wynająć na godzinki maszynę z Windowsem. Tak, istnieją podobne serwisy do Maców. To bazuje w dużej części na jakimś serwerze, który stoi na iMacu i dostajemy tam swojego użytkownika hasło i się logujemy. No i co my możemy zrobić? No często zdarza się tak, ja googlowałem temat i tych serwisów jest niby kilka, ale też nie tak wiele. Mam wrażenie, że takie dwa, które najbardziej się gdzieś tam przewijają, to jest Mac in Cloud i Rent a Mac albo Rent Your Mac, nie mogłem tego na szybko teraz znaleźć, które oferują właśnie takie Maci w chmurze. No i istnieje taki wariant tej usługi, w którym te Maci są udostępniane nam po protokole VNC. No i tu się zaczyna pewna trudność tego instruktażu, bo no niestety do pierwszego połączenia z Maciem będziemy potrzebowali wzroku. VNC niestety nie umożliwia nam transmisji dźwięku, więc do pierwszego połączenia z naszym wynajętym Maciem będzie nam potrzebna osoba widząca. No i wedle tej instrukcji powinniśmy nawiązać połączenie po VNC przez tam Tiny VNC albo jakikolwiek inny klient innego klienta tego protokołu. Zainstalować, oni tu polecają takie oprogramowanie jak Jump Connect. Ja w życiu z tym nie pracowałem, nie wiem czy to jest jakkolwiek dostępne, ale ponoć zaleta jest taka, że przesyła dźwięk. I tutaj to też nie jest taka do końca prosta operacja, bo tam trzeba na wiele rzeczy na tym zdalnym Macu zezwolić, żeby ten dźwięk się nam ładnie przesyłał. I to jest wszystko w tej instrukcji, ona jest niestety w języku francuskim, ale da się ją spokojnie przetłumaczyć translatorem na język polski. Da się poustawiać te wszystkie dźwiękowe parametry i jakieś zezwolenia, jakieś tam głębsze hooki w system, jakieś tam podpięcia i powiązania. No i kiedy już to zrobimy i skonfigurujemy cały Jump Connect, no to wystarczy już teraz nam się logować z Jump Connecta na Windowsie i dźwięk będzie przesyłany. Ale ja sobie pomyślałem i też jestem ciekaw, tak teoretycznie, czy to by zadziałało, gdyby tam po prostu podpiąć RIMA, Remote Incident Managera, który no, działa na Macu i pozwala nam też na transmisję voice-overa na nasz komputer zdalny, z tego co rozumiem. No tylko tu nam już wchodzą konkretne koszty, bo będziemy płacić za Maca w chmurze i będziemy płacić za RIMA. Także trzeba sobie rozważyć, która opcja jest lepsza i czy w ogóle to jest opcja dla nas. Ja patrzyłem na cennik tego Mac in Cloud, no i niestety tam na przykład opcja z tym, że działa w VNC, zaczyna się dopiero od $50 miesięcznie. No więc, kurczę. No może jakby ktoś chciał przez miesiąc się pobawić Maciem i stwierdzić, czy to jest coś, albo złożyć się z kimś, no to by była może jakaś opcja. Wszystkie tańsze pakiety zakładają połączenie przez RDP, a tu nie wiem, jak to działa, RDP między Windowsem a Maciem, czy w ogóle to
2: nawet
1: działa.
2: Nie wiedziałem, że tak się da.
1: No ja też właśnie nie wiem, nie wiedziałem co i nie mam pojęcia, czy dźwięk w takiej konfiguracji w ogóle jakoś działa, albo czy da się tam mimo wszystko na przykład zainstalować jakiś program, który będzie przepuszczał dźwięk, czy oni się jakoś zabezpieczyli i nie będą tego honorować. Nie mam pojęcia. Na pewno nie mamy w takich tańszych konfiguracjach dostępu do roota, więc tu jest pytanie, czyli tych praw administracyjnych, więc pytanie, czy one nie byłyby niezbędne do tego, żeby takiego RIMA zainstalować i wszystkich uprawnień mu udzielić.
2: No właśnie, największy problem...
0: Właśnie jest... tu będzie chyba problem w ogóle z tymi uprawnieniami, które trzeba w tym specjalnym trybie, prawda, Piotrze?
2: Tak, właśnie do tego chciałem dotrzeć, bo RIM wymaga rozszerzenia jądra do obsługi klawiatury, przynajmniej tak to tłumaczą autorzy. I tam, no właśnie, nie dość, że trzeba zezwolić na urozmaianie ekranu, na dźwięk, czyli pewnie to samo, co z tym Jump Connectem, więc tutaj tak. Też będzie trzeba się przeklikać, ale oprócz tego właśnie jeszcze trzeba zrobić to. Wirtualne maszyny wspierać to wspierają. Lokalnie robiłem takie rzeczy, na przykład na potrzeby podcastu o hijacku. Czy my jesteśmy w stanie taki wirtualny system wprowadzić w ten stan sami? Nie wiem. Pytanie ze sobą punktów, czy na przykład dałoby się namówić support tej firmy, żeby nam coś takiego zrobili?
1: No tak, to jest ciekawa sprawa. Pewnie trzeba by napisać i sprawdzić. No natomiast nie wiem też, z jakiego serwisu korzystała Julie, więc nie wiem, gdzie jest ten Jump Connect i za ile zadziałał. To jest też dobre pytanie. No na pewno tam jest jeszcze mnóstwo informacji o tym, jak skonfigurować voiceovera, żeby dodać no, francuski, w naszym wypadku polski głos, układ klawiatury, bo to wszystko oczywiście rusza tam domyślnie po angielsku. Także no, temat jest ciekawy. Zarzucam go tak wam, bo może ktoś rozważał jakieś zabawy Maciem, a niekoniecznie chce od razu inwestować w całą maszynę. Jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe rezultaty z tą metodą, to dajcie nam znać, bo chętnie usłyszymy, od kogo bierzecie te Maci w chmurze i na ile ciężka rzeczywiście jest taka podstawowa konfiguracja tego, żeby to wszystko ze sobą współgrało i chciało działać.
0: A fakt faktem, jeżeli udałoby się to ogarnąć przez RIMA, to opóźnienia mogłyby być naprawdę niskie i to rzeczywiście miałoby szansę, żeby działać fajnie. No ciekawe, ciekawe. Jeżeli ktoś jest Maciem zainteresowany i chciałby sobie to tak potestować, a może właśnie nawet i też pracuje po prostu w działce dostępnościowej i byłoby to dla niego przydatne zawodowo, to również myślę, że warto zgłębić temat. Tymczasem mamy telefon. Magda jest z nami po drugiej stronie. Witaj.
3: Tak, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja tak w ogóle też chciałabym troszkę nawiązać do firmy Apple, a mianowicie temat, może tak, czy słyszeliście Państwo o innej ciekawej aplikacji, która się nazywa Local Sense, która pojawiła się na blogu bodajże pani Agaty, czy Agi Juraszek, to się nazywa...
0: Jabłuszkowy się nazywa świat.
3: Tak. Ona też trochę traktuje o tym, ja nie miałam możliwości zapoznania się dokładnie z tą aplikacją, ale ona z kolei mówi o tym, nie wiem, czy to już było wcześniej powiedziane, że można przesyłać dane, co też wielu na pewno słuchaczom Tyfloradia na pewno ułatwiłoby życie, można przesyłać lokalnie pliki.
0: Ja tą aplikacją kiedyś się bawiłem, to było już jakiś czas temu, ale rzeczywiście ta informacja z jabłuszkowego świata to mnie też jakoś motywuje do tego, żeby do tej aplikacji wrócić, bo jak bawiłem się nią, no to już kilka, jak nie kilkanaście ładnych miesięcy temu, to ona mnie jakoś specjalnie w ogóle nie zachęciła do tego, żeby ją zgłębiać, bo ona dość słabo była dostępna. Ale całkiem możliwe, że ktoś tam po prostu przysiadł nad tym, albo zupełnym przypadkiem jakoś ta dostępność się poprawiła i działa to najzwyczajniej w świecie lepiej.
3: Bo mnie temat jakoś tak zainteresował i zastanawiam się, czy nie wrzucić, albo czy ty, Michał, nie wrzuciłbyś, czy ty nie wrzuciłbyś po prostu linku do tego posta na blogu.
0: Jasne.
3: Pod audycją.
0: Nie ma najmniejszego problemu.
3: A jeszcze mam takie jedno pytanie, dość proste. Ono też dotyczy Apple'a, gdyż przez długi czas byłam bardzo wielką przeciwniczką Face ID. Wydaje mi się, że wiele osób wie o tym, ale stwierdziłam, że w pewnym momencie przeproszę się z tą częścią ustrojstwa, jako że mam i telefon firmy Apple, i zegarek firmy Apple, i komputer firmy Apple, i wszystko firmy Apple niemalże. No i tak sobie przynajmniej teoretycznie słyszałam, że można odblokowywać telefon zegarkiem, a u mnie niestety to nie działa. Nie wiem, bo widzę, że tutaj na antenie są osoby bardzo kompetentne w dziedzinie sprzętu Apple, więc po prostu chciałam zapytać, jakie wy macie doświadczenia. Korzystam z iPhone'a 13 mini i korzystam z zegarka SE2 celular.
2: Musiałbym jeszcze sprawdzić, jak to wyglądało. Na pewno taka możliwość się pojawiła. Ona konkretnie się pojawiła w czasie pandemii, tak? No bo wtedy wszyscy mieliśmy maseczki, no i przez to Face ID po prostu nie działało, więc Apple miało taki... To się gdzieś włączało chyba w ustawieniach Face ID. To chyba cały czas jest, to nie zostało chyba usunięte, tylko mówię, teraz nie pamiętam, chyba to się w ustawieniach Face ID włączało.
3: Tak, to było w kodzie, odblokuj zegarkiem, czy jakoś tak, bo to było Face ID i iCode, czy coś takiego. Tak.
0: Tylko, że tam chyba, Magdo, diabeł tkwi w szczegółach, mianowicie w tym komunikacie, że to działa tylko wtedy, kiedy na twarzy masz maseczkę.
2: Właśnie miałam powiedzieć, tak z tego co pamiętam, to tak wygląda, że po prostu system wykrywa, że jest nasza twarz, owszem, ale on jej nie może wczytać i wtedy automatycznie sprawdza, czy mamy akurat zegarek i wtedy ewentualnie ten telefon jest odblokowywany. Nie wiem, akurat tego nie sprawdzałem, to przy okazji mogę powiedzieć, że to też działa w drugą stronę i to akurat robię dosyć często. Jeśli nie chce nam się wpisywać kodu do naszego zegarka za każdym razem, jak go zakładamy, no to wystarczy, że weźmiemy do ręki telefon i go odblokujemy i to generalnie powinno spowodować, że nam zegarek się automatycznie też odblokuje, ale w drugą stronę, no właśnie, z tego co kojarzę, to wygląda właśnie tak, jak mówił Michał, że system wykrywał, że nie może naszej twarzy zczytać i dopiero wtedy ewentualnie zegarek był wykorzystywany do odblokowania telefonu. To jest pewnie kwestia bezpieczeństwa, tak, żeby nie daj Boże, ktoś tam powiedzmy wziął telefon z ręki, próbował się oddalić, ale jeszcze zdalnie na przykład próbował go odblokować przez zegarek.
3: No tak. No i jeszcze tak nawiązując do poprzedostatniego tyfloprzeglądu, muszę powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, że ta nasza petycja cieszy się ogromną popularnością i muszę powiedzieć, że byłam bardzo w to zaangażowana i jestem dalej, bo nawet rok temu, czy jakoś tak, nie wiem, półtora roku temu zastanawiałam się, jak to ugryźć, nie wiem, czy osoby, które, nie wiem, czy niektóre osoby, Michał, chyba z tobą na ten temat rozmawiałam, że trochę nie wiedziałam, jak się do tego tematu zabrać, żeby ta Siri była po polsku. I teraz muszę powiedzieć, że mamy 16 tysięcy osób, które podpisały się pod tą petycją.
0: Czyli rzeczywiście, ja wiem, że... bo miało być 10 tysięcy, więc jest szansa na to, że no, ta petycja rzeczywiście zostanie jakoś profesjonalnie zredagowana, złożona do UOKiK-a i ja podejrzewam, że przynajmniej Apple będzie się musiało jakoś oficjalnie do tego odnieść. Jakie to rzeczywiście odniesie skutki, no to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast przynajmniej ktoś tam się z zarządu albo wysoko postawionych pracowników Apple'a będzie musiał nad tym problemem zgłaszanym przez Polaków pochylić.
3: Bo są osoby też sceptycznie nastawione, mówiące, o to Apple to korporacja, nic to nie da, ale no, ja wierzę,
0: bo to, no bo to jest korporacja, tak. Ale przynajmniej no, zawsze można spróbować, tak? Od takiego
3: ja
0: podpisu
3: tak
0: nikt nie zbiednieje, a rzeczywiście możemy właśnie, coś, możemy coś tak. tym zyskać. Tym bardziej, że tak jeszcze w kontekście dostępności, to ja sobie też zresztą nagrywając dziś do ciebie wiadomość gdzieś tam zaległą, to uświadomiłem sobie, też, że tak naprawdę to i z tego dostępnościowego punktu widzenia my też jesteśmy gdzieś tam poszkodowani, chociażby przez działające znacznie gorzej w polskiej wersji iOS-a rozpoznawanie ekranu.
3: Nie wiem, nie tak. testowałam tego.
2: No
3: ale
2: bo w systemie
3: właśnie...
2: cały czas nie mamy polskiego rozpoznawania OCR. No i przez to rozpoznawanie ekranu też nam nie czyta wielu, na przykład etykiet przycisków.
3: No i to jest właściwie przykre, chociaż ta petycja jest ogólnodostępna, bo ona bardziej, ona była pisana przez osoby widzące, więc nikt tam za bardzo może nie znać, autor mógł nie znać takich szczegółów, ale też dotyczy nas w takim sensie, że na pewno wielu osobom niewidomym, nie tylko Siri w języku polskim by pomogła, ale jest też nawigacja aplowska. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale jest dokładniejsza nawigacja, może ktoś, że tak powiem, mi podpowie. Jest coś takiego, jest aplikacja, jest aplowska nawigacja, która działa oczywiście w innych językach, ale nie w naszym. No i ja właśnie, tak jak mówiłam, wszędzie rozsyłam tę petycję i było mi bardzo przykro, że mnie odrzuciła administracja grupy Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, no bo jednak zahacza się, zazębia się to o petycję, podczas gdy dzień temu została wpuszczona w ich grupę inna petycja dotycząca roku dostępności, więc tutaj też widzę pewną niekonsekwencję, chociaż no wiadomo, ja nie moderuję tą grupą, ale no nie ukrywam, że jestem trochę zawiedziona, bo to...
0: No tam jakby argumentacja była taka, tak, że to dotyczy tych jakby funkcji dla wszystkich użytkowników, nie dotyczy bezpośrednio tak. osób niewidomych, więc no ciężko, ja też, ciężko z taką argumentacją dyskutować, natomiast właśnie ja tak. odnosząc się gdzieś do tego, to tak sobie pomyślałem, że przecież no fakt, że to nie zostało wyszczególnione w tej petycji, może fajnie by było w ogóle gdzieś, kiedy będzie redagowane już to pismo ostateczne do Apple'a, to podnieść ten temat chociażby tego rozpoznawania ekranu. No bo skoro już się na coś tam skarżymy, to może i przy okazji ten kamyczek warto by dorzucić.
3: Tak, byłoby miło. Będę na pewno badać tę sprawę i poproszę cię, Michał, żebyś mi dokładnie wypisał. Będę się starała jakoś znaleźć autora petycji, do niego napisać, może mi się...
1: Ja tylko mam nadzieję, że ta Siri, gdyby nawet już weszła po polsku, będzie działać lepiej niż obecnie nawet po angielsku, bo to, co ja ostatnio obserwuję w mediach społecznościowych typu Mastodon, gdzie jest dużo osób niewidomych anglojęzycznych, to jest wątek skarg i narzekań na to, jak ta Siri nie działa. I że nawet jak to już nawet nie jest kwestia tego triku, że trzeba poczekać sekundę od aktywacji, bo ludzie nawet piszą do Siri. I najbardziej podstawowe polecenia gdzieś się rozpadają. Ktoś prosi o otwarcie aplikacji, wysyłany jest SMS, ktoś prosi o godzinę, otwierane są ustawienia i coś z tą Siri, nawet w tym języku angielskim, który jest pierwszym jej językiem, dzieje się naprawdę, naprawdę niedobrego.
3: To znaczy ja, jeżeli mogę powiedzieć, ja korzystam z Siri w zakresie podstawowym. Dlaczego w podstawowym? Dlatego, że nie mogę korzystać w sposób bardziej zaawansowany, bo jednak kiepsko sobie radzi z diakrytykami. Ale ja na przykład nie widzę takiego, nie wiem jakie wy macie doświadczenia, ale ja na przykład nie widzę takich problemów, jak na przykład proszę ją o otwarcie czegoś, czy o podanie statusu baterii, czy godziny, no to ja na przykład nie widzę, żeby ona robiła jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem.
1: U mnie dzwonienie działa. To jest jedyne, z czego ja korzystam, że call. I ja tylko ja też piszę, bo ja znowu mam takie zboczenie troszeczkę z czasów Androida, że miałem ekran główny, launcher imitujący terminal linuxowy. i klawiaturą brajlowską wpisywałem komendy, po prostu zadzwoń gdzieś tam, napisz SMS-a gdzieś tam, więc trochę się do tego przyzwyczaiłem i do Siri mojej piszę, po prostu tak sobie wybrałem i rzeczywiście jak chcę gdzieś dzwonić, to to dzwonienie istotnie działa, no i komenda, co to za piosenka, też działa, więc to są dwie rzeczy chyba, z których korzystam.
3: Aha. Ja akurat do rozpoznawania piosenki używam aplikacji Shazam, jakoś tak też ja z kolei tak wolę. Natomiast bardziej do Siri bardziej mówię niż piszę, aczkolwiek czasami śmieszne sytuacje wychodzą, jak ona przekręca nazwy polskich kontaktów, ale jakby liczę się z tym. Jak już wiem, jak ona mniej więcej to wypowie, no to tak staram się to tak jakby zangielszczyć. Tak, więc zobaczymy jak to wszystko przebiegnie z tą petycją. Ja jestem mimo wszystko pełna nadziei, może nie pełna, ale kiełkuje we mnie jakaś nadzieja. I a co do zegarka, no to zobaczymy jak to, założę maseczkę, sprawdzę. No i zobaczymy jak to, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki Magdo za telefon.
3: I do usłyszenia kiedyś.
0: Do usłyszenia. Jeszcze to nie koniec waszych wypowiedzi, bo teraz będzie wypowiedź tekstowa z kolei autorstwa naszego słuchacza Łukasza. Łukasz napisał do nas na YouTubie. Cześć, na Blindshellu działa serwis bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Działa też logowanie do stron urzędowych przy pomocy profilu zaufanego. Pozdrawiam. Dzięki Łukaszu za te informacje. Myślę, że dla niektórych użytkowników będzie ona istotna, no zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z Blindshella i być może zastanawiają się nad wyborem banku. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, informacji jubileuszowej. Otóż Overcast kończy 10 lat. I co z tej okazji, Piotrze?
2: No co z tej okazji? No, pan Marco Arment, czyli główny, jedyny nawet można powiedzieć, programista, który nad tą aplikacją pracuje, no postanowił po prostu odświeżyć. A przez odświeżyć rozumiemy napisać od zera, jedyne co zostało to fundamenty, czyli mianowicie silnik odtwarzania audio, tak, który jest odpowiedzialny za te funkcje, za które Overcasta cenimy, takie rzeczy jak usuwanie automatycznie ciszy, przyspieszanie, wyrównywanie głośności, to są gdzieś takie, wydaje mi się, sztandarowe funkcje Overcasta. No i jeśli ktoś Overcasta nie zna, to jest aplikacja, o której mówimy dosyć często, nawet w tych przeglądach niedawno wspominaliśmy o nim przy okazji rozmowy o rozdziałach w podcastach na przykład. Aplikacja jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę oferuje praktycznie wszystkie swoje funkcje zupełnie za darmo i no naprawdę ma wszystko, czego można by oczekiwać od takiej aplikacji. Mamy powiadomienia, no mamy właśnie te wszystkie dodatkowe funkcje, które pozwalają nam podcasty przyspieszać sobie, wycinać jakieś dłuższe przerwy w wypowiedziach, co też się bardzo często przydaje. No oczywiście możemy subskrybować wszystkie podcasty, chyba opowiemy jak wspominałem. Mamy oczywiście wsparcie dla rozdziałów, co no w Tyflo Przeglądzie na przykład jak najbardziej może się nam przydać. Jest bardzo rozbudowane wsparcie dla skrótów, więc jakby ktoś chciał sobie na przykład własne komendy do Siri stworzyć, żeby otworzyła nam konkretny podcast, przeskoczyła do konkretnego rozdziału, no to nie muszą też być polecenia Siri, bo równie dobrze możemy sobie na przykład taką rutynę poranną ustawić, która by nam na przykład najpierw przeczytała pogodę, a potem włączyła ulubiony podcast z wiadomościami na przykład. No pomysłów jest wiele i Overcast na to wszystko pozwala. Jeśli chodzi o tą nową wersję, no to ona została napisana głównie w tym nowym systemie SwiftUI do pisania aplikacji, który Apple ostatnio promuje. To jest cały czas głównie aplikacja na iPhone'a i iPada, cały czas darmowa, natomiast oczywiście cały czas też na Macu działa. Interfejs został troszeczkę przebudowany, natomiast idea jest taka, że osoby, które tą aplikację znają, nie powinni zauważyć różnicy. Jak jest z dostępnością tej aplikacji? Zanim myślę do tego przejdziemy, to warto powiedzieć o tym, co powiedział sam autor, bo przy okazji postu na blogu, w którym mówi o tej nowej wersji. Pojawił się też odcinek podcastu Accidental Tech Podcast, który on akurat prowadzi też. I w tym podcaście również rozmawiali o tej nowej wersji Overcasta i między innymi wspomniał o dostępności, że no to jest coś, na co zawsze zwracał uwagę i nadal zwraca uwagę. Starał się, żeby ta aplikacja była jak najbardziej dostępna, ale jak sam powiedział, no ma kilku gdzieś niewidomych testerów na TestFlightie, natomiast dla niego zawsze takim najlepszym sposobem na sprawdzenie dostępności aplikacji to po prostu ją wypuścić, a jeśli ktoś coś znajdzie, jakiś błąd w użytkownicy VoiceOvera, żeby po prostu do niego napisać. Więc tak zrobił, ta aplikacja się pojawiła i co mogę o niej powiedzieć? No, dostępna jak najbardziej cały czas jest, natomiast jest kilka rzeczy, które na ten moment troszeczkę działają gorzej niż kiedyś, natomiast wiem, że wiele z tych rzeczy będzie stopniowo naprawiane. Już Jonathan Mosen napisał na przykład, że na TestFlightie pojawiła się wersja beta, która większość z tych rzeczy rozwiązuje, więc pewnie to jest kwestia dni, może tygodni, kiedy ta aktualizacja pojawi się dla wszystkich. Ale jeśli ktoś sobie wszystko zaktualizował, otworzycie tego Overcasta, no to nie przestraszcie się, cały czas wszystkie wasze podcasty będą na swoim miejscu. Natomiast nie będziecie na przykład słyszeć, ile mamy nieodsłuchanych odcinków w danym podcaście. Tego po prostu nie wiem, czy to wizualnie też już nie jest wyświetlane. Natomiast VoiceOver nam tego nie przeczyta. Mamy też rozbudowane wsparcie playlist, no bo możemy w tej aplikacji tworzyć sobie playlisty i teraz te playlisty są bardziej zaawansowane, możemy sobie w różne reguły w tych playlistach tworzyć, więc moglibyśmy na przykład sobie stworzyć playlistę, która nam wyświetla tylko najnowsze odcinki z, powiedzmy, tylko dwóch podcastów, więc na przykład moglibyśmy sobie zrobić playlistę, której są odcinki tylko Tyflo podcastu i na przykład, nie wiem, Living Blindfully, jakich podcastów technologicznych mówiących o tematach związanych z osobami niewidomymi. Na przykład mieć inną playlistę na inne podcasty, które mówią gdzieś o innych rzeczach. No, pomysłów na to jest dużo, te playlisty też mamy teraz na ekranie głównym, więc możemy sobie je przypinać, jeśli ktoś z tego chce korzystać intensywnie, no to można to zrobić w ten sposób. Kiedy wejdziemy sobie do jakiegoś podcastu, no to tutaj też zauważymy drugą różnicę. Tutaj też to jest większość rzeczy, które naprawione zostaną niebawem, natomiast na samej liście odcinków nie są już na przykład czytane opisy. One wcześniej były częścią podpowiedzi na każdym odcinku, więc jeśli mieliśmy podpowiedzi w VoiceOverze włączone, no to nam aplikacja te opisy generalnie czytała. Teraz na ten moment tego niestety nie robi. I obok każdego odcinka będziemy też mieć przyciski info, więc jak będziemy sobie palcem przesuwać palcem w prawo, no to jeden odcinek tutaj będzie stanowił tak naprawdę dwa elementy, sam podcast i przycisk info. Wcześniej mieliśmy na pokrętle też dużo czynności, tam było odtwórz, dodaj do kolejki, no tych czynności było kilka. No teraz mamy czynność jedną, mianowicie usuń. I to też ma być poprawione. Te wszystkie inne opcje, o których mówiłem, właśnie są między innymi pod tym przyciskiem info, jak zresztą i opis danego odcinka, on też po prostu tam jest schowany. Jeśli stukniemy na sam odcinek, to no wcześniej to powodowało, że wyskakiwało menu, tam mogliśmy kliknąć otwórz, to się nam automatycznie zaczęło odtwarzać, a teraz to wygląda tak, że kiedy naciśniemy na jakiś tytuł odcinka, no to w pierwszej chwili może nam się wydawać, że nic się nie dzieje. No to nieprawda. Obok odcinka pod spodem wyświetla się takie malutkie poziome menu z takimi trzema, po czterema przyciskami od lewej do prawej. VoiceOver po prostu nas nie informuje, że to się pojawiło, fokus nie jest w to miejsce przenoszony, więc no, po prostu musimy o tym wiedzieć, pewnie to też będzie poprawione, przypuszczam, że w przyszłej wersji no to te przyciski pewnie będą pod czynnościami, ale pewnie też jak stukniemy w dany odcinek, to po prostu to menu będzie jakoś nam oznajmione, pewnie fokus na nie przejdzie. Ale dobra, jeśli już o tym wiemy, klikamy odtwórz, no i co teraz? Jeśli mamy Overcasta skonfigurowanego tak, że nam te odcinki automatycznie pobierał, bo można było tak zrobić wcześniej, no to po prostu ten odcinek nam się zacznie odtwarzać. Natomiast jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do strumieniowania naszych podcastów, ja na przykład tak lubię po prostu, bo no, słucham ich w różnych miejscach, a też z reguły słucham podcastów, które są dosyć długie, które mają rozdziały, więc no jak gdzieś słucham tak, że zaczynam odtwarzać jakiś odcinek sobie, często w miejscach, gdzie internet no, nie jest tak dobry jak w domu, i później rozdziałami przechodzę do fragmentów, które mnie interesują, na przykład żeby dla was informacje jakieś zebrać. No to i mam Overcasta, miałem Overcasta skonfigurowanego tak, że odcinki nie pobierały się, tylko miały być strumieniowane. No to wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, kiedy nacisnąłem odtwórz, nie czytając posta na tym blogu, o którym mówiłem, i wyświetlił mi się ekran odtwarzania, praktycznie pusty, tylko z jednym komunikatem: trwa pobieranie. No i sobie to wisiało minutę, bo akurat wtedy byłem w miejscu, gdzie ten internet był gorszy. No ale kiedy już to się pobrało, to ten odcinek zaczął się odtwarzać. O co chodzi? No niestety wszystko generalnie do tej nowej wersji zostało przeniesione. Oprócz jednej rzeczy, która nie wróci, i to już mamy oficjalnie potwierdzone, a to jest mianowicie właśnie strumieniowanie, czy właściwie odtwarzanie odcinków w momencie, kiedy one są w tle pobierane. Dzieje się tak głównie z powodu dużych sieci podcastowych, które dynamicznie wstrzykują do audycji reklamy na podstawie gdzieś naszego adresu IP, no też są profilowane na różne sposoby, i to powodowało to, że właśnie to strumieniowanie się psuło. Na przykład ktoś sobie coś próbował przewijać, no to często gdzieś te rozdziały się rozjeżdżały, no były z tym niestety różne błędy, i no po prostu pobieranie, strumieniowanie zostało z aplikacji usunięte. Marko tłumaczy, że no generalnie w przypadku większości osób no dzisiaj internet jest na tyle szybki, że to nie powinno dać tam górę kilka sekund do odtwarzania. Ja bym się zastanowił osobiście, mi akurat tego trochę brakuje, ale jeśli i tak zawsze korzystaliście właśnie z tej aplikacji w taki sposób, że pobieraliście sobie te podcasty, tak korzystaliście z tego właśnie bardziej offline, no to tutaj no, za dużo wam się nie zmieni, ewentualnie po prostu będziecie musieli tą chwilę poczekać, kiedy odcinek już nam się odtwarzać zacznie, a kiedy już się zacznie, no to generalnie wszystko jest mniej więcej na swoim miejscu. Natomiast na ekranie odtwarzania też zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy to jakoś zostanie kiedyś uproszczone dla nas. I to jest też coś, co mnie troszeczkę irytuje. A mianowicie, jeśli chodzi o rozdziały, w poprzedniej wersji to wyglądało tak, że na głównym ekranie odtwarzania mieliśmy informację, jaki rozdział akurat odsłuchujemy, i to chyba nawet cały czas zostało, ale mieliśmy też dwa przyciski: lista rozdziałów i następny rozdział, więc mogliśmy sobie w bardzo łatwy sposób przejść do następnego rozdziału. Teraz tego po prostu nie ma. Mamy cały czas przyciski, które możemy sobie skonfigurować, o ile sekund mają nam ten podcast przewijać, ale jeśli chcemy się do listy rozdziałów dostać, no to musimy się trochę naszukać, bo musimy najpierw nacisnąć na przycisk informacje, które też na ekranie odtwarzania jest, ale nam się wyświetlą no, na przykład właśnie informacje, opis odcinka, i tam będzie kolejny przycisk, na którym będzie napisane, ile dany odcinek ma rozdziałów, czyli na przykład będzie pisało, nie wiem, 10 chapters na przykład. I dopiero jak na to naciśniemy, no to wyświetli nam się lista rozdziałów w danym odcinku. Nie wiem, czemu to zostało tak zaszyte za dwoma ekranami, jak, nie wiem, moim zdaniem to jest jedna z rzeczy, które najczęściej robię w aplikacji z podcastami. Może to zostanie akurat zmienione, no myślę, że to jest ich kwestia do przedyskutowania. Może dla osób niewidomych jakieś pokrętło, na przykład niestandardowe, no bo przecież VoiceOver pozwala na takie rzeczy, w sumie to może być ciekawy pomysł. Będzie trzeba zasugerować. Natomiast jeśli zaktualizujecie sobie Overcasta, no i będziecie rozdziałów szukać, one cały czas tam są, tylko trzeba się do nich przeklikać w odpowiedni sposób, no i one wtedy będą. Także tak wygląda ta aplikacja na ten moment. Zobaczymy, jak te aktualizacje będą jej dostępność poprawiać. No, mi osobiście tego strumieniowania trochę brakuje. Słyszałem też głosy, no dużo osób jest zadowolonych. Jest kilka osób, które na przykład mają iPhony z mniejszą pojemnością. Oczywiście możemy sobie aplikację skonfigurować tak, żeby te odcinki były kasowane, kiedy je odsłuchamy do końca. Marko obiecuje, że też będzie więcej opcji z zarządzaniem pamięci w jakiś sposób. No natomiast to na pewno dziś będzie wymagało od nas zmian przyzwyczajeń. Mimo to biorąc pod uwagę, że ta aplikacja jest no, generalnie w większości funkcji darmowa i tutaj są obiecywane jakieś dalsze nowości, zobaczymy jakie to nowości będą, to jest cały czas świetna aplikacja. Nie powiem, no będzie trzeba się faktycznie do niej przyzwyczaić. Chociaż mnie zainspirowało to, żeby w końcu popróbować różne alternatywy, jeśli mogę jeszcze na koniec coś dodać. I tak na przykład ściągnąłem sobie jeszcze Pocket Casta i Castro, bo to są też aplikacje, które oferują też te funkcje przyspieszania i usuwania ciszy, zwłaszcza, bo na przykład Damka, z którego korzystałem wcześniej, nie ma tej funkcji usuwania ciszy jeszcze dodatkowej. I no, jeśli chodzi o Pocket Casta, to jest też aplikacja darmowa, co ciekawe wieloplatformowa, więc to przemawia na jej korzyść, bo na przykład możemy sobie rozpocząć odsłuchiwanie jakiegoś odcinka na iPhone'ie, na przykład skończyć albo na Sonosie, albo na komputerze z systemem Windows czy Mac. No to tam napotkałem takie dwa irytujące błędy dostępności, mianowicie wyszukiwałem sobie na przykład właśnie Tyflo Podcast, bo w tej nowej wersji Overcasta nie ma nawet eksportu OPML, to wróci, dlatego jeszcze nie zostało zaimplementowane, ale wyniki wyszukiwania po Podcaście były niezaetykietowane, więc musiałem na ślepo, że tak powiem, znaleźć odpowiedni podcast i go zasubskrybować. Chociaż nie udało mi się otworzyć listę odcinków, zanim kliknąłem subskrybuj, to też jakoś mi nie chciało działać, a na samym ekranie odtwarzania ekran efektów też był jakoś słabo dostępny, bo te wszystkie przyciski były, przynajmniej dla VoiceOvera, malutkie, więc ciężko mi było, nie udało mi się wszystkich tych przycisków znaleźć, na przykład, żeby odpowiednio sobie prędkość ustawić, a co bardziej istotne, gestami lewo-prawo jakoś nie byłem w stanie chodzić po tych przyciskach, więc to był większy problem. Dlatego jeszcze spróbowałem Castro. Castro, które były moment, że było prawdopodobne, że aplikacja zniknie. Na szczęście znalazła nowych właścicieli, jej stan się ustabilizował, zostały zaktualizowane serwery, już nie ma problemów z powiadomieniami, z przychodzeniem nowych odcinków. Aplikacja o tyle ciekawa dla tych, którzy nie korzystali, że korzysta z takiego systemu skrzynki odbiorczej, że wszystkie nowe odcinki nam przychodzą do takiej skrzynki i my z poziomu tej skrzynki po prostu możemy sobie odcinki tak jakby odhaczać, odtwarzać. Jeśli jakiś odcinek nas nie interesuje, to po prostu możemy go z tej skrzynki wyrzucić i on wtedy trafia do osobnej zakładki biblioteka, gdzie możemy sobie chronologicznie każdy subskrybowany podcast przeglądać. Natomiast to mi nawet się spodobało. Tutaj też mamy te wszystkie funkcje efektów, nawet mamy tych efektów w sumie więcej, bo tutaj jeszcze możemy sobie ten podcast sumować do mono, jakby ktoś tego potrzebował. Na przykład kogoś, jakieś efekty stereo w jakimś podcaście denerwują, to można sobie to wyłączyć. Tutaj mamy tą nawigację po rozdziałach bardzo podobnie jak w Overcastie, nawet w Overcastie. Nawet o tyle lepszą, że możemy sobie wejść do tej listy rozdziałów i na przykład i podznaczyć te, które nas nie interesują, tak? Na przykład ktoś chciałby sobie przesłuchać archiwum Tyflo Przeglądu, bo jakiś temat go nie interesuje, no to może sobie rozpocząć odtwarzanie nowego odcinka, oczywiście cały czas tutaj strumieniowanie jest, wejść do listy rozdziałów, odznaczyć te wszystkie rozdziały, które go nie interesują i po prostu mieć taki spersonalizowany Tyflo Przegląd na przykład i tylko te odcinki, które nas interesują, zostaną odtworzone. Jeden minus tej aplikacji jest taki, że no tutaj musimy trochę za to zapłacić. Większość funkcji, między innymi właśnie to wyłączanie poszczególnych rozdziałów, usunięcie reklam, tam mamy parę promowanych podcastów, na przykład wyświetlanych na ekranie odtwarzania czy na liście odcinków, czy dodatkowe efekty. Na przykład oprócz prędkość mamy za darmo, ale na przykład usuwanie ciszy już nie, no to musimy sobie do Castro wykupić abonament, który kosztuje 20 zł miesięcznie lub bodajże 130 rocznie, teraz no, chyba coś koło tego, na pewno 20 zł miesięcznie to kosztuje. Czy wykupię go? Nie wiem, na razie testuję okres próbny, ale nawet muszę przyznać, że ta sytuacja przynajmniej spowodowała, że zacząłem w końcu testować alternatywy i nie powiem, że też Castro mi przypadł do gustu, ale Overcast cały czas, myślę, można spokojnie powiedzieć, jest dobrą aplikacją, nawet jeśli tam coś minimalnie noga się potknęła, jeśli chodzi o dostępność, to raczej zostanie naprawione.
1: Ja co do Pocket Casta mogę tylko dodać, że to wyszukiwanie podcastów, które u ciebie jest niedostępne, u mnie, no na pewno u nas obu to wygląda tak samo, natomiast kiedyś to było dużo lepiej zrobione, były po prostu podcasty i to był nagłówek, potem odcinki, to był też nagłówek. Teraz to jest trochę pomieszane, bo teraz oni chcieli zrobić takie jakby kafelki, że oni prezentują te 5 najpopularniejszych podcastów pod nasze kryteria wyszukiwania. I to wygląda teraz tak, że mamy podcast, nagłówek, przycisk show all i 5 przycisków niezaetykietowanych z konkretnymi podcastami. I te przyciski istotnie są niezaetykietowane, potem tam dalej jest episode z nagłówek i są odcinki, ale jak klikniemy w show all, to tam już te wyniki są, tylko one są oczywiście, bo muszą być przecież, rozdzielone w ten sposób, że jest tytuł podcastu, wydawca, to jest drugi element, jak się przesunie w prawo, i potem jakieś ocenianie tego w gwiazdkach. Więc przesuwanie się między jednym a drugim podcastem troszkę zajmuje i też trzeba to wyeksplorować palcem, bo jak się idzie po kolei, to się wpadnie w jakiś blok sponsorowany i z tego bloku sponsorowanego wyjść to też jest...
2: Ja pewnie na to wpadłem, bo nie wiedziałem, że tak trzeba.
1: Tak, więc to było kiedyś lepiej rozwiązane.
0: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kontaktujecie się z nami. Co cieszy, Michał jest po drugiej stronie. Witaj.
4: Halo, halo, witam serdecznie. Witam wszystkich obecnych w studiu.
0: Z czym do nas dzwonisz, Michale?
4: Dzwonię z ciekawostką. Dotyczącą ciekawostką historyczną, jeżeli by kogoś interesowała, wiem, że zainteresowanie jest, mianowicie chodzi o portal IPN-u, który jest dla nas bardzo, bardzo dostępny, czyli www.opowiedziane.ipn.gov.pl. I to jest strona, gdzie są relacje naocznych świadków historii. Tam mamy coś takiego jak kategorie i tam mamy Druga wojna światowa, konspiracja, Holokaust na przykład. I możemy sobie wybrać jakąkolwiek kategorię, czyli na przykład Powstanie Warszawskie, i mamy wyszczególnionych ludzi, którzy się tam wypowiadają. Klikamy sobie na któregoś powstańca i literką F, jak od pola formularza, szukamy przycisku Play Video, dajemy Enter i bez najmniejszego problemu, bo chodzi o to, że to są wideo, czyli tam tylko widać danego człowieka, który się wypowiada.
0: No tak, to nie są filmy, to są po prostu bardziej takie występy wideo, tak? Że nie ma tam potrzeby nawet specjalnej audiodeskrypcji, bo jest po prostu narracja tylko danej postaci.
4: Dokładnie tak. Jest człowiek zadający pytanie i osoba opowiadająca.
0: Mhm.
4: Także myślę, że ten adres można podlinkować potem do gdy audycja się ukaże, czyli Michale, to
0: wrzuć mi Michale najlepiej jakąś po prostu przypominajkę, żeby mi to nie umknęło. To jak najbardziej mogę to zrobić.
4: Super, a wiem, że zainteresowanie sprawami historycznymi jest, także mówię coś nowego, znaczy portal nie jest nowy, ale po prostu mogło gdzieś umknąć. Ja też jak dzwoniłem, nie zdążyłem przekazać. No on jest, on funkcjonuje od 2019 roku. Się rozbudowywuje o nowe relacje, także jest w czym przebierać. A druga ciekawostka, znaczy druga informacja to jest, wyszło nowe oprogramowanie do nawigacji Stellar Trek i dodali aktualizację danych satelitarnych.
0: Czyli co, więcej punktów?
4: Więcej punktów, tak. I więcej, jakby to rzec, to co jest nieraz na mapie, czego nie było, no to, znaczy co na przykład jest naniesione, a na przykład tego nie ma, no to jakby to rzec, jest aktualizacja satelit, czyli jakby to rzec, te co po niektóre rzeczy, których nie ma, no to po prostu znikają już.
0: Jasne, więc jest po prostu porządek.
4: Niektóre budynki, tak. Mhm. Jest porządek, dokładnie.
0: Jak rozumiem, miałeś okazję to przetestować. Faktycznie też i dla Polski te aktualizacje są.
4: Oczywiście, oczywiście. Tam jesteśmy nie pozostawiani bez wyjątku.
0: Super.
4: Także z takimi to nowościami dzisiaj przychodzę. I jeszcze jedna rzecz. Ja to, Michale, też tobie wrzucę. Jest takie urządzenie, to się nazywa elektryczny obcinacz do paznokci. Powiem, że ja na przykład maszynkę polecam ze szczerego serca, dlatego że ona ma kształt takiego prostopadłościanu i możemy sobie spokojnie za pomocą tej maszynki poobcinać paznokcie.
0: A jakie ma zalety nad taką obcinaczką ręczną z ciekawości? Bo trochę ciężko mi sobie wyobrazić jakąś przewagę, w jakim sensie może to działać lepiej. Możesz coś więcej powiedzieć? O, i chyba Michała nam...
4: Halo?
0: Jesteś. Zasięg jakoś na moment się stracił.
4: No, dosłownie. Ona ma takie jakby koło, takie kółko jakby zębate, taką tarkę, jakby papier ścierny w środku, która po prostu ona jest odpowiedzialna za te nasze obcinanie paznokci, ale przede wszystkim ma polerkę, która nam je opiłowywuje, a zaleta jest taka, że przede wszystkim bezpieczeństwo, dlatego że za pomocą tej maszynki nie skaleczymy się w ogóle. Za pomocą obcinaczek niestety możemy się skaleczyć.
0: Okej. To fajnie, fajnie, Michale, że mówisz rzeczywiście. Jaka cena tego urządzenia?
4: Tak? 150 zł.
0: Okej. Okay.
4: I to można kupić normalnie w internecie, nawet na Allegro. To się po prostu nazywa elektryczny obcinacz do paznokci.
0: Super. No to dzięki za polecenie w takim razie.
4: Także bardzo chętnie mówię, polecę. To w takim razie ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się, Michale, i wzajemnie.
2: Pozdrawiamy.
0: Dzięki za telefon.
4: Również was pozdrawiam. Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a to nie koniec waszych wypowiedzi, bo jeszcze w kolejce czeka kilka wiadomości od naszego słuchacza Sylwestra.
5: No to ja się nie dziwię, jeżeli Polaków tam nie ma, nie pracuje w Apple'u, w tej firmie, nikt nie pracuje z Polski, a szczególnie niepełnosprawni, szczególnie osoby niewidome. Jeżeli tam nie pracują, to niestety nic nie będzie z tego. Nie będzie żadnych dla Polski, czy Siri, czy innych tych programów, czy OCR-ów. No bo jak tam Polacy nie pracują, to niestety nie będzie. A Ukraińcy zatrudnili się tam w Apple'u. Bo Ukraińcy sobie załatwili Siri i OCR-y i to wszystkie te aplikacje w Apple'u. I oni mają, a my nie, bo nasi nie pracują tam.
6: Wyślij przycisk poza listą.
5: A jeżeli w amerykańskiej centralnej Apple'u centralnym też Polacy, jeśli tam nie pracują, to jak będą dla Polski aplikacje? Skąd będą, jeżeli tam w Stanach Zjednoczonych nie pracują?
0: Ja zastanawiam się, skąd nasz słuchacz ma informację, że Polacy nie pracują w Apple'u, bo ja na przykład nie mam informacji, że nie pracują, ani też, że pracują, ale podejrzewam, że zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych to nie jest akurat wielki problem, żeby osoby z polskimi korzeniami pracowały w takiej firmie jak Apple.
2: Tak, no to jest bardziej, wydaje mi się, złożony problem pewnie kwestii popularności danych usług. Tak?
0: Dokładnie.
2: No nie powiem, że pewnie, bo OCR, umówmy się, nie jest tylko używane przez czytniki ekranu, przez osoby niewidome. Tak na przykład taką sztandarową funkcją, do której OCR jest wykorzystywana, jest tak zwana funkcja Live Text, która przydaje się osobom widzącym. To jest coś, co powiedzmy pozwala osobie widzącej, powiedzmy, skierować aparat na, nie wiem, jakieś na przykład ogłoszenie, widzą ulotkę, gdzie jest numer telefonu i system w czasie rzeczywistym wykonuje OCR, żeby na przykład ten numer telefonu znaleźć, tak żeby osoba mogła sobie stuknąć w niego i po prostu gdzieś zadzwonić. Czy po prostu palcem zaznaczać tekst, a jakby, no, dosłownie kopiować tekst ze zdjęcia, tak? To się dzieje w tle, że osoba nawet nie wie, że tam jest jakiś OCR, coś wykorzystywane, natomiast to... to tak działa. No dlaczego ukraiński był szybciej gdzieś, no pewnie kwestia konfliktu miała tutaj tak, żeby był...
1: Ja chciałbym tylko zdementować, no? Nie ma Siri po ukraińsku.
2: A właśnie, to też. No live text
1: jest
2: akurat...
1: po rosyjsku, nie po ukraińsku.
2: No ale po ukraińsku na przykład jest live text właśnie, więc tam pewnie była taka kwestia, żeby łatwiej było jakieś informacje może kopiować, ale na przykład inne usługi w Polsce jak najbardziej cały czas są. Jakieś bardziej zaawansowane mapy były u nas tutaj, wiem, że samochody Apple'a jeździły dosłownie, było ich logo na tych samochodach, więc tam jakieś zdjęcia były robione, ale na przykład... aplikacja tłumacza jak najbardziej jest dostępna w Polsce, a Apple, jeśli chodzi akurat właśnie czy o OCR, czy o tłumacza, tworzy swoje własne modele. Oni akurat tych usług nie wypożyczają od innych firm. Więc to jest pewnie też...
1: Ale w ogóle nie jest też przypadkiem tak, że po prostu jest... jest oddział Apple'a w Polsce?
0: Nie.
1: W sensie teraz jest to autentycznie zagubione.
0: Nie, były jakieś ogłoszenia o pracę, coś Apple chciało stworzyć, szukało ludzi też na stanowiska jakieś, chyba nawet takie menedżerskie, kierownicze w Polsce, natomiast no rzeczywiście Apple jako taki nie ma swojego oddziału u nas. Jest też problem.
2: Ciekawości sobie wpisałem.
1: Pracować nad lokalizacją chociażby przecież na Polski.
2: Ja na przykład, ja sobie właśnie teraz ciekawości wpisałem i tutaj Google mi wyrzuciło taką informację. Polski oddział Apple przeniósł się do centrum Warszawy. Centrala Apple w Polsce mieści się obecnie na ulicy Chmielnej 19.
0: Tylko ciekawe, co tam się dzieje tak naprawdę w tym oddziale.
2: Tego nie
0: oddziale,
2: wiem,
0: bo to,
2: ale jakiś oddział jest.
0: No to jest pytanie. Zobaczymy, co będzie dalej, natomiast no, myślę, że to zdecydowanie nie jest kwestia tego, kto jakiej narodowości pracuje w danej firmie, bo gdyby tak było, to myślę, że zdecydowanie więcej różnych języków byłoby bardziej dopieszczonych przez Apple. To są twarde decyzje biznesowe i się po prostu cyferki w Excelu muszą zgadzać. Tak, czy w numbersach, przepraszam.
2: Tak, pewnie kwestia właśnie biznesu, przekierowanie odpowiednich zasobów, bo tak wspominaliśmy, no muszą być modele odpowiednio wytrenowane, więc pewnie jacyś eksperci językowi muszą być do tego zatrudnieni, zwłaszcza jeśli chodzi o Siri. No, także właśnie.
0: Dobrze, odbierzmy kolejny telefon. Piotr jest z nami tym razem. Witaj.
7: Witajcie. Piotr z tej strony, Piotr Żołądek. Słuchajcie, ja przychodzę z takimi dwiema sprawami. Jedna to jest a propos Androida, bo no już jakiś czas temu nie jestem w Androidzie, a poproszono mnie o pomoc z czytnikiem komentarzy. Jest ostatnio taki problem, znaczy nie wiem, czy z czytnikiem, czy z aplikacją Facebook, ponieważ komentarze do jakichś postów na Facebooku są czytane jako spacja. Czy wiecie, co mogło się wydarzyć? Czy to jakaś aktualizacja Facebooka, czy...
0: No akurat trafiłeś tak, że my tu wszyscy z iPhone'ów, więc...
7: Ale wiem, że coś tam Paweł może kojarzy, jak to, czy już
1: no,
7: nie.
1: No, aktualnie nie mam Facebooka na żadnym Androidzie skonfigurowanego, ale okay, to... nie zdziwiłbym się.
7: To ewentualnie zostawiam pytanie, może ktoś ze słuchaczy odpowie, ewentualnie od sobie przesłucham. Natomiast druga rzecz, ewentualnie napiszę gdzieś jeszcze na jakimś forum. Natomiast druga rzecz a propos Glidensa, bo ostatnio dużo było o Glidensie w tamtej audycji, to chciałem powiedzieć, bo dość mocno przewertowałem ich stronę a propos też wyglądu, no i znalazłem troszeczkę jednak wyższe ceny, nie wiem, chyba że to się zmieniło, bo znalazłem cenę, oni chcą tu jakoś za 1500, tak przynajmniej tak, taką informację znalazłem na ich
0: stronie. To znaczy, Piotrze, bo to jest tak, być może już teraz te ceny się podniosły, ja to sprawdzałem przed samą audycją w zeszłym tygodniu i tam była informacja, te ceny wziąłem stamtąd, ale dlatego być może one się różnią, bo ty być może dotarłeś do tych cen takich ostatecznych. To, o czym ja mówiłem, to były ceny w tym tak zwanym preorderze. I tam oni rzeczywiście...
7: A, że tam $100 płacasz, tak było coś takiego, preorder.
0: I tam rzeczywiście te ceny były niższe chyba o jakieś 20-30%, bo oni od razu stwierdzili, że później to te ceny na pewno podskoczą, więc być może mówisz o tym. Aha, i tamtych cen jest ileś, tak w ogóle. Mhm. Wszystko to też jest uzależnione tak naprawdę, ile wraz z tym urządzeniem wykupujemy sobie miesięcy tej subskrypcji. Tak, tak.
7: Ja nawet do tego niestety nie dotarłem, natomiast dotarłem do bardzo szczegółowego opisu urządzenia, łącznie z wymiarami. Znaczy takimi, no to według tego, co zdążyłem widzieć, się ma jakiś czerwony zderzak, dwa koła około 7,5 cala czy 7,2 cala, no więc to jest jakieś kilkanaście centymetrów mniej więcej, dwa koła takie obok siebie. I tutaj też chyba Sławek obawiał się, jak to będzie z widocznością, natomiast do tego uchwytu od tego zderzaka i całej tej konstrukcji czerwono tam srebrno-czarnej idzie długi kijek, tak jakby laska biała, i dopiero jakby na szczycie tej laski mamy jakiś taki trójkątny uchwyt, który pod spodem ma kamerę, ma tam jakieś pola, nie wiem, być może dotykowe, być może przyciski, ma też mikrofon.
0: Chyba pola, tak jakby... te pola to chyba nawet

0: to czytałem, że trzeba będzie go podnosić. Natomiast z krawężników i na krawężnik powinien wjeżdżać. Natomiast takie jak schody są, powiedzmy długie schody, tak, w dół z peronu idziemy, to na takich schodach ponoć trzeba będzie go podnosić. Czyli rozumiem pewnie też, że i do pociągu, do autobusu, no tak się domyślam.
1: No tak, trzeba będzie to sobie po prostu wnieść.
0: Okej, okay. No to z mojej strony w sumie tyle, jak gdzieś ktoś będzie wiedział coś o tym komentarzu, co to się tam wydarzyło, to będę czekał, czy słuchał też później po audycji. Pozdrawiam
1: Jasne.
0: Was serdecznie.
1: Dzięki Piotrze za telefon, pozdrawiamy Cię również.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No dobrze, tyle waszych wypowiedzi przynajmniej na ten moment, więc może przejdźmy do kolejnych tematów, a teraz zrobimy sobie wycieczkę zagraniczną, wycieczkę konkretnie do Indii.
3: Zgadza się, tutaj jakiś mój krótki problem techniczny, mam nadzieję, że mnie słychać.
1: Jesteś, tak, wszystko w porządku.
3: Owszem, zrobimy taką wycieczkę. I to dzięki youtuberowi tamtejszemu, bo tenże youtuber Blindy Phoenix, my się już z nim spotkaliśmy, Pranav na przykład demonstrował portfel mówiący, do którego wkładało się banknoty indyjskich rupii i były one jakoś tam rozpoznawane, ze szczególnym naciskiem na jakoś tam. No a tym razem wybrał się do Mitra Jyoti. Mitra Jyoti jest największym centrum szkoleniowym, ośrodkiem szkoleniowym szkolącym osoby z dysfunkcją wzroku w Indiach. Mieści się on w mieście Bangalore i powstał on 34 lata temu, w roku 1990. I jest to takie miejsce, do którego niewidome młode osoby, które, jeżeli dobrze zrozumiałem, ukończyły konkretny etap edukacji, gdzieś chyba odpowiednik naszego liceum, może troszeczkę wcześniej, jadą, żeby się doszkolić w różnych umiejętnościach, które mogą im potem pomóc w znalezieniu pracy, w studiowaniu, w funkcjonowaniu samodzielnym, w niezależności i tak dalej. No i są tam różne kursy. Pani, która oprowadzała Pranava po budynku, mówiła o 6 kursach. Na pewno jest tam kurs umiejętności cyfrowych. Digital Literacy. I jest to no, kurs, gdzie po prostu osoby niewidome uczą się, jak korzystać z różnych sprzętów elektronicznych, z różnych pomocy, z różnych technologii wspomagających. No, na wyposażeniu labu tak zwanego jest dużo komputerów oczywiście, są jakieś inteligentne laski, dużo produkcji w ogóle indyjskiej. W Indiach w ogóle dużo powstaje też takich technologii wspomagających, o których my na co dzień no nie słyszymy, bo one poza Indie jakoś nie wychodzą. Jakieś odtwarzacze Daisy, jakieś brajlowskie zegarki, jakieś takie gry, puzzle brajlowskie i tak dalej. Więc tam osoby niewidome uczą się, jak tego typu technologie wykorzystywać efektywnie. Jest też taki program typowo skrojony pod pracę, czyli jest poradnictwo zawodowe, nawet pomoc w tym, jak korzystać, jak prowadzić sieć kontaktów w serwisie LinkedIn, więc bardzo fajnie, że oprócz tych tradycyjnych form takich jak napisać CV, jak napisać list motywacyjny, jak zaprezentować się na rozmowie o pracy. No mega ważne rzeczy, ale też trzeba pójść troszkę z duchem czasu i troszkę zahaczyć o te nowoczesne formy poszukiwania pracy, takie właśnie jak LinkedIn, takie jak obsługa pracy zdalnej, różnego rodzaju spotkań online typu Zoom, Teams i tak dalej. Mam nadzieję, że tego wszystkiego tam uczą. Są też programy przygotowywawcze do różnego rodzaju studiów i tutaj pochyla się nad indywidualnymi zdolnościami konkretnych uczestników takich programów i to właśnie, jak ta osoba jest bardziej uzdolniona muzycznie, to próbuje się zintegrować do jakiejś publicznej szkoły, publicznej pobliskiej szkoły muzycznej. Jak ktoś chce na studia, to się próbuje tą osobę przygotować, jak miałaby sobie radzić na studiach, czy licencjackich, czy magisterskich, czy nawet doktoranckich. I tutaj właśnie wymieniony był też program dedykowany specjalnie młodym kobietom z odległych wiosek w rejonie, które no w swoim otoczeniu naturalnym nie mają takiej możliwości, żeby wykształcić w sobie te konieczne umiejętności, a taki ośrodek właśnie im w tym pomaga. Są też kursy języka angielskiego. Język angielski w Indiach jest bardzo potrzebny i koniecznym środkiem komunikacji, bo obok

0: Hindi jest praktycznie jedynym uniwersalnym językiem. Indie mają oficjalnie 26 języków, z tego co pamiętam. W każdym rejonie mówi się czymś zgoła innym, no więc ten angielski jest takim pomostem. No i też są zajęcia takie typowo z dobrostanu psychicznego, fizycznego, jakieś zajęcia fitness, gimnastyka i tak dalej. Kursy trwają różnie, mogą trwać 10 tygodni, mogą trwać 24 tygodnie. No i się przyjeżdża na taki kurs i się w nim bierze udział. Ja sobie to wyobrażam jakoś tak, że powiedzmy kończę szkołę, rozważam pójście na studia, no i zamiast pójść na te studia od razu i jakoś tam przykładowo nie jestem aż tak oblatany w różnych technologiach, czy w jakiejś tam powiedzmy orientacji w przestrzeni, bo tego typu zajęcia też tam są, gotowanie, no takie czynności życia codziennego. Potrzebowałbym pomocy, żeby funkcjonować w tym środowisku akademickim, w akademiku, na studiach i tak dalej. Więc zamiast od razu iść na studia, idę na taki kurs, jaki jest mi potrzebny i dopiero po tym kursie rozważam studia. To jest taki model troszeczkę amerykański, bo w Stanach również są takie ośrodki szkoleniowe, na przykład w stanie Louisiana jest taki jeden. One chyba też należą do którejś z tych instytucji, to jest chyba NFB. Czy ACB, chyba NFB ma takie właśnie ośrodki szkoleniowe. No i tam też są różne intensywne kursy, niektóre są bardziej kompleksowe, niektóre się pochylają nad jakimś konkretnym zagadnieniem i po prostu osoba niewidoma przyjeżdża tam na czas dłuższy i ma bardzo intensywne zajęcia. Oprócz bycia instytucją szkoleniową, Mitra Jyoti jest także drukarnią brajlowską i na zamówienie drukuje różne książki, podręczniki, czasopisma, które na przykład trafiają potem do szkół publicznych, gdzie uczą się osoby z dysfunkcją wzroku, no również w tym rejonie Bangalore. Nawet rzekomo drukują oni podręczniki w Braille'u dla nauczycieli z dysfunkcją wzroku, którzy uczą widzących uczniów w szkołach publicznych, więc to też jest super, że no, w takich ilościach jest możliwe drukowanie tej literatury. Drukarnie tam pracują cały czas, ponoć takie woluminy i tomiszcza się tam przewijają, że oni musieli zbudować czy zagospodarować specjalne pomieszczenie, żeby to wszystko gdzieś tam pomieścić, co oni drukują, więc są to jakieś w ogóle kosmiczne nakłady. Nagrywają również pewne rzeczy w Daisy, mają własne studio nagrań. Większość tego wszystkiego, z tego co zrozumiałem, obsługują właśnie też osoby z dysfunkcją wzroku, więc jest to jednocześnie też zatrudnienie. I wszystko zasilane jest przez generatory prądu. Przypuszczam, że może być tam problem z dostawami regularnie prądu przez elektrownię, więc centrum, ośrodek doładowuje się przez 6 solarów słonecznych, baterii słonecznych i są dwa generatory. Żeby było ciekawiej, osobny generator jest dla samych drukarek brajlowskich, a osobny generator dla całej reszty budynku. Więc no widać, jak to drukowanie Braille'a i to, żeby te drukarki działały cały czas, jest gdzieś tam dla nich ważne. Te solary są im też potrzebne po to, żeby podgrzewać sobie ciepłą wodę, żeby cały czas była ciepła woda. Z tego, co opowiadała pani oprowadzająca Pranafa, to tam nawet ludzie już wstają, żeby się okąpać o 4:30 lub 5 rano. Ja nie wiem, czy tak wcześnie się zaczynają tam zajęcia, czy to wynika jakoś z tej konstrukcji systemu podziału wody, więc tam albo ładuje się w dni takie bardziej letnie baterię słoneczną przez słońce, albo jak jest pora deszczowa, pora monsunów lub zima, to tam jest pompa ciepła, która o godzinie 3 w nocy się włącza i podgrzewa wodę tak, żeby jak woda spadnie poniżej konkretnej temperatury, była na bieżąco dogrzewana. Nie mogę uwierzyć w rozmiar tego obiektu, bo padła wartość 20 000 stóp kwadratowych. Ja wpisałem to w Google, wyszło mi 120 km kwadratowych. To jest jakiś niebotyczny rozmiar. No, nie wydaje mi się, żeby. Ale kto wie, może ja się machnąłem, może źle usłyszałem. Muszę przyznać, że to nagranie nie było najlepszej jakości, bo tam pan sobie nie do końca poradził chyba z, po pierwsze, sensownym rozmieszczeniem mikrofonów, tak żeby było słychać i jego, i panią, z którą prowadził wywiad. No i też troszkę pan jeszcze musi popracować nad zgraniem głośności rozmowy i głośności muzyki. W jednej sypialni, to znowu mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, mieszka 17 osób na łóżkach piętrowych, więc naprawdę duże ilości osób zgromadzone na no nie wiem jak małym, ale na jakimś mniejszym obszarze. No więc jest to specyficzne na pewno. No i tam te osoby funkcjonują, uczą się, mają jakiś taras, gdzie się mogą bawić, gdzie mogą też pranie sobie rozwiesić. I ponoć też tam jest problem na razie, tam jest chyba jakiś uszkodzony płot, więc się trochę boją, że ludzie mogą powypadać za balustradę. I w ogóle są jakieś wyznaczone czasy, kiedy dziewczyny mogą iść rozwiesić pranie, kiedy chłopcy mogą iść rozwiesić pranie. Po 10 jest, zdaje się, cisza nocna. No ale wiele osób, jak to bywa w ośrodkach, kto tego tematu nie zna, i tak sobie jakieś tam aktywności po cichu uskutecznia na jakichś sprzętach elektronicznych, czy tam jakieś rozmowy i tak dalej. Tak przynajmniej chłopcy, z którymi był prowadzony wywiad, opowiadali. No więc taka ciekawa instytucja. No i życzymy im powodzenia, oby się rozwijali. No i ciekawe, jak taki model właśnie takiego pomostu między nauką w szkole tradycyjnej, a dalszym stopniem tej nauki, przerwany właśnie taką przerwany takim szkoleniem, które uzupełnia nasze gdzieś umiejętności o te konieczne z perspektywy naszej niepełnosprawności, by się przyjął w innych krajach, bo no Stany, jak widać, sobie z tym radzą, Indie również. Nie wiem, czy inne kraje również mają tego typu ośrodki, pewnie niektóre tak.
1: No i pozostaje mieć nadzieję, że do takiego ośrodka mają rzeczywiście dostęp wszyscy potrzebujący, bo w Indiach, no mimo że ten system kastowy został oficjalnie zniesiony bodaj w 1947 roku, no to gdzieś tam czytałem kiedyś, że nadal to bardzo jeszcze pokutuje i różnego rodzaju są, nawet nie wprost, ale obostrzenia dla części mieszkańców.
0: To na pewno, a inna sprawa jest też taka, że Indie są gigantycznym krajem i to, że to jest w jednym mieście Bangalore, no to pytanie, czy, okej, największy ośrodek w całym kraju, czy każdego stać na to, żeby pojechać gdzieś daleko na taki kurs?
1: No właśnie.
0: I czy to rzeczywiście jakby obsługuje tylko te najbliższe rejony, i mówili tam o oddalonych gdzieś wioskach jakichś od ludziach, czy to też tylko w okolicach Bangalore, czy też to się rozszerza, no nie wiem, na cały kraj, a może na jakieś więcej tych tak zwanych stanów czy regionów Indii, i kto rzeczywiście ma do tego, tak jak mówisz, dostęp.
1: Może kiedyś będzie okazja, żeby jeszcze zgłębić temat. Kto wie, kto wie. A teraz będziemy zgłębiać temat nowości w monitorach brajlowskich. Na ten temat więcej wie Piotr.
2: Dokładnie. No pewnie związane jest to z tym, że sezon konferencyjny mamy cały czas jak w najlepsze, no bo było Side City, ale teraz oczywiście mamy konferencje w Stanach, między innymi zarówno konferencje NFB, jak i ACB się zakończyły, więc pewnie za jakiś czas znów będziemy mieli nowinki, tylko tym razem nie z Side City, a z tych konferencji. No ale przy okazji też producenci sprzętu tyfloinformatycznego zaczęli chwalić się informacjami, co tam pododawali do swoich urządzeń, też jeśli chodzi o aktualizację oprogramowania między innymi. I tak zarówno firma Humanware, jak i Selvas Healthcare właściwie, a nie Hims, tak możemy być przyzwyczajeni, oni teraz ostatnio raczej przechodzą na tą nazwę, czyli producent monitora Braille Emotion, który dopiero co wyszedł, a już też doczekał się aktualizacji oprogramowania. No ale właśnie oprócz niego wszystkie monitory od Humanware'a, czyli to jest Mantis, to są nowe Brillianty 20 i 40 oraz Chameleon. Akurat Chameleona w Polsce nie ma, ale pozostałe jak najbardziej są, więc myślę, że warto pochylić się nad tematem, co dokładnie w tych różnych monitorach się pozmieniało. Będą linki do obu producentów, akurat tutaj oba pliki są w formacie Worda, który, co ciekawe, nie udało mi się na przykład otworzyć na iPhone'ie, musimy to robić na komputerze. Może to być Mac albo PC, ale no, lepiej to robić w pakiecie takim komputerowym. No to co, zaczniemy od Humanware'a może. I co tutaj się nam pozmieniało? Największe zmiany, jeśli chodzi o oprogramowanie Humanware'a, dotyczą edytora plików brajlowskich. Mianowicie możemy sobie formatować pliki BRF, żeby je sobie przygotować na przykład później do wydrukowania. O co chodzi? No więc chodzi o to, że po prostu będziemy mogli zobaczyć przed wydrukiem, jak Jak, jeśli wystawimy odpowiednią liczbę znaków na wiersz i wierszy na stronę, no to będziemy w stanie na monitorze nawet podczas edycji tego pliku zobaczyć, jak to będzie wyglądało, gdybyśmy później ten plik sobie wydrukowali na kartce brajlowskiej. Mamy, co za tym idzie, no możemy sobie to zastosować właśnie długość wiersza. Możemy sobie zmienić układ strony i mamy tryb podglądu, który no po prostu powoduje, że monitor będzie nam wyświetlał w miarę tak, jak to będzie wyglądało na kartce papieru. Ponadto została dodana nowy skrót, polecenie gdzie jestem, które po prostu poda nam pozycję naszego kursora w danym dokumencie właśnie względem tej wydrukowanej brajlowskiej strony. Więc możemy sobie w ten sposób to dostosować. Na monitorach, na monitorze Brilliant BI40X klawisze poleceń są teraz personalizowane. Robimy to z menu. W menu ustawień użytkownika została dodana nowa sekcja, konfiguracja klawiszy polecenia. Kiedy wejdziemy sobie do tego menu, wybieramy z listy klawisz polecenia, który chcemy zmienić, naciskamy Enter i potem naciskamy polecenie, które chcemy do tego klawisza przepisać. I też na tym brajancie BX i na Camelonie, akurat Camelona w Polsce nie ma, więc no po prostu tutaj na tym brajancie BX biblioteki DAISY mają teraz wsparcie dla dynamicznych menu, czyli biblioteki mogą sobie dostosować, jak mają być dostępne w danej bibliotece książki prezentowane, no to menu po prostu może, no może być zastosowane właśnie przez bibliotekę i teraz to będzie po prostu takie menu będą też wyświetlane właśnie w dynamiczny sposób na tych monitorach. I mamy jeszcze dodane wsparcie dla dokumentów ODT i myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Pliki ODT to są dokumenty otwarto źródłowych pakietów biurowych, na przykład LibreOffice takie pliki generuje. Właśnie LibreOffice i Apache OpenOffice. Te pliki mogą też na przykład być otwarte no, w Microsoft Office, on też jest w stanie pliki ODT otwierać, no i teraz też właśnie monitory od Humanware możemy je otworzyć zarówno w edytorze tekstu, jak i w aplikacji Victor Reader, żeby je po prostu przeczytać. Cały czas niestety nie ma plików EPUB, a to moim zdaniem by się przydało, no ale przynajmniej jeśli ktoś nie chce z Worda korzystać, a chciałby jakieś sformatowane dokumenty tworzyć, no to można w ten sposób. I inne poprawki. Automatyczne wyłączanie urządzenia powinno już działać, jeśli mieliśmy włączone automatyczne przewijanie i ono dotarło do końca książki. I została dodana globalna lista wszystkich skrótów klawiszowych, do której możemy dotrzeć naciskając spację z literką H lub na Mantisie Alt Shift i H lub po prostu F1 na Mantisie, jeśli no bo Mantis ma pełną klawiaturę. To jest Humanware, ale mamy też aktualizację dla monitora Braille i Motion. Tutaj mam wrażenie, że my w Polsce po części już tą aktualizację dostaliśmy, ale chyba nie wszystkie funkcje z tej aktualizacji gdzieś słuchając podcastu, który Robert Hecek niedawno zrobił w Tyflo podcaście, natomiast wydaje mi się, że kilka nowości mimo to się tutaj z tym monitorem też zostały dodane. Między innymi, jeśli chodzi o opcję, klawisz środkowy, to jest ten przycisk, który jest między punktem pierwszym i czwartym, naciśnięty po prostu tak o, powoduje, że zmieniamy język wejścia, a właściwie stopień wejścia, czyli czy piszemy Braille'em komputerowym, czy skrótami możemy sobie jednym przyciskiem to w każdej chwili zmienić. Zostały dodane ustawienia klawisze kursora. Klawisze kursora to są te duże klawisze na przodzie urządzenia, które gdzieś są porównywane do tych klawiszy takich kciukowych na monitorach Humanware, takich dużych klawiszy, którymi możemy przewijać tekst. Na Braille Motion takie dwa klawisze też zostały dodane, to jest też ciekawe, więc mamy tutaj zarówno takie te dwa standardowe, HIMS-owe, takie przyciski przewijania z każdej strony po dwa, no i plus właśnie te dwa przyciski kursora, które na początku działały bardziej tak jak chyba Tab i Shift Tab, natomiast oczywiście w czytnikach ekranu możemy je sobie dostosować, ale teraz też na urządzeniu możemy w ustawieniach Braille'a zdecydować, żeby te przyciski kursora po prostu też działały do przewijania monitora. Jeśli sobie to włączymy, no to one mogą wykonywać wszystkie te same funkcje, co takie mniejsze przyciski przewijania na końcach monitora. Więc możemy sobie na przykład czy ustawić, żeby przewijały po linii, po linijce brajlowskiej, po akapitach i tak dalej, i tak dalej. Dla Braille'a UEB, czyli takiego standardowego Braille'a angielskiego, zostały dodane tablice nauczania. Te tablice są utworzone na podstawie poziomów uczenia tego Braille'a angielskiego. Dokładnie nie wiem, jak ten system wygląda. Natomiast jeśli ktoś by właśnie uczył się w taki sposób, to można sobie też takie tablice teraz ustawić. Został też dodany Braille w języku tajskim. W opcjach głosu skrót do pola wyboru głosu został zmieniony na literkę M. N, przepraszam, N jak nazwa. Oraz skrót klawiszowy też w opcji głosów do opcji użyj drugiego głosu został zmieniony na literkę U. W opcjach ogólnych lista języków, bo można do zmiany interfejsu całego urządzenia wyświetla nam teraz tylko języki, do których zostało zlokalizowane oprogramowanie Braille i Motion, a nie wszystkich języków, które obsługuje Android, jak było do tej pory. Więc wcześniej dało się gdzieś ustawić język, który przez oprogramowanie wspierany nie był i pewnie wtedy się po angielsku różne rzeczy wyświetlały, tak przypuszczam. A teraz po prostu będziemy widzieli tylko te języki, na które urządzenie faktycznie zostało przetłumaczone. Ogólne zmiany. Mamy zmianę, jak blokujemy klawiaturę na urządzeniu. Kiedy trzymamy kombinację blokady klawiatury przez 3 sekundy, słyszymy dźwięk. Jeśli trzymamy, tak, zamiast komunikatu po prostu słyszymy dźwięk. Gdybyśmy przetrzymali tą kombinację przez dłużej niż 5 sekund, no to urządzenie uznaje wtedy, że ta kombinacja została naciśnięta przez przypadek i po prostu nic się nie dzieje. W sekcji My Emotion został dodany katalog Bookshare, bo teraz urządzenie właśnie też wspiera pobieranie z Bookshare'a. W menadżerze plików została dodana opcja otwórz za pomocą, która pozwala nam otwierać pliki tekstowe z niestandardowymi rozszerzeniami w aplikacji notatnika. A propos notatnika, no to mamy tutaj też zmianę w notatniku. Maksymalna wartość, którą możemy sobie ustawić, liczba wierszy na braille'owskiej stronie teraz maksymalnie może być ustawiona na 50. Czytnik dokumentów ma nowy skrót klawiszowy, teraz jest to F1 i R. Łączność. Skrót klawiszowy do ustawień Bluetootha został zmieniony na naciśnięcie klawisza środkowego, klawisza Enter, czyli punktu 8 oraz literki B. Skrót do przełączania, włączania lub wyłączania przesyłania dźwięku, no bo przypominam, Braille Motion też może nam działać jako karta dźwiękowa, na przykład z telefonem, no i wtedy słyszymy dźwięk z naszego iPhone'a, z głośników czy ze słuchawek, które mamy do linijki podłączone. Skrót do tego to jest teraz też przycisk środkowy, punkt 8 i literka A. Schowek terminala, czyli takie pole edycji, które możemy wywołać, żeby sobie w jakąś większą porcję tekstu napisać, która później zostanie przez Bluetooth wysłana do urządzenia. No teraz to pole edycji jest polem wielowierszowym, więc możemy sobie nowe linie do niego wstawić. I klawisze kursora, czyli te dwa duże przyciski, o których wspominałem, też właśnie w trybie terminala emulują przyciski przewijania, więc po prostu czytniki ekranu powinny nam tekst przewijać. Odtwarzacz Daisy dostał nowy skrót do nawigacji po zakładkach. Jest to klawisz Enter oraz punkty 3-6. Odtwarzacz multimediów wyświetla nam teraz artystę albumu w okienku wyświetlania tagów. Została też dodana sekcja Online Daisy, skrót do tego to jest F1 i Z, więc no tutaj pewnie za jakiś czas polski DZDN się pojawi i będziemy mogli sobie audiobooki na to urządzenie ściągać. Został dodany tu bardziej pewnie w Stanach Bookshare i tutaj skrót do tego to jest F1 i K. I zostało dodane menu do pobierania dodatkowych usług regionalnych i innych usług bibliotekowych. Na razie tam w tym miejscu jest tylko dodana Biblia, Sense Bible, ale producent obiecuje, że co jakiś czas tam będą się po prostu też inne jakieś usługi pojawiać. Następnie Bluetooth. Zostało usunięte okienko dialogowe opcji Bluetooth, bo po prostu no, wszystkie opcje w nim były na tym urządzeniu niewykorzystywane. I tak samo w kopii zapasowej, którą możemy utworzyć, nie będzie zapisywany w manager Bluetooth, bo po prostu tam teraz nie ma opcji, które mają być, które mogłyby być odzyskane. I w konfiguracji internetu została dodana opcja do ręcznego wprowadzenia adresu IP, kiedy dodajemy nową sieć Wi-Fi. No także jak widać, producenci nie śpią, zarówno tutaj Humanware, jak i Selvas cały czas pracują nad swoimi urządzeniami. Miejmy nadzieję, że to będzie trwało nadal, no i zobaczymy za jakiś czas, jakie jeszcze funkcje pojawią się w tych monitorach, które, no trzeba przyznać, zaczynają potrafić coraz więcej, a nie tylko, no właśnie, być monitorami brajlowskimi.
1: Miejmy nadzieję, że słucha nas teraz cały czas Piotr, który do nas dzwonił jakiś czas temu, bo w sprawie Facebooka na Androidzie mam komentarz od naszego słuchacza Grzegorza. Cześć Wam. Jeśli chodzi o Facebooka na Androidzie, to jest problem aplikacji, gdyż na TalkBacku jest podobny problem z komentarzami. Wygląda tak, jakby komentarze były jakąś grafiką, wtedy TalkBack automatycznie OCR-em rozpoznaje, oczywiście z błędami. Dzięki Grzegorzu za te informacje, miejmy nadzieję, że dla Piotra okażą się pomocne. A teraz przechodzimy do tematu aplikacji Koleo. Wakacje w pełni, więc być może będziecie potrzebowali gdzieś pojechać pociągiem, a akurat aplikacja Koleo jest o tyle fajna, że nawet możecie zlecić im nadanie bagażu i nie będziecie musieli go dźwigać, a na wakacje no to czasem z niejedną walizką może być potrzeba, żeby wyruszyć. No i oprócz tego, co zostało już jakiś czas temu dodane, no to użytkownicy niewidomi też mają powody do radości, bo nowa funkcja właśnie specjalnie dla nich dostosowana pojawiła się w Koleo.
0: Zgadza się. I to jest coś, co długo, na co długo czekaliśmy, żeby w ogóle gdziekolwiek się pojawiło, bo PK Painter City wybieranie miejsc ze schematu graficznego miało już dawno, czy to na stronie internetowej, czy też w aplikacji. Koleo też niedawno się tego doczekało, ale teraz po raz pierwszy to my możemy za pomocą VoiceOvera również wybrać sobie miejsce z takiego pewnie uproszczonego w jakiś sposób, zrobionego pod nas, tekstowego, ale również schematu. Więc nie jest to już wpisywanie konkretnego numeru miejsca lub wybranie jakiegokolwiek miejsca, na przykład przy oknie, wybranie miejsca obok konkretnego miejsca. Teraz my możemy się rozejrzeć po wagonach konkretnych, jakie to miejsca jeszcze są wolne i które z tych miejsc możemy sobie wziąć. I może, żeby nie być gołosłownym, ja zademonstruję, jak to działa, bo przynajmniej się postaram, bo testy na żywo różnie nam już w tym podcaście wychodziły. 21:40 Messenger, 3 minuty temu. Dobrze. Mam iPhone'a i wyszukałem właśnie połączenia w Koleo z Krakowa do Wrocławia na jutro od godziny 15:30. No więc mamy tu pociąg.
3: 16, 17, bezpośrednie, IC, 19, 21, 3 godziny i 4 minuty.
0: No i mamy taki Intercity.
3: przycisk wróć, Kraków, udostępnij, Kraków, głów, naciśnij, pasażerowie, zaznaczony, dodaj pasażera, przyć.
0: Tu się wybiera pasażerów, więc jestem tu wpisany ja.
3: Cena połączeń, dalej, wyszukaj, dalej, przyć.
0: I wybieramy sobie dalej.
3: Kraków, główny, Wrocław, głów, czwartek, wybierz ofertę, zaznaczony, dostępny, Kraków, głów, dostępne miejsca, nagłówek. Kraków, główny, Wrocław, główny, klasa 1, brak preferencji miejsca. Wybierz swoje miejsce za darmo, przycisk.
0: No i właśnie, możemy tu wejść.
3: Pobieram dostępne miejsca, wielokropek.
0: Ten komunikat się nam pojawia. Miejmy nadzieję, że Koleo tym razem dopisze i je pobierze jak należy, bo już dziś miałem z tym problem.
3: Pobieram dostępne miejsca.
0: No więc czasami trzeba niestety chwilkę poczekać, a niestety jak to się nie powiedzie, to i wybrać nawet inny pociąg. Możliwe, że tu jest jakieś niespięcie danych.
3: Pobieram dostępne miejsca, pobieram dostępne
0: miejsca. Niespięcie danych lub po prostu na ten pociąg już nie ma.
1: Całkiem możliwe, bo jak ja to dziś testowałem, to naprawdę dopiero za którymś razem mi się w ogóle to udało. Jakoś bardzo wolno działa ten system rezerwacji.
3: 43 środek.
1: O, jest.
0: Mamy jednak, mam.
3: Wskazane miejsce, przeciw miejsce sąsiadujące, przeciw wagon 11, na kółówek.
0: I my mamy wybraną opcję, żeby był schemat. Wybrana ona jest konkretnie tutaj.
3: Miejsce zaznaczone, schemat, przycisk, 1 z 4.
0: Mamy tutaj te opcje, które były też wcześniej, czyli...
3: Preferencje, przycisk, 2 z 4.
0: Możemy wybrać sobie, czy chcemy właśnie przy oknie, czy przy korytarzu, czy jakieś jeszcze inne.
3: Wskazane miejsce, przycisk,
0: tu możemy wpisać konkretny numer.
3: Miejsce sąsiadujące, przycisk,
0: albo miejsce sąsiadujące z innym o konkretnym numerze. To było zawsze. Nowością jest to, co teraz usłyszymy, czyli...
3: Wagon 11, nagłówek.
0: Każdy wagon jest nagłówkiem. I co my pod tym miejscem, pod tym nagłówkiem danego wagonu znajdziemy? Ano miejsca.
3: 33 środek, 43 środek, 84 środek, kierunek jazdy, wyszukaj połączenie, przycisk, pasek kart.
0: No i właśnie, i to jest to, co tutaj nam zostało pokazane. Ten kierunek jazdy niestety nie wiadomo, do czego się odwołuje. I tylko te trzy miejsca wolne znalazł nam w tym konkretnym pociągu. Natomiast na ogół on pokazuje nam jeszcze dodatkowe informacje, na przykład, oczywiście oprócz tego, że środek to może być jeszcze korytarz albo okno, oraz czy to miejsce na przykład jest dla podróżnych z rowerem, czy jest dla podróżnych na wózku, czy jest dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością i różne takie dodatkowe informacje o tym, o takiej charakterystyce tego miejsca. No więc można, i oczywiście tych wagonów jest wtedy tutaj odpowiednio więcej. Może mi się to uda jeszcze zasymulować na innym pociągu, żeby za dużo waszego czasu nie zajmować.
3: Kraków, główny, Wrocław, głów, dalej, dodaj pasażera, przycisk, dodaj pasażera, przycisk, pociąg, 17, 16, bezpośrednie, i C, przycisk, wróć, przycisk, Kraków, naciśnij pasek, dalej, przycisk, Kraków, główny, pusta lista, brak miejsc siedzących w jeden klasie, brak, wyszukaj połączenie.
1: O, wakacje w pełni.
0: Chyba trzeba było szukać na za tydzień tych miejsc.
1: Nie, no mi się w końcu tak właśnie udało to zrobić, bo w innym przypadku to absolutnie.
0: To trzech razy sztuka.
1: Okej.
3: Kraków, główny, pusta lista. Razem, wygasz, pobieram do zaznaczony. Przejazd tam. Razem, pobieram dostępne miejsca, wielokropek.
1: Tak, on pobiera. Czasem pojawia się komunikat o przekroczeniu limitu czasu oczekiwania. To
0: jest, mam wrażenie, ogólny problem.
1: O, jest.
0: PKP.
3: Kraków, główny, klasek, brak preferencji. Pobieram dostępne miejsce, przycisk wróć.
1: A, bo on jeszcze raz będzie pobierał, ale pobrał.
3: Miejsc wskazanych, miejsc, wagon 11, nagłówek.
0: I mamy.
3: 13 środek, 14 środek, 23 środek, 24 środek, 31 korytarz.
0: O.
3: 32 korytarz.
0: Jakaś odmiana.
3: 44 środek, 63 środek, 64 środek, 71 korytarz, 73 środek, 74 środek, 81 korytarz, 89, kierunek jazdy. Wyszukaj połączenie.
0: No i to jest chyba wszystko, co znajdziemy, czyli tak by były miejsca tylko w jednym wagonie, no ale przynajmniej dowiedzieliśmy się o jakimś środku, jakimś korytarzu. Także tak to wygląda. No ty, Michale, miałeś do tej funkcji pewne zastrzeżenia, prawda?
1: Tak. Przede wszystkim ta funkcja działa bardzo wybiórczo, bo wyobraź sobie, że teoretycznie jest napisane w informacjach przy aktualizacji, że ona będzie działała od razu, kiedy wykryje voiceovera. Okazuje się, że przynajmniej u mnie ona tak nie zadziałała. Ja, kiedy nie miałem włączonej jej na sztywno w ustawieniach dostępności w aplikacji Koleo, to w ogóle nie byłem w stanie wybrać miejsca ze schematu. Nawet no, w jakikolwiek sposób. Miałem dostępne tylko te pozostałe opcje. Być może coś jeszcze tam po prostu musi zostać dopięte i być może jeszcze coś trzeba zrobić, żeby to u wszystkich działało zawsze, ale jeżeli nie macie tej opcji wyboru ze schematu, jeżeli coś wam nie chce działać, to przejdźcie się do ustawień i tam są ustawienia dostępności i ta opcja dotycząca schematu to jest de facto jedyna opcja, którą można sobie tam przestawiać i warto sobie to po prostu zaznaczyć, żeby na sztywno było, żeby zawsze z tego dostępnego schematu pozwalał na wybór. I to jest rzecz jedna, natomiast rzecz druga, moim zdaniem nieco bardziej problematyczna, w momencie, kiedy wybieramy miejsca dla kilku osób. Ja nadal na tym schemacie nie czuję się na tyle pewnie, żeby wiedzieć zawsze i z pewnością stwierdzić, czy ja wybieram, aby rzeczywiście miejsca usytuowane obok siebie. Bo niestety ta numeracja wagonów, a właściwie miejsc w wagonach, w pociągach, no to też rządzi się jakimiś pewnymi swoimi prawami. Ja kiedyś nawet o tym czytałem, jakiś artykuł. Niewiele z niego już pamiętam. Pamiętam jedynie, że to była dla mnie naprawdę jakaś taka zagadka, jak w ogóle te miejsca się numeruje, bo nie było to wcale, a wcale tak bardzo oczywiste. Natomiast patrząc na ten schemat, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że pojawiają się tu tylko miejsca, które są dostępne. Ja na przykład z miłą chęcią przywitałbym, może nie włączony domyślnie taki tryb, no bo też bez przesady, to trochę by nam zaburzało nawigację po tym schemacie, ale fajnie byłoby mieć taki schemat, który możemy sobie przeglądać na przykład eksploracją i on nam się po prostu wtedy na telefonie rzeczywiście wyświetla tak, jak te miejsca są ułożone i możemy sobie sprawdzać, które miejsca są zajęte, które miejsca są wolne, na zasadzie nie przemieszczając się palcem, tym flikiem w lewo, w prawo, tylko po prostu czyniąc to eksploracją. Tak jak mówię, miło by było, żeby jeszcze taki tryb się pojawił. Ale i tak, no już fajnie, że w ogóle możemy coś zrobić, że możemy tu coś wybrać, bo no wcześniej działało to zdecydowanie gorzej. Ten schemat dla nas praktycznie był niedostępny. Więc jakby jeszcze się coś tu dało poprawić? No, Koleo akurat przejmuje się kwestiami dostępności i faktycznie jak im się zgłasza różnego rodzaju propozycje, to oni prędzej czy później je realizują i to jest naprawdę wygodna aplikacja. Wygodna w użyciu i bardzo, bardzo się cieszę, że jest i dobrze, że twórcy o to dbają. Natomiast skoro już mowa o biletach, to taka ciekawostka, zwłaszcza teraz, to może być dosyć istotne, dla nas, jeżeli gdzieś tam wybieramy się w podróż. No i tak, warto, myślę, że jeżeli planujecie podróż, to warto sobie znacznie wcześniej te bilety kupić, o ile tylko oczywiście macie taką możliwość, ale czasem bywa tak, że pociąg ma powiedzmy w aplikacji danej do rezerwacji biletów już zajęte miejsca, na przykład wszystkie, jeżeli chodzi o miejscówki, ale na dworcu może się okazać, że jeszcze jakieś miejsca będą wolne. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale miałem do czynienia z takim przypadkiem niedawno, że okazało się, że na dworcu po prostu w kasie biletowej można było jeszcze sobie wykupić bilety z miejscówką, gdy tymczasem aplikacja Koleo pokazywała, że już nie ma takiej opcji. Nie sprawdzałem w innych wtedy, szczerze mówiąc. Ale
0: właśnie ja słyszałem, że gdzieś są takie sytuacje, że Koleo nie ma miejsca, a PKP tradycyjne właśnie je ma, ale też nie wiem, od czego to zależy.
1: Być może to chodzi też o to, że te systemy nie rozmawiają ze sobą w czasie rzeczywistym. Być może to się aktualizują te informacje w jakichś wiązkach i gdzieś tam zawsze PKP czy Intercity na przykład rezerwuje sobie jakiś zapas tych miejscówek dla siebie, żeby za pomocą ich systemów dało się zawsze, albo prawie zawsze coś tam jednak kupić, a Koleo jako no, ich de facto klient który ma pewnie jakieś preferencyjne warunki dotyczące zakupu tych biletów, no to rządzi się trochę innymi prawami. No ale taka ciekawostka, więc może też dla kogoś będzie ona przydatna. W każdym razie rzeczywiście jest Koleo z tym schematem. Ciekawe, czy na Androidzie już się pojawił. Możecie dać znać. No.
0: Trzeba by zobaczyć ostatni changelog na, w sklepie Play, co jest napisane. Mhm. To mogę się tym za chwilkę zająć, ale jeżeli wy macie jakieś obserwacje, to się podzielcie z nami.
1: Może już praktyczne doświadczenia też, to też koniecznie dajcie znać. A tymczasem przechodzimy do kolejnych informacji. Będzie o Apple'u, konkretnie o pierwszych publicznych betach nowych systemów tejże firmy.
2: Tak jest, bo w zeszłym tygodniu pojawiła się w ogóle trzecia beta deweloperska, o czym no akurat nie wspominaliśmy, ale przy okazji też nadrobimy zaległości. Natomiast przy okazji tego, tak jak firma sama zapowiadała, że w lipcu miały się pojawić też bety publiczne. No i co, mamy lipiec i bety publiczne faktycznie się pojawiły. To dla wszystkich systemów nowych, czyli to jest iOS 18, macOS 15, Sequoia, WatchOS 11, tvOS, chyba też 18, bo mają taką samą wersję jak iOS. I no, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można się na te testy zapisać. Czym różni się publiczna beta od bety deweloperskiej? No generalnie te różnice się teraz tak naprawdę zaczynają ścierać, bo kiedy ten program startował na początku, no to jeszcze było tak, że deweloperzy do bety deweloperskiej mieli dostęp tylko deweloperzy, którzy mieli wykupione to członkostwo w programie deweloperskim Apple, a te bety publiczne też pojawiały się z dosyć dużym opóźnieniem. To chyba nawet było opóźnienie na początku jednej wersji do tyłu. Później to było opóźnienie chyba tygodnia, a teraz generalnie gdzieś jest to opóźnienie dwóch dni, tak średnio, czasami to opóźnienie się wydłuża. Bo generalnie to wygląda tak, że najpierw jakaś nowa wersja pojawia się w becie deweloperskiej, czyli powiedzmy następna to będzie beta czwarta. I jeśli nie pojawią się jakieś krytyczne błędy, że na przykład coś się komuś, że jakieś urządzenia się nie włączają po aktualizacji, no jakieś bardzo poważne błędy, no to za te dwa dni ta sama wersja identyczna ląduje też w kanale bety publicznej. Cały czas myślę, warto przypomnieć, mimo wszystko to są bety, rzeczy mogą się nam zepsuć, warto je instalować na drugim urządzeniu, bo gdyby coś faktycznie się nam stało, gdybyśmy, nie wiem, stracili mowę albo jakaś aplikacja, na której polegamy, no, się nie otworzy, coś stanie się niedostępne, no to faktycznie możemy jakieś problemy mieć, ale jeśli chcecie sobie tego iOS-a potestować, bo was ciekawią nowości, które mają się w nim pojawić. No na przykład zmiany w prowadzeniu Braille'a, to chyba jest taka największa nowość dla nas. No, ale też nie chcecie mieć tych wersji najbardziej deweloperskich, chcecie mieć te kilka dni, żeby w razie czego ktoś was ostrzegł, że tam coś się popsuło, no to można się tym programem publicznej bety zainteresować. Rejestrujemy się dosyć łatwo na urządzeniu, które chcemy zapisać, czy to jest iPhone, czy Mac. Wchodzimy sobie na stronę beta.apple.com. Tam zapisujemy najpierw nasze konto Apple ID do programu publicznego beta, a następnie możemy też zapisać nasze urządzenie z tej samej strony. Kiedy to zrobimy, przechodzimy sobie do ustawień, później do sekcji ogólne, później do uaktualnień i tam pojawi nam się nowy przycisk uaktualnienia beta. Kiedy sobie w niego wciśniemy, wyświetli nam się lista wszystkich dostępnych kanałów aktualizacji, czyli domyślnie tam po prostu będziemy mieli zaznaczoną opcję wyłączone, że nasze urządzenie nie jest na aktualizacji jak beta. No a pod spodem pewnie zobaczymy na przykład iOS 18 Public Beta. I wystarczy na to nacisnąć, wycofać się z tego i wtedy nam system tą aktualizację pobierze. Jeszcze raz ostrzegam, warto to zrobić na jakimś innym urządzeniu. Warto, a właściwie nawet wydaje mi się, że należy przed tą aktualizacją zrobić kopię zapasową. Najlepiej do komputera przez kabel, bo wtedy nam się wszystkie dane skopiują. Jeśli to nie jest możliwe, no to zawsze jest opcja chmury. Zrobić sobie kopię zapasową do iCloud, natomiast najbezpieczniej zawsze właśnie sobie zrobić taką pełną kopię zapasową do komputera, czy to jest Mac, czy PC z tą aplikacją iTunes, czy właściwie urządzenia teraz na Windowsie 10. I I wtedy ta, w razie czego, gdyby coś się stało, to możemy sobie nasze urządzenie z tej kopii zapasowej odtworzyć. A jeśli chodzi o tą betę, no generalnie, jeśli chodzi o zmiany, tych zmian jest coraz mniej, dlatego że ten system pomału gdzieś zaczyna się stabilizować, krysztalizują się kwestie, jakie funkcje się zaczną pojawiać. Jeśli chodzi o nas, o osoby niewidome, no co mogę powiedzieć? No, błędy cały czas, które ludzie wynajdują, są poprawiane. Tak na przykład personalizacja ekranu blokady, tam wiem, że z Maćkiem chyba tutaj podczas audycji rozmawialiśmy, że tam nam coś nie działało. To już zostało naprawione. Na Macu na przykład czytanie powiadomień nie działało, to też zostało naprawione. Jakieś błędy jeszcze się znajdują. Jeśli chodzi o nowości, które zostały dodane, no to w końcu możemy sobie wejść do ekranu korektora, bo teraz w iOSie 18 i niestety na Macu cały czas tego nie ma. Każdy głos ma swój własny korektor i to naprawdę taki dosyć zaawansowany, bo mamy chyba, to jest chyba pięciopasmowy korektor z tego, co pamiętam. No i domyślnie po prostu możemy sobie te pasma regulować, ale na dodatek mamy też przycisk zaawansowany, gdzie możemy sobie te pasma dostosować, więc jeśli ktoś ma jakąś wadę słuchu na przykład, która powoduje, że nie słyszy bardzo konkretnych wysokich częstotliwości, to można sobie to pasmo wysokie na przykład dostosować tą środkową częstotliwość, na której to pasmo ma się skupiać, no i nawet jego szerokość. Więc jak
1: czyli z tego korektora pasmowego to nam się tak naprawdę parametryczny zaczyna robić.
2: W sumie tak. Tak, no mamy te pięć pasem, ale każde z nich możemy sobie dostosować. To tak naprawdę właśnie, jak ktoś widział korektor w jakimkolwiek edytorze audio, czy to w Reaperze, czy w jakiejś innej aplikacji, no to tutaj mamy naprawdę dosyć szeroki zakres. Łyżka dziegciu w tym wszystkim jest taka, że niestety ten korektor cały czas nie działa tak, jak powinien. No on działa. Ale jeśli jest włączone, to nam mowa się przycina za każdym razem, więc tak naprawdę urządzenia się nieraz z tym korektorem włączonym korzystać, więc miejmy nadzieję, że z betą czwartą to już zostanie naprawione. Cały czas nie mamy jeszcze innych nowości, które Apple zapowiadało. Mówię tutaj o rzeczach takich jak na przykład nawet nagrywanie połączeń. To cały czas po prostu, no to ma się pojawić, ale jeszcze się nie pojawiło. Wiadomo, cały czas nie mamy funkcji związanych z AI, one też, tak jak wspominaliśmy, w Europie się mogą jeszcze na początku nie pojawić, ale nawet w Stanach ich cały czas po prostu nie ma, więc zobaczymy, czy może w becie czwartej te nowości też dojdą, no ale pomału dzisiaj systemy się stabilizują. Jeszcze jedna taka ciekawa nowość się pojawiła, którą myślę, że mogę szybko pokazać, bo to nam nie powinno zająć dużo czasu i to jest coś, co myślę może właśnie ucieszyć wiele osób, które właśnie lubi korzystać z prowadzenia Braille'a i na przykład pisać do Siri zamiast rozmawiać, no bo Apple wspominało, i to jeszcze w czasie konferencji WWDC, że osoby widzące też będą miały możliwość sobie to dostosować, bo wcześniej to było tak, że mieliśmy tą opcję pisz do Siri, którą mogliśmy włączyć w ustawieniach dostępności i problem polega na tym, że jeśli sobie tą opcję włączyliśmy, no to nie możemy sobie już Siri wywoływać na głos przyciskiem, bo jeśli ta opcja jest włączona i trzymamy ten przycisk boczny, no to nam po prostu Siri od razu wyświetlało się pole tekstowe, żeby do Siri pisać. Teraz ta opcja cały czas tam jest, natomiast nie musi być włączona, ale bo też osoby widzące, okazuje się, chcą czasami do Siri napisać, zamiast z nią porozmawiać, więc Apple wyszło nam naprzeciw i ja mam teraz to wyłączone, cały czas mogę ze Siri rozmawiać. Hello.
3: Hi Piotr. How can I help?
2: No właśnie, czyli cały czas Siri mi odpowiada na polecenia głosowe, ale poza tym, jeśli ja położę palec na dole ekranu i zacznę wykonywać ten gest, jakbym chciał przejść, nie wiem, do ekranu przełączenia programów, czy na ekran początkowy, wiecie o co chodzi, to jest ten gest, co kłada palec na dole i przesuwam się do góry, no to słyszymy pierwszy dźwięk, to na ekran główny, idę jeszcze raz do góry. Mamy ekran przełączenia programów, ale mogę pójść jeszcze wyżej. I tutaj mówi, pójść palec, żeby wejść do wpisywania Siri. O, i wyświetliła mi się klawiatura i mógłbym teraz sobie do Siri coś napisać. Może znów napiszę cześć. I jeśli z tego korzystamy, to też Siri nam się nie odezwie. No właśnie, tutaj nam się na dole ekranu takie pływające okienko wyświetla, gdzie te odpowiedzi mają, gdzie nam te odpowiedzi się będą wyświetlały. Więc to można wywołać bardzo szybko, tak naprawdę. O. I w ten sposób możemy jednym gestem z dowolnego miejsca na urządzeniu sobie wejść do wpisywania do Siri i na przykład wtedy włączyć sobie wprowadzenie Braille'a i po cichu jakieś pytanie zadać i to będzie dla nas po prostu wykonany. No, zobaczymy, co jeszcze będzie. No, dziś te systemy zbliżają się pomału do wersji finalnych. Natomiast jak nigdy, zwłaszcza mam wrażenie w tym roku, dużo funkcji, które zostały obiecane i tutaj nawet nie mówię o tych standardowych właśnie AI, jeszcze do końca do systemu się nie pojawiło, więc to zobaczymy, co przyniosą nam czwarte bety. A jeszcze raz dla zainteresowanych, można teraz je też sobie pobrać w betach publicznych. beta.apple.com, jakby ktoś chciał się zapisać.
0: Coś... Pojawiła się taka informacja o tym, że jeden z użytkowników niewidomych Apple'a, niejaki Matthew Whitaker, nawiązał z nimi kontakt i planuje się zawiązać jakaś nieformalna grupa testerów, która będzie w stałym kontakcie z zespołem od dostępności Apple. Można do tej grupy dołączyć, jest na AppleVisie wątek na forum i tam jest też link do ankiety, którą należy wypełnić. No, ja już różne opinie słyszałem o tym działaniu. Z jednej strony, że Apple znowu zrzuca na wolontariuszy, którzy będą za darmo zasuwać robotę, którą powinni wykonać ich inżynierowie od kontroli jakości. No i moja opinia jest bardziej taka, że no nie wiem, czy to wiele zmieni i w co Apple zasadniczo gra, bo pewne błędy były już zgłaszane tradycyjnymi drogami feedbacku przez wiele lat. Przez tradycyjne kanały, przez infolinię dostępności, przez maila dostępnościowego, przez aplikację Opinia. Mają w swoim zespole dostępności panią Sarę Herlinger, która chyba wywodzi się gdzieś tam z ACB, więc jakiś kontakt z osobami niewidomymi na pewno ma. Z tego co wiem, nawet pracują niewidomi programiści przy VoiceOverze i różnych innych rozwiązaniach. Więc kurczę, co oni teraz kombinują, że chcą teraz nagle powoływać jeszcze jakąś dodatkową grupę z jakimiś ludźmi wziętymi skądkolwiek i co to tak naprawdę zmieni? No myślę, że czas pokaże, ale pomyślałem, że się tym z wami podzielę.
1: Taka moja też refleksja z obserwacji różnych rzeczy, nie tylko dotyczących Apple, ale tak ogólnie kwestii dostępności, to niestety poprawieniu jakiegoś błędu dostępnościowego, jeżeli wchodzimy gdzieś tam w szczegóły, to się potem często okazuje, że ten błąd powoduje jakieś konkretne funkcje albo rozwiązania, które zostały wdrożone kiedyś tam i dotyczą jakiejś innej funkcji, na której podmianę nie zgadza się na przykład jakiś inny zespół, który niestety ma więcej do powiedzenia w danej korporacji. I to też czasem niestety takie jakieś sytuacje zakulisowe i wewnętrzne, a nie zawsze po prostu jakaś chęć dostępnościowców może mieć przełożenie na to, że coś jest bądź też nie jest naprawiane. To taka moja jeszcze refleksja. A tymczasem odbieramy telefon, jest z nami Maciek.
4: Cześć, witajcie, dobry wieczór.
1: Witaj.
4: Tak się odniosę na początku może do tej kwestii ostatniej właśnie, aktualnej, czyli jakoby zrzeszania grupy testerskiej stricte odnośnie dostępności. W sumie, no właśnie, dobre pytanie, na ile oni zaczynają dopiero albo będą zaczynać dopiero zrzeszać, a na ile oni już to w sumie gdzieś tam robią, no bo właśnie, swego czasu też jakby mi maila wysłali zaproszenie generalnie na groups.io do jakby tam swojego, znaczy niby osobny, dedykowany program ala deweloperski, niby w teorii z naciskiem na dostępność, niby coś tam jest i niby, że ja mam do tego dostęp, natomiast na właśnie groups.io jest też ten jakby ten program, taki jakby swego rodzaju forum w sumie, gdzie tam generalnie można i wątki tworzyć i się wymieniać różnymi rzeczami, czyli de facto już o tych błędach dostępności można niby dyskutować. No więc w sumie to jest wszystko ciekawe, co oni tam rozgrywają. Natomiast jeśli chodzi o właśnie wywieranie nacisków i tak dalej, nie? Jeśli chodzi o to, że tam inny zespół ma do powiedzenia różne inne rzeczy, jedne rzeczy da się przeforsować, inne nie, no to właśnie tym bardziej te feedbacki w sumie, no nie, mimo że wiadomo, czasami albo często jest zniechęcenie, no bo jak powiedzmy dany błąd nie jest naprawiany przez lata, a mimo że się go tam, requestów się wysyła 1500 i nic, ale w sumie chyba mimo wszystko nadal to robić, bo jak dane wzmianki będą co chwila się pojawiały, powiedzmy od coraz większej ilości osób, nie, tak zwany zmasowany atak czy nacisk, no to w końcu to de facto kiedyś przejdzie, nie, więc tak naprawdę myślę, że tak czy inaczej warto, nie wiem, może to naiwne, może nie, ale w sumie gdzieś tam się mimo wszystko i tak staram to robić, nie. No. Co do właśnie jeszcze wypowiedzi Sylwestra, to tak się troszkę ubawiłem po pachy, bo no bo przecież po pierwsze nasi Apple Advisorzy, czy jak tam się nazywają, ci z od supportu techniczni, przecież oni tam muszą pracować, więc de facto w Korgów się w Irlandii Polacy pracują, dzielnie nam tutaj służąc, to jest jedno. No a drugie, przecież przy tych różnych logistycznych, w tych różnych logistycznych działach odpowiadających za dostawę i tak dalej, jeśli chodzi o zamówienia, o przyjmowanie zamówień, też przecież pracują Polacy. Kiedyś była taka jedna sytuacja w takim jednym podcaście, już nie pamiętam, jak się tam nazywało, Kompot, Sok z Jabłka, coś tam, był swego czasu taki podcast. I tam gość opowiadał, to znaczy jeden z prowadzących podcastu twórców opowiadał o tym, że Apple Watcha sobie tam chciał zamówić, no i tam wszystko, rozmowa się odbywała po angielsku, no ale kiedy doszło do przeliterowywania nazwisk, do literowania nazwiska, nagle się pan po drugiej stronie po polsku, o, Rychlewski, cześć, coś tam, tego, i zaczęli po polsku sobie rozmawiać normalnie już. No więc to gdzieś tam dowodzi, już w ogóle pomijając to, że Steve Wozniak jest...
1: Właśnie, no, Maćku, o tym miałem wspomnieć, że te nazwisko korzenie współzałożyciela Apple jakoś tak polsko brzmi.
4: I jakoś podejrzanie, no, kreseczkę urwało przy Zecie, no ale to tak już, prawda, amerykanizacja pewnie tam postąpiła, ale sam mówi, no, że jemu Polska też jest bliska sercu, coś tam parę razy tutaj był i tak dalej, więc no wiadomo, to Apple nie zmieni, bo tak jak mówimy tutaj też kwestie biznesowe, to jakie udziały mam na danym rynku firma, no i numbersy muszą się zgadzać. No ale, no właśnie, Polacy tam pracują, tylko kwestia jest właśnie tej sprzedaży, tu u nas to jest jedno, no i też zaangażowania, też nacisków. W sumie spoko, że ta petycja powstała. Ja tam w sumie jestem gdzieś poniekąd neutralny, może być, znaczy inaczej, ani nie neguję, ani nie jestem jakoś bardzo pozytywnie nastawiony. Jak chcą działać, niech działają, w sumie pozwólmy im to robić. No i okej, nie? No, jeśli chodzi o właśnie o Koleo, żeście wspominali, natomiast do aplikacji MagWhisper został dzisiaj chyba ta wersja wyszła, dodany moduł stricte dyktowania, bo poniekąd wcześniej można to było robić, tam z menu, gdzieś tam w pasku zagnieżdżonego z tego menu statusu można sobie tam było jakoś tam ogarniać, ale tylko w jednym tym polu tekstowym stricte MagWhispera można sobie było tekst podyktować poniekąd i wynik tej transkrypcji pojawiał się nam stricte w tym polu. A teraz pan Jordi Brann postanowił sobie to rozszerzyć. No i teraz można sobie już dyktować w każdym polu tekstowym na macOSie.
2: To się automatycznie wpisuje?
4: Tak, to znaczy wiesz co, ustawiasz sobie globalny skrót, jaki tam chcesz. I ten, no i go naciskasz w tym polu, to tam się dyktuje, rozpozna, znaczy ty tam mówisz sobie, mówisz, no i w zależności od modelu, jaki tam sobie wybierzesz, czy to jest large, czy medium, czy small, czy inny, no to też sobie gdzieś tam swoje chwilkę potrwa, wiadomo, ale wynik finalny jest, powiedzmy w jakiejś wiadomości iMessage, powiedzmy w TextEdicie, czy gdzie tam sobie zapragniesz, no i to generalnie działa, no wada, może poniekąd wada jest tego taka, że ten program, jeśli się chce go używać, tego rozwiązania, tego dyktowania, musi być otwarty. Tak czy inaczej, nie da się, żeby on sobie gdzieś tam to w tle działało, tam z jakiegoś paska i żeby to było wywoływane od tak po prostu tym skrótem, ale już ten program mamy otwarty, model dany po aktualizacji, bo też sobie trzeba model po aktualizacji na nowo gdzieś tam załadować, ale działa, testowałem, działa, mało tego, jeżeli sobie podepniemy klucz API od tego, od OpenAI, to możemy mu też prompty różne właśnie pisać, jeśli chodzi o to dyktowanie. Inne tam jeszcze podpowiedzi, coś tam, tego akurat nie testowałem, ale tam możemy sobie też jakoś to poniekąd personalizować, więc w sumie, no, ciekawie się rozwój apki zapowiada. Szkoda, że na iOS jest stagnacja, trochę bardzo, w sumie, bo aktualizacji póki co nie ma, wyszła sobie tylko jedna wersja i sobie to stoi, no ale widać, że fajnie, bo to doszło. Ale jeśli chodzi o iOS-a i o Voice Dreama, w sumie nie wiem, na ile tu użytkowników ucieszy, ilu nie, natomiast jakby sobie ktoś chciał angielskie teksty czytać, no to już pojawiło się ponoć, nie testowałem, ale ponoć w change logu jest wsparcie dla personal voice'a, dla głosu osobistego, indywidualnego, jak to na polski przetłumaczyli, więc ktoś lubi, ktoś chce, to można.

0: tej becie, bo to jest dosyć uciążliwe. Natomiast bug w iOS-ie, można by rzec krytyczny, który jak ktoś nie zachowa zimnej krwi i łba na karku, to może uceglić nasz telefon. Trochę, poniekąd, dostępnościowo, bo opcja, która została wprowadzona właśnie w tegorocznych systemach, mianowicie skróty głosowe. No i co? Do drugiej bety to działało tak, że no jak telefon, jak, czy przy konfiguracji, czy przy włączaniu tej funkcji nam się ładnie przełączało na głośnik do rozmów, no okej, okay. Jak się zadzwoniło gdziekolwiek i przełączyło na tryb głośno mówiący, można sobie to było, że tak powiem, swobodnie przekierować po rozłączeniu, ale no teraz niestety pojawił się błąd taki, że po włączeniu tej funkcji, słuchajcie, telefon do nas totalnie przestaje gadać. Nic zupełnie nie ma. Jakbyście, że tak powiem, załączyli kurtynę dźwiękową, plus to, że nie ma w ogóle haptyki voice-overa. Niby voice-over działa, niby jest, natomiast haptyki nie ma w ogóle i nie ma w ogóle tej, nie ma w ogóle dźwięku. Gdy się próbuje, i działa tylko Siri. Działa tylko Siri, ale to jeszcze nic, że tak powiem, nam nie pomaga. Dopiero po wymuszonym restarcie iPhone'a, jak się go zrestartuje, wpisze się kod na czuja dosłownie z wejścia ekranu Braille'a, bo dobrze teraz można. Włączeniu Siri na chwilę i jej wyłączeniu cały dźwięk nam dopiero wraca, więc takie rozwiązanie troszkę niezbyt oczywiste, natomiast no mnie się udało przez to ocalić telefon bez, prawda, angażowania osoby widzącej jakiejkolwiek, natomiast no właśnie, ostrożnie z tymi betami też, nie?
1: No tak, to prawda.
0: I z tym, co testujemy. I tak na koniec, dosłownie na koniec, żeby nie było, że będę 40 minut i no właśnie. A propos udostępniania ekranu po FaceTime'ie, bo oczywiście no, możemy, jest... właśnie, odnośnie rozmów po FaceTime'ie to jeszcze jedna rzecz. Nie działa w tej trzeciej becie teraz w ogóle tryb izolacji. Nie możemy sobie przełączać teraz tych trybów izolacji na iOS-ie. Na Macu możemy, na iOS-ie nie. Jak do drugiej bety można było, znaczy nie były oznajmiane stany przełączników, który tryb jest wybrany, tak można było sobie to ogarnąć. No teraz niestety nie. Nie ma w ogóle w centrum sterowania opcji. Aczkolwiek dostosowanie już centrum sterowania i tak jak mówiłeś Piotrek i dostosowanie ekranu blokady już teraz działa bajecznie i responsywnie, więc fajnie. Natomiast udostępnianie ekranu po FaceTime'ie, tak ostatnio sobie testowałem z jednym kolegą. I sytuacja ma się następująco. Dlaczego tak naprawdę tego voice-overa nie słychać? I dlaczego tego dźwięku nie słychać? Przecież my udostępniamy ekran, nie? A tu się okazuje, że trzeba najpierw wszystkie aplikacje, dosłownie wszystkie aplikacje pozamykać. Wszystko, co tam mamy. Tylko okienko z FaceTime'em niechaj pozostaje aktywne. I dopiero się wtedy pojawia komunikat, udostępnij cały ekran, retina, coś tam. Jeżeli my to damy, to wtedy dźwięk jest elegancko już nam udostępniany i dopiero możemy sobie śmiało aplikację otwierać. Także no, gdyby się kto zastanawiał, dlaczego, co tam się dzieje, to no to tak jest. To zresztą przechodziło swoje różne ewolucje i rewolucje poniekąd, bo to tam jeszcze się ukrywało pod F2, jeśli chodzi o te okna dialogowe, te takie wyskakujące, no tam, i systemowe okno dialogowe, o właśnie. No właśnie, to tam gdzieś się ukrywało. Teraz znowu przeszło taką metamorfozę znowu, że trzeba sobie najpierw wszystkie aplikacje pozamykać, żeby móc ekran udostępniać. Także takie to są ciekawostki. I co do WP Pilota, to rzeczywiście będzie ostatnia rzecz. Na Apple TV wyszła sobie aplikacja, nie było jej, teraz jest. No i w sumie poniekąd też skłoniło do zakupu Apple TV, no i w sumie mam. Bo no okej, Netflixy, bo okej, powiedzmy Polsat, Box Go i tak dalej, ale te powiedzmy kanały naziemne, czy tam no powiedzmy naziemne. I ten, w sumie też by się przydały, nie? W Kanal Plusie okej, Kanal Plus online niby tam jest coś, ale tak niby sporo, niby nie. Więc tego WP Pilota jeszcze jako dopełnienie chciałem mieć. No jak się dowiedziałem, że aplikacja WP Pilot rzeczywiście jest na Apple TV, no to sobie też właśnie Apple TV kupiłem. Żeby było śmiesznie, bardziej teraz korzystam z Kanal Plusa, bo tam są ogłaszane nazwy kanałów przy tym, przy programie

0: telewizyjnym. No, ale cóż, no, aplikacja jest, w razie co można testować.
1: Ale
0: No
1: jak
0: i...
1: rozumiem, audiodeskrypcji nie ma na programach nadal w WP Pilocie.
0: Nie, to możemy sobie w sumie pomarzyć o tym nadal niestety. Ja tak się zastanawiam, czy w sumie coś by nie można było przeforsować u Kanal Plusa tam w tej aplikacji, bo no bo oni tam, skoro się proszą o feedbacki i o opinie, jak sobie tam teraz odnowiłem zaś znowu członkostwo, subskrypcję.
2: Tam no kiedyś audiodeskrypcja była.
1: No właśnie, ale ja w ogóle mam wrażenie, że się ostatnio, jeżeli chodzi o Kanal Plusa, przynajmniej o te ich materiały produkcji własnej, to się coś popsuło, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję. I to chyba albo im ze statystyk wyszło, że mało osób to ogląda, bo już któryś kolejny materiał produkcji Kanal Plus widziałem ostatnio, że nie miał audiodeskrypcji. Więc tak trochę szkoda, bo oni naprawdę dobrze się trzymali z tym. Praktycznie wszystko, co produkowali, mówię o tych, zwłaszcza tych serialach, ich premium, no to z audiodeskrypcją było, a teraz się to tak jakoś popsuło.
0: Ja chyba około roku temu próbowałem tam szukać, żeby tak sobie coś tak oglądnąć, bo jak jeszcze tam miałem, opłacałem sobie chwilkę, też niedługo, no to właśnie jakoś tak, żeby coś znaleźć, tak no nie wiem, ciężko z tym miałem w sumie, więc nie wiem. Natomiast w ogóle te platformy, ja mam wrażenie, że tak, jeśli chodzi o tę audiodeskrypcję, no Amazon Prime to też tak w sumie, no angielskie chyba, tam są te audiodeskrypcje, tam ich jest.
1: Oj, Maćku, Netflix z Eleven Labsem to teraz po prostu trzaska tych audiodeskrypcji, mam
0: ale
1: wrażenie,
0: Netflix,
1: coraz więcej.
0: Tak, no tak, tylko są kwiatki typu ustęp zamiast coś tam w tym albo zamarzało, że coś tam zamarzało.
1: No nie, no,
0: prawda, wiesz, to będzie.
1: Tak, no oczywiście. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że tam chyba te kody czasowe, w których ta audiodeskrypcja może być wprowadzona, są produkowane jakby z tej oryginalnej ścieżki. Bo jak mamy lektora w danym materiale i audiodeskrypcję, to nierzadko bywa, że jedno na drugie się tak minimalnie, ale jednak troszkę nakłada.
0: Ale też jest takie, jakieś takie, ja zauważyłem, chamskie złagodzenie dźwięku.
1: Tak.
0: To audio-ducking, nie? Wtedy.
1: Tak. Ostatnio oglądałem w ten sposób Gliniarza z Beverly Hills. No to tam się zresztą dość dużo działo, jakieś pościgi, te samochody ryczały, okay. Więc...
0: A ten dźwięk się...
1: Tak.
0: No, był najlepszy, nie?
1: Mało przyjemne to doświadczenie było.
0: No, a tak a propos właśnie tego ustępu, to tam było, że jakiś bohater coś tam, że ktoś tam nie mógł otworzyć ust, a wiemy, że jeżeli jest ust i kropka, to jest ustęp, więc nie mógł otworzyć ustęp, nie? No, także tak wyszło śmiesznie.
1: Okej. Okay. No.
0: I tym ustępem chyba zejdę z anteny.
1: Dobrze, Maćku. Dzięki za telefon w takim razie.
0: Dzięki wielkie, papa.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. To teraz jeszcze może zajrzyjmy do komentarzy. Skoro tak jesteśmy w temacie Apple'a, to mamy tu komentarz od naszego słuchacza Andrzeja. Witam, Tyflo Przeglądowiczów. Piszę do was, ponieważ nurtuje mnie pewne zagadnienie. Otóż sprawa wygląda tak, że gdy ja dzwonię do jednej koleżanki za pomocą FaceTime'a, to bez problemu mogę się dodzwonić. Zaś gdy ona próbuje do mnie zadzwonić, to nie dość, że takiego połączenia nie mogę odebrać, gdyż nie jest ono w żaden sposób sygnalizowane, to nawet gdy potem przeglądam spis połączeń, okazuje się, że nie ma śladu, iż takie połączenie w ogóle miało miejsce. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić? Pozdrawiam i kłaniam się, Andrzej. To jest ciekawa rzecz. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to być może, że kiedy ty dzwonisz, to masz ustawione przy FaceTime'ie na przykład, no nie wiem, twój adres mailowy, a nie numer telefonu?
2: Tak, to też mój pierwszy pomysł właśnie, żeby sobie w ustawieniach FaceTime zweryfikować. Tam jest taki nagłówek, że można do ciebie dodzwonić się przez FaceTime przez i tam mamy tak jakby pola wyboru. Będzie nasz adres e-mail, będzie nasz numer telefonu i po prostu no, musisz się upewnić, że oba te pola tak jakby są zaznaczone i wtedy ten FaceTime jest zarejestrowany na serwerach Apple. No można ewentualnie spróbować odznaczyć ten numer telefonu i zaznaczyć ponownie, może to spowoduje, że to się jeszcze raz aktywuje. Więc to jedno. A druga rzecz, może problem jest gdzieś na przykład z tym, jak twoja koleżanka ma twój numer zapisany w kontaktach. Może Apple gubi się, bo na przykład ma zapisany twój numer w kontaktach bez numeru kierunkowego. Nie wiem, czy FaceTime jest na tyle mądry, że sobie samą dopisze ten numer kierunkowy. No więc warto
1: zazwyczaj ręcznie... tak, ale różnie
2: ale
1: to może
2: no
1: być.
2: Warto ręcznie to plus 48 na początku dopisać. Może być to.
1: Więc tyle mamy pomysłów. Andrzeju, daj znać z ciekawości, czy któryś z nich rozwiązał twój problem. A teraz przechodzimy dalej i przechodzimy do drobnych newsów. Piotrze?
2: Tak jest. Co mamy w drobnych newsach? No mamy kilka tematów, zaczynając od nawiązania do audycji sprzed kilku tygodni, w której to informowałem was o tym, że po tym jak Polsat Box, czy właściwie cyfrowy Polsat mówił, że nigdy nie wypuszczą dekoderów opartych o Androida, bo podoba im się ich autorski system oparty na Linuxa, ostatecznie skończyło się na tym, że dekoder oparty o Androida wypuścili, co dla nas jak najbardziej może być dobrą wiadomością. Był to dekoder Soundbox 4K, czytałem wam jego parametry. No i wtedy rzuciłem pytanie w eter, czy ktoś może testował, jak jest z jego dostępnością. No i okazuje się, że temat was zainteresował i napisał do mnie Dawid, bardzo ci dziękuję z góry. Właściwie napisał to grupy niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem na Facebooku, bo nabył sobie taki dekoder. I zwrócił mi właśnie uwagę, że taki post zamieścił. I co można w skrócie powiedzieć? No, można powiedzieć tyle, że jak najbardziej dostępny jest. Działa przełączanie programów, są te programy czytane. No, że to jest Android TV, jeśli korzystamy z aplikacji na Android TV, które są dostępne, no to one na tym dekoderze dostępne też będą. Dekoder ma wyszukiwanie głosowe i to wyszukiwanie głosowe też dostępne jest, więc tutaj przypuszczam, że też jakieś wszystkie wbudowane funkcje, jakieś programowanie, na przykład nagrywania, no to dostępne też powinno być, więc no myślę, że jeśli ktoś ma telewizję satelitarną, czy nawet IPTV z Polsatu i szuka dostępnego dekodera, bo no, i te poprzednie dekodery dostępne nie były, to jak najbardziej może być dobra opcja. Jest niestety jedno, ale ja byłem tutaj gotowy zwalić winę na Polsat, ale to chyba jest wina Google'a właściwie z tego, co się próbowałem doszukać. Mianowicie, niestety, ten czytnik ekranu tego TalkBacka musi nam... Bardzo przepraszam, musi nam włączyć osoba widząca. Bo Android TV owszem ma skrót dostępności, możemy sobie taki skrót włączyć, to jest przytrzymanie przycisku wróć oraz strzałki chyba w dół na pilocie przez kilka sekund i tak można sobie skonfigurować, jakie usługi dostępności to ma włączać. Domyślnie nawet to jest TalkBack, jeśli ten skrót włączymy. No ale właśnie, w oficjalnej nawet dokumentacji wsparcia Android TV Google samo pisze, że do włączenia TalkBacka potrzebujemy pomocy osoby widzącej i kiedy tego TalkBacka mamy włączonego, to ten skrót dostępności możemy sobie uaktywnić, natomiast rozumiem przez to też, że właśnie na ekranie konfiguracji wstępnej ten skrót dostępności też po prostu nie działa, a to jest duża luka niestety. No ale jeśli mamy osobę widzącą gdzieś, no ewentualnie może jakby nam ktoś tą telewizję instalował, może poprosić po prostu serwisanta, póki jest w tym miejscu, żeby nam tego TalkBacka włączył, no ewentualnie właśnie poprosić osobę widzącą, kiedy już to zrobimy, no to jak najbardziej ten dekoder dostępny dla nas powinien być. Także jak ktoś się zastanawiał, ma akurat telewizję od tego dostawcy, no to myślę, że spokojnie można się tematem interesować. Następnie coś dla użytkowników Thunderbirda i konkretnie czytnika NVDA, bo oto zaktualizował się dodatek, który usprawnia jego wsparcie, mianowicie jest to dodatek Thunderbird Plus G5, który no właśnie jest dodatkiem, który usprawnia nam działanie właśnie tej najnowszej wersji Thunderbirda, która gdzieś tam znacząco podmieniała to, jak działa interfejs. I co w tym dodatku zostało dodane? No taka główna nowość jest taka, że dodatek dostał nowy skrót klawiszowy, który może przenieść nam fokus na liście wiadomości w wybrane przez nas miejsce. Jakie to może być miejsce, to jest coś, co możemy zdecydować sami. Kiedy sobie ściągniemy tą najnowszą wersję i ta wersja jest wersją beta, ja tutaj może szybko podejrzeć, czy ten dodatek jest w sklepie z dodatkami. Wydaje mi się, że tak, ale jeszcze szybko tutaj to zweryfikujemy. Jak mi się załaduje lista? Tak. Tak, jak najbardziej. Jest ta wersja G5. Tak, jest w sklepie z dodatkami, można sobie po prostu ze sklepu ten dodatek wyszukać. Menu skrót z menu z dodatkowymi funkcjami tego dodatku został przeniesiony, bo wcześniej naciskaliśmy klawisz akcent, jak tutaj pisze autor, klawisz nad tabem, czyli w polskim układzie to jest po prostu klawisz akcentu. No teraz to menu wywołujemy skrótem Ctrl akcent, dlatego że sam akcent będzie nam wykonywał właśnie tą nową funkcję, którą my sobie dostosowujemy sami. A ja co możemy zrobić? W głównym oknie Thunderbirda naciskamy Shift i akcent i z menu wybieramy opcję fokusa i startu. I tam możemy zdecydować, co się stanie, kiedy naciśniemy klawisz akcent. Domyślnie nie stanie się nic, ale możemy zdecydować, żeby dodatek przeniósł nam fokus na ostatnią wiadomość na liście, pierwszą wiadomość, pierwszą nieprzeczytaną wiadomość lub drzewo z folderami. Także jeśli chcemy szybko na przykład właśnie znaleźć pierwszą nieprzeczytaną wiadomość lub powrócić do drzewka z folderami, no to możemy sobie to zrobić i możemy też zdecydować, żeby to ustawienie było zapamiętane przy uruchomieniu Thunderbirda. Więc jeśli nie chcemy za każdym razem wybierać, co ma klawisz akcent robić, no to możemy to zrobić. No i wtedy z dowolnego miejsca w głównym oknie Thunderbirda, naciskając klawisz akcent, fokus zostanie przeniesiony w wybrane przez nas miejsce. Ponadto na liście folderów możemy też po prostu nacisnąć spację i wykonać to dokładnie ten sam skrót. Więc na przykład możemy sobie wybrać jakiś katalog, powiedzmy jakiejś listy dyskusyjnej i gdybyśmy na przykład ustawili sobie, że ma nas przenieść do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości, no to jak naciśniemy spację, no to dodatek nas automatycznie właśnie przeniesie na listę wiadomości i ustawi się na pierwszej wiadomości, która została nieprzeczytana. Także wydaje mi się jak najbardziej przydatna opcja. Tutaj autor prosi o informację zwrotną, czy to ludziom działa, więc jeśli korzystacie z tego klienta poczty, który wydaje mi się jest dosyć popularny, no to warto sobie ten dodatek ściągnąć, przetestować i ewentualnie odezwać się do autora, jeśli wam wszystko działa, albo wręcz odwrotnie, gdyby jakieś błędy się pojawiły. Następnie mamy aktualizację programu, o którym też jakiś czas temu wspominałem, mianowicie jest to aplikacja Saw My Braille. Co to jest za program? To jest darmowy program, którym możemy sobie drukować różne rzeczy w Braille, nawet tłumaczyć na Braille'a. Więc to jest trochę coś, co działa podobnie do na przykład WinBraille'a czy do płatnego Duxbury, z tym, że ta aplikacja jest zupełnie darmowa, bazuje na tablicach LibLewisa, ale też ma bardzo rozbudowane wsparcie dla drukowania i czytania zresztą matematyki, bo tutaj mamy wsparcie dla Mathcata, co za tym idzie, na przykład możemy w LaTeX-u pisać czy importować równania z Worda, oraz rozbudowane wsparcie dla nut brajlowskich, więc możemy sobie importować muzykę. Wcześniej to była muzyka w formacie Music XML, ale teraz właśnie w tej najnowszej wersji to zostało rozbudowane. No tych zmian jest dużo, więc ja tutaj postaram się powiedzieć o najważniejszych. No LibLewis się zaktualizował, dzięki czemu mamy dużo nowych języków, między innymi serbskiego w cyrylicy, dla hebrajskiego w jidysz. No i tutaj te nowe języki, które też w NVDA się niedawno pojawiły. Mamy też poprawki dla tablic holenderskiej i węgierskiej. Mathcat się zaktualizował, dzięki czemu też równania mogą nam być czytane po włosku i po szwedzku. Oraz jest teraz wspierane kilka nowych kodów Braille'a matematycznego, m.in. ASCII Math, LaTeX i szwedzki zapis równań matematycznych w Braille'u. Mamy tutaj poprawki responsywności, czytnik ekranu nam będą czytały, jeśli mamy włączone sprawdzanie pisowni podczas pisania, jeśli napiszemy jakieś słowo źle. Ale jeśli chodzi o muzykę, no to tutaj są takie dwa, takie tutaj zmian w ogóle jest 27, jeśli chodzi o muzykę, więc może nie będę czytał wszystkich, jeśli ktoś chce, to może sobie podejrzeć, natomiast takie najważniejsze, po pierwsze został dodany tryb podglądu muzyki, z dowolnego miejsca możemy nacisnąć Shift F5 i wtedy sobie możemy strzałkami chodzić po pięciu linii i po prostu zarówno odczytywać, jak i odsłuchiwać te nuty, które mamy załadowane. Mamy tutaj nawet wideo samouczkiem, jeśli ktoś by chciał sobie nauczyć się, jak ta funkcja działa. A ponadto, jeśli mamy na komputerze też zainstalowaną aplikację MuseScore, a MuseScore to jest darmowy program do tworzenia nut, no to aplikacja nie jest, jest w stanie importować nie tylko pliki Music XML, ale też na przykład pliki MIDI, właśnie projektu MuseScore, no właśnie używając tej aplikacji jako konwertera, więc na przykład jeśli sobie klikniemy na jakiś plik MIDI na komputerze, no to automatycznie zostanie on skonwertowany do XML-a i sczytany do aplikacji, no i co za tym idzie, później możemy sobie go odsłuchać, przejrzeć, wydrukować nuty w Braille'u, gdybyśmy tego potrzebowali, także no bardzo wydaje mi się przydatna opcja i tutaj mamy no, dużo też mniejszych poprawek, jeśli chodzi o pracę z nutami w tej aplikacji. Następnie aplikacje mobilne, mianowicie Eleven Labs Reader, czyli aplikacja, która nam ma pozwolić na czytanie książek głosami Eleven Labs na ten moment na iPhone'ie, ale też za jakiś czas na Androidzie. Aplikacja jakiś czas była w App Store ustawiona jako przedsprzedaż, chyba do lipca, bo to był zeszły tydzień, teraz nie pamiętam, który to był lipiec, to był zeszły tydzień mniej więcej. I można było sobie włączyć powiadomienie, kiedy ta aplikacja miała być dostępna. No i było obiecywane, że właśnie z tym czasem pewnie miały pojawić się modele wielojęzyczne, bo na ten moment aplikacja jest ograniczona do wyłącznie języka angielskiego. No i słuchajcie, dostałem w ten dzień powiadomienie właśnie od Apple'a, że aplikacja jest dostępna, więc się ucieszyłem, otworzyłem sobie App Store'a, a tu niespodzianka, bo App Store kompletnie nie wiedział, co się dzieje, dlatego że miałem dostępny przycisk otwórz, ale też informację, że aplikacja ma się jednak pojawić dopiero w październiku.
1: A to czyli... ja, Piotrze, akurat zdążyłem pobrać tę aplikację. Zdążyłem
2: a to ją... ja też.
1: Dałeś radę ją jednak zainstalować.
2: Właśnie miałem to powiedzieć. Przez to, że włączyłem sobie to powiadomienie, to iOS mi tą aplikację w tle ściągnął. I ja mam cały czas ten przycisk otwórz w App Store, który nie działa, ale aplikacja jest na telefonie i mogę ją otworzyć.
1: Tak, tak. I jak twoje wrażenia z ciekawości? Bo moje, no spodziewałem się jednak, że trochę będzie lepiej, ale jeżeli ktoś liczy, że to będzie taki voice dream, jeżeli chodzi o możliwości albo przynajmniej coś podobnego, to srodze się rozczaruje. Oczywiście polskich głosów to na razie nie ma, są tylko głosy angielskie, przynajmniej z tego, co gdzieś tam zaobserwowałem, ale no dostępność samej aplikacji, nieopisane przyciski, jakieś w ogóle brak zdefiniowania tych różnych elementów jako przyciski, bardzo słabo to wygląda.
2: Tak, z tym co ciekawe, w pierwszych wersjach było lepiej, tam to później coś się popsuło, więc to też ciekawe, jak do tego doszło, no ale niestety chyba się nie dowiemy. Miejmy nadzieję, że w październiku, kiedy już to, miejmy nadzieję, faktycznie się pojawi i to wsparciem, ze wsparciem dla języka polskiego, no to już z tym będzie lepiej. Natomiast właśnie, jak ktoś sobie to zdążył pobrać, no to ma, możecie testować, na razie jest to wszystko dostępne za darmo. A co będzie w październiku, czy jeszcze przez to, że to się opóźniło, też jakiś okres darmowy będzie, no pożyjemy, zobaczymy. Na ten moment sytuacja, przynajmniej na iOSie, wygląda właśnie w ten sposób. I na koniec taka smutna informacja związana z portalem AppleWiz, na którym pojawiła się informacja, że pan David Goodwin, czyli założyciel i zarazem też główny administrator i osoba, która była odpowiedzialna też za kierunek rozwoju portalu AppleWiz, został zabrany do szpitala gdzie spędził dłuższy czas na intensywnej terapii, otarł się o śmierć. Udało się na szczęście jego stan ustabilizować, natomiast no, był ciężko chory, no, gdzieś cały czas jest w szpitalu i dochodzi do siebie. Miejmy nadzieję, że do zdrowia wróci. Natomiast właśnie poprosił pozostałych moderatorów portalu, żeby właśnie taką wiadomość dla ludzi napisać. Przez to, że właśnie on był no, po pierwsze odpowiedzialny za zarządzanie tą stroną, zarówno od strony technicznej, co też no, jest bardzo ważne, wiadomo, utrzymywanie, zwłaszcza tak dużej strony, no, zajmuje trochę czasu i jest dosyć skomplikowane, jak i rozwojowej. On właśnie decydował, w jaką stronę ten portal pójdzie. No, na ten moment nie wiadomo dokładnie, co będzie się dalej działo z tą stroną. Ona oczywiście cały czas będzie i moderatorzy tutaj pozostali mówią, że będą w miarę możliwości starać się odpowiadać na pytania ludzi i no pomału będzie to wszystko no, funkcjonowało tak jak do tej pory. Proszą o zrozumienie, niektóre rzeczy mogą zająć mniej, trochę więcej czasu. Zobaczymy, czy zostaną zatrudnione jakieś dodatkowe osoby, które pomogą właśnie w administracji serwerów zwłaszcza, no i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z podejmowaniem decyzji, jeśli chodzi o przyszłość tego portalu. Oczywiście też myślę, że najważniejszą rzeczą, którą możemy powiedzieć w tym momencie, że to no, życzymy panu Davidowi jak najszybszego powrotu do zdrowia, no i tego, żeby jeśli faktycznie może nie będzie już w stanie tak pracować tak dużo na tą stroną, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, bo myślę, że na pewno w społeczności znajdą się osoby, które będą chętne pomóc, nawet już na Macedonii widziałem nawet takie komentarze osób, które dziś mają doświadczenie z administracją, że byłyby skore dziś pomóc, jeśli będzie to potrzebne, że znajdą się faktycznie osoby, które pomogą utrzymać tą stronę, która no, przez 15 lat, a już tyle ma Apple Viz, zdążyła zgromadzić no, bardzo dużo przydatnej informacji i bardzo dużą społeczność, która cały czas mimo wszystko rośnie. Także no właśnie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia tak. I miejmy nadzieję, że...
3: To może, żeby nie kończyć taką smutną nutę, to ja dogram się jeszcze z drobnym newsem, który znalazłem w sumie w ostatniej chwili, a znalazłem go na Eltenie. I tam użytkownik Cinkciarz wrzucił informację o pewnej ciekawej klawiaturze na Androida, klawiaturze Futo, która to klawiatura pozwala na dyktowanie za pomocą Whispera. I to autentycznie działa, z opisu wynika tak, że pobieramy model Whispera na nasz smartfon i offline możemy prowadzić dyktowanie za pomocą Whispera. No, z wszystkimi tego zaletami. Ponoć dobrze sobie radzi z interpunkcją, dobrze sobie to radzi z różnymi neologizmami. Także no, mamy dyktowanie Whisperem. Trochę dłużej to ponoć działa przy dłuższych wypowiedziach, zanim on sobie to przetworzy, no bo wiadomo, to tylko smartfon. Natomiast no, było to polecane. Ponoć też można zainstalować rozpoznawanie głosu, czyli dyktowanie, jako usługę dyktowania, czyli teoretycznie powinno się dać, aczkolwiek Cinkciarzowi się to jeszcze nie udało, podpiąć dyktowanie to Whisperowe z Futo do jakiejkolwiek innej klawiatury, na przykład Advanced Braille Keyboard. Może wymaga to jeszcze jakiegoś pogrzebania w systemie, natomiast no wygląda na to, że dyktowanie Whisperem na Androidzie jest możliwe.
1: No okej, okay, to w takim razie jeszcze a propos tych klawiatur, to powiem, że też widziałem tego newsa i szukałem czegoś na iOS-a. I na iOS-a nie jest tak wesoło, bo mimo tego, że jest kilka podobnych narzędzi, tak jak tutaj Futo, ale niestety to wszystko jest płatne. I to płatne wcale nie tak znowu mało, bo to zwykle działa na tej zasadzie, że my te nasze głosowe wypowiedzi wysyłamy do OpenAI zazwyczaj i to się wszystko whisperuje po stronie chmury. Więc no, ja mam nadzieję, że też i w kwestii Whispera coś na iOS-ie się poprawi, że tu zacznie to rzeczywiście działać. Aczkolwiek, jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć jakieś narzędzie na okrętkę, tak, do dyktowania czegoś głosowo w lepszej jakości, z lepszym rozpoznawaniem, to zawsze sobie może radzić po prostu wprowadzając tekst głosowo do czata GPT, do aplikacji chat GPT, bo tam też jest gdzieś Whisper i to chyba właśnie Whisper po stronie czata GPT, po stronie OpenAI, który z racji tego, że mamy go w aplikacji, to mamy go za darmo, więc taki trochę cebula deal, że tak powiem. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Mianowicie, ostatnio, to już nawet przed audycją poprzednią, zetknąłem się z takim artykułem mówiącym o tym, że tak naprawdę duże modele językowe, które też wspierają się no, teoretycznie wizją, bo tak to ich twórcy mówią, że te modele językowe, one nie tylko są w stanie odbierać tekst, ale też słyszą i widzą. No i zresztą my z tego bardzo intensywnie korzystamy, chociażby w przypadku aplikacji Be My Eyes z modelu opracowanego przez OpenAI, no ale że te modele językowe no tak naprawdę to nie do końca widzą i tu tytuł tego artykułu mówi wprost: modele językowe są ślepe, duże modele językowe są ślepe. No i rzeczywiście badacze z dwóch uczelni, Auburn University i University of Alberta, podjęli się testów na tych modelach językowych, na czterech modelach językowych, na GPT 4o, na Gemini od Google'a i na dwóch modelach od Clouda. Czy właśnie od Anthropica. No i testowali na tych modelach takie bardzo podstawowe rzeczy. Ja teraz nie będę oczywiście wymieniał tych wszystkich informacji, co tam było testowane. Będzie link do artykułu, który będziecie sobie mogli przeczytać, będziecie mogli sobie przeanalizować wyniki, ale tak pokrótce mówiąc, jakie to były różnego rodzaju testy, którym podano te modele językowe. A no na przykład kazano im policzyć, ile razy na danym rysunku przecięły się linie. Kazano im policzyć i udzielić informacji, ile mamy na przykład kół, które się ze sobą stykają, które na siebie nachodzą, które są rozłączne, albo na przykład w jakim, jakie litery zostały w danym wyrazie podkreślone. I jeżeli chodzi o te wyrazy, to tu bardzo ciekawie postąpiono w trakcie tego testu, bo były wyrazy wzięte ze słownika, a na przykład był jakiś wyraz totalnie stanowiący zlepek liter, w którym też podkreślono jakąś tam literkę w odpowiedni sposób, żeby no, zmylić trochę te modele. No i okazuje się, że tak naprawdę to GPT to wcale aż tak dobrze sobie nie radzi. Rzeczywiście, jeżeli mowa o tych halucynacjach, to dość dużo się temu modelowi zdarza fantazjować, a te rzeczy, te modele, które są autorstwa Anthropica, no to radzą sobie bardzo często najlepiej, bo to jest sonet i sonet 3, sonet 3 i sonet 3,5. Te dwa konkretnie modele były również testowane. I one może nie we wszystkich tych wynikach, ale mają naprawdę całkiem niezłe wyniki, jeżeli chodzi o tę analizę tych różnych materiałów graficznych. Więc tu rzeczywiście no, mamy coś ciekawego i mamy takie ciekawe spojrzenie na to. Też dziś jeszcze, kiedy szukałem jakichś informacji na ten temat, no to oczywiście znalazłem sporo takiej polemiki, jeżeli chodzi o te, o ten artykuł, o te badania. Tam zarzucano błędy metodologiczne autorom. Też stwierdzano, że to, że takie rzeczy, które są proste dla użytkownika widzącego, a nie są zrealizowane przez modele językowe, no to nie mogą do końca świadczyć o tym, że te modele tak naprawdę nic nie widzą. No ale ja myślę, że my jako niewidomi użytkownicy tych modeli, zwłaszcza GPT, no to możemy śmiało stwierdzić, że rzeczywiście zdarza im się i to bardzo często halucynować i o ile to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i bardzo fajnie jest sobie posłuchać takiego opisu otoczenia, tego, co tam się dzieje na przykład, że ten model nam wszystko bardzo ładnie opowie, opisze, przedstawi, ale no, jeżeli mamy sytuację, w której jest coś naprawdę istotnego, jeżeli to jest zwłaszcza jakiś tekst, to naprawdę na tych modelach nie ma co polegać i jak się okazuje, też nie do końca można polegać na nich, jeżeli chodzi o analizę także grafiki. Na przykład jednym z tych zadań było coś, co, na co my tak naprawdę trochę liczymy, mam takie wrażenie, przy okazji tych dużych modeli językowych, czyli kwestia jakichś różnych tras i połączeń między konkretnymi stacjami wyznaczonymi na mapie. I te modele też sobie nie do końca z tym radziły. A to, no to myślę, że jest coś, na co użytkownicy niewidomi jakoś tam mieliby chęć, żeby na przykład wczytać do takiego modelu jakąś tam powiedzmy mapkę czy jakiś plan i żeby ten model nam go dobrze opisał. Albo na przykład, żeby opisał nam to, co dokładnie widzi, kiedy zrobimy mu zdjęcie tego, co przed nami, no i żeby nam faktycznie jakieś konkretne informacje na temat warunków, które są przed nami, żebyśmy mogli się bezpiecznie po danym terenie poruszać, dostarczył. No a tu okazuje się, że i w tym mogą być problemy. No, ale miejmy nadzieję, że to rzeczywiście zostanie jakoś tam rozbudowywane. Te modele językowe, no cały czas nad nimi się pracuje. Tu już coraz więcej firm nad tym ma zamiar się pochylać, więc pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście ktoś w końcu wymyśli, bo cały czas gdzieś tam na GitHubie na przykład się pojawiają jakieś pomysły, jak wyeliminować albo ograniczyć halucynacje z dużych modeli językowych. No to pozostaje mieć nadzieję, że ktoś w końcu trafi, że komuś się w końcu uda i z tych modeli naprawdę będziemy mogli bezpiecznie i niezawodnie korzystać. A teraz, zanim przejdziemy do kolejnych wiadomości od nas, to wiadomość głosowa od Maćka.
4: Cześć, ponownie to ja, Maciek. Się kłaniam nisko i sugestię mam drobną. Odnośnie tam poprzedniego, bądź jeszcze odcinka wstecz. Odnośnie tego, gdzie tam powiedzmy była sugestia, że tamte tyflo przeglądy pojawiają się z opóźnieniem takim i tak dalej. A słuchajcie, no to skoro tak, no to dlaczego by sobie na przykład nie zasubskrybować kanału tyflo podcastu, choćby nawet. Trzeba się jak z Facebooka i tam sobie te transmisje oglądnąć. Właśnie problem z YouTube'em poniekąd jest taki, że to tylko można odpalić jakby z powiadomienia. Z powiadomienia, no właśnie w sekcji powiadomienia. Tą transmisję powiedzmy już minioną. No i właśnie, to jest bardziej powiedzmy dla użytkowników premium chyba jeszcze łatwiejsze. Bo tam ten ekran nie trzeba go blokować i tak dalej, jeśli mówimy o apce na iOS-a i tak dalej. Nie można zablokować ekranu, gdy się nie jest użytkownikiem premium, a jeśli się ma premium, to jak najbardziej można, prawda? Więc jest o tyle łatwiej. No i co? I sobie w ten sposób gdzieś tam nadrabiać te tyfle podcasty. Swoją drogą, Michale, byłaby taka opcja na przykład, żeby te transmisje, które de facto się odbywają, żeby one jakoś potem lądowały tam, wiesz, w sekcji na żywo i wtedy takie też jeszcze nieobrobione, wiesz, z muzyczkami i tak dalej odcinki, żeby je tam zamieszczać. W sumie, żeby one tam lądowały w tych transmisjach na żywo i wtedy, wiesz, można by to było jakoś fajnie ogarnąć, nie? Co sądzisz? I czy generalnie to się da tak zrobić w ten sposób?
1: Ja kiedyś próbowałem to w ten sposób robić i tam problem był o tyle, że kiedy rozpoczynałem następną transmisję, to dziwne rzeczy się działy z tą transmisją poprzednią. Tam się na przykład zdarzało, że coś się doklejało do tej poprzedniej transmisji, więc tak naprawdę musiałbym za każdym razem jeszcze też na YouTubie tworzyć zupełnie nową transmisję, obawiam się. Ale jeszcze sprawdzę to.
2: Ja tylko jeszcze podpowiem jedną rzecz, nie tylko z powiadomień można tą transmisję otworzyć. Jeśli ją włączymy w czasie jej trwania, nawet później tego YouTube'a zamkniemy, to ona cały czas będzie dla nas dostępna w historii naszej. Nawet jeśli ona na kanale nie jest widoczna, no to możemy sobie przejść na zakładkę Ty, tutaj na aplikacji mobilnej, akurat to jest na tej ostatniej zakładce, tam mamy historię i tam z tamtego miejsca też możemy sobie ją otworzyć. Tylko no musielibyśmy ją puścić w czasie trwania transmisji. Później wiadomo, już po prostu jej nie znajdziemy.
1: No to też warto o tym wiedzieć, więc jeżeli ktoś ma ochotę być na bieżąco z tyfloprzeglądami, no to też polecamy to rozwiązanie. Teraz następne tematy. No i Piotrze, dobrze, że mikrofon sobie włączyłeś, to go jeszcze nie wyłączaj, bo następne dwa twoje i zamykamy tyfloaktualności, ale potem jeszcze będą technikalia, także jak to się ładnie po polsku mawia, stay tuned. A zaczynamy od gier.
2: Zaczynamy od gier. No nie będzie jakoś dużo informacji związanych z grami, natomiast kilka wydaje mi się ciekawych rzeczy się pojawiło. Na przykład pojawiła się nowa gra, nowe RPG. Konkretnie to jest takie, tak dosłownie można powiedzieć, takie RPG w stylu z chińskim. Jeśli ktoś już grał w gry tego typu, no to mamy właśnie taki kolejne. Ostatnio dużo takich gier się pojawiło. I ta najnowsza pozycja nazywa się Dragon Moon. Na razie jest dostępna wyłącznie w darmowej wersji demo, bo za jakiś czas się wersja pełna pojawić, natomiast to się jeszcze nie stało. I jeśli ktoś chce sobie w to pograć, no to tutaj taka kluczowa informacja, jak to zresztą jest z innymi chińskimi grami RPG, no musimy mieć tłumacza, a dodatkowo akurat w przypadku tej gry też musimy posilić się local emulatorem, czyli taką aplikacją, w której uruchamiamy program, konfigurując go tak, że wydaje mu się, że jest uruchomiony na chińskim Windowsie. W przeciwnym wypadku będą problemy z kodowaniem i zamiast odpowiednich znaków po chińsku będą nam się wyświetlały krzaczki, ale nie takie jak powinny być, więc nawet nam tłumacz wtedy nie pomoże. Też kiedy tą grę sobie rozpakowujemy, no to warto, archiwum do nas przychodzi z folderem też nazwanym po chińsku, kiedy ją będziemy sobie rozpakowywać, warto po prostu rozpakować ją do folderu bez chińskich znaków, na przykład po prostu Dragon Moon, sobie gdzieś taki katalog stworzyć i można sobie grać. Gra wspiera zarówno głosy SAPI, jak i na przykład obsługuje NVDA, więc stąd już do tłumaczy droga prosta. Pewnie ZSR też jest obsługiwany i on też ma wbudowane funkcje tłumaczące, więc no jeśli o to chodzi, to nie powinno być z tym problemu. A jeśli chodzi o samą grę, no to fabuła jest taka, że ludziom udało się przełamać barierę pomiędzy prawdziwym światem a wirtualną rzeczywistością i tam różne rzeczy z tym związane zaczęły się odbywać. Ja jeszcze przyznaję się, nie zdążyłem tej gry przetestować, natomiast z tego co widzę, osoby na forum Mario Games, które sobie tą grę pobrały, to są, chwalą sobie. Jeśli ktoś właśnie lubi takie chińskie RPG, no to tutaj mamy kolejną pozycję, która wydaje mi się, że jak najbardziej może was zaciekawić. A następnie trochę porozmawiamy sobie o aktualizacjach i o konkursach, bo słuchajcie, mamy konkursach przy okazji. Mianowicie konkurs związany z Hearthstone'em, bo już jakiś czas temu wspominałem, że szykuje się kolejne duże rozszerzenie do Hearthstone'a, związane zresztą z wakacjami, klimat wakacyjny, bo rozszerzenie nazywa się Tarapaty na Tropikach. Więc no tutaj mamy rozszerzenie, ma miejsce w takim właśnie kurorcie wakacyjnym, do którego różni bohaterowie nie tylko przybywają, żeby odpocząć, no wiadomo, jak to w takich światach często bywa, no z tym odpoczynkiem będzie różnie. Natomiast jeśli chodzi o samo rozszerzenie, no to będzie miało 160 nowych kart. W tym na przykład pojawiło się nowe słowo, klucz turysta. Jeśli sobie takiego turystę do talii dodamy, no to on nam pozwoli dobierać karty z innych klas. Czyli na przykład jeśli gramy magiem, a sobie dobierzemy jakiegoś turystę, wojownika, no to będziemy mogli sobie dobierać karty wojownika tylko z tego właśnie najnowszego rozszerzenia, mimo to, że wojownikiem tak naprawdę nie jesteśmy, więc to pewnie będzie pozwalało na bardzo ciekawe kombinacje tworzenia nowych talii. Więc jeśli ktoś lubi grać w tradycyjnego Hearthstone'a, to jest na co czekać. Do 22 lipca można jeszcze sobie kupować zestawy z tym rozszerzeniem. Na przykład taki standardowy zestaw, który kosztuje 50 euro, czyli no około 200 zł, tam 215 powiedzmy plus minus, co się będzie zmieniało, który nam da jedną kartę legendarną gwarantowaną oraz 60 paczek, które możemy sobie otworzyć. Później te paczki, wiadomo, będzie można kupować ze złota, które zdobywamy w czasie gry, oraz za pieniądze, natomiast wiadomo, wtedy te ceny pójdą do góry, więc jeśli no, gramy dosyć dużo, no to warto się zastanowić nad zakupem takiego zestawu, zanim ten nowy pakiet 23 lipca oficjalnie ruszy, albo możemy wziąć udział w konkursie, bo firma Blizzard postanowiła zrobić ukłon w stronę niewidomych graczy i zwróciła się do głównego programisty, który pracuje nad modem Hearthstone Access w tym momencie. Ja tutaj też nie wiem, czy to nie jest też ukłon w stronę tego, co kiedyś Brandon Cole robił, bo Blizzard oczywiście z nim też współpracował i na jego transmisjach często były właśnie takie paczki rozdawane niewidomym graczom, więc może tutaj, żeby gdzieś ta tradycja była kontynuowana, zwrócili się teraz po prostu do deweloperów moda Hearthstone Access i są cztery takie standardowe zestawy właśnie, które zawierają 60 paczek rozdawane. Konkurs trwa do piątku, więc jeśli słuchacie nas teraz na żywo, to możecie się zapisać. No, jeśli słuchacie nas z archiwów, no to już prawdopodobnie będzie po konkursie. No natomiast jeśli słuchacie nas teraz, żeby w konkursie wziąć udział, wystarczy dołączyć do oficjalnego serwera Hearthstone Access na Discordzie, link do którego znajdziecie na stronie hearthstoneaccess.com. Tam jest link Join our Discord, chyba, no mniej więcej jak wpiszecie Discord w wyszukiwarce ekranu, to znajdzie wam ten link. Kiedy już do tego serwera dołączymy, jednym z kanałów, który tam znajdziemy, jest kanał giveaway i tam po prostu wystarczy napisać jakąkolwiek wiadomość. Cześć, jestem zainteresowany. No, co by tam nie napisać, po prostu coś napisać, najlepiej po angielsku, bo generalnie ten język na tym serwerze obowiązuje. No i to wszystko, będziecie do konkursu wpisani. Losowanie odbędzie się w piątek o godzinie 10 czasu polskiego, więc będzie na ewentualnie czas, jeśli byście tego zestawu nie wygrali, żeby jeszcze sobie ewentualnie dokupić go sami, jeśli jesteście tym zainteresowani. Także no myślę, że warto wziąć udział, no konkurs jest darmowy. Pojawiła się dzisiaj już aktualizacja, która grę do tego nowego zestawu przygotowuje. Mod Hearthstone Access też już został zaktualizowany. Została też zaktualizowana wersja z wsparciem dla ustawek w duetach. Cały czas to są dwie osobne wersje. No jeśli chodzi o te ustawki w duetach, to możemy też podglądać, co jeśli nasz kolega z drużyny może wybrać jakąś opcję spośród trzech z jakiegoś powodu, na przykład jeśli sobie coś potroił i wybiera, no to my teraz możemy podejrzeć, jakie on ma opcje. To było coś, co osoby widzące mogły robić wcześniej, my nie, ale teraz to też już zostało zaktualizowane i też jesteśmy w stanie sobie to sprawdzać, więc myślę, że jak najbardziej zmiana na plus. Następnie Forza i tutaj tradycyjnie mamy kolejną dużą aktualizację, aktualizacja 10.0, w której to została dodana kolejna seria wyścigów, tym razem wielkie rywalizacje, czyli tutaj nie wiem, rywalizacje typu Ford kontra Ferrari i tak dalej. Mamy wyścigi, których motywem głównym właśnie są takie największe rywalizacje w historii motoryzacji i na tym inspirowane te wyścigi są. Jak zwykle będziemy dostawać też różne samochody za ukończenie tych wyścigów. I została dodana jeszcze jedna ciekawa opcja. No, na razie to jest opcja dla osób widzących. Ciekawe, czy my też coś takiego za jakiś czas dostaniemy. Mam nadzieję, że tak, bo bym się bardzo ucieszył. A mianowicie Osoby widzące dostały radar kolizyjny, który pozwala im po prostu zobaczyć, jeśli jakiś samochód jest no, bezpośrednio przed czy za nimi, czy na przykład nawet z boku, w miejscu, gdzie kogoś może nie widać, na przykład ktoś korzysta z kamery z kokpitu, że obraz jest przed przednią szybę, no ale ktoś podjeżdża go z tyłu i no, ktoś akurat nie rozgląda się na lusterka, to gdzieś w centralnym polu widzenia gdzieś taki radar się pojawia, który oszczeka, że zaraz może ktoś w tą osobę po prostu wjechać. No my też takich komunikatów dźwiękowych, które by nam pomogły uniknąć kolizji, nie mamy. Mamy opcję, żeby kolizję wyłączyć, jak wspominałem w podcaście, ale mam nadzieję, że za jakiś czas też jakieś dźwięki dostaniemy, które by nam mówiły po prostu, czy ewentualnie nie jedziemy za szybko, żeby w kogoś nie wjechać, albo ewentualnie próbować kogoś po prostu wyprzedzić, no bo wtedy moglibyśmy grać jeszcze bardziej realistycznie, ale też to by nam zwłaszcza pomogło w przypadku gry wieloosobowej, gdzie tych kolizji, no chyba że gramy ze znajomymi, wyłączyć się po prostu nie da, więc miejmy nadzieję, że no, zaczęło się od osób widzących, ale możemy też za jakiś czas coś podobnego dostaniemy, no pożyjemy, zobaczymy. I jeszcze jedna aktualizacja, mianowicie gry Doncaster. To jest fantastyczna gra karciana na platformę mobilną, zarówno iOS-a i Androida. Jeśli podobała wam się Slay the Spire na przykład, no to Doncaster wam się też spodoba. To chyba gdzieś z ostatnich kilku miesięcy gra mobilna, w której poświęciłem najwięcej czasu, między innymi dlatego, że EA deweloperzy cały czas dbają o dostępność, pojawiły się kolejne poprawki, tam mowa w niektórych miejscach się była ucinana za szybko, to już zostało poprawione, ale przy okazji zostało zrobione coś jeszcze, o co bardzo dużo osób prosiło, a mianowicie wszystkie portrety postaci, którymi możemy na przykład grać, bo między innymi w grze możemy dodatkowe portrety osoby odblokowywać naszego awatara. No one wcześniej po prostu były no, czytane jako portret, nie wiedzieliśmy jak te postacie wyglądają, a teraz doczekały się bardzo takich szczegółowych, barwnych opisów alternatywnych. Także myślę, że no, gra już ma bardzo taki fajny schemat, klimat, dzięki świetnej muzyce i fabule, no to jeszcze dodatkowo teraz jesteśmy w stanie usłyszeć, jak wyglądają różne postacie, z którymi możemy grać. Także fajnie, że cały czas tutaj deweloperzy o tą dostępność dbają. Warto sobie tą grę zaktualizować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
1: To zdecydowanie nie wszystko, natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi od naszych słuchaczy, bo w kolejce mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: No witam serdecznie, z tej strony Bartek. Mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać.
1: Tak, słychać cię dobrze.
5: No to z tego powodu bardzo się cieszę, bo muszę was dość zaskoczyć. Dzwonię niestety ze starej Nokii, bo mój iPhone niestety jest w naprawie.
1: Cóż się stało tym razem?
5: Tak, mam powiedzieć tak szczerze, to przestał działać klawisz do ściszania, czyli ściszanie było niemożliwe tylko z poziomu centrum sterowania. Ale to można powiedzieć, że tak po cichu wam powiem, że troszeczkę może trochę mojej winy w tym było, ale miejmy nadzieję, że serwisanci tego nie słyszeli. I w ogóle a propos, jeżeli chodzi o Apple, bo dzwonię do was z pytaniem a propos aplikacji Color i tego, co mówiliście, ale to zaraz do tego przejdę. Jeżeli chodzi o Apple, czy wy może orientujecie się, czy jest możliwość w ogóle wypożyczenia takiego sprzętu? Bo ja u siebie w Bydgoszczy nawet dzwoniłem do iDreama, byłem w kilku punktach, czy taką usługę oferują i ja w ogóle z takim czymś się, że tak powiem, no, nie spotkałem, nie mieli takiej możliwości, mówili, że nie świadczą takich usług. Czy wy w ogóle znacie takie miejsca w ogóle w Polsce?
1: Ale chodzi ci o wypożyczenie po prostu sprzętu zastępczego, czy bardziej chodzi
5: tak,
1: ci...
5: Chodzi o sprzęt zastępczy, żeby po prostu, tak jak w moim przypadku oddałem na gwarancję, no i niestety prywatnego zastępczego jakiegoś nie mam, tak? Żeby jakoś pobrać ten sprzęt, znaczy, oczywiście odpłatnie, to nie masz tutaj nic, że tak powiem, do gadania, ale czy w ogóle jest taka możliwość?
1: Bo jakby usługa wypożyczenia telefonu na zasadzie takiej, że po prostu uiszczasz jakąś tam stałą miesięczną opłatę za niego, to jest coś, co ileś firm w Polsce oferuje. Teraz nie podam jakichś konkretnych nazw, natomiast nie jest to rzecz nowa, ale no, raczej nie o to pytasz. Ja myślę, że można by było spróbować skontaktować się bezpośrednio z Apple'em i być może, jeżeli ta naprawa byłaby procesowana bezpośrednio przez Apple'a, nawet w ramach
5: ich... Właśnie, Michale, tutaj niestety gwarancja obejmuje teraz, na którą oddałem sprzęt, to jest gwarancja Raycoini, więc już nie przez Apple'a, tylko przez sprzedawcę, u którego nabywałem sprzęt.
1: No to w takim przypadku... To Bartku, w takim przypadku obawiam się, że niestety nie. Być może, bo gdzieś coś nawet ostatnio czytałem po prostu na stronie Apple'a, że coś takiego, przynajmniej z jakichś tam informacji, które pojawiają się na ich stronie, to wnioskuję, że oferują. Natomiast sam nigdy z tego nie korzystałem. Być może, gdyby cała ta naprawa, cały ten proces był procesowany przez nich, to może dałoby się to zrobić. Natomiast no, jeżeli to jest operator, tak jak mówisz, no to jedyną opcją byłoby, no nie wiem, wypożyczenie po prostu jakiegoś urządzenia z innej firmy. Pytanie, czy w ogóle ktoś na przykład no, na miesiąc, czy komuś opłacałoby się podpisywać z tobą umowę? Ja się obawiam, że to są raczej umowy, które podpisuje się na dłuższy okres czasu. W takich przypadkach.
5: No jest bardzo możliwe, że jutro już jakiś sprzęt zastępczy się znajdzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, chociaż powiem wam, że wczoraj dostałem zastępczego iPhone'a, to był iPhone 4S, z tym, że no był problem z konfiguracją, bo okazało się, że prawdopodobnie nie był wyczyszczony, bo po odpaleniu wołał kod, który był napisany prawdopodobnie ręcznie na kartonie, i po wpisaniu tego kodu po prostu telefon się blokował i był komunikat. Osoba widząca mi to przeczytała, że spróbuj za 5 minut, za drugim razem spróbuj za 15 minut, a za trzecim razem spróbuj za godzinę. No to jak już pojawił się ten komunikat spróbuj za godzinę, to powiedziałem nie, ja sobie już odpuszczam, więc prawdopodobnie podejrzewam, że ten sprzęt wyczyszczony nie
1: był. Zły.
5: No i ten raz, że kod był zły, a dwa, że prawdopodobnie nawet, mówię, on... posiadł pewnie już skonfigurowane konto Apple ID, więc...
1: Tak, ale Bartku, no to iPhone 4S to w ogóle nie byłoby przecież nawet opcji, żebyś sobie przywrócił na niego backup.
5: Tak, backup to wiem, bo przy ostatniej gwarancji udało mi się zdobyć iPhone'a SE pierwszej generacji i też była ta sama sytuacja, więc musiałem postawić czyste konto Apple ID i wtedy najważniejsze aplikacje po prostu pobierać na nowo.
1: No więc właśnie.
5: No, ale miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy dzień będzie dla mnie szczęśliwszy, i bo powiedzmy, że już mam dogadane, że sprzęt prawdopodobnie będzie załatwiony. Ale dobrze, jak mówię, tutaj dzwonię w sprawie tej aplikacji Koleo i o czym dzisiaj mówiliście, o tym, że można sobie wybierać te miejsca. Ja słuchałem tego momentu, kiedy Pawle to prezentowałeś, i moje pytanie jest takie, czy wchodziłeś w te opcje kierunek jazdy, czy to w ogóle, że tak powiem, do tego można się dostać i nam jakoś to pokazuje?
3: Nie, to jest chyba tylko takie SEO. Nie da się w to dwa razy kliknąć, z tego co widzę. Z tego co testowałem tak pobieżnie.
5: To można tak wstępnie powiedzieć, tak naprawdę to nawet nie mamy możliwości my jako niewidomi wyboru tego kierunku jazdy.
1: Na to by wyglądało na chwilę obecną.
3: No tak.
5: Bo właśnie ta informacja mnie troszeczkę zaintrygowała, że coś takiego jest, tylko pytanie, czemu ma to służyć?
1: No bo na schemacie tak naprawdę ten kierunek jazdy zawsze mamy, ale no
5: tak,
1: no to jest,
5: ale dla nas
1: informacja graficzna.
5: Nie.
1: To nie jest dla nas dostępne, więc tu obawiam się, że no na razie jeszcze tego nie dopilnowano. No inna sprawa, że dla nas, jako dla niewidomych, to też nie ma to znaczenia, Ale właśnie...
5: Chociaż są osoby, które nie mogą tyłem jeździć chociażby właśnie i dla nich to znaczenie ma ogromne.
1: Ale w przypadku osób niewidomych też?
5: Znaczy się, no zdarzają się osoby, nawet może i kilka znam, no które po prostu, powiem wprost, nie lubią jeździć tyłem. Ja, dla mnie to większego znaczenia nie ma, chociaż wiadomo, że przodem zawsze się lepiej jeździ, ale ja to akurat jestem neutralny, ale są osoby, które znacznie wolą tylko i wyłącznie przodem.
1: Ja wiem, że dla osób widzących ma to znaczenie i to jest też ta kwestia, o której wspominałem, że okej, dla nas, jeżeli jedziemy sami, to nie ma problemu, tak? Ale no, tu jeszcze jest parę takich mankamentów, które są jednak, jeżeli wybieramy bilet dla siebie i dla kogoś jeszcze.
5: Okej, to może jeszcze zostanie naprawione, ale jeszcze tylko dopytam, jeżeli już zaznaczymy to miejsce, to on nam z tego okna wyjdzie, czy musimy jeszcze jakimś przyciskiem zatwierdzić?
1: Tam zdaje się jest przycisk zapisz.
5: I to pewnie jest gdzieś na samej górze, tak? Rozumiem.
3: Jest zachowaj u dołu po prawej.
5: A, czyli to gdzieś będzie przed kartami, tak? Jak mamy te... Czy wyszukaj połączenie, tam ten przycisk jest i tam chyba pewnie będzie gdzieś właśnie zatwierdź, zapisz.
3: Tak, tak. Właśnie teraz patrzę i ten kierunek jazdy się tylko zaznacza, odznacza. Tu nie da się nic...

0: Okay.
1: Ja właśnie jutro, jak tego iPhone'a dostanę i skonfiguruję wszystko, sam chętnie się z tym zapoznam i może na przyszły tydzień coś tutaj wam spróbuję, że tak powiem, nagrać. I... bo tak naprawdę, bo ty, Pawle, tylko wybrałeś najbliższe takie połączenie, dlatego pewnie był tylko jeden nagłówek, jeżeli chodzi o wagony. Jakbyś na przykład...
0: Nie, Bartku, to jest jakieś... kwestia dostępności. Te pociągi są po prostu bardzo, ale to bardzo pozajmowane.
1: Znaczy się tak, ale bo Paweł wybrał datę jutrzejszą, więc to akurat jest oczywiste, że prawie 100% miejsc będzie zajętych. Jeżeli by na przykład wybrał datę za miesiąc, no to tych wagonów na pewno byłoby więcej, tak?
0: No tak, tak, to się zgadza.
1: No właśnie, tutaj do tego jakby uderzał. No dobrze, to ja słucham dalej i miejmy nadzieję, że za tydzień już będziemy się lepiej słyszeć wtedy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Dzięki, Bartku, za telefon. Pozdrawiamy cię i dobrej nocy życzymy. To teraz, skoro już mamy naszych słuchaczy na antenie, to posłuchajmy, co do powiedzenia ma Michał.
2: Michał Kasperczak, dobry wieczór. Kilka słów o nowej, a może już nie aż tak, nowej wersji wtyczki do NVDA Radio Center, która jest takim lokalnym z poziomu NVDA odtwarzaczem stacji radiowych. Być może to gdzieś w drobnych newsach było na temat tego, co nowa wersja wtyczki wniosła, ale wydaje mi się, że nie. A że dzisiaj to odkryłem, to dzielę się informacjami. Teraz wtyczka, prócz odtwarzania stacji radiowych, pozwala na ich nagrywanie, to znaczy na nagrywanie jednej stacji radiowej i równolegle możliwość słuchania przełączania się na inną stację radiową. Z tym, że działa to dziwnie, ja nie potrafię w pełni wiarygodnie odnieść się i powiedzieć, na ile to działa, bo testowałem to jakieś 2 godziny temu kilka razy i nie byłem zadowolony. To znaczy, wybrałem jakąś stację radiową i włączyłem nagrywanie, przełączyłem się na inną stację i miałem potem problem zarówno z poziomu tej innej stacji, jak i po powrocie do stacji, na której nagrywałem, żeby zatrzymać to nagrywanie. To znaczy, kiedy zatrzymywałem, to on pytał, jakby po zatrzymaniu dopiero pyta o nazwę pliku. Wybrałem tą nazwę pliku. Wcześniej w ustawieniach wtyczki trzeba określić folder, gdzie on to zapisuje. No i nic, żadne pliki mi się nie zapisały, tak? Nie wiem, co jest grane. Trudno mi powiedzieć, będę testował dalej, ale coś jest jakby nie tak, ewidentnie. I też w ogóle ta wtyczka, moim zdaniem, ma pewne problemy z przełączaniem. Jak szybko się przełącza stacje radiowe, to ona się lubi zawiesić szybko. No tak, szybko, raz i nie ma odtwarzania. I ona, znaczy ona nie jest stabilna. Fakt, że jeżeli jakąś jedną stację wybierzemy, potem ją zatrzymamy, wyciszymy albo zrobimy właśnie pauzę, to bez problemu ona się odtwarza. I to, jeżeli na tym nam zależy, no to właściwie na takie szybkie odtwarzanie czego chcieć więcej. Jak się ma sprawa nagrywania na teraz, nie wiem. Sprawdzę to, będę jeszcze analizował. Też od razu uczulam, że nie ma skrótu klawiszowego globalnego do nagrywania. O ile jest Alt NVDAR, to jest takie główne okno wtyczki, Alt NVDAM to jest jak mute, wyciszanie, strzałki góra-dół, głośniej, ciszej, lewo-prawo, następna poprzednia stacja, wszystko z Alt NVDA. Alt NVDA O, nie I, tylko chyba O, informacja o stacji radiowej. I w zasadzie to jest tyle. Nie ma niestety klawisza, a sprawdzałem w zdarzeniach wejścia i nie można dla tej wtyczki, nie ma przewidzianego klawisza do włączenia, zastopowania i pauzowania nagrywania. A powiem szczerze, szkoda. W ogóle dziwny ten skrót Alt Shift R, to R to mogłoby być recording, a tutaj właśnie, aha, no R jak radio, Radio Center, dobra. No powiedzmy, że może to być. No także tyle wrażeń. Ogólnie pomysł mi się podoba i to takie radiowe, kilka fajnych rzeczy, tak? Bo nie dość, że no wcześniej nam działało może nie tak do końca stabilnie, bo to QT, to Tapin Radio. Mieliśmy teraz, czy mamy właściwie cały czas to ten program Station, ten mini program świetny, odkrycie dla mnie. Prawie

0: że aplikacja roku. No to teraz jeszcze nam dochodzi wtyczka do NVDA, która tak no działa właśnie chyba różnie, ale dobrze, że jest tak czy inaczej. I wierzę, że będzie się rozwijała, bo od tych kilku tygodni już ileś wersji pod wersji się pojawiło tej wtyczki. No nic, to z mojej strony wszystko. Pozdrawiam.
1: Dzięki, Michale, za tę wiadomość. No i cóż, mamy jeszcze wiadomości od Maćka.
2: To znów ja. Postaram się teraz dwie rzeczy skumulować w jednej wiadomości. Pierwsza rzecz do ciebie, Magdo, jeśli chodzi o ten o zegarek odblokowywania iPhone'a za pomocą zegarka. iPhone'a oczywiście Space ID. Ja napisałem na dostępnym Apple'u, że no działa o tyle obłędnie, na tyle obłędnie funkcja, prawda, że nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast raz byłem w stanie zweryfikować, a i owszem. Tylko kwestia też chodzi, jest o to, jest taka, a żeby sobie tą funkcję, ten konkretny zegarek włączyć, jak będzie długo w toku, wyłączyć i jeszcze raz włączyć i tak próbować do skutku. No, ponieważ to czasem gdzieś tam lubi zawieść. No i nie do końca tam się zsynchronizować. Natomiast jeżeli to już się uda, ten kolejny przełącznik, ten konkretny przełącznik przy konkretnym Apple Watchu będzie włączony i nie będzie tam żadnego wtoku i tak dalej, to znaczy, że już powinno działać. I nie trzeba do tego maseczki używać, chociaż być może jest wskazane. Nie wiem, na ile pomaga włączenie opcji odblokowywania z maseczką stricte w ustawieniach Face ID. No, niemniej jednak, no, ja to mam w sumie włączone. Tak, no, żeby po prostu nieraz w zimie się chodzi w jakichś kominiarkach czy coś, no to gdzieś tam pomaga. Natomiast stricte zakładanie maseczki, no, na twarz nie jest wymagane. Mnie się dzisiaj na ten przykład udało właśnie w ten sposób odblokować przy pomocy zegarka. Tam raz nie mógłbym tej twarzy rozpoznać, co się niesamowicie rzadko zdarza, ale jednak w każdym razie ładnie mi to w tym momencie zegarek sprostał temu zadaniu. Wczoraj, gdy to tam próbowałem testować i to się nie do końca włączyło, no to było niepowodzenie. Niestety Watch tutaj nie śmiał nawet zareagować, więc coś było na rzeczy, ale włączyć kilka razy te funkcje powinno być, mam nadzieję, powinno pomóc. No, u mnie się sprawdziło, więc miejmy nadzieję, że i u ciebie się sprawdzi. Jeśli natomiast chodzi o oddział Apple w Polsce, który poniekąd jest, a i owszem, natomiast nie do końca wiem, znaczy inaczej, jedną z rzeczy, o której wiem, co robi, to szkoli serwisantów, że to powiedzmy tam też szkolenia online, to szkolenia online i to są swoją drogą, gdzieś tam materiały, instruktorzy. Ale też się między innymi pojawiają, jest też możliwość szkoleń stacjonarnych i tam, żeby się serwisanci z poszczególnymi sprzętami na żywo gdzieś tam zapoznawali, zwłaszcza jak są jakieś premiery i tak dalej, no to autoryzowane serwisy, zwłaszcza ci cieszący się większym uznaniem, no żeby mogli sobie po prostu tam w tej siedzibie posprawdzać to wszystko, nauczyć się też obsługi tych sprzętów. Poniekąd, jeśli chodzi o certyfikację swoją jako techników, czy to o awans, czy to o aktualizację wiedzy stricte o rozwój, no to też tam tego można dokonywać, więc no to jest jeden z aspektów działalności takowego oddziału Apple w Polsce. I chyba tyle. Tak, na razie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o te wypożyczania iPhone'ów jako sprzętu zastępczego, czy w ogóle innych urządzeń Apple, to taki troszkę moim zdaniem temat śliski, nie do końca zbadany rzeczywiście. Bo ja się spotkałem, że niby z iSpot coś takiego oferuje, natomiast, że tam na stronie mają, że niby można, jakiś cennik jest, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o iMac, bo niby też oferują, ale w jednym z podcastów wybrzmiało to poniekąd tak, jakby to było dla klientów biznesowych, więc ja nie wiem, czy ta usługa w ogóle stricte wypożyczania sprzętów Apple na czas naprawy sprzętów zastępczych, czy to nie odnosi się stricte do No po prostu do segmentu biznesu, bo no, z drugiej strony wiecie, no, firmy i tak dalej, które gdzieś tam potrzebują mieć non-stop sprzęt, gdzie jeden nawali, potrzebują mieć drugi i tak dalej, no i za opłatą jest im wypożyczany, to by miało, powiedzmy, jakiś sens i logikę. Znaczy ja nie twierdzę, żeby nie było, że dla użytkowników indywidualnych nie ma to żadnego sensu, natomiast no, obawiam się, że dla tych firm, po prostu dla sektoru biznesowego może to być oferowane, natomiast dla nas, zwykłych użytkowniczków, niestety już troszeczkę może być z tym gorzej. Trzeba by było zgłębić temat, zadzwonić sobie właśnie czy do iSpotu, czy do iMadu i tam się też ich zapytać, czy oni aby nie oferują takich usług dla klientów indywidualnych i właśnie Bartku, jakbyś potwierdził, czy dla klientów biznesowych stricte też, czy nie. W sumie jak miałem potrzebę skorzystania z czegoś takiego, to w sumie tego nie zrobiłem, że teraz nie mam potrzeby, no to też tego jakby nie wypraktykuję ogólnie, ale no ty tutaj jesteś też głównie zainteresowany w tym momencie w sprawie, więc no w sumie fajnie jakbyś zgłębił temat i się tym podzielił i co, jakie odpowiedzi od serwisów uzyskałeś pod tym, jeśli chodzi o ten temat. iDream mówisz, że jest jak jest, natomiast jeszcze iSpot właśnie, iMat, który niby to powinien mieć, no a jak to wygląda, to tak jak mówię, nie wiem.
1: Przycisk. Dzięki Maćku za te wiadomości. A teraz, zanim zamkniemy nasz kącik Tyflo Aktualności, to jeszcze taki podkącik, że tak powiem, bo będzie kącik retro.
3: Tak, bo znalazłem takich kilka informacji, które wydaje mi się są bardzo ciekawe, bo tutaj co jakiś czas zgłębiamy takie tematy nostalgiczne, albo nawet może nie tyle nostalgiczne w tym przypadku, bo tutaj w ogóle mówimy chyba bardziej o historii sprzętu, czy obsługi sprzętu przez osoby niewidome na przykład. No i tutaj takie trzy, wydaje mi się, ciekawe wiadomości udało mi się znaleźć. Po pierwsze, dowiedziałem się o kolejnym magazynie, który mówił o sprzęcie, czy właściwie o komputerach, jak używa się komputerów jako osoby niewidome. Co ciekawe, ten magazyn, to gdzieś kolejny magazyn, który był dostarczany na kasetach. No mieliśmy na przykład Playback magazyn w Stanach, no to akurat stricte z komputerami związane nie było. Natomiast okazuje się, że w Wielkiej Brytanii, bo w latach 80. często użytkownicy komputerów włączyli się w takie grupy, tak zwane grupy użytkowników. I tak między innymi w Anglii była grupa niewidomych i niedowidzących użytkowników komputerów. Głównie tutaj były na przykład chyba komputery BBC, BBC Micro, bo na nie wtedy gdzieś powstała też firma Dolphin i wypuścili swoje pierwsze czytniki ekranu i sprzętowe syntezatory. No i taki magazyn właśnie tej grupy powstawał. Magazyn nazywał się Computer Talk i działał bardzo długo, bo od roku 85 do roku 89 prowadził go jego pierwszy założyciel i później od roku 89 został przejęty przez dwie kolejne osoby, które go prowadziły aż do roku 2009, więc to już kawał historii. Nie mamy wszystkich tych zapisów, natomiast autor portalu oneswitch.org czy .co.uk, a nawet jeszcze inaczej oneswitch.org.uk, oczywiście będzie link do konkretnej strony, gdzie znajdziemy ten artykuł. Udało mu się znaleźć zapisy całkiem sporego kawałka tego magazynu. Znajdziemy tam wydania z roku 89, kończąc na wydaniach w roku 94. Też prosi o to, jeśli ktoś ma jakieś starsze lub nowsze, żeby się z nim skontaktować, żeby to jeszcze uzupełnić. Natomiast mimo wszystko to, co mamy, jest jak najbardziej fascynujące. Mamy na stronie m.in. taką sekcję notes z notatkami, w której możemy sobie poczytać, co w takich wydaniach się znajdziemy, w tych, które mamy dostępne. I tak na przykład w pierwszych wydaniach z czasów, kiedy jeszcze te komputery BBC Micro były gdzieś używane, no to możemy znaleźć na przykład recenzję, kiedy pomału pojawiała się pierwsza wersja syntezatora Apollo, właśnie głównie na początku przystosowana pod te komputery. pojawiła się na przykład recenzja notatnika brajlowskiego Eureka A4, o której jakiś czas temu Paweł wspominał. Notatnika, który między innymi zasłynął tym, że miał bardzo rozbudowany program do komponowania muzyki i Stevie Wonder na przykład z Eureki korzystał. Taka ciekawostka. Mamy w późniejszym magazynie, tutaj wracamy znów do Eureki, mamy demonstrację, jak jeden z właśnie użytkowników tego notatnika przez modem łączył się z usługą oferowaną przez BT, czyli British Telecom, głównego operatora w tamtych czasach, do odbierania poczty elektronicznej i nie tylko. Tam też są inne usługi, to było demonstrowane. Jest demonstrowane, na przykład to już jest rok 91, początek roku 91, program, zmodyfikowana wersja programu rozpoznawania mowy, która też działa z czynnikami ekranu pod DOS-a. No słuchajcie, jak jeśli narzekacie teraz, jak wyglądało dyktowanie, to wyobraźcie sobie, że na DOS-ie to wyglądało tak, że dyktowaliśmy po słowie. No to i mniej więcej z takimi opóźnieniami. To zajmowało dużo więcej czasu, natomiast faktycznie jeśli były osoby, które tego potrzebowały, no to takie rozwiązania istniały, to nawet dało je się zintegrować z przynajmniej jednym czytnikiem ekranu pod DOS-em. I to też jest demonstrowane na tej kasecie, także jeśli interesuje Was rozwój technologii technologii dostępnej dla nas, no to pewnie kolejna rzecz, w której można spędzić godziny po prostu słuchając jak to było kiedyś. Także gorąco polecam sobie wejść i posłuchać. A gdybyście chcieli coś przetestować sami, no na razie jeszcze nie można, ale za jakiś czas taka możliwość się pojawi. Mianowicie emulator MAME, o którym pewnie słyszeliście, zwłaszcza jeśli interesują Was gry, konkretnie automaty, bo to była aplikacja, która jego głównym założeniem jest emulowanie wszystkich możliwych automatów do gier na ziemi, natomiast ona też rozwijała się do emulowania nie tylko automatów, ale też różnych komputerów i zresztą urządzeń, bo tam na przykład to jest jedyny emulator, który na przykład emuluje komputer Apple II z syntezatorem Echo, więc tutaj wczesna historia mówiących komputerów w Stanach Zjednoczonych, to też powstały pakiety, które nam pozwalają to emulować, też różne gry kieszonkowe i inne maszyny są emulowane łącznie z PC-tami i różnymi peryferiami do tych PC-tów. Takim peryferiem, jednym z ciekawszych, jest na przykład syntezator mowy DeckTalk. DeckTalka możecie znać teraz bardziej z wersji programowych, które gdzieś do dziś krążą z różnymi czytnikami ekranu. Natomiast on miał swoje początki jako sprzęt po prostu. Na początku takie duże urządzenie, które gdzieś podłączało się do jakiegoś innego komputera przez porty szeregowe, czy na przykład do linii telefonicznych, żeby komuś przez telefon odczytywał wiadomości, pogodę, czy tam co było akurat potrzebne. Natomiast z czasem ten DeckTalk się zmniejszał, aż do momentu, kiedy był też dostępny w wersji na karcie, którą można było sobie do takiego standardowego peceta włożyć i na przykład skonfigurować z czytnikiem ekranu pod DOS-em, i tak wiele osób w Stanach Zjednoczonych właśnie z komputerów korzystało, używając tego sprzętowego DeckTalka. Od jakiegoś czasu MAME potrafi go emulować, natomiast ta emulacja, no można powiedzieć, że praktycznie nie działała, bo ta mowa co chwila trzeszczała, piszczała, była zniekształcona, nie dało się z tego korzystać. Tematem zainteresował się niejaki Jake Gross, którego możecie kojarzyć, bo to osoba, która jest bardzo zainteresowana technologiami retro i udało mu się wiele rzeczy przywrócić do życia. Napisał wiele na przykład dodatków NVDA, które uruchamiają jakieś stare syntezatory i nie tylko. Prowadzi takie repozytorium wiedzy z tym związane, między innymi właśnie z DeckTalkiem zwłaszcza. No i znalazł ten problem w kodzie, który powodował, że ta mowa tak trzeszczała, i go naprawił. I jego poprawki zresztą już zostały wcielone do przynajmniej kodu źródłowego MAME'a. Będzie też link zresztą w komentarzu do klipu na YouTubie, gdzie możemy usłyszeć, jak taki komputer, taki PC startuje, łącznie z nawet symulowanymi dyskami, dźwiękami stacji dysków, co też w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. No ale słychać, że normalnie uruchamia się program demonstracyjny i ten DeckTalk się do nas odzywa. Kiedy pojawi się następna wersja MAME'a, to ten DeckTalk już nam powinien w niej działać bardzo fajnie i Jake już obiecał, że postara się stworzyć taki pakiet, który pozwoli nam uruchomić sobie taką maszynę, na której będzie zainstalowany jakiś DOS, czytnik ekranu i będzie można sobie po prostu z tego pokorzystać, jakieś gry, inne aplikacje uruchomić. Zobaczyć, czego ludzie korzystali w Stanach. No w Polsce oczywiście też DOS był popularny, tylko na innym sprzęcie akurat, na karcie Kovacs tak zwanej na przykład był używany. No a w Stanach właśnie były takie syntezatory i będziemy niedługo mieli możliwość zobaczyć, jak to wszystko, jak to kiedyś działało. I jeszcze a propos emulacji różnych rzeczy, wracamy do tematu, na co Apple ostatnio zaczęło pozwalać na iPhone'ach, bo oto zostały do sklepu, do App Store'a i nie tylko dopuszczone emulatory. Sony pojawiły się w przypadku programów, które symulują komputery, bo oto twórcy programu UTM, którego możecie pamiętać, no bo on już jakiś czas na Macu jest i na iOSie zresztą też, natomiast on na początku działał gdzieś z iOS-ami po tak zwanym jailbreaku, więc aplikacje, które gdzieś były instalowane przez użytkowników, no to program, który pozwala nam generalnie odpalać wirtualne maszyny różnych systemów operacyjnych, od właśnie DOS-a czy starych Windowsów po nawet Windowsa 10 czy 11, co zresztą na Macu można zrobić bez problemu. Na Macu ta aplikacja stanowi konkurencję dla Parallelsa czy VMware'a. No nie integruje się tak systemem, ale no można spokojnie takie rzeczy też uruchamiać. Natomiast Apple na początku nie chciało dopuścić tego, uznawało, że no okej, to jest emulator, macie rację, ale za nowy sprzęt, czego nikt do końca nie rozumiał. Natomiast ostatecznie postanowili zmienić zdanie i UTM, przynajmniej w takiej wersji okrojonej, wersji SE, na App Store się pojawił. O co mi chodzi, kiedy mówię okrojonej? Po prostu te symulowane komputery nie działają tak szybko, jakby mogły. Jest to związane z zabezpieczeniami. Na Macu ta aplikacja ma bezpośredni dostęp do procesora i może go w pełni wykorzystać, żeby symulować te sprzęty, używając wszystkich dostępnych rdzeni. Używając tak zwanej technologii JIT na przykład, czy hiperwizorów, gdzie wirtualna maszyna ma właśnie bezpośredni dostęp do procesora. No na iOSie z powodu bezpieczeństwa nawet po tych zmianach aplikacje do tego dostępu nie mają. Co za tym idzie, ta emulacja jest wolniejsza. O ile no w Windowsa 10 albo 11 na pewno na iPhone nie uruchomimy. Natomiast starsze wersje systemu Windows, na przykład Windows XP chyba nawet się udało uruchomić też i to nawet chyba działało. Starsze wersje, nie wiem, 9.8 już działały na pewno. Także jakby ktoś chciał sobie, sama aplikacja jest jak najbardziej dla nas dostępna, więc jakby ktoś chciał sobie takiego Windowsa postawić, jakiś czytnik ekranu, nie wiem, podpiąć klawiaturę i jakieś gry audio odpalić, myślę, że jak najbardziej powinno się to dać zrobić, może faktycznie nawet Windows XP też powinien na tym się uruchomić. No, aplikacja darmowa. No, potrzebujemy trochę miejsca na telefonie, bo sama aplikacja ma 2 giga plus, wiadomo, jeszcze obraz dysku i tak dalej, więc no trochę miejsca musimy sobie na to zwolnić. Natomiast jakby ktoś chciał pobawić się w uruchamianie Windowsa na swoim iPhone'ie, przynajmniej starszego Windowsa, będzie link do App Store'a UTM SE, tak się ta aplikacja nazywa. Można sobie ściągnąć i testować.
1: No to za moment przechodzimy w takim razie do tyflo aktualności, nie, do technikaliów, a z tyflo aktualności do tych technikaliów będziemy przechodzić. Zanim jednak to wiadomości od kolejnego naszego słuchacza, Sylwestra.
4: Mam pytanie, czy obecnego Bartosza, który dzwonił, czy on nie ma zapasowego iPhone'a przypadkiem w domu? Czy ktoś jego członków rodziny nie ma iPhone'a, bo ciągle jakiś on ma problem z tym iPhone'em. Trzeba myśleć o zapasowym sprzęcie iPhone'owskim czy Apple'owskim, bo innej drogi nie ma. A czy będziecie prowadzić kiedyś podcasty na temat retro, takie starsze rzeczy?
1: I to chyba wszystkie wiadomości od Sylwestra. Natomiast to nie wszystkie wasze komentarze, bo mamy jeszcze kilka komentarzy od naszego słuchacza na YouTubie, który się podpisuje jako Terlol. I pisze do nas tak. Na Windows można pisać też głosowo. Wystarczy, że oznaczymy pole tekstowe tam, gdzie chcemy pisać i wciśniemy literkę H plus Windows. Wtedy mówimy do mikrofonu i nam to zapisuje. A to prawda, na Windowsie 11 to działa. Rzeczywiście można z tego korzystać. Kolejny komentarz. Jak chcemy już zakończyć pisanie głosowe, wystarczy, że wciśniemy klawisz Ctrl. Następna wypowiedź. Pozdrawiam Was serdecznie z okolic upalnego Opola. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do korzystania z basenów. Ja mam fajnie, bo przed domem. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. No to na takie upały to pozazdrościć tylko. I co tu jeszcze nam Terlol pisze? Ano pisze nam, że korzysta na Windows ze sztucznej inteligencji, czyli z Binga na komputerze stacjonarnym. Na Windows to fajnie działa, jak na smartfonie iPhone. I coś jeszcze? Nie, to jest wszystko. To w takim razie może przejdziemy sobie teraz tak troszeczkę nietypowo, niezgodnie z kolejnością, która w tych naszych notatkach. Teraz Pawle, ciebie do głosu dopuścimy. Audacity. Audacity, co nowego?
5: Czy to jest nowe? Nie jestem do końca pewien. Mam wrażenie, że nie poruszyliśmy tego aspektu, to Tomek Bilecki chyba wspominał, przy pierwszym wspomnieniu o sztucznej inteligencji i wtyczce z tąże do Audacity. No bo Audacity się rozwija w różne ciekawe strony, odkąd ma nowych właścicieli, grupę Muse chyba. I między innymi też jakaś tu została nawiązana współpraca z Intelem i ich OpenVINO, chyba tak się to czyta, no chyba nie OpenVINO, czyli ich modele językowe, ich no, nawet nie tyle modele, co po prostu interfejsy do interakcji z tymi modelami, gdzieś tam zostały wprowadzone w formie wtyczki, więc mówiliśmy, że jest usuwanie szumów sztuczną inteligencją, jest odseparowywanie wokalu i ścieżki instrumentalnej sztuczną inteligencją, jest nawet jakieś podstawowe tworzenie muzyki. Ale jakoś w tym wszystkim mam wrażenie umknęło nam, że jest też Whisper. I istotnie, instalując tą wtyczkę OpenVINO, możemy sobie wybrać, jakie modele Whispera chcemy zainstalować. Mamy do wyboru Bass, mamy Small, Medium, mamy też Large i Large w wersję trzecią. Więc możemy sobie w czasie instalacji powybierać, co my to wszystko chcemy. No i teoretycznie, bo u mnie to jakoś działać nie chce, a wykonałem, mam wrażenie, wszystkie kroki tak jak trzeba i wszystkie wymagania sprzętowe spełniam. W menu analizuj powinna się pojawić opcja transkrypcji. No i możemy poddać dowolny plik tej transkrypcji. Jako parametry analizy wybieramy sobie, czy chcemy transkrypcję, czy transkrypcję z tłumaczeniem na angielski. Możemy też wybrać sobie, jaki język jest źródłowy. No i ruszamy do działania. Po ukończonej transkrypcji możemy wynik takiejże zapisać sobie jako znaczniki, jako tak zwane markery Audacity, jako te poetykietowane klipy. Więc niestety dostaniemy je tylko chyba w wersji z znacznikami czasu. No ale jest to kolejny interfejs graficzny do Whispera, gdybyśmy tam czegoś na Windowsa akurat szukali. No jest Bass, chyba o jakimś jeszcze jednym słyszałem, ale go nie testowałem. Jak ktoś umie i lubi, to jest też oczywiście wiersz poleceń, zawsze stary, dobry. No a jak ktoś już jest przyzwyczajony do Audacity, to można też z poziomu Audacity.
1: No to teraz kolejny temat, tym razem temat związany z dokumentami Google. Dokumenty Google mają już od pewnego czasu wsparcie dla Markdowna, dla tego systemu znaczników, ale to wsparcie jeszcze się powiększyło.
3: Dokładnie, powiększyło się tak dosyć znacząco, bo jak to wyglądało wcześniej, to wsparcie to było bardziej, tak mam wrażenie, takie ułatwienie dla ludzi, którzy no, znają składnie Markdowna i piszą w tym edytorze dokumentów Google na przykład. No bo na przykład mogliśmy nie wiem, napisać dwa znaki hash, spacja i jakiś nagłówek i po naciśnięciu Entera po prostu automatycznie to, co napisaliśmy, by się przekształciło w nagłówek poziomu drugiego. Natomiast, no chyba, że ktoś mnie tutaj poprawi, nie dało się na przykład wkleić większego jakiegoś akapitu napisanego właśnie w Markdownie i zrobić tak, żeby to się zostało przekształcone, czy zresztą w drugą stronę. Nie dało się otworzyć dokumentu Google na przykład i go w Markdownie zapisać. To było w roku 2022, to wsparcie, o którym wspominaliśmy, więc już jakiś czas temu to zostało dodane. Natomiast ludzie prosili, żeby to miało więcej funkcji. No i Google postanowiło się do tych próśb przychylić. I jakie opcje zostały nam dodane? Są cztery tak naprawdę nowości. Konwertowanie Markdown do dokumentów Google przy wklejeniu. No, czyli właśnie to, co wspominałem. Gdybyśmy sobie z jakiegoś innego pliku, który napisaliśmy w innym edytorze, na przykład mieli formatowanie Markdown, kiedy je automatycznie wkleimy, no to ono się zamieni na odpowiednie formatowanie dokumenta Google. Czyli nagłówki, listy, linki nam się automatycznie potworzą tak, jak powinny. I możemy pójść w drugą stronę. Możemy skopiować zawartość dokumentów Google jako Markdown. I to jest, myślę, coś, co też ucieszy wiele osób. No, dokumenty Google nie wszyscy je lubią, zwłaszcza to mówię o użytkownikach niewidomych, na przykład zwłaszcza na Macu, gdzie to działa trochę gorzej. No i jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś innego edytora tekstu, no to możemy sobie zaznaczyć taki dokument, wybrać odpowiednią opcję z menu, żeby zostało ono to nam skopiowane jako Markdown, wkleić sobie do jakiegoś edytora, z którym lubimy pracować, dokonać zmian, no i z powrotem wrócić i wkleić je w odpowiednie miejsce.
1: Z dokumentami Google, to jeszcze tak a propos tej dostępności, to niestety też są problemy, jeżeli chodzi o polskich użytkowników i to akurat polskich użytkowników Windowsa, bo się trochę tych skrótów dedykowanych właśnie przede wszystkim dostępności gryzie z polskimi diakrytykami na klawiaturze programisty.
3: A no tak. To też prawda i to też może być jakieś rozwiązanie na to. Jeśli chcemy na przykład sobie coś przeczytać po nagłówkach, no to można sobie to przekonwertować się po prostu i przeczytać w jakimś innym edytorze na przykład. Ale nie tylko na schowku możemy pracować, bo możemy też wyeksportować dowolny dokument do pliku Markdown. To będzie w menu plik, wchodzimy do menu plik i w podmenu pobierz. Tam zawsze mamy właśnie różne formaty dostępne, DOC, ODT, PDF i tak dalej. No i tam też po prostu pojawi się Markdown. I vice versa, możemy sobie pliki Markdown z menu plik lub po prostu z dysku Google, jeśli klikniemy na plik MD i otworzy nam się w dokumentach Google, no to automatycznie to formatowanie zostanie przekonwertowane na no właśnie formatowanie dokumentów Google i możemy sobie z tym plikiem dalej pracować. No, myślę, że zdecydowanie zmiany na plus z wielu powodów, zwłaszcza dla nas, no, trzeba przyznać, że chyba z reguły łatwiej nam się właśnie pracuje na taki właśnie składni Markdown, łatwiej się robi formatowanie. Jest gdzieś więcej dostępnych aplikacji na różne systemy operacyjne. No jeśli musimy na przykład właśnie pracować z osobami widzącymi, które no może niekoniecznie chcą w takiej składni pracować, no to możemy w ten sposób sobie takie dokumenty przygotować, wkleić w odpowiednie miejsce. No i nam się pracowało na nich lepiej, a osoby widzące też od razu mają lepsze formatowanie. Także zdecydowanie zmiany na plus. Google mówi, że one pomału po prostu będą pojawiać się u wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy ktoś ma po prostu darmowe osobiste konto Google, czy korzysta z tych usług workspace firmowych, to po prostu powinno się w dokumentach wam pokazać.
1: A teraz radiowa ciekawostka ode mnie. Ja lubię takie minimalistyczne rozwiązania i to jest zdecydowanie coś bardzo minimalistycznego i bardzo fajnego dla tych wszystkich, którzy lubią słuchać stacji radiowych, ale którzy lubią słuchać nowych stacji radiowych, których nie znają. No a jak najlepiej poznać jakieś nowe radio? Sobie je po prostu wylosować. I właśnie do tego służy strona, której adres to radioshuffle.com, radio-schuffle.com. I działanie tej strony jest niezwykle proste, bo po prostu sobie na nią wchodzimy. Ja teraz właśnie to robię i zaraz zobaczymy, czy od razu nam tu coś zadziała. Na razie nam akurat nic nie gra, ale jak nacisnę przycisk shuffle... To proszę bardzo, już nam coś gra. Gra nam jakaś stacja radiowa i oprócz tego, że nam gra, to mamy też jeszcze opis. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Zastanawiam się, skąd są te opisy. Mam wrażenie, bo one są takie dosyć podobne do siebie, więc mam wrażenie, że te opisy tak. To sztuczna inteligencja.
5: Dokładnie. To jest też moja sugestia. Generowała. Ja podejrzewam, że to tak, Radio Browser plus GPT.
1: Dokładnie. I mamy tu akurat stację z Armenii, że ta stacja właśnie z Armenii się skupia na muzyce chrześcijańskiej i treściach chrześcijańskich. Więc tak to sobie brzmi. Jak nam się podoba, to słuchamy. A jak nam się nie podoba, to klikamy sobie znowu przycisk shuffle. I czekamy. I to nie zawsze działa, bo czasem po prostu jakiś strumień jest nieaktywny, ale w takim przypadku się nie poddajemy, tylko znowu sobie klikamy w shuffle. No i mamy coś zupełnie innego, tym razem radio z Argentyny, z Castelar, Provincia de Buenos Aires i tak dalej. I tu mamy też informację, co to jest za stacja radiowa. Jeżeli jakieś radio nas zainteresuje, to możemy sobie nacisnąć, i to jest niestety opisane jako element klikalny, więc no szkoda, że nie jest to przycisk. Po prostu mamy nad tą stacją coś, co się nazywa favorite. Naciskamy sobie to favorite i powinno nam się już w tym momencie do ulubionych dodać. To czasem się dodaje, czasem nie. Ale tu widzę, że nam się dodało. Zresztą zaraz to sprawdzimy. Wylosuję sobie na przykład jakąś następną stację. Niech nam się tu coś wylosuje. Znowu się nie chce wylosować, ale to się nie poddajemy, tylko szuflujemy dalej. O, jak pech, to pech. Teraz akurat się nic nie chce wylosować. O, się wylosowało. Aha! No to akurat w sam raz coś na upały, bo stacja ze Stanów Zjednoczonych grająca muzykę świąteczną. Ale teraz powiedzmy, podoba mi się ta stacja z Buenos Aires, którą dodałem sobie do ulubionych, więc zobaczymy, czy jestem w stanie do niej wrócić. Ja jestem w stanie do niej wrócić. I co ważne, te stacje, które są ulubione, które zapisujemy jako ulubione, to zapisywane są w naszej przeglądarce. Prawdopodobnie jako jakieś ciasteczka, więc z jednej strony jest szansa, że ich nie stracimy tak szybko, ale z drugiej strony, jeżeli używamy jakichś cleanerów albo na przykład mamy w jakiś nietypowy sposób ustawioną przeglądarkę, żeby usuwała ciasteczka co jakiś czas, no to można się liczyć, że z tak zgromadzoną bazą stacji radiowych przyjdzie nam się kiedyś pożegnać, więc może lepiej to, jeżeli spodoba nam się jakaś stacja, no, poszukać informacji o niej, wyciągnąć skądś adres internetowy i dodać sobie do jakiegoś bardziej stałego miejsca, z którego na pewno nam ta stacja nie wyparuje. Ale stronka bardzo fajna. Trochę czasu spędziłem klikając przycisk shuffle. To wam powiem. radio-schufle.com.
5: Ja też przypomnę, że no to trochę tyflo przeglądów temu było, ale stworzyłem skrót do Apple skrótów, który robił też podobną rzecz. Fakt, nie można zapisywać do ulubionych i nie jest to takie intuicyjne jak klikanie shuffle, shuffle, shuffle, ale można sobie na przykład przypisać do polecenia w Siri albo do gestów voiceover i też całkiem fajnie się to sprawdza. Także fajnie, że nie tylko ja mam takie myśli, że takie coś może być fajne i ta sama motywacja też widzę, by mi przyświeca, tak. Bo też się chce wyrwać trochę z tych algorytmów serwisów streamingowych, także...
1: Tak, bo fajnie. Autor właśnie o tym pisze, że wracał do domu, na przykład po szkole kiedyś i strasznie go denerwowało, że każda stacja radiowa gra to samo. A przecież jest internet, więc czemu sobie nie posłuchać jakiegoś radia z innego zakątka świata, gdzie można naprawdę coś nowego, nietypowego, ciekawego poznać. To prawda, ja też tak lubię sobie gdzieś tam tym palcem po radiowej mapie poprzesuwać i coś interesującego znaleźć, więc polecamy.
5: Ktoś kiedyś trafi na Tyflo Radio.
1: No właśnie, no, może. Mm-hmm. Jeżeli jesteście właśnie stamtąd, na przykład z Radio Shuffle, to dajcie znać. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, to następny temat w takim razie. Eleven Labs. Eleven Labs to już nie tylko narzędzie do tworzenia bardzo realistycznych, syntetycznych głosów, ale też i ostatnimi czasy narzędzie do generowania efektów dźwiękowych tam się pojawiło, a ostatnimi czasy to dodali odszumiarkę.
3: Tak, jakby efektów dźwiękowych było za dużo w jakimś nagraniu, no to zaoferowali nam kolejną nowość, która pozwoli nam właśnie na odszumianie różnych nagrań. To narzędzie ma być konkurencją dla, no pewnie głównym konkurentem tutaj będzie Adobe Podcast, czyli też tutaj ta podobna usługa właśnie od firmy Adobe. Też usługa, która tutaj działa w sieci, możemy albo nagrać coś z mikrofonu, albo załadować plik audio i go po prostu przetworzyć. Ja przyznaję się, że dowiedziałem się o tym niedawno, więc jeszcze nie zdążyłem tego przetestować na własnych próbkach, a myślę, że na pewno będzie warto to zrobić, no zobaczyć faktycznie jak naprawdę dobra jest ta usługa. No generalnie to, co oferuje Eleven, jest zawsze na wysokim poziomie. No pytanie, czy to będzie faktycznie też tak dobre. Natomiast mogę pokazać wam, jak to działa, przynajmniej używając próbki, którą nam zaoferował właściwie nawet producent. Mamy tutaj demonstrację i myślę, że sobie szybko tą demonstrację odtworzymy. Najpierw puszczę klip bez odtwarzania. Tutaj chyba jest jakaś mucharka uruchomiona. No zresztą sami usłyszycie, że jest głośno.
6: Need to remove background noise from your video? Use our new voice isolator model for crystal clear audio every time.
1: No i no rzeczywiście robi to wrażenie. Natomiast
3: jest taki trochę zniekształcony ten głos, nie?
1: Jest trochę zniekształcony i jedna rzecz, Tomek Bilecki to testował, z tego co wiem, bardziej, więc może w następnej audycji jeszcze coś do tego doda. Na przykład Adobe w tym swoim narzędziu ma taką niefajną cechę, mianowicie nie jest zbyt kompatybilny z innymi językami niż angielski, a na pewno ma problem z polskim. Mianowicie Adobe w tym swoim narzędziu, przynajmniej na niektórych głosach, lubi troszeczkę dodać coś takiego, jakby takiej angielskiej, tej angielskiego sposobu wymowy. Jakbyśmy, nie wiem, pojechali sobie do Stanów na 10 lat i mówili po polsku potem. Więc jest to coś, czego ponoć właśnie to od Eleven Labsa nie ma, więc no rzeczywiście fajnie. Fajnie, że to działa tutaj lepiej i że nie ma z tym kłopotów. Natomiast o ile Adobe, jeżeli ktoś korzysta z tego ich całego pakietu, no to oferuje to w ramach tego właśnie pakietu i za darmo też oferuje chyba pół godziny, czy godziny nawet, nie, chyba pół godziny, na domyślnym ustawieniu, to tu Eleven Labs to sobie kasuje za każdą minutę.
3: Tak, i właśnie miałem powiedzieć, mam nadzieję, że to faktycznie jest no, tak dobre, to będzie trzeba to przetestować, bo kasują to niemało, bo to kosztuje 1000 znaków za minutę. Także jak ktoś sobie nawet wykupił ten najlepszy plan dla twórców, ten za $20, powiedzmy, którym dostajemy 100 tysięcy znaków, no to dostajemy niecałe półtora godziny tak naprawdę. To nie jest jakoś dużo, jeśli ktoś no, dużo potrzebuje odszumiać.
1: Dobrze, że my nie szumimy. Tak. Bo byśmy się nie wypłacili po prostu.
3: No właśnie. Natomiast no, jest kolejne narzędzie. Można każdy już sobie to przetestować. Oczywiście za darmo dostajemy 10 tysięcy znaków miesięcznie po założeniu konta. Więc jeśli chcecie macie jakieś nagrania, które chcecie sobie na próbę odszumić, przetestować, no to jak najbardziej można.
1: I teraz przechodzimy do ostatniego tematu. I to tak się dosyć fajnie złożyło, bo z jednej strony zwykle, kiedy przekraczamy 4 godziny, to mamy dla was niespodziankę dźwiękową, A dziś, tak czy inaczej, będziemy dla was mieli niespodziankę dźwiękową, a to za sprawą ostatniego tematu z naszych radiowych notatek, mianowicie tematu dotyczącego mikrofonów przyssawkowych.
5: Tak, mikrofony przyssawkowe, bądź po angielsku pickup coil, czyli taki specjalny rodzaj mikrofonu, który tam, gdzie zbiera dźwięk, ma taką przyssawkę. Przysysa się ją do powierzchni dowolnego sprzętu elektronicznego i ten mikrofon wyłapuje fale elektromagnetyczne emitowane przez ten sprzęt. To w praktyce oznacza, że zgrywany jest dźwięk, który ten sprzęt wydaje, w takiej jakości mniej więcej jakby, no nie wiem, bezpośrednio z tego głośnika po prostu coś zgrać, czyli no nie jest, ewidentnie słychać, że to nie jest głośniczek nagrywany sobie mikrofonem zwykłym z telefonu, czy tam nawet jakimś studyjnym, ale w pokoju, tylko po prostu ten dźwięk jest odsysany w pewnym sensie z tego głośnika bezpośrednio, plus jakieś tam też śmieci się okazują, jakieś fale elektromagnetyczne, jakieś pyrczenie, coś tam, coś tam. No i temat wypłynął w ramach grupy telegramowej Jest Telefon, Jest Zabawa, gdzie siedzimy sobie taką grupką osób zainteresowanych właśnie telefonią. I taką telefonią też trochę retro, właśnie jakieś zbieranie dzwonków, zbieranie komunikatów, porównywanie infolinii. No, mega wkręceni jesteśmy tam ogólnie w temat telefonów w różnych aspektach. No i tam dwóch uczestników sobie kupiło takie mikrofony z Amazonu w Stanach i posłali kilka próbek i aktualnie tym nagrywają różne ciekawe rzeczy. W związku z tym mamy mały przegląd nagrań, które zostały takimi mikrofonami poczynione. I czy, Michale, pokusiłbyś się o ich prezentację?
1: Ależ prawda? Oczywiście.
5: Masz do emisji, prawda?
1: Tak, mam to wszystko już przygotowane, mam te materiały, więc teraz sobie posłuchamy. Na dobry początek posłuchamy sobie dysku twardego iPoda.

to by pomyślał, że to aż tak bardzo hałasuje. Okej, następny materiał to będzie dźwięk laptopa. Po prostu laptopa, jak komputer przenośny potrafi hałasować, kiedy do niego się taki mikrofon przyłoży.

0: Jak słychać, to naprawdę brzmi ładnie. No i na zakończenie tego zestawu dźwięków posłuchajmy jeszcze iPhone'a z kolei, do którego ten mikrofon został przyssany, i poczty głosowej. Fragment po prostu telefonu na pocztę głosową.
1: Ustawienia i opcje poczty głosowej. Naciśnij 3. Pomoc. Naciśnij 0.
2: 5. 5. 2. 5. 8. 0.
1: Pomoc dla poczty głosowej. Wybierz temat z opcji, które za chwilę usłyszysz. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij gwiazdkę. Aby dowiedzieć się, jak nagrać osobiste powitanie, naciśnij 1. Aby dowiedzieć się, jak zmienić swój PIN, naciśnij 2. Aby dowiedzieć się, jak odsłuchiwać, zapisywać i
0: A tu jeszcze koniec, to też bardzo ciekawie zabrzmiał, czyli to, co tak naprawdę wysyła w świat nasz telefon, kiedy ekran jest odblokowany.
3: No tak.
0: Więc rzeczywiście bardzo ciekawie brzmiące rzeczy.
3: Tak.
0: Dziękujemy Miłoszowi za te nagrania, tak, bo to właśnie Miłosz Nowicki je przygotował. Bardzo ci dziękujemy za to, że je nam udostępniłeś. No i cóż, i to jeżeli chodzi o notatki, to by było tyle. Pytanie, czy jeszcze coś przyszło?
3: Nie. Znaczy, ja może bym jeszcze tylko wrócił szybko do tematu Koleo.
0: Aha.
3: Istotnie, no nie jest niestety to przełączanie tych przycisków, kierunek jazdy i to drugie pole takie martwe, puste, no zdaje się nic nie robić. Jedyne co to, że jak jedno jest zaznaczone, to drugie nie jest, jak drugie jest zaznaczone, to pierwsze nie jest. Ale miejsca są pokazywane te same, przynajmniej tak ja to widzę. No mogę pokazać jeszcze, bo udało mi się odkryć pociąg, który ma trochę więcej niż 4 wolne miejsca.
0: No to spróbujmy może.
2: Koleo, przycisk wróć. Rezerwacja usytuowania, nagłówek. Wagon 13, nagłówek. 11 okno, miejsce dla osoby na wózku. 12 okno. 13 korytarz, miejsce dla osoby na wózku. 15 okno, opiekun osoby z niepełnosprawnością. 16 okno. 17 korytarz, opiekun osoby z niepełnosprawnością. 18 korytarz. 21 okno. 23 korytarz.
3: No i tak to wygląda. I żeby nie było, to po nagłówkach sobie poskaczę.
2: Wagon 14, wagon 15, wagon 16, wagon 17. Nie znaleziono nagłówków.
3: No i na przykład tu bym miał...
2: 13 korytarz, 14 korytarz, 8, 2, 3, 6, 7, 8, kierunek 87 korytarz, miejsce dla podróżnego z rowerem. 86 okno, miejsce dla podróżnego z rowerem.
3: No i mam tutaj...
2: Kierunek jazdy, zaznaczone. Kierunek jazdy, zaznaczone. Kierunek jazdy.
3: No, ale dalej.
2: 87 korytarz, miejsce dla podróżnego z rowerem.
3: No nie widzę, żeby były jakieś inne miejsca dostępne. Także chyba tak to działa na ten moment w tym Koleo.
0: Okej, okay, no to warto wiedzieć. No i zobaczymy, no to jest, słuchajcie, pierwsza wersja tego schematu, więc podejrzewam, że za jakiś czas może być jeszcze lepiej. Natomiast no, jeszcze mamy telefon, jeszcze Maciek do nas się dodzwonił. Witaj, Maćku.
4: No ja nieustraszony w związku jeszcze, że tak powiem, z głosówką, którą sobie pozwoliłem poczynić. Natomiast właśnie, jak się na szczęście się zdążyłem dzwonić, to sobie mam do was pytanie jeszcze. Poniekąd ciekaw jestem, jeśli chodzi o Face ID w iPhone'ach i punkt uwagi generalnie. Znaczy inaczej, punkt uwagi to jest jedna rzecz, ale zanim to... Jak sobie skanujecie twarze tym Face ID, to jaki jest mniej więcej czas reakcji? Powiedzmy, idzie wam to od razu tak błyskawicznie?
0: Maćku, właśnie poruszyłeś bardzo ciekawy temat, z którym ja ostatnio, muszę powiedzieć, mam problem.
4: Okay.
0: Ja myślałem, że to jest kwestia po prostu tego, że powoli przyszedł czas na wymianę mojej baterii w telefonie, bo mam tam 91%. No niby jeszcze dużo, ale...
4: A nie było o serwis?
0: Nie, nie woła o serwis. On nie, o serwis on będzie wołać przy 80%. To,
4: nie. A niekoniecznie.
0: Nie?
4: Nie, w ogóle przypadek był śmieszny. Mojej mamie swego czasu przy 93 wołał o serwis, chłopy w iMadzie się za głowę złapali, o co w ogóle chodzi, ale wymienili te baterie i wyłączał się, objawy, symptomy wszystkie były właśnie wskazujące na obniżoną kondycję baterii, włącznie z tym, że wołał o serwis. Także.
0: A no widzisz, ale ja ostatnio zauważyłem, że przy niektórych operacjach ten Face ID mi rzeczywiście zwolnił, ale to nie jest tylko to, bo też na przykład aktualizacje jakoś mi się wolniej zaczęły pobierać z App Store'a, zwłaszcza jeżeli jest ich dużo, to się wlecze, ten telefon się potrafi trochę zgrzać bardziej niż kiedyś miał to w zwyczaju, więc myślałem, że to jest wszystko jakby spowodowane tym, no, że ta bateria już jednak nie jest pierwszej młodości, a nie ma jeszcze 2 lat, więc no niestety, tak to...
4: Może z tym, a może ten wskaźnik szaleć na przykład i nie pokazywać też prawdy, a jednak... Coś tam być na rzeczy.
0: No właśnie. Więc i tak od pewnego czasu zauważam, że ten Face ID reaguje wolniej.
4: Okej. Okay. Mimo, że... A wcześniej normalnie jest
0: tak,
4: po prostu.
0: Tak,
4: aha. Nie, bo ja jakby bardziej piję do tego, że no właśnie, u mnie też ten Face ID działa obłędnie, działa bardzo szybko, działa fajnie i ten. No i trochę się, że tak powiem, a ja lubię wyzwania i gdzieś tam jak ten, jednak iOS to rozpieszcza człowieka w sumie. No i tak się troszeczkę, że tak powiem, tym znudziłem, że on tak działa niezawodnie, tak fajnie w ogóle. Że stwierdziłem, a niech stracę, chociaż kiedyś mi to nie działało jak trzeba, ale włączyłem sobie ten punkt uwagi, znaczy kiedyś sobie włączyłem wymagaj punktu uwagi, czyli właśnie wymóg patrzenia na ekran podczas odblokowania, żeby oczy były widoczne. No i kiedyś mi to nie działało. Ja się z tym strasznie męczyłem i mi to nie działało. A żeby nie było, no ja nie widzę zupełnie nic i żadnym resztkowcem nie jestem i tak dalej. Ja sobie postanowiłem jakieś 2 tygodnie temu, a spróbuję sobie jeszcze raz. A co? W sumie, prawda, wakacje po studiach i wszystko, nudzi się człowiekowi, można poeksperymentować. Jakieś było moje zdziwienie, jak się okazało, że w zasadzie odblokowuję tego iPhone'a mając po prostu wyłącznie otwarte oczy, ale tak od strzała. Po prostu on się odblokowuje od tak, nie?
0: O proszę. Więc
4: to nie jest koniecznie tak, że na ten ekran trzeba stricte... Może ja na niego nieświadomie patrzę, nie wiem. Ale kwestia jest taka, że jak te sensory wykryją, że się ma oczy po prostu otwarte, bo przy zamkniętych, czasami nawet przy półzamkniętych skubany zadziała, więc to też jest ciekawe. Natomiast przy takich przymrużonych, nie? Natomiast odblokowuje... Nieraz, wiadomo, przy jakimś tam nasłonecznieniu większym, czy jak jest zbyt ciemno, to zdarzy się, że ta reakcja jest wolniejsza niż powiedzmy przy wyłączonym tym punkcie uwagi, czyli braku potrzeby patrzenia na ekran, ale mimo wszystko działa to całkiem fajnie. Wszelkie operacje jakby uwierzytelniające, czy to Apple Payem, płacenie, czy to, nie wiem, otwieranie aplikacji, wypełnianie haseł i tak dalej, tam gdzie używane jest Face ID, a w ogóle mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej rygorystyczne i bardziej jeszcze dokładne niż jak stricte odblokowujemy telefon w sumie, że jest większe niepowodzenie rozpoznania twarzy właśnie przy uwierzytelnianiu się innego rodzaju poza odblokowaniem ekranu, niż jak się stricte ekran odblokowuje. A tutaj normalnie też mi działa to bardzo fajnie, więc w sumie...
5: Wiesz co? Może coś w tym być, bo właśnie zapytałeś o szybkość tego reagowania. No przy odblokowaniu generalnie to mi to działa szybko i chyba nawet to punkt uwagi też mam włączone, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Natomiast... No tak, teraz mi nie chce się odblokować, spoko.
6: 12:13.
5: Jak pół sekundy niecałe, no to jest demo na żywo. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o uwierzytelnianie czegokolwiek innego, czy to jest Apple Pay, czy to jest właśnie, nie wiem, logowanie do bankowości na przykład, mam wrażenie, że to działa wolniej i mam wrażenie, że czasami muszę to ponawiać 2-3 razy.
4: Wolniej, bo jest to gdzieś tam spróbuj kuponować komunikację, nie? Więc restrykcje być może większe. Natomiast no właśnie z tym punktem uwagi fajnie to działa. Na całe szczęście, znaczy dobrze, że voiceover jak się konfiguruje z voiceoverem, to ten punkt uwagi się automatycznie wyłącza, no bo jeżeli ktoś nie jest w stanie oczu otworzyć, no to prawda, ale jeżeli jest i ma już to wytrenowane, że przy punkcie uwagi wyłączonym domyślnie z voiceoverem odblokowuje telefon, to ja w sumie zachęcam, żeby sobie to włączyć, choćby nawet w warunkach domowych przetestować i jak będzie działało dobrze, to w sumie, żeby sobie to zostawić włączone, no bo co by nie mówić, znaczy wiadomo, jak mamy ten punkt uwagi wyłączony, jakoś tam to bezpieczeństwo jest obniżone. Może nieznacznie w sumie, może jakoś bardzo na tym nie cierpimy, ale jednak. A w sumie co nam stoi na przeszkodzie sobie to włączyć, podnieść tym samym poziom jeszcze bezpieczeństwa tej autentykacji twarzą, a jeszcze w ogóle z włączoną ochroną przed kradzieżą, swoją drogą też w opcjach Face ID i kodu, no chyba, że mamy Touch ID, no to tam też to działa, ale my tu o Face ID, więc w sumie czemu nie, prawda, jeżeli to już mamy fajnie opanowane i tak dalej, więc bo to tak troszeczkę mam wrażenie, że troszeczkę taki gdzieś tam się zrobił z tego utarty, może nie stereotyp, może nie mit, no coś pomiędzy, że jeżeli jesteśmy całkowicie niewidomymi osobami, nieresztkowcami, że jeżeli tak na ten ekran stricte nie potrafimy popatrzeć, no to że ten punkt uwagi nam się nie sprawdzi. A właśnie, no kurczę, mi się sprawdza i jestem też bardzo z tego zadowolony. Dlatego też bardzo zachęcam. Wiadomo, no jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, przyjmuje jakiś czas krople, bo no nie wiem, coś i prawda, to o czym musi zamknąć i nie da rady otworzyć, no to wtedy na ten czas raczej sobie to wyłączyć, no bo żeby komplikacji nie mieć, ale tak normalnie, w normalnych warunkach w sumie, czemu nie? Taka przedrobna zachęta na koniec.
0: No pewnie, wypróbować zawsze warto, zawsze można wrócić.
4: Dokładnie. Zawsze można wrócić. Najlepsze jest to, że jak się włączy, to tylko taka lekka haptyka jest, a jak się wyłączy, to jeszcze tam nam powie, że no tutaj już bezpieczeństwo tam będzie obniżone, prawda, że tam voiceover, znaczy, że wtedy nie jest wymóg patrzenia na ekran i tak dalej, ale nie przejmować się tym, po prostu jakby używać tego jak nam wygodnie, niemniej no można tego użyć, spróbować sobie sprawdzić, nie? Jak to będzie działało. No. Także w sumie tyle ode mnie dzisiaj, chyba jeden z rekordowych tam odcinków. Nie?
0: I tego dotyczyła, jak rozumiem, Maćku, ta twoja głosówka, tak? Którą nam no, wysłałeś.
4: No, zasadniczo tak.
0: Okej, okay, no, dobra. No,
4: tak, no. Już nie ma potrzeby dublować, emitować.
0: Jasne. No. Dobra, no to dzięki w takim razie za telefon i cóż, dobrej nocy.
4: No, dzięki wzajemnie.
0: Hej. No i tym samym będziemy kończyć nasze dzisiejsze kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Tyflo Przegląd numer 241.

0: prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj kolejny dek, kolejny magnetofon typu dek, jednokieszeniowy, marki Sony. Tym razem już były dwa Sony, więc teraz będzie drugi. Znaczy już był jeden Sony, teraz drugi Sony będzie. Tym razem będzie model TCK490. Model myślę, że taki, znaczy na pewno gorszy od tamtego poprzedniego, bo tamten jeszcze miał końcówkę S z systemem Dolby S, był ten myślę, że trochę gorszy, tym bardziej, że tutaj ma na przykład tylko ręczną regulację prądu podkładu, automatycznej nie ma, ale z kolei ma podsłuch nagrywanego dźwięku, tak zwany monitoring, także trzygłowicowy, w związku z tym także też nie z najniższej półki. No ale jeżeli chodzi o nazewnictwo Sony, też za bardzo się nie znam, więc nie wiem. Wymiary są takie same jak tamtego TCK461, zdaje się, tego co prezentowałem, ale jest trochę inne rozmieszczenie klawiszy i tak dalej. W lewym górnym rogu jest napis Sony, pod spodem przycisk Power, właśnie naciskam. Kiedy przesuniemy się w lewo, jest kieszeń kasety. Kiedy się jeszcze w lewo przesuniemy, może tak, na samym dole, w sensie w prawym dolnym rogu kieszeni mamy eject. Właśnie wyjąłem kasetę i może włożę od razu tą, którą będziemy prezentować. I zaraz ją, proszę Państwa, od razu przewiniemy na początek, ale dobrze, wkładam wobec tego. Nad ejectem mamy dwa przyciski. Pierwszy to jest kasowanie licznika, a drugi to jest memory stop. I nie udało mi się tutaj dojść do końca, jak działa ten memory stop, bo próbowałem, myślałem, że to jest tak samo jak w Technicsie, ale no, ale nie wiem, ale nie działa, nie wiem dlaczego. Kiedy się trochę przesuniemy jeszcze na tym samym poziomie co tamte dwa, mamy przewijanie w lewo, przewijanie w prawo, takie dwa oddzielne przyciski długie. I jeszcze kawałek, jak się przesuniemy, to mamy włączenie, wyłączenie odsłuchu. Pod wyżej wymienionymi przyciskami w tym rzędzie co eject z kolei mamy stop, start, pauzę, nagrywanie ciszy 4-sekundowej po naciśnięciu oraz nagrywanie oraz przycisk nagrywania normalny. Kiedy się jeszcze bardziej przesuniemy, mamy, może już trzymając się tego dolnego rzędu, na dole jedno pokrętło, nad nim drugie, to są takie dwa małe. I tutaj jest tak, że na dole to jest regulacja prądu podkładu, na górze regulacja balansu nagrywania. A jeszcze nad nimi jest wciskany, wyciskany, tak jak było w tamtym Sony, filtr MPX. Jak się jeszcze przesuniemy na poziomie tego mniejszego pokrętła, czyli bardziej na dole, mamy przełącznik Dolby. Tu mamy bez Dolby, Dolby B, Dolby C, takie pokrętło. Jak się trochę jeszcze przesuniemy, mamy gniazdo słuchawek i nad tym gniazdem duże pokrętło. To jest nic innego, proszę Państwa, jak głośność nagrywania. Ok, teraz włączam, żeby kaseta się na początek przewinęła. Niech się przewija. Jak jeszcze co ważnego, z tyłu magnetofonu, bardziej z lewej strony jest, o właśnie już się skończyła przewijać, bardziej z lewej strony jest przylutowany kabel sieciowy, a z prawej cztery gniazda, po lewej wejście, wyjście, po prawej wejście. Jeszcze tak pokażę, start wydaje taki dźwięk, stop. A przy okazji zobaczę, czy przewijanie co jeden utwór tutaj jest, bo tego nie sprawdziłem, a zaraz zobaczę. No. Egzemplarz ma coś takiego, że przy zatrzymywaniu nie zawsze chce taśmę dobrze naciągnąć. Jest przewijanie co jeden utwór. Ja myślę, że tutaj więcej nie trzeba już opowiadać, bo jak sami Państwo słyszą, dźwięki wydaje podobne jak tamten poprzedni Sony. Więc myślę, że możemy już przejść do prezentacji.
2: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Myślę, proszę Państwa, że nagrywanie nie potrzeba prezentować, bo działa bardzo analogicznie. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Z tej strony Alicja Witek. Witam w kolejnym podcaście. Dziękuję, że zechcieliście spędzić Państwo chwilę z Tyflo Podcastem. Dzisiaj kulinarnie, myślę, że bardzo smacznie. I powiem szczerze, jestem dość podekscytowana faktem, że przychodzę do Państwa z przepisem, który zaskoczył mnie swoją prostotą, łatwością wykonania dania i efektem. Będę dzisiaj przygotowywała piersi z kaczki w sosie żurawinowym i bardzo często, właściwie ogólnie mogę powiedzieć, że dobrą kaczkę udawało mi się zjeść do tej pory tylko w restauracjach. Bardzo często, kiedy gdzieś u kogoś jadłam przygotowywaną kaczkę albo sama próbowałam ją robić, okazywała się albo zbyt twarda, albo zbyt sucha, albo kiedy ktoś decydował się na ten taki jakby krótki wariant opiekania, tylko ze ściętym białkiem, była w środku jednak jak na moje preferencje zbyt surowa, taka miękka, miejscami jakby była niedopieczona. Bardzo, bardzo długo, bo gotuję już naprawdę bardzo długo, aż chyba krępujące byłoby przyznanie się dla mnie, jak długo to trwa, szukałam dobrego przepisu, który da w efekcie piersi z kaczki, które będą proste w przygotowaniu, które będą smaczne, które będą odpowiednio upieczone i też takie, które nie będą miały takiej konsystencji gumowej, tak? Takiej twardej. Bo kaczkę też bardzo łatwo jest przepiec, wtedy jest twarda, trzeba ją piec w nieskończoność, żeby w końcu zmiękła. W skrócie mówiąc, przepis ma trzy etapy. Jeden krótki, dwa troszeczkę dłuższe. W tym krótkim będziemy przygotowywać jakby wstępnie te piersi. Później one będą sobie leżały zamarynowane przez godzinkę i będziemy je tylko odwracać, a finalnie będziemy je piec przez 45 minut. Czego tutaj będziemy potrzebować? W zależności od tego, na ile przygotowujemy osób ten obiad nasz z piersią tą z kaczki, wyjściowo musimy mieć mniej więcej po 25 dekagramów mięsa na osobę. Dlatego, że w kaczce ta gruba skóra się wypieka, cały ten tłuszcz się wypieka i ten, jakby tą wagę musimy sobie od finalnej tej wagi odliczyć, tego mięsa, którą będziemy później podawać. No tak, jak później to pokroimy w plasterki, no to wiadomo, że to też nie jest tak, że tam każdemu porówno, bo każdy sobie bierze ile tam ma ochotę, ale jakby wyjściowo te ćwierć kilograma na osobę musimy mieć. Do tego będziemy potrzebować tymianek, będziemy potrzebować sól, pieprz, dwie łyżki oleju, trzy garście takie solidne, świeżej albo mrożonej żurawiny i do tego jeszcze będziemy potrzebować torbę do pieczenia lub oddzielony fragment rękawa. Ja sobie tutaj na początek rozpocznę ten etap wstępny. Te piersi, kiedy mamy już rozmrożone, opłukane albo świeże opłukane, musimy dobrze odsączyć z wody, najlepiej przy pomocy papierowego ręcznika. Oczywiście nie musimy jakoś tam wcierać i nacierać. Chodzi o to, żeby po prostu nie były w żadnym miejscu mokre. Miejsce przy miejscu. Ręcznikiem sobie tą wilgoć odciskam. I teraz bardzo ważny moment, który nie wymaga jakichś wielkich umiejętności, natomiast wymaga od nas uwagi. Będziemy nacinać skórę. Tą skórę grubą. która ma taki jakby taką delikatniejszą strukturę. Wyczujemy palcami, co jest tą częścią skóry, no bo to jest taki jakby plaster, który całą tą pierś pokrywa z jednej strony i tak jakby wychodzi poza jej obręb, tak? I teraz, co jest najważniejsze w tym całym przygotowaniu? Musimy bardzo uważać, żeby nacinając tą skórę, robić na niej taki wzór albo karo, albo kwadraty. Natomiast w żadnym miejscu nie możemy jej przeciąć tak, żeby nóż doszedł nam do mięsa pod spodem. Ona musi być nacięta, nawet musi być dość głęboko nacięta, tak jakby przez całą swoją grubość, ale nie możemy jej przeciąć tak, żeby nam doszedł nóż do mięsa. Więc najlepiej proponuję wziąć sobie dobrze naostrzony nóż, taki, który nie będziemy musieli jakoś bardzo mocno przyciskać, i delikatnie nacinamy. Możemy w każdym miejscu poprawić najwyżej. Chodzi o to tylko, żeby przy tym nacinaniu nie przeciąć. I ja to robię w ten sposób, że najpierw tnę wszystkie te przecięcia poprzeczne. I kiedy już ta skórka jest taka naruszona, później robię te kwadraty wzdłuż tej piersi jakby, tak? Bo najpierw mam linię koło linii, tak jakbym zaznaczała upływający czas, dni, jakoś tam karbowałabym sobie tę skórę, a później dopiero robię te linie wzdłuż. Taką skórę nie jest tak łatwo przekroić, ona nie jest jakaś taka łatwo się poddająca, więc musimy mieć dobrze zaostrzony nóż do tego, no i musimy uważać. Oczywiście wiadomo, że pierwszym razem robiłam to z duszą na ramieniu, żeby nie przeciąć, ale wiadomo, no, praktyka jakoś tam pomaga i później jest już zdecydowanie łatwiej. Jeśli jest taka możliwość, możecie poprosić kogoś bardziej wprawnego, żeby wam już ponacinał, a wy sobie po prostu później przygotujecie resztę tego dania, tak? Bo to też nie jest tak, że ja, podając jakiś przepis w moim podcaście, uważam, że ktoś musi absolutnie zrobić wszystko sam. Niech robi każdy tyle, ile potrafi, na ile ma umiejętności. Można też zaprosić kogoś do wspólnego gotowania, o ile ktoś lubi. Jest to bardzo przyjemne. Ja akurat nie za bardzo lubię gotować z kimś. Jakieś rzeczy typu pizzę czy tam coś mogę zrobić, ale już obiadu gotować z kimś całego nie wyobrażam sobie. Dobra. Jedną mamy ponacinaną. Bardzo powoli robię te nacięcia. Ta kosteczka, te kwadraty finalnie, oczywiście wiadomo, że nikt nie będzie tego z centymetrem mierzył, ale powinna mieć tak mniej więcej 1,5 do 2 cm. Więc mamy kilka takich nacięć szerz i ze 3-4 w zależności od wielkości tej piersi wzdłuż. Oczywiście nie muszą być jakieś super idealnie proste linie, bo tu nie chodzi o to, żeby był rysunek, tylko żeby była taka pika na tej skórce na koniec. Ona się wtedy będzie nam ładniej wypiekać i nam ten tłuszcz też łatwiej odda. I już mam teraz przygotowane, pocięte te skórki. Teraz tylko będę dodawała marynatę, pieprz, sól. Można też sobie kupić takie gotowe mieszanki do kaczki. Więc tu już jak, że tak powiem, jakie są wasze preferencje. Fajnie jest, jeśli mamy tymianek świeży albo taki suszony, który jest w tych słoiczkach, bo w torebkach on dosyć szybko traci tą moc, ten intensywny zapach. Biorę sobie pierwszy tymianek i najpierw tak, jakbym posypywała solą, rozsypuję go nad całą tą piersią, a później delikatnie sobie wcieram w tą pikę, w tą skórkę. Odwracam na drugą stronę, znowu biorę trochę tego tymianku i teraz sobie delikatnie nacieram od strony mięska. Teraz dodam jeszcze pieprz i sól. Też powcieram. Obrócę sobie na tą pikę, posolej dam pieprz, tak. I z drugą piersią zrobimy zaraz dokładnie to samo, też biorę. Kładę sobie na deseczce, zaczynam od tymianku i też nacieram sobie tą skórę, tą pikę. Robię to oczywiście palcami, żeby mieć pełną kontrolę, żeby wiedzieć, czy wszędzie jest równo. Pieprz i sól poszły jako pierwsze, ale to nie ma żadnego znaczenia. I tak przygotowane piersi z kaczki wkładam sobie do lodówki w sumie na godzinę, ale po pół godzinie przychodzę, żeby je na tym talerzyku jakby odwrócić. Najpierw sobie kładę skórą do góry, mięsem do dołu, a za pół godziny wyjmę je z lodówki, odwrócę skórą do dołu, mięsem do góry. I to na razie będzie pierwszy etap przygotowania. Później zaproszę Państwa na drugi. Tak, moi drodzy. Teraz przejdziemy do drugiego etapu i później już do trzeciego, finalnego. Mamy kaczkę tak lekko zamarynowaną w tych przyprawach, mamy ją odwróconą. I co teraz będziemy robić? Teraz będziemy wstępnie przez krótki czas podpiekać ją na patelni. Ale uwaga, patelni nie nagrzewamy do momentu położenia na niej tych filetów i nie dodajemy żadnego tłuszczu, dlatego że tą kaczkę będziemy piec najpierw skórą do dołu i ta skóra ma puścić nam tłuszcz, na którym po jej odwróceniu będziemy piec mięsko. Wstępnie to mięsko będziemy przypiekać. Patelnię zimną mam już tutaj położoną na palniku. Kładę sobie te filety skórą do dołu, czyli tak jak miałam odwrócone z lodóweczki, mięskiem do góry, skórą do dołu. Przez najbliższe w sumie 10 minut będę je smażyć na patelni, ale uwaga! Skórą do dołu smażymy 6 i później następne 4 będziemy smażyć tym mięsem odwróconym do dołu w tłuszczu, który puściła skórka. Daje nie za duży płomień, ani też taki nie całkiem mały, taki średni. I w międzyczasie będę sobie przygotowywała zawartość mojej torby foliowej, do której finalnie trafi oczywiście kaczka. A do tej kaczki dziwaczki wlejemy sobie najpierw 2 łyżki oleju. Worek sobie zwijam tak jak skarpetkę przed założeniem, żeby łatwiej było mi ten olej wlać na samo dno. Więc tak wiecie, delikatnie, żeby go nie podrzeć, nie uszkodzić, zwijam te brzegi na zewnątrz. I nad tym workiem nalewam sobie 1 łyżkę i 2. Słyszycie pewnie, jak skwierczy właśnie tłuszcz z tej skórki. Teraz sobie dodam żurawinę. Ja mam akurat mrożoną, no bo wiadomo, żurawina jest gdzieś tam jesienią, a później to wszystko mrożona jest do kupienia. Daję takie 3 solidne garście. Nie rozmrażam jej, bo ona się spokojnie rozmrozi sama. Też nie ma co dodawać tej żurawiny za dużo, dlatego że żurawina jest cierpka bardzo i po prostu, żeby nam też smaku tego sosu nie zepsuła, żeby on też był taki troszkę mięsny, a nie tylko samą tą żurawiną, tej żurawiny smakiem przeszedł, bo byłby po prostu zbyt gorzki, tak? Można, jeżeli ktoś nie lubi tej cierpkiej nutki, która jest w żurawinie, a jednak chce ten żurawinowy sos zrobić, to można dodać, tak jakby dla redukcji tego smaku, łyżkę miodu. Czym możemy zastąpić żurawinę w tym sosie? Możemy ją zastąpić

też ewentualnie jabłuszka. Kiedy robiłam z jabłkami, to dawałam półtora takiej średniej wielkości jabłka, oczywiście bez skórki pokrojonego w takie małe trójkąciki. Jak zapewne widzicie, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane danie. Dostępność wszystkich produktów też jest no właściwie całkowita, no bo przez cały rok mamy i żurawinę, i kaczkę, i jakieś tam inne jeszcze ingrediencje, które tutaj potrzebujemy. No bo tak naprawdę poza kaczką i żurawiną to już tylko przyprawy. Myślę, że kwestia jakby przygotowania

żeby w trakcie smażenia nie kłaść na patelnię rozgrzaną, nie dodawać tłuszczu i piec najpierw po tej stronie skórzanej. I trzecia rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, no bo oczywiście nie będę czekała później, aż do końca to się w piekarniku upiecze, żeby Państwu o tym powiedzieć, to kiedy w piekarniku będziecie piekli i już ten moment nadejdzie, kiedy kaczkę będzie trzeba wyjąć po tych 45 minutach, to tego woreczka, w którym ją pieczemy, nie otwieramy od razu i nie kroimy jej. Odkładamy na bok, no na blaszę, czy tam przekładamy sobie do jakiejś takiej aluminiowej miseczki, czy do czegokolwiek ten worek i zostawiamy go na 8 minut mniej więcej. Oczywiście jak to będzie minuta w tę albo minuta w drugą, no to nie będzie to miało żadnego znaczenia, tak? Ale tak mniej więcej na 8 minut, żeby to mięsko mogło się tak jakby zamknąć, zawiązać w sobie soki, żeby właśnie ta kaczka po pieczeniu nie była sucha. I dopiero po tych 8 minutach otwieramy worek, no i w miarę możliwości, jeśli nie będzie dla nas za gorąca, kroimy, odkrawamy skórkę, zresztą jej nawet nie trzeba odkrawać, ona spokojnie sama odejdzie, będzie taka, wiecie, spieczona, zmarszczona, nie taka jak z kurczaka, ale taka wyraźnie będzie Wam odchodziła od tego mięska. Więc delikatnie tylko po nacięciu tam na tych szwach, gdzie jakby najmocniej się tego mięsa trzyma, spokojnie cała Wam odejdzie. No i wtedy możecie już spokojnie kroić ją na plasterki. Albo oczywiście możecie też podawać samo mięsko jako całą pierś, no z jakimiś ziemniakami, czy tam z ryżem, jeśli Wam pasuje do sosu żurawinowego. Przepraszam, ale muszę odwrócić.

chociaż ten sos żurawinowy mi osobiście najbardziej pasuje, to klusek. Po prostu taki śląski, zwykły klusek białych albo jakichś tam innych, zależy jakie tam.

Myślę, że nie powinno nastręczyć przygotowanie tego dania żadnej trudności. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzach. Ja oczywiście bardzo chętnie w miarę możliwości odpowiem. Natomiast teraz już przejdę do ostatniego etapu. Przygotowałam sobie tutaj blachę wyłożoną folią

możemy z żurawiną, możemy z mandarynkami, czy z jabłkami. To już zależy, jak kto lubi, czy bardziej na kwaśno, czy bardziej na słodko. Można dodać miód. Także myślę, że tutaj to jest jeden z takich przepisów, którym z prawdziwą radością się z Wami dzielę, bo wypróbowałam go już kilkakrotnie, właściwie we wszystkich wariantach, bo właśnie były i mandarynki, i jabłuszka, i żurawinka. I za każdym razem wyszedł jednakowo dobrze, więc myślę, że tutaj no, nie powinno być żadnych większych problemów. Jeżeli o czymś nie powiedziałam, albo coś nie było wystarczająco jasne, to zapraszam Państwa, pytajcie, będę odpowiadać. Dzisiaj dziękuję już bardzo za uwagę. Zapraszam również do wysłuchania innych przygotowywanych przeze mnie podcastów, nie tylko kulinarnych, ale kulinarnych przede wszystkim oczywiście. I zaraz będę wkładać jeszcze do piekarnika, zanim się z Państwem pożegnam. Okej, mamy 4 minuty, żeby nie było...

więcej, żeby było mi wygodniej przekładać. Skórka jest już fajnie spieczona, od spodu mięsko podpieczone też. I teraz tylko zwiążę tą torbę. No i oczywiście dla bezpieczeństwa zamknę jeszcze klipsem. Klips oczywiście zawiązuję sobie pod węzełkiem. Przeciągam dookoła raz. Uważam, żeby tymi ząbkami worka nie naruszyć. Przeciągam drugi raz, żeby mi na pewno się nie odhaczył. Robię to delikatnie. I teraz tym zawiązanym do dołu odwracam całość tak jakby do góry nogami.

0: Tak jak mówiłam, po wyjęciu proszę pamiętać o tym, żeby to mięsko sobie jeszcze odpoczęło. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ala Witek, pozdrawiam.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu 29 dzień maja 2018 roku. Witamy bardzo serdecznie. Przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
3: Witaj, Michale, witajcie wszyscy.
2: Tak się już nieomal tradycją stało, że się spotykamy co jakiś czas, mniej więcej ostatnio raz na tydzień, żeby wam opowiedzieć o jakiejś ciekawej aplikacji, a dzisiejsza aplikacja bohaterka dnia to jest aplikacja, która jest taką poniekąd nowością tego, co ostatnio Google pokazało na swojej konferencji I.O. Oprócz oczywiście tych wielkich nowości, że tam asystent Google może w naszym imieniu zadzwonić i zamówić nam wizytę u fryzjera, czy gdzieś tam w restauracji stolik zarezerwować, co zresztą niektórzy poddają wątpliwość, żeby to były takie naturalne rozmowy i rzeczywiście, żeby asystent Google dzwonił do jakiejś restauracji, to także i rzeczy nieco bardziej przyziemne, mianowicie Google chce nam zaoferować dostęp do różnego rodzaju informacji, bo w końcu żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, coraz częściej o tym się mówi i tych źródeł wiadomości jest coraz więcej. Google nam chce w tym pomóc za pomocą aplikacji Wiadomości Google. Testowaliśmy te aplikacje, ty testowałeś ją na Androidzie, ja testowałem ją na iOSie. Może na dobry początek zapytam cię o wrażenia, bo Google jakiś czas temu stwierdził, że RSS to już jest passé, chociażby no, kilka lat temu zamknął swój bardzo lubiany przez użytkowników czytnik RSS o nazwie Google Reader, no a teraz wchodzi w ten taki nowy trend podawania nam różnego rodzaju informacji, właśnie między innymi aplikacją Google News albo Wiadomości Google, jak kto woli. Zapytam cię o wrażenia takie, jak ci się w ogóle ta aplikacja podoba?
3: Dla mnie aplikacja Google News nie jest niczym, znaczy może nie niczym, ale nie jest aż taką dużą nowością, myślę, jak dla ciebie, bo my już od dłuższego czasu mieliśmy aplikację Kiosk Google. Wy pewnie, którzy używacie Androida, też się z tym spotkaliście. To jest jedna z tych aplikacji Google, których w większości przypadków się po prostu nie otwiera, bo nie wiadomo, co tam jest. A ci, co są ciekawi, to sobie owszem otworzą i poczytają. I była też druga aplikacja Wiadomości i Pogoda Google. Mam wrażenie, że te aplikacje zostały połączone.
2: Na iOSie też mieliśmy Wiadomości Google'a jako takie, aczkolwiek one wyglądały troszeczkę inaczej i to jest prawda.
3: No tak, i co teraz? Ja byłem trochę zakłopotany. Mam wrażenie, że ten interfejs składa się z kilku części, które nie są od siebie jakoś jasno oddzielone. Będziemy za chwileczkę opowiadać o szczegółach, ale gdzieś, gdzie powinno być tych elementów określona ilość, jest ich, mam wrażenie, albo mniej, albo są jakoś przemieszane z innymi. Zapomnieć możemy o jakiejś chronologii w tym wszystkim. U mnie nawet, zresztą będę to demonstrował, niestety wyszukiwarka nie działa. Ale mimo to aplikacja spełnia swoje zadanie, pokazuje najważniejsze wiadomości z kraju, ze świata, z interesujących mnie dziedzin, z technologii na przykład. I pozwala w taki szybki sposób zorientować się, co się danego dnia wydarzyło takiego najważniejszego. Jak powiedzmy, nie mamy tej możliwości śledzić, a po prostu nie mamy zwyczaju śledzić wiadomości w radiu czy w telewizji, czy na jakiś taki nasz interesujący temat. Nie jesteśmy przy komputerze, gdzie czytamy sobie wszystko, jak leci z naszego ulubionego czytnika RSS czy z Twittera. No to taka aplikacja, myślę, że pozwala nam na pewno się zorientować w tym, co się dzieje, a nawet jak ty, Michale, pewnie zademonstrujesz, bo u ciebie wyszukiwarka działa jak należy, da się zorientować nawet w wiadomościach na dowolny, wybrany przez nas temat, jakkolwiek nie byłby on dziwacznie sformułowany,

0: i jakkolwiek nie byłby wąski, zawsze znajdą się na jego temat jakieś na ten temat jakieś informacje.
1: No może nie aż tak bardzo, bo na przykład wczoraj robiliśmy kilka testów i na przykład nie na każdy temat pojawiły się informacje, ale muszę już tu zdradzić i tak trochę zaspoilować, że na przykład jak się wpisze w wyszukiwarkę wiadomości Google Paweł Masarczyk, no to wyskakuje odpowiednia informacja. Ale na przykład jak jeden z kolegów, Kazimierz, konkretnie Kazimierz Parzych, poprosił o wpisanie swoich ulubionych gatunków muzycznych, na przykład Hands Up, no to już nie. To już się nie za bardzo udało cokolwiek znaleźć na ten temat. Aczkolwiek aplikacja temat zna i na przykład jeżeli wpiszemy nazwę naszego ulubionego gatunku muzycznego, to przy okazji nam podpowiada chociażby zespoły, jakie są charakterystyczne dla tego gatunku, albo podobne gatunki do niego i możemy sobie w każdy taki temat wejść, możemy sobie także każdy taki temat zaobserwować, bo być może w przyszłości coś tam się jakieś informacje ukażą na dany temat. No kto wie, kto wie. Także są jakieś podstawy do tego, żeby tam coś można było sobie wyszukać, żeby można było sobie coś pośledzić. I to są też oczywiście na podstawie tych informacji, których my wyszukujemy na tematy, o których chcemy się dowiedzieć jak najwięcej, to również nam pokazują później się wiadomości też takie spersonalizowane dla nas. Ja mam wrażenie, że im częściej będziemy tej aplikacji wiadomości Google używać, tym lepiej ta aplikacja będzie dostrojona dla nas. Zastanawia mnie też, czy rzeczywiście jest to już ta sieć neuronowa, bo prawdopodobnie za pomocą jakiegoś takiego narzędzia albo podobnego aplikacja ta jest uczona, to czy ona już jest tak całkowicie dostrojona pod kątem polskim? Bo mam wrażenie, że no w Stanach na przykład może to działać znacznie lepiej niż u nas.
0: Być może, zwłaszcza, że jeżeli zajrzymy, o czym też będziemy mówić, do zakładki kiosk, gdzie możemy, to jest też nowa funkcja tej aplikacji od Google I.O., za pomocą sklepu Play kupić subskrypcję na naszą ulubioną gazetę, więc nie musimy już się przedzierać, powiedzmy, na stronę. Dam tu przykład Gazety Wyborczej. Przecież Gazety Wyborczej jeszcze właśnie niestety chyba nie ma w ofercie Google Play. No ale przykładowo, gdyby była, bo to jest taka pierwsza z paywallem, która mi przychodzi do głowy, że trzeba ją po prostu wykupić, żeby wszystkie artykuły móc czytać, no to już nie będziemy musieli gdzieś tam chodzić po stronie Gazety Wyborczej i gdzieś tam jeszcze. Tylko za pomocą wiadomości Google kupujemy sobie prenumeratę wyborczej i tak długo jak pozostajemy, czy na telefonie, czy na komputerze, zalogowani na naszym koncie Google, to wyborcza strona Gazety Wyborczej wykryje ten fakt i udostępni nam artykuły, tak jakbyśmy normalnie kupili u nich prenumeratę.
1: Ja jeszcze, nie, ja jeszcze nie wspomniałem, że można do nas dzwonić 123 834 835, a już mamy pierwszy telefon, zatem proponuję, żebyśmy odebrali. Kogo witamy?
2: Witam, Patryk z tej strony. Ja
1: spodziewałem się telefonu od ciebie, Patryku, bo widziałem na Facebooku, że też już te aplikacje testowałeś. Słuchamy.
2: Tak. To znaczy tak, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pokazywaną aplikację wcześniej tutaj Squid, SQID, jak to tam się mówi na nią, no to jeżeli chodzi o iOS-a, to tu jest o wiele lepiej dostępna, no bo wiadomo, Google, no to wszystko co od Google'a to dostępniejsze jest.
1: No ja się będę kłócił natomiast z tą dostępnością, że to tak fajnie jest dostępna ta aplikacja. Jak dla mnie to tam no zrobiono może podstawowy błąd jeden w kwestii dostępności.
2: No może czegoś nie odkryłem, bo ja właśnie
1: Patryku,
2: zaraz tłumaczę, dlaczego ja tej...
1: To ja ci już od razu powiem i wam słuchaczom też. Jak dla mnie podstawowym błędem i czymś, co przeszkadza mi w używaniu tej aplikacji na co dzień, jest brak wsparcia dla gestu powrotu. Jeżeli masz artykuł, który wyświetla ci się na kilka stron, no to w lewym górnym rogu nie masz tego przycisku do wracania. Musisz przesunąć sobie ten ekran parę razy, żeby ten przycisk się pojawił. No mnie to osobiście drażni. Ciebie nie?
2: Mhm, no tak. No to właśnie ciekawe, że ale chyba w większości aplikacji Google, bo w YouTubie też to nie działa.
1: A mogło.
0: Mówicie dalej o Google wiadomościach, nie o Squidzie.
1: No tak, o Google,
0: tak?
1: O wiadomościach Google, tak.
0: Okej, w porządku.
2: O Squidzie działa, co więcej, nawet ostatnia aplikacja Squid dodała przycisk wróć w lewym, że on jest widoczny dla voiceovera, bo wcześniej nawet Patryk Waliszewski miał problem z powrotem do... jakby nie wiedział, że jest gestem potarcia i nie umiał wrócić, to pamiętam do dziś, ale już to się zmieniło. Natomiast co mnie jakby odrzuciło od testowania tego... tak dalej, żeby się zagłębiać. Po pierwsze, niedziałające powiadomienia push, które u mnie, ja mam tą aplikację już miesiąc i jeszcze żadnego powiadomienia nie dostałem, co więcej.
1: Ja dostaję raz na tydzień. Jakieś tam najważniejsze wiadomości, ale to ja już miałem kiedyś tę aplikację i otrzymuję tę wcześniejszą wersję wiadomości pogoda od Google'a i dostaję taki raz na tydzień tam najważniejsze wiadomości, ale rzeczywiście w ustawieniach ja próbowałem ten suwak, który tam jest, to też jest zresztą bardzo...
2: Ja nie wiem, co on w ogóle robi,
1: No właśnie, Patryku, ja też nie, bo przesunąłem ten suwak na 100, bo mówię, dobra, może to coś spowoduje, jak go przesunę na 100%.
2: Ale to jest coś takiego, liczba powiadomień 70, a to są procenty, tak?
1: To są procenty moim zdaniem.
2: A, bo ja mam interpunkcję wyłączoną, dobra.
1: To jest jakaś skala.
2: I ja nie mam żadnych powiadomień po prostu od miesiąca, co więcej, jak wchodzę w zakładkę, to on się nazywa aktywność i tam pierwsze, co jest zaznaczone, to są powiadomienia, to twierdzi, że nie masz żadnych artykułów. Tam jak jest taka zakładka w tym menu bocznym, ona się nazywa chyba aktywność, czy jakoś tak. I tam jest, tam są jakby dwa takie coś do zaznaczenia, jest aktywność i udostępnione.
1: Tak.
2: Znaczy powiadomienia i udostępnione.
1: Mm-hmm. A to jest w ogóle ciekawe z tymi powiadomieniami. Rzeczywiście ja to też zaobserwowałem, że to mi jakoś po prostu działać nie chce. To się zgodzę.
2: Powiadomień push nie mam żadnych, mimo że wszystko mam powłączone, nawet mówię, przeinstalowywałem aplikację wczoraj przed audycją, żeby nie było. Jeszcze raz dałem zezwolenie do tych powiadomień, ale tutaj koleżanka z grupy Milena, którą pozdrawiam bardzo serdecznie, mówiła właśnie, że iOS 11 ma czasem problemy z powiadomieniami i to jest prawda poniekąd, bo czasami nawet w Outlooku często się dzieje tak, że te powiadomienia czasami nie przychodzą, także... Ale nie, tu w ogóle żadnego
1: w ogóle
2: nie miałem.
1: Tak.
2: Ani razu.
1: Z tym się zgadzam, ja to potwierdzam i występuje ten błąd na
2: razie.
1: Może
2: to poprawią.
1: No, miejmy nadzieję.
2: Może to poprawią.
1: Ale Patryku, ja zapytam o inną rzecz. Jak tobie się podoba to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te personalizację informacji dla ciebie? Jak ci się podoba w ogóle dobór wiadomości, jakimi cię Google News raczy? To jest dla ciebie informacyjne? To ci coś
2: daje? Ja już powiedziałem właśnie, ja uważam, że bez tych powiadomień jakoś tak mówię, mnie to na razie odrzuciło, jak mam tą aplikację zainstalowaną, ale ja do niej nie zaglądam za często, prędzej zaglądam do Squida, który mnie powiadamia o różnych ważnych rzeczach, a jednak no dopóki oni nie poprawią tego, to na razie...
1: Nie, no ale ja tak okej, okay. Załóżmy, że otworzysz sobie tę aplikację raz powiedzmy dziennie albo raz na parę dni, to jest to, co tam dostajesz, to... Daje ci jakiś taki ogląd na informacje, czy niekoniecznie?
2: Myślę, że tak. Myślę, że aplikacja dość dobrze sobie z tym radzi, także bezbłędnie jakby dowiaduje. Wiadomo, że też nie o wszystkim, bo są rzeczy, o których jakby nie wiem, na przykład w tym podsumowaniu czasem się wchodzę na przykład w gazeta.pl. Mam na przykład, czy w Squida i mam na przykład jakąś ważną informację, na przykład o jakiejś tam strzelaninie. To, czy oczywiście w jakimś tam wypadku i akurat w Google tego nie było. Także to też nie zawsze jest wszystko. Także ja uważam, że ten Google według mnie jak na razie nie jest jedynym newsfeedem.
1: Nie no, oczywiście. To ja bardziej traktuję to na zasadzie takiej, chcę się rozejrzeć, w ogóle sprawdzić, co się dzieje na świecie, bo jakoś... Na przykład z radia się tego nie dowiem, bo słucham przeważnie stacji, które nie serwują wiadomości, tylko muzykę i jakieś tam wejścia prezenterów, więc wolę się dowiedzieć o tym gdzieś tam z takiego, a nie innego źródła, żebym w ogóle wiedział, co się dzieje na świecie. Dobrze.
2: Tak.
1: Dobrze, Patryku, to dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam również.
1: Jeżeli wy również macie ochotę, to zapraszamy. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Co jeszcze, Pawle, a propos tego kiosku, bo tu zatrzymaliśmy się na tym.
0: Tak, więc po prostu mam wrażenie, że nie ma specjalnie polskich pozycji. Widziałem amerykańskie, widziałem niemieckie nawet.
1: Wprost można jest było kupić na jakiś przykład, numer, jak... ale to jest darmowe przynajmniej jest. Na razie.
0: Znaczy tak, w sensie Onet jest wprost, można czytać na przykład tam, ale w samym kiosku, tam gdzie są subskrypcje czasopism płatnych, nie ma jeszcze opcji zakupu polskich tytułów, chyba że na coś nie trafiłem.
1: A tak, zakupu nie widziałem, przez, istotnie.
0: Możemy przez, tak, bo to jest to, co opisywałem tu, nie wiem, czy właśnie, że możemy dokonać zakupu płatnego czasopisma, tak jakbyśmy byli na jego stronie, czyli z jednej strony czytamy w Google News, a z drugiej strony, jeżeli wejdziemy na stronę tego czasopisma normalnie i jesteśmy zalogowani na Gmailu, to strona wykryje ten fakt i pozwoli nam przeglądać na naszej subskrypcji z Google Play tą swoją stronę, te artykuły, które z reguły są za paywallem, jeżeli nasza subskrypcja na to pozwala.
1: No to jest rzeczywiście, może być fajne, jeżeli oczywiście w Polsce będzie to wspierane jakoś bardziej.
0: No więc właśnie dlatego mówiłem, że chyba nie do końca jest to wspierane i dlatego też może to może też świadczyć o tej jakby niższej jakości tego algorytmu rozpoznawania jeszcze w tych naszych realiach. No ale mimo to można wiele ciekawych serwisów też obserwować w wiadomościach Google.
1: Dokładnie. Ja myślę, że możemy przejść już powoli do prezentacji tej aplikacji, do prezentacji jej interfejsu. Teraz najpierw zacznijmy może od iPhone'a, pokażę jak to wygląda, przynajmniej jakiś taki zarys tego interfejsu, potem ciebie poproszę, żebyś pokazał jak to wygląda na Androidzie. Dobrze, wiadomości Google, tak nazywa się ta aplikacja.
3: Rząd wysłucha informacji ministra środowiska.
1: Dobrze. I co my tu mamy? Mamy przede wszystkim na samym dole.
3: Zaznaczone dla ciebie, tak.
1: Mamy na samym dole następujące zakładki. To jest pierwsza czytaj zakładka, wiadomość. Więc sobie w nią wejdziemy, ale pokażę, co tu w ogóle ciebie, mamy. Tak. Dla ciebie, czyli to jest ten taki nasz spersonalizowany newsfeed, w którym dostajemy informacje odnośnie tego, co może nas zainteresować.
3: Nagłówki, tak.
1: Nagłówki. Tu z kolei mamy rzeczy podzielone na różnego rodzaju kategorie, o których za chwileczkę powiemy.
3: Ulubione, tak.
1: Ulubione, czyli to, co nas wybitnie zainteresowało. Tu są zarówno artykuły, jakieś tematy, którymi jesteśmy zainteresowani i wszystkie inne rzeczy.
3: Kiosk, tak.
1: No i mamy kiosk, czyli to, co sobie tam zasubskrybowaliśmy, co chcemy oglądać, co chcemy śledzić. Te różne czasopisma, nie tylko zresztą...
0: Tam się też tak. Kupuje, tak. Tam się chyba też kupuje.
1: Ale
0: właśnie,
1: nie, tylko tu są, nie tylko są tu płatne rzeczy, ja na przykład w kiosku mogłem dokonywać subskrypcji, wiesz, zupełnie bezpłatnych rzeczy, właśnie tak jak mówię. W kiosku masz nawet Spider's Web albo wprost.
0: Aha,
1: no, okej. Okay. Więc to można sobie tu dokonać. Tego, dokonać subskrypcji.
3: 19:19.
1: Może pokażę na razie tę pierwszą zakładkę.
3: Tak, zaznaczone. Zaznaczone.
1: Skoro już tu jestem. W lewym górnym rogu.
3: Szukaj w wiadomościach Google. Przycisk.
1: Mamy wyszukiwarkę.
3: Menu. Przycisk.
1: Mamy menu.
3: Podsumowanie wiadomości. Michał, 5 najważniejszych artykułów w tej chwili. 26 stopnice. Słonecznie. Nagłówek.
1: No tak, przy okazji dowiadujemy się, jaka jest pogoda, ale to może nas...
0: Pewnie gdybyś ją kliknął, to by się pokazała szczegółowa prognoza. Tego jestem ciekaw.
1: Sprawdzę, bo tego nie robiłem,
3: Michał,
1: szczerze mówiąc.
3: 5 najważniejszych artykułów w tej chwili. 26 stopnice. Słonecznie.
1: No nie.
0: Seria a w prawo jak dasz, to nie ma tam...
3: Odpady z importu.
0: A, nie ma.
1: Nie.
0: Nie jest. Lokalnie coś tam.
1: Tu już mam wszelkiego rodzaju informacje.
3: Premier, nie zgodzimy się na propozycję KWS, polityki spójności, onet.pl, nagłówek, 6 godzin temu. Przezroczny monitoring może być źródłem kłopotów. Business Insider, dla ciebie, 11 godzin temu. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Polską. Zobaczysz ją gołym okiem. Business Insider, dla ciebie, 12 godzin temu. Po wejściu do polskiego internetu nie da się przeglądać. To wina wydawców, a nie UE, Spiders Web, dla ciebie, 5 godzin temu. Analfabet 3 RP, ODC, 19 jak antypolskie kino, CZ, 1, Telewizja Republika, film, okay. 7 godzin temu, wideo.
1: Interesujące.
3: 1.6, Morawiecki, sprawie pożarów wysypki, teraz. Nastąpiło zgłoszenie do ABW, onet.pl, 8 godzin temu.
1: I tu wchodzimy do czegoś, co jest moim zdaniem bardzo interesujące. Jeżeli mamy coś takiego jak strona 1.6, to oprócz tego, że mogę się przesuwać gestem trzech palców w lewo i w prawo po nagłówkach, Mamy tu 6 takich wyróżnionych nagłówków. Ja to zresztą pokażę.
3: Strona 26. Plaga pożarów na polskich wysypiskach śmieci to niezwykle dziwna seria zbiegów okoliczności. Skiders Web. 21 godzin. Ten. Strona 36. Co się dzieje na wysypiskach śmieci? Plaga pożarów w Polsce. Na temat. Wczoraj.
1: No właśnie. I to szczerze mówiąc mi się bardzo podoba. Mamy dany temat z różnych stron. Jak sami widzicie, mamy na temat, mamy Spiders Web, mamy, zdaje się, co tu jeszcze, Onet był, co my jeszcze
3: strona
1: mamy.
3: Strona 4.6. Rząd wysłucha informacji ministra środowiska w US. Pożarów wysypisk śmieci. Onet.pl. 11
1: no,
3: godzin.
1: Onet.
3: Strona 5.6. Polski rząd zajmie się plagą pożarów na wysypiskach śmieci. Sprawa jest pilna. Spiders Web. 2 godziny.
1: Spiders Web.
3: Strona 6.6. Fala pożarów przechodzi przez Polskę. Przypadek? Fakt.pl. Wczoraj.
1: No, i nawet fakt ma coś do powiedzenia na ten temat. Ale gdyby nam tego było mało, to mamy taki guzik obok tego, który nazywa się Wszystkie materiały. I sobie w to wchodzimy.
3: Przycisk.
1: I możemy tu przejrzeć wszystkie materiały na dany temat. Czy będzie czegoś więcej?
3: Wszystkie materiały. Najważniejsze materiały. Morawiecki. W sprawie pożarów wysypisk śmieci nastąpiło zgłoszenie do...
1: No to,
3: plaga pożarów na
1: to mamy
3: rząd wysłucha informacji
1: to, co
3: się dzieje na
1: było
3: śmieci.
1: Wcześniej. Ale mamy teraz jeszcze nagłówek Wszystkie artykuły o tym.
3: Polski rząd zajmie się plagą pożarów na wysypiskach śmieci. Sprawa jest pilna. Spiders Web. Rząd idzie na wojnę z mafią śmieciową. Będą większe kontrole firm. Business Insider. 6
1: o,
3: godzin. Temat.
1: Tego na przykład nie było. Więc jeszcze mamy tu dodatkowe pogłębienie tematu z portalu Business Insider, gdyby nas to interesowało.
3: Seria wielkich pożarów na wysypiskach. Płoną odpady z importu. Onet.
1: To chyba
3: wiceminister
1: było.
3: Środowiska zapowiada zero tolerancji dla mafii śmieciowej. Do rzeczy. Wczoraj.
1: O, no dostępu tu na przykład. O, do rzeczy. Tego nie było.
3: Fala pożarów przechodzi przez Polskę. Przypadek? Fakt.
1: No to
3: rząd na wojnie z mafią śmieciową po serii pożarów na wysypisk. Wiceminister środowiska.
1: I?
3: Zero tolerancji dla mafii śmieciowej. Onet.pl.
1: Tak.
3: Wczoraj.
1: Zero tolerancji dla
3: dostępne
1: mafii śmieciowej. Dobrze. I teraz jeszcze tak a propos tego, co my tu mamy. Jak sami słyszycie, mamy dostępne czynności. Dostępne czynności są następujące.
3: Zapisz na później.
1: Zapisz na później, czyli nam to doda do ulubionych.
3: Udostępnij.
1: Udostępnić mogę. Mogę udostępnić i to jest też ciekawe, chociaż mi to jakoś nie zawsze chciało działać, bo na przykład można teoretycznie udostępnić komuś za pomocą tych wiadomości, że ja tobie mogę do aplikacji wiadomości coś wysłać. Mi to jakiś błąd pokazywało, ale zaraz będziemy mogli to spróbować zrobić.
3: Przejdź do onet.pl.
1: Mogę przejść do Onetu, czyli poczytać sobie różne artykuły z Onetu.
3: Aktywuj, domyślna, zapisz na później.
1: I czasem jest jeszcze, nie wiem od czego to zależy, nie wyczułem tego, bo to raz się pojawia, raz nie, ale na przykład mogę przy niektórych rzeczach zaznaczyć, żeby pokazywał więcej artykułów na ten temat, pokazywał nam mniej artykułów na ten temat, albo na przykład, żeby w ogóle, jeżeli po prostu uznaję, że Onet to nie jest źródło, które mnie jakoś wybitnie interesuje, to mogę sobie ten Onet wyłączyć. Mogę sprawić, żeby w ogóle wiadomości z Onetu nie były pokazywane. To się czasem pojawia, czasem nie. Nie jest to jeszcze dla mnie aż takie do końca logiczne, w jakiej sytuacji to się pojawia, w jakiej się nie pojawia. Więc to mamy. Mamy tego typu rzeczy na takim ekranie, kiedy sobie wejdziemy w temat. I zobaczmy, czy nam zadziała gest powrotu, bo tak mówiłem, że nie działa, a może coś w międzyczasie się naprawiło. Nie, nie działa, więc teraz muszę znaleźć przycisk back, który spowoduje powrót. Jeszcze mamy tu dodatkowo... Mamy tu jeszcze dodatkowo...
3: Podsumowanie wiadomości. Zalogowano jako Michał Dziwisz. Menu.
1: Menu. Mamy menu.
3: Zmień lub dodaj konto. Obecny użytkownik. Michał Dziwisz. Michał Małpa Dziwisz Net.
1: Tak,
3: przycisk.
1: To jestem użytkownikiem. Mogę tu zarządzać swoim kontem.
3: Aktywność. Przycisk. Ustawienia. Przycisk.
1: Aktywność,
3: pomoc
1: ustawienia,
3: przycisk,
1: pomoc i opinie. Wejdźmy na przykład
3: aktywność. Przycisk.
1: W aktywność. Co my tu mamy?
3: Udostępnione. Karta. 2/2. Zaznaczone. Powiadomienia.
1: Powiadomienia. I co, będę tu coś
3: udostępnione?
1: Miał?
3: Udostępnione. Brak nowych artykułów.
1: Nie, nie mam. No nie mam powiadomień, to czyli mam ten sam problem co Patryk, ale na przykład już jakiś czas temu Michał
3: zaznaczone.
1: Kasperczak udostępnił mi
3: udostępnione. Zaznaczone.
1: Artykuł jakiś i on, tu się i on tu się powinien pokazać. I rzeczywiście się pokazał.
3: Zaznaczone. Dlaczego nie chcę kupić MacBooka? Oto 7 powodów. Antywek. 4 dni temu. Od Michał Kasperczak. 3 dni temu.
1: Tak. I tu właśnie powędrował mi ten artykuł od Michała, bo on zdecydował się udostępnić mi go w ten sposób. Mamy telefon, więc odbierzmy telefon. Może ktoś z jakimiś refleksjami do nas dzwoni. Halo, kogo witamy?
2: Witam bardzo serdecznie. Ja już tutaj dzwoniłem wcześniej.
1: Witaj, Patryku.
2: Chciałem, Tak, chciałem sprostować pewną rzecz, bo tak? pokazywałeś, a to jest dość ważne, myślę, pokazywałeś tutaj na pokrętle czynności, widziałeś coś takiego, zapisz na później.
1: Tak.
2: To nie jest tak do końca, że ty możesz, bo to z jakich ty źródeł chcesz otrzymywać artykuły i jakie treści, co to się personalizuje zupełnie gdzie indziej, to się personalizuje gdzieś tam w ustawieniach.
1: Wiesz co, ale na później. Nie do końca, Patryk, nie do końca, bo też w niektórych przypadkach pojawia się, kiedy ja przeglądam listę tych artykułów, to są źródła i ustawienia, to ja się oczywiście z tą zgodzę, ale czasami z poziomu przeglądania artykułów mogę też sobie dodać jakieś źródło do tych, których sobie nie życzę. Tylko tak jak wspominałem o tym i o tym mówiłem, że nie zawsze się ta informacja pojawia, nie zawsze mam taką możliwość. Ale mogę na przykład to zrobić właśnie z poziomu ekranu.
2: Natomiast właśnie nie wiem, czy jakby, no bo ty natrafiłeś na to, zapisz na później i czy tak do końca właśnie, chyba do końca nie wyjaśniłeś, o co tutaj może tak naprawdę chodzić.
1: Trafia do zakładki, po kliknięciu w zapisz na później trafia mi to do zakładki ulubione.
2: Aha, a no tak. Natomiast jeszcze tutaj chciałem do tego przycisku powrotu wrócić, że właśnie... Jak to można sprawdzić, czy gest powrotu zadziała, jeżeli chodzi o aplikację iOS? Ja to na większości aplikacji, że tak powiem, się sprawdza. Zazwyczaj działa ten gest, jeżeli VoiceOver na tym przycisku wróć, będzie na przykład czytać, nie wiem, Jezu, nie pamiętam jak to, na przykład treść zakładki, przycisk wróć. I w tym momencie, jeżeli on coś takiego przeczyta, to raczej na 99% znaczy to, że to jest taki specjalny przycisk, taka specjalna kontrolka
1: dla VoiceOvera. Zgadza się, oczywiście masz rację.
2: Jeżeli będzie czytać back przycisk, jeżeli będzie
1: to marne szanse.
2: Przycisk albo it arrow back,
1: no to marne szanse, że nam to zadziała.
2: To raczej nie zadziała, bo to nie jest ta kontrolka.
1: No ja się wolałem upewnić, wiesz, gestem, żeby nie było, wolałem najpierw wykonać ten gest.
2: No, także tutaj tyle chciałem akurat powiedzieć, już naprawdę nie przeszkadzam, bo sam dalej chętnie wysłucham. Okay. Bo jednak nie wiedziałem na przykład o tym przesuwaniu, to co tu pokazałeś, że można sobie tak przesuwać. A na której to zakładce było?
1: Na tej pierwszej, na pierwszej zakładce.
2: No to nie wiedziałem zupełnie, że tak można przesuwać.
1: No widzisz,
2: to można. Się dowiedziałem.
1: Tyflo Podcast czasem uczy.
2: Tak.
1: Dobrze. Dzięki, Patryk, za telefon. Pozdrawiamy.
2: Dzięki.
1: Hej. I czekamy na kolejne telefony, jeżeli również mielibyście ochotę coś dodać. No to ja myślę, że tak naprawdę to menu pokazałem... Nie, jeszcze skoro już tu jestem, to pokażę już te ustawienia do końca. Tylko chciałbym się dostać jeszcze ponownie do ustawień i do w ogóle do menu.
3: Szukaj wiadomo, zalogowane jako zaznaczone. Dla ciebie, nagłówki, nagłówki, zaznaczone. Podsumowanie wiadomości. Podsumowanie wiadomości. Szukaj wiadomo, zalogowano jako Michał. Podsumowanie wiadomości. Zalogowano jako Michał Dziwisz.
1: Zobaczmy. Zmień
3: aktywność.
1: Co my tu mamy?
3: Przycisk, ustawienia. Przy pomocy opinii.
1: Mamy ustawienia. Przycisk. To jeszcze tu mogę pokazać.
3: Ustawienia. Ogólne, nagłówek.
1: Ogólne.
3: Język i region, domyślne. Przycisk.
1: No to język i region domyślne, skoro jestem w Polsce, to będzie to.
3: Jednostki temperatury.
1: Polska.
3: Celsius. Przycisk. Automatycznie odtwarzaj filmy. Włączone. Przycisk.
1: Automatycznie odtwarzaj filmy.
3: Rozmiar tekstu.
1: Nie zauważyłem jakoś specjalnie tego, ale może dlatego, że jakoś filmów tu nie oglądałem, więc nie testowałem dokładnie tej opcji.
3: Ukryte na karcie dla ciebie. Przycisk.
1: O, i tu mamy jeszcze coś takiego jak ukryte na karcie dla ciebie. I tu sobie wchodzimy. I tu mamy...
3: kozaczek.pl.
1: No przycisk. Właśnie. Ja na przykład ukryłem sobie kozaczek.pl, bo jakoś chyba nie jestem zbytnio zainteresowany, żeby otrzymywać różnego rodzaju plotki i ploteczki od kozaczka.
3: Usun. Przycisk. SE.pl. Przycisk.
1: Super Express też jakoś nie przypadł mi do gustu, więc też ukryłem.
3: Usun.
1: Ale
3: przycisk.
1: Mogę oczywiście usunąć to z tej listy, jeżeli usunąłbym kozaczka albo Super Express, no to w tym momencie znowu będę dostawał wiadomości również i z tych portali. Dobrze, także to jest to. Ja jeszcze mogę pokazać, tak skoro już tu jestem, to mogę pokazać wyszukiwarkę przy okazji.
3: Przycisk. Pole tekstu.
1: Szukaj w wiadomościach Google. Jest wyszukiwarka, jest ekran. I co my tu mamy? Mamy aktualne tematy. O tym się mówi.
3: Obserwuj. Przycisk. Stanisław Pięta. Obserwuj. Lech Kaczyński. Obserwuj. Jarosław Kaczyński. Obserwuj. PI. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Obserwuj. Prawo i Sprawiedliwość. Obserwuj. Polska. Obserwuj. Belgia. Obserwuj. Wielkie Ku.
1: No. I o takich rzeczach się mówi. Mogę sobie dodać te tematy do obserwowanych.
3: Back.
1: Ale...
3: Back. Pole tekstowe. O tym się mówi.
1: Mogę...
3: Pole tekstowe. Back. Pole tekstowe.
1: Też coś na przykład wpisać. I tak jak wczoraj próbowaliśmy wyszukać ciebie, Pawle, to możemy od razu wpisać, sprawdzić.
0: Okay.
1: Zobaczymy, czy cię znajdzie znowu. Paweł okay. Masarczyk.
3: Wstawione, Paweł Masarczyk.
1: Dobrze, szukaj. No to szukamy.
3: Paweł Masarczyk, obserwuj, przycisk.
1: Mogę dodać od razu Pawła jako temat do obserwowanych, no bo na przykład uznajmy, że chciałbym być na bieżąco, jeżeli coś się o Pawle ukaże nowego, no właśnie, jeżeli się coś o Pawle ukaże
0: tego typu
1: interesującego, to chciałbym dostawać takie informacje, ale na chwilę obecną powiedzmy, że nie jestem tym aż tak bardzo zainteresowany i przechodzimy sobie i mamy tu artykuły.
3: Śląscy studenci pojadą na staż do Brukseli. Rozstrzygnięcie konkursu grasz o staż w Parlamencie Europejskim 2018. Dziennik Zachodni.
1: No właśnie, no ty jesteś akurat, Pawle, jednym z tych studentów. Gratulacje przy okazji od razu.
0: Dzięki.
1: No i tam właśnie jest wymieniony Paweł w tym artykule, można sobie tu wejść i można sobie taki artykuł przeczytać. Natomiast no już dalej to nie są dla mnie zrozumiałe do końca te newsy, które się pokazują później,
3: Świąteczna piosenka, świąteczny czas, wideo dzieci śpiewają do tekstu Marka Fibica, Dziennik Zachodni, 23...
1: Czy ty coś, Pawle, wiesz na ten temat?
0: Nie. Z tą akcją nie mam nic wspólnego, pierwsze o niej słyszę. Domyślam się, że zaczęło sugerować właśnie inne artykuły.
1: Z Dziennika Zachodniego.
0: Bo może mógłbyś chcieć przeczytać Dziennik Zachodni,
1: tak.
0: Dokładnie.
3: Świąteczny Dzień Strażaka 2017 w Wodzisławiu SL, Gazeta Informator, 22.
0: To też,
1: ale to, no właśnie, to, no tu już, jak sami widzicie, pierwsze trafienie jest okej. Okay. Pierwsze trafienie naprawdę w punkt, ale później to już zaczynają pojawiać się problemy, także ten algorytm Google.
0: A Michale, z ciekawości, aha, jakbyś kliknął na moje imię, nazwisko jako temat, pokazałby się tylko ten artykuł, czy
1: poczekaj,
0: pokazałbyś mi więcej?
1: Proszę,
0: tak.
1: Proszę bardzo, już
3: przycisk.
1: Sprawdzam.
3: Paweł Masarczyk.
1: Paweł Masarczyk.
0: Tak.
1: Klikam.
3: Śląscy studenci pojadą na staż, artykuły, obserwuj, Paweł Masarczyk, Paweł
1: Masarczyk, ogóle...
3: pole tekstowe, Paweł Masarczyk, Paweł Masarczyk.
0: Właśnie.
1: W ogóle w ten temat nie mogę jakby tak kliknąć, mogę tylko obserwować.
3: Śląscy studenci, świąteczna piosenka,
1: Śląscy studenci pojadą. Tak, mogę tylko obserwować, nie mogę w to kliknąć.
0: Aha.
1: Mogę dodać do obserwowania.
0: A no widzisz, no to szkoda, bo jestem ciekaw właśnie...
1: A w niektóre tematy, ale to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo na przykład w niektóre tematy, tak jak wczoraj szukaliśmy różnych gatunków muzycznych, to mogłem wejść w dany temat, ale na przykład dany temat pojawiała się informacja, że brak aktualności na dany temat. Nie było tam nic, było puste.
0: No to ciekawe.
1: A z kolei na twój temat jest jakaś jedna informacja, ale to jest tyle w tej wyszukiwarce. Mhm. No, więc tak wygląda pierwsza zakładka. Myślę, że tyle można o niej opowiedzieć. Zresztą ta wyszukiwarka to jest, zdaje się, też na kolejnych zakładkach również obecna, a na pewno na drugiej zakładce.
0: To jaki menu?
1: Gdzieś widziałem. Tak. Więc to jest taki element wspólny. Ja się nagadałem, to teraz możesz ty przejąć mikrofon.
0: No, u mnie wygląda to zgoła trochę inaczej. Za chwileczkę to zademonstruję. Ponieważ tam mamy w ogóle, mam wrażenie, takich trochę elementów, które nie są nam do niczego zupełnie potrzebne. Na przykład jakieś takie wiadomości wymieszane z różnych źródeł. Ja już tutaj muszę odblokować tylko... Muszę odblokować. Ja chwileczkę tylko ściszę mikrofon, bo coś mi się dzisiaj z odciskiem palca nie działa, więc za chwilkę wrócę.
1: Okej, okay. A ja w międzyczasie przypomnę, że dziś rozmawiamy o aplikacji wiadomości Google, aplikacja w nowej odsłonie, aplikacja inteligentna, proponująca nam różnego rodzaju informacje za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. 123 834 835 to nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, zapraszamy. O, już wróciłeś. Tak, no to
0: tak,
1: słuchamy.
0: Jestem już gotów, więc mogę demonstrować. Więc tak, idąc od góry...
4: Szukaj przycisk poza listą. Wiadomości Google. Kiosk. Wiadomości Google.
0: Mamy wiadomości Google, to jest nagłówek.
4: Szukaj przycisk.
0: Jest tu również wyszukiwarka.
4: Konto i ustawienia, przycisk.
0: No i to ten przycisk menu, który tutaj się nazywa konto i ustawienia.
4: Podsumowanie wiadomości, konto i ustawienia, przycisk poza listą.
0: Jeszcze tam gdzieś u góry, bo to znowu jeden z błędów tej aplikacji jest taki, że nawigując gestami nie idziemy od góry do dołu ekranu, tylko według jakiejś tam jego ustalonej kolejności. Ale mamy też u góry ekranu zakładki.
4: Szukaj przycisk podsumowania wiadomości. Szukaj przycisk wiadomości Google. Podsumowanie wiadomości. Wiadomości Google. Konto i ustawienia. Przycisk. Szukaj wiadomość. Kiosk. Wybrano dla ciebie.
0: O, dla ciebie.
4: Nagłówki.
0: Nagłówki.
4: Ulubione.
0: Ulubione.
4: Kiosk.
0: I kiosk.
4: Wiadomości Google.
0: No i tu już jest ten element stały. I teraz mam zaznaczoną zakładkę dla ciebie. Więc teoretycznie powinny pokazywać się wiadomości te najważniejsze, takie, które powinny mnie interesować najbardziej, powinno ich być 5.
4: Onet.pl. Aktualnie częściowe zachemu. Podsumowanie wiadomości. Paweł, 5 najważniejszych artykułów w tej chwili. 22.105.
0: To jest ten element, który u ciebie też, Michale, był, ale ja dodatkowo mam tutaj po przesunięciu w prawo.
4: Aktualnie częściowe zachmurzenie w miejscowości Wilchowice. Temperatura wynosi 22 stopni Celsjusza.
0: I gdybym to kliknął.
4: 22 stopień. Teraz częściowe zachmurzenie. Najwyższa.
1: To rozwinęła ci się ta pogoda.
4: Najwyższa temperatura to 26, tak. Najniższa temperatura to 14 stopni Celsjusza.
0: I mogę iść w prawo.
4: Wilchowice. WD. Częściowe zachmurzenie. Najwyższa temperatura to 26, najniższa temperatura to 14 stopni Celsjusza. Esier. Deszcz. Najwyższa temperatura to 27, najniższa temperatura to 16 stopni Celsjusza. CZW. Częściowe
0: zachmurzenie. I mam tu pogodę.
4: Nic. Więcej info.
0: Na cały tydzień do końca. Mamy też przycisk więcej opcji.
4: Esier. Deszcz. Najwyższa temperatura to 27. Więcej opcji. Przycisk 100%. Google Play Services for Instant Apps.
0: Aha, a tu się otwarło.
4: Weather Channel aplikacji błyskawicznych nie trzeba instalować.
0: Aha. To jest reklama
4: Weather Channel.
0: Weather
4: przycisk.
0: Channel.
4: Wilchowice. Przycisk.
0: To nie jest nam potrzebne.
4: Komponent view.
0: Teraz się tu wpakowałem w jakiś widok. To lepiej tego nie klikajcie, bo to.
4: Sop, burzy zbiorona. Nie, więcej informacji.
0: A, więcej informacji. Rozumiem. No ale gdybym.
4: Burzy z piorunami. Najwyższa temperatura to 26, najniższa temperatura to 16 stopni Celsjusza.
0: Chciał się rozejrzeć może po pogodzie na sobotę, co tam więcej?
4: Nic, burzy z piorunami. Sop.
0: Aha, to już nie mogę, bo to nie są.
4: Więcej informacji.
0: Nie są to już elementy klikalne. Aha, czyli taka szybka pogoda na tydzień. Okej.
1: Okay. Można i tak.
0: W porządku. No to się rozejrzyjmy po tych wiadomościach.
4: Onet.pl. Przycisk. Rząd wysłucha informacji ministra środowiska WS. Pożarów wysypisk śmieci. Nagłówek. Środkowa. 11 godzin temu na liście.
0: To jest pierwsza wiadomość.
4: Ulubione nagłówki. Onet.pl. Przycisk. Rząd wysłucha informacji ministra środowiska WS. Pożarów wysypisk śmieci. Nagłówek. Środkowa. 11 godzin temu.
0: I jak przesunę się w prawo?
4: Wszystkie materiały. Przycisk.
0: To jest to, co ty masz pod widoku stron. Natomiast ja to mam tutaj.
4: Więcej opcji.
0: I więcej opcji to są opcje do artykułu, czyli pewnie to, co ty masz pod pokrętłem.
4: Zapisz na później.
1: No tak.
4: Udostępnij.
1: Przyjdź
4: do onet. Ukryj artykuły z
1: onet. O właśnie.
4: Ukryj artykuły z onet.pl.
0: Tak.
1: I tu możesz na przykład sobie to ukryć.
4: Mniej artykułów tego typu.
0: Dokładnie.
4: Dla ciebie.
0: Swoją drogą jestem ciekaw.
4: Onet.pl.
0: Czy jeżeli podświetlę tą wiadomość i przejdę do menu lokalnego kontekstowego, czy Google we własnej aplikacji implementuje działania, które są odpowiednikiem pokrętła.
4: Lokalne menu kontekstowe. Domyślne na liście. Znaki, słowo, wiersz, akapit, nagłów, link, element, anuluj, przycisk.
0: Nie ma.
1: Nie ma.
0: A szkoda, bo uważam, że to jest dobre miejsce, żeby takie działania tu powstały w tym momencie. Może coś się pokaże, jak stukniemy dwa razy z przytrzymaniem. Wątpię,
4: przycisk.
0: Ale... Nie. Otworzy się normalnie artykuł.
4: Informacji ministra środowiska WS. Pożarów, wysypisk śmieci.
0: I tutaj mogę sobie już przeczytać.
4: Rząd wysyła informacji. Link. Lista. Artykuły ścierne. Link. Pilniki. Ściernice.
0: Tu jest reklama. Widok strony.
1: No tak.
4: Informacji ministra środowiska. Przycisk. Przycisk. Foto Agnieszka Sa. Henryk Kowalczyk. Przycisk. Sądzę, że mamy do czynienia z mafią śmieciową. Problem jest ogromny, ocenił szef Emil Kowalczyk, odnosząc się
0: w tym momencie jest czytany treść. Jest czytana treść.
4: Przedstawi informacje w tej sprawie oraz przedstawi stosowny projekt dla ciebie.
0: Ja gestem wróć, takim androidowym, standardowym, mogę wrócić na listę artykułów.
1: No to jest wygodniejsze, no, zdecydowanie.
0: Tak, ale teraz problem polega na tym, że...
4: onet.pl, przycisk, podsumowanie wiadomo, onet.pl, onet.pl, przycisk.
0: Na całym ekranie widać tylko ten artykuł.
4: Przycisk, rząd wysłucha. Wyśl na temat, onet.pl, onet.pl, przycisk, rząd wysłucha, onet.pl, przycisk, premier, nie zgodzimy się na propozycję KWS, polityki spójności, nagłówek, kropka, środkowa, sześć go... Speeder S-Vibe, przycisk, Speeder S-Vibe, o co chodzi,
1: czyli...
4: na dane pomiędzy Huawei a Samsung.
1: Czyli ty musisz przewijać jakby tę listę, tak? Speeder, żeby ci się pojawiały kolejne artykuły.
0: Mogę, tylko zauważ, że ja już przeleciałem dawno 5 artykułów i coś się tu rozwija dalej.
4: Więcej opcji.
0: Tak, nie mam już tej opcji, bo... wszystkie materiały.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Supertonic TTS, kolejna polska synteza mowy. Stan dostępności aplikacji na iOS. Facebook się poprawił, a Discord się popsuł. Nowości w Paperback, wersja na Maca i polskie tłumaczenie. Sonarpad doczekał się wersji mobilnych. Soundscape pojawi się na Androidzie. Flowtype, nowa bezwzrokowa klawiatura na iPhone'ie, podobna do Flexi. Perspective Describe, nowa lokalna audiodeskrypcja używająca AI na Maca. Nowości w grach. Pierwsza beta NVDA 2026.2 wydana. Jata, nowy dodatek tłumaczący do NVDA. FFmpeg WebCLI, łatwa obróbka plików wideo w przeglądarce. Co pokazał Microsoft na konferencji Build? Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
3: Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki. Witamy się
4: dobry
3: dzisiaj
4: wieczór.
3: W 330... której?
1: Piątej.
3: Tak. Audycji Tyflo Przeglądu.
1: To już tyle no Tyflo Przeglądów.
3: Tak jest. No i żeby nie przedłużać, no to może zacznijmy sobie od tematu dla majsterkowiczów, bo pojawiły się narzędzia udźwiękowione właśnie, które mogą pomóc ludziom, którzy coś sobie tam coś robią.
4: Uskuteczniają jakieś robótki domowe różne i chcą w tym domu coś upiększać. Wszystko za sprawą, znaczy narzędzia może nie są nowe i pojawiły się już dawno, ale odkryliśmy je dzięki naszym kolegom z Czech, kolegom z podcastu Teczko Plus, konkretnie Markowi Salabie z Czeskiego Związku Niewidomych, który to no, jakoś na te narzędzia wpadł, szukając pewnie czegoś dla siebie. Ja miałem okazję te narzędzia no, nie tylko usłyszeć w akcji, ale też ich rzeczywiście spróbować, to znaczy zobaczyć sobie, jak działają naprawdę, bo uczestniczyłem, no to już będzie niedługo miesiąc temu, dawno się nie słyszeliśmy, w konferencji Agora, czyli takim corocznym wydarzeniu, na którym też już rok temu byłem, o takiej bardzo fajnej formule, gdzie osoby niewidome z Czech i Słowacji się zjeżdżają w Brnie raz do roku i każdy może tam poprowadzić warsztat, ale też każdy może z takiego warsztatu skorzystać i te warsztaty są na przeróżne tematy, od urządzeń, które właśnie ludzie sami posiadają i chcieliby je pokazać, przez firmy, które chcą prezentować jakieś swoje produkty, po ludzi, którzy na przykład, nie wiem, interesują się Linuxem i chcą pokazać ludziom, jak zainstalować Linuxa. No i jednym z takich warsztatów właśnie była wymiana gadżetami do iPhone'a, ale nie tylko do iPhone'a, tak się potem okazało, czyli właśnie Marek Salaba i jeszcze drugi jego kolega Zdeněk Pajtl kupują przez cały rok różne gadżety na Amazonie, na AliExpressie, w Alzie czeskiej, czyli takim jakby czeskim Allegro, takim sklepie technologicznym, w wielu różnych miejscach, po czym zbierają to, co im się najbardziej podoba i pokazują ludziom, po prostu dają z ręki do ręki, pozwalają się tym pobawić. I właśnie trzy narzędzia, które przez moje ręce przeszły oraz w podcaście, można je usłyszeć, Teczko Plus. Podlinkuję też do tego podcastu, bo mimo, że podcast jest po czesku, to można w nim te urządzenia właśnie usłyszeć, więc myślę, że choćby z tego powodu może to być materiał interesujący. Przeszły przez moje ręce trzy narzędzia. Po pierwsze, coś, co w Polsce dostępne jest raczej łatwo, czyli poziomica Bosch Easy Spirit Level. Jest to poziomica, czyli dla tych, którzy gdzieś tam nie wiedzą, co to urządzenie, które pozwala nam określić, czy dany obiekt, do którego ją przykładamy, wisi gdzieś tam w linii prostej, czy też nie, leży, wisi, jakkolwiek jest przymocowany w linii prostej, więc bardzo przydatne, jeżeli chcemy, nie wiem, powiesić obraz, tak wstawić, nie wiem, pralkę pod zabudowę, cokolwiek, żeby określić właśnie ten kąt nachylenia. I taka opcja jest też w lupie, znaczy jest to aplikacja na iPhone'ie, natomiast no, tu mamy do czynienia z dużo mniejszym obiektem, więc też większych obiektów, z mniejszym obiektem, jakim jest telefon, smartfon, więc tu jakichś większych obiektów też specjalnie tym nie zmierzymy ponoć. Tutaj mamy fizyczne urządzenie, które charakteryzuje się przede wszystkim dla osób słabowidzących dość dużym wyświetlaczem dobrze czytelnym i też diodami, które pokazują nam te informacje o tym poziomie nachylenia. Natomiast również dla nas jest tam ciekawa opcja. To znaczy, pytanie, czy to było z myślą o nas. Przypuszczam, że nie do końca i też mi to wyjaśniono w ten sposób, że takie urządzenia jak właśnie poziomica, czy za chwilkę będę mówił o dalmierzu laserowym, czy urządzeniu do wykrywania źródła prądu, drewna, metalu i tak dalej, są często używane w bardzo ciemnych, zakurzonych miejscach, jakieś hale przemysłowe, jakieś garaże, jakieś, no nie wiem, pomieszczenia w trakcie budowy, więc wszelakie graficzne wyświetlacze i wskaźniki wizualne bardzo łatwo się kurzą i przez to nie widać na nich dobrze tych pomiarów. No więc z myślą o takich sytuacjach też powstały te narzędzia z opcjami właśnie dźwiękowymi. No i tutaj w przypadku tej poziomicy włączamy ją dużym przyciskiem, natomiast małym przyciskiem aktywujemy wskazania dźwiękowe. Działają one tak, że im bliżej jesteśmy tego kąta prostego, tym bardziej regularny jest ten dźwięk, czyli coraz szybciej pika. Trochę trzeba sobie to wyobrazić, jak nie przymierzając respirator i podtrzymywanie, że tak powiem, bicia serca. No tylko, że tam raczej stały, jednostajny dźwięk długi nie jest dobrym sygnałem, a tutaj jak najbardziej jest, bo tu mamy do czynienia z właśnie bardzo równym poziomem i im bliżej jesteśmy tego stanu, tym właśnie bardziej regularny i jednostajny jest ten dźwięk, no czyli im bliżej tego, co chcemy osiągnąć, tym szybciej gdzieś tam to piszczy. To urządzenie potrafi prowadzić pomiary zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jest tam żyroskop, potrafi wykryć ten kąt nachylenia i samemu sobie ustalić, w jakiej orientacji chcemy dokonywać tych pomiarów. No i to w zasadzie tyle. Tam nie ma żadnej, zdaje się, integracji z aplikacją mobilną, ani niczego takiego, także po prostu proste urządzenie, które działa. Koszt, przynajmniej tu w sklepach w Austrii, widziałem 54 euro, więc przypuszczam, że 200 ileś tam złotych będzie to kosztowało. Można się rozejrzeć. Tu na przykład sprzedaje Obi, więc można zobaczyć, co w Polsce. Jakieś sklepy właśnie takie z materiałami budowlanymi i całym sprzętem dookoła. Trochę cięższe do dostania w Polsce są sprzęty firmy WStar. Znaczy firma się nazywa jeszcze jakoś tam inaczej, jakieś No Jaffa czy jakoś. Firma jest chyba z Chin. Natomiast sprzęty wydawane są pod marką WStar. No i tutaj mamy mówiący dalmierz laserowy. Model to zdaje się WSR F albo N274L. I to jest mówiący dalmierz laserowy głosem angielskim, który, no właśnie, mamy taką skrzyneczkę i od jej końca do gdzieś tam, gdzie jest wyznaczone, będzie prowadzony pomiar. Mamy możliwość zapisywania tych pomiarów w pamięci. Z tego, co zrozumiałem, mamy też możliwość zapisywania kilku pomiarów w ramach jednego rekordu, czyli na przykład jeżeli mierzymy wysokość i szerokość, to możemy sobie to zapisać jako jeden rekord, żeby potem móc to gdzieś tam przywołać. Jeżeli na przykład mierzymy różne obiekty i chcemy je porównać, no to możemy to robić. Tam są też, jest też troszkę innych różnych ustawień, różne tryby tych pomiarów. Prawie wszystko jest tam udźwiękowione. Zdaje się, że są też inne modele w ofercie tej firmy, które wspierają również aplikacje i zapisywanie tych pomiarów w ramach aplikacji. Natomiast ten model, który widziałem ja, jest bardzo prosty, bez jakichś tam barierów. Po prostu ma udźwiękowienie angielskimi, nawet nie syntezą, tylko samplami po prostu. Natomiast drugie urządzenie, którego model mi niestety uciekł, ale pewnie na stronie właśnie dystrybutora jest, chyba WSRF500. To jest urządzenie właśnie, które pozwoli nam wykryć, czy pod powierzchnią, którą, po której jeździmy, tam jest taka no, dziurka, w tej dziurce jest pewnie czujnik, znajduje się źródło elektryczności, prąd elektryczny, metal zdaje się i drewno. To może być przydatne, jeżeli chcemy na przykład rozwiercić ścianę i chcemy się upewnić, że nie wiem, nie wiercimy się w rury, tak, w kanalizację, no, w przyłącze wodne. Albo nie w kanalizację, ani nie rozwiercimy jakichś kabli do przewodzenia prądu. No to tutaj urządzenie również ma różne tryby, tam metal, wood i electricity, AC voltage. No i na przykład ustawiamy AC voltage, jedziemy po ścianie i słyszymy nagle AC voltage. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Im szybsze pikanie, tym bliżej jesteśmy źródła właśnie, z którego wypływa, czy tam, przy którym jest ten prąd. Te urządzenia, no ja w Polsce znalazłem jeden sklep, który w ogóle o nich wspomina i one są tam wyprzedane. Natomiast na stronie czeskiej w-star.cz jest cały sklep z tymi urządzeniami, także bardzo możliwe, o ile tego nie ma gdzieś na Allegro czy w jakichś miejscach, do których na przykład nie zdążyłem jeszcze, czy nie udało mi się dotrzeć, to być może będzie potrzebna pomoc sąsiadów z południa w nabyciu tego typu urządzeń. Natomiast one są, być może są też na jakimś AliExpressie, bo jeżeli urządzenia są, a raczej są produkcji chińskiej, to przypuszczam, że w sklepach z chińską elektroniką uda się je znaleźć. No to być może uda się je też sprowadzić tak. No nie wiem, fajnie, że urządzenia tego typu dla nas też dostępne bywają, że są, że ludzie niewidomi też coś sobie majsterkują, to wiadomo. My nawet dostajemy czasem w komentarzach pod naszymi tyfloprzeglądami informacje o waszych różnych próbach zamontowania tej czy innej, tego czy innego udoskonalenia w waszych domach. Także no, myślę, że te urządzenia mogą wam w jakiś sposób takie prace ułatwić. Sama Agora była też bardzo ciekawym wydarzeniem, bo chociażby na tym właśnie warsztacie, gdzie wymienialiśmy się tymi różnymi technologiami, gadżetami i tak dalej, co trafiło w moje ręce. Ktoś pytał ostatnio na jednej z grup, chyba na Niewidomi Dowiedzący Bądźmy Razem, ale nie mogę teraz znaleźć tego postu, a tak bym odpisał, o słuchawki z przewodzeniem kostnym, które są wodoodporne i mają wbudowany odtwarzacz MP3.
1: To chyba nasz słuchacz Darek, który od czasu do czasu do nas dzwoni, to o to pytał, bo widziałem tego posta.
4: Okej, okay. Darku, bo może nas słuchasz. Nie wiem, bo tak to brzmiało trochę tak, jakbyś miał konkretny produkt na myśli, bo taki produkt istnieje. Może jest ich więcej. Te, które ja miałem w ręku, to były Evolveo Bone Max. Evolveo Bone Max. Są też Evolveo Bone Swim. Nie wiem, czym się różnią, bo ja widziałem Maxy. No wyglądają jak takie typowe przewodzenie kostne, jak takie typowe szoksy, tak? Nie są to szoksy, ale są jak szoksy. Z tego, co słyszę, mają dokładnie to, co ty chcesz, czyli są wodoodporne i mają wbudowane 32 giga pamięci na własne pliki audio. Podobno odtwarzanie, jakość odtwarzanych materiałów przez Bluetooth jest taka sobie, słychać, że to nie są szoksy, że to jednak jest podróbka. Dużo lepiej ponoć brzmią właśnie te pliki wbudowane, więc jeżeli jest to ten produkt, którego szukałeś, to mam nadzieję, że pomogłem i daj znać, czy jeżeli zdecydujesz się kupić, jak wrażenia. Dużo innych fajnych rzeczy przewinęło się przez moje ręce, firm niewiadomych mieliśmy dostać i czekamy dalej na linki do tych produktów, więc mam nadzieję, że będę mógł się wtedy podzielić, ale z takich ciekawostek widziałem wtyczkę do ładowania, taką do prądu, która ma wysuwany kabel USB-C, czyli możemy go sobie naciągnąć trochę, jak ja się śmieję zawsze, jak taką gumę huba-buba, po prostu wykręcaną z rolki. I potem jak już nie potrzebujemy, to możemy go schować do tej wtyczki, czyli po prostu wtyczka ze zintegrowanym kablem do ładowania, który to kabel się chowa.

0: Widziałem przeróżne słuchawki, przeróżne rozdziałki na iPhony. Widziałem rozdzielnik do gniazdek elektrycznych, który jest w formie takiej kopuły, powiedzmy, na bazie okręgu i wokół tego okręgu jest po prostu zawinięty kabel, więc można sobie odwijać tego kabla ile się chce, a jak nie potrzebujemy, to możemy po prostu ten kabel zwinąć cały wokół tego koła, przez co to wszystko jest dużo bardziej poręczne. Dużo tych gadżetów jest bardzo mocno skrojonych pod podróż, czyli to są rzeczy, które powinno się dać łatwo zwinąć, złożyć, schować do plecaka i wieźć ze sobą. Widziałem kosmetyczkę, wyglądało to jak kosmetyczka, ale to był po prostu organizer na kable z różnymi takimi kieszonkami, więc to się tak składało w pionie. No przeróżne, naprawdę praktyczne gadżety, także jak będę miał więcej linków, to podzielę się większą ilością linków. Poza tym samo wydarzenie mogę pochwalić jako też w tym roku prowadzący, bo wraz z kolegą tu moim z Wiednia prezentowaliśmy właśnie hackerspacey, opowiadaliśmy, co w nich robimy, pokazywaliśmy różne rzeczy, które tam sobie wydrukowaliśmy w 3D, czy które powstały w wyniku naszej działalności tam. Opowiadaliśmy o naszych aktywnościach, w związku z czym no miałem przyjemność przeżyć to wydarzenie jako prelegent. Bardzo ładnie tam byliśmy potraktowani, opłacono nam hotel, przez cały czas mieliśmy asystę, odebrano nas z dworca, zawieziono do hotelu, w tym hotelu też mieszkały inne osoby odpowiedzialne za organizację, więc mieliśmy wsparcie, jak chodzi o dotarcie na śniadanie, o pomoc przy tym śniadaniu, o dotarcie na miejsce wydarzenia i potem z powrotem. Przez cały dzień był z nami kolega, który znał angielski, żeby móc nam w razie czego, tak jakby była potrzeba, coś tłumaczyć i nas wspierać na naszym stanowisku. Mieliśmy swoje stanowisko, gdzie te nasze rzeczy prezentowaliśmy i no było ono oddzielonym pokojem, więc w ogóle, bo kolega, który ze mną był też, oprócz niepełnosprawności wzroku, ma dość głęboką niepełnosprawność słuchu, więc dla niego to było też dużo wygodniejsze, żeby móc w takiej troszkę oddzielonej przestrzeni usiąść i tam prezentować. Także ze wszechmiar wydarzenie było fajnie zorganizowane, były różne warsztaty, był warsztat o zamkach Wheelock do drzwi, które ponoć nie są najlepiej dostępne, ale ktoś i tak postanowił je pokazać. Była laska Wheelock, był... Ktoś już rzeczywiście pokazywał sonarpada, o sonarpadzie będziemy jeszcze mówić w ramach sekcji plenarnej, czyli takich szybkich prezentacji różnych ciekawych rzeczy przed sekcją warsztatową. Był Linux, jak zwirtualizować sobie Linuxa na Windowsie. Także dużo takich bardzo, bardzo ciekawych, często nieoczywistych tematów, które przez to wydarzenie się przewinęły. Myślę, że z pewnością w przyszłym roku również na nie wrócę i dam znać, czego się ciekawego dowiedziałem.
1: A tymczasem odbieramy telefon, bo już ktoś do nas się dodzwonił. Kogo witamy?
2: Dzień dobry, Dominik z tej strony, stały słuchacz Cyfloprzeglądu.
1: Cześć Dominiku, słuchamy.
2: Witajcie, witajcie kochani. Ja przychodzę do was z informacją dla użytkowników iPadów 10. generacji oraz MacBooków Air z procesorem M1. Użytkownicy tych oto urządzeń dostaną aktualizację również do iPadOS 27 i macOS 27 Golden Gate, więc tutaj mamy dosyć długie wsparcie. W ogóle wczoraj jak zerknąłem pobieżnie na informacje o WWDC, no to mnie bardzo zaskoczyło to, że Apple iPhone'a 11 jeszcze wspiera. To jest 7-letnie urządzenie. Niedługo będzie 7 lat, jak już jest od jego premiery. Tak samo 11 Pro, 11 Pro Max. Chociaż Apple dodało go do produktów takich już starszych.
1: Dominiku, my celowo dziś o iOS-ie nie mówimy, czy o produktach Apple'a, bo będziemy na ten temat mówić szerzej w piątek. Więc ja myślę, że i tak mamy jeszcze sporo różnych tematów, więc może na razie dajmy sobie spokój z konferencją Apple'a, a jeżeli coś jeszcze dla nas masz, to słuchamy.
3: Kompatybilność na pewno będzie, bo tam dużo się działo ciekawych informacji też z watchami, tam też różne rzeczy, ale no to faktycznie...
1: O tym będziemy mówić w piątek po 20, także zapraszamy ciebie serdecznie i wszystkich oczywiście, którzy chcą być na bieżąco z tym, co tam w sadzie się dzieje ciekawego.
2: Rozgryzłem, kochani, Eleven Labsa.

0: by tutaj wyjść z tego trybu zmieniacia głosu, jak się nagrywamy, żeby telefonu nie wyłączać, i włączać, bo jak wiemy, gdy klikamy sobie nagraj w aplikacji Eleven Labs, no to nam ucina cały dźwięk, tak jak przy tworzeniu nowego głosu, tylko że tam mamy przy IVC 30 sekund, a na zmieniaczu głosu mamy 1 godzina, 1 minuta, chociaż już sobie ta aplikacja z tym zasobem nie poradzi, więc jest to, że tak powiem, dużo na wyrost, bo miała problem z 18-minutowym plikiem, żeby go przerobić przez zmieniacz głosu. No i tak, żeby wyjść z tego trybu, żeby przestać nagrywanie, po prostu musimy włączyć i wyzwolić Siri. I wtedy nam dźwięk zostanie już przywrócony na telefon i możemy robić cokolwiek chcemy z tym nagraniem. Albo je usunąć, albo je po prostu zastąpić czymś innym, na przykład zresetować i później znowu nagrać, albo na przykład wygenerować już tę zmianę głosu, nie? Także tak tutaj rozwiązałem ten problem, że po prostu wywołując Siri, ten dźwięk nam po prostu się przywraca do głośników, jednocześnie wyłączając nagrywanie za pomocą Eleven Labsa.
1: Mhm. No to super, że to ci się udało. Czy jeszcze masz dla nas jakieś wieści?
0: Aplikacja Connect Live ostatnio miała troszeczkę taką małą metamorfozę. Już nie pokazuje nam wskaźnika procentowego, znaczy nie mówi nam na przykład tam 10% cyklu, bo jak na przykład mamy włączoną, dajmy na to suszarkę, to na przykład mamy 0,31 suszarka, 80%. Kiedyś był taki komunikat, a teraz mamy tak, że jest 0,31 suszarka i obok, jak przejedziemy sobie palcem w prawo, no to jest 80. Troszeczkę się ta aplikacja zmieniła, bo ostatnio otrzymaliśmy aktualizację Connect Live, która poprawia stabilność aplikacji. No i właśnie tą zmianę taką minimalną zauważyłem.
1: No tak, to taka bardziej kosmetyczna zmiana, ale no coś tam się, jak widać, dzieje. Czy coś jeszcze, Dominiku?
0: To już wszystko.
1: Okej, to bardzo ci dziękujemy serdecznie, a jeżeli będziesz chciał coś więcej na temat tego, co w Apple, to zapraszamy w piątek.
0: W piątek, dobra. Aha. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie.
2: Mam jeszcze polecajkę od Mariusza, polecajka wzmacniacza, który jest częściowo dźwiękowiony w języku angielskim. Prawdopodobna nazwa tego modelu to Speaker QRC3. Ja nie czytam tej wiadomości tak słowo w słowo, ponieważ tutaj jest ewidentnie wiadomość podyktowana. Nie ma tutaj żadnej interpunkcji. Niektóre słowa są ewidentnie źle przetranskrybowane i troszeczkę no, jest tutaj problem. Niemniej polecajka jest. Kilka mikrofonów, można prawdopodobnie 4 podłączyć, chyba 3. Sprzęty różne na cincze, wszystko jest na potencjometrach, pokrętłach. No i jak Mariusz mówi, jest to sprzęt dla nas dostępny, więc jeżeli ktoś chciałby wzmacniacz, no to prawdopodobnie speaker QRC3. Choć no ciekaw jestem, czy znowu tutaj nie nastąpiło jakaś zła transkrypcja wiadomości głosowej, więc naprawdę
1: apelujemy o to, żebyście, jeżeli do nas chcecie wysyłać wiadomości, które my potem czytamy, to naprawdę, jeżeli musicie je dyktować, bo wiadomo, że w niektórych przypadkach po prostu no inaczej się nie da, bo są jakieś na przykład problemy manualne albo inne tego typu kwestie, ale jeżeli wysyłacie już do nas takie tekstówki, to sprawdźcie proszę przed wysłaniem, czy one są no takiej jakości, żebyśmy my nie mieli potem problemu z ich odczytem, bo no to nie jest przyjemne, myślę, że zarówno dla słuchaczy, jak i dla nas, jak my potem próbujemy odcyfrować, co poeta miał na myśli w takiej wiadomości. A sprawdzić dokładnie jednak tak przed wysłaniem się da. Skoro da się podyktować, to da się i poprawić.
2: Zwłaszcza jeżeli no, mamy tutaj podyktowane jakieś modele wzmacniacza, więc no to naprawdę warto sprawdzić, czy to wszystko jest dobrze rozpoznane, bo różnie to z tym bywa. I tyle na obecną chwilę wiadomości od was. No a teraz w takim razie kolejny temat nasz, czyli NVDA 2026.2. Wydana została pierwsza beta.
3: A więc jeśli wydana została pierwsza beta, to myślę, że pora powiedzieć, co w tej becie i w ogóle w tej wersji się znajdzie. W ogóle ona pojawiła się tydzień temu, to w ten sam dzień, kiedy my prowadziliśmy poprzedni tyfloprzegląd, natomiast no po prostu no, nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, co tam dokładnie się pozmieniało, bo wtedy też było trochę informacji, a teraz na spokojnie możemy do tematu podejść, a trochę w tej aktualizacji, jak zwykle zresztą, jeśli chodzi o NVDA, się pozmieniało, łącznie z taką standardową nowością, która dla wielu osób jest trochę kontrowersyjna. Dlaczego? No, jak zaczniemy czytać, to wszystko się wyjaśni. Bo standardową nowością, pierwszą rzeczą, która jest wymieniona na liście nowych funkcji, jest lupa, o której się mówiło, że ona będzie. Bardzo zagorzałe pojawiły się w sieci na różnych portalach dyskusje, czy w ogóle czytnik ekranu powinien mieć taką funkcję, żeby NV Access poświęcało czas, żeby taką funkcję rozwijać. Niby jednak no, też inne osoby zwracały uwagę na to, że jest mimo wszystko na to zapotrzebowanie, między innymi dla osób, które może pomału dziś przychodzą z programów zwiększających do bardziej do czytników ekranu, może no, hybrydowo korzystają z tych narzędzi. No a z drugiej strony to nikomu nie zaszkodzi. No, krytycy stwierdzili, że no, może to powodować, że NV Access będzie miało mniej czasu na rozwój nad samym NVDA. Z drugiej strony ja to przynajmniej rozumiem trochę tak, że ta infrastruktura do zrobienia tej lupy już w jakimś stopniu była w NVDA przez to, że tam na przykład zostały dodawane takie funkcje kurtyna, czy tam podświetlanie kursora NVDA. Więc tam jakoś bardzo dużo nie trzeba było dodać, żeby ta lupa była funkcjonalna. No i osobiście wydaje mi się, że jeśli komuś to pomoże korzystać z komputera, to czemu nie? Jeśli więcej osób będzie mogło dzięki temu z komputerów korzystać, no to nie mam nic przeciwko. A co dokładnie ta lupa potrafi w tej pierwszej wersji? Co możemy robić? Możemy oczywiście zmienić poziomy powiększenia. Nie ma to informacji, jaki jest maksymalny poziom, ale możemy też dostosować filtry kolorów. Tutaj mamy tak normalne, szare, odwrócone kolory. Mamy też różne tryby śledzenia fokusa, czy punktu uwagi, jak to woli. Filtry kolorów mogą pomóc osobom z różnymi niepełnosprawnościami wzroku, czy wrażliwością na światło, poprzez odwracanie lub zmniejszanie saturacji kolorów ekranu. Tryb spotlight, czyli tryb takiej lampki, takiej lampy, takiego podświetlenia, skupienia uwagi na konkretnym miejscu, jest dostępny dla prezentacji lub czytaniu skoncentrowanym, czyli właśnie jak skupiamy się na konkretnej części ekranu na przykład. Wszystkie ustawienia lupy mogą być skonfigurowane w nowym panelu lupa w ustawieniach NVDA, czyli po prostu tak wejdziemy do ustawień NVDA, tam pojawi się nowa kategoria. Lupa nie może być użyta równocześnie z kurtyną z powodów bezpieczeństwa. No to też mi się wydaje oczywiste, no bo jeśli kurtyna jest włączona, no to ekran jest ciemny, tak? Więc to trudno mi wyobrazić sobie, jakby wtedy ta lupa miała działać. Ale co jeśli lupy nie potrzebujemy? Czy ta wersja nam też coś da? No oczywiście, że da. Mamy tutaj zmiany dotyczące mowy i pierwsza nowość jest nowością z kategorii to było tak fajne, że generalnie prawie każdy, może no większość osób to instalowała, dodatki, które na to pozwalały, coś co mają od dłuższego czasu inne czytniki ekranu, a mianowicie no akurat tutaj pierwsza nowość dotyczy głosów Microsoft, ale może do tego wrócimy, bo dla mnie taka najciekawsza nowość jest nowym poleceniem, które zostało dane, NVDA X, które powtarza ostatni komunikat, który został wypowiedziany przez NVDA. Podwójne naciśnięcie spowoduje, że ten komunikat zostanie wyświetlony w wirtualnym buforze, z którego możemy sobie ten komunikat przejrzeć, skopiować i tak dalej. Więc no ja na Macu bardzo często korzystam z funkcji, które dziś mi ostatnie komunikaty kopiują do schowka, po prostu powtarzają, ZSR ma podobne funkcje i NVDA zresztą też no, ma nawet bardziej rozbudowane dodatki, które nam wyświetlają nawet dłuższą historię mowy, nawet tam do 500 elementów można się cofnąć. Niemniej jednak taka najbardziej prostsza forma tego teraz będzie po prostu dostępna w samym NVDA i to bardzo cieszy, bo no, to jest jedna z bardziej przydatnych funkcji w czytnikach ekranu. To się w wielu sytuacjach przydaje, kopiowanie jakichś adresów, jakichś informacji, które usłyszymy, jakichś nie widzimy gdzieś błąd, który chcielibyśmy skopiować. No mogliśmy wcześniej użyć nawigacji obiektowej między innymi, ale teraz takim skrótem skopiować sobie taki komunikat będzie jeszcze szybciej. Ale wracając do tych głosów Microsoft, które pominąłem, no to tutaj została dodana nowa funkcja, nowa opcja właściwie, która już była wcześniej w narratorze, którą te głosy wspierają. Mianowicie w ustawieniach głosu znajdziemy nowe ustawienie, jeśli korzystamy z głosów OneCore, czyli to jest Paulina Adam dla polskiego na przykład. Naturalna pauza po interpunkcji. Jeśli tą opcję odznaczymy, to po prostu głosy Microsoftu nie będą pauzować przy interpunkcji, więc jak nawet napotkają jakiś przecinek, jakąś kropkę, to po prostu synteza będzie, no, nie będzie pauzować, po prostu to będzie czytane ten tekst tak, jakby tam tej interpunkcji nie było. To może być fajne dla tych, którzy bardzo chcą czytać naprawdę szybko, no to ewentualnie w ten sposób można sobie jeszcze to, tą syntezę przyspieszyć. Braille. W Braille'u też została dana funkcja, która wcześniej była oferowana jako dodatek, a w innych czytnikach ekranu po prostu była funkcją od jakiegoś czasu. Mianowicie mamy dodane automatyczne przewijanie monitora brailleowskiego, czyli no to może być przydatne w sytuacji, kiedy czytamy sobie jakąś stronę, jakiś dłuższy dokument i nie chcemy przewijać linijki, no to nam NVDA może ją automatycznie przewijać co kilka sekund, co czysto wartość, którą sobie tam ustawimy sami. Gest chyba domyślnie nie jest przypisany, ale oczywiście można sobie go zależnie od naszej linijki przypisać. Monitory do odpad wspierają kombinację kilku przycisków do przypisywania różnych skrótów. No i to nam pozwala po prostu tworzyć jakieś własne nowe gesty. Następna kategoria nowości dotyczy ekranu dotykowych i tutaj też jest bardzo, tutaj też są bardzo fajne nowości. Między innymi możemy dodać, przypisywać sobie polecenia do gestów szczypania, czy właściwie oddalenia palców od siebie lub zbliżenia palców do siebie, które normalnie osoby widzące używają do powiększania czy przybliżania się, czy oddalania od różnych treści. W VoiceOverze na przykład na iOS tak można tekst zaznaczać, a teraz w NVDA też po prostu możemy sobie do tych gestów przypisać skróty, jakieś polecenia po prostu NVDA. Oprócz tego został dodany nowy tryb dotykowy do przeglądania internetu, czyli kiedy mamy włączony tryb przeglądania, jesteśmy na stronie internetowej, no to ekran dotykowy teraz nam będzie oferował gesty, które po prostu nam w tym po prostu pomogą. Wygląda to tak po prostu, że przesuwając jednym palcem w górę, w dół, wybieramy sobie, po jakim elemencie chcemy się poruszać, czyli to tam mamy takie rzeczy jak nagłówki, linki, pola formularza i tak dalej, no generalnie wszystkie rzeczy, które możemy znać z trybu przeglądania, po których chcielibyśmy chodzić. No i później gestami lewo-prawo możemy się po tych, po danym wybranym przez nas elemencie się poruszać. Które elementy widzimy, możemy skonfigurować w panelu ustawień trybu przeglądania. Także też można sobie to, nazwijmy to w cudzysłowie, pokrętło dostosować do własnych potrzeb. Słowniki syntezatorów. Mamy wsparcie dla własnych słowników, czyli tutaj dodatki mogą dawać własne słowniki. Metadane słowniku mogą być dodane do właśnie manifestu, tak jakby ktoś chciał w dodatku dodać jakiś słownik. Ale oprócz tego dla nas, kiedy sobie tworzymy słowniki, nowe typy wpisów do słownika zostały dodane. Możemy, dodając wpis do słownika syntezatora, dodać, zdecydować, czy wpis, czy słowo, które wpisujemy, jest częścią słowa, czy pojawia się na początku. No właśnie, czy po prostu pojawia się na początku, więc jeśli byśmy chcieli, żeby NVDA dopasowywał się tylko jeśli dana fraza pojawia się na początku, a nie jako część słowa, no to możemy sobie to skonfigurować. Oprócz tego po instalacji NVDA pojawi się nowe okno dialogowe, które pozwoli nam zdecydować, czy chcemy zrestartować komputer, uruchomić zainstalowaną czy zaktualizowaną kopię NVDA lub wyjść z instalatora, gdybyśmy NVDA nie chcieli uruchamiać. No mówi się, że generalnie lepiej komputer zrestartować. Nie zawsze jest to potrzebne, ja mam wrażenie, że w większości przypadków nie, ale czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że po instalacji NVDA coś może być źle czytane, no i dlatego NVAccess rekomenduje, żeby komputer zrestartować i teraz instalator też też po prostu nam na to pozwoli. Dodano też nieprzepisane domyślnie polecenie do zmiany układu klawiatury, a to jest bardzo fajne, jak ktoś na przykład przełączał się czasami między klawiaturą, która ma blok numeryczny, no i pracujemy sobie na komputerze, a potem przenosimy się na jakąś klawiaturę bezprzewodową, no to jednym skrótem możemy przełączyć się na układ laptopa na przykład. Dodano też nieprzepisane domyślnie polecenia, tym razem w trybie przeglądania, do nawigacji między suwakami. To jest też bardzo fajna sprawa, ja chyba sobie to przypiszę, to się może przydać na przykład na jakiejkolwiek stronie, gdzie mamy odtwarzacz, bo bardzo często oprócz takich przycisków do sterowania tym odtwarzaczem, których na stronie może być dużo, no to często mamy jakiś suwak do głośności, do pozycji w danym materiale, który jest odtwarzany, więc znalezienie takiego suwaka może być bardzo szybkim sposobem, żeby do jakiegoś odtwarzacza dotrzeć. Także pewnie sobie do tego jakiś skrót przypiszę, bo to może być faktycznie przydatne. Podobnie zresztą jak danie skrótu do kart na przykład, czy artykułów, to z takich domyślnych poleceń, które nie mają skrótu domyślnie, a które moim zdaniem warto sobie do trybu przeglądania dodać. Kiedy resetujemy ustawienia do fabrycznych z menu NVDA, pojawi się okno dialogowe z przyciskiem cofnij, który pozwoli nam przywrócić poprzednią konfigurację. Potrójne naciśnięcie skrótu NVDA Control R, czyli to też po prostu nam przywraca ustawienia do fabrycznych, nie ma wpływu na to, ten skrót jest używany tylko w sytuacji, kiedy chcemy odzyskać kontrolę nad NVDA. No natomiast jeśli z interfejsu zresetujemy ustawienia, potem stwierdzimy, że jednak coś źle kliknęliśmy, no to możemy też tą operację cofnąć. A propos nieprzepisanych poleceń, też dodano nieprzepisane polecenie do informowania nas o tym, czy kurtuna jest włączona, czy nie. Jeśli chodzi o inne zmiany, tutaj mamy aktualizację też biblioteki LibLewis i dzięki temu mamy nowe sześciopunktowe estońskie i włoskie tablice brajlowskie. Jeszcze jeśli chodzi o Braille'a, to kiedy NVDA się uruchamia, mamy ten komunikat NVDA uruchomiony w Braille'u, to on też informuje nas o tym, czy kurtyna jest włączona, czy nie, bo tam, jeśli chodzi o mowę, tam chyba jest tylko piknięcie, które nas o tym informuje. NVDA wspiera Orbit Readera 40 w trybie autorskiego sterownika. Można otworzyć widok, podgląd logu skrótem NVDA F1, nawet jeśli logowanie jest całkowicie wyłączone. Poprawiono algorytm wyszukiwania w add-on store, że NVDA może być skonfigurowane, żeby nie odtwarzać dźwięku błędów nawet w wersjach testowych. NVDA będzie uruchamiał się domyślnie w trybie fokusa w WhatsAppie 2.25.84.3.0 lub nowszym, czyli to jest bardzo fajna zmiana, bo generalnie no, po tym nowym WhatsAppie lepiej nawigować w trybie fokusa po prostu normalnie tabem i strzałkami. No i wcześniej wszelkie dodatki do WhatsAppa to właśnie też generalnie to robiły, teraz nie będziemy się musieli o to martwić. Pomoc klawiatury została poprawiona, bo między innymi naciśnięcie kombinacji klawiszy, które by wywołały jakiś znak w trybie normalnego wpisywania, ta kombinacja jest czytana, a następnie znak, który by to wpisał, czyli jeśli na przykład w pomocy klawiaturze naciśniemy, nie wiem, shift kropkę, która nam wpisuje znak większe, no to teraz NVDA nam powie shift kropka wpisuje znak większe. Bo w innych czytnikach ekranu z reguły to chyba właśnie tak działało, że dane czytniki nam mówiły, jakie to znaki wpisują, natomiast NVDA zawsze nam mówił tylko shift kropka. Mamy tutaj prawidłowe raportowanie wersji w eksploratora plików. Skróty nawigacji po matematyce wspierają pomoc klawiatury, tryb mowy na żądanie i mogą być zmienione w zdarzeniach wejścia, no to też fajnie, jakby ktoś chciał sobie te skróty pozmieniać, to można. Narzędzie naprawiania rejestracji COM, coś tak kiedyś nazywało, to czasami jak NVDA źle coś czytał, mogło pomóc. No zmieniła się jego nazwa, teraz się to, nazywa się to narzędziem naprawiania dostępności systemu. Nie wiem, jak to zostanie przetłumaczone po angielsku, to jest System Accessibility Repair Tool, czyli taka bardziej ogólna nazwa. Słownik silniki mogą być łączone na nowy silnik wyrażeń regularnych, który lepiej sobie radzi z bardziej egzotycznymi językami. Tam były problemy z niektórymi znakami w arabskim, hebrajskim bodajże. No był powód, dla którego to warto było dodać. Natomiast ponoć w dużych słownikach to może powodować jakiś delikatny spadek wydajności i dlatego to jest opcjonalna opcja. Właśnie tak, opcjonalna funkcja, którą ewentualnie jak ktoś tego potrzebuje, może sobie włączyć. I mamy różne poprawki błędów, między innymi podczas pobierania czy ładowania profili w add-ons, to, że NVDA powinien szybciej odwieszać się w niektórych aplikacjach, gdyby się coś zawiesiło, na przykład w aplikacjach pisanych w Javie. W Firefox jest poprawka czytania etykiet niektórych kontrolek formularzy w niektórych sytuacjach. Mamy poprawki podczas informowania o numerze strony, kiedy nawigujemy wewnątrz tabeli w Wordzie, między innymi. Braille powinien prawidłowo działać w aplikacji Copilot. NVDA K, czyli skrót, który nam podaje adres linku, powinien prawidłowo działać w sytuacji, kiedy link jeszcze zawiera jakiś sformatowany tekst. Kiedy nawigujemy po znakach, to zawsze w każdej sytuacji będziemy mieli informację, czy dana litera jest literą dużą. MathML powinien lepiej być czytany w przeglądarce Chrome po restarcie NVDA, bo to też nie zawsze chciało działać i to zostało naprawione. No i też poprawiono zawieszanie się w NVDA w niektórych środowiskach programowania firmy JetBrains, co też poniekąd związane z Javą w sumie. No i tutaj mamy właśnie poprawki związane ze słownikami, o których już wspominałem, i zmiany dla deweloperów, o których już myślę, że mówić nie będziemy. Jak ktoś chce do NVDA programować, no to możecie sobie te zmiany przejrzeć sami. Także jak zwykle dużo się dzieje, może nie aż tyle, co w wersji 2026.1. tutaj jeśli ktoś się martwi, że dodatki znów się popsują, to nie, spokojnie, to nie jest taka aktualizacja.
1: Może nie lepiej co wersji aż tak dużo się nie dzieje, jak właśnie w tej pierwszej wersji co roku, bo to jest zawsze takie trochę drżenie, czy nasze ulubione dodatki, aby nie wylecą i nie przestaną działać. Tak, a tym bardziej teraz, jak była zmiana Pythona,
3: to była bardzo duża zmiana. No, NV Access ma taką politykę, że tak co roku właśnie takie większe zmiany planuje, a to ten rok był wyjątkowy, to faktycznie. No, natomiast generalnie kilka fajnych rzeczy doszło. No, oczywiście lupa, jak tutaj słuchają nas osoby słabowidzące, to może wam się to jak najbardziej przydać. A taką najciekawszą zmianą dla mnie to chyba jest ten skrót do wypowiadania ostatniego komunikatu ponownie. No jak ktoś ma urządzenie z ekranem dotykowym, to te nowe funkcje trybu przeglądania to też myślę, że mogą być naprawdę bardzo przydatne. A w przyszłości szykują się kolejne fajne rzeczy. Wiem, że tam kilka bardzo irytujących problemów z wydajnością jest naprawianych. Tam parę osób pracuje nad tym, żeby NVDA się nie zawieszał, kiedy jakaś aplikacja się zawiesza, co jest dużą bolączką NVDA. Tam już jakaś zmiana chyba trafiła zresztą do kodu, która to powinna poprawić, tylko nie zdążyła na tą wersję. Tam też ktoś poprawia wydajność w wierszu poleceń. To jak ktoś korzystał z narzędzi AI, no to wiecie, jak to NVIDIA czasami lubią się przywiesić. Z tym też powinno w przyszłych wersjach nie być takich problemów, bo no, trwają prace, żeby to znacznie usprawnić. Mam nadzieję, że one faktycznie się pojawią, bo to może być przydatne. Natomiast jeśli chodzi o tą betę, gdyby ktoś ją chciał sobie pobrać, to będzie link, a też łatwo można ją pobrać ze strony nvda.zip/beta. Jeśli nie jesteście pewni, że coś tam może się wam ewentualnie popsuć, to takie wersje testowe warto sobie instalować jako wersje przenośne, no i wtedy nic się nie stanie z waszą główną instalacją NVDA.
4: A teraz... Ja jeszcze chciałbym szybko opowiedzieć pewną historię związaną z tym wydaniem, która ma gdzieś tutaj jakby swoje źródło niedaleko Tyflo Podcastu, bo jedna z tych pomniejszych zmian, czyli właśnie skrót do sprawdzania na żądanie, czy kurtyna jest aktywna, był owocem błędu zgłoszonego przez naszą współprowadzącą Paulinę. I to była bardzo fajna historia, kiedy Paulina właśnie zaczęła sobie pisać swoje własne dodatki, które tam uzupełniały funkcje NVDA, które jej brakowało. No i ja zasugerowałem, że mogłaby zgłosić te rzeczy jako błędy na GitHubie NVDA i na jej ticket o tym, że właśnie mógłby być skrót do sprawdzania kurtyny. była bardzo szybka odpowiedź, bo znalazł się kontrybutor, znaczy programista, który swój kod do kodu NVDA dokłada, który zaprogramował tę funkcję i zostało to przyjęte chyba w ciągu, nie wiem, 24 do 48 godzin. Także to pokazuje, że open source to jest naprawdę fajna sprawa w takich sytuacjach.
1: To się zgadza. A teraz odbieramy telefon, bo się słuchacz naczekał, ale się doczekał. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Hej, Patryk z tej strony.
1: Witaj i słuchamy.
5: No to ja zacznę od rzeczy z dzisiaj, która bardzo mnie, no jak ja to usłyszałem, to ja się przeraziłem po prostu tym. A o co chodzi? Chodzi o firmę Microsoft. A w zasadzie chodzi o pewną historię pewnego streamera, który, no ja go wcześniej o nim nie słyszałem, bo on chyba gry streamuje, ale nie jestem pewien. Nazywa się ten człowiek RetroTata. Może ktoś coś słyszał. I ten człowiek RetroTata ostatnio, jego konto Xbox, konto Microsoft, zostało zhakowane i to zhakowane do tego stopnia, że hakerzy sobie weszli, obeszli dwuetapową weryfikację, zmienili sobie dane bezpieczeństwa. No i ten człowiek zgłosił tą sprawę do Microsoftu, opisał całą sytuację w czymś, co się nazywa wsparcie, a jaśnie oświecone wsparcie Microsoftu dało mu taką odpowiedź. No, dzień dobry, zauważyliśmy, że doszło do naruszenia, doszło do przejęcia konta w wyniku ataku hakerskiego, w którym doszło do zmiany danych bezpieczeństwa, bla, bla, bla, bla. Ale niestety informujemy z przykrością, że my nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Jedyne, co możemy panu poradzić, to utworzenie konta na nowo.
1: Zupełnie jak support X-a, dawnego Twittera, kiedy stało się to z moim kontem.
5: Ale co jest nic. No. Wyobraźcie sobie, że ten człowiek ma przez 10 lat konto Xbox. Konto Microsoft, gdzie tam ma
1: i zapewne
5: wszystkie
1: trochę gier tam kupił na
5: nie
1: to
5: tylko
1: konto.
5: Gier. Office, Windows. Aha. I teraz tak. Powiedzcie, jak to jest, że tak, jeżeli chodzi o przypomnienie o subskrypcji, o wzięcie pieniążków, o to, że trzeba komuś konto ograniczyć, tu trzeba komuś coś zablokować, tu przypominamy, że się kończy subskrypcja, tu trzeba coś zareklamować, kup teraz, aktywuj teraz, to Microsoft działa. Ale już jeżeli chodzi o pomoc komuś, bo ktoś stracił konto, to nagle Microsoft twierdza, że nie możemy z tym nic zrobić. Ale co jest jeszcze najgorsze, to powiedział pewien YouTuber Arkadikus, którego też polecam, bo on też ciekawie na ten temat wypowiedział, że jak to jest, że taka malutka firma jak Steam, znaczy no dobra, no nie jest małą firmą, czy Apple, ja sam miałem problemy ze Steamem i ciekawe, że jakoś taka firma w ciągu 5 minut jest w stanie coś z tym zrobić, a Microsoft, która, ile ma lat Microsoft? Może ktoś mi oświeci, bo ja nie pamiętam, 50?
1: Ponad 40 na pewno, bo oni chyba na początku lat 80.
5: No to przepraszam bardzo, firma, która ma tyle lat, ona nie jest sobie w stanie poradzić. To jak zwykły konsument ma zaufać, przepraszam bardzo, Microsoftowi w tym momencie?
1: Patryku, no. Jakby to powiedzieć... Ja tego absolutnie nie usprawiedliwiam, żeby nie było. Natomiast nie są to praktyki pierwszej takiej firmy i z przykrością tu trzeba powiedzieć, że po prostu oni wychodzą z takiego założenia, że duży może więcej. A bo to raz była sytuacja taka jak chociażby w przypadku Google'a, że komuś na przykład skasowano konto, zablokowano całkowicie do niego dostęp. To niestety... Niestety ja podejrzewam, że wynika to z tego, że na supporcie tym takim rzeczywiście supporcie, gdzie oni tam odsyłają te maile, to ci ludzie faktycznie niewiele mogą. I kwestia jest tego taka, że żeby pójść z tym dalej, to trzeba znaleźć ścieżkę tak zwanej eskalacji. A to już jest bardzo trudne, bo nikomu na tym nie zależy, żeby takie sprawy pchać gdzieś tam dalej. I dopóki się całej sprawy jakoś rzeczywiście nie nagłości, tak jak był chociażby...
5: No ale to jest straszne, że firma po prostu taka zostawia użytkownika z niczym.
1: No,
2: to... Wiecie, no oczywiście, że to jest straszne, tylko z drugiej strony ja się jednak zastanawiam, ile osób po usłyszeniu czegoś takiego swoje konto Microsoftowe, nie wiem, zdezaktywuje, wyłączy. Jakby, co mają ludzie zrobić w związku z tym?
1: No właśnie. No
2: bo umówmy się, podejrzewam, że część nawet z naszych słuchaczy, możliwe, że ty, Patryku, też, również masz konto Microsoft.
1: Ja mam, co? Na przykład.
2: I co?
1: Jeżeli ja na przykład skasowałbym swoje konto Microsoft, no to na przykład stracilibyście Tyflocentrum na Windowsie.
5: No dobrze, ale wczujcie się w osobę, która przez 10 lat wydała tyle pieniędzy.
2: Ale no dobrze, to jakby my się wczuwamy, tylko teraz z punktu widzenia Microsoftu to jest, wiesz, coś na zasadzie: nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz?
1: Ja jeszcze tylko chcę dodać drugą rzecz i drugi aspekt do tego wszystkiego, bo kwestia jest też taka, i tu każdy we własnym sumieniu niech sobie odpowie, ile razy zakładał konto na fałszywe dane. Czyli wpisywał cokolwiek, wpisywał jakiekolwiek imię, nazwisko, jakąkolwiek datę urodzenia, a żeby tylko się jakby system nie czepiał i przepuścił dalej. I to jest wszystko fajne do momentu, aż się nie okaże, że na przykład po kilkunastu latach mamy taką właśnie sytuację, że ktoś tam to konto przejął. I teraz udajemy się z prośbą do takiej firmy, już tu pomijając i abstrahując od tego, jak zachował się Microsoft czy Google w niejednym takim przypadku. Natomiast oni się do nas odzywają: okej, no to prosimy o jakąś informację potwierdzającą, że pan to jest pan, że po prostu ta pańska tożsamość do tego konta jest tą tożsamością właściwą. Prosimy o dostarczenie jakiegoś dokumentu tożsamości, jakiegoś dokumentu
5: potwierdzającego. No, tylko, że oni nie poprosili tego człowieka.
1: Tak, tylko ja właśnie chcę też pokazać drugą stronę i ja się domyślam, że tak jest. Natomiast chcę też zwrócić uwagę na to, że takie sytuacje mogą być, i że również warto się nad tym zastanawiać. Ja też, żeby był dobrze zrozumiany, też nie zachęcam do wpisywania wszędzie swoich prawdziwych danych zawsze, za wszelką cenę, na jakimkolwiek koncie, nie wiem, na jakimś tam forum internetowym, na które się logujemy raz i nie mamy zamiaru korzystać z tego nigdy więcej. Ale jeżeli korzystamy z jakiegoś konta i z tego konta chcemy korzystać regularnie, i wiążemy z nim jakąś tam naszą taką wirtualną przyszłość, że tak powiem, to lepiej o to zadbać i lepiej zadbać o to, żeby te dane były tam poprawne, bo potem, nawet jeżeli ktoś będzie chciał nam pomóc, to będziemy mieć duży problem z uwiarygodnieniem się, że my to rzeczywiście my.
2: Tym bardziej, bo też mi teraz taka refleksja przyszła do głowy. Znaczy, to w sumie to nie jest nic nowego. Ja tu żadnej Ameryki nie odkrywam. No, ale zobaczcie, jeżeli zginie nam, nie wiem, ktoś nam ukradnie smartfon, tak fizycznie, no to teoretycznie oczywiście, to co powinniśmy zrobić? No pójść na policję. Ktoś nam ukradnie tożsamość jakąś internetową, czy my w ogóle możemy pójść na policję? W sensie, czy w ogóle jakiekolwiek przepisy prawne są, żeby ktokolwiek zrobił z tym cokolwiek? I to, nie wiem, czy to jest w ogóle jakkolwiek ogarnięte prawnie, i to jest dobra wola wielkich firm, żeby to ogarniać.
1: Przepisy,
2: a jak widać, takiej dobrej woli...
1: Przepisy teoretycznie są, tylko problem jest w tym, że tu mamy do czynienia z jakby konfliktem tych tak zwanych jurysdykcji. No bo my jesteśmy w Polsce, a większość tych wszystkich kont, które zakładamy sobie u tych największych firm, to są Stany Zjednoczone, ewentualnie jakaś delegatura w którymś z krajów europejskich, no nie wiem, Irlandia na przykład, albo gdzieś, gdzie po prostu oni mają jakiś swój oddział ze względu na kwestie związane z RODO. I teoretycznie, jeżeli my coś takiego zgłosimy, to policja powinna się tym zająć. No a jak w praktyce to bywa, to wystarczy sobie trochę na YouTubie różnych materiałów pooglądać, jak to wygląda.
4: Tak. Teoretycznie można by się zastanowić, na ile do konkretnych różnych zadań rozwiązaniem jest na przykład self-hosting, tylko tutaj po naszej stronie, naszą odpowiedzialnością jest nagle kupa rzeczy, o które na ogół nie musimy się martwić i nie musimy mieć o niej wiedzy. Czytaj, tworzenie kopii bezpieczeństwa naszych danych w razie jak coś rąbnie. Tworzę zabezpieczanie tego, żeby, co też jest nauką samą w sobie, żeby być odpornym na przeróżne ataki, próby włamań i tak dalej, gdzie za tymi wielkimi firmami stoją też, no, jest duży research a propos tego, jak zabezpieczać takie rzeczy, zwłaszcza jak to jest na takim poziomie komercyjnym. No i wiele innych tak naprawdę aspektów, o których, kurczę, na co dzień nie trzeba myśleć.
1: Poza tym też, Pawle, no w dzisiejszych czasach, w roku 2026, chociażby kwestia hostowania własnego serwera pocztowego, to jest praktycznie bardzo krótka droga do tego, żeby nagle się okazało, że maile od nas przestaną dochodzić do kogokolwiek.
4: Tak, tak, to też jest niestety problem, no.
1: Możemy za to podziękować zresztą Microsoftowi i Google'owi, bo ich różne reguły, o których tak naprawdę nikt do końca nie wie i jaka tam jest polityka ich filtrów antyspamowych, skądinąd całkiem dobrych, ale no właśnie. Jak mamy konto na jednym z hostingów właśnie typu Google albo Microsoft. Ja na przykład jedno ze swoich służbowych kont mam na hostingu polskim, home.pl. Hosting, wydawałoby się, taki bardzo, taki renomowany. Słuchajcie, ile, jakby najwięcej problemów jest z pocztą właśnie tam. Bo coś nie przyjdzie, bo nagle okazuje się, że maile wysyłane z tej samej domeny na tę samą domenę nie przychodzą, bo coś się stało, nagle się jakieś dziwne jeszcze dodatkowe rzeczy zaczynają dziać i tam przychodzi najwięcej phishingu. Ja po prostu już niejednokrotnie pilnuję tego, żeby wysyłać do ludzi, z którymi współpracuję, maila, słuchajcie, ale tego maila od Urzędu Skarbowego, co wam tam pewnie przyszedł, to nie otwierajcie. Albo od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Też nie otwierajcie, bo to się dobrze nie skończy. Home takie rzeczy przepuszcza, a na przykład nie potrafi czasem przesłać maila ze skrzynki do skrzynki na lokalnej domenie.
5: Okej, ale właśnie jeszcze też chciałem a propos wsparcia powiedzieć. Wsparcia Discorda, ponieważ moje konto też jakieś 2 miesiące temu zostało przejęte i do tego stopnia zostało przejęte, że ktoś sobie po prostu wszedł w nocy jakimś urządzeniem się zalogował i wysyłał do wszystkich moich znajomych, do wszystkich kont jakieś obrazki z kryptowalutami. I ja jeszcze nic nie zdążyłem zrobić, a po paru godzinach po prostu Discord mi wysłał informację, że no w związku, że ograniczają moje konto na 2 lata, w związku z tym, że jak to tam było ładnie po polsku nazwane, robię ludziom na złość. No i oczywiście ja próbowałem pisać do wsparcia Discorda i po polsku i po angielsku. I odkryłem, że tam jest AI, że tam w ogóle nie ma człowieka i nawet jeżeli opisywałem dokładnie, że zostałem oskarżony o to, że robię komuś na złość i że mi to ograniczyli to konto, to AI zawsze mi dawało tą samą odpowiedź, że no, że tam wiemy, że jest nam przykro, że dostrzegasz problemy z tym wszystkim, ale my nie możemy nic z tym zrobić.
1: Próbowałeś napisać w odpowiedzi na coś takiego, eskaluj to wyżej?
5: Nie.
1: To spróbuj.
5: Już nie spróbuję, bo no akurat usunąłem sobie konto i zrobiłem drugie.
1: Słuchajcie, jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli czujecie, że dostajecie wiadomości generowane przez AI i one są takie generyczne, naprawdę warto próbować pisać coś w rodzaju eskaluj ten temat wyżej, eskaluj to do żywego człowieka, nie jesteś sobie w stanie z tym poradzić, przekaż to do konsultanta wyżej, o poziom wyżej, coś w tym stylu, bo to zwyczajnie jest w stanie pomóc w niektórych przypadkach.
5: Dobrze, no i tutaj jeszcze chciałem poruszyć niestety smutną informację, jeżeli chodzi o program Fluent Search, zresztą od którego, co się zaczęło od Arka Siednickiego, który swego czasu pisał stwórcom tego programu i to tak naprawdę dzięki Arkowi się ten program stał dostępny. No ja niestety muszę, powiedzieć, że nie wiem, co się stało z człowiekiem, który odpowiadał, który to zrobił, bo tak naprawdę Fluent Search ostatnio się zepsuł, jeżeli chodzi o dostępność, do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie za bardzo sobie na ślepo ustawień ustawić. Ja miałem problem, że skrót, który miałem do wyszukiwania we Fluent Searchu, on teraz otwiera jakieś menu kontekstowe i napisałem temu Adirowi, czyli człowiekowi, który za to odpowiada, parę razy już, że mam taki problem. No to on coś tam pisał, a dobra, ja to spróbuję rozwiązać, ale ja zapytałem, no to, ale jak mam sobie ten skrót przestawić, skoro ja nie jestem w stanie wejść do opcji w żaden sposób, no to w tym momencie już nie doczekałem się w ogóle żadnej pomocy z jego strony, więc no niestety ja zaczynam odnosić wrażenie, że człowiek po prostu ten przestał się tą dostępnością interesować. I jeszcze ten Fluent Search teraz zrobił się do tego stopnia denerwujący, że co chwila mnie powiadamia o tym, że indeksowanie plików się zakończyło. No i przestał zupełnie działać czytniki ekranu jakiekolwiek, czyli Fluent Search zaczyna mówić głosem SAPI, natomiast w ogóle nie mówi czytnikiem ekranu. No i to po prostu jest no taka smutna informacja, bo kiedyś miałem wrażenie, że ten człowiek bardziej się garnął do jakiejś pomocy, a teraz po prostu no ja mam ochotę ten program odinstalować i go zastąpić czym innym, a szkoda, bo naprawdę bardzo lubiłem Fluent Searcha i
1: ja jakoś powiem szczerze, nigdy nie byłem w stanie się do Fluent Searcha przekonać, dlatego że ta jego dostępność, ona zawsze wydawała mi się taka trochę na taśmę klejącą dorobiona. Właśnie i to się chyba trochę potwierdza niestety to, jak ty o tym teraz opowiadasz, Patryku.
5: Mało tego, tam jest po prostu pełno jakichś kontrolek z Avalonii, że na przykład jest tam Avalonia, kontrol coś tam i często jak jest czytnik ekranu włączony i chodzę po liście wyszukiwań, to on mówi podwójnie, bo on nie dość, że czyta, co jest na tej liście wyszukiwania, to jeszcze czyta to Avalonia, coś tam i w tym momencie jest...
3: Czyli są wprowadzane zmiany w kodzie, ciekawe czy przez autora, czy przez jakiegoś Claude'a albo jakieś inne AI, których po prostu nikt nie testuje pod kątem dostępności, też mam takie wrażenie, może.
5: No to niestety właśnie takie coś ma miejsce. Jeszcze chciałem powiedzieć a propos Facebooka, troszeczkę dołożyć dziegciu, tutaj mówi się, że się poprawia aplikacja Facebooka. Ja wczoraj sobie chciałem otworzyć Messengera, bo raczej nie używam tej aplikacji, ale akurat miałem potrzebę, no i Facebook się upomniał, że tam moja historia z rozmów nie będzie już więcej synchronizowana do iClouda, więc ustaw PIN, żebyśmy mogli tą historię dalej się trzymać. No dobra, dałem ustaw PIN, wpisuję sobie ten PIN z klawiatury brajlowskiej, bo niestety w iOSie jest taki błąd, że jak mamy klawiaturę brajlowską ustawioną tak domyślnie, to niestety fizyczna klawiatura się nie chce z jakiegoś powodu pokazywać, co jest irytujące, ale wpisałem w brajlu sobie ten PIN. No tylko problem niestety jest taki, że tego PIN-u nie jesteśmy w żaden sposób w stanie potwierdzić, bo nie mamy z VoiceOvera dostępnego żadnego przycisku typu potwierdź, ani zrobienie Entera z klawiatury nic nie daje, po prostu powoduje że tekst się przenosi do nowej linii i no, ja próbowałem z włączonym monitorem.
3: Czy to jest spowodowane tym, to tak sobie poradziłeś, to dość ciekawe, czy to jest spowodowane tym, że wpisywałeś
5: sobie
3: to z klawiatury, że wpisywałeś z klawiatury brajlowskiej, może tam coś przez to aplikacja się dziwnie zachowała.
5: No to musiałbym chyba przełączyć na normalną klawiaturę, bo to...
3: No ja bym tak spróbował.
5: W ogóle jeszcze a propos irytujących rzeczy, to ja chciałem o WatchOS się powiedzieć. Ostatnio zaczął mnie bardzo denerwować pewien błąd. Jak nacisnę sobie na przycisk na koronkę, żeby sprawdzić godzinę i ta koronka mi się przekręci i przekręci się na centrum powiadomień, to VoiceOver potrafi w kółko jak mantrę mówić centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, i do momentu aż się ekran nie zablokuje. I to nie ma znaczenia, czy centrum powiadomień jest puste czy pełne, to on po prostu potrafi sobie tak w kółko mówić. Najgorzej jak mi się to zrobi w nocy i po prostu chcę sobie sprawdzić godzinę szybko, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, no po prostu nie, naprawdę ja odnoszę wrażenie, że WatchOS 26 to jest chyba najbardziej zbugowany system OS, jeżeli chodzi o dostępność. Ja nie wiem jak w poprzednie WatchOSy, ale po prostu ten 26, oj, nieszczęśliwy.
3: Jak sprawdzę 27, to dam ci znać, czy jest gorzej.
5: A właśnie ja wiem, że będzie rozmowa na ten temat, ale ja się chciałem zapytać a propos właśnie iOS 27, bo nie umiałem dotrzeć do informacji związanych z dostępnością. Czy ktoś zgłasza jakieś krytyczne błędy związane z dostępnością, jakieś takie mega krytyczne, bo ja planuję test. Natomiast po prostu chciałem się zapytać, czy są jakieś bardzo krytyczne błędy z tym voiceoverem?
3: Z tego, takie, co że... we mnie.
5: No, okej.
1: Dziś jeszcze taką informację od Maćka dostaliśmy na naszej grupie, że chyba u niego gesty voiceovera się zamieniły, te fliki lewo-prawo, że działają odwrotnie, ale u innych to na przykład nie ma ponoć miejsca. To taka...
3: Reset ustawień też pomaga wtedy.
5: I słuchajcie, już dosłownie na szybko, bo ja wiem, że wy macie długo tematów, nie chcę tu za długo wisieć. Natomiast mam takie pytanie troszeczkę związane z grami i poniekąd z tematem, który ty, Piotrze, też będziesz poruszać, czyli przykład gry w Mario Kart, bo myślę, że to masz na liście.
3: Oczywiście.
5: No to ja się chciałem zapytać, słuchajcie, jak to jest z legalnością jakby tych wszystkich ROMów, bo ja gdzieś tam na Audio Gamesach próbowałem zapytać, napisałem taki wpis, no, że prawdopodobnie będzie to można legalnie kupić w sklepie Nintendo i tam jakoś tam przekonwertować i tak dalej, a ktoś napisał, że tam w sklepie Nintendo to już tego Mario Kart nie kupisz, że może tam kupisz gdzieś jakiegoś kartridża, gdzieś tam na jakieś... Słuchajcie, jak to w ogóle wygląda, bo niby nie można ujawniać linków do tych ROMów, a jest strona internetowa, gdzie te ROMy są po prostu widoczne na wierzchu, jak na dłoni i można po prostu je pobierać.
1: To, że można,
5: skoro nie można tego kupić...
1: To, że można, to nie znaczy, że jest to legalne.
5: No ale jak można to w takim razie zdobyć legalnie, skoro...
3: Sam projekt jest o tyle legalny, że tam no, tych danych właśnie graficznych, tych danych dźwiękowych po prostu nie ma.
1: Jak dlatego ty to musisz, ROMa sobie to... pobierzesz i skąd go zdobędziesz, tak, to jest twoja sprawa.
3: Ja w ogóle to są chyba tematy, na którymi się tam pewnie sądy zastanawiały. Kiedyś faktycznie było tak, że dało się tą grę kupić osobno, tak zwanej to Virtual Console na Nintendo Wii. Teraz ona chyba jest tylko w ramach dostępu jakiegoś abonamentu, który jest subskrypcją. To faktycznie to stricte właścicielem tego nie jest. Jakbyś bardzo chciał to zrobić tak jak trzeba, to są, można dziś te kartridże dostać, one pewnie nie są tanie, no bo generalnie w ogóle teraz gry, to zwłaszcza te starsze, to są takie kolekcjonerskie w tym momencie. Są urządzenia, do których można podłączyć kartridże, to się wpina w port USB do komputera. Nie wiem, czy na Nintendo 64 coś takiego jest, na pewno na Game Boya takie urządzenia powstały i po prostu wtedy normalnie w eksploratorze plików się plik ROM z ROMem wyświetla i można go sobie tak zgrać w ten sposób.
5: No okej, okay, rozumiem, ale właśnie tutaj właśnie też chodzi o taką kwestię, że no ja nie miałem problemu z pobraniem tego, natomiast po prostu no tutaj mówimy o różnych zagrożeniach, różnych wirusach i po prostu no ktoś sobie na przykład będzie chciał w to zagrać i, no, i będzie po prostu próbował szukać, no i na przykład znajdzie coś, co... Żeby chociaż powiedzieć, że na przykład musi to być w rozszerzeniu tym
3: X64. Z64 chyba tam. I dokumentację zresztą o tym pisze. Natomiast no, żaden portal nie chce linkować do tego bezpośrednio, no bo no wiadomo, nikt nie chce się narażać na jakieś ryzyko.
1: Mhm. Poza tym, no, niestety smutna prawda jest taka, a teraz jeszcze w dobie coraz większej ilości różnego rodzaju vibe kodowanego softu, którego jest coraz więcej, no to smutna prawda jest taka, że my jako niewidomi to tak trochę żyjemy na krawędzi tego bezpieczeństwa, bo instalujemy mnóstwo oprogramowania z jakichś źródeł, no powiedzmy sobie, może nie, że nieznanych, ale tak naprawdę nie wiemy, co my do końca instalujemy, co my czasem uruchamiamy. To będzie coraz, podejrzewam, większy problem też nawet z uruchamianiem tego oprogramowania, bo wyobraźcie sobie, jeszcze tak przy okazji i na marginesie powiem, a propos paperbacka, o którym dzisiaj też będzie kilka słów. Ostatnio właśnie znajomemu polecałem, żeby sobie ogarnął paperbacka, bo no, fajna aplikacja i fajnie byłoby ją sobie uruchomić. I wyobraźcie sobie, że na jego konfiguracji komputera system Windows po prostu nie pozwolił mu tego paperbacka, tej instalki uruchomić. Smart screen powiedział, że nie i nie było opcji pomiń czy w ogóle zrób z tym
5: więcej cokolwiek. Informacji.
1: Nie. Więcej informacji otwierało stronę internetową.
5: O, jak miło.
1: No. Także to też jest taka kwestia, że...
5: Wyłączyć smart screena. Co?
1: No wyłączyć smart screena, tylko to jeszcze musisz wiedzieć, jak to zrobić.
2: To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że no, w ten sposób no, też można kiedyś coś przepuścić, bo ten smart screen, owszem, czasami pokazuje jakieś tam fałszywe alarmy, ale czasem pokazuje prawdziwe alarmy.
1: Oczywiście.
5: Także... Dobrze, moi drodzy.
1: No.
5: To ja już schodzę z anteny, żeby nie zakłócać.
1: Dobrze, Patryku.
5: Trzymajcie się.
1: Dzięki za telefon. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
2: Mamy jeszcze wiadomość, która czeka od nas prawie od początku audycji. Mateusz pisze do nas, pisze tak. Mam problem z dołączeniem do listy Tyflos. Od 29 maja mój status się nie zmienił. Właśnie tego 29 maja dostałem taką wiadomość. Twoja prośba o subskrypcję grupy Tyflos oczekuje i do tej pory nic się nie zmienia.
1: No nie myślę, wiem, że to chyba napisać. Najprościej skontaktować się z administratorem listy. Tam zdaje się, że na stronie listy Tyflos jako takiej jest mail do administratora.
2: Tak.
1: Wystarczy po prostu się do niego odezwać. Nie wiem, kto teraz jest administratorem, szczerze powiedziawszy. Natomiast no, my nimi na pewno nie jesteśmy.
2: I Sylwester jeszcze pyta się, jak wygląda kwestia kont Apple. Podejrzewam, że chodzi o te kwestie bezpieczeństwa i tego supportu, tego wsparcia w przypadku jakiejś kradzieży kont. Nie wiem. Tak się tylko domyślam.
4: Nie było jakichś takich historii, gdzie było bardzo trudno odzyskać hasło, bo ktoś sobie chyba zablokował, zapomniał kodu blokady do telefonu czy czegoś, czy hasła do Apple ID i z czegoś się tam wylogował. Kiedyś czytałem nawet na środowisku jakąś taką historię i wiem, że był jakiś problem. Nie wiem, czy ta historia się rozwiązała ostatecznie.
1: Tak, i te
3: tak, kody odzyskiwania.
1: I pytania,
3: tak,
1: i pytania bezpieczeństwa jeszcze dodatkowo. Warto sobie te pytania bezpieczeństwa, jeżeli mamy, to jakieś takie podawać może niekoniecznie odpowiedzi, które będą znane dla wszystkich, ale takie, które my sobie jakoś dość łatwo skojarzymy. Bo przy odzyskiwaniu hasła na przykład to też może być ważne, żeby to wpisać. Natomiast w takiej sytuacji to zawsze pomaga też kontakt z infolinią Apple. Pamiętam, że mój ojciec właśnie taką sytuację miał, że wpisał jakieś hasło, którego sobie nie zapisał, w pytania pomocnicze wpisał też cokolwiek i potem był bardzo zdziwiony, że nie może się zalogować na swoje konto Apple. Natomiast uratowało go chyba to, że był zalogowany jeszcze na innym urządzeniu i tam się dało to jakoś potwierdzić, że to konto jest jego i był w stanie sobie zresetować, co tam było potrzebne. Ale gdyby nie był, to podejrzewam, że byłby duży kłopot.
2: I ostatnia wiadomość, która tutaj do nas na razie przynajmniej przyszła, to jest wiadomość głosowa od Roberta.
6: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony. Chciałbym tutaj was tylko powiadomić o tym, że aplikacja Bolt do zamawiania przejazdów w Czechach, czyli w moim kraju, od niedawna wymaga, albo poleca przynajmniej, taką opcję uwierzytelnienia siebie. Na polskich kontach Bolt, z tego co wiem, jeszcze tego nie ma, ale ja na moim czeskim to już jest. I spotkałem się z tym mniej więcej tydzień temu i chciałem was tylko uspokoić, że jest to dostępne i jest to do zrobienia. Najpierw trzeba sfotografować swój dokument, dowód tożsamości,

0: Chyba robiłem to na Androidzie, ale nie jestem pewien. I tam była nawet taka wskazówka, był taki obszar, gdzie było napisane po angielsku, na przykład, że chyba tam too far, że tam za daleko, albo tam closed eyes. Tak, trzeba było otworzyć oczy. Ja, żeby otworzyć oczy, to muszę otworzyć też usta. Ja nie umiem inaczej. Muszę tak bardzo szeroko otworzyć usta, albo no tak w taki specyficzny sposób. Ale ten system sobie z tym poradził i potem mi powiedział tam don't move, jeśli dobrze pamiętam. I potem mogłem tam kliknąć w przycisk sfotografuj, no i to selfie mi przeszło. Trwało im to trochę mniej niż zapowiadane parę sekund, ale jako osoba niewidoma od urodzenia wieczorem po włączeniu światła w pokoju, kiedy mi ta opcja wyskoczyła, byłem w stanie normalnie to zrobić. Także gdyby takie coś weszło do Polski, to o ile radzicie sobie w miarę nawet z robieniem właśnie zdjęć i o ile możecie otworzyć oczy, bo to jest niestety tutaj kluczowe, to prawdopodobnie będziecie w stanie się dla Bolta uwierzytelnić i ponoć kierowca wtedy dostaje informację, że profil jest uwierzytelniony i jest to jakieś tam bardziej bezpieczne. To tyle. Miłego wieczoru i miłego prowadzenia audycji.
1: Ja sobie tylko mogę wyobrazić, że być może mogą mieć z tym problemy, ale zobaczymy. Osoby ze zdeformowanymi gałkami ocznymi, a
2: albo
1: takie,
2: z protezami.
1: Być może, a tacy ludzie no też się jednak zdarzają, więc no tutaj też warto gdzieś tam to sprawdzić pod tym kątem, więc jeżeli komuś przyjdzie taka, jeżeli u nas się pojawi taka forma uwierzytelnienia, no to no też warto mieć to na uwadze. Dobrze, to w takim razie przechodzimy już do naszych tematów, do nowej syntezy mowy, która się pojawiła w bardzo takim ciekawym modelu. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
2: Tak, bo to jest rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa. Już sobie tu właśnie otwieram notatkę z tym syntezatorem i z informacjami odnośnie jego. Supertonic TTS, tak nazywa się ten syntezator. I gdyby ktoś już sobie pomyślał, a to będzie fajnie, będzie wtyczka do NVDA, będę sobie w stanie z niego skorzystać. Ponoć coś jest, natomiast ja nie o tym, bo o tym jeszcze do końca nic nie wiem i też nie wiem, jak będzie się to zachowywało jako synteza tak zwanego czasu rzeczywistego. Tu mam pewne podejrzenia, że może być z tym różnie. Natomiast zanim w ogóle przejdziemy do omawiania tego, co ciebie zresztą też, Tomku, zaskoczyło, to pozwólcie, że ja wam w ogóle pokażę, jak ta synteza mówi. Mamy w sumie 10 głosów. 5 męskich i 5 kobiecych, więc proponuję, żebyśmy teraz posłuchali najpierw panie w myśl zasady ladies first, a później panowie po 3 zdania, taka próbka, żebyście w ogóle wiedzieli, o czym my mówimy. Co to jest za synteza?
3: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
4: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
5: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
4: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
5: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
6: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu.

0: tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
1: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
2: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
3: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
4: Dzień dobry, to jest krótka demonstracja syntezy mowy w języku polskim. Sprawdzamy naturalność głosu, tempo wypowiedzi oraz sposób wymawiania dłuższych zdań. Ten fragment może posłużyć jako neutralna próbka do porównania głosów w podcaście.
5: I to są wszystkie głosy, które są dostępne za darmo. Można sobie po prostu na GitHuba tego projektu wejść, pobrać, zainstalować sobie tę syntezę i korzystać z tych głosów. Ja sobie zainstalowałem to środowisko, zainstalowałem sobie ten model TTS, no i wygenerowałem ten plik, który właśnie przed momentem odtworzyliśmy. To oczywiście nie było za pierwszym razem, nie było to za pierwszym podejściem, bo trochę musiałem sobie podostrajać tamtych różnych parametrów. Między innymi tu muszę zrobić pewne zastrzeżenie. Tam jest taki, jak w przypadku większości tych neuronowych różnych syntez, mamy coś takiego jak step. To jest taki parametr jakby ilości przebiegów generacji. I ten parametr w tym przypadku był ustawiony na stówę, na 100. Domyślnie na przykład testowałem to na liczbie tych kroków bodajże 10 i muszę powiedzieć, że wtedy potrafiły się pojawiać różne takie dziwne sytuacje, że na przykład syntezator powtarzał jakiś wyraz. Albo po prostu ten głos mu się jakoś tak bardziej łamał. Tu trzeba po prostu z tym poeksperymentować. Ja na pewno będę jeszcze eksperymentował i jakoś to bardziej testował, żeby też wykryć ten próg, przy którym ta synteza jest jej wynik akceptowalny, natomiast jednocześnie tych kroków może być niezbyt wiele, dlatego że taka próbka, która ona ma tutaj 2 minuty 26 sekund, no to ona się generowała kilka ładnych minut, bliżej 10, jak nie nawet kilkunastu, więc to na pewno nie chodzi o to, żeby to działało aż tak wolno. Tu trzeba będzie znaleźć jakiś taki złoty środek. Co jest ważne...
6: A pamiętasz, ile to się generowało na tej domyślnej jakości?
5: To jest mniej więcej czasu rzeczywistego. Więc przypuszczam, że jakby spróbować jeszcze zmniejszyć ten próg, to podejrzewam, że dałoby się nawet szybciej niż w czasie rzeczywistym generować tę próbkę. Także tak to wygląda. Natomiast teraz jest jeszcze jedna rzecz, myślę, że dosyć ciekawa, mianowicie, że można do tego syntezatora wrzucić także swój własny głos. No tylko nie za darmo. Jest odpowiednia strona, jej adres jest dosyć prosty, więc myślę, że nawet mogę podać supertonic.supertone.ai / voice builder, voice builder. I kiedy sobie wejdziemy na tę stronę, to oczywiście musimy założyć konto i w tym momencie wygenerować nasz głos. To znaczy musimy nagrać tam próbkę i wysłać na serwer. Metody są teoretycznie dwie. Pierwsza metoda to jest nagranie z mikrofonu naszej przeglądarki, która to metoda w żaden sposób nie chciała mi działać. No, po prostu nie udało się absolutnie tego wykonać. Natomiast jest metoda druga, wystarczy wrzucić plik i ten plik z naszą próbką tam do minuty powinien mieć, jeżeli chodzi o długość, i wysyłamy. I na podstawie tej próbki generowany jest nasz głos. No i teraz przychodzi co do czego, czyli do płatności, bo to, żebyśmy my mogli korzystać z tego naszego głosu w tym syntezatorze Supertonic TTS, jest opcją płatną. I trochę mi się nie podoba to, że ta cena jest tak bardzo ukryta, bo ja się dowiedziałem, ile ja muszę zapłacić dopiero w momencie, kiedy zdecydowałem się na wygenerowanie tego głosu. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że ja na razie na opłatę się absolutnie nie zdecyduję. Nie zdecyduję się na wykupienie tego, dlatego że po prostu ja nie byłem zadowolony z efektów, jakie miałem, nagrywając ten mój głos. No, to klonowanie nie zadziałało zbyt dobrze. Natomiast być może było to spowodowane tym, że ja po prostu źle to nagrałem. Będę to jeszcze testował na jakichś innych ustawieniach mikrofonu, może na innym mikrofonie. Ja tu też mam włączony ten processing dość mocny w sprzęcie. Może to przeszkadza tym narzędziom do generowania. Może ten głos powinien być bardziej naturalny. No trzeba to sprawdzić. Ja zadowolony nie byłem, natomiast gdyby ktoś był ciekaw, ile to kosztuje, na ten moment $49. Więc jedni powiedzą dużo, inni powiedzą mało. To już jest kwestia indywidualna. Są narzędzia, które pozwalają sklonować nasz głos zupełnie za darmo. Natomiast ja mam wrażenie, że ta synteza w porównaniu chociażby do tej syntezy, do tego narzędzia TTS, o którym mówiłem jakiś czas temu, ona popełnia mniej błędów, takich chociażby jeżeli chodzi o jakieś odmiany, liczby, tego typu sprawy. Trzeba to będzie jeszcze bardziej przetestować, ale miałem takie wrażenie, że po prostu radzi sobie z tym lepiej. Jednak lepiej te reguły dla języka polskiego ogarnia. I jeżeli nagramy taką próbkę, to możemy do bólu eksperymentować na stronie, generować sobie różne treści, testować w różnych tam konfiguracjach. Jak się zdecydujemy, że to jest ok, że my to chcemy, to wtedy dopiero płacimy za wygenerowany plik, który będziemy mogli sobie pobrać i po prostu używać w tej naszej syntezie. A jeżeli komuś wystarczy to, co jest, no to tak jak sami widzicie, 10 głosów po polsku, całkiem niezłych i przy założeniu, że rzeczywiście tam nawet twórcy piszą o tym, że to na Raspberry Pi może działać, no to podejrzewam, że naprawdę można z tego mieć coś ciekawego. Jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby sobie coś wygenerować lokalną syntezą, no to myślę, że jest to narzędzie, któremu się warto lepiej przyjrzeć. A w dobie różnych agentów AI to naprawdę postawienie czegoś takiego to jest, no jakieś 5 minut mi to zajęło.
6: Dobrze, mamy pytania od słuchaczy na aplikacji, w zasadzie na kontakt.tyflopodcast.net napisano nam Łukasz albo na Tyflocentrum. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam do was dwa pytania. Do Pawła. Czy ta poziomnica od Boscha ma długość 40 cm i kosztuje ciut ponad 200 zł? I do Tomka. Jak u ciebie na Motorola działa aparat, bo ja mam tą G05 za 300 jako telefon na czarną godzinę i wypowiadane są wszystkie mniej potrzebne funkcje, a to co najważniejsze, czyli przyciski zrób zdjęcie i nagraj film, niestety nie są dostępne. Jak to działa u ciebie? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
7: To a propos poziomicy, ja powiem, to chyba będzie ta. Tak, ja teraz nie pamiętam, jaką ona ma całkowitą długość, ale cena by się mniej więcej zgadzała, no.
6: Natomiast jeżeli chodzi o aparat w telefonie, to ja nie korzystam z tej aplikacji, tej domyślnej od aparatu, albo bardzo rzadko z niej korzystam. Ja w ogóle rzadko robię zdjęcia, natomiast jest aplikacja Open Camera, dostępna w sklepie Play. Ona jest, z tego co pamiętam, naprawdę dobrze dostępna. Tam zdaje się, że nawet są jakieś takie wskazówki, wypowiadanym przez czytnik ekranu, ale już nie pamiętam dokładnie, bo dawno to testowałem. Ale możesz spróbować użyć tej aplikacji. Być może to zadziała. Patrzę, czy mamy jeszcze jakieś wiadomości. Na panelu nie ma, na WhatsAppie też nie ma. W związku z powyższym chyba możemy już przechodzić do naszych wiadomości. No to teraz może Paweł. Microsoft wprowadza bardziej dostępną matematykę i to, jak piszesz, pod strzechy.
7: Tak, bo po prostu pojawią się one w bardziej dostępnych narzędziach do tworzenia i to treści. Już czytam tutaj, co napisało konsorcjum DAISY na ten temat, bo to jest ich dzieło wspólne z Microsoftem. Także co czytamy? Przez wiele lat wydawcy treści wiedzieli, że dostępność w matematyce jest jednym z największych wyzwań w produkcji wysokiej jakości materiałów w ogólnodostępnych formatach dla przedmiotów ścisłych. Równania w chemii i matematyce zbyt często stają się obrazkami, specjalistycznymi dodatkami lub bardzo niestabilnymi obejściami problemów, które psują się w momencie, gdy treść przenosi się z poziomu tworzenia jej do jej dystrybucji. W ciągu ostatnich 2 lat ścieżka, która jest dużo bardziej praktyczna, nabierała kształtu dzięki współpracy konsorcjum DAISY i Microsoftowi. Wysiłek na lata, który usprawnia, jak matematyka jest tworzona, czytana i używana ponownie w Wordzie, PowerPoincie, plikach PDF oraz związanych z tym formatach Microsoft. Konsorcjum DAISY zostało zaproszone, aby wspólnie zaprezentować inicjatywę podczas Microsoft Ability Summit 2026. Richard Orme, prezes konsorcjum DAISY oraz prezenter podczas tego wydarzenia, prelegent, dzieli się pewnymi najważniejszymi informacjami z tej sesji. Dodatkowo mamy nagranie audio, które pozwala nam cieszyć się prezentacją z tego wydarzenia. Dlaczego powinniśmy na to teraz zwracać uwagę? Nasza praca w tym obszarze osiągnęła stadium szerszej widoczności. A ma to znaczenie w szczególności dla wydawców treści, którzy tworzą i dystrybuują materiały w tej dziedzinie. Pokazy slajdów, arkusze kalkulacyjne, zasoby, którymi dzielą się prowadzący wykłady, materiały podczas zajęć dydaktycznych oraz wspierające dokumenty są często dostarczane w formatach Microsoftu, ponieważ są one znane wielu użytkownikom, możliwe do edycji oraz szeroko używane w sektorze edukacji oraz szkolenia. Ale kiedy matematyka nie jest w pełni cyfrowa oraz dostępna, te materiały mogą być trudne w nawigacji, w dokładnej nawigacji przy użyciu czytników ekranu, Braille'a, narzędzi odczytywania na głos, powiększenia oraz innych technologii asystujących. Wynikiem jest więcej działań remediacyjnych, mniej zgodności pomiędzy plikami wyjściowymi oraz więcej barier dla osób uczących się oraz edukatorów. Tak, oraz edukatorów czy też nauczycieli. Znaczenie tej inicjatywy polega na tym, iż wskazuje ona bardziej zrównoważone, bardziej zrównoważony styl pracy w sektorze wydawniczym. Dostępna matematyka wbudowana bezpośrednio do produkcji ogólnodostępnym oprogramowaniem, zamiast bycia dobudowaną później.
5: I ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście coś w tym jest, bo ostatnio miałem okazję testować, słuchajcie, dokument Microsoft Worda z zapisem matematycznym. I byłem w stanie przeczytać zarówno przy użyciu VoiceOvera na iOSie, jak i NVDA na Windowsie. Akurat NVDA jakoś dziwnie mi to czytało, ale prawdopodobnie dlatego, że ja tam kiedyś instalowałem tę wtyczkę, która była do obsługi matematyki i może ona coś jeszcze ponadpisywała, jakieś rzeczy słownikowe, bo z jakiegoś powodu czytało mi to po angielsku, a na innym NVDA czytało to po polsku, ale było rzeczywiście odczytywane na przykład konkretne równanie. Byłem w stanie, nawigując strzałkami, sprawdzić, gdzie tam jest ułamek, gdzie jest licznik, gdzie mianownik, co jest w tym ułamku chociażby, co jest pod pierwiastkiem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście coś tu się dzieje, na pewno takie efekty da się osiągnąć w Microsoft Office 365. Nie wiem jeszcze, jak to wygląda w starszych wersjach. Podejrzewam, że tu może być gorzej. Natomiast rzeczywiście ta dostępna matematyka zaczyna się w Office pojawiać.
7: Ja jestem ciekaw, z czym ty miałeś do czynienia, bo z jednej strony NVDA ma teraz wbudowanego MathML-a i ten MathML na pewno działa no, tam, gdzie działa MathML, czyli w przeglądarkach, tak? Jest to format bliski HTML-owi, który definiuje te różne równania. Czy z drugiej strony w Wordzie, odkąd weszła normalizacja Unicode'u, czyli ten mechanizm, który na przykład nam pomaga uporać się z dziwnymi nazwami w mediach społecznościowych, gdzie ludzie używają tych matematycznych, takich ozdobnych symboli zamiast literek w treściach postów albo w nazwach użytkowników.
5: To już ci mogę powiedzieć, Pawle, to na pewno nie był Unicode. To na pewno nie był Unicode, to był moim zdaniem MathML, bo w tym MathML-u dało się jakby odczytywać, to nie były jakby pojedyncze znaczki, które cokolwiek symbolizowały.
7: Tak, to nawigowalna treść.
5: Nawigowalna treść, którą dało się odczytywać, więc rzeczywiście coś tu się dzieje i dzieje się w bardzo dobrą stronę.
7: No, reszta tego artykułu też jest takim bardziej prasowym blabla, więc nie wynika z tego na przykład, co konkretnie się dzieje. Jedyne, czego się dowiadujemy, no to właśnie, że wnosi się jakąś standaryzację między właśnie produktami Microsoft Office i takimi standardami właśnie jak LaTeX czy MathML. Także no miejmy nadzieję, że gdzieś wchodzi tu natywne wsparcie tych standardów. No MathCAD, że tak powiem, ma się dobrze i się rozwija. W związku z czym no, należy się cieszyć, że ta matematyka staje się coraz bardziej powszechna i dostępna. Zwłaszcza, że pół roku temu jeszcze no, byłem pytany o taką rzecz przez jednego z naszych klientów i szczerze mówiąc, tak na szybko nie wiedziałem, co powiedzieć. Oczywiście my przedstawiliśmy w toku szkolenia, jakie są różne opcje. Natomiast te opcje to było albo używać JOS'a z eksperymentalną opcją, którą da się włączyć, albo używać NVDA z jakimiś dzikimi, z jakimiś dodatkami.
5: Które działały bardzo różnie.
7: Na bibliotece, tak, która nie była jeszcze wtedy przetłumaczona nawet ani na polski, ani na niemiecki. Więc ani tutaj nie mogłem tego zastosować, ani no, nam nie można było tego polecić. Wiem, że tam w kierunku polskiego już coś się stało, albo się jeszcze dzieje. Natomiast no, było to wszystko bardzo takim obejściem na obejściu, tak jak jest tu opisane w tym artykule. Miło słyszeć, że ta sytuacja się coraz bardziej poprawia.
5: To prawda. A teraz odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami?
8: Dzień dobry, Aksel z tej strony, witam wszystkich serdecznie, a właściwie dobry wieczór, można by rzec.
5: No dobry wieczór, słuchamy.
8: Ja się myślę naprawdę krótko, z dwoma informacjami. Pierwsza informacja taka, że wypuściłem dzisiaj dość, myślę, istotną aktualizację RH Voice'a na Maca i na iOS'a, więc warto sobie ją pobrać. Udało mi się w tej aktualizacji naprawić mnożnik szybkości mowy, tak zwany rate boost speed, czyli te podkręcanie szybkości mowy. I działa to rewelacyjnie, bym powiedział. Naprawdę idzie takie turbo wycisnąć teraz z RH Voice'a, że ja sam musiałem aż na 75%, bo po prostu ja już na stówie to już dokładnie coś takiego się nawet zrobiło. Ale wiem, że są ludzie, którzy rozumieją takie ultratempa, więc proszę bardzo.
5: Będą zadowoleni.
8: Będą, myślę, zadowoleni. Od razu zaznaczam jedną bardzo ważną rzecz i chciałem o tym powiedzieć głośno i wyraźnie, że jest pewien problem, który występuje chyba od samego początku. Ja go nie olałem, nie mam go, że tak powiem, w głębokim poważaniu. Jest podobno taki problem, którego ja niestety ze względu na moje ograniczenia słuchowe nie słyszę. Jest taki problem podobno, że RH Voice tak podobno dziwnie pyka na końcówkach. Zgłaszałem to parę osób. Ja tego niestety nie słyszę w ogóle, więc obawiam się, że z moimi ograniczeniami słuchowymi chyba nie będę w stanie naprawić tego problemu. Więc jeżeli ktoś chciałby spróbować z kodeksem, kto słyszy, kieruję tu właśnie głównie ogłoszenie do osób, które mogą jakkolwiek testować lokalnie kod, na iPhone'ie, nie wiem, czy to przez site Loadly, czy mają fizyczny sprzęt, to mogę dać jakby tą wersję, co ja zrobiłem i niech ktoś powalczy z tym, bo ja po prostu tego nie słyszę, więc moje próby i testy, podejrzewam, spełzną na niczym. To jest właśnie taka ważna rzecz, więc jakby ja problemu nie olałem, tylko ja nie mam pomysłu, jak się za ten problem wziąć, skoro ja po prostu tego nie słyszę.
5: No jasne.
8: Może ktoś coś z was podpowie.
5: A czy masz, czy na twoim GitHubie jest to repozytorium gdzieś tam jakoś dostępne, że można sobie zrobić forka?
8: Nie, na razie ja po prostu mogę zaprosić do repozytorium.
5: A, okej. Okay.
8: Bo ja tego nie wypychałem, bo ja nie chciałem, szczerze mówiąc, tego robić jako publiczne repo, przynajmniej na razie, bo ja się zbyt dużo namęczyłem i czasu poświęciłem, żeby to w ogóle podnieść na nogi, bo ten projekt, który mi pierwotnie Zwonimir dał, on był totalnie rozbebeszony i rozwalony. Tam praktycznie nic nie działało. Więc no tak, nie chcę, żeby to tak po prostu hulało sobie i latało i jeszcze ja w to pieniądze włożyłem, bo wiadomo, za kodeksa i tak dalej. Także no dlatego jakby ja chętnie kogoś mogę prywatnie do repo zaprosić. I tutaj pytanie, czy macie jakiś pomysł na to, jak mógłbym z tym problemem poradzić, że tak powiem.
5: Jest prawdopodobnie coś związanego albo z próbkowaniem, albo z jakimiś buforami, jeżeli chodzi o tę syntezę, ale co tam dokładnie się dzieje, no to można tylko zgadywać.
8: I tak, i po aktualizacji może się zdarzyć tak, że wam nagle wszystkim syntezę bardzo zwolni, więc... Bo właśnie, bo przed ten parametr mnożnika szybkości, więc trzeba sobie wejść w ustawienia, w settings, potem w polski i tam jest właśnie ten suwak do tego mnożnika szybkości mowy i trzeba sobie go podkręcić na tyle, ile ja tam sobie go dałem w ogóle na maksa w ustawieniach ten mnożnik. Tam jest, zdaje się, on będzie powinien pokazywać 8x, czyli jakby 800%. I potem już udało mi się właśnie zrobić, żeby na prędkości na pokrętle dało się to regulować. Więc tak okay. Proponuję to zrobić. Jest dodane teoretycznie regulacja pauz, ale na razie ona nie działa w ogóle. Nie udało mi się na razie tego zrobić, żeby to sensownie działało, bo mimo że daje na 0%, to on i tak robi te pauzy. Nie wiem dlaczego i to... nie wiem, spróbuję jeszcze do tego przysiąść, ale boję się, żeby bardziej nie rozwalić już tego stanu, który jest. Co prawda robię gita, czyli mam lokalny git zrobiony i teoretycznie mógłbym komitować, coś tam próbować, ale nie mam pomysłu, jak to ugryźć, ten temat kompletnie. Czy macie jakiś pomysł, coś podpowiecie mi? Picioł, Tomecki, Midzi?
5: Cisza. Chyba...
7: A niestety nie.
5: Nikt nie ma pomysłu.
8: No dobrze, no to trudno w takim razie. To kiedyś może spróbuję jeszcze coś z tym podłać. Druga rzecz, nowość, jeżeli chodzi o świat gier. Dostałem kilka dni temu pewną grę audio o nazwie Tekka Killer, która, jak się okazuje, gdzieś nawet lata po GitHubie. Ja to dostałem prywatnie od pewnego zagranicznego człowieka z prośbą: weź, słuchaj, spróbuj to postawić i uruchomić w ogóle, i no, żeby, bo chcemy pograć. Dobra, nie? No ja to odpaliłem i zacząłem wprowadzać duże, fajne zmiany. Tutaj też Tomeckiemu chcę bardzo podziękować, bo o dziwo Tomecki, jakkolwiek raczej nie jest gromaniakiem, to się zainteresował projektem i już tam coś, nawet swoje kilka groszy przysłowiowe, włożył w projekt. Także no to jest taka gierka, taki bym powiedział trochę, taka mieszanka w sumie, trochę Red Spot, trochę jakiś tam a la Real World, trochę... No to takie bardziej RPG bym powiedział, ale wprowadziliśmy, no i właśnie ja zacząłem tą grę rozwijać i wprowadziłem właśnie tak zwany tryb PK mode, PK mode, czyli tryb walki albo tryb taki pasywny, że chodzisz sobie, zabijasz zwierzątka, jakieś tam tak zwane enemy, boty, jak zwał, tak zwał. Także zapraszam wszystkich do potestowania, to jest w sumie na razie, powiedzmy, taka wersja beta.
5: A gdzie można testować?
8: Wyślę ci linka, Mici, w prywatnie do najnowszej wersji. Jako, że to jest beta, to od razu jeszcze zaznaczam. Aha, gra jest pisana w NVGT. Ja tego nie zmieniałem. Jest sporadyczny problem z updaterem, który występuje u bardzo losowego grona ludzi. Dlatego ciężko mi to zdebugować i skutecznie naprawić. Nie wiem, jak ja robiłem aktualizator w Pythonie do Axelponga, to w ogóle nie miałem takich cyrków, normalnie bez problemu aktualizator fajnie działa. A tutaj nie wiem, czy to jest tego wina, że to jest NVGT, czy co, ale uczulam na jedną rzecz. Jeżeli komuś przez zwykłe odpalenie tk.exe updater nie pójdzie, będą jakieś błędy, to radzę spróbować odpalić osobny plik, który znajdziecie w folderze, tkupdater.exe, jako administrator lub ewentualnie jeszcze pierwszą próbą odpalenie samego tkupdater.exe jako administrator. Bo updater jest zrobiony, tylko że tak trochę u niektórych osób kuleje. I na razie póki co nie udało mi się rozwiązać tego problemu z tym updaterem, ale właśnie zauważyłem, że pomaga właśnie odpalenie albo tkupdater.exe jako administrator, albo tkupdater.exe jako administrator. I wtedy update przechodzi. Z tym, że mówię, tak jak mówię, to jest beta. W tej chwili że tak powiem, mam dostęp, ja koduję. Teraz się jeszcze włączył Mati D25, mamy wspólne jakby repozytorium, zrobiliśmy sobie na Resilio, i Tomecki właśnie się jeszcze też włączył, bo tutaj wprowadził bardzo ciekawych parę pomysłów. Tomecki, myślę, mógłbyś powiedzieć, że tak powiem, ci bym chętnie oddał głos, bo wpadłeś na parę bardzo ciekawych pomysłów, które już działają.
6: Nie wiem,
8: system zwierząt w ogóle rozszerzyłeś.
6: To też trzeba, no właśnie, wiedzieć, co tam było wcześniej, żeby wiedzieć, co tam jest teraz, tak? No jakby chodzi o zachowanie zwierząt wtedy, kiedy są jakoś tam trafiane, żeby one mogły zmieniać zachowanie w zależności od tego, ile tam tego zdrowia mają, czyli powiedzmy jest coś, co normalnie atakuje, ale przy jakimś tam niższym poziomie zdrowia, no to zaczyna uciekać, żeby się jakoś tam ratować. No jakieś takie tam drobnostki.
8: No i przecież system radarowy wymyśliłeś, Tomecki, tak nie bądź taki skromny, bo to naprawdę
6: znaczy,
8: to jest twoja robota,
6: no,
8: słuchaj.
6: Jest kilka, wymyśliłem, nic nie trzeba było wymyślać, jest kilka systemów dostępnych w różnych grach audio, Więc no po prostu wystarczyło wytłumaczyć w gruncie rzeczy kodeksowi tak naprawdę, no, jak to powinno działać. To jeszcze też nie jest skończone. Także no tak.
8: No, także gra jest póki co po angielsku, ale jest w planach zrobienie pełnego interfejsu po polsku, bo jako, że wiadomo, mamy kod, no to można zrobić z kodeksem wszystko w zasadzie, albo prawie wszystko, więc spodziewajcie się, myślę, pierwszej takiej gry audio, albo no w każdym razie bardzo mało jest takich gier audio, które by były faktycznie po polsku i tu w tej grze chcemy zrobić, żeby był polski. No i życzę, że tak powiem, miłej zabawy. Da się pisać, da się tworzyć własne drużyny, zespoły, da się stworzyć tak zwany schron, taki domek. Można sobie zbudować i
5: czyli gromadzić sobie tam... to taka sieciowa gra.
8: Tak, sieciowa, online'ówka, tak. Mhm.
5: No dobrze, to w takim razie...
6: To znaczy, zamysł, bo oryginalnie z tego, co tak wiem, bo ja to też jakby nie wszedłem od początku, ale zamysł był taki, że gracze chodzą po mapie i się tam nawzajem i eliminują, i co chwilę tam się restartują w jakiejś jednej lokalizacji. Natomiast no, na razie to modyfikuje, na razie to ewoluuje raczej do systemu takiego, że okej, można się tam jakoś wzajemnie niszczyć, natomiast jest właśnie system różnego rodzaju takich postaci typowo sterowanych przez komputer, które raczej będzie można gdzieś tam eliminować po coś tam. Na czym się to skończy, nie wiem, bo to jakby nie mój projekt. Ja tam tylko realizuję kilka jakichś tam pomysłów, jak mi się tam czasem, jak tam mam jakąś chwilę, żeby sobie tam wejść i coś zrobić. Także no to też jakby nie mój projekt, ale no tak to wygląda.
8: Na przykład dla właśnie humoru zrobiłem już jedną mapę, to w zasadzie to był trochę pomysł korzeniowo z Wolimira. Zrobiłem mapę, gdzie jako powiedzmy enemy, zwierzęta, czy jak to nazwać, zabija się czterech naszych polskich operatorów. I sobie chodzą po mapie i trzeba ich zabijać i wydają z siebie muzyczki z infolinii.
5: Taki swojski klimat.
8: Tak. I nawet gdzieś tam w Changes napisaliśmy gdzieś tam, że jeżeli frustrują cię operatorzy czekanie na infolinii długo na połączenie, to masz okazję teraz się wyżyć, coś tam. Tak, taki gdzieś tam w Changes nawet humorystyczne właśnie zmiany żeśmy dodali.
5: Jasne. No dobrze, to w takim razie...
8: Także będzie zainteresowanie, ludzie przyjdą, pograją. Będzie też można, wiadomo, pogadać. Jest zrobiony już system ticketowy, więc można w śmiało błędy tam zgłaszać, uwagi, prośby, skargi, zażalenia i w miarę możliwości któryś z nas tam będziemy starali się tą grę jak najbardziej udoskonalać. Także jeszcze raz zachęcam do pobrania gry i zainstalujcie sobie najnowszą, dzisiejszą aktualizację RH Voice'a. No i to tyle ode mnie i życzę wszystkiego dobrego.
5: Okej, to dzięki w takim razie za telefon. Do usłyszenia, dobrej nocy.
6: Mam jeszcze kilka wiadomości. Odtworzymy je chyba już po następnym newsie od nas. To w takim razie szybko zobaczę sobie, co my tutaj mamy w następnych notatkach. A już wiem, co mamy. Piotrze, teraz się możesz pochwalić, bo jest czym. Stworzyłeś wtyczkę NVDA.
9: Tak, no oczywiście tutaj trochę z pomocą AI, natomiast trochę też, no wiadomo, twórczość własna, jeśli chodzi o architekturę i planowanie tego wszystkiego. Dodatek, nad którym pracuję już od 2 miesięcy, gdzieś go po prostu testowałem, jak znajdowałem jakieś błędy, to po prostu je dodawałem, czy tutaj jak dostawałem sugestie, bo ten dodatek też był od jakiegoś czasu testowany wewnętrznie. No i w końcu wydaje mi się, że jest w takim stanie, w którym chętnie się chciałbym ze wszystkimi tutaj nim podzielić. Dodatek nazywa się Yata i to jest trochę nawiązanie do języka japońskiego, w którym to słowo pisane właśnie tak jak ten dodatek, czyli Y-A-T-T-A, no właściwie to jest romanizacja tego słowa, to jest takie hurra, udało się takie... Jak ktoś ogląda anime czy gra, to pewnie wiele razy to słyszeliście generalnie.
7: No, tak, anime Yataman, nie? Chyba.
9: A może, a widzisz, nawet nie wiedziałem.
7: Taka kreskówka, jedna z tych RTL-7 jeszcze takich starszych chyba, wtedy co był Kapitan Tsubasa i tak dalej.
9: No jak szukam w słownikach, to właśnie dosłownie taki okrzyk hura, coś takiego. Natomiast to, ten dodatek ma rozwinięcie w języku angielskim Yet Another Text Translation Add-on, czyli no, kolejny dodatek tłumaczący tekst dosłownie. Bo taki trochę jest zamysł. Dlaczego? No bo do tej pory korzystałem naprzemiennie z dwóch, kiedyś trzech dodatków do tłumaczenia tekstu, bo każdy z nich robił coś, czego nie robiły inne, bo jeden dodatek służył mi do tłumaczenia zaznaczenia, na przykład na stronach internetowych czy schowka, czyli dodatek Instant Translate, ale on nie potrafił tłumaczyć automatycznie tego wszystkiego, co mówił NVDA, co się bardzo przydaje w grach. Z drugiej strony mieliśmy dodatek Translate Janika Placida, który dawno, dawno, parę lat nie był aktualizowany, tam oprócz jakichś zmian w tym pliku manifestu, że on z nowymi wersjami NVDA działał. I on znów ma automatyczne tłumaczenie wewnątrz aplikacji, tylko on wspiera wyłącznie usługę Google, no i też nie potrafi tłumaczyć zaznaczenia i nie potrafi tłumaczyć schowka. Gdzieś tam po drodze jeszcze było JGT, czyli taki dodatek tłumaczący gry japońskie konkretnie, który z własnego serwera gdzieś korzystał, no ale on też od jakiegoś czasu rozwijany nie był. W międzyczasie dowiedziałem się o nowych lokalnych modelach AI, które się pojawiły. Google wypuściło taki bardzo fajny lokalny model Translate Gemma, który to na większości kart RTX powinien bez problemu ruszyć, przynajmniej te, które mają 8 albo 12 GB RAM-u, ten większa wersja tego modelu, 12-miliardowo-parametrowa właśnie wymaga tak 12 GB pamięci, on tam 8 GB zużywa. I ten model z moich testów w aplikacjach typu Olama, w których sobie po prostu tam wysyłałem mu tekst do tłumaczenia, no sprawdzał się zaskakująco dobrze. No i stwierdziłem, że bardzo chciałbym mieć dodatek, który by potrafił z tego korzystać, bo i pewnie byłoby szybciej, nie trzeba byłoby wysyłać tego tekstu do tłumaczeń. A przy okazji chciałem zrobić parę rzeczy, które by go dostosowały do lepszej pracy z grami. No bo często takie dodatki gdzieś zapamiętują poprzednie tłumaczenia, żeby później nie kontaktować się z tym serwerem. No ale te zapisy, ta pamięć była taka mało elastyczna, gdzie powiedzmy nasza postać wbija poziom drugi i mamy komunikat, tak zdobyłeś drugi, poziom drugi, no to nam się zapisze w tej pamięci, natomiast kiedy nasza postać zdobędzie poziom trzeci, no to jest jakby osobny tekst, który znów jest w pamięci zapisywany, a wydawało mi się, że dałoby się to zrobić lepiej, że dodatek wykryje, że zdobyliśmy poziom X i jako to jest zapis, który będzie w pamięci i on będzie za każdym razem używany. No i przez ostatnie 2 miesiące właśnie nad takim dodatkiem zacząłem pracować, stopniowo naprawiając błędy, które napotykałem, dodając funkcje, które wydaje mi się byłyby przydatne. No i dzięki temu właśnie mamy w tym momencie dodatek Yatta, który można na ten moment pobrać z GitHuba. github.com/Petermach, pisane przez CH, /YATTA. To jest link do repozytorium, tam też jest dokumentacja. Dokumentacja zresztą też już mogę powiedzieć jest zarówno w języku angielskim, jak i polskim. To tak samo jak sam dodatek zresztą. Polska dokumentacja jest dostępna po pobraniu dodatku w sumie, to muszę podlinkować ją na GitHubie też, żeby jakby ktoś chciał sobie ze strony przeczytać to, żeby taka możliwość była. Natomiast gdyby ktoś chciał go od razu pobrać, no to tradycyjnie jest git.rls, czyli adres git.rls.com/Petermach/YATTA. Oba te adresy będą podlinkowane. Minimalnie jest wymagany NVDA w wersji 2025.3 lub nowszy. Testowałem głównie właśnie na tej poprzedniej, ostatniej wersji 32-bitowej, ale też no teraz od jakiegoś czasu używam i zresztą testowałem też po prostu na najnowszej wersji 2026.1/64-bitowej. Z wersją beta powinno działać, nie ma tam żadnych zmian, które by spowodowały, że nie powinno, natomiast jeszcze z tą betą nie testowałem. Ale dobrze, to była teoria, a teraz może trochę praktyki. I pokażę wam szybko, co ten dodatek potrafi. Mam nadzieję, że będzie słychać syntezę.
10: Głos na tam. Prędkość 60, odkręcanie prędkość 60. Prędkość 40, prędkość 40.
5: Jak jeszcze ją zwolnimy.
9: No to super. Myślę, że taka prędkość powinna być okej. No to co, zaczniemy sobie może od po prostu tego, jak ten dodatek działa, bo On po instalacji tak naprawdę już jest gotowy do pracy, jest to wszystko skonfigurowane tak, że domyślnie będzie używany tłumacz Google, więc usługa myślę, że wielu osobom znana, która nie wymaga wprowadzania jakichś własnych kluczy, instalowania czegokolwiek, bawienia się w instalacji różnych modeli AI. I tekst będzie tłumaczony na język naszego NVDA i będzie wykrywany ten język źródłowy automatycznie. Czyli jeśli mamy polskiego NVDA, no to dodatek domyślnie zainstaluje się w taki sposób, że po prostu nam będzie tłumaczył wszystko na język polski. Żeby korzystać z tego dodatku, musimy zapamiętać tylko jeden skrót, NVDA Shift T, który wchodzi nam do warstwy i później z poziomu tej warstwy możemy różne litery naciskać, żeby konkretne funkcje tego dodatku wywoływać. Gdybyśmy jakiś skrót zapomnieli, to nic trudnego, można je łatwo wszystkie przejrzeć naciskając tab, trochę tak jak w skryptach Doug'a Lee dla JOS'a, on też bardzo często właśnie z takich warstw korzystał, więc jeśli nie pamiętacie skrótów, no to wystarczy tego zapamiętać właśnie ten jeden, NVDA Shift T, żeby wejść do warstwy, a później tabem możemy wszystkie dostępne opcje przejrzeć do momentu, kiedy je zapamiętacie. A gdybyście bardzo tej warstwy nie lubili i chcielibyście mieć jakiś konkretny skrót, jakieś konkretne polecenie pod dedykowanym skrótem, to można, bo wszystkie polecenia też mają, są dostępne w oknie zdarzeń wejścia NVDA i tam można do nich przypisać sobie dedykowane skróty klawiszowe. Ja sobie teraz nacisnę NVDA Shift T i zobaczymy. Mam taki dźwięk krótki i teraz mogę po prostu tabulatorem sobie przejść przez wszystkie dostępne opcje. Zobaczymy, co tu mamy.
10: Przetłumacz zaznaczenie S.
9: Zaznaczenie, czyli po prostu na stronach internetowych, w dokumentach.
10: Przetłumacz zaznaczenie w trybie przeglądania Shift plus S.
9: I tutaj też jest taka zasada. Większość tych skrótów ma dwie wersje. Pojedyncze litery, właśnie S jak zaznaczenie, i później jeszcze będziemy mieli T jak ostatnia fraza wypowiedziana przez NVDA i C jak schowek do angielskiego clipboard. To mamy dwie wersje. Naciskając samą literę, to tłumaczenie zostanie po prostu wypowiedziane, natomiast naciskając Shift i tą literę po prostu spowodujemy, że wynik zostanie skopiowany do wirtualnego bufora.
10: Przetłumacz ostatnio wypowiedzianą frazę T.
9: O właśnie.
10: Przetłumacz ostatnio wypowiedzianą frazę w trybie przeglądania Shift plus T. Przetłumacz schowek C. Przetłumacz schowek w trybie przeglądania Shift plus C. Przełącz automatyczne tłumaczenie A.
9: Automatyczne tłumaczenie, czyli po prostu cokolwiek NVDA mówi, zostanie automatycznie przeczytane. Ja to za chwilę pokażę.
10: Otwórz ustawienia aplikacji O.
9: Bo dla aplikacji też możemy mieć dedykowane ustawienia. No to się właśnie między innymi przydaje przez tą pamięć. Można na przykład konkretny język dla danej aplikacji ustawić, czy dany, czy konkretny prompt dla usług AI, bo też można przez AI tłumaczyć.
10: Otwórz edytor pamięci IP.
9: No i tutaj też jakbyśmy chcieli dostosowywać te wpisy w pamięci, to też możemy to ręcznie z poziomu tego edytora robić.
10: Zamień język źródłowy i docelowy.
9: Litera W, no jakby ktoś chciał sobie języki zamienić, to jeśli nie mamy ustawionego języka źródłowego jako auto, tylko mamy konkretną parę języków, nie wiem, angielski, polski, a chcielibyśmy tłumaczyć polski, angielski, to tutaj literą W możemy te języki zamienić. Gdybym ja to zrobił teraz, no to...
10: Nie można zamienić z auto wykrywania.
9: Mamy taki komunikat, bo w tym momencie mam ustawione właśnie automatyczne wykrywanie. Jestem w tym momencie na stronie, którą chyba możemy sobie przetłumaczyć.
10: No
9: właśnie, firma Icon Factory kończy 30 lat. Ludzie od Twitter i Vika, czy teraz tak bardziej znani z aplikacji Tapestry. I tutaj możemy w sumie większość z tych funkcji sobie przetestować. Między innymi sobie przetłumaczmy, no może zacznijmy.
10: Nagłówek poziom 2, Hanson Fast Story Turns 30, Hoffman FLS.
9: Od tłumaczenia ostatniej frazy wypowiedzianej przez NVDA, więc tutaj nam przeczytał datę. Ja teraz nacisnę NVDA Shift T, następnie T, żeby przetłumaczyć ostatnią frazę. I to chwilę potrwało.
10: 9 czerwca 2026 roku.
9: Bo dawno nic nie tłumaczyłem i po prostu często, że mam używany model lokalny, to on się musiał mi do karty graficznej z powrotem załadować. Następne tłumaczenia będą znacznie szybsze, co zresztą za chwilę pokażę, bo teraz możemy sobie pójść
10: niżej. Link Href Jens Working Atasmal Multimedia Company Imprens Boro NC Decided to postawę fun. Sepsof Mats Desktop i Consonan. Odwiedzony link allweb.lit.lebitweknof hardware get kingdoms.
9: No i tutaj sobie możemy te kilka akapitów zaznaczyć.
10: Tchirty ar href sepsal webpage, litle bitwek nof hinz redibit, tchirty ars later zaznaczone. Somu has hande cince vestartet des hartoke ptras kofital, tchere hwbn zaznaczone. Ben hafhre odznaczone.
9: Okay, tutaj sobie zaznaczymy te kilka zdań i teraz zamiast naciskać T, nacisnę S jak selection, jak zaznaczenie.
10: Trzy dekady temu, w tym właśnie miesiącu, trzech przyjaciół pracujących w niewielkiej firmie zajmującej się multimediami w Greensboro, w stanie Karolina Północna, postanowiło umieścić kilka zabawnych zestawów ikon pulpitu dla systemu Mac na stronie internetowej AOL. Nie mieliśmy pojęcia, w co się angażujemy, ale oto jesteśmy. Niesamowicie, 30 lat później, od tamtego czasu tak wiele się zmieniło, że trudno nadążyć za wszystkimi zmianami.
9: I w momencie, kiedy to tłumaczenie, zresztą słyszeliście, że to tłumaczenie w tym momencie było praktycznie natychmiastowe, ono się robiło trochę dłużej. Natomiast dodatek jest na tyle inteligentny, że jeśli tutaj zwłaszcza usługi AI to tłumaczenia przygotowują trochę dłużej, to on je będzie mówił w miarę tak, jak te tłumaczenia przychodzą. To odpowiedzi są strumieniowane, tak się na to mówi. To można wyłączyć, jakby ktoś chciał, ale no, nie polecam. A generalnie, jak widać, te tłumaczenia wychodzą praktycznie w czasie rzeczywistym. I jeszcze tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda tłumaczenie do bufora, więc tutaj sobie znów zaznaczymy jakiś kawałek.
10: Zaznaczone. Software, Verestil, Herant, Kitzkin, zaznaczone.
9: No to sobie możemy taki kawałek zaznaczyć. Tutaj może skopiuję go do schowka.
10: Skopiowano do schowka.
9: Na odmiany. I tym razem nacisnę Shift-C, żeby przetłumaczyć schowek i włożyć to do bufora.
10: Platta Translation. Platta Translation dokument. Klikalne były zarówno okresy pełne twórczej inspiracji, jak i chwile emocjonalnych trudności. Obserwowaliśmy, jak nasi przyjaciele odnoszą ogromne sukcesy, a także byliśmy świadkami upadku. Film, w których byliśmy przekonani, że przetrwają dłużej niż my. Jedna naszym klientom oraz naszej pasji do tworzenia fantastycznych i innowacyjnych.
9: No to normalnie mam wirtualny bufor, mogę sobie po tym buforze chodzić. Po znakach, po słowach, zaznaczać, kopiować, wycinać, co kto chce.
10: Programowania nadal jesteś.
9: To można sobie tłumaczyć. Teoretycznie można tłumaczyć bardzo długie teksty, one są co 5000 znaków dzielone, więc żeby ktoś sobie cały jakiś plik tekstowy przetłumaczyć, można. Natomiast pewnie lepiej takich bardzo długich plików sobie skorzystać z dedykowanej jakiejś strony do tłumaczenia. Generalnie tutaj to jest taki zamysł tego dodatku, nie jest właśnie, żeby to było jakieś centrum do tłumaczenia wszystkiego, tylko to właśnie takie tłumaczenie w jakichś stron, jakichś postów na mediach społecznościowych, czy głównie właśnie gier, czy aplikacji do tłumaczeń gier. Za chwilę przejdziemy, pokażę, jak tłumaczenie automatyczne działa. W sumie mogę to zrobić nawet na tej stronie. Więc w tym celu sobie nacisnę A, jak automatyczne tłumaczenie.
10: Automatyczne tłumaczenie Firefox włączone.
9: I to jest też o tyle fajne, że to zapisuje się nam do konkretnych aplikacji, czego inne dodatki nie robiły. Więc gdybym teraz, a zresztą, najpierw może pochodźmy sobie po tym Firefoxie i zobaczymy, co się stanie. Ja w ogóle mam Firefoxa po angielsku, więc nawet może wejdę sobie na pasek menu.
10: Pasek menu. Rozwijany pasek menu. Alt plus F. Strona 1 z 8. Edycja rozwijana. Skrót klawiszowy. Alt plus E. Widok rozwijany, Alt plus V3 z 8.
9: No i tutaj trochę słychać tą twórczość modeli językowych, które czasami trochę inaczej coś się mogą przetłumaczyć, ale w ogóle po polsku mamy też słowo rozwijane, które tam się wkrada od NVIDIA, które pewnie troszkę też ten model trochę zmyli. Można też przełączyć się na usługi tradycyjne i wtedy jak kogoś bardzo takie rzeczy denerwują, no to wtedy ich jest znacznie mniej.
10: Paski narzędzi rozwijane, 1 z 2. Panel boczny rozwijany, strona 2 z 2.
9: No a tutaj generalnie mi to tłumaczy, no w miarę...
10: Cofa story obchodzi swoje 30-lecie. Jak szybko mija czas? Punktor dokument Hebra Chrome. Link usługi. Link aplikacje. Link blog. Link kontakt. Koniec listy. Główne punkty. Punkt orientacyjny. Nagłówek. Poziom 1. Link. Hebra Chrome. Nagłówek poziomu 2. Firma i Cofa story obchodzi 30-lecie. Jak szybko mija czas?
9: I to jest o tyle imponujące, że to wszystko się w tym momencie odbywa na urządzeniu. To nie jest w tym momencie wysyłane do żadnej usługi, tylko to po prostu przez moją kartę graficzną jest tłumaczone. No i przez to, że to automatyczne tłumaczenie włączyłem tylko dla Firefoxa, to jeśli ja sobie teraz opuszczę okno Firefoxa, alt tab.
10: Feda, małpa, Peter, mach, małpa, dragons, cawe, kropka, skimelines, plis, lista, home 1 z 5,
9: home 1 z 5. No to słychać, że ewidentnie to tłumaczenie już nie działa, no bo tutaj responsywność mi znacznie podskoczyła. Teraz wrócę do Firefoxa znów, alt tab.
10: I co Fatstory obchodzi 30-lecie? Jak szybko mija czas? Punkt Org, Hebra Chrome, oryginalny profil Mozilla Firefox.
9: I tutaj słychać było, że znów coś zostało przetłumaczone, bo to po prostu zadziałało trochę dłużej.
10: Automatyczne tłumaczenie
9: Firefox
10: włączone. No i działa
9: to analogicznie w przypadku na przykład jakichś gier. Zresztą możemy pokazać, ale może najpierw zajrzyjmy sobie do ustawień dodatku, bo to też wydaje mi się, że one są no, w miarę intuicyjne. Dodatek ma swój własny panel, własną kategorię w ustawieniach NVIDIA.
10: Lata 20 z 37.
9: Bez większego zaskoczenia. I co tutaj możemy sobie zmienić?
10: Lata strona, usługa tłumacząca, lista rozwijana, olama zwinięte.
9: No tutaj bardzo oczywista rzecz. Po pierwsze wybieramy sobie usługę.
10: Google Translate Free.
9: I domyślnie to będzie właśnie tłumacz Google.
10: Bing Translate Free.
9: Bing, tutaj Bing i Google nie wymagają żadnej konfiguracji oprócz wybrania języków na przykład.
10: DeepL.
9: W przypadku DeepL-a to... musimy wprowadzić własny klucz API.
10: Olama.
9: W przypadku Olamy, no to ewentualnie możemy wskazać adres domyślnie, to będzie korzystało z Olamy do zainstalowania na komputerze.
10: OpenAI.
9: OpenAI, czyli GPT. Tutaj też musimy podać własny klucz.
10: Google Gemini.
9: Gemini, podobnie też musimy sobie wygenerować i wpisać klucz, gdybyśmy chcieli z modelu GPT korzystać. No to wybierzmy sobie na przykład DeepL-a.
10: Język źródłowy, auto przycisk Alt plus Z.
9: I niezależnie od tego, czy korzystamy z AI, czy z takich tradycyjnych głosów, mamy tutaj dwa przyciski.
10: Język docelowy, L przycisk Alt plus D.
9: Wybieramy sobie z tych przycisków języki.
10: Język źródłowy, auto przycisk Alt plus Z.
9: Są to przyciski, dlatego że kiedy nacisnę na jeden z tych przycisków,
10: wciśnięty,
9: to...
10: Wybierz język, dialog, język, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone, wykryj automatycznie auto.
9: Dodatek mi automatycznie pobrał listę wszystkich wspieranych języków od dostawcy, czy w przypadku z DeepL-a, i teraz albo mogę sobie wybrać język ściałkami, na przykład tutaj powiedzmy, że wiem, że chciałbym tłumaczyć japońskiego, to bym mógł napisać J.
10: Zaznaczenie usunięte.
9: I teraz mogę sobie ściałką zejść w dół.
10: Japanese, ja, zaznaczone.
9: Mógłbym też po prostu pisać to samo JA, jak już znamy kod języka i w ten sposób wybrać język, ale ja sobie to zrobię w ten sposób.
10: To przycisk, ustawienia, język docelowy, PL, przycisk Alt plus B.
9: Język docelowy PL, czyli polski, więc tutaj jest OK, ale generalnie to okno wyglądałoby analogicznie.
10: Klucz DeepL, pole edycji zaznaczone 11.
9: Tutaj wpisujemy własny klucz, nie gniewajcie się, ale ja wam tego klucza tutaj nie podam.
10: Zapisuj pamięć na dysku przy wychodzeniu, pole wyboru oznaczone.
9: Gdyby ktoś nie chciał, żeby pamięć tych zapisanych tłumaczeń się zapisywała na dysku, bo no, może tam coś się ewentualnie wkraść, no to możemy to pole odznaczyć, wtedy tylko ta pamięć będzie przechowywana no, w pamięci RAM, ale już nie na dysku. Pamięć jest zawsze zapisywana albo jeśli dokonamy jakichś zmian ręcznie lub jeśli wychodzimy z NVDA. Natomiast też to można napisać dla konkretnych aplikacji, więc jakby ktoś chciał dla jednej jakiejś aplikacji zapisywać pamięć, ale dla całego systemu nie, no to nic trudnego, można to tak konfigurować.
10: Oddzielaj liczby podczas tłumaczenia, pole wyboru nieoznaczone.
9: To się właśnie przydaje przy okazji tłumaczenia gier. Jeśli dodatek wykryje jakieś liczby, to zapiszę je w pamięci tak, żeby później one się zapisywały jako takie x-y, więc to jak postać zdobywa poziom, powiedzmy drugi, no to dodatek to zapiszę jako postać zdobywa poziom x, no i później niezależnie od tego, jaki poziom jest nabity, to no to dana usługa, to po prostu to tłumaczenie zawsze będzie aktualne. Jeśli to zaznaczymy, to takie wpisy będą tworzone automatycznie. Jak zobaczę jakąś cyfrę, czy liczbę właściwie, no to zostanie ta liczba automatycznie w ten sposób zapisana.
10: Automatycznie zamieni języki. Jeśli tekst jest w języku docelowym, pole wyboru nieoznaczone.
9: Czyli jednak tutaj mamy tłumaczenie japoński i polski, a na przykład zaczniemy czytać jakiś tekst po polsku, no to dodatek nam może automatycznie zorientować się, że w sumie może chodzi nam o to, żeby przetłumaczyć na odwrót, tłumaczyć z polskiego na japoński, a nie na odwrót.
10: Odtwarzaj dźwięk podczas długich operacji, pole wyboru oznaczone.
9: No ten dźwięk już słyszeliście, kiedy nam coś się ładuje, to tłumaczenie jest przetwarzane, to wtedy można to skonfigurować.
10: O przycisk.
9: I jeszcze jeśli chodzi o usługi AI.
10: Zazwyczaj z kategorii ta strona, usługa tłumacząca, lista rozwijana.
9: No to gdybyśmy na przykład wybrali sobie
10: Olamę. Język źródłowy, ja przycisk, język docelowy, PL przycisk adres, pole model, pole edycji adres, pole edycji zaznaczone http /localhost 11.
9: No tutaj ustawiamy adres.
10: Model, pole edycji zaznaczone translatorem A12B.
9: Tutaj możemy wybrać, z jakiego modelu korzystamy.
10: Wybierz model, przycisk.
9: I mamy tutaj przycisk, który nam pozwoli też to pobiera listę serwera.
10: Olama model z dialog, wybierz model, lista, transdem A4 latest 2.6, translatorem A4B1 z 6, dem A4 latest 2 translatorem A12B3
9: z 6. No i tutaj sobie wybierzmy ustawienia. Właśnie ten translate gema.
10: Prompt systemowy, pole edycji wielowierszowe pusta.
9: I tutaj możemy ustawić prompty.
10: Prompt użytkownika, pole edycji wielowierszowe Olama, professional, solcelang, solcecode, to targetlang, targetcode.
9: W dokumentacji jest opisane, jak te prompty się wpisuje, tutaj mamy kilka takich zmienne, które się w klamrach pisze, które mówią dodatkowo, że tutaj ma być stawiony język, kod języka. Generalnie prompty lepiej pisać po angielsku i też domyślny prompt jest taki w miarę sensowny, że powinien w większości przypadków po prostu działać tak, jakbyśmy tego chcieli.
10: Czytaj domyślne prompty, przycisk.
9: No i też tutaj możemy te domyślne prompty sobie przywrócić. Czasami dostawcy modeli mają własne takie rekomendowane prompty. Translate Gemma na przykład ma takie i można tutaj je wczytać.
10: Strumieniuj odpowiedzi, pole wyboru oznaczone.
9: No i to strumieniowanie, o tym już mówiłem. I pozostałe opcje generalnie są takie, jak widzieliśmy wcześniej.
10: Oddzielaj otwór przycisk, zrezygnuj, zastosuj przycisk, zrezygnuj przycisk.
9: Więc tutaj po prostu naciśniemy OK.
10: Total Commander X6.
9: Mamy też opcję dla aplikacji, to do tego wchodzimy literką O z warstwy i to jest taka okrojona lista tych samych ustawień. Ustawienia
10: Total 64 dialog, język źródłowy, ja przycisk Alt.
9: Tutaj widać, że mam ustawienie tylko dla Total Commandera i tutaj analogicznie możemy sobie wybrać języki dla konkretnej aplikacji, to poprawia dokładność.
10: Prompt systemowy, pole edycji wielowierszowe pusta.
9: Można doprecyzować konkretne
10: pole edycji wielowierszowe obar. Wczytaj domyślne prompty, przycisk. Zapisuj pamięć na dysku, pole wyboru oznaczone.
9: Możemy właśnie włączyć zapisywanie pamięci konkretnych aplikacji, albo wyłączyć na odwrót.
10: Włącz automatyczne tłumaczenie, pole wyboru nieoznaczone.
9: Możemy sobie włączyć automatyczne tłumaczenie, to też, żeby to nam się zapisało, tak odległ tylko otwieramy jakąś aplikację, która to nam zaczyna tłumaczyć, nie musimy włączać tego ręcznie.
10: Odtwarzaj dźwięk podczas długich operacji, pole wyboru oznaczone. Oddzielaj liczby podczas tłumaczenia, pole wyboru nieoznaczone.
9: No i możemy sobie włączyć oddzielanie liczb. Ja bym to właśnie tak rekomendował robić, że domyślnie mamy to wyłączone domyślnie, no bo no dla godzin to lepiej liczb nie oddzielać, bo wtedy te usługi nie widzą danych liczb, tylko widzą takie tokeny, takie puste pola jakby na te liczby, to może gdzieś tam coś nam rozjechać, natomiast jeśli mamy właśnie jakąś grę, jakąś aplikację, gdzie te liczby tak wyglądają z kontekstu, że da się zrozumieć, o co chodzi, no to dla konkretnych aplikacji lepiej sobie to włączyć. No i mamy przycisk resetuj, żeby przywrócić ustawienia aplikacji do myślek. No to może co, na koniec jeszcze jakaś szybka demonstracja na podstawie jakiejś gry, którą ludzie często chcieliby pograć. I weźmy sobie na warsztat na przykład grę francuską Le Comte de Vilgorn, która jest bardzo ciekawą grą, która też słynie z tego, że tłumacz Google ją bardzo źle tłumaczył, bo tam jest dużo takiego tekstu, no takiej wręcz można powiedzieć poezji. Ja sobie tą grę odpalę. Tutaj też jest oryginalna muzyka, więc...
10: Hetales of Vilgorn.

0: księżniczka i przebiegły człowiek wiewiórka. Nad tytułem, wśród chmur, można zobaczyć okultystę i demona stojących naprzeciwko siebie.
1: No i tutaj mamy ekran tytułowy.
0: Nowa historia. Rozpocznij nową opowieść i pomóż jej narratorowi, demonowi Wilgormowi, znaleźć dla niej szczęśliwe zakończenie. Pomysły i inspiracje. Tutaj. Galeria. Tutaj można otworzyć filmy. Notatki Wilgorma.
1: No i tak sobie mogę.
0: Wydajność. W tej sekcji znajdziesz różne staty. Opcje. W tej sekcji
1: znajdziesz. Po tej grze chodzić, wchodzimy sobie do ustawień.
0: Dźwięk.
2: Mogę i teraz to tłumaczysz czym?
1: Olamą. To jest lokalne tłumaczenie w tym momencie.
2: Ale to tak szybko działa, czy to jest już skeszowane?
1: Nie, to działa tak szybko. To się strumieniuje z karty.
2: A to ciekawe, bo u mnie to działa, przynajmniej jak testowałem jakiś czas temu, to tak ze 3 sekundy musiałem czekać na...
1: A włączyłeś sobie strumieniowanie?
2: Nie.
1: A to sobie włącz strumieniowanie.
2: Okej. I wtedy to... To naprawdę co działa szybko.
0: Muzyki 15%. Reguluje poziom głośności muzyki. Użyj strzałek w lewo lub
1: prawo. Też możesz spróbować ten model mniejszy, ten 4-miliardowy. Tam jest wersja 12B i wersja 4B. To wersja 4B jest no
2: może to też jest kwestia tego, no, że mam wersję... przedprodukcyjną.
1: Może. Ja teraz jeszcze sobie mogę tutaj szybko nawet...
0: Poziom otoczenia dźwiękowego. 50%. Reguluje głośność tła dźwiękowego.
1: Użyj strzałki w lewo, strzałki w prawo lub... nazbierało, on tryb sobie nadrabia.
0: Wyświetlanie. Poziom dźwięków otoczenia. 50%. Poziom otoczenia dźwiękowego. Poziom głośności muzyki.
1: 15%. Tutaj już się skaszowało.
0: Poziom otoczenia dźwiękowego. Ale sobie teraz może... W tej sekcji znajduj wydajność. Notatki Wilgo. Galeria. Tutaj pomysły i inspiracje. Nowa historia. Rozpocznij nową opowieść i pomóż jej narratorowi. Kolonia 1947. Wiersz składający się z wielu wersów. Kontynuować. Biuro okultysty pozostało niezmienione, w przeciwieństwie do otaczającego krajobrazu. Przy oknie, oparty o parapet, obserwuje zamyślony panoramę przemysłowej dzielnicy, która jest w trakcie odbudowy. Szkody spowodowane bombardowaniami aliantów są nadal widoczne. Mimo postępów prac, cień powoli się wyłania obok niego. Okultysta kiwa głową bez słowa, przyjmując z niezdziwieniem obecność Wilgorma. Czas płynie, a obaj obserwują miasto w ciszy. W końcu to demon przerywa tę atmosferę spokoju. Wielowierszowe. Wilgorm, brak długich przemówień dzisiaj, żadnych kazania na temat czasu, który musiał być poświęcony na zbudowanie tego wszystkiego i żadnego zgrabnego komentarza, który wystarczyłby, aby to wszystko osiągnąć, wiesz.
1: No słychać, że to tłumaczenie jest chwilami takie sztuczne, tutaj można sobie wybrać usługę do, tak jak to lubi. Jak ktoś też nie ma na tyle silnego komputera, no to można właśnie skorzystać z DeepL-a. Też zauważyłem, że jak jest dużo liczb w jakiejś grze, to czasem ta dżema lokalna się lubi pogubić. Dodatek nam wtedy o tym ostrzeże, że na przykład jakąś liczbę pominął i tą liczbę nam przeczyta. Natomiast w takich sytuacjach lepiej właśnie z DeepL-a, z Google'a skorzystać, ewentualnie z takiego pełnoprawnego GPT. Ale powiedzmy tak, w 90% przypadków to właśnie korzystam z tej dżemy lokalnej do tłumaczenia do praktycznie wszystkiego, postów, jakichś artykułów, czasami nawet tutaj na potrzeby tyflo przeglądu coś szybko przerzucam przez ten model i te tłumaczenia naprawdę wychodzą sensownie.
2: Jakie karty używasz graficznej, żeby też jakby ludzie wiedzieli mniej więcej, mieli jakieś odniesienie?
1: No właśnie, słuszna uwaga. Ja to akurat teraz testuję na RTX-ie 5070. Znajomy testował na 3070, więc w modelu trochę starszym i tam uzyskał podobne wyniki.
2: No dobra, czyli 5070 no to jest taka
1: 5070.
2: Karta z...
1: No nowa.
2: Nowa i no taka... Nie wiem, czy to jest wbudowana w laptopa, czy w czy do stacjonarki.
1: To jest stacjonarka.
2: Stacjonarna, czyli to jest taka karta, która w sklepach kosztuje powiedzmy 3000 zł, czy coś koło tego. Także no, można mieć więcej wyobrażenie, no jak, za jaką, znaczy inaczej, no ja też będę to sprawdzał u siebie na laptopie, właśnie mam 3070 laptopową, więc ona jest okrojona dość mocno. Znaczy mocno, no to zależy od laptopa, od pewnie jeszcze iluś innych rzeczy. W każdym razie no też na pewno będę to sprawdzał i dam znać.
1: Tak. Natomiast nawet jeśli nie macie takiej karty, to nawet do takich tradycyjnych głosów jakiegoś tłumacza Google właśnie czy DeepL-a, no to myślę, że ten dodatek może nam i tak bardzo dużo pomóc właśnie przez te liczby i przez te wyrażenia regularne, bo to też znacznie przyspiesza tłumaczenie.
2: Tak, to prawda.
3: Tymczasem...
1: github.com/PeterMach/Jatta przez Y, jakby ktoś chciał sobie pobrać.
3: Tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór, Marlena z tej strony.
3: Dobry wieczór, słuchamy.
4: Dwie rzeczy. Na początek chciałam się podzielić taką moją historią, jak sama przed sobą zablokowałam mój własny telefon, jak to trzeba uważać, bo miałam później duży problem. No i oczywiście, kto mi pomógł, wiadomo, jak to dzisiaj wszystkim pomaga AI. I całe szczęście, że jest, bo pewnie sama bym sobie nie poradziła. Mam jeszcze ostatni telefon z Touch ID, to jest ten iPhone SE. I miałam tylko jeden

0: palca dodany, żadnego więcej. I któregoś razu jakoś tak uszkodził mi się na skórek i Touch ID przestało mi działać. No mówię, to nic strasznego, zagoi się, powpisuję sobie kodem, pod odblokować telefon można, wszystko co trzeba zrobić. Ale okazało się, że nie wszystko można zrobić, bo hasła, które zapamiętywały się w Safari, można było odblokować tylko za pomocą Touch ID, nie pokazywało się, nie pokazywało się, no nie można było wpisać kodu. No a ja włączyłam sobie tak zwaną blokadę antykradzieżową. I kiedy ją włączyłam, to jeszcze włączyłam, żeby wymagał tej blokady zawsze i wszędzie, to znaczy w znanych miejscach, nawet jak jestem w domu, po prostu zawsze. A ta blokada polega na tym, że wyłączyć tę blokadę można tylko za pomocą Touch ID lub Face ID, zależy co kto posiada. Chodzi o to, że jak ktoś, kto zna twój PIN, ukradnie ci telefon, nie odblokuje go, bo nawet nie prosi telefon o PIN, nie ma możliwości odblokowania go PIN-em. No i okazało się, że mam problem, no i zaczęłam oczywiście pytać sztucznej inteligencji, cóż ja mam zrobić. No i okazało się, że żeby wyłączyć tę blokadę antykradzieżową, no to trzeba odtworzyć telefon z ustawieniami fabrycznymi. No więc zrobiłam sobie kopię w iCloudzie, żeby wszystko było aktualne. I telefon poradził mi, żeby podłączyć telefon do komputera przez iTunes, wprowadzić telefon w tryb awaryjny i odtworzyć go na nowo. No więc ja to zrobiłam, robiłam to parę razy, ale telefon po 15 minutach ciągle wracał, włączał się po prostu jakby, no taki jak był, w ogóle nic się nie był przywrócony do ustawień fabrycznych, tylko po prostu się włączał normalnie, więc sztuczna inteligencja powiedziała, że rzeczywiście tak się dzieje dlatego, że iTunes daje na pobranie systemu 15 minut, a jeżeli w ciągu tych 15 minut plik systemowy cały się nie pobierze, no a nie pobrał się, bo on ma ładnych parę giga i było to za mało czasu, te 15 minut, jak na mój internet, no to niestety telefon po prostu włącza się jak gdyby nigdy nic, jakby się w ogóle nic nie robiło, więc podał mi całe szczęście stronę, z której mogę ściągnąć sobie plik systemowy. To było chyba ipsw.me ta strona. Pobrałam ten plik. No i z powrotem kazał mi podłączyć do iTunesa, do komputera, przez iTunesa wprowadzić w tryb awaryjny, tylko później zamknąć już to okienko, żeby się automatycznie nie pobierał. Z klawiszem Shift nacisnąć klawisz odtwórz. Odtwórz i uaktualnij. I rzeczywiście wtedy ten plik mi się pobrał i dopiero wtedy mogłam na nowo dodać sobie Touch ID. No i już jednak na wszelki wypadek wyłączyłam tę blokadę kradzieżową, no bo jednak jest to problem, bo jak się ma tylko jeden odcisk,
1: potwierdzam,
0: który nie działa,
1: potwierdzam.
0: To no,
1: ja miałem
0: zrobi,
1: dokładnie
0: no.
1: ten sam problem w przypadku Face ID.
0: No tak.
1: Miałem taki problem, co prawda właśnie tylko z hasłami jakiś czas temu, a miałem jakiś taki dziwny właśnie problem z Face ID, z którym to okazało się, że związana jest po prostu folia, która była naklejona na ekran. Prawdopodobnie coś pod tę folię się dostało. Z zewnątrz wyglądało, że to wszystko jest czyste, ładne, natomiast Face ID zwyczajnie przestał mi działać. To znaczy on tam działał, ale tam, co, powiedzmy, nie wiem, co dziesiąte podejście, no to wiadomo, że to działa bardzo źle i zazwyczaj to iPhone już po prostu strajkuje, że on tyle prób to podejmować nie będzie. Więc tak, tak, biometria
0: potrafi
1: być. No ale
0: Face ID to jeszcze... Tak, Face ID to jeszcze gorzej, bo jak się ma Touch ID, to można sobie i 5 odcisków palca dodać, a twarz, no to raczej...
1: No tam jest niby ten, niby jest ten wygląd alternatywny, to się jakoś tak nazywa, że coś tam można, ale no wiadomo, jest tego mniej.
0: No tak, no także taką miałam historię, ale właśnie dzięki Gemini'owi udało mi się uratować. Mówię, no w życiu nawet nie wiedziałam, że jest taka strona, gdzie można sobie system pobrać samemu. Trzeba oczywiście wybrać odpowiedni model iPhone'a i on tam już dostosowuje jakiś system, także no, no jest to pomocne, bo gdyby nie to, no byłoby trudniej. A druga rzecz, ja najczęściej jak wypożyczam książki z tej biblioteki skonduktorskiej, z tego DZDN, używam tej aplikacji Easy Reader. To jest dla mnie wygodne. Mam też inne aplikacje, ale do tych ichnich książek rzeczywiście często słucham z tej aplikacji. I miałam trzy książki ściągnięte i dalej się nie chciało. A limit do pobrania 17 książek, no bo mamy 20 na miesiąc. Nie pobiera się żadna książka. Wyskakuje mi komunikat po angielsku zakup premium, ponieważ został przekroczony limit. No niemożliwe, nie został przekroczony limit, bo jeszcze jest 17 książek. No i oczywiście znowu sztuczna inteligencja, bo była aktualizacja Easy Readera jakoś w zeszłym tygodniu chyba.
1: Nawet chyba jeszcze jedna przyszła teraz.
0: O, jak przyszła, to może coś naprawią, bo uświadomiono mnie, że Dolphin coś wymyślił, że owszem, limit w bibliotece może sobie być 17, ale oni pozwalają ściągać tylko po 5 książek, a mnie nawet nie po 5, bo teraz robi mi tak, że ja mam jedną książkę ściągniętą i drugiej nie mogę ściągnąć. Dopiero jak tę jedną skończę, muszę zamknąć Easy Readera całkowicie, otworzyć go od nowa i dopiero wtedy pozwala mi ściągnąć drugą książkę. No więc ja jak chcę korzystać z tej aplikacji, muszę wejść na stronę DZDN, ściągnąć sobie no ze strony po prostu tę książkę, zapisać sobie w plikach i otworzyć w Easy Readerze.
1: Tylko, Swoją drogą to jest, myślę, że sygnał dla chociażby DZDN-u, że może warto by było, żeby wypuścili własną aplikację, skoro takie ograniczenia się robią i obostrzenia.
0: Myślę, że
1: nie byłoby to w dzisiejszych czasach jakimś wielkim problemem, gdyby... Ja jestem w ogóle ciekaw, czy w jakikolwiek sposób jest to API otwarte. Przypuszczam, że nie do końca, bo nie wiem, czy jest gdzieś jakakolwiek otwarta specyfikacja tego, jak się w ogóle do tych bibliotek można dostać i jak się można z nimi integrować.
2: To nie jest Daisy Online, Michale, po prostu? Tylko pewnie nie takie otwarte, nie?
1: No właśnie, no pytanie, jak to jest, wiesz, bo czy w jakikolwiek sposób się z tym, żeby znać jakiś adres tego tak zwanego endpointu, gdzie tam w ogóle wejść i tak dalej, i tak dalej. Bo pytanie, co poza Easy Readerem pozwala na pobieranie książek, na przykład na urządzenie mobilne?
0: No może jakieś inne aplikacje, nie wiem, nie mam pojęcia. No ja po prostu... Ale to jest też kwestia przyzwyczajenia. Człowiek jest nauczony, przyzwyczajony, wszystko fajnie, wygodnie, a tu nagle okazuje się, że masz książki i nie masz książek i musisz na okrętkę, no dasz sobie radę, tak? No. Ale nie jest to tak miło, jak było.
1: Dokładnie.
0: No, szkoda. No, także to jest to wszystko, co chciałam się z wami podzielić, poopowiadać. I ja zresztą napisałam też do tego Easy Readera. Wszystko im poopisywałam krok po kroku, co robię, co się dzieje, czego bym sobie życzyła. Żadnego kontaktu nie było z ich strony. Jeżeli oni to zrobili specjalnie, to pewnie kontaktu nie będzie, bo być może takie mieli założenie. No ale napisałam, że mi się to nie podoba i wolałabym, żeby było inaczej. Także
2: przyzwoicie byłoby chociażby odpisać, że taki jest stan rzeczy,
1: tak,
2: zwłaszcza, że
1: tego
2: jakoś
1: to
2: staje
0: prawda,
2: się,
0: tak.
2: Że zakomunikowali jakoś w changelogu.
1: Że jeżeli chcesz, powiedzmy, z tego korzystać, no to żebyś wykupiła premium. Ja nawet powiem szczerze, testowałem sobie kiedyś Easy Readera ze względu na to, te opcje premium, ze względu na to, że tam była właśnie synchronizacja z aplikacją na peceta tych książek. I no, coś takiego to jest coś, czego ja bardzo szukam i co naprawdę bym bardzo chciał mieć, czyli zaczynam czytać sobie na przykład coś na komputerze, potem przechodzę sobie na telefon czytam od tego samego miejsca, potem znowu wracam na komputer i czytam dalej. No, tylko ten Dolphin Easy Reader u mnie na komputerze to się nawet nie raczył odpalić. Instalacja przeszła, ale kiedy chciałem po prostu wywołać ikonę tam z pulpitu czy z menu start, to po prostu ona się nie uruchomiła. Nie uruchomiła się ta aplikacja, więc tyle było mojego testowania.
0: No tak. No ja wolałabym nie wykupować premium, bo korzystało się dobrze, więc no, czemu za to płacić, skoro było fajnie, więc no zobaczymy, poczekamy. Ale mówię, no nawet nie odpisali, no nieładnie.
1: No zdecydowanie nieładnie.
0: No dobrze, w takim razie ja słucham dalej. Bardzo dziękuję, że mogłam się podzielić z wami tymi
1: dzięki
0: moimi
1: również.
0: Historykami. I do usłyszenia.
1: Dzięki, dobrej nocy.
2: Do usłyszenia.
3: Mamy jeszcze wiadomości. Wiadomość mamy tekstową od Łukasza. Dzięki za fajną odpowiedź. Poziomnica właśnie przed chwilką zamówiona na Allegro za 216 zł.
2: Kurczę, myślę, że to ten model.
3: No właśnie. No ale z drugiej strony na szczęście na Allegro jest program zwrotów.
2: Tak.
3: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście. No to zobaczymy. Jeżeli to będzie to, to możesz, Łukaszu, napisać, jaki to jest model, to będzie można wtedy rzeczywiście też z tego skorzystać. A program Open Camera też działa. No to dobrze, że tu się nic nie pogorszyło, no bo wiadomo, dostępność programów różnych, no raz jest lepsza, raz jest gorsza, o czym zresztą też dzisiaj będzie, ale zanim to, to jeszcze kilka mamy wiadomości głosowych.
4: Dzień dobry, tu Dawid. Słyszeliście o aplikacji Świt TV na telewizorze i tym ponownie jest bardzo dostępna. Ostatnio testowałem 7 dni za darmo i bardzo polecam komuś, jak ktoś nie lubi się bawić dekodery, ani tym podobne. A druga sprawa, nagrywam się z laptopa HP, pozdrawiam was serdecznie. I przepraszam w górę za monotremę, mam nadzieję, że nie było dobrze słychać i zrozumiałe. Miłego prowadzenia audycji, słucham dalej. Ja chcę się podzielić, do czego ja wykorzystuję ChatGPT. Bo mam, ponieważ mam problemy z wymową i on poprawia moje wypowiedzi. Takie zastosowanie może mieć ta sztuczna inteligencja. A jeszcze jednego newsa mam. Otóż zeczytałem go kiedyś na wirtualnych mediach, że dekodery Polsa, TTRK i TTRK LED mają dwie aplikacje. Skisał Time i App TV. Powtórzę jeszcze raz. Skisał Time i App TV. Pytanie do Michała. Odezwali się twórcy Blanchella już w sprawie wiadomej?
1: Odzywać się, Dawidzie, nie odzywali, natomiast ja nie przypuszczam, żeby oni nawet jakkolwiek mieli potrzebę, żeby się odzywać, bo ja wiem, o czym mówisz. Mówisz o odnośnie aplikacji Tyflocentrum na Androidzie. Ta aplikacja jest dostępna jako kod źródłowy na GitHubie, więc jeżeli tylko ktoś jest nią zainteresowany, żeby wdrożyć do własnego ekosystemu, czy to telefonicznego, tak jak w przypadku Blanchella, może na przykład ktoś z producentów albo dystrybutorów notatników brajlowskich chciałby sobie taką aplikację wziąć i może na przykład przystosować do polskich realiów, to ja bardzo serdecznie zapraszam, nie ma najmniejszego problemu, kod jest otwarty, można się częstować.
3: Mamy jeszcze wiadomość, też głosową, tylko muszę ją znaleźć, ale już ją znalazłem, od Roberta. Chyba się nie odtwarza, to już się będzie odtwarzało.
5: Cześć, Roberto z tej strony jeszcze raz. Przypomniałem sobie, że z tego co widzę w TestFlightie, beta obecna aplikacji Tyflocentrum jest ważna już tylko 6 dni. I chciałem tylko jeszcze zapytać, czy wydacie kolejną, czy zwróciliście na to z Arkiem uwagę, czy jak to będzie, bo z tego co wiem, to jeśli tej bety nie będzie, to aplikacja automatycznie zniknie ze wszystkich telefonów, na które jest zainstalowana, a to by nie było nic przyjemnego, myślę. Pozdrawiam.
1: Zdecydowanie nie byłoby nic przyjemnego. Ja ostatnio przypomniałem o tym Arkowi. Ma to na uwadze i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest.
3: I mamy jeszcze wiadomość od Kasi. Bardzo fajna ta. Ja ta z wielką przyjemnością porzucę dla niej Instant Translate. Ona też ma tłumaczenie automatyczne, ale nie ma wyboru modelu ani automatycznego tłumaczenia dla konkretnej aplikacji. Wielkie dzięki. Ja nawet nie wiedziałem, że Instant Translate ma automatyczne tłumaczenie, także człowiek się uczy przez całe życie. Sprawdzam jeszcze, czy mamy wiadomości nowe, ale wiadomości nie ma nowych. W związku z tym przechodzimy do tematu następnego, czyli nowości w czytnikach ekranu na Androida, bo ich jest tutaj kilka.
2: Tak, no ruszyło Vibe Coding również i w dziedzinie tej. Na TalkBacka uskarżamy się w wielu kwestiach, odkąd TalkBack tak naprawdę istnieje. I te skargi są rozliczne i od wielu lat niezmienne. Że za wolny, że gestów nie ma tyle, ile mógłby, chociaż to się też poprawia. Że osoby przychodzące z iOS mają dość duże zażalenia do tego, że tam wielu rzeczy brakuje, funkcji, czy gestów, które znają. No, taką najbardziej chyba znaną kwestią jest pokrętło, które do dziś nie umiemy ustalić jakoś chyba, czy jest upatentowane przez Apple, czy nie. Narrator niby jakiś taki gest wprowadził, A to jest też tematem a propos tego, o czym ty, Piotrze, mówiłeś, czyli gesty w NVDA dotykowe. Czy NVDA może wprowadzić pokrętło, czy nie? Różne jeszcze inne funkcje mogłyby być, a nie ma. No w końcu Joshua temu właśnie swoją popularność zawdzięcza, że pewne luki, których TalkBack od lat nie naprawia, gdzieś tam załatało. No i dzięki temu ma swoją wierną społeczność użytkowników. No a że teraz możemy za pomocą AI tworzyć rzeczy różne, no to kwestią czasu było, że nagle będziemy mieli wysyp czytników ekranu na Androida. Ja dzisiaj wspomnę o dwóch takich projektach, ale wiem, że jest ich więcej. Pierwszym jest Talk Forward. Także nazwa... Już ktoś zwrócił uwagę, że bo to znowu jest dzieło Janika, czyli ze stajni AppSuite EU, czyli tam, gdzie Agram, tam, gdzie A-Capture, tam, gdzie kilka innych rozwiązań. Się już śmiano, że po prostu autor nie zrozumiał znaczenia frazy talk back, że coś rozmawia, jakby my coś mówimy i to coś nam odpowiada, tak? Mówi do nas. To nie ma nic wspólnego z kierunkiem wstecz czy w przód. No ale tak program się nazywa. Jest to fork TalkBacka, czyli podstawową bazą jest kod źródłowy TalkBacka, do którego Janik podobudowywał różne rzeczy. Tymi różnymi rzeczami w dużej mierze są takie przeróbki, które ułatwią przejście użytkownikom iOS. Czyli mamy konfigurację gestów znaną z iOS-a, jest pokrętło, jest to podobno, ja nie testowałem, szybsze od klasycznego TalkBacka. Jest tam kilka opcji takich jak na przykład niezależne profile głosowe, czyli możemy sobie szybko przełączać nie tylko język, ale też cały głos, prędkość i tak dalej. Nie wiem, czy Joshua się doczekało takiej funkcji, bo od jakiegoś czasu nie śledzę rozwoju tej aplikacji, ale taka funkcja tutaj jest. Ulepszona klawiatura brajlowska, która ma też tryb comment, taki jak jest w iOS-ie od wersji 18. Mamy na przykład funkcję polegającą na tym, że przy stuknięciu z przytrzymaniem na polu edycji włącza się dyktowanie, a kiedy puścimy palec, to przestaje dyktować. Mamy... co my jeszcze mamy w sumie w tej aplikacji? Tak, przełączanie na zawołanie, czy gesty wielopalczaste mają wykonywać swoje tradycyjne funkcje w systemie, czyli właśnie przesunięcie dwoma palcami, trzema i tak dalej, czy mają wykonywać gesty, to ponoć da się dość szybko przełączyć. No także różne takie feature'ki, które nam, funkcyjki, które nam rozbudowują tutaj to, co TalkBack, ten podstawowy, umie. Aplikacja jest darmowa, ale jej kod źródłowy nie jest opublikowany i w związku z tym też było to już podniesione jako punkt krytyki, że jest to fork TalkBacka, zaprogramowany AI, bo Janik wszystko programuje AI, przyzna się do tego gdzieś tam na grupach, więc nie wiadomo, co w nim w sumie zostało zmienione, co się w nim dzieje, a jakby nie było, jest to czytnik ekranu, czyli jak dla nas najważniejsze narzędzie na całym urządzeniu. Ponadto, żeby pobrać plik APK, bo Talk Forward nie jest dostępny w App Store, w Play Store, należy podać adres e-mail, więc też tak się ludzie dziwili, po co to jest. Ale się rozwija, jest to jedna z podgrup App Suite na Telegramie, więc można tam też dyskutować i można testować. Drugim takim projektem jest Ferda, czyli tureckie dzieło dewelopera, który nazywa się Mustafa Dogan, jeżeli dobrze pamiętam, i był z nim przeprowadzony wywiad w ramach podcastu Blind Android Users Podcast. Deweloper, który jest emerytowanym pracownikiem działów informatycznych jakichś rządowych struktur tureckich, gdzie zajmował się też między innymi kwestią technologii asystujących. Sam jest osobą niewidomą, no i stwierdził, że nadszedł czas, żeby coś zrobić z tymi lukami, których właśnie Google uparcie nie chce wypełnić, jeśli chodzi o TalkBacka. Więc tu też mamy czytnik, który, nie wiem, jeżeli dobrze rozumiem, jest pisany przez autora własnoręcznie. Nie jest chyba kodowany przez AI, bo autor stwierdził, że dużo na tym czasu spędził i AI użył do tłumaczeń interfejsu. Natomiast może to nie jest cała prawda, tego nie wiem. Natomiast co tam mamy? No mamy również rozbudowany system gestów. Mamy gesty, możliwość przejścia na gesty iPhone'owe dla osób, które z iPhone'a przeszły. Czy jest tam pokrętło? Nie wiem, może nie być. Natomiast ma być funkcja w przyszłości dostępna importowania gestów, czy to z Talkbacka, czy to z Jeszło, więc można się wymieniać między tymi programami, zestawami gestów. Mamy różne takie ulepszacze. Tam jest wersja podstawowa oraz wersja premium, która jest obciążona opłatą abonamentową miesięczną. W tej wersji jest dostępne tłumaczenie offline, rozpoznawanie obrazów oraz OCR offline, ma być dyktowanie też offline. Ten OCR w ogóle jest o tyle spoko, że on wykrywa nam w tekście ze zdjęcia różne interaktywne elementy, czyli na przykład linki, na przykład adresy e-mail, numery telefonów, numery nawet kont bankowych. Także można to wszystko sobie jakoś tam łatwo wykopiować. Ma być w przyszłości taki system kopiowania tekstu i zaznaczania, jaki znamy w Jeszło, czyli że po prostu na dowolnym ekranie dowolną rzecz możemy sobie po prostu rozbić na jakieś tam jednostki i je po prostu zaznaczać. Na przykładowo w ekranie ostatnich aplikacji, przynajmniej na pikselach, są akcje dostępnościowe, nie tylko zamknij aplikację, czy tam pokaż szczegóły, podziel ekran, ale też zamknij wszystkie aplikacje, czyli możemy w miarę prosto, przesuwając palcem w dół na dowolnej aplikacji, znaleźć opcję zamknij wszystko. Czy coś jeszcze tam mamy ciekawego? No właśnie jest też jest to szybkie przełączanie, profile głosowe. Nie jest to tak szybkie jak Jeszło, ale autor nad tym pracuje, na pewno już jest to szybsze od Talkbacka, z tego co mówił. Ferda, skąd nazwa? Albo tak ma na imię jego żona. Można było ją w podcaście też przez chwilkę usłyszeć. W ogóle autor nie zna angielskiego. Aplikacja jest już przetłumaczona na jakieś 27 języków. Oczywiście no, AI plus poprawki od społeczności. Ale sam autor języka angielskiego nie zna. Podczas wywiadu był tłumaczony. Także tutaj mamy podobną sytuację jak z Jeszło. Ferda z kolei jest dostępna w sklepie Play. Także tą aplikację akurat ze sklepu Play pobrać możemy. To nie jest jedyny projekt tego typu. Jest jeszcze jakiś drugi turecki screen reader, Doigui chyba tak się nazywa. Ja widziałem na GitHubie, że ktoś kombinuje z jakimś w ogóle ROM-em, jakby custom ROM-em, czyli nieoficjalną wersją Androida, całym jakby systemem operacyjnym skrojonym pod niewidomych, w którym no włączy się nam po prostu synteza mowy na ekranie już butowania. Od razu po zainstalowaniu ROMu mamy włączonego Talkbacka, nawet nie Talkbacka. Właśnie o to chodzi, że tam jest też jakiś własny coś tam czytnik ekranu. No i wszystko fajnie. I tutaj łyżka dziegdziu do beczki miodu. Wrzuciłem też artykuł napisany przez Arona, znanego jako Fireborn, który również pracuje jakoś nad swoim czytnikiem ekranu na Androida, aczkolwiek na ten moment słyszeliśmy tylko nagrania, nie ma jeszcze żadnego ani kodu źródłowego, ani nawet wersji testowej, nic nie ma. I jest to osoba też znana z takiej serii postów chciałbym pokochać Linuxa, ale to Linux mnie nie kocha, nie odwzajemnia tej miłości. I want to love Linux, but it doesn't love me back. Gdzie wyżywa się i też słusznie nad różnymi lukami, które znaleźć można w obecnych częściach składowych, tak naprawdę tego, z czego składa się Linux, czyli zarówno środowisk graficznych, jak i poszczególnych programów, z których nie można skorzystać i tak dalej. No i tutaj taki artykuł powstał: skończcie z vibe kodowaniem czytników ekranu, stop vibe coding screen readers. No i tutaj zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, że w wielu tych projektach, nie były żadne wymienione z nazwy, ale można się domyślić, o które chodzi, świeci to wszystko ogromną ilością błędów, których można byłoby uniknąć, gdyby posiadało się wiedzę na temat tego, jak skonstruowany jest cały szkielet API dostępnościowych na Androidzie. Błędy, które wymienia najczęściej, to fokus ląduje na losowych elementach listy podczas przewijania. Po odblokowaniu telefonu w pierwszej chwili ekran dotykowy nie rejestruje gestów i nie przekazuje ich do czytnika ekranu. Fokus skacze w polach edycji i różne inne rzeczy, które się tam gdzieś dzieją. Gdzie gdyby ktoś rzeczywiście znał Androida i wiedział, z czym wiążą się różne jego osobliwości, wiedziałby, jak im po prostu zapobiec, a AI nieopromptowany odpowiednio, albo no, gdzie ktoś po prostu napisał zrób to, albo ewentualnie wykazał się jakąś minimalną wiedzą programistyczną, nie jest w stanie tego wziąć pod uwagę. Więc błędy są i wiadomo, Google jakoś tu przykładem nie świeci, więc ludzie radzą sobie jak mogą. No ale to ma tę niestety wadę, że będą nam wyskakiwały różne uporczywe i uciążliwe błędy w tego typu projektach. Ja do tego jeszcze dodam swoje trzy grosze, bo pomijając już vibe coding, ale vibe coding trochę to zjawisko naświetlił. Ja lubię bardzo taki cytat z słuchowiska BBC, Cabin Pressure, że nie powiększył tej dziury, która była, on sprawił, że tą dziurę jest łatwiej zauważyć. Wychodzi na to samo, ale trochę zmienia perspektywę patrzenia. Czyli problem był zawsze, ale vibe coding sprawił, że znowu jest bardziej na świeczniku i że mam ochotę tutaj o tym powiedzieć. Nieważne jaka platforma i nieważne czy chodzi o vibe coding, czy tworzenie gdzieś tam z własną tylko i wyłącznie głową i umiejętnościami. Stworzenie czytnika ekranu w 2026 roku to nie jest sprawa łatwa i warto kilkakrotnie przemyśleć, czy chcemy się w to ładować. Z kilku powodów. No, tworząc screen reader, twórcy najczęściej przyświeca, dobuduje do tego masę funkcji, których nie ma konkurencja. No i fajnie, ale zwłaszcza jak się zaczyna budować czytnik ekranu od zera, to trzeba sobie przemyśleć, jaką obietnicę składam użytkownikowi. Ja składam obietnicę, że będzie w stanie korzystać ze wszystkich APEK programów stron internetowych, z których był w stanie korzystać na produktach konkurencji. To oznacza, że to my musimy zatroszczyć się o to, żeby wspierane były wszystkie API, które producent danej platformy nam dał do dyspozycji, plus całe HTML, CSS, ARIA, wszystko to, co sprawia, że jesteśmy w stanie korzystać ze stron internetowych. I takie sytuacje już były, chociażby z voice assistantem, asystentem głosowym, czy też później z Samsung Talkbackiem. Czy Samsung Talkback to już był Talkback, tylko który czasem z opóźnieniem dostawał pewne nowe funkcje. Że programy, które były tworzone zgodnie z wszystkimi wytycznymi Google, z Talkbackiem chodziły jak należy, z voice assistantem, no niestety.
1: Chociaż, a zresztą, żeby nie sięgać daleko, ja ostatnio dostałem na przykład takie skargi, chociażby na Tyflocentrum, w którym w elementach edycyjnych, w polach edycyjnych, które to właśnie te elementy edycyjne, na przykład przy dodawaniu komentarzy albo jeżeli ktoś chce coś do nas napisać w Tyfloradiu, działają dobrze z Talkbackiem, no bo to sprawdzałem. Nie działają, natomiast zeszło. Nie są tak podpisane. Ja mam pomysł na to, jak to zrobić i pewnie się za to zabiorę. Natomiast jeśli mam być szczery, jest to gdzieś na niezbyt wysokiej, nie na zbyt wysokim szczebelku mojej drabiny priorytetów, bo oficjalnym czytnikiem ekranu dla Androida, chcemy czy nie chcemy, jest Talkback.
2: Dokładnie, i to jest sytuacja, która jakby mnogość czytników ekranu to jest z jednej strony fajna sytuacja dla nas, bo konkurencja jest zawsze dobra i można się wykazać wprowadzając nowe funkcje, to jest piekło dla deweloperów, bo deweloper sięgnie po narzędzia, które są albo wbudowane w system, albo darmowe, ewentualnie w miarę łatwo dostępne, nie sięgnie po cokolwiek, co mówię o widzących deweloperach, co jest w jakikolwiek sposób takie troszkę niszowe, undergroundowe i tak dalej, typu Jeshuo. W interesie tych mniej znanych czytników jest ogarniać te API i te różne standardy, które powstały po to, żeby właśnie widzący deweloperzy, czy powiedzmy no osoby niezwiązane w ogólnym sensie na co dzień jako użytkownicy z technologiami wspomagającymi jakimikolwiek, mieli w miarę łatwą robotę w tworzeniu tego, bo nagle się okazuje, że no po prostu naprawiamy błędy niedostępności, naprawiamy błędy pod czytnik ekranu konkretny. I mieliśmy już takie sytuacje w historii, że gadu-gadu na Symbiana działało z mowa z pikiem, bo jedyny pracownik niewidomy firmy GG był użytkownikiem Mobile Speaka, więc z Toksem nie działało to w ogóle. Mieliśmy sytuację, gdzie chyba Telelight, czyli ten alternatywny klient Telegrama dostępny na Androida, nie działał z Voice Assistantem. My mieliśmy taką sytuację z Peterem Wagnerem, kiedy dostosowywaliśmy, to znaczy no Peter dostosowywał, ja testowałem, Fairmaila, że wszystko było zrobione zgodnie z googlowskimi wytycznymi, a Czeszuło nie czytał sobie jakichś tam wartości pól. I pytanie, co teraz należałoby zrobić, żeby zadowolone było Czeszuło i zadowolony był TalkBack, nie? To jest jeden aspekt całej zabawy. Drugim aspektem całej zabawy jest bezpieczeństwo. I to jest no pokłosie tego, że coraz bardziej się tworzy rzeczywiście już monopol, duopol, nie tylko w kwestiach, czy oligopol, nie tylko w kwestiach czytników ekranu, ale w kwestii samych systemów operacyjnych. Czyli są aplikacje bankowe, aplikacje rządowe, aplikacje bezpieczeństwa, na przykład antywirusy, których zadaniem jest no, bezpieczne przechowywanie i transmisja i prezentacja naszych wrażliwych danych. A narzędzia dostępnościowe, które sobie tak o w dziczy, że tak powiem, istnieją i mogą do wszystkiego mieć dostęp, no nie są za dobrą reklamówką tego, czym może być bezpieczeństwo w systemie. Bo
1: pamiętajcie, że narzędzia dostępnościowe mają dostęp absolutnie do wszystkiego, bo muszą nam to przekazać, więc one muszą mieć bardzo wysokie uprawnienia. W zasadzie najwyższe, jakie tylko mogą.
2: Tak. Nie jest to już tak, jak było kiedyś historycznie, że screen reader był de facto, technicznie na to patrząc, wirusem. Tak? Wstrzykiwał się w procesy, zczytywał dane z jakichś niskopoziomowych API, do których oficjalnie nie powinien mieć dostępu. Teraz już są jakieś API i powiedzmy oficjalne, pobłogosławione przez nie Microsoft, Google, Apple, innych dostawców, pomosty, które w sposób jakoś uregulowany te dane dostarczają. Niemniej jednak, no, program, który może odczytać dowolny tekst, który jest mu dany kodem, to jest program, który może odczytać dowolny tekst, który jest mu wydany kodem. W tym nasze dane karty płatniczej, inne wrażliwe dane, numer dowodu osobistego, PESEL i tak dalej. No więc tutaj biorą się już powoli twórcy takich aplikacji na różne sposoby i w jakiś sposób ukrywają te dane przed tego typu narzędziami, różnego rodzaju nakładkami, przyzwalając na dostęp ściśle określonej liście znanych programów. Na pewno na takiej liście jest wszystko, co oficjalne. Dla Google, dla Androida TalkBack, dla iPhone'a no ciężko, żeby coś innego, VoiceOver, dla Windowsa Narrator Plus, te bardziej znane, wynikające z, nie wiem, z WebAIM'a, z różnych tam ankiet, czy z wiedzy ogólnej, czytniki typu NVDA JAWS. Ciężko, żeby tego typu białe listy były nagle rozszerzane o jakieś narzędzia, które dopiero co powstały, które dopiero budują swoją bazę użytkowników, za którymi nie stoi żadna firma czy organizacja, która jakkolwiek jest w stanie zagwarantować ich bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I taka sytuacja na przykład jest bardzo świeża. Zaczęli zgłaszać użytkownicy nowej wersji NVDA 2026.1, że nie da się korzystać z Avasta. No i co się okazało? No prawdopodobnie coś w sygnaturze, nie wiem, jakichś plików, czy samego exe NVDA, czy jakiś DLL-ek, pewnie przy migracji na 64 bity, ale może i nie tylko, się zmieniło i Avast już nie wykrywa NVDA jako NVDA, no w związku z czym trzeba na nowo z Avastem rozmawiać, hej, zrobiliśmy aktualizację, wpuśćcie. Więc to są takie wyzwania, które powinien sobie rozważyć każdy i to mówię też tutaj do naszych słuchaczy, bo wśród was jest sporo osób, które programują z różnego rodzaju narzędziami AI, czy z kodeksem, czy z Claude'em. Gdyby was podkusiło stworzyć sobie czytnik ekranu, przemyślcie sobie, czy na pewno wiecie, z czym to się wiąże, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. W kwestii tych standardów i wspierania tego, co gdzieś tam Google, czy tam Apple dał, Microsoft, no to na przykład taki fork TalkBacka ma o tyle szansę się obronić, że bazuje na TalkBacku, więc on te wszystkie API już ma, tam są tylko dobudowywane nowe funkcje, których TalkBack nie ma. No to tutaj jest zadanie ułatwione. Punkt drugi, czyli whitelisting i wrzucanie, no, uwzględnienie danego czytnika na jakiejś białej liście aplikacji, dalej jest jakby punktem ważnym. Także, no, tworzenie czytnika ekranu to jest też pewna obietnica, którą składamy użytkownikowi, że to będzie narzędzie stabilne, czyli jak ja podniosę telefon i nacisnę wyłącznik, usłyszę mój czytnik, a nie, że on się nagle na przykład wysypie. Także, kurczę, jest to ciężki kawałek. Bardzo to kusi, żeby tworzyć tego typu narzędzia.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast to się wiąże z bardzo, bardzo dużą odpowiedzialnością i bardzo dużą ciężką pracą tak naprawdę. I jedna jeszcze kwestia, myślę, że też istotna, że naprawdę, ja jak zobaczyłem właśnie ten klon TalkBacka, to Talk Forward właśnie, który ma działać z iOS-em, znaczy z iOS-em, który ma emulować tak naprawdę VoiceOvera na Androidzie, to moja pierwsza myśl, kurczę, to zainstaluję sobie na swoim Androidzie i to sprawdzę. W sumie jeszcze tego nie zrobiłem, ale tak prawdę mówiąc kusi, żeby to zrobić. Natomiast wiem jedno, że jakby to był mój telefon, którego używam jako telefonu głównego, a na tym Androidzie ja sobie mogę pozwolić tak naprawdę na wszystko, ale gdyby sytuacja była odmienna, to nie zainstalowałbym tego i tak samo nie zainstalowałbym Jeszło, nie zainstalowałbym żadnego czytnika ekranu, który pochodzi spoza sklepu Play. Bo to jest po prostu za duże ryzyko. A jeszcze zwłaszcza czytnika ekranu, który nie ma otwartego kodu. I z którym tak naprawdę nie wiemy, co się do końca dzieje i co tak naprawdę robi z naszymi danymi, które to dane może, do których to danych ma naprawdę dostęp bardzo szeroki, bo musi mieć.
2: A najsmutniejsze jest to, że twórca takiego rozwiązania może sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, że wygenerowany przez AI kod zawiera jakąś poważną lukę.
1: Lukę jak lukę, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie te wszystkie ostatnio bardzo popularne ataki na łańcuchy dostaw tak zwane, czyli na różnego rodzaju biblioteki programistyczne i inne tego typu narzędzia, które nawet nieświadomie, w dobrej wierze, coś instalując, aktualizując jakieś paczki oprogramowania, możemy sprowadzić na nasz komputer i w tym momencie zupełnie nie mając tego świadomości, możemy wypuścić coś, co damy użytkownikom też w dobrej wierze i jeżeli to wrzucimy poza sklep Play, czyli tak naprawdę bez jakiegokolwiek skanowania, bez jakiejkolwiek weryfikacji Google'a, które też wiadomo, że nie ma 100% skuteczności, ale mimo wszystko jednak, to możemy użytkownikom po prostu wprowadzić na telefon aplikację, która ma największe, jakie się tylko da uprawnienia i tak naprawdę nie wiadomo, co tam się dzieje. Natomiast inna rzecz, że podejrzewam, że w takiej sytuacji to nawet gdyby ktoś pisał ten kod ręcznie, to też mógłby tego nie prześledzić. Tak do końca, bo to jest też no już tak duża masa kodu, która gdzieś podejrzewam, że wchodzi w skład takiego czytnika ekranu, to po prostu no, nikt tego nie czyta co chwilę i nie sprawdza, czy tam się, aby coś nie dokleiło. Więc to jest też kwestia tego, że po prostu no, na różne rzeczy trzeba w dzisiejszych czasach uważać i to jest akurat fakt. Także słuchajcie, jeżeli chcecie się bawić takimi czytnikami, to najlepiej na telefonie zapasowym, który macie jakoś tak do testów, bo na pewno to warto sprawdzić, co tam się nowego dzieje, bo to mogą być całkiem fajne narzędzia, ale trzeba też być świadomym ryzyka, jakie to za sobą.
3: Jak ze wszystkim.
1: Tak, mamy telefon.
3: Okay.
1: O ile mamy jeszcze? Kto jest z nami?
6: Patryk z tej strony znowu.
1: Cześć Patryku.
6: Ponieważ byłem zafascynowany, Piotrze, dodatkiem i chciałem sprawdzić, ponieważ ja mam nieco słabszą kartę niż wy wszyscy tutaj razem wzięci. Ja mam 4-gigówkę i tak na szybko postanowiłem sobie postawić właśnie do Olamy model właśnie ten Gemina, tak to się nazywa? poprawcie mnie jak...
7: Translate Gemma tam jest rekomendowane.
6: Gemma, tak. Ja akurat na szybko znalazłem i zainstalowałem wersję latest. Bo nie wiem, jak gdzie tam dalej ta beta jest na tej stronie, więc po prostu znalazłem to i chciałem wam pokazać jakby, jak to działa na tej RTX 3050, którą mam. Ja tutaj postaram się zrobić to tak, żeby to było w miarę... O, słyszane. Taki sobie napisałem tekst. O, tak jest coś. No i teraz sobie na przykład włączę to, żeby pokazać, jak to działa właśnie na tym modelu latest, czyli włączam i naciskam. No i pokażę, jak to działa. No jest to zdecydowanie wolniej, ale no da się. I teraz naciskam strzałkę.
7: A spróbuj teraz po słowach chodzi, bo to już się chyba załadowało do pamięci.
6: Nie, on chyba pierwsze li...
7: No chwilę to trwa, tak. Możesz też spróbować zamiast latest wpisać konkretnie tam, właśnie zamiast latest dwukropek 4B. I to jest najmniejsza wersja tego modelu, jaka jest.
6: Ale nawet, no nawet na tym też. Ale da się, bo nawet do takiego tłumaczenia właśnie, do takiej gry jak chociażby właśnie ten Wigon, nawet to, nawet dałoby się z tego korzystać. Nawet na 4-gigówce. Być może nawet na tym 4B będzie to działać szybciej.
3: Bo ja natomiast to może taka sugestia, żeby dać tam kilka takich, że nie tylko wpisujesz, tylko żeby dało się wybierać, tak? Jakby...
7: To znaczy, wybierać można, tylko to samo pobranie modelu to jest coś, co trzeba z poziomu Olamy zrobić. Jak model jest pobrany, to tam jestem przecisk, wybierz model, on te wszystkie modele, które są zainstalowane na komputerze wykrywa, znajdzie. Tak. A dokumentacja zresztą też te dwa konkretne modele wymienia. Tam jest taka sekcja pod koniec wskazówki, jakoś tak, nie pamiętam, jak to przetłumaczyłem, ale tam generalnie te polecenia są też podane.
6: Ale gdzie mam to wpisać 4B? Bo jakby ja
7: zainstalowałem... Wiesz poleceń.
6: Bo ja po prostu wpisałem.
3: Pobierasz.
6: Bo ja tam jakby skopiowałem ze strony Olamy, to się nazywało tam Olama Gemina Run po prostu. I mi tam pobrało spulowało mi właśnie jakąś tą Olamę. I chyba właśnie tą stabilną.
7: Tak, no to właśnie tam jak wpisujesz Olama Pool. W wierszu poleceń tam właśnie zamiast tam Translate Gemma dwukropek latest to wpisujesz dwukropek 4B tam na końcu. Otwórz sobie pomoc w tego dodatku, tam to pomoc jest z tym dodatkiem i tam też te polecenia są rozpisane i ty wolisz pobrać tą wersję 4B.
6: I myślę, że to 4B powinno u mnie działać troszkę szybciej.
7: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Znajomy to nawet oprócz tego RTX-a to tam chyba coś na GPT przenośnym swoim próbował i to też tam nawet z tego, co mówił, to zadziałało całkiem fajnie.
6: Ale pokazałem, że się da. Nawet na 4-gigówce.
1: A no da się.
7: Tak, no pewnie trochę no. sobie na procesor też odciążył, bo ta Olama jest na tyle inteligentna, to też pewnie trochę to spowolniło, no ale tak. No
3: i tam jest
7: sobie.
3: Jakieś nawet, nie pamiętam jakie, ale jest polecenie, które pokazuje, ile jest załadowanego na karcie, a ile na procesorze.
7: No, procesor w takich... Olama PS chyba.
6: Natomiast Piotrze, ponieważ ja, wiesz, jestem użytkownikiem ZDSR-a i używam NVDA tylko dlatego, że takie piękne dodatki wychodzą. No ja, Piotrze, chciałbym wziąć się za bary z tym i zrobić coś na wzór tego dodatku, ponieważ ZDSR pozwala na pisanie translatorów i jest na to API. Chciałem się wziąć za kodeksa i jeśli oczywiście pozwolisz i się zgodzisz, napisać takie coś dla ZDSR-a, bo mi bardzo tego brakuje tam. Tego, co zrobiłeś.
7: Kod jest na GitHubie na licencji GPL, więc jak najbardziej możesz robić, co chcesz tak naprawdę.
6: Ja już sobie też wpiąłem swój klucz API do Google'a, znaczy nie do Google'a, tylko do DeepL'a, ponieważ mi na przykład z francuskiego bardzo dobrze tłumaczy DeepL.
7: Mhm. I to, no, to wtedy to na czas reakcji jest praktycznie natychmiastowy, DeepL bardzo szybko reaguje. Też w ramach testów to
6: sprawdzałem. Drugą szkoda, że nie mają lokalnych modeli.
7: Może kiedyś w przyszłości. Chociaż no, to muszą na czymś zarabiać, tak? Świadomo.
6: Natomiast no bardzo serdecznie naprawdę gratuluję. Ja po prostu jak ty powiedziałeś o tym dodatku, to ja już myślałem, że będę spać, ale po prostu to mnie tak pobudziło, że po prostu wstałem, zainstalowałem.
7: No ja może teraz w końcu coś ogram, bo teraz to wyglądało tak, że ciągle coś próbowałem grać i jak i coś jeszcze musiałem dodać i to wiadomo, jak to jest, jak się coś pracuje na czymś, to miałeś chyba to samo z Diablo pewnie. No ale mniej więcej cieszę się, że się podoba.
6: No wspaniałe, także ja spróbuję napisać, bo byłbym w stanie napisać na przykład program dla, nie wiem, zobaczymy, czy to będzie dodatek, czy to po prostu będzie interfejs dla ZDSR-a, program, który po prostu się będzie komunikować biblioteką z ZDSR-em i będzie działać na tej samej zasadzie.
7: Znaczy na pewno to będzie o tyle trudniejsze, że do ZDSR-a to piszesz wtyczki w C++, a to jest jednak dużo niższy język niż Python, więc tam no...
6: Ale to ja myślę, że ja po prostu napiszę aplikację. Ja napiszę aplikację, która będzie się łączyć biblioteką.
1: Jakiś serwer po prostu taki pośredniczący, to, tak naprawdę. Tak, ale to z C++ akurat kodeks sobie też powinien poradzić. Oczywiście wiadomo, że musi o więcej rzeczy zadbać, jakieś tam zarządzanie pamięcią i tego typu kwestie, ale on sobie powinien poradzić, zwłaszcza, że już ma kod w Pythonie. Także...
6: A powiedz mi, Piotrze, czyli na przykład istnieje też, bo na przykład przypuśćmy, będę sobie grać z tym. No i na przykład no, to będzie mi to troszeczkę wolniej tłumaczyło i na przykład no, będę grać sobie w tego Wingorna i nagle przejdę do walki. No i będę chciał, żeby ta walka tłumaczona już była szybciej i na przykład będę chciał szybciutko się przełączyć na DeepL'a. Czy jestem w stanie to szybko zrobić, błyskawicznie przełączyć w locie silnik tłumaczący?
7: Na to skrótu nie ma, ale w sumie no, może dodam skrót, żeby po prostu przejść do ustawień tych globalnych, bo tam pierwsza opcja to jest
6: ale
7: lista rozwijana do
6: usługi. Ustawienia globalne, Piotrze. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi po prostu o to, że na przykład w ZDSR-ze, jak wiesz, jest na przykład możliwość dodania sobie listy języków i listę silników tłumaczących, z których się chce korzystać. I w ZDSR-ze istnieje skrót, gdzie ja mogę w locie przełączać silniki z jednego silnika na drugi. Mogę sobie tłumaczyć jednym silnikiem i szybko nacisnąć skrót ZDSR-a i od razu wskoczy mi następny silnik w locie inny.
7: No to tutaj raz takiego skrótu nie ma.
6: No to zrób. Bo to się bardzo przyda właśnie w takich sytuacjach, kiedy na przykład chcemy, nie wiem, walkę tłumaczyć szybko. A na przykład do takich, nie wiem, ja na przykład robiłem sobie tak, że na przykład używałem GPT do tłumaczenia właśnie takich tekstów z francuskiego, które na długo, długo, długo mielił, a na przykład w ZDSR-ze, jak przychodziło do walki, zmieniałem sobie szybko Google. I tą walkę tam z języka francuskiego tłumaczyłem Googlem, a znowu jak przeszło do tekstu, szybko skrótem jednym przełączałem silnik, wracałem bez żadnego wchodzenia w ustawienia, jednym skrótem. Po prostu dodać, zrobić coś takiego, że na przykład robię sobie listę z najczęściej używanymi silnikami, niech to będzie właśnie plus DeepL i jednym skrótem sobie hopsam między tymi silnikami. Bardzo praktyczna rzecz, ZDSR to ma. Też polecam też to dodać.
1: Dobrze, Patryku. Czy coś jeszcze?
6: To wszystko.
1: Okej, okay. To dzięki za telefon w takim razie. Dobrej nocy.
6: Dzień.
3: Mamy jeszcze wiadomości głosowe i jedną wiadomość tekstową. Zacznijmy sobie od wiadomości właśnie głosowych od Dawida.
8: Dziękuję Michałowi za odpowiedź. Podzielę się moją historią z systemem Windows. Ostatnio mi wyleciał Windows tak, bo robiłem też aktualizację z HP Assistant. Nie polecam się to robić, bo mi odmówił dostępu do urządzenia w ogóle i skończyło się na tym, że laptop wylądował u informatyka. No i informatyk postawił go na czysto. No i laptop jest jak nowy. Dziękuję, jak coś będę miał, to napiszę. Pytanie do Pawła jeszcze, albo Domka, czy ktoś może wiecie na temat dominują na urządzeniu Android TV typu dekodery czy telewizory TCL 2023 roku. A mam na myśli dekoder Polsat Soundbox 4K z Androidem. A propos Avasta, to ja ten problem zgłaszałem, bo jakiś czas temu miałem przy tym awarium Windowsa, zainstalowanego Avasta i też robiłem aktualizację NVDA. No i Avast mówił pusta, jak jakieś powiadomienia przychodziły, to nie szło ich w ogóle odczytać. A co sądzicie na temat laptopów HP i ogólnie wszystkich laptopów tej firmy? Bo moim zdaniem to jest dobra firma, no i mi to służy już przez 5 lat. Pierwsza awaria systemu. I dobra robota, Michale, to ty pro centrum, będę ci pomagał, będę cię wspierał, lub tak dalej. No świetny to jest.
3: Takie mamy wiadomości od Dawida. Mamy jeszcze wiadomość od Łukasza. Cześć. W związku z wypowiedzią Dawida mam smutną wiadomość. Na Blindshellu 3 nie da się zainstalować Tyflocentrum. Napiszę w tej kwestii do Lumena, bo podejrzewam błąd w systemie. Program szybko się pobiera, natomiast nie chce się zainstalować. Występuje komunikat. Błąd, instalacja się nie powiodła. Niewystarczająca ilość pamięci, a ja mam 6 giga wolnego miejsca. Takie same cyrki były z Telegramem i Spotify'em, natomiast po aktualizacji systemu zostały naprawione. Miejmy nadzieję, że poprawią system i Tyflocentrum zacznie działać.
1: To bardzo by to było dziwne, bo przecież Tyflocentrum to tam ma kilkanaście megabajtów, to jest bardzo mały program.
7: Może to chodzi o pamięć RAM bardziej?
1: No tak, ale to też wątpię, żeby aż tak... Chyba, że w tym Blindshellu jest naprawdę tak mało RAMu, ale dziwne.
3: Sławek też się pyta o nazwę tego czytnika ekranu tureckiego na Androida.
2: Ferda. I będzie tak podlinkowany w komentarzu, ale jak się wpisze Ferda Screen Reader w Google, to wyskoczy wynik z Google Play.
3: Przy okazji też Sławek pisze, że nagrał głosówkę, ale no nie wie, czy ta głosówka mu się wysłał, bo nie dostał odpowiedniej zwrotnej. Rzeczywiście jest jedna pusta wiadomość od Sławka, więc coś tu się jeszcze czasami widocznie nie do końca wysyła. I mamy jeszcze jedną wiadomość głosową od Sylwestra.
9: Mam do was taką prośbę, czy kanał gier mógłby powstać do Piotra i do Michała, bo wszystkie kanały tematyczne są, a kanał gier nie ma. Druga sprawa, jak wysłać orzeczenie do Biblioteki Centralnej DZDN, bo w jakim formacie można by było to wysłać. No i chciałem poruszyć te głosy, które były, z jakiej strony można by było to pobrać i przetestować. To tyle na razie mam do was.
1: Co do,
9: i do Michała. A. Czy przetestował Prudenca na właśnie tworzeniu na Androidzie? Czy testował Prudenca, jeżeli chodzi o Tyflocentrum, jak z Prudencem działa? Bo nie było odpowiedzi. Mówił o Jeszło, że Jeszło gorsze było od Talkbacka.
1: Nie testowałem jeszcze Prudensa, natomiast podejrzewam, że działać będzie tak samo, bo Prudens jest tak naprawdę też klonem Talkbacka, więc nie spodziewam się tu jakiejś regresji. Co do orzeczenia, to kiedyś pamiętam, że trzeba było wysłać po prostu w wersji papierowej, ale może tam się coś zmieniło. Najlepiej się skontaktować z DZDN-em jako taki.
3: Dokładnie. O, wydawało mi się, że też można wysłać skan, ale tego nie jestem pewien, więc no nie wiem. No rzeczywiście najlepiej, zawsze najlepiej pytać o źródła i no to jest chyba rzeczywiście najlepszy sposób. Sprawdzam jeszcze, czy są jakieś wiadomości. Na razie wiadomości nowych nie widzę. No to skoro tak trochę mówiliśmy na temat Androida, aha, to już o tym właśnie mówiliśmy, to może teraz jeszcze od Pawła nowości z targów Side City, bo się niedawno te targi
2: skończyły. Tak, targi we Frankfurcie skończyły. Największe targi sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku w Europie. Kasia w zeszłym odcinku już powiedziała, o wielu rzeczach, które się tam wydarzyły. Ja, no mnie również tam nie było i nawet nie śledziłem tego online specjalnie, jedynie co, to zbieram teraz opowieści z różnych źródeł. Zaczynają wychodzić wywiady Sideviews, ja też tutaj posłużyłem się do dzisiejszego przygotowania reportażem, który nagrali nasi koledzy, nasi też słuchacze, z tego co kojarzę, także pozdrawiamy i dziękujemy, z Digitalizarium, z załogi Radia Gomer z Ukrainy.

No z tego, co opowiadają nasi koledzy z Ukrainy, nie chciały te kody im działać. Jakieś wyskakiwały błędy 404. Także no, nie najlepiej to wyszło. Tak samo problemy były z biletami wstępu, bo znaczy z wejściówkami, bo wejściówki można było zapisać w tym roku jako na przykład karty w Apple Wallet. No tylko, że osoba wpuszczająca, która miała tam skaner, jakoś nie potrafiła zeskanować tego kodu z Apple Wallet, więc i tak trzeba było pokazać PDF. Także przynajmniej jedna osoba miała taki problem. No ale z rzeczy, które tam można było zobaczyć. No ja może posłużę się, tutaj mam taki link pod ręką. Zobaczymy zaraz, czy on mi się załaduje. Nagroda Field Vision. Ja nawet nie wiedziałem, że taka nagroda jest. To jest nagroda, którą pod koniec targów, znaczy w czasie trwania targów uczestnicy mogą głosować, a pod koniec jest ona, no, jest nagrodzona nią produkt albo firma, która, no, zdaniem uczestników największe wywoła zamieszanie po tegorocznym Side City. I co my tu mamy? Mamy tu kandydatów. I pierwszym kandydatem jest Lumen. Lumen, czyli no headset z okularami, headset z kamerą i z mnóstwem sensorów, o którym my już mówiliśmy no jakieś 2 lata temu przy okazji konferencji Zero Project, gdzie miałem okazję temu rozwiązaniu się przyjrzeć. I tu mamy napisane, że są to wspomagane sztuczną inteligencją okulary, które w czasie rzeczywistym tworzą obraz otoczenia i prowadzą osoby niewidome dzięki intuicyjnym wibracjom w sposób bezpieczny po każdym pomieszczeniu. Zamiast opisywania przeszkód, bez infrastruktury już zbudowanej, map bądź ciągłych zapowiedzi audio, podają one kierunek, który podaje nam wibracja. To jest firma Lumen z Rumunii i no właśnie, to jest pierwszy kandydat. Drugim kandydatem jest Tami, czyli inteligentne okulary, które rozpoznają przeszkody w odcinku no, piersiowym, gdzieś tam przed nami. I zarówno po bokach, jak i z tyłu, czy z przodu gdzieś tam nam wibrują, czyli są 3 kierunki. No i dzięki tym wibracjom jesteśmy w stanie sobie wykryć przeszkodę, a raczej kierunek, w którym powinniśmy iść, żeby przeszkody wyminąć. Ice Reality. Czyli symulator w czasie rzeczywistym różnych schorzeń oczu, który ma zwiększać świadomość. CapX, czyli to rozwiązanie nawigacyjne, ten headset od Smart Vision. A nawet Capsys, tak, Capsys się nazywa firma. SenseTap. I to jest właśnie to rozwiązanie, o którym mówiła Kasia, czyli rozpoznawanie produktów różnych i naszych innych obiektów użytku codziennego za pomocą tagów NFC. Haptic Guide, czyli system orientacji w pomieszczeniach sali sanitarnych. Tak, to jest system, który składa się z linii prowadzących, wyczuwalnych symboli, dotykowych planów i przewodnika audio, który można wywołać kodem QR. To jest system właśnie na przykład dla toalet. Tak. Blindshare Classic 3, nie trzeba przedstawiać. My Board Buddy Go.

0: Czyli system, który udostępnia prezentacje multimedialne pokazywane na tablicach multimedialnych. To jest dla osób słabowidzących, bo jest to nadajnik, który podpinamy do tablicy elektronicznej i on wysyła na komputer osoby zainteresowanej obraz z tejże tablicy. WeWalk Smart Cane również przedstawiać nie trzeba. Inteligentna laska z wbudowaną elektroniką, która wykrywa przeszkody, integracja z apką w smartfonie, możliwość sterowania z poziomu laski, wbudowany głośnik, nawigacja, czasy odjazdu transportu miejskiego i wiele, wiele innych. Marble, czyli oprogramowanie, które pozwala nam uczyć się Braille'a oraz innych umiejętności cyfrowych w sposób przypominający grę i zabawę. Mamy 24 inkluzywne gry, które pozwalają nam trochę pobawić się klawiaturami i monitorami brajlowskimi na przykład. Kinoa Rings, również produkt nam znany, czyli pierścionki zapinane na rzep wokół palców, które przez generowanie wibracji na każdym z tych pierścionków przesyłają nam w taki uproszczony sposób komunikaty w Braille'u oraz różne inne informacje, które możemy sobie potem zinterpretować. Polecam wysłuchać w celu jakiejś szerszej prezentacji naszych audycji o Zero Project. Snowpad to jest powiększalnik, tak, który jest na bazie po prostu tabletu. Można to połączyć z tradycyjnym iPadem lub tabletem na Androida. Inclusive VR Work. Czyli jest to praca dla zespołów w środowisku wirtualnej rzeczywistości, również dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Także w specjalnej aplikacji przeglądarkowej można używać znanych nam już aplikacji, takich jak narzędzia do współpracy, e-mail, Word, Meet, Teams i tak dalej. Bez specjalnych narzędzi VR można sobie tworzyć wirtualne monitory i tak dalej i dostosowywać je do niepełnosprawności wzroku. To bardziej dla rozwiązania dla osób słabowidzących. Projekt Digital Optimal to jest projekt, który gdzieś tam się rozgrywa w Niemczech. Tutaj kolejny kurs w Niemczech. Seika Mini Plus 2, czyli notatnik na bazie Androida brajlowski, który można też podpiąć do komputera jako linijkę, jako monitor. Współpracuje z Windowsem, Maciem, Androidem, iOS-em. Tak. Braille Note Evolve, czyli już przedstawiany tutaj komputer brajlowski, notatnik z komputer, ciężko powiedzieć, taki laptop w formie notatnika brajlowskiego od Humanware'a. JOS for Kiosk, no to jest JOS dla różnego rodzaju terminali samoobsługowych. Feelware to niemiecka firma, która tworzy dostosowania do sprzętów gospodarstwa domowego, czyli różnego rodzaju zamienniki panelu sterowania z opcją odczytywania różnych stanów, opcji i tak dalej za pomocą syntezy mowy czy też sampli. No niestety w Polsce te rzeczy dostępne nie są. Bill Smart Gaze Aura, czyli dyskretne, inteligentne okulary dla osób niedowidzących, które tutaj mamy analizę przeszkód za pomocą sztucznej inteligencji, mamy wizualne i akustyczne wskazówki, które pomagają nam nawigować po pomieszczeniu, dostosowywanie percepcji poziomu światła i wiele innych funkcji. Ashirase, znane japońskie wkładki do butów wibrujące, które pozwalają nam na nawigację i właśnie ustalanie kierunku tejże za pomocą wibracji w naszych stopach. Field Space, czyli znany nam już wszystkim pas nawigacyjny. Mam, polecam, lubię. My Braille, to również Kasia wspominała o tym, czyli HelpTech pozwala nam skonstruować swój własny monitor brajlowski wedle potrzeb. Ten kreator już ruszył i można sobie wejść na stronę mybraille.com. I tutaj, co my mamy? To jest chyba nawet z myślnikiem. Tak. My Braille. Linijki brajlowskie przemyślane na nowo. I tu co my możemy zrobić? My Braille. Stworzenie przez ciebie. Stworzone przez ciebie, zbudowane przez nas. Nie każda linijka brajlowska pasuje do każdego dnia codziennego. 36 możliwości. Która należy do ciebie? Dlaczego monitory brajlowskie powinny być dla wszystkich takie same, skoro każdy z nas pracuje inaczej? Oczarowanie na targach Side City 2026 udowodniło. Nam to udowodniło. Nastąpił czas na zmiany. Dzięki May Braille to technika dostosowuje się, technologia dostosowuje się do ciebie, nie na odwrót. Skonfiguruj swoją linijkę brajlowską tak, jak ona, tak aby pasowała do twojego użytku codziennego. I mamy tutaj wideo, gdzie możemy sobie oczywiście to obejrzeć. Nie przegap naszego startu. Bądź jednym z pierwszych osób, które się dowiedzą. Jeżeli nie chcesz przegapić startu naszego konfiguratora oraz żadnych nowości, które chcemy w przyszłości wysyłać, zapisz się na nasz newsletter. Tak mogłaby wyglądać twoja linijka MyBraille. I tu mamy jakieś parę obrazków. Na przykład mamy monitor brajlowski 24-znakowy dla studentki Laury. Jestem, często podróżuję, jestem gdzieś w trasie między dworcem, biblioteką a salą wykładową. Moja linijka jest lekka i wszędzie mi towarzyszy. Także tutaj jest dużo takich cytatów. Nie mamy jeszcze żadnej opcji konfiguracji, ale to będzie to, o czym mówiła Kasia, czyli będzie można wybrać sobie, ile komórek brajlowskich chcemy, jaki rodzaj klawiatury, a może żadną, i tak dalej, i tak dalej. Także poczekamy, aż to ruszy i wtedy będę w stanie wam też powiedzieć, no, co konkretnie da się w takim monitorze dostosować. No i on będzie nam na zamówienie wtedy skonfigurowany. iCane. To jest chyba to francuskie rozwiązanie, o którym też mówiliśmy rok temu. Czyli system bazujące na sztucznej inteligencji, który jest asystentem dla osób niewidomych. Okulary AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości i inteligentne urządzenie, które przetwarzają pole wzroku przez kamerę i dostosowują do potrzeb osób niedowidzących różne rodzaje powiększenia, czyli to nie jest to, o czym ja myślałem. Był też iCane, ale to się chyba pisało iCane, a nie eCane. Może te wszystkie produkty nazywają się podobnie. Przepraszam. Mnemonic.label Braille Printer. Przenośny na drukarka etykiet brajlowskich. To jest chyba to rozwiązanie, które było też na CES-ie pokazane w Las Vegas na początku roku, koreańskie. Przez jedno naciśnięcie przycisku i drukowane są nam etykiety brajlowskie bez znajomości Braille'a. Etykiety za pomocą aplikacji mogą być nawet wprowadzane głosowo. No to jest to rozwiązanie, o którym chyba już kiedyś też mówiliśmy, że ma się pojawić. Exigo 4A. Przełom w edukacji. To jest polski akcent na tych targach, czyli lupa dla osób niedowidzących. Potem mamy Focus 640, szósta generacja, czyli nowe fokusy. I to wszystko. No ale już zostało to rozwiązane i nagrodę otrzymał BrailleNote Evolve. Co też pokazuje, że te nagrody są przydzielane tak naprawdę sprzętom, których ludzie jeszcze nie mieli w rękach często. I o ile jest trochę sprzętów, które już są znane i są na rynku od chociażby, nie wiem, roku, kilku miesięcy, więc już jest jakaś teoretycznie szansa, że ktoś mógł się z nimi zapoznać, no to mimo wszystko taki Braille Note Evolve pokazuje to, że zbudował dość duże oczekiwania i może przynajmniej ta wersja na stanowisku, która była pokazywana, działała no, na tyle dobrze i dało się zaprezentować na tyle jej funkcji, że no, już zbudowało to jakąś konkretną bańkę oczekiwań. No, przykładowo taki Braille Sense 7 no, nawet nie jest tutaj na liście tych kandydatów. To jest też ciekawe, co formuje listę tych różnych produktów. No natomiast Braille Note Evolve no, będzie miał duże zadanie do wykonania, żeby dostarczyć taką jakość, jakiej spodziewają się użytkownicy, no skoro taka nagroda została im przyznana. Czy tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast na ten moment wrażenia. Z tego, co słyszałem od znajomych, od jednej znajomej, która była na targach, dość dużą furorę powodowały składane, przenośne stoły do Showdowna. Nie wiem jeszcze, jaka to firma. Trzeba będzie poczekać, bo na pewno pojawi się wywiad z producentami tego rozwiązania na SideCity. No, ale może to w jakiś sposób, teraz takie ładne, popularne słowo, zdemokratyzować ten sport, jeżeli te stoły będą w jakiś łatwy sposób możliwe do przenoszenia. Z tego, co słyszę z SideViews, też swoje stanowisko miał Szwajcarski Związek Niewidomych z aplikacją MyWay Pro. Nie wiadomo na razie, żeby były jakieś nowe funkcje, niczego nie przedstawiali, bardziej przedstawiali po prostu to, że aplikacja jest. No więc na ten moment wszystko to, czego moglibyśmy się dowiedzieć, już się dowiedzieliśmy. Troszkę smutna wiadomość. Jakoś mi to umknęło, nie wiem, czy my o tym tu mówiliśmy. Ponoć Envision się wycofało z tych nowych Ali Solos Glasses.
1: Wiesz co, nie mówiliśmy, bo ta informacja nigdzie nie padła. Ja nie wiem, czy my nie będziemy pierwsi. Bo na pewno nie widziałem tego na Double Tapie. Nie przyszły mi żadne maile z newsletterem, więc może nie chcą się zbytnio chwalić. Ale to jest trochę zaskoczenie, że to tak bardzo w to inwestowali, a jednak ten produkt gdzieś tak nie wyszedł.
0: To jest informacja, którą podał niemiecki największy w sumie dystrybutor jakichkolwiek urządzeń wspomagających dla osób niewidomych, czyli IPD z Hanoweru. Oni są dystrybutorami na przykład JOSa i to oni wywalczyli te, no jakby nie było preferencyjne gdzieś tam warunki dla użytkowników w Niemczech. No mowa jest o tym właśnie, że Ali Solos nie są już rozwijane. Klasyczne Envision Glasses również, no bo Google Glass już też nie jest produkowany, więc jakieś jeszcze w magazynie ostatnie sztuki są, oprogramowanie oczywiście działa, natomiast nic dalej się tam nie dzieje i podejrzenie jest takie, że Envision pracuje nad czymś nowym w tle, natomiast czy o tym może się dowiemy jakoś na koniec tego roku, początkiem przyszłego.
1: Szczerza integracja z Ray-Banami.
0: Tak,
1: to
0: na przykład.
1: Będzie najprościej.
0: Bo podejrzenie jest takie, no przypuszczam, że to jest takie podejrzenie tego dystrybutora. Wątpię, że to będzie jakoś potwierdzone przez Envision, że jeżeli jakaś nowość, to albo na przyszły CSUN, albo na przyszły SideCity. Także zobaczymy. No aplikacja Eli dalej się rozwija, znaczy dalej istnieje. Także mam nadzieję, że nie puściłem jakiejś ploty. Taką informację podał właśnie niemiecki dystrybutor w jednym z wywiadów. Z takich ciekawych, może troszkę dziwnych urządzeń, które się pojawiły, było rozwiązanie do udostępniania gier karcianych i planszowych, takich zwykłych. To ma być swego rodzaju jakiś skaner, chyba na bazie OCR, czy nie wiem w sumie czego, że mamy podstawkę, na której stawiamy, nie wiem, kości, jakieś karty i dowolna gra planszowa staje się dla nas dostępna przez aplikację. Nie wiem, czy chodzi tu o to, żeby, nie wiem, gramy w jakieś Uno i mamy, nie wiem, 7 kart i chcemy szybko znaleźć, nie wiem, którą kartą możemy zagrać, to ta aplikacja jakoś nam to, nie wiem, ułatwi, czy cokolwiek, czy po prostu chodzi o to, żeby nie musieć wszystkich kart i innych rzeczy opisywać Braillem. Wydaje mi się to bardzo na ten moment jakieś dziwne, nie do końca może zrozumiałe, natomiast na pewno też pojawi się wywiad na SideViews i będę w stanie wtedy coś więcej powiedzieć. Podobno aplikacja, którą ma się obsługiwać to całe rozwiązanie, no będzie płatna w wersji abonamentowej, chyba jakieś 5 euro czy ileś miesięcznie. Także zobaczymy. Pojawiło się też jakieś urządzenie, które ma nam pomóc jakoś w obsłudze artykułów gospodarstwa domowego, jakby zmywarki, urządzenie, które ma nas informować, że na przykład skończyło się zmywanie jakimś dźwiękiem. Nie wiem do końca, w czym ma to pomóc, bo wiele zmywarek ma takie dźwięki. Tu również będziemy potrzebowali więcej informacji, ponoć kosztuje to 200 euro. Też ponoć pojawiły się nowe linijki Vario. No o Vario to już długo nie słyszeliśmy, bo tam były różne przeboje.
1: No najpierw... jak miło to...
0: Słucham?
1: Jak miło, mówię, to był bardzo ceniony sprzęt.
0: Tak, właśnie Baum, wiem, że popadł w jakąś tam upadłość konsumencką, to zostało potem wykupione jakoś przez Baum USA, potem wycofali się dostarczyciele, znaczy skończyli już produkować komórki brajlowskie, Metek firma, więc produkcję przejęło Lucas Components. Ja nie wiem, czy teraz cała marka nie należy do Lucas Components. Trochę się tu szczerze mówiąc gubię, no ale nowy monitor Vario 340 został zaprezentowany. No i ponoć designem takim chyba trochę plastikowym ma nawiązywać do Orbit Flow. A funkcjonalnie, no to również zobaczymy, ma tam być trochę więcej funkcji niż tylko zwykła.
1: Na pewno plastikowy, nie metalowy?
0: A czekajcie, któryś był plastikowy? Strata? Czy Flow, bo one się jakoś różniły?
1: Flow był metalowy i też to poprzednie Vario też pamiętam, że słynęły z tego, że to były raczej urządzenia robione z aluminium, więc no,
0: okay.
1: To chyba Strata bardziej, chyba to był taki notatnik.
0: To mogłem coś pokręcić. No, w każdym razie poczekamy, bo być może pojawią się tu jeszcze jakieś inne urządzenia. Też ma być jakiś rodzaj kamery noszonej na szyi, która ma tą sztuczną inteligencją offline'ową nam różne rzeczy opisywać. Także myślę, że w najbliższych tygodniach motyw Side City będzie się jak najbardziej tutaj przewijał.
2: A w międzyczasie widzę, że mamy telefon, więc tak trochę rzutem na taśmę go odbierzemy i mam nadzieję, że nam się uda połączyć. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: No udało się wam połączyć, Bartek, po tej stronie, tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu szybko. Miejmy nadzieję, że znam relacji i znikam z anteny, bo już prawie północ.
2: No to słuchamy, Bartku.
3: No tak jak obiecałem wam w zeszłym tygodniu, udało mi się w ten długi weekend zrobić objazd po tych bankomatach, wpłatomatach PKO. I krótko rzecz ujmując, byłem w trzech lokalizacjach, miałem okazję zobaczyć pięć maszyn i tylko w dwóch z nich ta funkcja wpłaty była udźwiękowiona.
2: No, czyli kwestia pewnie nieaktualnego oprogramowania w tych pozostałych.
3: A tak naprawdę, Michale, to jeżeli chodzi o kwestie maszyn, to wydaje mi się, że udźwiękowioną tą funkcję mają te maszyny, gdzie wejście na słuchawki znajduje się klawiaturą, bo tylko właśnie w takich
2: Gdybyś
3: maszynach...
2: Gdybyś mógł jeszcze raz powtórzyć nad czy pod?
3: Pod.
2: Pod klawiaturą.
3: Pod klawiaturą, bo te trzy maszyny wcześniejsze, które opatrzyłem, miały wejście na wysokości ekranu, a te dwie, które miały tą funkcję udźwiękowioną, miały zupełnie pod klawiaturą. Czyli tak zupełnie tak samo jak ta maszyna przy głównym oddziale u mnie w Bydgoszczy.
2: Czyli prawdopodobnie tu chodzi o to, że są jednak różne modele tych bankomatów.
3: Może to są nowsze maszyny tak naprawdę,
2: tego nie wiemy. Tak, i mają po prostu różne oprogramowanie, tego nie można wykluczyć.
3: Ale jeszcze jak wrócę z mojego wyjazdu, bo teraz w niedzielę na 10 dni wyjeżdżam, zobaczę jeszcze te pozostałe lokalizacje, które w ICO mi się wyświetliły. Oczywiście muszę brać pod uwagę kwestię dostępności samej lokalizacji, bo niektóre po prostu wiem, gdzie mogą być, a inne wiem, gdzie ta ulica się znajduje, tylko jeszcze nie wiem, jak tam dotrzeć.
2: Jasna
3: Ale...
2: sprawa.
3: Oczywiście czas pokaże. Mówiłem, że będzie krótko, także jeszcze przed północą udało się wyrobić, także nie przeszkadzam i słucham oczywiście was dalej. Miejmy nadzieję, że jeszcze trochę tematów macie, ale nie będziecie aż za długo, żebyście mogli też wypocząć. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam was, do usłyszenia.
2: Dzięki, Bartku, za telefon, dobrej nocy.
4: Mamy jeszcze wiadomości od was. Muszę je tylko znaleźć, ale już je zaraz znajdę. Mamy na przykład wiadomość od Sylwestra głosową.
5: Dobrze, Michale, to ja zadzwonię może któregoś dnia i się dowiem, jak tam będzie, ale chodzi mi jeszcze o ten kanał, żeby z Piotrem kanał gier, bo tego nie ma w ogóle. A inne wszystkie kanały tematyczne są, ale tego nie ma. Tak z tytułem gry ani wiadomo. Tego nie ma właśnie, tego kanału. A do tych głosów, co były prezentowane, będzie jakiś link, czy można poprosić jakiś link?
2: Będzie, to znaczy to jest synteza, która jest na GitHubie, więc tam będziesz mógł sobie stamtąd ją pobrać i u siebie uruchomić. Co do gier, jak rozumiem, chodzi ci po prostu o kanał RSS o grach. Tak, jest to dobry pomysł i myślę, że warto taką kategorię wprowadzić.
4: I mamy jeszcze jedną wiadomość od Dawida.
6: Dzięki za informację, no to dziwna sprawa, bo ja mam we dwójce na przykład, bo ja mam tego Blazera Classic 2 i ja mam w dwójce pamięci 16 giga na tę aplikację od producenta. A pamięci RAM, no nie wiem ile tam jest, bo nie piszę chyba.
2: No właśnie, bo to są dwie różne rzeczy. Te 16 giga to jest pamięć wewnętrzna, a pamięć RAM, czyli ta pamięć tak zwana operacyjna, no to ciekawe, ile tam jest w tych telefonach.
4: No, rzeczywiście. No to w takim razie czas na nasze stałe punkty programu, czyli zaczynamy teraz od drobnych newsów.
1: A no, drobnych newsów zaczniemy sobie od tematu, który był w zeszłym tygodniu, czyli takich stanu zmian dostępności w aplikacjach. Dzisiaj tylko będą dwie, więc to wylądowało do drobnych newsów. Zacznijmy może od dobrej wiadomości, którą nam podesłał Maciek. Nie ma go dzisiaj z nami, ale tak naprawdę można powiedzieć, że w duchu jest, no bo cały czas nam gdzieś różne rzeczy podsyła i dał znać, że Facebook naprawił przycisk wróć na iPhone'ie, który lubił sobie znikać, kiedy przeglądaliśmy różne materiały, musieliśmy posiłkować się gestem potarcia. Jak ktoś tego gestu nie znał, bo po prostu, nie wiem, wygodniej wam było dosięgnąć kciukiem na przykład lew górny róg, żeby zamknąć ekran, no to się nie dało po prostu, bo VoiceOver tego przycisku nie widział. To się na szczęście naprawiło. Niestety przeobsuł się Discord też na iPhone'ie, bo w najnowszej wersji aplikacji to te wersje mają jakieś bardzo duże numerki, jest 330 coś, tutaj chyba zresztą na Apple Vision jest to napisane, natomiast tutaj też bardzo większe znaczenie, tak, 332.0. W tej wersji popsuło się pole edycji do wysyłania wiadomości, czy to w wiadomościach prywatnych, czy to w jakimkolwiek innym kanale. Popsuło się w taki sposób, że po prostu VoiceOver nie widzi jego zawartości, a więc podczas pisania nie będziemy mieli echa klawiatury, też nie możemy pokrętłem nawigować jak po znakach, po słowach. Możemy je znaleźć na szczęście, także to nie jest tak, że nie możemy w ogóle wysyłać wiadomości. No ale na przykład jak ktoś no, po prostu lubi wiedzieć, co napisał, ewentualnie dyktujecie i potem chcecie sprawdzić, co napisaliście, to się nie da. Problem, co ciekawe, objawia się tylko na iOS 26, no i też na becie 27, jakby ktoś był ciekawy. Osoby, które odpowiedziały na ten wątek na Apple Vision, no to stwierdzili właśnie, że te osoby, które jeszcze pozostałe na iOS 18 piszą, że u nich ten problem nie występuje, natomiast te osoby, które mają iOS 26 w jakiejkolwiek wersji, no głównie to była ta najnowsza 26.5.1 bodajże, to tam ten problem po prostu występuje, no i niestety nie są w stanie nic w tym polu edycji przeczytać. Miejmy nadzieję, że Discord to naprawi. Ludzie to zaczęli zgłaszać. Jeśli macie też ten problem, to po prostu wewnątrz aplikacji warto też go zgłosić. A teraz bardziej przyjemne wiadomości. Nowości w Paperbacku, czyli fenomenalnej nawet aplikacji od Queen do czytania książek, czy ogólnie plików tekstowych dokumentów, w której znów dzieje się dużo i chciałem zwrócić uwagę na dwie bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, w końcu doczekaliśmy się wersji na Maca. Ona była długo zapowiadana. I teraz w wersjach rozwojowych, to jeszcze nie jest wersja stabilna, już pierwsze kompilacje na system macOS się pojawiają. Możecie je znaleźć na oficjalnej stronie projektu paperback.dev/downloads, paperback.dev/downloads, gdyby ktoś chciał sobie już teraz zajrzeć i tą wersję pobrać, to jak najbardziej można. I tą wersję można pobrać. Ona nie jest podpisana, więc trzeba tutaj w ustawieniach systemowych w sekcji prywatność zezwolić na uruchomienie aplikacji przy starcie. I co mogę powiedzieć na ten moment? No, generalnie działa prawie wszystko, z jedną dosyć istotną, jednym brakiem takim, mianowicie pliki PDF się nie chcą otwierać, tam jakiejś biblioteki brakuje, wyskakuje błąd. Problem już zgłosiłem, Queen na niego zareagowała i prawdopodobnie ma ten problem być niebawem rozwiązany, więc coś czuję, że w najbliższych dniach po prostu pliki PDF też będziemy w stanie otworzyć. Co ciekawe, jak wejdziemy sobie na tą stronę, czy popatrzymy nawet na GitHuba w sekcji releasy, to tam nie mamy tylko wersji na Maca, bo znajdziemy tam też wersję na Linuxa i coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, ale to też się zaczęło rozwijać bardzo prężnie, Paperback szykuje się na wersję na urządzenia mobilne i to zarówno na Androida i iOS-a. Wersja na Androida to po prostu każdy już może sobie pobrać. Każda nowa kompilacja generuje plik APK. No, z iOS-em wiadomo jest trudniej. Tutaj musimy sami sobie projekt skompilować, jeśli mamy Maca. Na razie tam pliki IPA akurat nie są do release wrzucane, sprawdzałem. Pewnie za jakiś czas ruszy test flight publiczny. Kiedy to się stanie, to dam znać. Z tego, co słyszałem z nagrań, które pokazywały wersję na Androida, no to aplikacja już potrafi dużo, bo mamy spis treści, możemy nawigować na różne sposoby, możemy wstawiać zakładki, tak jak to też działa na wersji na komputery. Mamy wszędzie czynności bardzo fajnie zrobione na przyciskach, które nam pozwalają nawigować do przodu i do tyłu. Mamy też czynności, które nam pozwalają wybrać, po jakim elemencie skaczemy, czy to jest nagłówek, czy to jest sekcja, czy to jest akapit i tak dalej. Możemy czytać albo syntezą na telefonie, tutaj możemy sobie wybrać głos, lub wyświetlić tekst dla czytnika ekranu, żeby czytnik ekranu po prostu nam czytał. Więc już na ten moment tych opcji konfiguracyjnych jest dużo. Tutaj przed audycją rozmawialiśmy, co jeszcze by się przydało, to ich synchronizacja między urządzeniami.
2: Zdecydowanie.
1: Może w przyszłości. No, byłoby fajnie. No i też finalnie plan generalnie jest taki, jeśli chodzi o paperbacka mobilnego, że te wersje będą zarówno w App Store, jak i w Google Playu i tam będą jakąś symboliczną kwotę kosztować, więc jak ktoś będzie chciał po prostu projekt wesprzeć, to no, będzie można po prostu te wersje kupić. Podobnie będzie z wersją na Maca, ale ona też po prostu będzie dostępna na stronie za darmo, więc to po prostu możemy zdecydować. Nie wiem, czy to będzie uniwersalny zakup w sumie. O to by można się ewentualnie dopytać. Natomiast też kod źródłowy zawsze będzie otwarty, także jak ktoś bardzo nie będzie chciał zapłacić, no to będzie można sobie skompilować tą aplikację. I druga nowość dotycząca paperbacka, no to dzięki obecnemu tutaj Michałowi, jest taka, że aplikacja też została przetłumaczona na język polski. I to zarówno sam interfejs, jak i dokumentacja już wszystko zostało spolszczone, więc jeśli pobierzecie sobie znów najnowszą wersję rozwojową, no bo wersja stabilna jeszcze po prostu tego tłumaczenia nie ma, no to też możecie przełączyć się w ustawieniach na język polski, ewentualnie też aplikacja powinna język automatycznie ustawić na podstawie języka systemu, także jak macie polskiego Windowsa, polskiego Maca, czy też polskiego Androida, no to też ten język powinien tam się po prostu na język polski ustawić.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że akurat tu, jeżeli chodzi o tłumaczenia, to wspomagałem się też kodeksem. Oczywiście też uruchomiłem sobie później paperbacka, żeby przejść się po interfejsie i sprawdzić, jakie były efekty, ale taką podpowiedź myślę, że wszystkim tym, którzy chcą robić właśnie takie tłumaczenia, bo teraz jest to naprawdę dość proste i fajne, to mogę dać, że w prompcie, w którym opisujecie, jak to tłumaczenie ma zostać zrobione, to warto zawrzeć taką jedną bardzo ważną rzecz, żeby dokumentacja i opcje w dokumentacji były w miarę możliwości tłumaczone zgodnie z tym, co jest w interfejsie, żeby jednak była ta synchronizacja, żeby nie było potem sytuacji takiej, że w dokumentacji coś jest nazwane w jakiś sposób, a w interfejsie coś nazwane jest w sposób odmienny, bo to po prostu potem użytkowników, którzy będą z tego korzystać, może zwyczajnie mylić, więc warto o to zadbać. Ja parę gdzieś tam takich różnych tłumaczeń robiłem i zawsze to w prompcie wrzucam, więc myślę, że po prostu, no to jest taka dobra praktyka.
1: Tak, warto to zrobić. I zostajemy w temacie programów do czytania, do pisania plików tekstowych, bo znów wracamy do SonarPada, który cały czas się rozwija, ale może nie w tym kierunku, jakiego moglibyście się spodziewać, no bo nie będziemy mówić o aktualizacjach na Windowsa czy na Maca tym razem, a będziemy mówić o tym, że SonarPad doczekał się wersji mobilnych, zarówno na iOS-a i Androida. I to taka, no nie lada niespodzianka, te wersje są bardzo świeże, bo informacja o nich pojawiła się dzisiaj. Jest dostępna wersja zarówno na iOS-a i Androida. iOS można pobrać z TestFlighta, czy właściwie dołączyć do grupy beta testerów na TestFlighcie. Natomiast Android, no to po prostu tutaj mamy plik APK, które można sobie pobrać. Finalnie te aplikacje trafią do App Store'a i do sklepu Play, natomiast no wiadomo, to jeszcze się nie stało, no bo to jest wczesne dość stadium rozwoju. Nie wiem jeszcze, co te aplikacje oferują w porównaniu do wersji komputerowej, zwłaszcza tej Windowsowej, która ma większość funkcjonalności. Natomiast na stronie możemy przeczytać, że oczywiście już możemy otwierać, zapisywać różne typy dokumentów. Już też mamy wsparcie dla kanałów RSS, które też no, z tego komputerowego paperbacka znamy. Nie wiem, czy jeszcze jakieś funkcje, czy już podcasty też zostały dodane, to transkrypcja, czy generowanie audiobooków syntezą, czy właśnie czytanie przez syntezę. No, może na przyszłą audycję coś więcej powiem, kiedy już zdążę to przetestować. Natomiast jak wam się SonarPad podobał na komputerze, to no, możecie sobie też te wersje mobilne pobrać i przetestować, niezależnie od tego, z jakiego telefonu korzystacie. Jeszcze nie wychodzimy z tematów mobilnych, i to pewnie jeszcze przez chwilę w sumie, to taka krótka, szybka informacja. Soundscape Community, czyli no, kontynuacja aplikacji Microsoft Soundscape, tworzona po części przez społeczność, też po części przez jednego z poprzednich deweloperów, chyba jeszcze za czasów Microsoftu, która to, no wiadomo, była na ten moment dostępna tylko na iOS-a, no bo tam ta aplikacja powstawała. Doczeka się też niebawem wersji na Androida i to wszystko po części dzięki podcastowi Double Tap, czy właściwie firmie, która za niego odpowiada, czyli to jest AMI chyba, postanowiła po prostu zasponsorować rozwój takiej wersji na Androida i mamy informację, że to się tam rozwija i niebawem ogłoszą coś więcej, kiedy pierwsze wersje testowe się pojawią jak dla zainteresowanych osób. Także no, jeśli podoba właśnie taki trochę alternatywny sposób na nawigację przez dźwięk binauralny, ciekawiło was, jak to działało, ale no, nie mieliście iPhone'a, no to niebawem będzie okazja, żeby sobie to potestować na Androidzie. Teraz znów iOS i tutaj też będzie informacja krótka, bo to bardziej będzie przydatne ewentualnie do osób, które znają język angielski, przynajmniej na razie, bo szykuje nam się kolejna alternatywna klawiatura na iPhone'a, inspirowana klawiaturami typu Flexi czy FlickType, czyli to są klawiatury, trochę my generalnie piszemy w wpisywaniu bezpośrednim, mniej więcej naciskając palcem tam, gdzie wydaje nam się dana litera powinna być, jakbyśmy pisali na klawiaturze QWERTY. I później gestem prawo możemy wstawić spację. Klawiatura nam mówi, jakie słowo wpisaliśmy. Jeśli się nie zgadza, no to później palcem góra-dół wybieramy ewentualnie jakąś inną sugestię i prawdopodobnie słowo, którego szukaliśmy, też gdzieś w tych sugestiach się znajdzie. Można bardzo podobnie szybko wstawiać interpunkcję, emoji, tak generalnie te klawiatury działają. Niedawno mówiliśmy o tego typu klawiaturze na system Android i ja wtedy bardzo żałowałem, że nie ma wersji na iOS-a, no i coś w pewnym sensie takiego się właśnie pojawiło dzięki klawiaturze FlowType, która też właśnie trafiła na TestFlighta i właśnie z TestFlighta każdy może sobie tą klawiaturę potestować. Jest też grupa na WhatsAppie dla testerów, gdzie można wymieniać się uwagami, zgłaszać błędy. Klawiatura no, działa mniej więcej właśnie tak, jak ja wspomniałem. Można też bardzo ją personalizować, praktycznie każde dźwięki, każdą haptykę też można sobie pozmieniać, gdyby ktoś chciał. Można dawać własne ulubione emoji, które będą łatwo wpisywane. No wszystko fajnie, jedyny minus dla większości z was jest taki, że ta klawiatura na ten moment wspiera wyłącznie język angielski. Są plany, żeby dodać kolejne języki, natomiast na ten moment deweloper po prostu wszystko stabilizuje, więc to na pewno po prostu będzie później. Jeśli piszecie po angielsku, no to polecam sobie sprawdzić. Ja z tej klawiatury od kilku dni korzystam jakoś, nie wiem, zawsze wolałem pisać na takiej klawiaturze tradycyjnej, ewentualnie przez dyktowanie, a jak FlickType był, no to z FlickType'a korzystałem bardzo dużo, bo tutaj można, no mogę dużo szybciej pisać i to tak naprawdę jedną ręką, gdzie no do wpisywania Braille'em to musimy obu rąk użyć. Więc no fajnie będzie, jak jeszcze to się pojawi dla języka polskiego, ale jak dużo piszecie po angielsku też na swoim telefonie, no to myślę, że warto sprawdzić, bo może wam się taka metoda wpisywania spodoba. No mi się podoba bardzo. Także podsyłam. To był iOS. A teraz coś na Maca. To już ostatnia informacja ode mnie dzisiaj. Kolejna aplikacja ze Stiney Taylor Arndt, czyli Techopolis Solutions, mianowicie aplikacja Perspective Describe, która to jest programem, który używając lokalnych modeli AI, model sobie możemy wybrać, między innymi właśnie z Gemma, którą dzisiaj była pokazywana trochę w innym zadaniu, może nam generować audiodeskrypcję. I działa to tak, że pobieramy sobie jeden z dostępnych modeli, wskazujemy, jakie okno ma być udostępnione, bo to działa przez udostępnianie ekranu. I kiedy już ten ekran dostępnimy, to po prostu nam ta audiodeskrypcja jest generowana. Można sobie skonfigurować co ile sekund i jak szczegółowa ma ta deskrypcja być. No i takie bardzo proste opisy w języku angielskim dostajemy przez syntezę. Na szybko, jak to sprawdzałem na kilku filmach, no to taki ogólny zarys nam może to dać. Sprawdzałem to na jakichś recenzjach sprzętu, gdzie też była testowana aplikacja, no to ta audiodeskrypcja mówiła mi dokładnie na przykład, że akurat taka osoba trzyma iPada i konkretnie ta aplikacja jest wyświetlona na ekranie i akurat to na niej widać, więc nawet te opisy były szczegółowe. Taylor pisała, że wykorzystywała ją podczas różnych prezentacji, gdzie były slajdy pokazywane i bardzo fajnie sobie z tymi slajdami radziła, bo korzystała też z niej podczas interaktywnych sesji, podczas konferencji WWDC, gdzie logowała się na WebExa i tam też inżynierowie Apple'a różne slajdy pokazywali, których wcześniej nie mogła łatwo przeczytać, przynajmniej podczas samego spotkania, a teraz dzięki tej aplikacji może i to też ponoć właśnie całkiem sensownie działało. Także gdybyście chcieli sprawdzić, no to można. Na ten moment podczas testów aplikacja jest darmowa. Pewnie kiedy już się pojawi publicznie, to coś czuję, że to stanie się częścią pakietu tego Perspective Intelligence chyba, czyli to będzie taki no nie drogi, ale jednak to będzie abonament, więc jakby ktoś chciał sprawdzić, no to teraz jest dobry moment. Ma też, może w przyszłości pojawić się na iPhone, natomiast tutaj są jakieś ograniczenia, które na ten moment uniemożliwiają, może tutaj kwestie zużycia RAMu, może tych modeli działających w tle. Nie wiem, no mniej więcej na ten moment na Macu ta aplikacja jeszcze nie działa, na iPhone'ie, przepraszam, ale może w przyszłości to się zmieni. No i to są wszystkie drobne newsy ode mnie, ale tradycyjnie to jeszcze ogólnie drobnych newsów nie jest koniec.
0: Tak, bo ja jeszcze mam kilka. Po pierwsze, jest nowy czytnik RSS na Androida, czyli Tessera, który, no jak to ostatnio czytniki lubią, ma wszystko, czyli wspiera typowe artykuły RSS, podcasty, YouTube'a, Reddita, X'a i wiele innych serwisów. Można to wszystko śledzić w jednej aplikacji. Ma mini player do podcastów, ma ekstrakcję całego tekstu artykułu, czyli potrafi nam załadować cały tekst, a nie tylko tą zajawkę, która jest w samym feedzie, w samym kanale RSS. Mamy dość rozbudowany system powiadomień, czyli mamy możliwość ustawienia na jakichś słów kluczowych, na przykład na które nam się pokaże powiadomienie. Mamy opcję czytania TTS-em artykułów. To jest dostępne w opcji płatnej. Tam można na różnych poziomach wspierać osobę, która stworzyła tą aplikację. Mamy dużo różnych opcji, nawet jakąś opcję dyskutowania ze społecznością. Nie wiem, czy ta społeczność to są inni użytkownicy tej aplikacji, czy to jest zintegrowane z jakimś systemem typu Discus i tak dalej do komentarzy, natomiast można dawać łapki w górę i w dół, jakimś emoji reagować na artykuły i komentować. No, także to jest na Androida i można się pobawić. Tam kilka problemów dostępnościowych jest, ale też na stronie Accessible Android zarówno jest opisane, jak ta aplikacja jest zbudowana, jak i też jest prezentacja w formie audio. Druga rzecz, ankieta organizacji osób z niepełnosprawnościami różnych europejskich, tam też i Europejska Unia Niewidomych, i Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnością, i organizacje osób z dysfunkcją wzroku i tak dalej, słuchu i tak dalej, mają taką wspólną ankietę, do której zachęcają, żeby ją wypełnić. Ona jest w języku angielskim, można ją do 12 lipca wypełniać. I no jest to ankieta, której wyniki mogą posłużyć do zreformowania prawa europejskiego, bo pytani jesteśmy tu o nasze doświadczenia z dostępem do treści audiowizualnych z punktu widzenia dostępności, czyli kwestie takie jak audiodeskrypcja, napisy mówione, czyli jakby odczytywane napisy, które są pokazywane na ekranie, język migowy i tak dalej. Także tutaj możemy się wypowiedzieć, bo Komisja Europejska planuje reformy ustawy o mediach audiowizualnych, w związku z czym jest to jakaś okazja, żeby też te organizacje jakieś nasze tu postulaty wniosły. Także jak macie chwilkę, odpowiedzcie, podzielcie się swoimi wrażeniami. Tam pytania są takie typu właśnie, jak konsumujesz media, w jaki sposób, na jakich platformach. Też można wspomnieć o platformach, mediach społecznościowych, nie tylko o tradycyjnej, czy telewizji, czy serwisach streamingowych, ale też media społecznościowe, YouTube i tak dalej. Także napiszcie o wszystkim, co wam w kwestii braku dostępności dolega. No a nuż, będzie to przydatny głos w dyskusji przed Komisją Europejską. Wyszła też aplikacja Accessible Stopwatch 2.0 Onatana Akona i jest to ten sam deweloper, który stworzył Speakers Assistant, czyli aplikację do zarządzania czasem w czasie prezentacji. Też osoba, która stworzyła Vox Libri, czyli nową tą aplikację do czytania książek na iPhone'a. No i teraz jest to aplikacja na Maca, czyli jest to stoper, który ma także takie funkcje jak właśnie Pomodoro, czyli ten taki system rozdzielania sobie pracy, że pracujemy przez 25 minut, 5 minut przerwy. Pracujemy 25 minut, 5 minut przerwy. Więc tutaj ta aplikacja jest w stanie nam zrobić takie Pomodoro oraz pozwala nam również na ewidencję czasu pracy, czyli zapisywanie, mierzenie, ile konkretne zadania danego dnia zajęły nam czasu. Także to mogę spokojnie polecić. No i to chyba wszystko, bo teraz sobie już... A nie, jeszcze jest aplikacja A-Train, aplikacja, która dostępna jest w sklepie Microsoftu. Z tego, co mi opowiadano, jest dostępna. Stworzona na Uniwersytecie w Graz. Służy do transkrypcji tekstów Whisperem. Można też użyć identyfikacji osoby mówiącej. No i mamy też opcje eksportu do różnych formatów, w tym do formatów używanych przez różnego rodzaju oprogramowanie do analizy danych. No to nam nie będzie raczej potrzebne, no ale jakiś kolejny interfejs do Whispera zawsze się przyda, bo czemu nie? Zwłaszcza, że jest dostępny. Także...
2: I zwłaszcza, że jest ten podział na mówców. To sobie chętnie przetestuję, bo...
1: I jak się to pisze? Bo chyba widzę, że nie mamy linku do tego.
0: Nie mamy, właśnie mi się teraz przypomniało, zaraz miałem ten link wrzucić. A-Train. Napisane razem.
2: Bo jeżeli chodzi o ten podział na mówców i to, co mi się na przykład udało zrobić z Whisperem, tym CPP, to no działało to słabo, a chciałbym to wdrożyć.
0: No pytanie, czy to jest jakieś dużo lepsze.
2: No zobaczymy. No,
0: czy to nie jest na bazie właśnie tego samego. Ale spróbować zawsze można.
2: Oczywiście.
0: Także z mojej strony to wszystko i ja też będę się na dzisiaj już żegnał, także dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.
2: Dzięki, Pawle, a teraz odbieramy telefon. Kto jest z nami? A chyba się jednak ktoś rozmyślił. No to trudno.
4: Ale i tak mamy jeszcze wiadomości. Mamy wiadomość głosową jedną od Kasi, którą już odtwarzam.
7: Dobrej nocy, z tej strony Kaśka. Jeszcze taka mała ciekawostka a propos Side City, bo tutaj Paweł mówiłeś o grach karcianych. A ja jeszcze uczestniczyłam w jednym wydarzeniu, o którym zapomniałam wspomnieć, mianowicie... To była prezentacja połączona też z warsztatem, poprowadzona przez kogoś z członków bawarskiej grupy niewidomych, byłej młodzieżowej, których dzisiaj nie ma, której już nie ma, teraz to funkcjonuje pod jakąś tam inną nazwą. W każdym razie on opowiadał o tym, jakie są sposoby nagrania, granie w RPGi. Czyli no, jak sobie dostosować kostki, że w ogóle są kostki do gry w RPGi, które no, mają wyczuwalne punkty, albo mają te punkty wręcz jako cyfry do kupienia gdzieś tam na Amazonach, Allegrach i takich innych rzeczach. W takich różnych miejscach, że są aplikacje do zliczania punktów, że no, że właśnie no, smartfon, notatnik brajlowski, ale no, głównie smartfon nam też tutaj ułatwia życie, jeżeli, prawda, jesteśmy jedynym niewidomym członkiem takiego spotkania RPG-owego, że tak powiem. I no, to było fajne wydarzenie, także jeszcze je tutaj chciałam dorzucić. Pozdrawiam i dobrej nocy.
4: I jeszcze mamy wiadomość tekstową od Łukasza. Blindshell 2 ma 2 giga pamięci RAM oraz 16 giga pamięci flash, czyli tej nadane, a Blindshell 3 ma 3 giga RAMu i 32 giga pamięci nadane. Swoją drogą do trójki włożyłem kartę pamięci 512 giga i chodzi jak burza, choć producent zaleca tylko 128 giga. Pozdrawiam i dobrej nocy. No to bardzo niewiele, zwłaszcza te 2 giga to jest bardzo niewiele. I wyobrażam sobie, że z jakiegoś powodu taka aplikacja może nie chodzić, bo na przykład praktycznie cały system może tam zajmować. Znaczy system może zajmować całą pamięć, bo to w dzisiejszych czasach jest malutko. Zwłaszcza te 2 giga, no ale 3 no to w zasadzie też. Także, ale w sumie ciekawe, ile zajmuje tyflocentrum w pamięci RAM urządzenia.
2: W pamięci, no właśnie. To jest ciekawe.
4: To by pewnie trzeba jakoś sprawdzić. Ciekawe, czy są takie narzędzia. Bo nawet nie sprawdzałem, jak to wygląda. No dobrze, w takim razie przechodzimy do ostatniego tematu w tyflowieściach, czyli nowości w grach.
1: A tutaj tradycyjnie działo się dużo, głównie jeśli chodzi o mody, ale kilka takich nowych dostępnych gier się pojawiło i właśnie może takiej bardziej niezmodowanej dostępnej gry zaczniemy sobie gry mobilnej, którą sobie możemy grać w międzyczasie tak zwanym, kiedy robimy coś innego, bo jest to jedna z takich gier, jak się mówi, inkrementalnych, bezczynnych, gdzie po prostu no, możemy coś sobie poustawiać i później grę opuścić, później do niej wrócić. Nazywa się to Shoot for the Stars Journey. O co tutaj w tej grze chodzi? Utknęliśmy na jakiejś obcej planecie i zostało nam nic, tylko gasnący ogień, jakieś tam pozostałe surowce i musimy z tego wszystkiego stworzyć bazę od zera i wystrzelić rakietę, aby wrócić do domu. Czyli trochę tak jak Factorio, tak? Też rozbiliśmy się i po prostu musimy sobie znów rakietę zbudować, żeby się wydostać. No, dlatego, że tutaj Factorio to nie jest, więc aż tak nie musimy planować, przynajmniej geograficznie, ale tutaj też musimy nowe technologie tworzyć, budować nowe budynki i rozbudowywać naszą kolonię, czyli pewnie trzekąć będą inne osoby do nas przychodzić, będziemy tworzyć nowe technologie, którymi też będziemy musieli się bronić, eksplorować niebezpieczne biomy, czyli tam też właśnie będziemy mogli chodzić po tej planecie, zdobywając nowe przedmioty i stałe ulepszenia, czyli tutaj tak często jest w grach inkrementalnych, że no, wykonujemy jakiś jeden bieg, mamy jakieś surowce, zasoby, możemy później zacząć od zera i coś zachowujemy i po prostu nam następnym razem będzie szło trochę szybciej. No też takie rozbudowane całkiem łańcuchy produkcyjne możemy budować, bo tutaj właśnie mamy system automatyzacji, jakieś piece, assemblery, także coś nam się, jakieś części składają, sieci zasilania, czyli trochę tak jak w Crafting Kingdom, na przykład tam też właśnie takie łańcuchy zależności sobie musieliśmy ogarniać, budować, żeby nam się wszystko tworzyło, no i tutaj jest podobnie, tylko że tutaj mamy klimaty science fiction. Gra jest darmowa, także nie, jak ktoś nie chce płacić, to nie trzeba. Też posiada zarówno dźwięki, i muzykę. I jest dostępna z czytnikami ekranu, zarówno z VoiceOverem, jak i z TalkBackiem, bo jest dostępna zarówno na iPhone'a i na Androida. A teraz mody. Jak to ostatnio jest, to modów jest dużo i teraz jest nie inaczej. Zaczynając od Super Blind Kart, który jest modem do wspomnianego już wcześniej przez Patryka Mario Karta 64. To jest zdecydowanie mod, który, jak to się mówi, trochę zrobił mi dzień. Jak wiecie, trochę lubię gry wyścigowe. I no nie spodziewałbym się, że taka gra zostanie zmodyfikowana, a została. No między innymi przez to, że powstał taki projekt jak Spaghetti Kart, który przeportował tą grę na komputery z konsol Nintendo 64. To nie jest nowa gra, ona generalnie pojawiła się w roku 97, ale cały czas no, trzyma bardzo wysoki poziom. Jak ktoś nie grał, no to Super Mario Kart, to właściwie cała seria, to jest seria wyścigowa, w której to ścigamy się na go-kartach, jak się można z nazwy domyślić, więc tutaj mamy klimat zdecydowanie mniej realistyczny. I oczywiście osadzone jest to wszystko w uniwersum Mario, więc ścigamy się tak Mario, Luigi, Bowserem i innymi postaciami znanymi z tej serii. No i oprócz tego, że po prostu sobie tego karty prowadzimy, to jeszcze możemy się obrzucać różnymi przedmiotami, które albo nam pomogą, jakieś dopalacze, możemy rzucać jakieś skórki po bananach, na których inni mogą się poślizgnąć, ale jednocześnie sami też musimy uważać. No i kilka też takich innych przedmiotów jest. Niektóre trasy też mają jakieś przeszkody, które musimy mieć, nie wiem, krowy. To jest jedna trasa na przykład na farmie, gdzie sobie jedziemy przez pole i tam sobie po tej trasie też krowy chodzą i trzeba na te krowy uważać. No więc dużo też w tej grze się dzieje. Jeśli chodzi o samego moda, to jak on został rozwiązany dla nas, zostało zainspirowane Forzą, a więc słyszymy silnik na środku, jeśli jedziemy dobrze, on będzie się przesuwał lewo lub prawo, jeśli musimy skręcić, a jednocześnie też będziemy słyszeć dźwięki po lewej, po prawej stronie, jeśli zbliżymy się za blisko do granicy toru. No i jeśli zbliżają się jakieś zakręty, no to najpierw powie nam o nich synteza, następnie usłyszymy trzy dźwięki ostrzegawcze i później, kiedy już wejdziemy w zakręt, to też mamy dźwięki, które nas informują o tym, jak przez ten zakręt przejeżdżamy. No i też na inne znajdźki, przedmioty, na przeszkody, które musimy mijać, też mamy dźwięki. Mod rozwija się bardzo prężnie, już w tym momencie wspiera zarówno klawiaturę, jak i kontroler. No i polecam sobie pobrać. No tylko wiadomo, jak rozmawialiśmy wcześniej, musicie też posiadać ROM do tej gry, konkretnie do wersji amerykańskiej, bo akurat tej wersji wymaga ten Spaghetti Kart. To wszystko jest w dokumentacji opisane, natomiast jak taki ROM pozyskać, no to już zostawiam wam, jeśli ewentualnie zdecydujecie się sobie tą grę przetestować. Czy warto? No jeśli lubicie wyścigówki, to zdecydowanie warto. Bardzo ciekawy klimat, bardzo fajnie zrobiony mod. Teraz następna gra, która została niedawno zmodowana, to I'm Not Human, nie jestem człowiekiem, a mod dostępnościowy został nazwany I'm a Blind Human. No tutaj po prostu nazwa genialna. Autorem moda jest Drew Mashak, czyli no, osoba, którą możecie kojarzyć kiedyś z WhatsAppa, tak, z dostępności w WhatsAppie. Teraz właśnie z różnych modów, Date Everything na przykład, z takich niedawnych modów. I'm Not Human to taka przygodówka, coś bardziej pod kątem wizualnej noweli, powieści wizualnej, w której mimo wszystko też jednak trochę chodzimy. I generalnie geneza gry jest taka, że słońce się wypala i wszyscy muszą pozostać w środku. Jednocześnie na planecie zaczęły pojawiać się jakieś stworzenia, po prostu jako goście. Oni po prostu zabijają innych ludzi poprzez wchodzenie do domów i udając ludzi, namawiając na osoby na przykład, żeby z domu wyszły, czy zabijając je w inne sposoby. I naszym zadaniem, wykonując różne testy, jest wykryć właśnie, kto jest człowiekiem, a kto nie, no i ewentualnie takiego nieczłowieka wyrzucić, zanim zabije kogoś lub nas. No, mod nam po prostu to wszystko udostępnia, zarówno z klawiatury, jak i z kontrolera. Na ten moment te testy, niektóre z nich są dość wizualne, są uproszczone do tego stopnia, że mod nam mówi po prostu, czy ktoś jest człowiekiem, czy nie. I tutaj Drew sugeruje, że jeśli ktoś nie chce tak sobie gry spoilerować, to żeby chwilę poczekać, bo plan jest taki, żeby używając sztucznej inteligencji dodać opisy na te testy, żeby po prostu będziemy dostawali opisy tych wizualizacji, które widzimy zdjęć. Więc to się pojawi niebawem, a jeśli komuś to nie przeszkadza, no to można pograć już teraz i tak dużo z fabuły wyciągniemy, bo też każda rozgrywka jest trochę inna. Też osoby, które są ludźmi, które nie też jakoś są losowane, więc każda rozgrywka będzie inna. Trochę przyspieszając, bo to też mamy kilka gier, których jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, a których myślę warto wspomnieć. Tomek Tworek publicznie wypuścił kolejnego moda, tym razem do gry Vampire Crawler.

0: Ja prężnie, ale no, nie jest to wersja finalna, ale no, już dużo można zrobić. Voice of the Old Republic jest to mod, chyba o którym wspominałem przy okazji, ja teraz wam podrzucam linka, do pierwszej części serii Star Wars Knights of the Old Republic, czyli tutaj gra osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w której to wcielamy się w postać, no, którą kreujemy sami właściwie. Wybieramy sobie, czy jesteśmy mężczyzną, kobietą, jaką klasę gramy. No i znajdujemy się na statku, który zostaje zaatakowany. Statek akurat przewoził jakiegoś rycerza Jedi, do którego Imperium chce się dobrać. Udaje się jej na szczęście uciec, nam zresztą też. No i lądujemy na planecie i po prostu musimy tą osobę znaleźć. Tak się zaczyna gra. Ale co my tam dokładnie nie zrobimy, to no tutaj już mamy kilkadziesiąt godzin rozgrywki, jak nie więcej, mimo to, że gra jest no dość stara, bo ma ponad 20 lat, a tego, jak możemy naszą postać kreować, no to mamy ogromny wpływ, czy pójdziemy po stronie dobra, jasnej strony, czy pójdziemy na stronę ciemną, no to już zależy od nas. Możemy zdecydować, w czym się chcemy specjalizować, czy to w mieczach świetnych, czy to w broniach palnych, czy w walce wręcz, no, opcji mamy dużo. Jest to generalnie RPG, w którym mamy kilka postaci, którymi sterujemy. Walki toczą się w takim hybrydowym, ale głównie systemie turowym, natomiast eksploracja odbywa się w trybie pierwszej osoby. Gra się to w trochę tak jak Heroes Call w sumie, gdzie możemy sobie wybrać obiekty z listy i nasza postać się do nich skieruje, nawet może automatycznie podejść. Do nawigacji mamy autonawigację, która nam podpowiada, w którą stronę skręcić. I już na ten moment no, działa to zaskakująco fajnie. I jeśli ktoś lubi Gwiezdne Wojny Science Fiction, to gorąco polecam, bo atmosfera w tej grze jest naprawdę fenomenalna, a też jakby ktoś chciał pograć po polsku, to z tego co wiem, jest też nieoficjalne spolszczenie tej gry, z którym to też mod działa, tak żeby ktoś chciał sobie pograć po polsku, to taka możliwość też jest możliwa. I ostatnia gra, o której chciałbym powiedzieć, ostatni mod, który też pojawił się niedawno, to jest PIE Access mod do gry Plague Inc., czyli plaga spółka zło, no w sumie tak. Plaga spółka zło, tak jakby to przetłumaczyć luźno. I jest to gra, w której no, jesteśmy w firmie, która ma zadanie tworzyć różne wirusy tak, żeby zabić jak najwięcej ludzi na naszej planecie. Patogen zainfektował pacjenta zero, a teraz musimy doprowadzić koniec ludzkości. I po prostu no, ludzkość będzie starała się bronić, a my musimy to coraz bardziej skomplikowane jakieś infekcje tworzyć, żeby na tym nadążyć. No, temat mroczny, ale ponoć tutaj autorzy obiecują, że gra jest bardzo wciągająca, zarówno pod kątem mechanicznym, ale też fabularnym, też jakaś tam fabuła jest. Także, no właśnie, ten mod jest nawet w tej nowej części Plague Inc. Evolved, czyli takiego remasteru, który w tym momencie jest na Steamie dostępny. 10 typów chorób, które możemy tworzyć, no nawet możemy zombie tworzyć i wiele innych. 20 unikalnych scenariuszy, realistyczne odzwierciedlenie świata, tryb wieloosobowy, który chyba na ten moment w modzie nie działa, ale autorzy zapowiedzieli, że będzie. Tryb co-op, więc możemy grać z inną osobą, no i generalnie tutaj możliwości na rozgrywkę w tym modzie też jest całkiem dużo. Także jak widać, autorzy modów nie próżnują i znów nam dali całkiem sporo ciekawych nowości.
1: No ja się tak zasłuchałem, ale już się odsłuchałem, że tak powiem. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do technikaliów. W technikaliach mamy dwie wiadomości, obie od Piotra. No to może zacznijmy sobie od takiego czegoś mniejszego, czyli FFmpeg. No narzędzie dość mocno zaawansowane do różnych operacji na aplikacjach multimedialnych, audio, wideo, teraz dostępne w przeglądarce.
0: Tak, i to dużo prostszym interfejsie niż ta wersja na wiersz poleceń. No trochę jest to narzędzie podobne do tego, co niedawno

0: pokazywał Paweł przy okazji Pandoka, który też niedawno doczekał się takiej wersji przeglądarkowej. Tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Kiedy wejdziemy sobie na stronę, która będzie podlinkowana, zresztą mogę zobaczyć, jaki to jest adres, czego można łatwo podać. No myślę, że tak. teasvigoveda.com/ffmpeg-webcli. WebCLI. I jak wejdziemy sobie na tą stronę, no to z poziomu tej strony możemy tego narzędzia użyć, żeby na przykład sobie jakieś pliki wideo skonwertować na inny format, zmniejszyć ich rozmiar, bo nie wiem, na przykład musimy coś wysłać na stronę, która ma jakiś limit rozmiaru, albo na przykład dokonać jakiejś obróbki, przyciąć początek albo koniec, przyspieszyć, zwolnić, znormalizować dźwięk, albo nawet wydobyć tylko ścieżkę audio, co myślę, że niektórym osobom może być całkiem przydatne. Sam interfejs jest naprawdę prosty, bo przy otwarciu strony na początku mamy komunikat FFmpeg niezaładowany, tu mamy przycisk load, który musimy nacisnąć, co spowoduje, że nam tam się wszystko pobierze i załaduje. To trwa kilka sekund i kiedy to zrobimy, to najpierw musimy załadować plik wideo i tutaj niestety są tylko pliki wideo wspierane, a szkoda, bo tutaj w sumie audio też by można było dodać, bo wiele z tych operacji też na audio by dało się zrobić. Mamy tutaj taki pole click to choose, na tym naciskamy enter, ewentualnie przywołujemy myszkę i klikamy, bo jest to element klikalny, żeby załadować plik. Otwiera nam się standardowe okienko, wskazujemy na plik i później możemy coś zrobić. Najpierw możemy sobie przyciąć plik i tutaj to działa bardzo prosto, mamy suwak na start i koniec, mamy informację w sekundach i ile zaznaczyliśmy, więc możemy sobie tak to ustawić, a pod spodem mamy przyciski do różnych operacji. I tutaj mamy takie operacje jak konwertuj, resize, czyli zmień rozmiar, wydobyć dźwięk, extract audio, mute, wycisz ścieżkę audio, to give, czyli tworzymy GIF, speed, zmiana prędkości, obrócenie, odwrócenie, czyli odtwarzanie od tyłu, usuń metadane, dodaj napisy, zmień głośność, zapętli, normalizuj dźwięk, to tych operacji jest dużo. Ja sobie na przykład wybiorę Extract Audio i pod tymi wszystkimi przyciskami znajdziemy kontrolki do danego narzędzia. Możemy wykorzystać tylko jedno narzędzie z tego, co widzę, i też te kontrolki zaczynają się od nagłówka poziomu czwartego, także łatwo można do nich się dostać. Extract Audio. Możemy sobie wybrać format z MP3, OGWAVE, OGG, tam kilka tych formatów mamy i mamy przycisk proces. Jak go naciśniemy, to po prostu nam się to w przeglądarce skonwertuje i z poziomu przeglądarki później możemy sobie taki plik pobrać. Też aplikacja nam będzie podawała informacje o rozmiarze pliku, więc jeśli na przykład coś kompresujemy i musimy osiągnąć konkretny rozmiar, to nam aplikacja pomoże, bo nam powie, ile będzie miał ten plik i ile procent jest większy lub mniejszy. Także no, na pewno nie daje nam to wszystkich dostępnych możliwości FFmpega, ale takich najczęstszych operacji myślę, że wielu osobom taka stronka może w zupełności wystarczyć, zwłaszcza, że to wszystko odbywa się na naszym urządzeniu. Projekt też jest otwarto źródłowy, jakby ktoś chciał sobie to na własnym serwerze na przykład odpalić, to można, jest na GitHubie, można sobie pobrać.
1: Mamy wiadomość jeszcze jedną od Kasi. Tylko muszę tę wiadomość znaleźć. Już ją właśnie znalazłem i ją właśnie odtworzę.
2: Dobry wieczór, Kaśka po raz ostatni. Dzisiaj próbowałam się dodzwonić, ale tak naprawdę no, chciałam tylko na sekundę powiedzieć jedną rzecz. A mianowicie taką, że jestem zaskoczona tą informacją o dostępności Soundscape'a na Androidzie. Nie wiem, czy jest to kwestia piksela, czy jest to kwestia, no w sumie nie wiem czego. W każdym razie fakt jest taki, że ja tej aplikacji na Androidzie już używam na pewno od jakiejś zeszłej, późnej jesieni, czyli no już od paru ładnych miesięcy i bardzo tą aplikację lubię i cenię ją sobie. Ale nie tyle za dźwięki, w sensie za to nawigowanie dźwiękiem, bo te dźwięki ona ma sama w sobie bardzo fajne. To jest super, że no, twórcy tutaj się naprawdę postarali o wybór tych dźwięków. Są ciekawe, są takie no, przyjazne bardzo i też bardzo różnorodne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast no, sama ta nawigacja do punktu dźwiękiem przynajmniej mi, jak parę razy to testowałam, tak do końca się nie sprawdziła. Być może sprawdza się to lepiej, jak się jest, im bliżej się jest blisko punktu, bo generalnie to lubi pływać, tak jak no, cały, jakby no, kwestia jest techniki, która tam jest w środku, czyli no, no, jest to jednak GPS i on, no mamy coś takiego, że to na przykład ja byłam już przy punkcie, a on mi na przykład tutaj dźwięk pada mi gdzieś z tyłu, nie? Albo jakaś wskazówka, że ten dźwięk pominęłam. I tak, no, nie działa to tak. Nie do końca można na tym polegać. O, jest to fajna innowacja, ale no tak, działanie średnie. Natomiast w czym ta apka się sprawdza bardzo fajnie, to jest to, że my ją sobie odpalamy, chowamy telefon do kieszeni i ona nam ładnie mówi skrzyżowanie, do którego się zbliżamy, opisuje nam je, tak jak przedtem to robił Sync Assistant Move. Właśnie, dokładnie w ten sam sposób. I no, mówi nam, na jakiej ulicy jesteśmy i co mijamy, czyli nie wiem, czy mamy jakieś właśnie te parking na rowery, albo jakiś park mamy przed... No tak ogólnie opisuje nam okolice. I dzieje się to bez ustawiania czegokolwiek, bez robienia niczego i nie jest taka dotkliwość duża. Także bardzo fajna apka, jeżeli właśnie się wybieramy na spacer, na przykład nie mamy konkretnego celu. Oczywiście no, konkretne cele też można nadać, wpisać do ulubionych i tak dalej, i tak dalej. Ale no ja, ponieważ właśnie no, posiadam, jak już wiemy, pas FieldSpace i głównie nim nawiguję do konkretnych adresów, to nie testowałam za dużo tego właśnie w takim trybie. A jeszcze będąc przy głosie, to mała poprawka, przed chwileczką się nagrałam a propos Site City i prezentacji a propos RPG-ów. I nie była to prezentacja nikogo z Bawarskiego, z bawarskiej grupy niewidomych. Oni też mają taki online'owy wieczór offline'owy właśnie na żywo, wieczór planszówek. Raz w miesiącu się starają spotkać. Natomiast tutaj pan z młodzieżowej grupy z Hanoweru to przedstawiał. Także tak, dobrze, ja już się żegnam i dobrej nocy.
1: I został nam jeszcze jeden news, podejrzewam, że troszeczkę dłuższy, od Piotra też na temat konferencji, ale tym razem konferencji Microsoftu.
0: Tak, no bo mamy sezon konferencji, który trwa w najlepsze. Było Google w piątek, no w WWDC było, u nas będzie w piątek. To jeszcze Microsoft się w to wszystko znalazł i w sumie nie tylko, bo jeszcze Nvidia. Ja tutaj trochę jeszcze przeskoczę na inną konferencję, która odbyła się bodajże w Tajwanie, czyli konferencję Computex, gdzie też różne sprzęty były pokazywane. I to się wszystko ze sobą łączy, bo Nvidia zaprezentowała bardzo ciekawy nowy procesor. Nowy chip właściwie, który ma być konkurencją dla Apple Silicona tak naprawdę, do procesorów z serii M, przepraszam. Jest to chip RTX Spark, który ma być właśnie modowany w nowej klasie komputerów stacjonarnych i zwłaszcza laptopów z systemem Windows. Co jest takiego ciekawego w tym chipie? No, przez to, że to jest architektura ARM, no to będzie to bardzo energooszczędne. Za stronę procesorową odpowiadać będzie MediaTek i taki chip może być wyposażony nawet do 20-rdzeniowy procesor, który ma nawet zapewnić żywotność baterii na cały dzień. Ale że to jest Nvidia, no to jeszcze tam pewnie jest jakaś grafika, no i jak najbardziej jest tam grafika serii RTX, która to jest mocą porównywalna do RTX-a 5000, czy właściwie 5070, tak się to powinno mówić. Więc no, jest to grafika bardzo mocna. I oczywiście, do czego nam się to może przydać? No, dla profesjonalistów, no to do wielu rzeczy, od, no oczywiście do grania między innymi też, ale do edycji filmów, nawet edycji filmów w rozdzielczości 12K, w 60 klatkach, tworzeniu bardzo skomplikowanych scen 3D, modelowaniu i tak dalej. No ale też do kwestii sztucznej inteligencji. Ten chip będzie wyposażony w zunifikowaną pamięć, więc tutaj i procesor, i karta graficzna będą tą pamięć współdzieliły i to wszystko powinno działać po prostu bardzo szybko generalnie.
1: A wiadomo, ile tej pamięci będzie?
0: Do 128 GB. Więc całkiem sporo.
1: I przecież... Bo teraz tak, bo to tak, no dobra, to tam grafika, no ale właśnie sztuczna inteligencja. Bo teraz, no właśnie, ciekaw jestem, czy to jest jakiś taki chwilowy zbieg okoliczności, czy to jest trend, który się utrzyma. No twoja wtyczka korzysta z modeli lokalnych do tłumaczeń. Teraz audiodeskrypcja, która też korzysta z modeli lokalnych. Te modele są małe, to znaczy te, które są wykorzystywane w tych wtyczkach. Ale przecież zarówno Google, jak i jeszcze kilka innych firm tworzą również modele dużo większe. Po 20 giga, 30 giga, które wymagają no właśnie już więcej pamięci. No i można by się spodziewać, nie wiem czy tak jest, ale no można jakoś tam podejrzewać, że te rezultaty na tych większych modelach mogą być no lepsze. Więc ja sobie wyobrażam, że można by za jakiś czas przynajmniej faktycznie robić we własnym zakresie, zupełnie lokalnie, jakieś audiodeskrypcje do filmów, jakie nam się zażyczą, no kosztem w zasadzie takim, jak nam energii tam to zjada taki komputer. I oczywiście pewnie to chwilkę potrwa, natomiast no już nie będziemy przywiązani do wielkich modeli, które mają swoje ograniczenia, chociażby związane z no, taką ostrożnością przed tym, żeby nie mówiły rzeczy, które są uważane za jakoś nieprzyzwoite, powiedzmy. No a jeżeli oglądamy nawet zwykły film, najzwyczajniejszy film, taki, no, w którym po prostu coś tam się dzieje, no to czasami te sceny mogą być uznane przez te modele za jakieś zbyt drastyczne, aby je opisywały. Więc podejrzewam, że te lokalne modele no mogą być pod tym względem, przynajmniej niektóre, nieco mniej ograniczone, tak? Ja nie mówię tutaj o jakichś nie wiadomo jakich scenach, jak nie wiadomo jakich filmach. No, w zwykłych filmach mogą się różne rzeczy przecież... być pokazane, bo, no bo, no bo po prostu taka jest kinematografia. No i dobrze by było mieć po prostu audiodeskrypcję tych rzeczy. I mając konkretne modele, które, jak wiadomo, nic w internecie z reguły nie ginie, no to można się spodziewać, że faktycznie no będziemy mieli, no, no to może być jakiś nowy etap audiodeskrypcji.
0: No i strzeliłeś w dziesiątkę tak naprawdę tym, bo to jest jeden z głównych, no nie audiodeskrypcja konkretnie, ale właśnie uruchamianie lokalnych modeli to jest jeden z głównych punktów, dlaczego taki sprzęt powstaje. Tutaj Nvidia się chwali, że jeśli dostaniemy komputer, gdzie mamy te pełne 128 GB pamięci, to taki komputer na tym chipie będzie w stanie załadować model, który będzie miał nawet 120 miliardów parametrów. To porównanie ten model do tłumaczenia, który ja pokazywałem, miał 12 tylko. Z milionowym kontekstem. To już jest bardzo dużo. Do pracy na przykład nad tekstem, czy nawet właśnie na wideo i to ma działać sensownie. Dlaczego Microsoft i Nvidia to teraz zaczęli w to inwestować? No z jednej strony tutaj wiadomo chodzi właśnie o takich prosumerów, to się ładnie mówi, bo to generalnie raczej nie będą sprzęty tanie na początku. I co już mamy zapowiedzi, że pojawią się nowe laptopy z Microsoft Surface Laptop Ultra. Pojawi się też wersja stacjonarna dla bardziej deweloperów Surface Hub, bo to się będzie nazywało, no generalnie taka wersja stacjonarna, która będzie miała trochę gdzieś podkręcone zegary, tam będzie miała, mogła trochę więcej energii zużywać. I też inni producenci takie sprzęty z tymi procesorami już pokazali. Między innymi będzie to Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface, no to już mówiliśmy, i MSI, a w przyszłości też Acer i Gigabyte też takie urządzenia z tymi chipami mają zaprezentować.
1: Wydaje mi się, że Asus już od jakiegoś czasu zaprezentował taką właśnie stację roboczą, czy nie wiem jak to nazwać, taką stację obliczeniową z układem tam Nvidia chyba GB10 to się nazywa chyba, i ona właśnie chyba ma 128 giga pamięci. Ona w tej chwili jest do kupienia za Wixcomie za 20 tysięcy złotych, więc podejrzewam, że to będą tego rzędu ceny, a może wyższe?
0: Może wyższe, może trochę niższe, bo jednak to będzie zintegrowane, no to pewnie najdroższe w tym wszystkim RAM będzie. Jak to w dzisiejszym klimacie wygląda. No na razie nikt o cenach nie mówi i jakoś mnie to nie dziwi. Ale dlaczego to wszystko właśnie tak jest teraz? No bo Microsoft bardzo chce, żeby Windows ogólnie też stał się centrum dowodzenia dla wszelkich agentów AI. I też przez to, że te modele stają się coraz droższe. Swoją drogą też informacja, której zapomniałem dodać do notatek. Anthropic wypuścił nowy model. Nazywa się on Fable i to ma numerek 5, co doświadczy czy o tym, jak to jest potężny model. Na podstawie tego modelu Mythos, o którym to mówiliśmy kiedyś, jak to różne firmy testują swoje zabezpieczenia. No i przez co ten model jest tak potężny, powstał Fable, który ma właśnie niektóre zabezpieczenia bardziej rygorystycznie włączone, między innymi jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tam kwestie zdrowia, biologii chyba, i w takich sytuacjach on tam nawiązuje do opusu. Ale no, ten model jest nieporównywalnie mocniejszy, przynajmniej według Anthropica, do tego stopnia, że nawet był w stanie sam przejść Pokemony tylko z obrazu. Poprzednie modele tego nie potrafiły, tak? No to mogły przez parę miesięcy krążyć na przykład na mapie i się nie odnaleźć, chyba że nie miały dostępu bezpośrednio do pamięci, a ten tylko patrząc na ekran był w stanie takie rzeczy robić. No model na tyle potężny, że on przez 2 tygodnie jest dostępny dla użytkowników tego planu max najdroższego, a potem tylko będzie dostępny po kosztach API dla firm. I to będzie bardzo drogie. Więc no coraz więcej firm, ludzi szuka, jakie operacje można przenieść lokalnie na sprzęty, no i różne tego zastosowania. Narzędzie typu OpenClaw, to taki asystent, który nam może różne rzeczy na urządzeniu wykonywać. On też głównie korzystał z modeli chmurowych, ale zarówno Microsoft i Nvidia mają takie plany, żeby może niektóre z tych agentów uruchamiać właśnie na urządzeniach. No i do takich zadań no, są potrzebne mocne sprzęty. I tutaj właśnie tak jest powiedziane, że nawet właśnie ktoś może zostawić swój laptop włączony, żeby mu agent coś ogarnął. I też te chipy będą miały nowe zabezpieczenia na poziomie sprzętowym. Windows też takie nowe funkcje dostanie, tutaj możemy płynnie przejść w sumie też do nowości związanych z samym Windowsem, które pozwolą na uruchamianie agentów w takich kontenerach, coś a la Docker, gdzie one po prostu będą miały konkretne uprawnienia i nie będą w stanie nam na przykład usunąć coś, czego nie powinny, czy dostać się właśnie do jakichś informacji, do których dostępu nie powinny mieć. I bardzo w to Microsoft zaczął inwestować na różne sposoby, między innymi właśnie przez taki sprzęt, właśnie przez te kontenery, ale też wypuścili własnego asystenta, tutaj bardziej dla firm. Nazywa się to Microsoft Scout i to nawet już powiedzieli, że to nie jest co-pilot, to jest autopilot. To jest autopilot w tym momencie, bo on jest w stanie nam różne rzeczy zrobić za nas, jeśli na przykład wykryje, że zbliża się jakieś spotkanie, którym my zapomnieliśmy, albo właśnie no, coś się dzieje, wykryje jakiś konflikt, może nas o tym ostrzec, no generalnie może za nas jakieś konkretne działania podejmować. I to właśnie też jest oparte na tej nowej architekturze w nowych wersjach Windowsa. Zostając przy tematach około AI i około deweloperskich, jeśli już mówimy o Windowsie, to warto powiedzieć, i to już jest coś, co każdy może sobie pobrać przez Wingeta na przykład. Microsoft oficjalnie dodał do Windowsa zestaw narzędzi Core Utils. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to po prostu powiem tyle, że to jest podstawowy zestaw narzędzi, z którymi na co dzień pracuje każdy Linuxowiec, bo to są narzędzia typu grep, to są narzędzia typu ls, to są polecenia, których bardzo często używamy na wierszu poleceń na Linuxie i z których korzystają też modele sztucznej inteligencji, dlatego bardzo często one wolą pracować na środowisku Linuxowym, a nie Windowsowym. są sposoby, żeby te narzędzia przeportować, no one działały lepiej, gorzej, a tutaj Microsoft oficjalnie po prostu te narzędzia na Windowsa przeportował. Pakiet Core Utils, bo tak on się nazywa, między innymi przez Wingeta sobie można pobrać, jakby ktoś chciał mieć takiego pełnoprawnego Linuxowego grepa w wierszu poleceń Windowsowym, no to można sobie po prostu pobrać. Ja widziałem parę razy, jak agent gubi się na tym Windowsowym grepie VSL-u, więc faktycznie tam on ewidentnie nie ma takich możliwości jak ta Linuxowa wersja. I pewnie też dlatego właśnie Microsoft na to się zdecydował. Mówiliśmy o tym, że już mamy Microsoft z tego Scouta. No Microsoft bardzo tutaj inwestuje w agentów, w sztuczną inteligencję. Do tego stopnia, że też, no oni niedawno rozwiązali już taki swój kontrakt na wyłączność z firmą OpenAI i od tego momentu też zaczęli pracować nad własnymi modelami, no bo tutaj chcą się też na rynku rozpychać. Jest Google, ma swojego Gemini, jest Anthropic, jest OpenAI, no i Microsoft też chce własne modele tworzyć i pomału już zaczął coś prezentować. Modele myślące, między innymi, nazywa się to MAI myślnik thinking, MAI coding do programowania, MAI code właściwie. Mamy też MAI 1 Flash, czyli taki pewnie szybciej działający. Jest też wersja do tworzenia obrazów, MAI 2 5 Image. Jest też model MAI Transcribe do transkrypcji oraz do generowania, czy do syntezy mowy MAI Voice 2. Nie wiem, jak dobrze te modele działają, czy one już gdzieś są publicznie dostępne, na przykład w chmurze Azure, jakby ktoś chciał potestować, no mniej więcej Microsoft właśnie z takimi modelami też już się zaczyna szykować i no pewnie też będzie zachęcał deweloperów, żeby też z ich autorskich modeli korzystali. No i generalnie jakby tak podsumować tę konferencję, to z jednej strony mówi się o tym, że Windows ma dla użytkowników być bardziej responsywny, że będziemy w stanie więcej tych funkcji AI doinstalować. Ciekawostka, 3% użytkowników tego kupiło Copilota w tej wersji płatnej. Jestem ciekawy, ile osób w ogóle go otwiera. No, na tyle mało, że niedawno dodali możliwość odinstalowania tej aplikacji. No i tutaj właśnie inwestują w to, żeby Windows znów był bardziej responsywny, żeby z powrotem przepisać rzeczy typu menu start i wyniki wyszukiwania na technologie natywne zamiast technologii webowych, bo tak to tam był po prostu jakiś Electron, no coś ala Electron i React, czy takie typowo webowe narzędzia używane. I to będzie wszystko przepisane z powrotem. A z drugiej strony właśnie Microsoft, podobnie jak Google, mówi, że przyszłość to są właśnie różni agenci. Dlatego tutaj mamy nacisk na tego Scouta, na takie zabezpieczenia, żeby takie narzędzia mogły w systemie pracować. One się jakoś będą z paskiem zadań integrować. I jednocześnie zaprezentowali też coś, co się nazywa projekt Solara i to już mówią, że to jest przyszłość w ogóle systemów operacyjnych, że tutaj nie będziemy pracować na aplikacjach, na systemach operacyjnych, tylko będziemy pracować z agentami. I tutaj powstaje coś, co się nazywa projekt Solara. To są takie malutkie urządzenia, no w różne one mogą mieć formy. Na przykład jakieś pinne, jakieś takie plakietki z bocznymi kamerami, może coś w stylu, taki, coś jak ten Plot Node w sumie taki, tego typu urządzenia, które będą łączyły się z platformą Microsoftu. Co ciekawe, te urządzenia będą oparte o Androida, no bo tam pewnie jakieś mobilne układy od Qualcomma mają być użyte i będą generalnie łączyły się z jakimiś agentami w chmurze, które będą wykonywać konkretne narzędzia, konkretne zadania i one, czyli ci agenci, też będą odpowiedzialni za generowanie interfejsów użytkownika, z którymi my będziemy mieli kontakt, klatka po klatce, tak naprawdę. Więc no tutaj też wracamy do tej koncepcji, którą też prezentowało Google, gdzie nawet sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna za tworzenie dla nas interfejsu i ten interfejs ma się dostosować tak do tego, do czego my go akurat mamy używać.
3: Ciekawe, co już z tego wyjdzie, bo przecież OpenAI to nie od wczoraj zresztą pod gdzieś tam przewodnictwem Jonathana Iwa pracuje nad jakimś takim swoim urządzeniem. Ileś się mówiło właśnie, że to ma być jakiś taki breloczek, jakaś taka broszka inteligentna, którą sobie gdzieś tam przypniemy i będzie to współpracowało z czatem GPT. To już miało być jakiś czas temu, a nadal to na razie tylko gdzieś tam jakieś przecieki większe lub mniejsze się pojawiają, a tu Microsoft chce całą flotę wytoczyć tego. No, ciekawe.
0: Tutaj w ogóle a propos OpenAI, to oni też, niedawno czytałem taki artykuł, że zapowiedzieli jeszcze z koniec takiego czata GPT, tylko przyszłość to są właśnie aplikacje typu Codex, firmy, no planują taką super aplikację do wszystkiego z tego zrobić, czyli trochę też jak Gemini, więc zapewnie też jakieś funkcje agentyczne się pojawią. Tutaj też Microsoft podaje przykłady, dlaczego takie agencji mogą być użyci. No tutaj Microsoft Office 365 Copilot, który nam za pomocą głosu może oferować coś na podsumowania i asystent burzy mózgów, czyli może brać udział w spotkaniach z nami. Researcher, agent monitorujący długofalowe projekty i raportujący o ich zakończeniu. Facilitator, uruchamiane jednym dotknięciem narzędzie do bezpiecznego nagrywania spotkań na żywo. O, proszę bardzo, plot note po prostu i transkrypcji. No i też tam może różne rzeczy wyciągać. Priority Agent, tutaj też mamy przykłady zastosowania w szpitalu na przykład, tak, który tam jakiś agent, który pomaga lekarzom monitorować stan pacjentów. No, generalnie takie pomysły ma Microsoft na przyszłość. Jak to się uda? Czy ludzie to kupią? No, nie wiem, zwłaszcza jeśli chodzi o Windowsa, ale z drugiej strony właśnie taki sprzęt, który zapowiedzieli, i to jest chyba właśnie to, co mnie ekscytuje najbardziej, bo może w końcu ARM na Windowsie stanie się sensowny i to zarówno dla graczy, ale też właśnie takich różnych zastosowań. No jak, do czego można tego typu procesory wykorzystać? No to słyszeliście dzisiaj, widzieliście Whispery, jak mogą na takim mocnym sprzęcie działać transkrypcja, synteza mowy. No i też przykłady, o których mówił Tomek, jeśli chodzi o audiodeskrypcję. Już na Macu możemy taką prostą audiodeskrypcję wykonać. No to ciekawe, co by był w stanie zrobić model, który jest kilkanaście razy większy.
3: Mnie to zastanawia, jak będzie wyglądać dostępność tego nowego interfejsu, który nam rysuje Microsoft. Ja się trochę tego obawiam, patrząc na to, co oni obecnie robią i jakie są takie problemy z tymi właśnie nowymi komponentami Windowsa. Jak my dostaniemy tak wielką rewolucję, która gdzieś tam nas czeka, to jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę z technologiami odczytu ekranu, z tym, z czego my korzystamy na co dzień? To może pójść dobrze, ale jak pójdzie to źle, to może się okazać, że my faktycznie zostaniemy skazani na taką współpracę z tą sztuczną inteligencją i to do większości rzeczy, a ja nie wiem, czy ja bym tak chciał i czy uczyni mnie to tak naprawdę produktywnym.
0: To znaczy, ja wiem, że są osoby niewidome, które właśnie mówią, że ta przyszłość jest taka właśnie w pełni agentyczna, że to właśnie agent będzie za nas, nie wiem, jakieś zamówienia wykonywał, nas rezerwował miejsca i tak dalej. I ja nie wiem, czy bym tak chciał wszystko oddać właśnie.
3: To sobie trzeba naprawdę tak w głowie to wszystko pozmieniać, poprzestawiać, w ogóle przestawić się na taki model. Zwłaszcza dla nas jako użytkowników, no bądź co, bądź raczej zaawansowanych. Bo jeżeli ktoś po prostu tego komputera tak chce używać, bo no, żeby to jakoś działało, to ja się nie zdziwię, jeżeli z miłą chęcią odda wszystko pod kontrolę i sterowanie agentowi, ale ja jednak
1: wiesz co, i tak i nie, bo z drugiej strony, no bo teraz tak, jak tym sterować? No albo głosem, no tylko, że nie mieszkając samemu, ktoś mówi powiedzmy do komputera, kup mi coś tam. Za pleców odzywa się jakiś głos, co mówisz? No, agent to rozumie. No i co?
3: Wiesz co, to znaczy, no są też jakieś modele, które na przykład jesteśmy w stanie, to chociażby kilka tyfloprzeglądów temu o tym wspominałem, że Microsoft właśnie już coś takiego powoli robi, co ma na przykład izolować nasz głos. i spośród hałasów to raz, ale spośród innych głosów też, więc całkiem możliwe.
1: No pytanie, jak to będzie działało, bo jeżeli, jeszcze,
0: to bardziej
1: bo jeżeli jeszcze... Bo jeżeli ja jeszcze będę komuś odpowiadał, no, że nic, nic, to ja nie do ciebie mówię, tylko do komputera. Agent to zrozumie?
0: Ja myślę, że to nawet właśnie może pójść w drugą stronę, że nawet jeśli słyszy to, co mówisz, to będzie w stanie odróżnić, że to jest inny głos, a ewentualnie jakbyś powiedział, że a zamawiam na przykład pizzę i tam druga osoba krzyknie, a to weź mi jeszcze z pepperoni, no to agent szybciej zareaguje, a to chcesz to jeszcze dodać do zamówienia? To bardziej w tą stronę, myślę, pójdzie.
1: Wiecie, bo do zamówienia, no ale no jest ileś rzeczy, no właśnie, które... Jest druga w nocy, wszyscy śpią, a ktoś akurat musi zrobić coś na komputerze. No nie będzie krzyczał do mikrofonu, czyli co? Czyli
0: będziemy pisać.
1: Wpisywać to wszystko. No okej, okay. My piszemy dosyć szybko, ale ile jest osób, które nie piszą tak szybko? I oni teraz mają wpisywać całe duże polecenie, bo oni chcą zrobić to, tamto.
3: Tylko, co ciekawe, to część... osób niewidomych, mam wrażenie, lubi to dyktowanie. Oczywiście ja się z tobą, Tomek, zgadzam, że nie zawsze jest na to miejsce i czas. To się zgadza. I dlatego o tym mówię, że to będzie, jeżeli to miałoby pójść w tę stronę, że my wszystko będziemy oddawać tym agentom, to będzie wymagało bardzo dużej zmiany sposobu pracy i to, jak się ludzie przestawiali z konsoli tekstowej na okienka, to mam wrażenie, że przy tym będzie pikuś. Więc i to może i do tego część ludzi może naprawdę się nie przyzwyczaić, zwłaszcza już takich, którzy ileś tam lat z tym sprzętem po prostu współpracują.
1: Wiesz co, ale ja mam wrażenie, że to chyba nigdy nie zastąpi, no bo teraz zobacz. Nawet weźmy perspektywę osoby, powiedzmy, widzącej, która chce wyedytować jakiś kadr w filmie, czy tam, nie wiem, no coś chce poprawić z wykresem. I szybciej takiej osobie będzie wskazać, oczywiście nie zawsze, tak, ale jest dużo operacji, nie wiem, widzi, że jakiś tekst jest pokolorowany, jest na czerwono, więc tu wskazuje, zamienia O na U. To teraz zaznacz mi ten tekst, który jest na czerwono, ale nie ten pierwszy, tylko ten środkowy w trzecim rzędzie, nie, w czwartym rzędzie i zamień U na O.
3: No, chyba, że będziemy mieli też jeszcze do tego jakiś, powiedzmy, ekran dotykowy, tak, którym będziemy
0: mogli... Ja myślę, że tak, to pewnie te urządzenia to będą różne zależności od tego, tak, no wiadomo, jeśli będziemy mieli takie urządzenie, tak, tutaj było powiedziane, tak, że tutaj, no, na przykład taki agent transkrypcji, co będzie urządzenie w jakiej wielkości dyktafonu, no to tam będziemy tylko przez głos się porozumieć, a tam jakaś lampka będzie, no, ale możemy mieć do czynienia z urządzeniami większymi i osoby widzące lubią też wizualne potwierdzenie tego, co się dzieje, tego, co robią.
3: Z drugiej strony, jeżeli będziemy na przykład mieli takie tak naprawdę komplementarne wobec siebie różnego rodzaju interfejsy, to może być to bardzo dużym rozszerzeniem tego, co już w tym momencie tworzą sobie ludzie na bazie tych wszystkich OpenClaw i podobnych narzędziach, czyli że tak naprawdę bez względu na to, gdzie są i w jakie urządzenie są wyposażeni, to mają dostęp do wszystkich swoich danych i mogą w dowolny sposób operować na tych danych. Czy w tak samo wygodny sposób? No nie zawsze i nie wszędzie, ale ta możliwość jest.
1: No i zobaczymy, co będzie, bo my sobie tak gdybamy, a na razie to w ogóle tworzą się jakieś podstawy i zobaczymy, na ile to się uda.
3: Na razie to Microsoft chce. Z tego, co oglądałem jakieś materiały na YouTubie chociażby, no to Microsoft chce, ale użytkownicy zachwyceni nie byli.
1: Tak różnie. No to widocznie są takie rzeczy, w których to działa, są takie rzeczy, w których to nie działa, ale zobaczymy. No to się wszystko rejestruje, tak. Będziemy mogli za kilka lat tego posłuchać i zobaczyć, co nam z tego wyszło.
0: No, też mamy AI, też słucha.
3: Tak.
1: Tak jest. Dobrze. Została nam malutka dosłownie wiadomość od Kasi. Okej, sprawdziłam. Mam wersję beta Sunscape'a najwidoczniej. Dopiero teraz jest oficjalna. I tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od was, tyle, jeżeli chodzi też o wiadomości od nas, więc pozostało nam się pożegnać i powiedzieć, że Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki, dzisiaj byliśmy do waszej dyspozycji, opowiadaliśmy o różnych rzeczach. Dziękujemy wam również za wszystkie wiadomości, które do nas wysłaliście. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
3: Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Jakby mogę bardzo szybko sobie już stworzyć całą taką tą rytmiczną...
5: Bulgaria. Basic Zombie 1. Preset Basic Zombie 1.
1: No właśnie, nie wiem czemu on mi gra tylko ósemki, nie gra tych drugich szesnastek.

0: No, takie rytmiczne rzeczy mogę tworzyć jakby bez uderzenia ciągłego w klawisze. Tu jest, nie wiem, chyba ze 100 presetów tego typu. Też mamy kilka parametrów. Chociaż jest tylko jedna strona tych efektów, więc jest tylko 8 parametrów, które możemy modyfikować. Mówiąc prawdę, nie korzystałem z tego instrumentu praktycznie w ogóle, no bo po prostu jakoś nie lubię tego typu gotowców. Znaczy, zanim znalazłbym coś na siebie, to już stworzę to wszystko jakby z palca od początku. No ale no, Brozer. Może komuś się przyda coś takiego. Ben. Mogę sobie tutaj przejrzeć Basic. Jeszcze, Basic. Basic. Jakie są dostępne presety.
1: Basic Zombie Love, Basic Zombie Love 3, Basic Co, Basic Figure, Pre, Basic Figure, Basic Figure.
0: One są synchronizowane z tempem projektu.
1: Basic Record Hums, Pre, Basic Rocket Hums, Basic Triplets, Black Sword, Conquerors,
0: i algorytmami
1: Dragon Flight
0: do zmiany tempa projektu bez zmiany wysokości. Jest to potem dostosowywane do tempa projektu.
1: Odruchy. Pattern Zombie 2.
0: A coś takiego załaduje to pewnie?
1: Pattern Zombie 2.
0: Teoretycznie załadowałem, to miało grać co innego, gra co innego. No, no, no tak.
1: Alicias. Action Strings. Produced. Action Strings.
0: Jest drugi produkt. Action Strikes, który...
1: Preset.
0: Domyślnie jest nie bardzo dostępny dla nas, ponieważ są tu tylko trzy presety.
1: Action Strikers Ensemble. Preset. Action Strikers
0: Mamy Ensemble, czyli zespół. Czyli mamy na różnych miejscach klawiatury. To jest na dole. I przez pierwszą oktawę się tam prawie nic nie zmienia. O nie, troszkę się zmienia. Potem mamy troszkę inną wariację na ten temat. Potem mogę sobie grać na klawiaturze. Potem mam jakby warstwę tych najniższych bębnów. Trzymam przez cały czas klawisz, on mi gra tylko na raz. Tu mam kilka też wariantów, że albo raz, albo z jakąś taką przednutką jeszcze. Coś takiego. Potem mamy te bębny już troszeczkę wyższe. To samo. I tu jest też dość fajna rzecz. Jeżeli będę kręcił kółkiem modulacji, mogę sobie zmniejszać dynamikę tego. To nie są tylko ściszane sample, ale rzeczywiście jest... Cała dynamika się zmienia. Jeżeli uderzasz cały akord, znaczy cały rytm, zmniejszę dynamikę, to słychać, że po prostu muzycy grają to wszystko ciszej. I w ten sposób mogę sobie takim rytmem bardzo łatwo sterować. To jest bardzo taki szybki sposób na tworzenie takich rytmicznych, fajnych struktur do takiej nowej muzyki, jakiejś muzyki akcji. I też na wyższych poziomach klawiatury mam na przykład tylko te wysokie instrumenty, które tutaj są.
1: Press. Action Strikers. Hits.
0: Tutaj preset. Drugi preset to jest hits.
1: Hits.
0: Czyli różnego rodzaju uderzenia na różnych klawiszach, różne są uderzenia. I mogę sobie na tym grać. W ten sposób. Jest.
1: Action Strikers Instrument.
0: Instrument. No to no teoretycznie jest tu jakiś instrument.
1: Instrument.
0: Chociaż jest to dość podobne. Jest załadowany jakiś instrument, pierwszy z brzegu, jakiś zestaw bębnów. I no właśnie, i to wygląda mniej więcej tak, że są dwa klawisze od grania na tych bębnach. Tak po prostu, no im głośniej, tym jest wyzwalane, różne sample i mogę sobie na tym grać, jak mi się podoba. I tak dalej. Dość fajne. Natomiast na kolejnych klawiszach mamy już jakby gotowe zagrywki, albo kilka razy uderzenie te bębny, więc mogę... coś takiego zrobić. Bardzo łatwo mogę to te szybkie... drugi klawisz od tego i znowu. I synchronizowane z tempem projektu rytmy. Albo takie, z różnymi akcentami, różne rytmy. I bardzo dużo jest tych rytmów. I znowu, jeżeli reguluję tutaj modulation kółkiem, głośność jakby tego, jak oni tu grają, więc mogę bardzo łatwo realną jakby dynamiką tego wszystkiego sterować. Naprawdę tych rytmów to jest kilkadziesiąt. Natomiast ten instrument jest jeden. I wydawałoby się, że to wszystko. Ale nie, to absolutnie nie wszystko. Problem polega na tym, że znowu Action Strikes jest instrumentem, na którym, żeby grać, trzeba widzieć. Znaczy teoretycznie, bo na szczęście znalazł się ktoś, nie ja, kto zrobił wszystkie dostępne instrumenty z tego Action Strikes jako presety do Complete.
1: Add Bay Road 3 Filter Mitsan Trevor.
0: I tu mam tylko jedną stronę parametrów, natomiast mamy tutaj filtr.
1: On, off.
0: Mogę sobie włączyć off. Filtr.
1: 30. Position 0%. 50.
0: O, coś ten filtr.
1: 8.2.
0: A, to jest filtr pasmowo-przepustowy.
1: Mits. Position 5.
0: Okej. Okay. I tutaj jest jeszcze druga rzecz, czyli mikrofon, position. Czyli albo grają, 50%. Dobrze, nie gadaj, albo są mikrofony tylko bliskie, albo mikrofony dalekie.
1: 49.
0: No i oczywiście 50. Mogę sobie mieszać te proporcje, przechodzić od mikrofonów bliskich tym pokrętłem do coraz dalszego tego jakby miksu.
1: Minus 20%. Off.
0: Co off?
1: Mic. Position minus 20%. Reverb on.
0: Reverb, czyli pogłos. Amount mogę zwiększyć ten pogłos.
1: 6.8 decybeli. Minus 5.4 decybele. Amount minus 5.4 decybele.
0: I tyle. Tu nawet nie ma ustawień tego pogłosu.
1: Off.
0: No i ja mam te presety do Action Strikesa.
1: User.
0: Mogę sobie je załadować.
1: Arcane. Action Strikes.
0: I teraz tak, te presety tworzone przez ludzi nie mają tych plików do podsłuchów.
1: Action Strikes, Ensemble, Blocks Booster.
0: I teraz tak, po pierwsze, okazuje się, że tych ensemble, tych zespołów jest więcej niż jeden.
1: Preset,
0: tylko Action Strikes,
1: Ensemble, Blocks Booster.
0: Czyli to, co pokazałem na początku. Na dole klawiatury mamy cały ten zestaw i kilka rytmów troszeczkę podobnych na ten cały zestaw. I potem mamy bębny najniższe, potem te średnie, i najwyższe. Tych zestawów jest kilka.
1: Ensemble, Colos.
0: Jakiś Colossus. Sprawdźmy, jak gra Colossus.
1: Preset, Action Strikes, Ensemble, Colossus Drums.
0: No faktycznie są takie dość duże.
1: Action Strikes, Ensemble, Dark City.
0: Dark City. Zobaczymy, jakie jest ciemne miasto.
1: Preset, Action Strikes, Ensemble, Dark City. Action Strikes, Ensemble, License Drum.
0: License Drum. Zobaczymy.
1: Preset,
0: kolejny.
1: Action Strings, Ensemble, License Drum.
0: No i rzeczywiście to się troszeczkę różni. To są ensemble, Brofse. Czyli no całe takie zespoły.
1: Strings,
0: tego jest dość dużo. Znaczy preset, są kilkanaście, Action
1: Strings,
0: hits, może ze 20. Następnie mamy hits. Hits, czyli preset, no, jeszcze nie instrumenty, strings, tylko...
1: Hits, no, Taikos.
0: Taikos, czyli no te bębny z Japonii. Tu mamy różnego rodzaju uderzenia na różnych klawiszach, w różne te bębny. I w ten sposób mogą sobie grać na tych różnych bębnach. Tych hitów jest...
1: Hits, Cinematic Toms.
0: Jakiś Cinematic Toms.
1: Action Strings, Hits, Cinematic Toms.
0: I tu też mogę sobie grać na różnych tomach. Tego jest kilka jakby zestawów, jak widać. I to jest kategoria hits, czyli uderzenia w różne...
1: Orkestr.
0: Zestawy. Tego jest też 20, może 30.
1: Preset.
0: No i następnie zaczynają się instrumenty. I te instrumenty to już jest taka najbardziej szczegółowa wersja preset, tego, co tu można zrobić. Czyli mamy no właśnie tu jakiś big drum.
1: Big drum ensemble.
0: Mamy jakieś wielkie bębny. Rzeczywiście nie są za małe. I znowu. Na tych niższych klawiszach mamy pojedyncze uderzenia, potem jakieś podwójne, potrójne i rytmy takie same chyba dla wszystkich instrumentów. I w ten sposób mogę albo grać na pojedynczym, powiedzmy, instrumencie, pojedyncze dźwięki lub rytmy i w ten sposób tworzyć sobie
1: instrument Big Tom 1.
0: Big Tom 1, no właśnie, czyli to jest już pojedynczy
1: preset,
0: jakiś
1: Action
0: duży
1: instrument,
0: bęben
1: Big
0: taki.
1: Tom 1.
0: I tu przez całą klawiaturę jest tylko ten jeden bęben w różnych konfiguracjach, albo zagrany pojedyncze dźwięki, albo po kilka dźwięków, albo rytmy. Na tym jednym, tylko jednym bębnie. Też są dokładnie takie same kontrolki.
1: Filter, mic and reverb.
0: Mic pewnie będzie
1: 34,
0: dość fajnie słychać sobie.
1: On splash off. All mic position 0%.
0: Position. Gdzie to jest? Tutaj jest position.
1: 1. Minus 50%.
0: O właśnie, mam tutaj albo frekwency. Sam pogłos, albo takie
1: minus
0: ujęcie jest dość bliska.
1: Amount in on slash off.
0: No tak, tu pogłos jest wyłączony, ten pogłos jest tylko z sali. Niektóre instrumenty są nagrywane w pomieszczeniu zupełnie innym. Może nie koncertom, wybiorę sobie...
1: No
0: może nie epic tom.
1: Instrument hand drum.
0: Handram jest, Action może też nie.
1: Instrument, hybrid punches. Preset,
0: Action
1: Strings. Instrument, hybrid punches.
0: Jak to się załaduje? O właśnie. Tu mam jakieś takie uderzenia w coś. One są zupełnie nie nagrywane w sali.
1: Mic, position.
0: I mic.
1: Minus
0: albo
1: 50%.
0: Bardzo bliska, albo gdzieś
1: 50%.
0: Z daleka.
1: 50%. Pozycja minus
0: bliskie,
1: 50%,
0: albo dalekie. O, tak 4%. To mniej więcej wygląda. I tych instrumentów to jest się no, dość
1: strings,
0: dużo.
1: Instrument, snare.
0: No to jakiś werbel jest, pewnie znowu nagrywany w dużej sali.
1: Preset,
0: sprawdźmy, oczywiście.
1: Strings, instrument, snare.

0: I tego jest naprawdę sporo.
1: Action Strikers, instrument, taiko hugen. Action Strikers, instrument, taiko mit.
0: Spróbuję znaleźć jakiś nietypowy jeszcze instrument, bo jest tu kilka.
1: Preset, Action Strikers, instrument, rimshot 2. Action Strikers, instrument, mit tomensem. Action Strikers, instrument.
0: Ale tego jest sporo.
1: Letno ensemble. Preset, Action Strikers, instrument, hybrid punche. Action Strikers, instrument, hi-hat slose. Action Strikers, instrument,
0: no, tu są...
1: hand drum.
0: No tu na przykład... Nie.
1: Preset, Action Strikers, instrument, hand
0: drum. Tu jest
1: drum.
0: Jeszcze w innym pomieszczeniu to nagrane.
1: Filter.
0: Mic.
1: Minus 50%.
0: To jest bliski, to 50%.
1: Minu frekwencji 35.5 kHz.
0: I tam są jakieś dziwne rzeczy, jakieś uderzenie kamieniem o kamień, jakieś monety, jakieś różne takie ciekawe rzeczy.
1: Preset Action Strikers instrument.
0: Podobnym instrumentem do Action Strings jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Emotive Strings, czyli no też takie smyki, na których można grać sobie, znaczy w zasadzie one same poniekąd grają.
1: Emotive String. Afterlife. Preset. Afterlife.
0: Różnego typu arpeggia. Zobaczymy, kiedy to się załaduje. No i znowu. Teoretycznie ja mu wybrałem, żeby grał jakieś... A on tu gra coś takiego. Nie wiem dlaczego. I te też...
1: Arpeggio Arran. Preset.
0: Nie do końca się zgadzają te preview z tym, co tu jest faktycznie. No, znowu mamy jakieś arpeggio. Arpeggia nie ma, tylko jest takie coś. Coś tu jest dziwnego z tym Emotive Strings. Nie wiem czemu, no ale tak już jest. Z kolei podobnym instrumentem do Kinetic Metal jest Kinetic Toys.
1: George. Kinetic Toys.
0: Jest. I tu są z kolei wsamplowane zabawki i tak jak w przypadku Kinetic Metal mamy tą warstwę zabawek i warstwę syntezy.
1: 3 bel stan w histle 1. 25 watt glove bulbs. 25 pre ABC blocks 1. Acherontia Amot 1. Ahoga. Allaboard. Allaboard 2. Amptuan. Antique Toy Celeste. Ariel Fireworks. Attracting Coil 1.
0: No właśnie, tu są jakieś fajerwerki nagrane i pomieszane z jakąś syntezą. Coś jeszcze, tego jest bardzo dużo tych brzmień. Na razie też tego nie użyłem, szczerze mówiąc, Kinetic Toys. Może to świadczy o mojej jakiejś ograniczonej wyobraźni muzycznej. Ale no, na razie naprawdę jakoś nie wiedziałem, gdzie tego użyć. Przechodzimy do dość ciekawego instrumentu nazywającego się Evolve.
1: Evolver 2.
0: Evolve to jest... Dobrze.
1: 4-bit gitar.
0: To jest z kolei instrument do tworzenia takiej nowej, filmowej muzyki, która nie jest do końca muzyką opartą na brzmieniach typowo orkiestrowych. Tu są często samplowane różne przetworzone dźwięki, one są potem jeszcze przetwarzane w kontakcie i tak dalej, i tak dalej.
1: 4 bit grid kit not a fit. 6 string tort pret. 6 ARLASE Alarming Scifi Alias Solitudes 0 Alias Alien Guitar Vont not a fix Alien Recon.
0: I tu są różnego rodzaju brzmienia, jakieś arpeggia, jakieś FX-y, perkusjonalia często się trafiają, no może nie często, ale no od jakiegoś czasu. Jakieś efekty właśnie specjalne.
1: Bass filter 8.
0: Tych brzmień tu jest bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo.
1: Cymbal Trages.
0: No właśnie, różnego typu.
1: Cymbal FX 01.
0: Jakieś coś oparte na talerzach, ale.
1: Cymbal FX 0. Cymbal FX Harp.
0: No właśnie, tu mam jakieś bardzo pofiltrowane takie talerze.
1: No

0: Glastor. Glitchy. Gnarlecy. Gnarle pianowy. Preset.
1: Dobrze, załaduję sobie cokolwiek. I tu oprócz tego piana, które tutaj było w próbkach, jest jeszcze tego typu brzmienie. I coś takiego. I tu nie ma żadnego wykorzystania aftertoucha, expression, no, standardowa rzecz. I tu w tych brzmieniach parametry zajmują się głównie obsługą efektów. Jakieś przestery, low-fi,
0: delay and reverb,
1: pogłos i delay, czyli echo, symulacja głośnika i jakiegoś wzmacniacza gitarowego, filtry górno- i dolnoprzepustowe na kolejnej stronie i tyle. Znowu instrument, którego nie jesteśmy w stanie jako osoby niewidome wykorzystać do tworzenia brzmień od zera. Natomiast rzeczywiście tych brzmień w standardzie jest naprawdę bardzo dużo. I akurat z tego instrumentu udało mi się kilka razy skorzystać i rzeczywiście jest tu kilka takich brzmień, z których na pewno będę dość często korzystał, jeżeli poproszą mnie o stworzenie jakiejś muzyki klimatycznej do czegoś tam, jakiejś suspensowej, jakąś muzykę akcji, jakichś kryminałów, do czegoś, tego typu. Bardzo taki fajny instrument do tworzenia takiej nowej muzyki filmowej, która odchodzi od orkiestracji, od tworzenia takiej klasycznej muzyki opartej na klasycznej harmonii, klasycznym składzie orkiestry, tylko właśnie jakieś nowe brzmienia. To jest fajne. Mimo tego, że instrument został stworzony chyba 9 lat temu, to nadal myślę, może być spokojnie używany w dzisiejszych produkcjach. Choć Native Instruments w tym przypadku ma dość sporo konkurencji, bo jest sporo firm teraz, które tworzą tego typu instrumenty, ale kupując Complete mamy coś takiego już w standardzie. Są jeszcze dwa podobne instrumenty, Evolve Mutations i Evolve Mutations 2, czyli takie wariacje na temat tego tutaj instrumentu głównego. Te brzmienia są nieraz jeszcze bardziej powykręcane. Ja nawet nie skorzystałem na razie jeszcze z tych Mutations. Na razie w zasadzie zadowoliło mnie to, co mam tutaj w tym Evolve na standard. Ja kiedyś spróbuję pokazać jakąś muzykę, jak robię na tym Evolve. Może spróbuję zrobić razu pewnego właśnie jakiś utwór tutaj na podcaście i pokażę, do czego ten Evolve jest zdolny. Fajna, naprawdę fajna rzecz. Kolejny instrument, o którym warto sobie powiedzieć, nazywa się Rise and Heat.
0: Reaktor.
1: Jest dość prosty w obsłudze. Służy do robienia boom.
0: Anvil to burst.
1: Jest nagrane tego typu na przykład brzmienie od początku jakby do końca. Naciskam klawisz i mam albo całe to brzmienie od początku do końca, albo samo boom. I to jest po prostu do robienia w jakichś trailerach, w jakichś tego typu scenach, po prostu zapraszamy do kiny. I tam coś się zaczyna dziać, albo na końcu, czy gdzieś. Kilka razy użyłem, fajne. I na pierwszej stronie mamy głośność tych dwóch elementów, czyli Rise and Heat. Na drugiej stronie balans obu tych źródeł dźwięku. Mogę sobie też odstroić obie te rzeczy.
0: L1 Rise and L1 Heat.
1: Warstwy. Jeżeli ten Rise albo Heat składa się z więcej niż jednej warstwy, czyli jednego dźwięku, to mogę sobie tutaj regulować głośność tych warstw.
0: L2 Rise and L2 Heat.
1: To samo z drugą warstwą.
0: L3 Rise and
1: L4 Rise. Czwartą.
0: FX.
1: I mamy kilka efektów.
0: Eklove. Love Meet. He Meet and Kick.
1: Korektor.
0: Ek, distort, comp and limit.
1: Kilka efektów, jakieś przestery, kompresory, reverb tego typu rzeczy. Pogłos i delay
0: Już.
1: Mogę pokazać kilka tych przykładowych dźwięków.
0: Rofsforge 1. Rofsforge 2. Basic Sub 2. Bel Piano. Big Drums 2. Bowed Bells. Burst to Noke.

0: Celloblibes 2. Himeburst. Classics Forge 2.
1: No i tego typu to są brzmienia. W zasadzie no my tu nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Zostały dwa instrumenty. Jeden co prawda został przez Native Instrument zaklasyfikowany jako instrument bardziej perkusyjny, ale myślę, że mogę go śmiało zaliczyć do instrumentów typowo filmowych. Chodzi o instrument Damage.
0: 01 LP Epork.
1: To jest... Dobrze. To jest instrument zrobiony we współpracy z Heaviosity. To jest firma, która już od lat zajmuje się instrumentami właśnie tego typu do brzmień okołofilmowych. No i to jest instrument perkusyjny, też dość dawno stworzony. Już wyszła jego wersja druga, którą można sobie kupić. Prawdopodobnie mając jedynkę, pytanie czy jedynkę również z Complete, bo tego nie wiem, można mieć zniżkę na tę wersję drugą. Ona jest znacznie większa od tej wersji pierwszej, ale nawet ta wersja pierwsza.
0: 01 LP Epork L02.
1: Tu są różnego rodzaju preset. Troszkę podobny jest to instrument do tego Action Strikes.
0: C0 Boom.
1: Ale tu jest bardziej to skupione na nawet nie na budowaniu takim od zera jakichś rytmów. Tu są takie bardzo efektowne te instrumenty. Dużo basu. To są instrumenty bardzo często już przetworzone przez różne rzeczy.
0: FX.
1: No i tu mamy...
0: Punishantam Penf.
1: No, głównie kwestie zajmują na tych stronach rzeczy związane właśnie efekty.
0: Ampenf. Atac 0.00 milisekund.
1: Atak, czyli 38. Czy to ma się tak zaczynać 0, od razu, czy
0: 92.
1: Jakoś w ten sposób.
0: 7.7. 0.00 milisekund. Distortant Lofi.
1: No właśnie, znowu jakieś przestery, jakieś zniekształcenia, kompresor.
0: Deliant Reverb.
1: Pogłos i reverb.
0: Lofekant Mitek. Hik-hek,
1: no już, filtry jakieś. Czyli znowu instrument, który nie ma się nawet skupiać na tym, czy mikrofon jest taki, czy inny, tam coś. Tylko po prostu, no, jakie efekty tu nałożyć na to brzmienie, które samo z siebie już jest podejrzanie źle wyefektowane.
0: 01 LP Epic Organic. 01 LP Epic. 01. 01.
1: Tu są
0: 01,
1: pętle.
0: 01.
1: Poszukam jakąś pętlę, 0, żeby nie była tak...
0: 09 LP. 11.
1: I tu widać, że to wszystko bardzo mocno już.
0: 14 LP Epic TCH.
1: O, jest.
0: Preset. 14 LP.
1: Przez pierwsze klawisze mogę sobie tym grać. Znaczy, może nie grać, no po prostu odtwarzam te pętle. I przez kolejne klawisze mam tę samą pętlę podzieloną na pojedyncze szesnastki. Mogę sobie przearanżować, mogę sobie no, zagrać to od początku, albo mogę jakoś po swojemu. No, z palca to się ciężko gra, natomiast no jest coś takiego i da się taką pętlę gdzieś tam przearanżować i to zupełnie inaczej działać.
0: Remank popachasz 2.
1: Tych pętli jest bardzo dużo.
0: 20, 30, 40, 40.
1: Tu się państwo nie szczypią, to już jest naprawdę mocno odjechane.
0: 50, 53. LPS Indus, LPS Epic Techel, LPS 62 LP, 60 piano.
1: No właśnie.
0: Preset, perfs, damaged, piano.
1: Perfs, czyli różne tego typu brzmienia. No one są powiedzmy perkusyjne, ale no nazywa się to damaged piano jakieś. Podejrzewam, że panowie wzięli fortepian i troszkę go pomęczyli. Natomiast rzeczywiście w różnych nowoczesnych produkcjach tego typu brzmienia są jak najbardziej stosowane. Mamy kolejne brzmienia około perkusyjne. tego sporo.
0: Percet quincens percussion.
1: No, nawet tutaj jest ileś warstw dynamicznych. No.

0: Damage. Percet knicens percusio. Percet knic. Percmet. Percmet. Percmetal.
1: Tych perkusjonalnych fotów jakieś
0: metal,
1: metalowe.

0: fajne.
1: Studio Armageddon's.
0: No tak, cały taki zestaw. Jeżeli się gra jeszcze kilka klawiszy na raz, to naprawdę można tutaj zrobić ogromne zestawy różnych.

0: i w moment można naprawdę zrobić tutaj takie duże coś.
1: Studio Drum Kit.
0: No teoretycznie jakieś bębny, no może nie jakieś bardzo standardowe, już one są też przetworzone przez ileś różnych rzeczy. Gdzie tu, co to jest jakiś dziwny mapping.

0: Perc Studio Kit. Perc. Perc Big Organo Kit. Perc. Perc. Perc Cymbel. Perc. Perc Cymbel FX. Perc Bistro. Perc Elektro FF. Perc Epic Electro Kit. Perc. Perc. Perc Exploding. Preset. Perc
1: Exploding Cars to się chyba tak nazywa. To są różne dziwne też fiksy. No, fajne. Też skorzystałem kilka razy z tego instrumentu. I na koniec został instrument do horrorów. Nazywa się Trill. Instrument, którego niestety my również nie skorzystamy z niego o tyle, że nie stworzymy brzmienia od zera. Trochę szkoda. Natomiast też instrument ma bardzo dużo gotowych już presetów, gotowych brzmień, które zaspokoją, myślę, wiele osób, które chciałyby oczywiście coś takiego robić. Instrument do takiego błyskawicznego tworzenia takiej atmosfery naprawdę ostro odjechanego horroru. Jest. I tu już same te dźwięki.
0: Agresywne. Agresywne łuk. Aire Classes 2.
1: Te preview tak zwane już robią robotę.
0: Ambientangst.
1: Okej, załaduje się coś takiego i tutaj na całej klawiaturze, o ile to się załaduje, znaczy prędzej czy później się załaduje, ale tylko to potrwa. Jest, mamy. Jest jedno tylko brzmienie. Kółka modulacji, kółka pitch bend nie działają. Ani expression, ani aftertouch, nic. Ale pierwsze dwa pokrętła, które mamy na complete, to
0: minus
1: są...
0: Minus 19% X-Blend.
1: Minus
0: 19%
1: Y
0: Intensity.
1: 95%. I to podobno dla widzących wygląda tak, jeżeli byśmy to robili z interfejsu, że mamy taki obszar prostokątny lub kwadratowy. W prawo, lewo blendujemy, czyli jakby przenikamy dwie warstwy.
0: Minus 100%.
1: W tym momencie taką i
0: 100%.
1: Taką. A Y to z intensity
0: 0%.
1: Od słabego, w tym momencie to jest, no, trochę głośność, trochę nie. I Y wzmacniam to wszystko
0: 100%.
1: Dość mocno. To nie jest tylko zwyczajna głośność, tam się jeszcze sporo dzieje. To jest parametr, który
0: 100%.
1: Steruje, podejrzewam, tak naprawdę ilomaś takimi subparametrami gdzieś tam pod spodem. Bo tu się ile rzeczy jakby zmienia, jak ja tym kręcę.
0: 53%. Ambient Spheres. Preset.
1: Okay,
0: ambient,
1: no mogę Spheres. Coś takiego jeszcze załadować. Ambient Spheres.
0: 100%. Minus 100%. 100%.

0: i naprawdę w super szybkim tempie mogę tworzyć naprawdę odjechane 56. historie. Są niektóre również brzmienia są no, w pewnym sensie tonalne. Muszę znaleźć, bo tego nie jest dużo. Jest, chyba.
1: Zero. Dobrze. Minus 11%.
0: Tu rzeczywiście mogę sobie teoretycznie na tym grać. I zwiększając parametr Y, dodaję
1: 100%
0: dziwnych rzeczy.
1: Y 100%.
0: To jest też 0%. Fajne tutaj w tym brzmieniu, że im więcej daje
1: X-blend minus 100%.
0: Dobrze, im więcej daje tutaj
1: 0%.
0: Tego parametru Y, tym bardziej mi się to rozstraja w pierwszej fazie. Coś coraz bardziej rozstraja i za chwilę się doda jeszcze kolejna warstwa. O, właśnie. Fajne. 0%. Naprawdę można tym w bardzo szybkim czasie zrobić. Coś ciekawego.
1: 3%.
0: I tych barw tu jest chyba 480, zdaje się. Instrument zresztą w ogóle jest ogromny. 33 giga, zdaje się, zajmuje na dysku. Tworzony jest we współpracy z firmą Galaxy Instrument, zdaje się. I w Complete 13 oni stworzyli jeszcze razem kilka innych instrumentów, również dość mocno odjechanych. No i to jest takie coś, co rzeczywiście robi robotę fajną. O ile ktoś lubi takie historie. Ja lubię robić czasami takie różne ciekawe rzeczy. I fajnie, że jest instrument, którym jestem w stanie zrobić coś takiego w bardzo krótkim czasie. Wielka szkoda, że no nie da się od początku tworzyć tutaj brzmień, bo tu jest bardzo dużo różnych fajnych narzędzi do tworzenia takich brzmień od podstaw. Filtry, nie filtry, bardzo dużo źródeł dźwięków. Sample są podzielone na kategorie, instrumenty orkiestrowe, instrumenty jakieś syntetyczne, instrumenty orkiestrowe, ale przetworzone przez różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No nie można mieć wszystkiego, wychodzi na to. No i tyle, jeżeli chodzi o instrumenty filmowe, dostępne w pakiecie Complete 12 Collector's Edition. W Complete 13 doszło kilka nowych, ale o tym w którymś kolejnym podcaście. I co na koniec warto powiedzieć? No na przykład to, że no te próbki czasami brzmią dość abstrakcyjnie i trudno to tak pokazać, jaki to ma rzeczywisty potencjał. Więc proponuję tym, którzy się zastanawiają, czy w ogóle ma to sens, przejrzenie mimo wszystko jakichś prezentacji na YouTube, demówek na stronie Native Instruments. Ja tu chciałem głównie pokazać to, co my jako osoby niewidome możemy z tych instrumentów wyciągnąć, co my możemy zrobić, czego my nie możemy zrobić ewentualnie. Jak to wszystko wygląda jakby z naszej perspektywy. Bo no, na szczęście w sumie jest no, bardzo dużo materiałów, no, chociażby na YouTube, które pokazują, jakie są dokładnie wszystkie presety tych instrumentów. Jak tworzyć muzykę w oparciu o te instrumenty. Natomiast mało kto na przykład pokazuje wszystkie parametry, jakie można zmienić przy pomocy klawiatur Complete Control. Dlatego ja to chciałem tutaj pokazać. No i chyba nie pozostaje mi już nic innego, jak się z Państwem pożegnać. To nie koniec oczywiście prezentacji instrumentów z serii Complete. Zostały jeszcze chociażby instrumenty no, samplowane instrumenty perkusyjne, takie ogólnoperkusyjne, jakieś gitary, basy, instrumenty etniczne, bo ich jest też kilka. Ale to, jak już się rzekło w następnych podcastach, ten już trwał 2 godziny i myślę, że tyle wystarczy. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych audycjach. A ja dziękuję za uwagę. Tomasz Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A dziś mamy środę, to jest 30 dzień listopada 2022 roku, godzina 20 za nami, a zatem rozpoczynamy 162 wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. Dziś w składzie nieco większym niż tydzień temu, bo tydzień temu byliśmy we dwóch, a dziś jesteśmy na razie w trzech, a jest szansa, że będziemy w czwórkę, bo Paulina, miejmy nadzieję, że do nas dotrze na antenę, a jak na razie witamy Was bardzo serdecznie w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy Was bardzo serdecznie, zapraszamy na solidną porcję technologicznych wieści, no bo to Tyflo Przegląd, więc zawsze tak u nas jest. A co dziś konkretnie będzie? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Skrót iOS do pisania na Mastodonie. Hearthstone. Jak wygląda teraz jego dostępność? Dostępność w Graphin OS. Menus for All. Dostępne menu z 750 tysięcy restauracji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Noisy Charts. Narzędzie od Guardiana do udźwiękawiania wykresów. Wsparcie dla tłumaczy języka migowego w Microsoft Teams. Mastood. Kolejna dostępna aplikacja do Mastodona na systemy Apple. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w sieci Play. Pager. Ciekawa w założeniach aplikacja rozpoznająca treści na zrzutach ekranu. Dostępność jest starsza niż nam się wydaje. Wskazują na to przykłady w innych krajach. Conserve the Sound. Dźwięki, których już nie ma. Pro Tools Intro. Darmowa wersja znanego DAWa. OnePlus obiecuje 4 lata darmowych aktualizacji Androida. Redukcja szumu w Anchorze. Passkeys Directory. Katalog usług obsługujących Passkeys. Poradnik do FFmpeg, czyli manipulujemy danymi multimedialnymi z konsoli. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A i owszem, zaczynamy wam opowiadać o tym wszystkim, co w technologii piszczy. Technologii przede wszystkim skierowanej do osób niewidomych i słabowidzących, ale i nie tylko, bo też sobie o pewnych takich różnych mainstreamowych rzeczach porozmawiamy. Jeżeli wy natomiast chcecie porozmawiać z nami, to możecie. Możecie też podzielić się z nami jakimiś ciekawymi informacjami, o których tu na przykład w tym skrócie nie powiedziałem. Jeżeli macie na to ochotę, to możecie do nas zadzwonić na tyflopodcast.net/zoom, możecie do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie do nas napisać na YouTubie, Facebooku, możecie też pisać z poziomu dwóch aplikacji. Aplikacji na Windowsa, którą napisał Dawid Pieper, i testowej jak na razie aplikacji Tyflo Centrum, która to już jest ogólnie na test flajcie dostępna, więc każdy może z niej skorzystać. Link jest w poprzednim Tyflo Przeglądzie zamieszczony. Te aplikacje napisał Arkadiusz Świętnicki. Więc dróg kontaktu jest sporo. Ja postaram się nad tym wszystkim panować i zerkać tu i tam, co będziecie do nas pisać. Postaram się również oczywiście odbierać połączenia od was. Zatem będzie, myślę, że dziś sporo różnych też ciekawych informacji. No, tak przynajmniej wnioskuję z tych notatek. Ostatnio o Mastodonie mówi się sporo. No i mamy kolejny skrót do Mastodona tym razem, żeby z iOS-a jakoś wygodnie publikować. Prawda, Pawle?
4: Tak, w sumie to było do przewidzenia, bo zważywszy na to, że Mastodon jest bardzo otwartym protokołem i pozwala na bardzo dużą swobodę co do tego, co można z nim robić i w jak szerokim zakresie można implementować różne jego funkcje w takim oprogramowaniu, jakie tak naprawdę chcemy tylko sobie stworzyć. Tak, ktoś już znalazł klienta Mastodona dla Windowsa 98. Nie wiem, po co
5: dla powstał. Macintosh tych 68 tysięcy, czyli tych starych strasznie z lat no, 90. wczesnych, też już się jeden pojawił.
4: Tak, no więc jak widać, kreatywność nie śpi, deweloperzy mają najróżniejsze pomysły i też najróżniejsze potrzeby. No więc kwestią czasu było, żeby znaleźć skrót iOS-owy, który pozwala nam na wysyłanie postów na Mastodona. Link oczywiście będzie zamieszczony w komentarzu. Skrót działa w sposób następujący. Po jego uruchomieniu pokazuje się nam okienko, w którym możemy napisać no, to, co chcemy opublikować. Potwierdzamy, że tak, chcemy wysłać. Następnie jest zadawane nam pytanie, czy chcemy dodać jakieś multimedia. Jeżeli powiemy, że tak, no to oczywiście zostanie nam wyświetlony widok galerii i będziemy mogli wybrać, jakie tam zdjęcia lub filmy chcemy opublikować. Następnie zostajemy zapytani, czy to, co chcemy opublikować, jest, powinno być ukryte pod ostrzeżeniem NSFW, czyli materiały no, niestosowne do puszczenia w pracy, więc możecie sobie wyobrazić no, wszystko to, czego nie powinno być od razu widać. No i gdy to wszystko już potwierdzimy, to post zostanie wysłany. Jego konfiguracja jest troszkę nieoczywista, bo przy importowaniu skrótu będziemy musieli podać dwie dane. Jedną z tych danych oczywiście jest nasza instancja, którą już pewnie znamy, jeżeli założyliśmy konto, a drugą daną jest token deweloperski. Token deweloperski, czyli no taki unikalny kod naszej aplikacji, bo my będziemy musieli sobie stworzyć jakby naszą własną aplikację, która się konkretnie będzie potem nazywać i będzie pokazywane, z czego my piszemy. Ale nie będziemy musieli programować, nic tworzyć, bo przepis mamy już gotowy, wystarczy zaimportować link. Natomiast ten kod trzeba wygenerować, ten token. Robimy to w naszych ustawieniach profilu. Po zalogowaniu się w naszej instancji klikamy w menu i ustawienia i tam jest sekcja tworzenie aplikacji. Gdy tam wejdziemy, jest opcja nowa aplikacja. Wypełniamy tak naprawdę tylko nazwę, bo całej reszty nie musimy. I nasza aplikacja jest dodana i gdy wejdziemy w jej szczegóły, tam jest taka tabelka z aplikacjami wszystkimi, jakie dodaliśmy, to możemy sobie odczytać nasz token i ten token przepisujemy na iPhone'a w odpowiednie pole. Te skróty mają różne warianty. Ten skrót też się pojawia w menu udostępniania, z tego co widziałem, czyli można udostępnić na przykład jakiś link na Mastodona albo no link głównie, może plik też, nie próbowałem w sumie, czy plik na przykład audio by działał. Natomiast, no co, już widziałem wariant, który też można podpiąć sobie do komendy na Macu, do paska chyba jakichś szybkich akcji. Ja na przykład sobie ten skrót mój podpiąłem na potrójne stuknięcie w tył iPhone'a. I jak na razie działa, aczkolwiek coś z tą opcją właśnie tych ostrzeżeń o treściach nieodpowiednich, coś nie do końca działa, bo wybrałem, że nie chcę publikować żadnych takich treści i mimo to ostrzeżenie zostało wrzucone, więc albo źle tam jest skonstruowany komunikat, albo coś ja źle zinterpretowałem. Będę się temu jeszcze przyglądał, natomiast no muszę przyznać, że właśnie, że czuję się troszkę jak w roku 2000, Anno Domini 2000 chyba 11, kiedy to był iOS 6. Jeszcze była integracja z Twitterem i Facebookiem wbudowana i można było tak naprawdę dość szybko, nie szybko. Jak to się robiło? Ty, Michale, pamiętasz, jak się wywoływało post na Twittera lub Facebooka na iPhone'ie? Dało się Siri pisać, ale dało się też jakoś w szybki dość sposób. Jak to się robiło? Ja wiem, że w końcu to przypisałem sobie do gestu jakiegoś aktywatora jeszcze, jak ktoś pamięta aktywatora, to zapalamy wirtualną świeczkę. Cydia i Activator, czyli menedżer gestów i różnych poleceń tak naprawdę na